0: O Czecha nie jest taką oczywistą historią czy wiedzą.
1: W Brnie, Pardubicach, Ostrawie i innych miastach zaplanowano wystawy fotografii oraz czytania dzieł Havla. Z kolei na Zamku Praskim do stycznia potrwa multidyscyplinarny festiwal Havel Alive. Jego celem jest pokazanie, że idee Václava Havla dotyczące wolności, demokracji i siły kultury pozostają aktualne. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy, a także rano silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Ostrzegamy kierowców. W poniedziałek będzie jednak ciepły jak na początek października. Termometry pokażą od 15 do 21 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a dzisiaj porozmawiamy o krajobrazie oraz technologii. W naszym krajobrazie jest cała masa przeróżnego rodzaju wież, przekaźników, chociażby telefonii komórkowej, ale także tych przekaźników i nadajników radiowych, dzięki którym Państwo mogą słuchać chociażby tej audycji. No i warto zastanowić się, jak ta infrastruktura jest naszym przewodnikiem. Właśnie w tym temacie będzie Pan Paweł Wypych z firmy Emitel. Pan Paweł jest odpowiedzialny za organizację pracy w terenie, czyli tych wszystkich ludzi, którzy opiekują się tymi potężnymi konstrukcjami w całym kraju.
5: Dzień dobry. Tak, dokładnie, jak pan powiedział. Odpowiadam za zespół ludzi, którzy muszą być dostępni wszędzie tam, gdzie mamy nasze urządzenia, kiedy jest potrzebna ich reakcja.
4: Żyjemy w epoce wszechobecnych rozwiązań chmurowych, miniaturyzacji i bezprzewodowości. Właściwie to wszystko jest wireless teraz i w polskim krajobrazie wciąż tak kluczową rolę odgrywają potężne, nierzadko liczące ponad 300 metrów maszty, wieże. Jak zmieniacie funkcję właśnie takich konstrukcji na przestrzeni ostatnich lat?
5: To właśnie ta technika, czy rozwój techniki bezprzewodowej spowodował, że nasza infrastruktura wysokościowa stała się w tej chwili dużo ważniejsza niż do tej pory była. Mhm. Historycznie nasze obiekty powstawały jako obiekty do nadawania sygnału radiowego i telewizyjnego. Dodatkowo dzisiaj nasze obiekty, wieże, maszty są kluczowymi obiektami dla sieci telefonii komórkowej, dla łączności krytycznej, dla służb mundurowych i innych instytucji publicznych, do monitorowania IoT, czyli internetu rzeczy, a w przyszłości również do zarządzania ruchem dronów.
4: Czyli ta lista jest potężna, zatem ustalmy jedno. One z krajobrazu tak szybko nie znikną. One będą nam potrzebne.
5: Będą.
4: Ja się tak zastanawiam, jak wygląda praca na wysokości, nie wiem, 100, 200, 300 metrów, dajmy na to. No to zdecydowanie nie jest praca dla każdego.
5: Brak lęku wysokości to taki warunek konieczny, ale niewystarczający. Mhm. Nasza praca to nie jest wycieczka krajoznawcza na szczyt masztu czy wieży, żeby podziwiać widoki.
4: Skąd ale są spektakularne.
5: Są spektakularne, potwierdzam. Natomiast to jest odpowiedzialna praca, często w ekstremalnie trudnych warunkach i pod presją czasu. Przede wszystkim trzeba potrafić wejść na górę, ale samo wejście, które wymaga oczywiście nienagannej kondycji fizycznej i predyspozycji do takich rzeczy, kluczowe są kompetencje merytoryczne. Mamy specjalistów z obszarów radiodyfuzji, telekomunikacji czy elektrotechniki i oni muszą być w stanie na górze rozwiązywać złożone, skomplikowane technicznie problemy.
4: Takie połączenie alpinisty, przemysłowego w tym przypadku, z fizykiem.
5: Bardziej inżynierem, ale tak, tak, dokładnie tak. Sam proces przygotowania pracownika to przede wszystkim badania, które muszą wykluczyć wszelkie zastrzeżenia czy potwierdzić, że pracownik jest zdolny do takiej pracy.

0: tym mamy cykl szkoleń, które prowadzą do zdobycia uprawnień wysokościowych, czy to w dostępie budowlanym, czy linowym. Później przychodzi czas na zdobywanie doświadczenia, ale też na cykliczne szkolenia przypominające, które pomagają nam uniknąć rutyny.
1: A potem przychodzi czas na zdobywanie kolejnych szczytów i kolejnych tych obiektów. Ja się tak zastanawiam, czy pracownicy nie rozmawiają ze sobą i nie prowadzą takiego rankingu, kto już gdzie pracował i na jakiej wysokości przeprowadzał jakieś prace.
0: Myślę, że rankingów takich nie ma, ale rzeczywiście jest tak, że pracownicy z sąsiednich lokalizacji jeżdżą na sąsiednie obiekty, żeby spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak to wygląda.
1: No i tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj przede wszystkim, tak. Przepisy BHP muszą być bardzo mocno wyśrubowane.
0: Oczywiście, że tak. No to jest wyposażenie pracowników, wypilnowanie. No to jest przede wszystkim kombinezon, który umożliwia pracę w zmiennych warunkach. Do tego oczywiście uprząż, do tego są elementy mocujące. No cały ekwipunek waży kilkadziesiąt kilo, ale co więcej, pracownik wchodzi na wysokość z narzędziami do pracy, często z jakimiś podstawowymi miernikami, a jeszcze zdarzają się sytuacje, że musimy wnieść na górę jakieś podzespoły, które ważą kilkadziesiąt kilo i wchodzenie po drabinie na najwyższy, powiedzmy, maszt 360-metrowy, to jest naprawdę duże wyzwanie. I po wejściu trzeba jeszcze wykonać pracę.
1: No dobrze, to gdzie są te narzędzia? W jakimś plecaczku?
0: To są takie worki, które są, worki, które są podwieszane na linie i tak to wygląda.
1: No dobrze, na szczycie najwyższych masztów panują oczywiście inne warunki niż na ziemi. Czy możemy powiedzieć o jakichś ekstremalnych wyzwaniach fizycznych czy pogodowych, z którymi mierzą się zespoły państwa firmy podczas takich na przykład, nie wiem, zimowych czy burzowych przeglądów infrastruktury? No na pewno ja wymieniłem te takie najbardziej skrajne warunki. Z jednej strony zima, niska temperatura, jakaś zawieja, zamieć śnieżna, gdzie z takiej wysokości pewnie ziemi może nie być widać, czy też sytuacja, w której zbliża się front burzowy i może dojść do wyładowania.
0: Tak, dokładnie tak. To jest tak, że planujemy pracę, które możemy zaplanować w okresach, kiedy pogoda jest jak najbardziej sprzyjająca. Ale nawet wtedy zdarza się, że na dole jest słonecznie, bezwietrznie, ciepło. Można by w zasadzie w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach przygotować się do pracy. Natomiast dochodząc na wysokość 200, 300, 350 metrów, tam panuje zupełnie inny mikroklimat. Wiatr, którego na dole w ogóle nie ma, tam wieje z taką siłą, że czasami wyrywa narzędzia. Temperatura jest kilkanaście, odczuwalna jest kilkanaście stopni niższa niż na dole. Więc to jest coś, co rzeczywiście doskwiera i co trzeba uwzględnić już przygotowując się do pracy na dole. Oprócz tego to, że planujemy rzeczywiście prace konserwacyjne w okresie, kiedy ta pogoda jest w miarę przewidywalna, powoduje, że jednak jest to sezon burzowy. I w momencie, kiedy pracownicy są na górze, to oprócz tego, że wykonują dosyć skomplikowane czynności, to jeszcze cały czas obserwują horyzont, czy nie pojawiają się chmury burzowe. Jest to o tyle istotne, że przy takiej komórce burzowej trzeba naprawdę szybko przerwać pracę, zabezpieczyć ją i uciekać na dół, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby być piorunochronem na najwyższej konstrukcji w okolicy.
1: Czy dobrze rozumiem, że tacy pracownicy też przechodzą jakieś, nie wiem, szkolenie meteorologiczne, żeby odpowiednio takie chmury rozpoznać na horyzoncie?
0: Szkoleń takich nie mamy, ale to się zdobywa z latami doświadczenia.
1: Ile czasu zajmuje pokonanie chociażby 100 metrów w pionie, kiedy taki pracownik, wiadomo, wiele z tych konstrukcji, właściwie praktycznie wszystkie, nie mają windy, trzeba się wspiąć po drabince?
0: Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że najbardziej sprawni pracownicy na najwyższe obiekty w okolicach pół godziny do 40 minut są w stanie wejść.
1: Ależ kondycja jest potrzebna, podziwiam naprawdę. Jak przeczytałem, takie wysokie konstrukcje muszą być, uwaga, szanowni państwo, elastyczne. Ja się zastanawiam, jak duża jest amplituda wahań najwyższych polskich masztów przy silnych wichurach. Czy inżynier pracujący na samym szczycie faktycznie odczuwa to kołysanie i może poczuć się, nie wiem, jak na pokładzie statku podczas sztormu, czy to

0: To jest jakiś mit.
1: Potwierdzam, rzeczywiście tak jest. Z wysokimi konstrukcjami one muszą być elastyczne. No można sobie wyobrazić, nie wiem, stojące drzewa. W momencie, kiedy one są żywe, uginają się i pracują, wiatr ich nie łamie. W momencie, kiedy one wyschną, czyli usztywnią się, lekki wiatr może spowodować, że one po prostu się łamią.
0: Faktycznie.
1: I dokładnie tak jest z konstrukcjami. W momencie, kiedy pozwalamy im pracować razem z wiatrem, one się wychylają, ale wracają na swoje położenie. Jak to wygląda z punktu widzenia pracownika na górze? No rzeczywiście jest to odczuwalne. To nie są gwałtowne wychylenia, ale to jest takie łagodne kołysanie, do którego oczywiście można się przyzwyczaić. To jest coś, co można sobie w głowie w dosyć łatwy sposób ułożyć, jeśli mamy maszt, który jest zabezpieczony odciągami biegnącymi w trzech kierunkach, przymocowanymi do ziemi, to rzeczywiście nie pozwoli mu się to przewrócić. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że wieże betonowe, które nie mają odciągów, tylko stoją samodzielnie, tam również są te wychylenia. I one rzeczywiście powodują dyskomfort taki odczuwalny.
0: Można się wystraszyć.
1: Przykładem jest Święty Krzyż, gdzie tam na tarasie czy na balkonie, to pod samym systemem antenowym, czyli około 150 metra, w momencie silnych wiatrów, jak się lekko podskoczy, to spada się w innym miejscu.
0: Ale to jest niesamowite. Przecież Święty Krzyż to jest konstrukcja żelbetonowa. Ona naprawdę solidnie wygląda z punktu widzenia podłoża.
1: Dokładnie tak, a nadal są to bliskometrowe wychylenia.
0: Czyli im wyższa konstrukcja, tym te wychylenia mogą być wyższe.
1: Tak.
0: A jak to jest w przypadku takich ażurowych konstrukcji, jak chociażby konstrukcje stalowe?
1: Nie, no to jest normalny element pracy. Oczywiście, kiedy są bardzo silne wiatry, staramy się nie wchodzić, natomiast nawet przy lekkich... Może lekkich to za delikatnie powiedziane, ale przy podmuchach wiatru to te wychylenia występują. Natomiast one nie są niebezpieczne, bo one są przewidziane, zaprojektowane i o tym wiemy. Niebezpieczne stałoby się, gdyby doszło do wejścia w rezonans odciągów. Przy bardzo dużym rozbujaniu masztu mogłoby to spowodować, że odciągi zaczęłyby drgać. I dlatego elementem konstrukcyjnym wielu takich budowli są tłumiki drgań. Czyli coś, co powoduje, że odciąg nie wchodzi w wibracje.
0: I to wszystko wymaga regularnych konserwacji na różnych wysokościach.
1: To prawda.
0: No dobrze, to teraz też spróbujmy rozwiać pewien mit. W ostatnim czasie, w ostatnich latach wokół infrastruktury nadawczej i telekomunikacyjnej narosło naprawdę bardzo wiele mitów dotyczących promieniowania. Można o tym przeczytać na przeróżnych portalach, nie tylko branżowych, a to mieszkańcy jakiejś miejscowości protestują przeciwko wieży 5G, albo gdzieś tam też pojawiają się jakieś wątpliwości. I jak z perspektywy eksperta, który zarządza właśnie tymi obiektami, wygląda w praktyce kontrola mocy nadajników, no by zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców okolicy, ale także dla tych pracowników, którzy pracują w pana zespole, czyli którzy wspinają się na takie konstrukcje, którzy przeprowadzają tam pracę, no bo jeżeli faktycznie to pole elektromagnetyczne jest takie szkodliwe, to no i tutaj stawiam trzy kropki.
1: No myślę, że warto tutaj oprzeć się o fakty, bo z nimi zwykle trudno jest dyskutować.
0: Tak jest.
1: Przede wszystkim warto zacząć od tego, że w Polsce mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie wymagań co do poziomów, dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, popularnie zwanych PEM-ami. Są to wymagania na poziomie 4 razy niższym niż w sąsiednich krajach, czyli u nas dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego to jest 7 V na metr, natomiast u naszych sąsiadów 28. W Stanach Zjednoczonych 14 dla porównania, więc tam są te wymagania dużo bardziej łagodne i my dużo więcej musimy zrobić, żeby rzeczywiście zapewnić jak najniższy poziom promieniowania. Oczywiście zarządzając taką infrastrukturą podchodzimy do tego systemowo, zaczynamy od właściwego zaprojektowania, później wybudowania, na końcu utrzymania i kontrolowania. Wszystkie nasze obiekty poddawane są regularnym badaniom czy pomiarom przez akredytowane laboratoria. Są to zarówno pomiary pod kątem bezpieczeństwa i

0: higieny pracy, ale również środowiskowe. Średnie promieniowanie wokół naszych kluczowych obiektów jest na poziomie 3,5 V na metr przy wymaganych 7.
1: Mhm. Ale też warto
2: czyli
1: powiedzieć...
2: połowa.
0: Tak. Mhm. Jest to oczywiście średnia, ale nadal jest to naprawdę, naprawdę niski poziom. Warto też sobie uzmysłowić, że pole elektromagnetyczne jest obecne wokół nas wszędzie. I to, że my montując u siebie w domu router Wi-Fi, mamy sami, wprowadzamy sobie pole na poziomie od 1 do 5 V na metr, czyli niższe niż za płotem naszych dużych obiektów, no to nam nie przeszkadza. Używając mikrofalówkę czy telewizora, w bezpośredniej bliskości mamy natężenie pola na poziomie 20, nawet 40 V na metr. Więc to pole po prostu jest. Natomiast warto wiedzieć, że nie jest ono w przypadku naszych obiektów szkodliwe.
1: Jak takie pomiary wyglądają w praktyce?
0: Laboratorium ze specjalnym oprzyrządowaniem przyjeżdża i w wybranych punktach, czy to na obiekcie przy urządzeniach, czy to na konstrukcji wysokościowej, przy systemach antenowych i w miejscach, gdzie ludzie mogą się pojawić, mierzy pomiar po prostu natężenia pola. Te pomiary są przelewane na papier, pokazywane są strefy, gdzie występuje zagrożenie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest czas przebywania określony do konkretnych godzin, gdzie można się znaleźć w takim polu. I to jest bardzo mocno przez nas przestrzegane. Te pomiary są robione pod kątem wejścia na sam obiekt, co przypadkowemu człowiekowi się nie zdarzy. To jest dla naszych pracowników, że wiemy, że jeśli mamy określone pole w pobliżu systemu antenowego, to wykonując jakiekolwiek prace, musimy albo zmniejszyć moc, albo zupełnie wyłączyć nadawanie.
1: Jaka jest wieża nadawcza, każdy widzi. Być może któryś z naszych słuchaczy słuchając tej audycji mija właśnie jedną z takich konstrukcji gdzieś w terenie. No i my z daleka widzimy przede wszystkim konstrukcję takiej wieży. Możemy rozróżnić, czy to jest konstrukcja stalowa, czy jest to jakaś wieża żelbetonowa. Widzimy u góry jakieś urządzenia, no najprościej powiedzieć nadajniki, anteny. Jeżeli ktoś orientuje się, to też może powiedzieć, że a, to takie okrągłe to jest radiolinia. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, gdybyśmy spróbowali teraz, radio to teatr wyobraźni, więc spróbujmy przenieść się za pomocą drona na szczyt jednego z waszych najwyższych masztów. Jaki zaskakujący, nietypowy może element wyposażenia albo technologii byśmy tam znaleźli? Chodzi mi o coś, o czym przeciętny słuchacz, w tym ja również, no nie mamy bladego pojęcia.
0: Z technicznego punktu widzenia, poza oświetleniem przeszkolnowym i systemem antenowym, o których pewnie długo mógłbym opowiadać, jest coś, czego nie widać z dołu i myślę, że niewiele osób ma świadomość, że coś takiego istnieje. To są wspomniane przeze mnie przy okazji wychyleń masztu tłumiki drgań.
1: Tłumiki drgań.
0: Proszę sobie wyobrazić, że na szczycie takiego obiektu wysokościowego, wewnątrz jego konstrukcji, jest zawieszona ogromna stalowa kula albo blok na sprężynach, który działa jak wahadło. W momencie, kiedy maszt wychyla się w jedną stronę, siła odciąża go, żeby wrócił na swoją pozycję. To jest element pieszczotliwy przez naszych pracowników nazywany kiwaczkiem, o którym niewiele osób wie, ale rzeczywiście w niektórych masztach jest to stosowane. Natomiast z takich rzeczy nietechnicznych, które dla nas również są zaskoczeniem, to obecność na naszych obiektach wysokościowych przyrody, a konkretnie sokołów wędrownych, które wybierają sobie nasze obiekty na swój dom. I od lat współpracujemy już ze stowarzyszeniem na rzecz dzikiej przyrody, sokół. Współpracujemy jakby w dwóch obszarach. Jeden to taki, że pomagamy im zrobić transmisję na żywo z tych gniazd, które są na naszych obiektach, a drugi to taki, że planujemy nasze prace konserwacyjne, uwzględniając harmonogram życia sokołów, czyli okres lęgowy, później wysiadywanie jaj.

0: na końcu uczenia młodych latania. Jest to o tyle ważne, że no w momencie, kiedy sokół wysiaduje jaja, jego spłoszenie spowodowałoby, że mógłby nie wrócić. W momencie, kiedy są młode, mogłyby wystraszyć się i wypaść z gniazda, nie potrafiąc jeszcze latać, więc tego przestrzegamy. Robimy konserwację albo przed tym okresem, albo kiedy już młode wylecą z gniazda. Taka ciekawostka z ostatnich lat to na jednym z naszych obiektów, na którym planowaliśmy i już byliśmy bardzo blisko wyburzenia starej betonowej wieży i zastąpienia jej stalowej. W momencie takiej ostatecznej inspekcji na górze okazało się, że zagnieździła się pustułka. Więc no, był kontakt z ornitologami, u nas jakieś tam konsultacje wewnętrzne w organizacji. Zdecydowaliśmy się o kilka miesięcy przenieść nasze prace, żeby pozwolić tym ptakom się wykluć i wylecieć z gniazda i dopiero kontynuować pracę. Także staramy się nie walczyć, a raczej koegzystować w tym ekosystemie.
1: Nie przeszkadzacie sobie nawzajem, ale to jest niesamowite. Pustułka, drodzy państwo, opóźniła wyburzenie potężnego obiektu żelbetonowego. Rzeczywiście wygląda to bardzo ciekawie. To jeszcze o tym oświetleniu przeszkodowym. Pan przed chwilą użył takiego fachowego określenia. Mhm. To są te czerwone światełka, które z dużej odległości widzimy często tak. Gdzieś tam w krajobrazie. Jeżeli mamy otwarty horyzont, jest wieczór albo noc, no to pojawiają nam się takie właśnie czerwone lampy gdzieś w tle. No właśnie, co to za oświetlenie i czy musi być obecne na każdym obiekcie?
0: Obecność na obiektach jest ściśle regulowana prawem lotniczym, a są to oznakowania przeszkód lotniczych. Mhm. Czyli wszystkie wysokie obiekty muszą być w jakiś sposób oznaczone. Też można zauważyć, że obiekty są malowane w takie pasy białe i czerwone. Tak, to też jest ściśle określone, jak, którym kolorem się musi kończyć. Oczywiście my działanie oświetlenia przeszkodowego monitorujemy stale. Jeśli mamy jakikolwiek sygnał, że ono nie działa, to natychmiast nasze służby zgłaszają to do lotnictwa cywilnego, żeby lotnicy mieli świadomość, że obiekt, który jest przeszkodą, może być niewidoczne dla pilotów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Wypych z firmy Emitel był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Teraz rozmawiać będziemy o odpowiedzialności. To głównie odpowiedzialności rodziców. Naszym gościem jest pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
3: I panie mecenasie, temat, który chyba głównie gorący albo głównie głośny jest w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kiedy wyjeżdżamy na urlopy, no i oczywiście swoją obecność w różnych miejscach dokumentujemy zdjęciami, bardzo często zdjęciami wrzucanymi na media społecznościowe i bardzo często na tych zdjęciach są nasze pociechy, nasze dzieci i większość z nas nie widzi w tym żadnego problemu, nie widzi w tym nic złego. A od lat są tacy, którzy przed taką niefrasobliwością przestrzegają.
4: Tak, ja jestem najczęściej o to pytany, czy jest w polskim systemie jakiś przepis, który zabrania wrzucania zdjęć dzieci. Otóż nie ma takiego przepisu, który wprost tego zabrania. Ale to nie znaczy, że wolno. Przede wszystkim pamiętajmy, że no, granica naszej władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.
3: I to jest zaraz, panie mecenasie, to jedno ważne wskazanie. To już nie jest kwestia niefrasobliwości, tylko przepisów prawa?
4: Tak, tak. To, tak jak mówię, no wprost takiego przepisu nie ma. Natomiast ale. Tak, ale zawsze prawnicy mają jakieś ale i w tym wypadku też jest to aktualne. My jako rodzice powinniśmy zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kierować się wyłącznie dobrem dziecka. Nie naszym własnym, tylko jego dobrem.
3: No dobrze, to ktoś powie, cóż złego jest w tym, że nasza pociecha razem z nami pozuje na plaży czy pozuje w jakimś greckim, włoskim mieście podczas wakacji?
4: No problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić,

0: czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające. Być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane. I te dziecko nie będzie sobie wcale tego życzyło. Więc no moim zdaniem powinniśmy postawić pytanie raczej w drugą stronę. Po co mamy je wrzucać, a nie dlaczego mamy go nie wrzucać? Ja bym to trochę odwrócił.
1: Po co mamy je wrzucać? No bo chcemy pokazać innym, że jesteśmy na wakacjach. Być może czasami chcemy się pochwalić. No, z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, że stajemy na tym zdjęciu sami, a dziecko jest poza kadrem, ale... przyznaję, że jako rodzic to nie do końca ten pomysł mi się podoba. Rozumiejąc wszystkie pana zastrzeżenia, żeby była pełna jasność.
0: Jasne, natomiast no, ja mam zdanie trochę inne. To nie chodzi o to, żeby dziecko było poza kadrem. Możemy jego twarz zasłonić. Ono nie jest podmiotem, który jest w stanie samo o sobie decydować. Więc ja nie uważam, że płynie jakieś dobro dla dziecka z tego, że jego zdjęcie zostanie umieszczone w internecie. Może nie zawsze płynie coś złego, ale raczej nie płynie nic dobrego. A tym się przede wszystkim powinniśmy kierować. Ja rozumiem chęć pochwalenia się, ale jeżeli jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi rodzicami, to dobro, komfort, nawet hipotetyczny dziecka powinien być ważniejszy niż nasza chęć zaistnienia w świecie mediów. Jeżeli chcemy rzeczywiście pokazać, co robimy naszej najbliższej rodzinie, to roześlijmy do zamkniętego grona odbiorców, a nie publikujmy to zupełnie publicznie. No ja tej decyzji nie popieram i uważam ją za bezsensowną po prostu. Większość.
1: To jakie mogą być te negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze dzieci? Bo no, wspomniał pan o tym, że to zdjęcie może zostać zupełnie przypadkowo odkopane po latach, kiedy dziecko już nie będzie dzieckiem, a będzie osobą dorosłą i nagle się okaże, że to zdjęcie no, niekoniecznie jest na przykład dobrze komentowane.
0: Znaczy, przede wszystkim zagrożenie jest takie, że jak pokazują niektóre statystyki, połowa treści pedofilskich obecnie publikowanych w czeluściach internetu, to nie są wcale zdjęcia zrobione od razu nagim dzieciom, tylko przerobione z nienagich zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji czy innego rodzaju fotomontażu. No i choćby to jest jakiś powód, że to przerobione zdjęcie może trafić kiedyś na jakieś nieodpowiednie portale i nie daj Boże
1: zatoczyć szersze kręgi. Z twarzą naszego dziecka.
0: Dokładnie tak. Mimo, że ono wcale nie było nagie na tym zdjęciu, to nie oznacza, że w dzisiejszej dobie nie może zaraz nagie niestety być.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, albo być może podstawowa kwestia. Na ile my jako rodzice zdajemy sobie sprawę z takich zagrożeń? No bo to, że nie publikujemy zdjęć, które no, byłyby dwuznaczne, gdzie są nasze dzieci, no to wydaje się sprawą absolutnie oczywistą, że to już nie są te czasy. Kiedyś takie zdjęcia w rodzinnych albumach można było znaleźć, dziś raczej to jest już niemożliwe. No ale teraz idziemy jak gdyby szczebel wyżej, albo inaczej, no idziemy o długi krok dalej, to znaczy możemy wrzucić nawet zdjęcie absolutnie niewinne, tylko cóż z tego, skoro sztuczna inteligencja zrobi to za nas? Albo przerobi je za nas?
0: Dokładnie tak. Stąd na przykład zakaz publikowania, mimo nawet zgody, zdjęć dzieci przez żłobki na swoich stronach internetowych. To jest między innymi pokłosie właśnie tych statystyk, o których mówiłem przed chwilą. Więc jeżeli zabraniamy to robić żłobkom, no to też powinniśmy się zastanowić, czy sami nie powinniśmy trochę zrewidować swoich zdjęć, choćby z wakacji.
1: No to idąc dalej, bardzo często jako rodzice możemy na przykład dostać takie pytanie ze strony już nie żłobków, ale na przykład od przedszkoli, czy też od szkoły, do której chodzi nasza pociecha, na przykład o możliwość wrzucenia na stronę szkoły zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, z jakiejś akademii. No i pytanie oczywiście, czy nasza pociecha wśród innych dzieci, bo to są przeważnie zdjęcia zbiorowe, może zostać pokazana. Co wtedy zrobić? No bo znów wydaje się, że przecież nic w tym złego.
0: Ja uważam, że szkoły powinny rozróżniać zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie zdjęć do tak zwanego obiegu zamkniętego i do obiegu otwartego, żeby dać dziecku i rodzicom wybór. Trochę szkoda pozbawiać dziecko oczywiście publikacji zdjęć w ramach jakichś wewnętrznych komunikatorów, tych dzienników elektronicznych czy innych aplikacji służących do obsługi.
1: Ale mówimy o grupach zamkniętych.
0: Ale mówimy o grupach zamkniętych. I dlaczego nie? Natomiast dlaczego potencjalnie ludzie mają wiedzieć, do jakiej szkoły chodzi nasze dziecko, o jakich godzinach kończy zajęcia, o jakich godzinach je rozpoczyna? Bo pamiętajmy, że z takiego zdjęcia można na podstawie nawet wrzucenia go do sztucznej inteligencji zrobić szybkie dochodzenie detektywistyczne niedużym kosztem i wiedzieć, jaka jest nasza rutyna dzienna, kiedy nie będzie nas w domu, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, co jest ten sam problem. Więc z takiego zdjęcia można naprawdę wywnioskować bardzo dużo.

informacji. No ja jestem też adwokatem, robię różne sprawy, więc może jestem na to podwójnie uczulony, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły czy do przedszkola, z takich czy innych względów. Natomiast myślę, że ostrożność będzie potrzebna na wszystkim. To nie jest tak, że ja jestem absolutnym przeciwnikiem w ogóle wrzucania zdjęć. Natomiast róbmy to absolutnie z rozwagą.

0: rozumiemy, że to aż tak daleko poszło.
1: No tak, na pewno. Tym bardziej, że kiedyś było więcej kontaktów międzyludzkich takich bezpośrednich. Pokazywaliśmy sobie zdjęcia w albumach i wszystko było w porządku. No ten rozwój techniki i też oddalenie ludzi od siebie, przeniesienie spotkań z rzeczywistości do internetu chyba spowodowało to, że wydaje nam się, że wszystko, co robiliśmy kiedyś w domu, możemy robić w internecie. I być może tutaj jest problem, że infrastruktura poszła szybciej niż nasz rozsądek.
0: No i musimy, niestety rozumiem, ten rozsądek bardzo, bardzo szybko gonić, czy też te braki, czy też ten dystans nadganiać, również myśląc o bezpieczeństwie naszych dzieci. Warto chyba to wszystko, co pan mecenas powiedział, wziąć pod rozwagę. Co prawda wakacje za nami, ale myślę, że nawet takie weekendowe wypady, czy też niedaleka już zima, to jest kolejny powód, żeby na poważnie o tym temacie pomyśleć. Pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, do widzenia.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maria Furdyna, witam państwa i zapraszam.
2: Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Nie sposób nie zacząć od czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od wczoraj na stacjach tankujemy taniej. Mam wrażenie, że kierowcy odetchnęli z ulgą, a polityczny spór nie gaśnie. Posłuchajmy na początek europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia, który mówi, że prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi.
5: A przez to szkodzenia Polakom, szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
3: Zdaniem posła Łukasza Akmity z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
6: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
3: Paweł, to twoim zdaniem, czy przede wszystkim, czy ta czwartkowa decyzja prezydenta cię zaskoczyła, to po pierwsze, no i czy tutaj jest taka narracja, że prezydent ustąpił, bo już od czwartku, oczywiście od wieczora mamy szereg politycznych komentarzy, kto wygrał to starcie, Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk?
4: Nawet sami uczestnicy na najwyższym szczeblu, czyli Donald Tusk i Karol Nawrocki, twierdzą, że to oni wygrali, bo teraz piłka jest po drugiej stronie. Więc pokazują tutaj w social mediach, że tak naprawdę to starcie to im się należy. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim chyba się pora podpisać pod tym stwierdzeniem któregoś z tych panów, że wygrali Polacy. Zresztą zdaje się, że
3: Donald Tusk to, chyba tak napisał skromnie.
4: Tak. Tak, że wygrali Polacy, to znaczy widzimy realnie, jak podjedziemy na stację benzynową, że to paliwo jest już tańsze, że możemy trochę odetchnąć i że rzeczywiście to zadziałało. No tutaj są oczywiście kontrowersje, czy rząd mógł to zrobić wcześniej, czy ten podpis rzeczywiście był potrzebny. No i Robert Biedroń, mimo tego sformułowania, że te sondaże lecą na łeb, na szyję i że one jakoś tam dramatycznie spadają, to nie jest aż tak dramatyczny spadek, ale też ma trochę racji, mówiąc, że Karol Nawrocki coś musiał zrobić, żeby wyjść z tego impasu, który rzeczywiście w ostatnich tygodniach wpadł. Był brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest w tym najważniejsze. No pytanie, co dalej? Dlatego, że do tych 5,19 słynnych Donalda Tuska pewnie nie dojedziemy, bo to nie jest w obecnej ekonomii możliwe. Więc Karol Nawrocki dostał teraz taki argument, że będzie mógł sobie tutaj recenzować te ceny benzyny, sprawdzać. No ale myślę, że to jest wszystko znana już retoryka, bo teraz Karol Nawrocki oczekuje, że jego kolejny projekt złożony do Włodzimierza Czarzastego, do marszałka Sejmu, będzie rozpatrywany, co jeszcze pozwoliłoby obniżyć te ceny paliwa. Także no, gra jest w toku, najważniejsze, tak jak mówię, z naszej perspektywy.

0: perspektywy, to to, że zapłacimy tę złotówkę, już chyba ponad złotówkę mniej za litr benzyny. Zobaczymy, co dalej.
1: Tak jak mówisz, ta informacja dla obywateli jest najważniejsza, że płacimy mniej za tankowanie. Natomiast ten spór nie milknie. Czy to 5,19 za litr benzyny będzie się teraz ciągnąć za premierem Donaldem Tuskiem? Teraz to wykorzystują cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości i przypominają. To jest chyba jeszcze w ogóle z 2022 roku. Zapowiedź wówczas Donalda Tuska, który był w opozycji. No i kolejny wątek, sporo krytyki, zwłaszcza ze strony Konfederacji pod adresem Karola Nawrockiego, że jest uległy wobec premiera Donalda Tuska, że złamał deklarację toruńską. To ma jakieś znaczenie?
0: Znaczy, to jest troszkę tak, zaczynając od tej deklaracji toruńskiej, że Karol Nawrocki stał się trochę niewolnikiem. On miał takie poczucie, mam wrażenie, że jest niewolnikiem tej deklaracji toruńskiej i elektoratu Konfederacji, elektoratu wolnorynkowego, tylko że świat tak nie wygląda. No, takie zobowiązanie już na starcie, ono było pewnym wybiegiem wyborczym i było mocno, moim zdaniem, trudne do realizacji. I tak Karol Nawrocki długo wytrzymał w tym postanowieniu. Także tego się nie dało po prostu utrzymać przez całą pięcioletnią kadencję. Mencen to sprytnie oczywiście będzie mógł teraz wykorzystać, natomiast fakty są takie, że i tak najbliższe wybory są wyborami parlamentarnymi, każdy będzie grał na siebie, więc tutaj Karol Nawrocki, walcząc już o następną kadencję, będzie mógł spokojnie o tym zapomnieć, powiedzieć, że sytuacja była taka, jaka była. Także to z jego perspektywy to nie jest duża wizerunkowa strata. Natomiast jeśli chodzi o to 5,19, no cóż, no to się będzie ciągnęło za Donaldem Tuskiem. To nie jest fortunne sformułowanie, mówienie o jakiejś konkretnej cenie i że w magiczny sposób będzie można było wpłynąć na tę cenę benzyny z pozycji premiera. Doskonale wiemy, że tego typu wskaźniki, jak cena paliwa, uzależnione są od makroekonomicznych czynników. Także no, powiedzenie czegoś takiego, to tak jak mówię, to jest po prostu pewne obciążenie i Donald Tusk teraz z tym obciążeniem będzie musiał żyć. No, PiS będzie to wykorzystywał, Konfederacja będzie to wykorzystywała i tak dalej, i tak dalej. Takie ich prawo polityczne. Donald Tusk na pewno następnym razem się zastanowi. Jeżeli zechce podać jakąś konkretną kwotę, konkretną cenę, czy konkretną cenę w tym przypadku litra jakiejkolwiek benzyny. Także no tutaj to jest polityczny błąd Donalda Tuska, ale pamiętamy, w jakich czasach to powiedział, kiedy to PiS tak naprawdę odpowiadał w 100% za cenę benzyny, kiedy mieliśmy do czynienia z tą putinflacją i tak dalej, więc no, sytuacja była trochę inna w opozycji, łatwiej pewne rzeczy przepuszczać przez usta.
1: Prawo i Sprawiedliwość i Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. PiS debatowało o gospodarce. Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To posłuchajmy, co powiedział Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ten ostatni rok przed wyborami to czas, by przypomnieć, po co Lewica jest w rządzie.
2: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
1: A z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że gospodarka jest najważniejszą częścią programu jego ugrupowania.
3: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: To zacznijmy od Lewicy, bo Krzysztof Gawkowski mówi, że będzie przez ten rok przed wyborami przypominać, po co Lewica jest w rządzie. A więc po co Lewica jest w rządzie? Czy jednak te sukcesy, programy wprowadzane przez Lewicę nie są przypisywane jednak Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej? Nad tym się zastanawiam. Chociażby aktywny rodzic, tak zwane babciowe, ostatnio premier Donald Tusk świętował dwulecie tego programu.
0: Znaczy, to tak, to rzeczywiście trochę jest, możemy patrzeć na to z dwóch stron i to będzie zależało od tego, w jakiej kampanii będziemy brali udział. Jeżeli będzie tak, że Lewica pójdzie sama, nie pójdzie na wspólnej liście z Donaldem Tuskiem, to na pewno Donald Tusk będzie chciał, żeby ze względu na wyborczą arytmetykę jakieś sukcesy ta Lewica miała, żeby w kampanii, jak oni pójdą, że

0: Oczywiście pod tym hasłem, ta trasa ma być pod hasłem Lewica dowozi, z tego co ogłosił Łukasz Michnik, no to żeby pod tym hasłem Lewica dowozi nie była pusta kartka, tylko rzeczywiście rzeczy, które Lewica w ramach pracy z Donaldem Tuskiem w rządzie koalicyjnym dowiozła. Jeśli miałoby być tak, że będzie wspólna lista, to to nie będzie miało znaczenia. I to, myślę, jest najciekawsze, co tak naprawdę zostało ogłoszone na tej Radzie Krajowej, to to, że w lutym dowiemy się, w jakiej konfiguracji i z kim i co się wydarzy, jeśli chodzi o start Lewicy w najbliższych wyborach. No bo tak naprawdę proszę pamiętać, że to chyba, co nas najbardziej komentatorów interesuje, czy Lewica pójdzie sama, czy Lewica pójdzie na wspólnej liście najprawdopodobniej z PSR-em i Koalicją Obywatelską, czy partia Razem w jakikolwiek sposób zechce się z tą Lewicą dogadać. Będziemy mieli powtórkę sytuacji sprzed 4 lat. Czyli to jest, myślę, najbardziej interesujące, bo wtedy to też narzuci moim zdaniem sposób działania kampanijny, jeśli chodzi o Lewicę Włodzimierza Czarzastego. Tutaj ogłosili, że oni już mają plan, mają rozpisane spotkania, plan pracy miesięczny, kto za co ma odpowiadać. No to jest bardzo ważne, że partia polityczna myśli w ten sposób przyszłościowo. Natomiast w lutym moim zdaniem się wiele jeszcze może pozmieniać.
1: Prawo i Sprawiedliwość i plan gospodarczy, którego twarzą chyba zostaje Daniel Obajtek, który, przypomnijmy, przed rozłamem w partii to Mateusz Morawiecki był twarzą polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Już pojawiają się takie głosy, czy może to Daniel Obajtek w przyszłości będzie kandydatem na premiera zamiast Przemysława Czarnka.
0: No być może, chociaż ja z tej konferencji jednak odniosłem, że to profesor Mariusz Andrzejewski ma
1: tak
0: być
1: jest,
0: takim
1: jest, oczywiście. No ale oczywiście politycznie. Bardziej myślę politycznie
0: okaże,
1: odpowiadać.
0: Że Daniel Obajtek będzie miał do odegrania rzeczywiście jakąś rolę, zwłaszcza, że w tych wszystkich sporach, kłótniach, debatach i tak dalej radzi sobie całkiem nie najgorzej, retorycznie, bo już tutaj nie wchodźmy we wszystkie kwestie prawne i aspekty, problemy, które Daniel Obajtek w tej chwili ma na głowie. Natomiast tutaj chyba gwiazdą, taką merytoryczną gwiazdą był rzeczywiście profesor
1: Mariusz Andrzejewski,
0: który tutaj przedstawiał te rozwiązania. Natomiast problem jest taki, że ja nie wiem, czy coś z tych rozwiązań zostanie jeszcze do przyszłorocznych wyborów, do przyszłorocznej kampanii, bo przypomnijmy, że to są tak naprawdę dwie kwestie, kwestia składki zdrowotnej i do powrotu do pewnych zasad funkcjonowania tejże składki przed Polskim Ładem.
1: Mhm.
0: Tak, no i różnego rodzaju udogodnienia dla przedsiębiorców, które miałyby wejść w ramach tych propozycji zmian Prawa i Sprawiedliwości związane chociażby z leasingiem. Także no tutaj to jest ewidentnie jakiś taki pakiet, który miałby być skierowany w stronę przedsiębiorców. Czyli po pierwsze odbieranie głosów Koalicji Obywatelskiej, bo zakładamy, że większość przedsiębiorców jednak głosuje na Koalicję Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość sobie skalkulowało, że ich przygniata w tej chwili obecny sposób funkcjonowania polskiej gospodarki, że na przedsiębiorców bardzo dużo nałożonych jest obowiązków. No i z drugiej strony jeszcze Konfederacja, która też przecież targetuje przedsiębiorców, a to jest ważny elektorat, który chcielibyśmy Mentzenowi odebrać. Więc przygotowując te propozycje, my teraz wysyłamy taki sygnał, że powalczymy o tych małych i średnich przedsiębiorców. Ja tutaj mam dwa problemy. Po pierwsze, problem jest taki, że atrakcyjność prezentacji tego i w jaki sposób to się przebiło, jak bardzo jest trudno wytłumaczyć, jakie będą te nowe warunki tej składki zdrowotnej, czy jakie są te propozycje dla przedsiębiorców. To jest naprawdę skomplikowane. Profesor Andrzejewski opowiadał to przez kilkadziesiąt minut. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest oczywiście wiarygodność. Ja nie mam poczucia, że Prawo i Sprawiedliwość po tym wszystkim, co robiło w trakcie swoich rządów, teraz opowiadając, że ma ten pomysł na rewolucyjne zmiany, no, brzmi to jednak mało wiarygodnie. No, był to przegadany kongres, była to przegadana konferencja, także no, ja mam poczucie, że niewiele jednak tego zostanie Prawo i Sprawiedliwości. Jak za tydzień byśmy się spotkali, pogadali, to ja nie wiem, czy pamiętalibyśmy, o co tak naprawdę PiS-owi chodziło. Mogę się mylić, zobaczymy, na ile oni zechcą w sposób powtarzalny, jakiś taki konsekwentny o tych zmianach mówić, ale jestem przekonany, że nie będzie to tym takim najbardziej chwytliwym aspektem działalności PiS-u w najbliższym czasie.
1: Skoro mówisz o tym, co za tydzień, no to wiemy na pewno, że za tydzień druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w tej drugiej turze. No i tak, czy jak patrzymy, pamiętam, rozmawialiśmy tydzień temu, jak była jeszcze cisza.

0: wyborcza. Jak patrzymy na te wyniki z pierwszej tury, czy Monika Piątkowska ma jeszcze jakiekolwiek szanse w tym starciu? Skąd miałaby te głosy czerpać? Przypomnijmy, Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Takie są te wyniki oficjalne. Na trzecim miejscu Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 17,5%, Aleksandra Owca z razem prawie 7%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 4,81% i Michał Klimek z Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oczywiście 4,11%.
1: No i to jest rzeczywiście problem, bo takiego miejsca, gdzie można łowić, to zbyt dużo Monice Piątkowskiej nie zostało. Może elektorat Aleksandry Owcy mógłby tutaj zagłosować na Monikę Piątkowską, ale też mam wątpliwości, czy w sytuacji, w której koalicyjny rząd traktuje partię Razem tak, jak traktuje, to rzeczywiście tutaj wyborcy, którzy są raczej często mocno zidentyfikowani z partią Razem, chcieliby głosować na Monikę Piątkowską. Także rzeczywiście jest to jakiś taki szklany sufit, ale można liczyć na, po pierwsze, pewną demobilizację i niekoniecznie powtórzenie tego, co się stało w pierwszej turze, gdzie elektoraty partyjne poszły, głosowały na swoich kandydatów. W związku z tym w drugiej turze to się może nie wydarzyć. Łukasz Gibała może paradoksalnie mieć tutaj mniejszą mobilizację i Monika Piątkowska nie powinna się poddawać, tak? Koalicja Obywatelska nie powinna zostawiać tej sytuacji swojego kandydata, bo moim zdaniem to będzie wizerunkowo i politycznie znacznie gorzej odebrane niż jakaś tam jednak próba powalczenia, pogryzienia tej trawy i zrobienia jak najlepszego wyniku w Krakowie. No, Gibała ma zdecydowanie przewagę, Gibała ma dobry wynik z pierwszej tury, ma dobrą kampanię z pierwszej tury, ma już ewidentnie know-how, co chce mówić i w jaki sposób chce mówić, więc tutaj trudno się spodziewać jakiegoś zaskakującego wyniku, ale tak jak mówię, dopóki w piłkach, że moim zdaniem koalicja się poddawać nie może. Natomiast zdecydowanie specyficzne jest to, co się stało, że pierwsza tura i ta kampania przed pierwszą turą była rzeczywiście głośna. Myśmy o niej debatowali, rozmawiali, było mnóstwo debat tych kandydatów, przebijały się na jedynkach te newsy z Krakowa. Teraz mamy drugą turę i wydaje mi się, że jest znacznie ciszej. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, że ta druga tura, gdzie już rozstrzygnięcie nastąpi, to się powinno robić gorąco. Natomiast tuż wiemy, że szafuje się jakimiś pozwami, składają przeciwko sobie kandydaci pozwy, jest jakieś szkalowanie dobrego imienia, ale mam poczucie, że to tak nie grzeje i ten Kraków w tej drugiej turze spadł trochę pod inne informacje. Nie wiem, czy to tak miało być, tak zaplanowała sobie Koalicja Obywatelska, no bo Łukasz Gibała, jemu by pewnie zależało, żeby to politycznie było jak najgłośniejsze. No ale ewidentnie mam takie poczucie, że znacznie mniej rozmawiamy o tej drugiej turze w Krakowie, tak jakby trochę to już było rozstrzygnięte i Gibała tak naprawdę mógł sobie już przypisać to zwycięstwo i powoli wprowadzać się do gabinetu. No są różne przesłuchy, że jest gęsta atmosfera w kampanii Moniki Piątkowskiej, że są jakieś tam kłótnie i tak dalej, natomiast no mam takie poczucie, że jesteśmy jednak w takiej sytuacji, że ta druga tura znacznie mniej nas grzeje niż to, co się działo przed pierwszą.
0: Czy Donald Tusk pojawi się jeszcze w Krakowie, żeby wesprzeć kandydatkę? On się pojawił w czwartek, w ten ubiegły czwartek przed tym niedzielnym głosowaniem. Czy taka wizyta może pomóc, a może wręcz przeciwnie zaszkodzić? Łukasz Gibała cały czas używa tego argumentu, że tu w Krakowie jest samorząd, że politycy z Warszawy przyjeżdżają, a nikt ich tak naprawdę w Krakowie nie chce.
1: Tak, no myślę, że to jest... Gibała robił to zresztą też ich pierwszej turze, pokazywał, że on jest absolutnie apolityczny i jego komitet własny startuje tutaj dla dobra Krakowa z postulatami dotyczącymi Krakowa, otaczają go partyjni kandydaci i robi to w drugiej turze, także myślę, że tutaj ta strategia jest tożsama. Natomiast rzeczywiście to jest dobre pytanie, czy Donald Tusk może pomóc, czy może zaszkodzić. Mieliśmy już do czynienia z, tak jak zauważyłaś, w czwartek przed pierwszą turą był i moim zdaniem nie zaszkodził, dlatego że zmobilizował elektorat Koalicji Obywatelskiej, który, jak pokazują badania, chociażby to opublikowane od razu po pierwszej turze, Koalicja Obywatelska jest mocna w Krakowie. Tam zwolennicy Koalicji Obywatelskiej to dość pokaźna część całego krakowskiego elektoratu. W związku z tym zmobilizowanie tych osób, żeby poszli i zagłosowali na naszą kandydatkę, to jest ważny aspekt.

0: tego, żeby w ogóle myśleć o zwycięstwie. Także bardzo możliwe, że Donald Tusk zrobi to samo, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą, że oddawanie tego za nic, przegrywanie, machając ręką, niech sobie sama Monika Piątkowska radzi, to nie jest dobra informacja na rok przed wyborami. Moim zdaniem Koalicja Obywatelska, nawet jeśli tutaj miałaby przegrać, to lepiej przegrać nieznacznie, pokazując, że jesteśmy jedną drużyną i będziemy walczyć o zwycięstwo, niż przegrać w taki sposób, że zostawimy teraz kandydatkę samą sobie, weszła do drugiej tury, to jest jakiś tam sukces, a teraz niech już sobie próbuje poradzić po swojemu. Także mam poczucie, że Donald Tusk może się jeszcze pojawić, może jeszcze przed tym końcem kampanii, przed tą ciszą wyborczą z Moniką Piątkowską się spotkać. Na pewno, tak jak mówię, nie zaszkodzi to w kontekście mobilizacji tego najtwardszego koalicyjnego elektoratu w Krakowie.
1: A jak ty patrzysz na te wybory? Czy one są ważne? To są wybory lokalne. Czy jednak mogą mieć jakieś przełożenie na politykę krajową? Czy to może być jakiś prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? No i od razu mówię, no nie było tutaj kandydata Konfederacji, bo już oczywiście no różne były opinie, czy ten wynik Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości 17,5% to jest sukces, czy to jest porażka? No głośno było o tym, że jednak Aleksandra Owca z Razem przed Darią Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Czy to można jakoś przyłożyć, czy jednak Kraków jest specyficzny, to są wybory lokalne i to nie ma przełożenia na tę wielką politykę krajową?
0: Ja myślę, że tutaj jakaś taka ekstrapolacja na podstawie drugiej tury to w ogóle jest z całym szacunkiem bez sensu. Pierwsza tura rzeczywiście była znacznie ciekawsza pod tym względem, bo wydarzyły się pewne elementy, które można by było na tę partyjną politykę przełożyć. Startowali przedstawiciele partii politycznych, które będą się biły w przyszłorocznych wyborach i tu można było rzeczywiście jakieś analogii szukać, chociaż rzeczywiście, tak jak zauważyłaś, zabrakło Konfederacji. Nie będziemy mieli w wyborach ogólnopolskich Gibałek, który tutaj i zrobił znakomity wynik, ściągając tak naprawdę poparcie z elektoratów różnych partii politycznych. Że musimy całkowicie impact Gibały wykreślić i to jest, myślę, najważniejszy powód, który z mojej perspektywy oznacza, że nie możemy 1:1, czy nawet 1:10 przykładać tego, co się stało w tej pierwszej turze. W takiej najprostszej wyborczej interpretacji to, jeżeli Koalicja Obywatelska przegra, jeżeli Łukasz Gibała zwycięży, na pewno nie będzie to dobre informacją czysto PR-ową, taką informacją Donalda Tuska powiedzą Monika Piątkowska w dużym mieście, gdzie przecież koalicja jest silna i zawsze mówi, że duże miasta są nasze. Zobaczcie, w Krakowie Monika Piątkowska przegrała.
1: Paweł Królikowski, politolog, był gościem Polskiego Radia 24. Podsumowaliśmy te najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z małą prognozą na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Szczepan Twardoch zdobył nagrodę literacką Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny na Ukrainie. Książka zwyciężyła też w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej.
1: Zwycięzcę ogłoszono podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersytetu.

0: Warszawskiej w Warszawie. Odbierając nagrodę, autor przyznał, że Nul to jego najważniejsza powieść. Zaczęła powstawać, gdy wojna wybuchła tuż za polską granicą, mówił Szczepan Twardoch.
1: Ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć. Takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
0: Jury wybrało spośród 7 nominowanych książek od reportażu po poezję. Liczy się przede wszystkim język, przekonuje przewodniczący jury Witold Bereś.
2: Mój przyjaciel Jerzy Pilch kiedyś mi powiedział, słuchaj, ja ci dam prostą definicję, co to jest dobra książka. To są literki poukładane we właściwej kolejności.
0: Laureat Nike otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Wojskowi saperzy od dziś do czwartku będą wysadzali niewybuchy z czasów II wojny światowej i znajdujące się na dnie Bałtyku. Akcja odbędzie się niedaleko portu w Świnoujściu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody, mówi rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża podporucznik Grzegorz Lewandowski.
4: Każdy musi mieć tego świadomość, że wejście do wody w trakcie operacji może zagrażać życiu lub zdrowiu. Nie znaczy to, że plaże będą zamknięte. Przebywanie na plażach oraz w ich okolicy czy na terenach otwartych lub nieosłoniętych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, także nie ma obostrzeń, jeżeli chodzi o spacery czy przebywanie w tym czasie na plażach.
3: Na dnie Bałtyku znajduje się 5 brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej. Odkryto je podczas oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. A teraz przenosimy się do Warszawy i zmieniamy temat. Obrońcy praw zwierząt nie zgadzają się na małe kojce dla psów. Wczoraj protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciwko projektowi rozporządzenia dopuszczającego trzymanie małego psa w kojcu o powierzchni 4 metrów kwadratowych.
5: Barbarzyństwo! Barbarzyństwo!
6: No żal mi psów, bardzo żal, bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
7: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców.
6: Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
3: Dopuszczalne wymiary kojców muszą zostać ustalone, ponieważ w przyszłym roku wchodzi w życie ustawa antyłańcuchowa. Trwają konsultacje społeczne rozporządzenia. Organizacje broniące zwierząt zapowiadają, że będą kontynuowały protesty do momentu zmiany limitów zawartych w projekcie Ministerstwa Rolnictwa.
8: To są aktualności jedynki.
3: Przez słynną nowojorską 5. aleję przeszła 89. Parada Pułaskiego. To jedno z najważniejszych polskich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych każdego roku.
9: Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
10: Wspieramy naszą Polonię.
11: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku
12: ze wszystkimi Polakami.
9: Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
13: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A to jest wyraz tego honorowego marszałkowania, to wyraz takiego uznania dla działań Instytutu Pamięci Narodowej, tutaj także w Ameryce.
9: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: W aktualnościach jeszcze Francja. Władze zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy oraz podpaleń i plądrowania placówek.
14: O tym, że w poniedziałek szkoły będą zamknięte, poinformował francuski minister edukacji. Powodem są trwające od połowy września protesty uczniów. Twierdzą oni, że ich edukacja jest niszczona przez częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi czas przebywania w szkole i fatalny stan infrastruktury. Protest rozpoczął się w jednej z paryskich szkół, ale wkrótce objął inne części Francji. W jego trakcie dochodziło do starć młodzieży ze służbami bezpieczeństwa, które używały gazu łzawiącego i pałek, by rozpędzić protestujących. Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób, w większości nieletnich. Uzasadniając zamknięcie placówek, francuskie władze stwierdziły, że sytuacja stwarza zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla uczniów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: Do rana włącznie silne mgły mogące ograniczać widzialność zaledwie do 100 metrów. Ostrożnie za kółkiem. Przed nami ciepły i pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną od 15 do 21 stopni.
0: Powtórka programu. Reportaż na rano.

0: Najpiękniejsze miejsce do życia. Tu mamy wszystko. Dzikie kolonie. To nie jest kolonia, ale to jest wieś o takiej nazwie. Od początku nazywane uroczysko dzikie. Do Choroszczy to pieszo 3 kilometry.
1: Dziki są dzikie, można spotkać dziki, sarny, łosie, nawet wilki chodzą, aczkolwiek je ciężej znaleźć.
2: Ci starsi mieszkańcy pamiętają mojego ojca, pamiętają mnie, ja wiem jak oni się nazywają, jak się nazywali ich rodzice. Kiedy rozmawiają między sobą dwaj starsi mieszkańcy, to ci nowi wtedy milczą. I tak ono. No czyż nie jest pięknie?
3: Dzikie i wspólne. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
4: To są moje wnuki. Po jak się nazywasz, powiedz?
5: Lena.
4: A ty?
5: Franek.
4: Franie, gdzie idziemy? Sprzątać?
5: Las.
4: Las, bo dużo śmieci jest w naszym lesie. A robimy to już jeszcze dawno. Bardzo długo. Dzieci się bardzo cieszą. Od samego rana już czekały. Lena mówi, babciu, to tak dużo ludzi będzie. No tak, ona jeszcze nie zna tego, ale już. O, kolejny samochód, panie, zobacz, ile tu jest. O, dzień dobry. Następny sąsiad, także zaraz zobaczymy, ile tam ludzi jest. Bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi. Się spotykamy co roku, a później na kiełbaskę idziemy. I na co jeszcze, Franiu? Co pani Ania ugotowała?
5: Żurek,
4: tak. Tak, idziemy po tym. Zapraszamy.
5: Jeszcze łoś!
4: Taki wioskowy piesek nasz, który zna wszystkich, a my jego znamy. O. Słodki. To był kiedyś przybłęda. Oj, dawno, dawno, z 7 lat, 8. A teraz o tak sobie jest w wiosce. Ktoś tam bliżej to dokarmia go i żyje bardzo dobrze. No, o, widzisz, zobacz, nawet Alek jest.
5: Alek,
4: a teraz wszyscy zaczynamy dzieciaki prowadzać. Chodziliśmy sami, tak ci starsi, a teraz nam się tyle dzieci narodziło, że muszą oni też poznawać historię dzikich, prawda? Tak, tak. Franiu, lubimy ten las, lubimy naszą wioskę. I uważam, że to jest potrzebne, to raz, ale po drugie, coraz więcej młodych ludzi zaśmieca las. O, nasi na pewno tego nie robią, ale przyjezdni, bardzo duży ruch tutaj jest na tej drodze, przez dzikie, przez żółtki. I na rzekę tam chodzi część ludzi, tutaj lasy z drugiej strony, ale to w sumie to jeszcze jedna wioska, żółtki tam dalej i tak razem wspólnie. Bo zaczynaliśmy jako dzikie. O, cześć. Następny pan przyjechał. Także. Mieszkam tu 37 lat. Kiedyś dzikie to była taka mała, nieduża wioska. Sami swoje, jak ja mówię, się wszyscy spotykali często na Sylwestrze i takie tam. A już teraz się rozrosła, bo dużo młodych najechało. Obcych, ale i potomkowie wracają. Dzieci, moi dwóch synów, chodźcie, wróciło. Tu się wybudowali. Dzień dobry. Panie, wejdzie sobie tutaj. Jesteśmy w podwórku państwa Mikutowiczów.
6: Ja jestem przybyła, natomiast jest bardzo wielu tubylców, między innymi Adam Mikutowicz, który jest tutaj, jak ja mówię, no, gospodarzem całego zamieszania, naszym lokalnym rumcajsem, którego uwielbiamy i on trzyma pieczę nad tym wszystkim. Są dzieci, kilkuletni mieszkańcy naszej wsi, są też z dziada, pradziada, z rodu Markowskich i Mikutowiczy, więc tak, tutaj różnie jest. Zrzeszyliśmy się w koło gospodyń wiejskich.

0: Nazywamy się Dzikie Baby i podnosimy jakość naszego życia i dobrze nam to po prostu. Nam się chce.
1: To co, odbieramy się?
2: To co? Możemy? Coś?
3: Dowódca podziel teraz obowiązki, gdzie kto ma iść.
2: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jak co roku zapraszam do wspólnej pracy. Mamy tutaj od Żółtek do asfaltówki w stronę Choroszczy ten teren posprzątać, a tu Maciek będzie jeździł przyczepko, jeszcze inni będą i będą to zwozili tu na miejsce zbiórki tego zebranego towaru, który później zostanie odebrany przez służby gminne. No to co, zapraszam na rozdanie worków
4: i dyplomów.
3: Dyplomów.
2: I 19 rok z rzędu, raz do roku robimy taką akcję.
5: To bierzcie, ja będę tutaj rozrywał. Dużo będzie śmieci.
6: A skąd tych śmieci tyle nabrać?
2: No to mieszkańców tu trudno ocenić, jak to jest, bo to właściwie jest taka miejscowość już w tej chwili jako noclegownia, jako drugi dom, bo niektórzy mieszkają całorocznie, niektórzy tylko tutaj na lato się zjawiają, także domów to jest w dzikich kolonii 80. A w latach 70. za moich młodych lat to było 12.
7: To się, a kiedy idziecie?
8: Ja to idę na tą stronę.
7: No ja też, bo to trzeba się podzielić. Jakoś.
8: A na tamtą stronę to byłam rok temu.
6: Od lat już to robimy i tych śmieci aż tak za dużo nie ma, także tutaj trochę będzie, ale na pewno jeszcze znajdziemy, szczególnie przy trasach, tam gdzie samochodami przemieszczają się.
9: Tu chyba trzeba przyznać i oddać hołd władzom Choroszczy, bo w sobotę oni organizują śmieciarki i każdy może swoje śmieci budowlane, bo głównie takie były wrzucane do lasu, oddać właściwie w tym punkcie zbioru śmieci. I rzeczywiście to działa, bo byłem, widziałem i to chyba 2 czy 3 godziny tak stoją te śmieciarki i tam jest nieprzerwany ruch. Wszyscy przywożą te śmieci. Ale no dla dzieci, żeby jakąś puszeczkę znaleźli, no to też fajnie, bo to jakby znaleźć kwiat paproci w czerwcu, tak? No ja jestem od urodzenia związany z tym miejscem. Moja mama też. Co prawda my jesteśmy z Białegostoku, ale tutaj mamy dom. Kiedyś letniskowy, teraz już całoroczny. I teraz właściwie córka jest z Warszawy, ale też ją przywożę, kiedy tylko mogę i też się związuje z tym miejscem. I ten las znamy od podszewki. I w ogóle dzikie, i rzekę, i dolinę całą, Narwi i Supraśla.
10: Tu mój ojciec się urodził, moja babcia tu żyła. I takie akcje to też sprzyjają zacieśnianiu więzi. Wszyscy się znamy i z tymi nowymi przybyłymi, którzy się tu pobudowali, co nas bardzo cieszy. Bo nawet w naszym bloku tak się nie znamy, jak tutaj w dzikich z sąsiadami. A syn zamieszka, no i pracuje zdalnie. No dojeżdżająca, bo jednak Warszawa to Warszawa. A tutaj to jest inaczej.
11: O, tu leży śmieć. Jakaś folijka po kaszance.
12: Nazbieraliśmy dużo puszek pustych i nagle patrzymy, o, pełne. I mamy nadzieję, że wygramy w konkursie na najciekawszy śmieć po prostu. Wiadro jest natomiast wyłowione z rzeki.
9: Tutaj jest.
11: Mam największą łachę styropianu, wyłowioną z rzeki z poświęceniem życia, bo tu w spodni jesteśmy ochlapani i brudni. Kazałam mężowi się przebrać w czyste rzeczy, żeby wyglądał jak człowiek do sprzątania. Teraz żałuję. Powinien nałożyć brudne łachy i znowu miał rację. No. Łacha styropianu o wymiarach około 60 na 45. Postrzępiona z fragmentu.

0: fragmentami kołków i kleju. Chyba budowlany, być może. Buduje się tu dużo domów teraz.
1: Od kiedy ceny ziemi w dzikich poszybowały do samego nieba, to jest taka wioska, gdzie już nie ma zwierząt, nie ma krów, nie ma świniaków, ale jest za to bardzo dużo milionerów. Do lat 90. dzikie były miejscowością wymierającą. Nikt się tutaj nie chciał sprowadzać i młodzi wyjeżdżali do miasta, ponieważ była brudna rzeka. Ścieki zrzucane przez Białystok mieszały się z czystą wodą supraśni. Ta rzeka śmierdziała, no i nikt tutaj nie chciał mieszkać. Ale zbudowano oczyszczalnię ścieków w Białymstoku, no i woda już była czysta. I nagle wszyscy zapragnęli tutaj zamieszkać. Ziemia podskoczyła gwałtownie i przybyło też mieszkańców, bo teraz wioska się składa pół na pół z starych mieszkańców i z tych nowych. I dzięki takiej akcji jak dzisiaj, że sprzątamy i się wszyscy potem spotykamy u pana Adama w stodole, to my się wszyscy znamy po imieniu. Tutaj mieszkali jeszcze moi dziadkowie. O, potem mój tata. Potem mój tata zdał na studia i pojechał do Szczecina. Wrócił, zaczął pracować w Białymstoku, tutaj odwiedzał rodziców. No, a ja po prostu pracowałem i w pewnym momencie pomyślałem sobie, dosyć, chciałbym odpocząć. I teraz chodzę z żoną i zbieram śmieci. O i tak. Wojciech Koronkiewicz, syn Janusza. Piszę następną książkę, ale hoduję kaczki. Powiem szczerze, kaczki trochę przeszkadzają, bo jak tylko dopada mnie natchnienie, to zaraz słyszę kwa, kwa, kwa i muszę iść zobaczyć, co tam się dzieje, czy tam jakiś jastrząb nie krąży, czy może wody trzeba zmienić, czy może ziarna nasypać. Tu jest ścieżka, tędy pójdziemy. Jak nie było samochodów, nie było asfaltu, to tędy wszyscy przez las chodzili do Choroszczy, do pracy, do szkoły. I te ścieżki były wydeptane, ale teraz już powoli zarastają. Mój dziadek był urzędnikiem w magistracie i codziennie rano dojeżdżał rowerem do stacji kolejowej Fasty, gdzie zostawiał rower i jechał pociągiem do miasta i pracował. A babcia była tak zwana przy mężu, czyli zajmowała się domem i dziećmi. Kolonia Dzikie przed wojną to była miejscowość letniskowa. Bo wtedy jeszcze rzeka była czysta, bo nie było kanalizacji po prostu. Wszystkie brudy wsiąkały w ziemię. I w Dzikich zbudowano kilka willi, piękne domy i przyjeżdżali tutaj Żydzi. To jest dom Tomka z Gdyni, a wcześniej był to jeden z trzech domów należących do rodziny Koronkiewicza. Wujek Wacek wygrał na loterii dużo pieniędzy i chciał je przeputać, ale mój dziadek powiedział, Wacek, chodź zbudujemy dom. I mój dziadek już zbudował dom i znał się na tym, więc tak dobry materiał dobrał do budowy, że trudno było podobno wbić gwóźdź w to drewno. I teraz jak wygląda ten dom? Wchodzimy na ganek. I jesteśmy teraz na ganku, czy też na werandzie. I zobacz, jedne drzwi i drugie drzwi zabite. Tu jest jeden pokój, tu jest pokój z kuchnią. Do każdego pokoju w tym domu prowadzą oddzielne drzwi. Z drugiej strony jest tak samo. Są cztery pokoje w domu i do każdego można wejść z zewnątrz. Po prostu wynajmowano pokoje. A jak opowiada mój ojciec, za lasem znajdowało się cudowne źródełko, w którym woda nie zamarzała nawet w największe mrozy. I ktoś puścił pogłoskę, że to źródełko pomaga na bezdzietność. Kto się tej wody napije, będzie miał mnóstwo dzieci. A Żydzi bardzo lubili mieć dzieci. I ojciec opowiadał, że Żydzi codziennie biegali z buteleczkami i nabierali wody z tego źródełka. Kiedyś jak koszono łąki jeszcze kosami, to znajdowano gniazda bażantów wśród traw. I w tych gniazdach były jajka. To ludzie zbierali je do czapki i zanosili właśnie do ojca pana Adama, a pan Mikutowicz wkładał te jajka pod kurę i miał wolierę i te bażanty hodował. I kiedy się wylęgły, kiedy osiągnęły dorosłość, otwierał wolierę i wypuszczał bażanty z powrotem na wolność. Pan Adam jest takim królem naszym wiejskim, skarbnikiem wszystkich wiadomości. Jak coś się dzieje, to my zaraz biegniemy do Adama, opowiadamy.

0: Adam robi herbatę, zastanawia się i nam odpowiada, albo nas rozsądza. Jest takim właśnie, no, królem takim. Dobra, co, bierzemy te najpiękniejsze? Dobra.
1: Nie wiem, co to jest.
2: No dobra, się zobaczy.
1: Co to jest? A, to moja porzeczka. I wina jakieś.
2: Próbować się nie będzie.
1: Spróbujemy.
2: No. Idziemy na górę. A to jest dom, który ma prawie 100 lat. Ja tu się urodziłem, w tym domu. Proszę. O tutaj. I muszę mieć wszystko na oku. Życie tu w miejscowości to właściwie kręciło się w koło tutaj takiego młyna wodnego, który zbudował szwagier mego dziadka. Później dziadek wrócił z Ameryki, dofinansowali tą inwestycję i to działało przez czas międzywojenny dość prężnie. No ale później przyszły czasy władzy komunistycznej, gdzie młyn został upaństwowiony. Kilka lat jeszcze popracował, później popadł w ruinę. Został tylko szczątki budynku i w latach 60. przestał funkcjonować. No to tam się ludzie zbierali, bo jak była dobra opinia o jakości pracy, to kolejka bywała nawet na 3 doby. Trzeba było rolnikom stać w kolejce, czekać. No, dawny kurort żydowski w latach międzywojennych, gdzie przyjeżdżało tutaj setki rodzin żydowskich. Każdy lokal, budowla była wynajmowana. Wojna spowodowała, że wszystkie te domy, jeżeli w okresie zimowym były niezamieszkane, około 40 domów zostały przez okupanta niemieckiego wyburzone i wywiezione do Choroszczy, do kotłowni, jako opał, bo tam był obóz jeńców radzieckich. Moi rodzice również pochodzą z tej miejscowości. Mama z domu Markowskich, tata z domu Mikutowiczów. Oni tutaj całe życie również mieszkali. Tata pracował 40 lat w Choroszczy w szpitalu psychiatrycznym jako fachowiec od wodociągów. Matula tu się zajmowała takim mini gospodarstwem. Tu były krowy, świnie, masa drobiu. No a ja co ja? Skończyłem technikum, poszedłem do pracy. Pracowałem nieprzerwanie 43 lata w jednej firmie. Przeszedłem wszystkie stanowiska od referenta do prezesa. Na urlopy, żadne senatoria, nie wyjeżdżałem, bo tu mamy wszystko. Za plecami jest ta aleja Ksawerego Markowskiego. To jest powstaniec styczniowy. Przybył do Choroszczy wraz tu z fabrykantem o nazwisku Moes. Tu został sprowadzony ze Zgierza jako fachowiec do uruchamiania fabryk tych tkackich. Tutaj się zadomowił w 1838 roku. Po kilku latach pracy nabył tu taki dworek i 100 hektarów ziemi w dzikich. U niego pojawili się carscy żołnierze w celu prowokacji o zakup żywności dla armii carskiej. I on tych dwóch żołnierzy wraz z powstańcami powiesili. No i za to został stracony publicznie na rynku w Choroszczy przez rozstrzelanie. W momencie egzekucji miał już 50 lat, miał 7 dzieci i

0: Ja jestem prawnukiem Ksawerego. No i wiadomo, że te rodziny się rozrastały i dzisiaj mamy tutaj połowa miejscowości. To są mieszkańcy o nazwisku Markowscy. Ja już jestem siódmym pokoleniem Ksawerego. Niektórzy doczekali już 9 pokoleń. O. Tu nie ma żadnych świetlicy, żadnych klubów, żadnej remizy. No to naprzeciwko, to jest dawna stodoła. No to tutaj przy udziale mojej rodziny i Moni, no żeśmy ją dostosowali do takiej stodoły rekreacyjnej. Tu się dopiero zaczyna. To jest tak, że te zbieranie śmieci to trwa 4 godziny, a tutaj w naszej stodole kolejne 10. Także mamy tutaj zimne piwo, mamy coś jeszcze i wszystko dobrze. Proszę bardzo.
1: Słyszycie, nie czujecie, ale pachnie pięknie, nie chłopaki?
2: Tak, swojską majóweczką.
3: Samo skwierczenie robi klimat tak naprawdę, tak jest. Będzie pysznie na pewno.
4: Każdy co może, ciasto, kiełbaska, mięsko, cokolwiek, co może przynosi.
2: Nawet sałatkę od biedy można. Na początku to było bardzo, tak, wszyscy byli bardzo zżyci, jeszcze jak ja byłem mały, to się znało każdy dom.
1: Pójdziesz na boisko, to tam będzie Anka z Zośką, nie? To, a teraz nasze dzieci tego nie doświadczają.
2: I wszystkie dzieciaki się znało, a teraz jak była ta nowa ludność napływowa, to już się tak nie integrowało, po prostu kultura się zmieniała. No ale tutaj trochę chcemy to odwrócić.
1: Tak, mamy ogromną przyjemność, bo ja sama na przykład doświadczam tego w prozie życia, przebodźcowana praca. Wiadomo, ja jestem też osobą, która jest bardzo aktywna i jak tu przyjeżdżam na te obieranie ziemniaków czy na sprzątanie wsi, nie mogę się doczekać już od lat, to naprawdę łapię ogromny relaks, równowagę, taki spokój. No, super.
2: Na przykład budowaliśmy parę lat temu u nas tą wielką wiatę, to w ogóle była wielka akcja, bo to jeszcze się odbywało, jak ja w ogóle byłem nastolatkiem, to jako wieś mieliśmy swój wioskowy las, poszliśmy jako wieś do lasu, ścinaliśmy drzewa, później przerabialiśmy to na deski. Później te deski trzeba było zaimpregnować, później to leżało latami, czekało właśnie na jakiś moment, co moglibyśmy zrobić. A jak wreszcie zdecydowaliśmy się, co z tym zrobimy, czyli tą wielką wiatę, to jako cała wieś poszliśmy i wybudowaliśmy tą wielką wiatę, gdzie teraz...
1: Będzie film.
5: Chciałbym przedstawić film o pani Teresie Hańku, która zmarła w tym roku, ale przez wiele lat była mieszkanką naszej wsi.
2: No, a teraz mamy coś fajniejszego.
6: 89 będę miała, teraz w tym drugim przyjdzie. To już poważnie też wiek i ja tak... Stajemy się, to jeszcze dobrze, że ja ruszam się, cieszę się tym, że chodzę, cieszę się życiem. No i cóż, a córka chce, żeby ja jeszcze podżyłam trochę dla niej, to zostanę samotna. No to tak dba o mnie, no ja się cieszę tym, że dba o mnie. Ja mieszkam od 1982 roku, tu mieszkam, a w tamtych dzikich od 1964.
7: Jest pani szczęśliwa?
6: Jak to powiedzieć? Jestem szczęśliwa, dlatego mąż mój był to różny, był nerwus wybuchowy, ale zaraz przeprosił mnie i tego krzyknął, czy tam powiedział źle, ale jestem szczęśliwa, dlatego że jestem Panu Bogu wdzięczna, że tyle lat żyję, po mężu śmierci już 11 lat jest. I w taki wiek tutaj się cieszę, że ja żyję i taka cieszę się życiem po prostu. Cieszę się życiem i chcę doczekać wiosny, lata, żeby jeszcze pocieszyć się, że kwiaty wyrosną ładne i słoneczko zaświeci i posiedzieć na krzesełku czy na tym, czy na ławeczce sobie posiedzieć przy stoliku i wypić kawkę.

0: Jak ktoś się źle czuje, to ja chętnie do niego przyjdę z kamerą.
1: Dobra.
2: Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Dzikie i wspólne. O swoim miejscu na ziemi opowiadali mieszkańcy wsi Dzikie Kolonia. W audycji wykorzystaliśmy fragment nagrań Wojciecha Koronkiewicza.

0: portfel seniora.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o edukacji seniorów na uniwersytetach, ale nie tylko, tych form jest naprawdę bardzo dużo i będziemy też mówić o tym, jaki ma to wymiar finansowy pod kątem pewnej opłacalności, czy też tego, żeby nie stracić swoich pieniędzy, bo to, że też, że nauka na przykład jest sposobem aktywizacji zawodowej, to chyba już jest bezdyskusyjne i nikt w to nie wątpi. Może przynieść też do dodatkowy dochód, na przykład przy oszczędzaniu, pewien poziom wiedzy może uchronić przed utratą naszych środków, jeżeli potrafimy przeanalizować to, co się na rynku dzieje, a więc różne aspekty tutaj w grę nam wchodzą, a moim gościem jest pani Maryna Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To może tak, kiedy mówimy o edukacji seniorów, ja bym powiedziała, od tego bym chciała może zacząć. To przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale coraz częściej i chyba powinniśmy tak myśleć. Tutaj wchodzimy trochę na ścieżkę przystosowania seniorów do potrzeb obecnego rynku pracy, ale ja szerzej to powiem, również do potrzeb obecnych technologii. O, tak to nazwę. Narzuca nam się oczywiście w tym miejscu, i od tego może zacznijmy właśnie, pytanie o pracodawców, no bo skoro społeczeństwo polskie, i to powtarzamy tutaj w tej audycji, żeby jakoś utrwalić pamięć o tej kwestii, szybko się starzeje, a nawet bardzo szybko. I mówi się o znaczącym braku pracowników na rynku, też w perspektywie, no to osoby starsze, wydaje mi się, nasuwają się jako pierwsze, poza pewnie aktywizacją bezrobotnej, które mogłyby się w tym miejscu i na tym rynku pracy odnaleźć. Jakie są w tym zakresie Pani obserwacje? Czy pracodawcy jakby sprzyjają? Czy jak tutaj właśnie nowe technologie na to oddziaływują? Czy są w stanie się seniorzy na rynku pracy z nowymi technologiami odnaleźć? O!
2: Może zanim zacznę od tego, czy mamy system zachęt oferowanych przez pracodawców, czy w ogóle jest to z ich strony taką świadomą potrzebą, to zacznę od tego, że po raz pierwszy w historii Polski mamy przełom, bo pracuje więcej osób po 60 roku życia niż osób do 25 roku życia. I te dane są punktem wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, że pracodawcy już nie mają wyjścia. I zatrzymanie tych osób starszych to już nie jest kwestia dobrej woli, żeby wspierać te osoby, ale też kwestia biznesowa. Nie możemy mówić tutaj o dowolności. To jest niestety, albo też stety, konieczne, bo nie dość, że sprzyja aktywizacji i w kontekście też niepodnoszenia tematu związanego z koniecznością podniesienia wieku emerytalnego, to te kwestie tutaj bardzo mocno wybrzmiewają. Więc po pierwsze, osoby starsze są coraz bardziej świadome, że powinny pozostać na rynku pracy. Z drugiej strony wiedzą też o tym pracodawcy. Z różnych obszarów, czy to jest sektor małych, średnich przedsiębiorstw, czy dużych organizacji, tutaj ta konieczność wybrzmiewa na wszystkich możliwych szczeblach, czyli to doświadczenie jest bardzo ważne. Ta wiedza, te kompetencje, które posiadają osoby starsze, a które zderzają się też z dużą barierą związaną z wykluczeniem technologicznym. I myślę, że to jest ten punkt wyjścia,

0: który też skłania do konieczności rozmowy o edukacji osób starszych, które skądinąd mają ogromną wiedzę i tej wiedzy nie da się zdobyć tak po prostu poprzez edukację szkolną czy na uczelniach wyższych, ale ta edukacja, ta wiedza, te kompetencje powinny być połączone z tą wiedzą związaną z nowymi technologiami.
1: A jakbyśmy wrócili

0: starszych, czy dla tych, którzy zatrudniają osoby starsze, niż same osoby starsze przekonać do tego, żeby na przykład chciały, tak, angażować się w te nowe technologie. Krótko mówiąc, zostawać w pracy dłużej, jeżeli wymaga ona nauki związanej z tymi nowymi technologiami. Wydaje mi się, że ten pierwszy punkt jest łatwiej zrobić. Czy takie zachęty są, czy jest ich ciągle za mało?
1: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo powinniśmy na to spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony pracodawcy coraz częściej oferują takie rozwiązania, czyli zachęty w postaci tych dodatkowych kursów. Te kursy są skierowane nie tylko do osób starszych, ale też tak zwany mentoring odwrócony, więc szkolimy osoby starsze, które będą mentorami dla młodszych pokoleń i to jest bardzo ciekawe podejście. Natomiast osoby starsze też stoją przed takim dużym wyzwaniem, bo bardzo często nie chcą się uczyć, bo nie są świadome tego, że ta edukacja nie kończy się na tym pierwszym etapie życia, tak jak mieliśmy kiedyś taki trójpodział, jeżeli chodzi o to nasze całe życie, czyli najpierw edukacja, później praca zawodowa, na koniec emerytura. Teraz edukacja wplata się w każdy etap naszego życia i nawet gdybyśmy z tej pracy odeszli, to jesteśmy poniekąd zobligowani do tego, żeby cały czas dostosowywać się poprzez naukę, bo nawet wyjście na ulicę, transport komunikacją miejską wymusza od nas nawet posiadanie tych podstawowych kompetencji cyfrowych. I to też jest widoczne w miejscu pracy, gdzie pracodawca może tworzyć oczywiście ergonomiczne miejsca pracy, czyli dostosowywane do potrzeb związanych też z starzeniem się, też fizycznym takiej osoby, czyli inna czcionka.
0: Nie można tego pominąć.
1: Bardziej intuicyjne systemy, które usprawnią tę pracę i też dostosowywanie do stale zmieniających się technologii. Bo to nie jest tak, że raz wyślemy naszego pracownika na kurs i już mamy odhaczone, mówiąc kolokwialnie, bo ta technologia zmienia się średnio co pół roku, jeżeli chodzi o narzędzia z obszaru AI. I jednorazowe szkolenie nie wystarczy. Dlatego konieczne jest regularne dostosowywanie się do tych zmieniających się technologii.
0: To ja od razu wchodzę w słowo, bo mówię, że to kosztuje, tak? I będę trochę bardziej sceptyczna i powiem, że pracodawcy niechętnie inwestują w taką edukację, bo to nawet były takie badania prowadzone swego czasu, że przedsiębiorca najchętniej, tam był też wniosek jakby i analiza, najchętniej chciałby, aby jeden pracownik uczył drugiego. Czyli na przykład ten doświadczony pracownik uczył pewnych konkretnych zadań, które wykonuje w danym miejscu pracy tego młodszego. No to jest jakby jasne, ale też odwrotnie. To znaczy, żeby ten młody pracownik nauczył nowych technologii pracownika starszego. No i tu mam pewne wątpliwości w tym zakresie, czy to się uda, bo jeżeli to zostanie zrobione tak, jak jest bardzo często robione, że na jakiejś platformie e-learningowej lub innej platformie, która jest w firmie, zostanie wysłany jakiś, nie wiem, film instruktażowy, z którego to ten pracownik senior 62 lata, żeby tak jakoś to ustawić, albo 59, bo żebyśmy też tak nie rozgraniczali, ma się nauczyć obsługi jakiegoś nowego programu i tak dalej czegoś, czego on połowy tych sformułowań, które są tam użyte, nie rozumie, to on się po prostu tego nie nauczy. I właśnie czy te jakby szkolenie, ta edukacja są dostosowane do możliwości, bo one mogą bardzo drogo kosztować. Być może za taki właśnie projekt, za taką naukę, edukację, nawet właśnie tak jak powiedziałam w tej formie, ten pracodawca musi dużo zapłacić, a ona będzie nieefektywna.
1: Dokładnie. I dlaczego to jest istotne? Bo ta edukacja powinna iść w parze właśnie ze zrozumieniem. I tak jak pani zauważyła, z jednej strony osoby starsze nie chcą się uczyć, bo to jest za trudne. Jest to właśnie język, który nie jest dostosowany do ich potrzeb i do tego świata, w którym dorastali. I bardzo często pracodawcy nie mają tej świadomości, że punktem wyjścia do tego, żeby tworzyć odpowiednie materiały edukacyjne dla osób starszych, jest odpowiednia komunikacja. Nawet jeżeli mówimy o współpracy międzypokoleniowej w miejscu pracy, bo to jest bardzo teraz wręcz modne hasło, czyli ta międzypokoleniowość.
0: Ale podobno coraz bardziej trudne, to znaczy jest spora niechęć.
1: Tak, i to właśnie wynika z komunikacji. Inaczej komunikują się osoby młode w miejscu pracy, które bardzo często skupiają się na bardzo krótkich przekazach. Emotikonki, często ten język jest bardzo prosty i kompletnie niezrozumiały, co może być przyjawem braku szacunku dla osoby starszej,
0: tak,
1: która też przyzwyczajona jest do tego, żeby w sposób dłuższy wyrażać swoje tak,
0: to opinię, jest ta klasyczna sytuacja, rozmawiają dwie osoby i w pewnym momencie młoda osoba zaczyna szukać czegoś w telefonie, bo ona już usłyszała, co zostało powiedziane i teraz szuka nawet odpowiedzi na to. A ta starsza osoba myśli, o on mnie tutaj lekceważy, prawda? Więc no...
1: Tak, czyli nawet wyszukiwanie informacji w zrozumieniu takich podstawowych potrzeb. Osoba starsza zazwyczaj sięga do swojego zaplecza umysłowego, zastanawia się. Tak. Osoba młodsza

0: tak po prostu z przyzwyczajenia sięga do telefonu, do wyszukiwarki, albo właśnie pyta narzędzia właśnie z obszaru AI, jak rozwiązać dany problem. I tu jest ten pierwszy punkt wyjścia dotyczący języka i komunikacji tych pokoleń. I świadomy pracodawca powinien skupić się na tym, jak stworzyć odpowiednią przestrzeń do tego, aby te dwa pokolenia, czyli na przykład pokolenie Z-tek i pokolenie osób 60+, bo to też jest bardzo, bardzo odrębna grupa, specyficzna grupa, żeby połączyć, żeby znaleźć pomosty komunikacyjne, po to, żeby siebie nawzajem uczyć, jeżeli już mówimy o tym dialogu.
1: No to teraz zapytam panią. Również jest pani członkinią rozmaitych gron, tak powinnam powiedzieć, mówiąc o grona, które są związane jakby z ministrem. No, to kiedyś było do spraw polityki senioralnej, teraz to jest trochę inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że można coś tam oczywiście proponować, coś tam generować, jakieś pomysły. To w takim razie ja mam takie pytanie, kto powinien na przykład wprowadzić taką formę i czy powinien edukacji osób starszych do potrzeb rynku pracy. Bo ja sobie wyobrażam, że może powinien być taki program po prostu rządowy, no tak mniej więcej, który by właśnie edukował osoby starsze. Ja wręcz, no nie chcę powiedzieć, że to jest uczelnia, ale to jest coś na wzór jakiegoś, nie chodzi mi właśnie o taki kurs, że zrobi dany pracodawca albo powie, no to dobra, dzisiaj się spotykamy, młodzi nauczą starszych, bo to jest trochę rzemieślnicza metoda, tak? Ja trochę mam na myśli coś takiego bardziej sformalizowanego. Czy widzi pani taką możliwość i taką potrzebę, żeby to się tak odbywało? Trochę takie, nie wiem, może w uniwersytetach trzeciego wieku, może w jakiś, nie wiem, no klub seniora to nie do tego jest przeznaczony, ale no jak to można by było zrobić?
0: Tutaj bardzo ważna jest synergia właśnie biznesu, organizacji pozarządowych i państwa, które w połączeniu powinny tworzyć takie narzędzia, czy już gotowe materiały dla takich pracodawców i osób starszych. Bardzo dużo dobrego robią organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często w trudzie pozyskują dofinansowanie
1: no
0: z różnego
1: właśnie,
0: rodzaju projektów.
1: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, skąd mają na to pieniądze.
0: Tak, z różnego rodzaju programów na projekty. I rzeczywiście tych szkoleń odbywa się dosyć sporo w skali całej Polski. Czy to na uniwersytetach trzeciego wieku, czy w różnych ośrodkach gmin, które udostępniają takie placówki, takie przestrzenie do tego, żeby można było zapraszać osoby starsze. I
1: czy to są środki europejskie? Czy...
0: Również. To są programy rządowe, na przykład program Aktywni Plus. Tutaj też można pozyskać różnego rodzaju dofinansowanie. Natomiast co jest tutaj dużą barierą? No z pewnością te bariery biurokratyczne, czyli wiele organizacji próbuje i wdraża rzeczywiście te programy i to jest wielki sukces, o którym warto mówić, ale też jest wiele takich, które no niestety tak mają problemy z wypełnianiem wniosków, mniejszą świadomość w zakresie tego, jak pozyskiwać te środki na szkolenia, ale z perspektywy kilku lat dostrzegam, że dużo dobrego już w tym obszarze się dzieje. Patrząc właśnie na te programy, które zostały zrealizowane, ile osób zostało przeszkolonych, ile tysięcy osób w skali na przykład jednego województwa. I to też jest sukces, ale pamiętajmy o tym, że to też nie może być jednorazowa pomoc, czyli jednorazowe szkolenie, albo co najgorsze, brak świadomości, jak szkolić. Bo bardzo często osoby starsze podczas takich szkoleń otrzymują laptopa czy smartfona w ramach takiego programu rządowego. I co zrobi taka osoba?
1: Czy dostają na własność?
0: Tak, czasem też się zdarza. I co taka osoba zrobi z tym urządzeniem? Przekaże wnuczce, córce, synowi, bo...
1: Ja już myślałam, że szuka w internecie przepisów.
0: Właśnie nie, bo nie umie obsłużyć. Dlatego ta świadoma edukacja jest kluczem do tego, żeby ta osoba rzeczywiście czerpała benefity z tego świata cyfrowego i mogła się skutecznie uczyć. Czy to dla własnych potrzeb, czy to dla potrzeb właśnie rynku pracy, żeby dłużej pozostać aktywną. I to jest właśnie ta bariera związana z brakiem świadomości, jak uczyć. Czyli z jednej strony cierpliwość, prosty język, zrozumiały, dostosowany
1: do tego
0: do
1: nawet nie potrzeba dodatkowych pieniędzy. Po prostu albo są na to pieniądze, albo nie ma. A już kwestia na umiejętności to jest osobna. Ale pani powiedziała jedną rzecz, ja bym chciała do tego nawiązać. Mianowicie, to znaczy jeszcze tylko odnosząc się do pracodawców, to znowu jestem bardziej sceptyczna. Znamy takie pojęcie, a niestety też były badania pokazujące, czy znają je polscy przedsiębiorcy, głównie ci mniejsi, niestety nie. Niemal w 100%, no trochę przesadziłam. Mam na myśli zarządzanie wiekiem. To jest obce pojęcie małym przede wszystkim firmom, czy też szefom tych małych firm i to jest pewna bolączka. To jest niestety, bo to tu by nam się wszystko przydało. Ale ja chciałam zapytać, pani powiedziała coś bardzo ciekawego, że dzisiaj jakby edukacja seniora wymaga tego, żeby nawet po odejściu już z rynku pracy, on nadal się kształcił, nawet wychodząc na ulicę i tak dalej, korzystając ze środków.

0: transportu. No właśnie. I to jest jeszcze kolejna kwestia. Czy tutaj znowu ma to miejsce? Kto to organizuje? Czy ma na to pieniądze, środki? Żeby szkolić tych seniorów, na przykład, patrz, w tym, żeby on potrafił kupić bilet kolejowy, którego już nie można kupić w kasie. Trzeba tylko kupić go w aplikacji. Nie wiem, na jakikolwiek inny przejazd. Też tak jest. Albo żeby na przykład wiedział, jak, jeśli nawet już umie obsłużyć ten komputer, ale jak, że tak powiem, zachować się w kontakcie, w relacji z bankiem, tak? Czy tam popłacać sobie podstawowe rzeczy i tak dalej. Żeby tu nie było tego ryzyka. Żeby też nie klikał w nie wiadomo co, prawda, jakieś linki, które zamiast do banku przekierują go na zupełnie czyjeś inne konto. Kto w tym zakresie powinien tych seniorów szkolić? Już mówimy, oni są nieaktywni zawodowo, tak? Już są po tym momencie. Kto i za co, zawsze pytam, bo bez pieniędzy się niestety nie uda.
1: I tu podam ciekawy przykład, bo bardzo ważne jest szkolenie samych edukatorów. Zanim przejdziemy do tego, żeby taki edukator, szkoleniowiec szkolił osobę starszą, sam powinien mieć solidne przeszkolenie, czyli rozumieć, jakie są specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej. Wiedzieć, że tutaj nie chodzi o to, żeby trudnym technologicznym językiem powiedzieć, że tutaj odbędzie się weryfikacja dwuetapowa, żeby uzyskać dostęp, że mamy tutaj logowanie w chmurze, prawda? No, to są pojęcia abstrakcyjne dla osoby starszej, więc to wyczucie i to zrozumienie tej drugiej osoby w przypadku edukatora jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli sam edukator nie wie, z kim rozmawia, z kim się komunikuje i co rzeczywiście ma przekazać tej osobie, to jest to właśnie poważne wyzwanie. Dlatego też na przykład w ramach mojego stowarzyszenia będziemy realizować taki projekt, gdzie będziemy szkolić edukatorów, zanim edukatorzy przeszkolą osoby starsze w zakresie
0: rozumiem,
1: kompetencji
0: cyfrowych. Rozumiem, że z zakresu bankowości, informatyki, tak, tak.
1: Z rzeczy przydatnych przede wszystkim, bo szkolenia dotyczące jeszcze pozostania na rynku pracy, a szkolenia z takiego dostosowywania się w życiu codziennym, to są oczywiście dwie różne drogi, ale one się mocno ze sobą łączą, bo jeżeli korzystamy właśnie z takich rozwiązań cyfrowych typu skanowanie QR-kodu, czy korzystanie z prostych aplikacji, czy realizacja prostych płatności bankowych drogą telefoniczną, to wszystko się ze sobą łączy. Te systemy, z których korzystamy na co dzień w pracy, pomagają nam na przykład kontaktować się w życiu codziennym z naszymi bliskimi, prawda? Popularne komunikatory. Także ta edukacja z jednej strony odbywa się dwutorowo, bo dotyczy albo życia codziennego, albo pozostania na rynku pracy, ale wiele z tych obszarów ma taki wspólny mianownik, czyli to umiejętność sprawnego poruszania się w tym świecie cyfrowym, czy właśnie rozwiązywanie prostych problemów drogą internetową.
0: To ja teraz podam taki konkretny przykład, na przykład jak to rozwiązać w takiej sytuacji. Idzie senior i kupuje telefon komórkowy. Normalna rzecz w dzisiejszym świecie, tak? Kupuje ten telefon i podpisuje umowy. No i następnie ze strony młodej jednak, zwykle w takich miejscach są to młode osoby, sprzedawczyni mówi, dobrze, to ja tam panu czy pani prześlę wszystko na maila. Mam umowę, wszystko co jest, ile pan będzie płacił, kiedy pan będzie płacił, jakie pan ma tam możliwości, ile tam pan ma takich rozmów, innych rozmów, wszystko prześle pan na maila. No i by świetnie. Ale ten senior mówi, ja nie mam maila, co to jest mail?
1: I tu też chciałabym wspomnieć o takim haśle, które teraz bardzo mocno wybrzmiewa w dyskursie publicznym, zwłaszcza kiedy rozmawiamy podczas komisji sejmowych, czyli hasło, które po angielsku brzmi dosłownie digital by default, but not digital only, czyli cyfrowo, ale nie wyłącznie. Nie możemy od razu skierować tej osoby starszej do maila, kiedy ta osoba, tak jak pani wspomniała, nie posiada maila, więc dajemy furtkę. Tak, możemy skorzystać, mogę przesłać to pani na maila, ale prześlę pani również regulamin za chwilę, tak, na papierze wydrukuję, podpiszę i co ważne, tworzenie takich regulaminów za pomocą prostego języka. Zobaczmy tutaj, nawet niezależnie od wieku, bardzo często sami gubimy się w tych przestrzeniach właśnie prawno, tak, regulacyjnych, gdzie to wszystko może być bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza kiedy tutaj mówimy o tych urządzeniach, które kupujemy, jakie są warunki, jakie są ryzyka. Dlatego z jednej strony świat analogowy cały czas pozostaje dostępny, z drugiej strony tworzymy też te regulaminy prostszym językiem.
0: To ja teraz zadam pytanie tak, a czy nie można tego zrobić, znowu trochę przejdę do pieniędzy i powiem, bezkosztowo, międzypokoleniowo? To znaczy, wyobrażam sobie, że na przykład ten senior, który idzie kupować komórkę, nie idzie tam sam, tylko idzie tam z wnuczkiem i ten wnuczek ma maila i ta sprawa jest rozwiązana.

0: indywidualna sprawa. No ale to raczej powinniśmy rozmawiać systemowo, bo zaraz możemy powiedzieć, nie każdy będzie miał tego wnuczka, tak, nie każdego wnuczek będzie obok niego, nie każdy z nim pójdzie. No i tysiąc różnych powodów może się tam zdarzyć. Czy można taką edukację, czy pani widzi? Bo kiedyś była o tym rozmowa. Ja mam wrażenie, że to zanika. Właśnie załatwić bezkosztowo, międzypokoleniowo.
1: Rozmawiamy też o takich programach jak wprowadzenie asystenta cyfrowego dla osób starszych, bo tak jak tutaj słusznie pani zauważyła, nie każdy ma wnuczka pod ręką, nie każdy ma sąsiada, który pomoże. Natomiast w gminach, na przykład w takich mniejszych ośrodkach, wprowadzenie takiej funkcji, takiej osoby, którą zawsze można poprosić o pomoc, która świadomie wytłumaczy, pójdzie z osobą starszą do sklepu, to już jest bardzo duże wsparcie i to mówimy od strony systemowej. Czyli znowuż obowiązkiem przede wszystkim państwa powinno było, jest właśnie tworzenie takich rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim społecznościom, bo nie mówimy tutaj tylko o dużych miastach, bo jeszcze...
0: Właśnie chciałam powiedzieć, duże miasta, małe miasta, jaka to jest jeszcze różnica?
1: To jest bardzo duża przepaść, gdzie tam mamy jeszcze wykluczenie transportowe, czyli ta cała infrastruktura jest niedostosowana do potrzeb osób
0: też
1: starszych.
0: Też edukacyjna jest różnica, to też nie ma co udawać. Bardzo często jest duża różnica wykształcenia. Oceniu tych seniorów też.
1: Tak, i dostęp do placówek, w których mogłyby tę wiedzę zdobywać. Tak. Nawet wiedzę z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych, bo nie mówimy tutaj o tych zaawansowanych, bo tak. Te zaawansowane kompetencje cyfrowe nawet ze strony osób młodszych tak nie wyglądają, nie są bardzo wysokie. Także tutaj nawet ten dostęp do placówek, dojazd, dojście, to powinno odbywać się też w...
0: To gmina powinna to zorganizować. Znowu gmina powie, nie mam pieniędzy. Jak rozmawiamy o gminach, to niestety zawsze ten punkt się pokazuje.
1: Albo nie wiedzą, jak pozyskać, bo programy są też napisane bardzo takim enigmatycznym językiem i nie wiadomo, czy...
0: Pozyskać tutaj... pieniądze, środki na to, żeby
1: Tak,
0: to
1: żeby
0: zrobić.
1: Pozyskać właśnie. To jest to wyzwanie. To jest też, jak tak. Pozyskać środki, bo te środki są. One są dostępne w ramach różnych programów, ale bariera już pojawia się na etapie tego, jak dotrzeć.
0: I to czasami aż szkoda, jak się na przykład widzi jakąś gminę, w której właśnie jest ten niedosyt, w której ci seniorzy są no nie zaopiekowani, mówiąc krótko, tylko właśnie dlatego, że ta gmina nie pozyskała tych środków. Ona ich w ogóle nawet u niej nie wystąpiła i nie spróbowała. No bo nie wiedziała, obawiała się, nie uda mi się, nie wiem jak to zrobić, tak? Za dużo by trzeba. Oczywiście sami wtedy urzędnicy nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale to jest osobna kwestia, która ma miejsce. Ale jeszcze chciałam do jednej rzeczy nawiązać, bo jak mówiłyśmy o dużych, małych miejscowościach, to trochę nam się tutaj to nasuwa. Jak to jest z uniwersytetami? Czy uczelnie wyższe mają jakąś ofertę dla seniorów? Ja odnoszę wrażenie, no niestety pewnie tylko w większych ośrodkach albo blisko tych większych ośrodków, ale odnoszę wrażenie, że sporo osób starszych chciałoby się edukować. I tutaj bym powiedziała, że też może jeśli chodzi o wiek. Niekoniecznie byśmy powiedzieli, że to 70-latkowie by chcieli, ale myślę, że 50-para programy tak są adresowane do osób starszych, więc też powiedzmy to jasno. Myślę, że by chcieli na przykład na takich uczelniach, nie wiem, wręcz wprost jakby kończyć, nie wiem, studia poddyplomowe, może jakieś dodatkowe. Ja znam na przykład osoby, która skończyła kompletnie inny kierunek, który był marzeniem z przeszłości, kiedyś zrobiła coś innego, a po 50-ce skończyła zupełnie inne studia i jakby zastanawia się nad zmianą zawodu, wtedy nie myśląc o odchodzeniu, tak? Bo raczej zaczyna.
1: Bardzo pozytywny przykład, gdzie te osoby są coraz bardziej świadome tego, że można realizować się na każdym etapie życia, ale właśnie wracając do tego, co oferują nam ośrodki szkoleniowe, czy właśnie szkolnictwo wyższe w tym zakresie. Duże miasta, zdecydowanie mamy tutaj kilka propozycji. Znane już nam wszystkim uniwersytety trzeciego wieku, których w Polsce mamy obecnie ponad 700.
0: Przy uczelniach.
1: Przy uczelniach, też. Zazwyczaj przy uczelniach, ale pamiętajmy o tym, że tam jesteśmy słuchaczami, a nie studentami.
0: Właśnie.
1: To jest taka wiedza, która niekoniecznie wiąże się z podniesieniem naszych kwalifikacji zawodowych, a raczej na pewno nie.
0: Tak,
1: tam
0: tak.
1: Możemy dowiedzieć się takiej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów, edukacji cyfrowej, takiej w życiu codziennym, czy na przykład jakieś wyjazdy integracyjne. Tak. Natomiast to, co jest oferowane obecnie przez uczelnie, to na przykład kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim. One są adresowane do osób 16+, czyli de facto do wszystkich grup wiekowych. I to rzeczywiście czasem jest płatne, ale jest też wiele opcji bezpłatnych, gdzie można dowiedzieć się, czy to właśnie pod kątem własnego hobby, czy konieczności podniesienia kompetencji językowych.
0: Proszę, wejdę pani w słowo, bo to jest taka rzecz, ja widziałam takie ogłoszenia. Było to podzielone na grupy wiekowe. Na przykład dla osób urodzonych od któregoś tam roku i potem od któregoś tam roku. No to oczywiście pokazywało, że to jest, nie wiem, to dla 40-latków, to dla 50, a to już nawet dla 60. Tam już powiedzmy górnej nie było granicy w tej ostatniej grupie, ale tak te lata urodzone

0: nie było to podzielone. To rzeczywiście też takie oferty są?
1: Staramy się od tego odchodzić, bo ja też czasem pracuję nad takimi programami na Uniwersytecie Warszawskim, więc często pojawiały się początkowo zwłaszcza takie błędy, gdzie określano osoby starsze 45+. Mhm. Czy osoba 45+ jako pracownik już powinna być określona jako starsza?
0: To jest oceniane przez pracodawcę jako najbardziej pożądany pracownik 45-55.
1: Tak, więc te błędy w komunikacji czy adresowaniu konkretnych ścieżek edukacyjnych, to jest coś, nad czym uczelnie pracują i uczą się chyba dosyć szybko na tych błędach, bo sami zainteresowani zgłaszają, że potrzebują określonych kompetencji, ale one nie wiążą się z wiekiem. Czyli projektujemy te rozwiązania edukacyjne z myślą o umiejętności i kompetencjach, a nie przez pryzmat tego, ile dana osoba ma lat. Więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. I właśnie te uniwersytety trzeciego wieku to jest ta jedna ścieżka, jedna propozycja, ale to, co też dostrzegam wśród swoich studentów, zwłaszcza na studiach zaocznych, że mamy coraz więcej osób właśnie na studiach pierwszego stopnia licencjackich i magisterskich.
0: Starszych,
1: i,
0: tak?
1: Tak. I mamy właśnie pomieszane te grupy. Miałam nawet czasem 30% osób w wieku 50+ w jednej grupie, a pozostałe osoby takie 20, około 20 lat, tak świeżo po maturze.
0: To jest ciekawe. My jeszcze już nie zdążymy dzisiaj, ale jeszcze pewnie powinnyśmy powiedzieć, to tylko zaznaczmy ten temat, że jakby jest pewna świadomość w tym zakresie, że oczywiście mamy różne grupy wiekowe seniorów. Jak sobie rozmawiamy o 50+, a mamy też 80+ i takich osób będzie coraz więcej, no to pewnie tutaj ta edukacja byłaby już trudniejsza. Przede wszystkim inna jest potrzebna. Myślę, że ta, o której rozmawiałyśmy, o takich kursach i nauce, żeby sobie poradzić w codziennym życiu i w codziennym, coraz bardziej tam cyfrowym świecie, więc bardziej w tym zakresie, więc to trzeba na pewno zróżnicować. Ja dzisiaj serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Marlena Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dodam, że Uniwersytet Warszawski też, o którym pani wspomniała. Uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny Portal Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia.
2: Portfel seniora. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało następujący alert do mieszkańców Lubelszczyzny. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert obowiązuje do odwołania. Tymczasem strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma też zagrożenia z powodu dymu.
1: Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, monitorują stan powietrza, ale ze względu przede wszystkim na lokalizację. W strefie przemysłowej oddalonej o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.
0: Z pożarem walczy kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 21. Ogień pojawił się w hali o powierzchni 2000 m2.

0: Prezydent leci na Filipiny. Jutro rozpocznie oficjalną wizytę w Manili. Pierwszą od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych ponad 50 lat temu.
1: Dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
2: Będą podpisywane dokumenty, szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
1: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zwlekanie z podpisaniem ustawy paliwowej. Opozycja uderza w rząd z powodu czekania z obniżką cen na stacjach. Wprowadzona w weekend trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej była możliwa dzięki podpisaniu przez Karola Nawrockiego drugiej wersji ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że prezydent wystraszył się reakcji wyborców.
3: Po pierwsze poleciały na łeb, na szyję słupki poparcia dla niego, a po drugie już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
0: Zdaniem posła Rozwoju Plus Łukasza Kmity to rząd chciał wykorzystać rosnące ceny paliw do rozgrywki politycznej.
4: I próbować przerzucić tą odpowiedzialność na prezydenta, ale myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
0: Rządzący spodziewają się, że do budżetu wpłyną 4 miliardy złotych z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają być rekompensatą za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: To są aktualności jedynki.
0: Partia łotewskiego premiera Andrisa Kulbergsa Zjednoczona Lista otrzymała poparcie większości w sobotnich wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie zdobyło prawdopodobnie 42 mandaty w liczącym 100 miejsc Sejmie.
6: Dzięki temu Andris Kulbergs będzie miał bardzo silną pozycję w rozmowach o utworzeniu przyszłej koalicji, o ile prezydent Edgar Sienkiewicz powierzy mu misję tworzenia rządu. Bardzo wielu wyborców chce zmian i dokładnie o tym mówiliśmy. Ten wynik daje nam większe możliwości osiągnięcia porozumienia, mówił szef rządu. Kulbergs będzie jednak potrzebował koalicjantów.
7: Chyba najbezpieczniejszą opcją jest powtórzenie tej koalicji, która istnieje od wiosny, czyli koalicji z Nową Jednością, z taką proeuropejską, konserwatywno-liberalną partią.
6: Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Totocki, dziennikarz zajmujący się tematyką łotewską. Drugim partnerem może być Zjednoczenie Narodowe. Taka koalicja dysponowałaby 59 mandatami. W sumie w parlamencie znajdzie się 6 ugrupowań. Większość z nich popiera zarówno wysokie wydatki na obronność, jak i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Inne stanowisko prezentuje natomiast władza suwerenna, która zajęła trzecie miejsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami ciepły i słoneczny początek tygodnia, ale rano mogą wciąż występować gęste mgły znacznie ograniczające widzialność. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 do 21 stopni na termometrach.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
8: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra. A dzisiaj porozmawiamy o krajobrazie oraz technologii. W naszym krajobrazie jest cała masa przeróżnego rodzaju wież, przekaźników, chociażby telefonii komórkowej, ale także tych przekaźników i nadajników radiowych, dzięki którym Państwo mogą słuchać chociażby tej audycji. No i warto zastanowić się, jak ta infrastruktura jest zarządzana naszym przewodnikiem. Właśnie w tym temacie będzie Pan Paweł Wypych z firmy Emitel. Pan Paweł jest odpowiedzialny za organizację pracy w terenie, czyli tych wszystkich ludzi, którzy opiekują się tymi potężnymi konstrukcjami w całym kraju.
9: Dzień dobry. Tak, dokładnie, jak pan powiedział. Odpowiadam za zespół ludzi, którzy muszą być dostępni wszędzie tam, gdzie mamy nasze urządzenia,

0: jest potrzebna i reakcja.
1: Żyjemy w epoce wszechobecnych rozwiązań chmurowych, miniaturyzacji i bezprzewodowości. Właściwie to wszystko jest wireless teraz i w polskim krajobrazie wciąż tak kluczową rolę odgrywają potężne, nierzadko liczące ponad 300 metrów maszty, wieże. Jak zmieniacie funkcję właśnie takich konstrukcji na przestrzeni ostatnich lat?
0: To właśnie ta technika, czy rozwój techniki bezprzewodowej spowodował, że nasza infrastruktura wysokościowa stała się w tej chwili dużo ważniejsza niż do tej pory była. Mhm. Historycznie nasze obiekty powstawały jako obiekty do nadawania sygnału radiowego i telewizyjnego. Dodatkowo dzisiaj nasze obiekty, wieże, maszty są kluczowymi obiektami dla sieci telefonii komórkowej, dla łączności krytycznej, dla służb mundurowych i innych instytucji publicznych, do monitorowania IoT, czyli internetu rzeczy, a w przyszłości również do zarządzania ruchem dronów.
1: Czyli ta lista jest potężna, zatem ustalmy jedno. One z krajobrazu tak szybko nie znikną. One będą nam potrzebne.
0: Będą.
1: Ja się tak zastanawiam, jak wygląda praca na wysokości, nie wiem, 100, 200, 300 metrów, dajmy na to. No to zdecydowanie nie jest praca dla każdego.
0: Brak lęku wysokości to taki warunek konieczny, ale niewystarczający. Mhm. Nasza praca to nie jest wycieczka krajoznawcza na szczyt masztu czy wieży, żeby podziwiać widoki.
1: Skąd ale są spektakularne.
0: Są spektakularne, potwierdzam. Natomiast to jest odpowiedzialna praca, często w ekstremalnie trudnych warunkach i pod presją czasu. Przede wszystkim trzeba potrafić wejść na górę, ale samo wejście, które wymaga oczywiście nienagannej kondycji fizycznej i predyspozycji do takich rzeczy, kluczowe są kompetencje merytoryczne. Mamy specjalistów z obszarów radiodyfuzji, telekomunikacji czy elektrotechniki i oni muszą być w stanie na górze rozwiązywać złożone, skomplikowane technicznie problemy.
1: Takie połączenie alpinisty, przemysłowego w tym przypadku, z fizykiem.
0: Bardziej inżynierem, ale tak, tak, dokładnie tak. Sam proces przygotowania pracownika to przede wszystkim badania, które muszą wykluczyć wszelkie zastrzeżenia czy potwierdzić, że pracownik jest zdolny do takiej pracy. Potem mamy cykl szkoleń, które prowadzą do zdobycia uprawnień wysokościowych, czy to w dostępie budowlanym czy linowym. Później przychodzi czas na zdobywanie doświadczenia, ale też na cykliczne szkolenia przypominające, które pomagają nam uniknąć rutyny.
1: A potem przychodzi czas na zdobywanie kolejnych szczytów i kolejnych tych obiektów. Ja się tak zastanawiam, czy pracownicy nie rozmawiają ze sobą i nie prowadzą takiego rankingu, kto już gdzie pracował i na jakiej wysokości przeprowadzał jakieś prace.
0: Myślę, że rankingów takich nie ma, ale rzeczywiście jest tak, że pracownicy z sąsiednich lokalizacji jeżdżą na sąsiednie obiekty, żeby spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak to wygląda.
1: No i tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj przede chyba wszystkim, tak. Przepisy BHP muszą być bardzo mocno wyśrubowane.
0: Oczywiście, że tak. No to jest wyposażenie pracowników, wypilnowanie. No to jest przede wszystkim kombinezon, który umożliwia pracę w zmiennych warunkach. Do tego oczywiście uprząż, do tego są elementy mocujące. No cały ekwipunek waży kilkadziesiąt kilo, ale co więcej, pracownik wchodzi na wysokość z narzędziami do pracy. Często z jakimiś podstawowymi miernikami, a jeszcze zdarzają się sytuacje, że musimy wnieść na górę jakieś podzespoły, które ważą kilkadziesiąt kilo i wchodzenie po drabinie na najwyższy, powiedzmy, maszt 360-metrowy, to jest naprawdę duże wyzwanie. I po wejściu trzeba jeszcze wykonać pracę.
1: No dobrze, to gdzie są te narzędzia? W jakimś plecaczku?
0: To są
1: takie
0: worki, które są podwieszane na linie i tak to wygląda.
1: No dobrze, na szczycie najwyższych masztów panują oczywiście inne warunki niż na Ziemi. Czy możemy powiedzieć o jakichś ekstremalnych wyzwaniach fizycznych czy pogodowych, z którymi mierzą się zespoły państwa firmy podczas takich na przykład, nie wiem, zimowych czy burzowych przeglądów

0: infrastruktury. No na pewno ja wymieniłem te takie najbardziej skrajne warunki. Z jednej strony zima, niska temperatura, jakaś zawieja, zamieć śnieżna, gdzie z takiej wysokości pewnie ziemi może nie być widać. Czy też sytuacja, w której zbliża się front burzowy i może dojść do wyładowania.
1: Tak, dokładnie tak. To jest tak, że planujemy pracę, które możemy zaplanować w okresach, kiedy pogoda jest jak najbardziej sprzyjająca. Ale nawet wtedy zdarza się, że na dole jest słonecznie, bezwietrznie, ciepło. Można by w zasadzie w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach przygotować się do pracy. Natomiast dochodząc na wysokość 200, 300, 350 metrów, tam panuje zupełnie inny mikroklimat. Wiatr, którego na dole w ogóle nie ma, tam wieje z taką siłą, że czasami wyrywa narzędzia. Temperatura jest kilkanaście, odczuwalna jest kilkanaście stopni niższa niż na dole. Więc to jest coś, co rzeczywiście doskwiera i co trzeba uwzględnić już przygotowując się do pracy na dole. Oprócz tego to, że planujemy rzeczywiście prace konserwacyjne w okresie, kiedy ta pogoda jest w miarę przewidywalna, powoduje, że jednak jest to sezon burzowy. I w momencie, kiedy pracownicy są na górze, to oprócz tego, że wykonują dosyć skomplikowane czynności, to jeszcze cały czas obserwują horyzont, czy nie pojawiają się chmury burzowe. Jest to o tyle istotne, że przy takiej komórce burzowej trzeba naprawdę szybko przerwać pracę, zabezpieczyć ją i uciekać na dół, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby być piorunochronem na najwyższej konstrukcji w okolicy.
0: Czy dobrze rozumiem, że tacy pracownicy też przechodzą jakieś, nie wiem, szkolenie meteorologiczne, żeby odpowiednio takie chmury rozpoznać na horyzoncie?
1: Szkoleń takich nie mamy, ale to się zdobywa z latami doświadczenia.
0: Ile czasu zajmuje pokonanie chociażby 100 metrów w pionie, kiedy taki pracownik, wiadomo, wiele z tych konstrukcji, właściwie praktycznie wszystkie, nie mają windy, trzeba się wspiąć po drabince?
1: Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że najbardziej sprawni pracownicy na najwyższe obiekty w okolicach pół godziny do 40 minut są w stanie wejść.
0: Ależ kondycja jest potrzebna. Podziwiam, naprawdę. Jak przeczytałem, takie wysokie konstrukcje muszą być, uwaga, szanowni państwo, elastyczne. Ja się zastanawiam, jak duża jest amplituda wahań najwyższych polskich masztów przy silnych wichurach. Czy inżynier pracujący na samym szczycie faktycznie odczuwa to kołysanie i może poczuć się, nie wiem, jak na pokładzie statku podczas sztormu, czy to jest jakiś mit?
1: Potwierdzam, rzeczywiście tak jest. Z wysokimi konstrukcjami one muszą być elastyczne. No można sobie wyobrazić, nie wiem, stojące drzewa. W momencie, kiedy one są żywe, uginają się i pracują, wiatr ich nie łamie. W momencie, kiedy one wyschną, czyli usztywnią się, lekki wiatr może spowodować, że one po prostu się łamią.
0: Faktycznie.
1: I dokładnie tak jest z konstrukcjami. W momencie, kiedy pozwalamy im pracować razem z wiatrem, one się wychylają, ale wracają na swoje położenie. Jak to wygląda z punktu widzenia pracownika na górze? No rzeczywiście jest to odczuwalne. To nie są gwałtowne wychylenia, ale to jest takie łagodne kołysanie, do którego oczywiście można się przyzwyczaić. To jest coś, co można sobie w głowie w dosyć łatwy sposób ułożyć, jeśli mamy maszt, który jest zabezpieczony odciągami biegnącymi w trzech kierunkach, przymocowanymi do ziemi, to rzeczywiście nie pozwoli mu się to przewrócić. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że wieże betonowe, które nie mają odciągów, tylko stoją samodzielnie, tam również są te wychylenia. I one rzeczywiście powodują dyskomfort taki odczuwalny.
0: Można takim się wystraszyć.
1: Przykładem jest Święty Krzyż, gdzie tam na tarasie czy na balkonie, to pod samym systemem antenowym, czyli około 150 metra, w momencie silnych wiatrów, jak się lekko podskoczy, to spada się w innym miejscu.
0: Ale to jest niesamowite. Przecież Święty Krzyż to jest konstrukcja żelbetonowa. Ona naprawdę solidnie wygląda z punktu widzenia podłoża.
1: Dokładnie tak, a nadal są to bliskometrowe wychylenia.
0: Czyli im wyższa konstrukcja, tym te wychylenia mogą być wyższe.
1: Tak.
0: A jak to jest w przypadku takich ażurowych konstrukcji, jak chociażby konstrukcje stalowe?
1: Nie, no to jest normalny element pracy. Oczywiście, kiedy są bardzo silne wiatry, staramy się nie wchodzić, natomiast nawet przy lekkich, może lekkich, to za delikatnie powiedziane, ale przy podmuchach wiatru to te wychylenia występują.

0: Natomiast one nie są niebezpieczne, bo one są przewidziane, zaprojektowane i o tym wiemy. Niebezpieczne stałoby się, gdyby doszło do wejścia w rezonans odciągów. Przy bardzo dużym rozbujaniu masztu mogłoby to spowodować, że odciągi zaczęłyby drgać. Mhm. I dlatego elementem konstrukcyjnym wielu takich budowli są tłumiki drgań, czyli coś, co powoduje, że odciąg nie wchodzi w wibracje.
1: I to wszystko wymaga regularnych konserwacji na różnych wysokościach.
0: To prawda.
1: No dobrze, to teraz też spróbujmy rozwiać pewien mit. W ostatnim czasie, w ostatnich latach wokół infrastruktury nadawczej i telekomunikacyjnej narosło naprawdę bardzo wiele mitów dotyczących promieniowania. Można o tym przeczytać na przeróżnych portalach, nie tylko branżowych, a to mieszkańcy jakiejś miejscowości protestują przeciwko wieży 5G, albo gdzieś tam też pojawiają się jakieś wątpliwości. I jak z perspektywy eksperta, który zarządza właśnie tymi obiektami, wygląda w praktyce kontrola mocy nadajników, no by zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców okolicy, ale także dla tych pracowników, którzy pracują w pana zespole, czyli którzy wspinają się na takie konstrukcje, którzy przeprowadzają tam pracę, no bo jeżeli faktycznie to pole elektromagnetyczne jest takie szkodliwe, to no i tutaj stawiam trzy kropki.
0: No myślę, że warto tutaj oprzeć się o fakty, bo z nimi zwykle trudno jest dyskutować.
1: Tak jest.
0: Przede wszystkim warto zacząć od tego, że w Polsce mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie wymagań co do poziomów, dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, popularnie zwanych PEM-ami. Są to wymagania na poziomie 4 razy niższym niż w sąsiednich krajach, czyli u nas dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego to jest 7 V na metr, natomiast u naszych sąsiadów 28. W Stanach Zjednoczonych 14 dla porównania, więc tam są te wymagania dużo bardziej łagodne i my dużo więcej musimy zrobić, żeby rzeczywiście zapewnić jak najniższy poziom promieniowania. Oczywiście zarządzając taką infrastrukturą podchodzimy do tego systemowo, zaczynamy od właściwego zaprojektowania, później wybudowania, na końcu utrzymania i kontrolowania. Wszystkie nasze obiekty poddawane są regularnym badaniom czy pomiarom przez akredytowane laboratoria. Są to zarówno pomiary pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również środowiskowe. Średnie promieniowanie wokół naszych kluczowych obiektów jest na poziomie 3,5 V na metr przy wymaganych 7.
1: Ale też warto
2: powiedzieć... połowa.
0: Tak. Jest to oczywiście średnia, ale nadal jest to naprawdę, naprawdę niski poziom. Warto też sobie uzmysłowić, że pole elektromagnetyczne jest obecne wokół nas wszędzie. I to, że my montując u siebie w domu router Wi-Fi, mamy sami, wprowadzamy sobie pole na poziomie od 1 do 5 V na metr, czyli niższe niż za płotem naszych dużych obiektów, no to nam nie przeszkadza. Używając mikrofalówkę czy telewizora, w bezpośredniej bliskości mamy natężenie pola na poziomie 20, nawet 40 V na metr. Więc to pole po prostu jest. Natomiast warto wiedzieć, że nie jest ono w przypadku naszych obiektów szkodliwe.
1: Jak takie pomiary wyglądają w praktyce?
0: Laboratorium ze specjalnym oprzyrządowaniem przyjeżdża i w wybranych punktach, czy to na obiekcie przy urządzeniach, czy to na konstrukcji wysokościowej, przy systemach antenowych i w miejscach, gdzie ludzie mogą się pojawić, mierzy pomiar po prostu natężenia pola. Te pomiary są przelewane na papier, pokazywane są strefy, gdzie występuje zagrożenie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest czas przebywania określony do konkretnych godzin, gdzie można się znaleźć w takim polu. I to jest bardzo mocno przez nas przestrzegane. Te pomiary są robione pod kątem wejścia na sam obiekt, co przypadkowemu człowiekowi się nie zdarzy. To jest dla naszych pracowników, że wiemy, że jeśli mamy określone pole w pobliżu systemu antenowego, to wykonując jakiekolwiek prace,

0: musimy albo zmniejszyć moc, albo zupełnie wyłączyć nadawanie.
1: Jaka jest wieża nadawcza, każdy widzi. Być może któryś z naszych słuchaczy słuchając tej audycji mija właśnie jedną z takich konstrukcji gdzieś w terenie. No i my z daleka widzimy przede wszystkim konstrukcję takiej wieży. Możemy rozróżnić, czy to jest konstrukcja stalowa, czy jest to jakaś wieża żelbetonowa. Widzimy u góry jakieś urządzenia. No najprościej powiedzieć nadajniki, anteny. Jeżeli ktoś orientuje się, to też może powiedzieć, że a, to takie okrągłe to jest radiolinia. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, gdybyśmy spróbowali teraz, radio to teatr wyobraźni, więc spróbujmy przenieść się za pomocą drona na szczyt jednego z waszych najwyższych masztów. Jaki zaskakujący, nietypowy może element wyposażenia albo technologii byśmy tam znaleźli? Chodzi mi o coś, o czym przeciętny słuchacz, w tym ja również, no nie mamy bladego pojęcia.
0: Z technicznego punktu widzenia, poza oświetleniem przeszkolnym i systemem antenowym, o których pewnie długo mógłbym opowiadać, jest coś, czego nie widać z dołu i myślę, że niewiele osób ma świadomość, że coś takiego istnieje. To są wspomniane przeze mnie przy okazji wychyleń masztu tłumiki drgań.
1: Tłumiki drgań.
0: Proszę sobie wyobrazić, że na szczycie takiego obiektu wysokościowego, wewnątrz jego konstrukcji, jest zawieszona ogromna stalowa kula albo blok na sprężynach, który działa jak wahadło. W momencie, kiedy maszt wychyla się w jedną stronę, siła odciąża go, żeby wrócił na swoją pozycję. To jest element pieszczotliwy przez naszych pracowników nazywany kiwaczkiem, o którym niewiele osób wie, ale rzeczywiście w niektórych masztach jest to stosowane. Natomiast z takich rzeczy nietechnicznych, które dla nas również są zaskoczeniem, to obecność na naszych obiektach wysokościowych przyrody, a konkretnie sokołów wędrownych, które wybierają sobie nasze obiekty na swój dom. I od lat współpracujemy już ze stowarzyszeniem na rzecz dzikiej przyrody, sokół. Współpracujemy jakby w dwóch obszarach. Jeden to taki, że pomagamy im zrobić transmisję na żywo z tych gniazd, które są na naszych obiektach, a drugi to taki, że planujemy nasze prace konserwacyjne, uwzględniając harmonogram życia sokołów, czyli okres lęgowy, później wysiadywanie jaj, na końcu uczenia młodych latania. Jest to o tyle ważne, że no w momencie, kiedy sokół wysiaduje jaja, jego spłoszenie spowodowałoby, że mógłby nie wrócić. A w momencie, kiedy są młode, mogłyby wystraszyć się i wypaść z gniazda, nie potrafiąc jeszcze latać, więc tego przestrzegamy. Robimy konserwację albo przed tym okresem, albo kiedy już młode wylecą z gniazda. Taka ciekawostka z ostatnich lat to na jednym z naszych obiektów, na którym planowaliśmy i już byliśmy bardzo blisko wyburzenia starej betonowej wieży i zastąpienia jej stalowej. W momencie takiej ostatecznej inspekcji na górze okazało się, że zagnieździła się pustułka. Więc no, był kontakt z ornitologami, u nas jakieś tam konsultacje wewnętrzne w organizacji. Zdecydowaliśmy się o kilka miesięcy przenieść nasze prace, żeby pozwolić tym ptakom się wykluć i wylecieć z gniazda i dopiero kontynuować pracę. Także staramy się nie walczyć, a raczej koegzystować w tym ekosystemie.
1: Nie przeszkadzacie sobie nawzajem, ale to jest niesamowite. Pustułka, drodzy państwo, opóźniła wyburzenie potężnego obiektu żelbetonowego. Rzeczywiście wygląda to bardzo ciekawie. To jeszcze o tym oświetleniu przeszkodowym. Pan przed chwilą użył takiego fachowego określenia. To są te czerwone światełka, które z dużej odległości widzimy często gdzieś tam w krajobrazie. Jeżeli mamy otwarty horyzont, jest wieczór albo noc, no to pojawiają nam się takie właśnie czerwone lampy gdzieś w tle. No właśnie, co to za oświetlenie i czy musi być obecne na każdym obiekcie?
0: Obecność na obiektach jest ściśle regulowana prawem lotniczym, a są to oznakowania przeszkód lotniczych. Czyli wszystkie wysokie obiekty muszą być w jakiś sposób oznaczone. Też można zauważyć, że obiekty są malowane w takie pasy białe i czerwone. Tak, to też jest ściśle określone, jak którym kolorem się musi

0: kończyć. Oczywiście my działanie oświetlenia przeszkodowego monitorujemy stale. Jeśli mamy jakikolwiek sygnał, że ono nie działa, to natychmiast nasze służby zgłaszają to do lotnictwa cywilnego, żeby lotnicy mieli świadomość, że obiekt, który jest przeszkodą, może być niewidoczny dla pilotów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Wypych z firmy Emitel był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Teraz rozmawiać będziemy o odpowiedzialności, to głównie odpowiedzialności rodziców. Naszym gościem jest pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
3: I panie mecenasie, temat, który chyba głównie gorący albo głównie głośny jest w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kiedy wyjeżdżamy na urlopy, no i oczywiście swoją obecność w różnych miejscach dokumentujemy zdjęciami, bardzo często zdjęciami wrzucanymi na media społecznościowe i bardzo często na tych zdjęciach są nasze pociechy, nasze dzieci i większość z nas nie widzi w tym żadnego problemu, nie widzi w tym nic złego. A od lat są tacy, którzy przed taką niefrasobliwością przestrzegają.
4: Tak, ja jestem najczęściej o to pytany, czy jest w polskim systemie jakiś przepis, który zabrania wrzucania zdjęć dzieci. Otóż nie ma takiego przepisu, który wprost tego zabrania. Ale to nie znaczy, że wolno. Przede wszystkim pamiętajmy, że no, granica naszej władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.
3: I to, panie mecenasie, to jedno ważne wskazanie. To już nie jest kwestia niefrasobliwości, tylko przepisów prawa?
4: Tak, tak. To, tak jak mówię, no wprost takiego przepisu nie ma. Natomiast ale. Tak, ale zawsze prawnicy mają jakieś ale i w tym wypadku też jest to aktualne. My jako rodzice powinniśmy zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kierować się wyłącznie dobrem dziecka. Nie naszym własnym, tylko jego dobrem.
3: No dobrze, to ktoś powie, cóż złego jest w tym, że nasza pociecha razem z nami pozuje na plaży czy pozuje w jakimś greckim, włoskim mieście podczas wakacji?
4: No problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające, być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane. I dziecko nie będzie sobie wcale tego życzyło. Więc no moim zdaniem powinniśmy postawić pytanie raczej w drugą stronę. Po co mamy je wrzucać, a nie dlaczego mamy go nie wrzucać? Ja bym to trochę odwrócił.
3: Po co mamy je wrzucać? No bo chcemy pokazać innym, że jesteśmy na wakacjach. Być może czasami chcemy się pochwalić. No, z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, że stajemy na tym zdjęciu sami, a dziecko jest poza kadrem, ale... przyznaję, że jako rodzic to nie do końca ten pomysł mi się podoba. Rozumiejąc wszystkie pana zastrzeżenia, żeby była pełna jasność.
4: Jasne, natomiast no, ja mam zdanie trochę inne. To nie chodzi o to, żeby dziecko było poza kadrem. Możemy jego twarz zasłonić. Ono nie jest podmiotem, który jest w stanie samo o sobie decydować. Więc ja nie uważam, że płynie jakieś dobro dla dziecka z tego, że jego zdjęcie zostanie umieszczone w internecie. Może nie zawsze płynie coś złego, ale raczej nie płynie nic dobrego. A tym się przede wszystkim powinniśmy kierować. Ja rozumiem chęć pochwalenia się, ale jeżeli jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi rodzicami, to dobro, komfort, nawet hipotetyczny dziecka powinien być ważniejszy niż nasza chęć zaistnienia w świecie mediów. Jeżeli chcemy rzeczywiście pokazać, co robimy naszej najbliższej rodzinie, to roześlijmy do zamkniętego grona odbiorców, a nie publikujmy to zupełnie publicznie. No ja tej decyzji nie popieram i uważam ją za bezsensowną po prostu. Większość.
3: To jakie mogą być te negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze dzieci? Bo no, wspomniał pan o tym, że to zdjęcie może zostać zupełnie przypadkowo odkopane po latach, kiedy dziecko już nie będzie dzieckiem, a będzie osobą dorosłą i nagle się okaże, że to zdjęcie no, niekoniecznie jest na przykład dobrze komentowane.
4: Znaczy, przede wszystkim zagrożenie

0: jest takie, że jak pokazują niektóre statystyki, połowa treści pedofilskich obecnie publikowanych w czeluściach internetu, to nie są wcale zdjęcia zrobione od razu nagim dzieciom, tylko przerobione z nienagich zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji czy innego rodzaju fotomontażu. No i choćby to jest jakiś powód, że to przerobione zdjęcie może trafić kiedyś na jakieś nieodpowiednie portale i nie daj Boże...
1: Z twarzą naszego dziecka.
0: Dokładnie tak. Mimo, że ono wcale nie było nagie na tym zdjęciu, to nie oznacza, że w dzisiejszej dobie nie może zaraz nagie niestety być.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, albo być może podstawowa kwestia. Na ile my jako rodzice zdajemy sobie sprawę z takich zagrożeń? No bo to, że nie publikujemy zdjęć, które no, byłyby dwuznaczne, gdzie są nasze dzieci, no to wydaje się sprawą absolutnie oczywistą, że to już nie są te czasy. Kiedyś takie zdjęcia w rodzinnych albumach można było znaleźć, dziś raczej to jest już niemożliwe. No ale teraz idziemy jak gdyby szczebel wyżej, albo inaczej, no idziemy o długi krok dalej, to znaczy możemy wrzucić nawet zdjęcie absolutnie niewinne, tylko cóż z tego, skoro sztuczna inteligencja zrobi to za nas? Albo przerobi je za nas?
0: Dokładnie tak. Stąd na przykład zakaz publikowania, mimo nawet zgody, zdjęć dzieci przez żłobki na swoich stronach internetowych. To jest między innymi pokłosie właśnie tych statystyk, o których mówiłem przed chwilą. Więc jeżeli zabraniamy to robić żłobkom, no to też powinniśmy się zastanowić, czy sami nie powinniśmy trochę zrewidować swoich zdjęć, choćby z wakacji.
1: No to idąc dalej, bardzo często jako rodzice możemy na przykład dostać takie pytanie ze strony już nie żłobków, ale na przykład od przedszkoli, czy też od szkoły, do której chodzi nasza pociecha, na przykład o możliwość wrzucenia na stronę szkoły zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, z jakiejś akademii. No i pytanie oczywiście, czy nasza pociecha wśród innych dzieci, bo to są przeważnie zdjęcia zbiorowe, może zostać pokazana. Co wtedy zrobić? No bo znów wydaje się, że przecież nic w tym złego.
0: Ja uważam, że szkoły powinny rozróżniać zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie zdjęć do tak zwanego obiegu zamkniętego i do obiegu otwartego, żeby dać dziecku i rodzicom wybór. Trochę szkoda pozbawiać dziecko oczywiście publikacji zdjęć w ramach jakichś wewnętrznych komunikatorów, tych dzienników elektronicznych czy innych aplikacji służących do obsługi.
1: Ale mówimy o grupach zamkniętych.
0: O grupach zamkniętych. I dlaczego nie? Natomiast dlaczego potencjalnie ludzie mają wiedzieć, do jakiej szkoły chodzi nasze dziecko, o jakich godzinach kończy zajęcia, o jakich godzinach je rozpoczyna? Bo pamiętajmy, że z takiego zdjęcia można na podstawie nawet wrzucenia go do sztucznej inteligencji zrobić szybkie dochodzenie detektywistyczne niedużym kosztem i wiedzieć, jaka jest nasza rutyna dzienna, kiedy nie będzie nas w domu, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, to jest ten sam problem. Więc z takiego zdjęcia można naprawdę wywnioskować bardzo dużo informacji. No ja jestem też adwokatem, robię różne sprawy, więc może jestem na to podwójnie uczulony, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły czy do przedszkola, z takich czy innych względów. Natomiast myślę, że ostrożność będzie potrzebna na wszystkim. To nie jest tak, że ja jestem absolutnym przeciwnikiem w ogóle wrzucania zdjęć. Natomiast róbmy to absolutnie z rozwagą, w minimalnym zakresie i tylko jeżeli uważamy, że nasze dziecko naprawdę by poparło naszą decyzję, kiedy mogłoby już o sobie decydować.
1: Na ile to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest konsekwencja tego, że po prostu jesteśmy pokoleniem, które same było wychowywane w zupełnie innej rzeczywistości i być może nie rozumiemy tego, że to, co było rzeczą normalną 20-30 lat temu, dziś wygląda zupełnie inaczej. Kwestia zupełnie innej świadomości. No i tego, że być może jeszcze nie rozumiemy, że to aż tak daleko poszło.
0: No tak, na pewno. Tym bardziej, że kiedyś było więcej kontaktów międzyludzkich, takich bezpośrednich. Pokazywaliśmy sobie zdjęcia w albumach i wszystko było w porządku. No ten rozwój techniki i też oddalenie ludzi od siebie, przeniesienie spotkań z rzeczywistości do internetu, chyba spowodowało to, że wydaje nam się, że wszystko, co robiliśmy kiedyś w domu, możemy robić w internecie. I być może tutaj jest problem, że infrastruktura poszła szybciej niż nasz rozsądek.
1: No i musimy, niestety rozumiem, ten rozsądek bardzo, bardzo szybko gonić, czy też te braki, czy też ten dystans nadganiać, również myśląc o bezpieczeństwie naszych dzieci. Warto chyba to wszystko, co pan mecenas powiedział, wziąć pod rozwagę. Co prawda wakacje za nami, ale myślę, że nawet takie weekendowe wypady, czy też niedaleka już zima, to jest kolejny powód, żeby na poważnie o tym temacie pomyśleć. Pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, do widzenia.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maria Furdyna, witam państwa i zapraszam.

0: komentarz.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Nie sposób nie zacząć od czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.

0: stacjach.
1: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
0: Paweł, to twoim zdaniem, czy przede wszystkim, czy ta czwartkowa decyzja prezydenta cię zaskoczyła, to po pierwsze, no i czy tutaj jest taka narracja, że prezydent ustąpił, bo już od czwartku, oczywiście od wieczora mamy szereg politycznych komentarzy, kto wygrał to starcie, Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk?
2: Nawet sami uczestnicy na najwyższym szczeblu, czyli Donald Tusk i Karol Nawrocki, twierdzą, że to oni wygrali, bo teraz piłka jest po drugiej stronie. Więc pokazują tutaj w social mediach, że tak naprawdę to starcie to im się należy. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim chyba się pora podpisać pod tym stwierdzeniem któregoś z tych panów, że wygrali Polacy. Zresztą zdaje się, że
0: Donald Tusk to, chyba tak napisał, skromnie.
2: Tak. Tak, że wygrali Polacy, to znaczy widzimy realnie, jak podjedziemy na stację benzynową, że to paliwo jest już tańsze, że możemy trochę odetchnąć i że rzeczywiście to zadziałało. No tutaj są oczywiście kontrowersje, czy rząd mógł to zrobić wcześniej, czy ten podpis rzeczywiście był potrzebny. No i Robert Biedroń, mimo tego sformułowania, że te sondaże lecą na łeb na szyję i że one jakoś tam dramatycznie spadają, to nie jest aż tak dramatyczny spadek, ale też ma trochę racji, mówiąc, że Karol Nawrocki coś musiał zrobić, żeby wyjść z tego impasu, który rzeczywiście w ostatnich tygodniach wpadł. Był brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest w tym najważniejsze. No pytanie, co dalej? Dlatego, że do tych 5,19 słynnych Donalda Tuska pewnie nie dojedziemy, bo to nie jest w obecnej ekonomii możliwe. Więc Karol Nawrocki dostał teraz taki argument, że będzie mógł sobie tutaj recenzować te ceny benzyny, sprawdzać. No ale myślę, że to jest wszystko znana już retoryka, bo teraz Karol Nawrocki oczekuje, że jego kolejny projekt złożony do Włodzimierza Czarzastego, do marszałka Sejmu, będzie rozpatrywany, co jeszcze pozwoliłoby obniżyć, rzekomo jeszcze pozwoliłoby obniżyć te ceny paliwa. Także no, gra jest w toku. Najważniejsze, tak jak mówię, z naszej perspektywy, to, że zapłacimy tę złotówkę, już chyba ponad złotówkę mniej za litr benzyny. Zobaczymy, co dalej.
0: Tak jak mówisz, ta informacja dla obywateli jest najważniejsza, że płacimy mniej za tankowanie. Natomiast ten spór nie milknie. Czy to 5,19 za litr benzyny będzie się teraz ciągnąć za premierem Donaldem Tuskiem? Teraz to wykorzystują cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości i przypominają. To jest chyba jeszcze w ogóle z 2022 roku zapowiedź wówczas Donalda Tuska, który był w opozycji. No i kolejny wątek, sporo krytyki, zwłaszcza ze strony Konfederacji pod adresem Karola Nawrockiego, że jest uległy wobec premiera Donalda Tuska, że złamał deklarację toruńską. To ma jakieś znaczenie?
2: To jest troszkę tak, zaczynając od tej deklaracji toruńskiej, że Karol Nawrocki stał się trochę niewolnikiem. On miał takie poczucie, mam wrażenie, że jest niewolnikiem tej deklaracji toruńskiej i elektoratu Konfederacji, elektoratu wolnorynkowego, tylko że świat tak nie wygląda. No, takie zobowiązanie już na starcie, ono było pewnym wybiegiem wyborczym i było mocno, moim zdaniem, trudne do realizacji. I tak Karol Nawrocki długo wytrzymał w tym postanowieniu. Także tego się nie dało po prostu utrzymać przez całą pięcioletnią kadencję. Mencen to sprytnie oczywiście będzie mógł teraz wykorzystać, natomiast fakty są takie, że i tak najbliższe wybory są wyborami parlamentarnymi, każdy będzie grał na siebie, więc tutaj Karol Nawrocki, walcząc już o następną kadencję, będzie mógł spokojnie o tym zapomnieć, powiedzieć, że sytuacja była taka, jaka była. Także to z jego perspektywy to nie jest duża wizerunkowa strata. Natomiast jeśli chodzi o to 5,19, no cóż, no to się będzie ciągnęło za Donaldem Tuskiem. To nie jest fortunne sformułowanie, mówienie o jakiejś konkretnej cenie i że w magiczny sposób będzie można było wpłynąć na tę cenę benzyny z pozycji premiera. Doskonale wiemy, że tego typu wskaźniki, jak cena paliwa, uzależnione są od makroekonomicznych czynników. Także no, powiedzenie czegoś takiego, to tak jak mówię, to jest po prostu pewne obciążenie i Donald Tusk teraz z tym obciążeniem będzie musiał

0: będzie musiał żyć. No, PiS będzie to wykorzystywał, Konfederacja będzie to wykorzystywała i tak dalej, takie ich prawo polityczne. Donald Tusk na pewno następnym razem się zastanowi. Jeżeli zechce podać jakąś konkretną kwotę, konkretną cenę, czy konkretną cenę w tym przypadku litra jakiejkolwiek benzyny. Także no tutaj to jest polityczny błąd Donalda Tuska, ale pamiętamy, w jakich czasach to powiedział, kiedy to PiS tak naprawdę odpowiadał w 100% za cenę benzyny, kiedy mieliśmy do czynienia z tą putinflacją i tak dalej, więc no, sytuacja była trochę inna w opozycji, łatwiej pewne rzeczy przepuszczać przez usta.
1: Prawo i Sprawiedliwość i Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. PiS debatowało o gospodarce. Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To posłuchajmy, co powiedział Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ten ostatni rok przed wyborami to czas, by przypomnieć, po co Lewica jest w rządzie.
2: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
1: A z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że gospodarka jest najważniejszą częścią programu jego ugrupowania.
3: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: To zacznijmy od Lewicy, bo Krzysztof Gawkowski mówi, że będzie przez ten rok przed wyborami przypominać, po co Lewica jest w rządzie. A więc po co Lewica jest w rządzie? Czy jednak te sukcesy, programy wprowadzane przez Lewicę nie są przypisywane jednak Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej? Nad tym się zastanawiam. Chociażby aktywny rodzic, tak zwane babciowe, ostatnio premier Donald Tusk świętował dwulecie tego programu.
0: Znaczy, to tak, to rzeczywiście trochę jest, możemy patrzeć na to z dwóch stron i to będzie zależało od tego, w jakiej kampanii będziemy brali udział. Jeżeli będzie tak, że Lewica pójdzie sama, nie pójdzie na wspólnej liście z Donaldem Tuskiem, to na pewno Donald Tusk będzie chciał, żeby ze względu na wyborczą arytmetykę jakieś sukcesy ta Lewica miała, żeby w kampanii, jak oni pójdą rzeczywiście pod tym hasłem, ta trasa ma być pod hasłem Lewica dowozi, z tego co ogłosił Łukasz Michnik, no to żeby pod tym hasłem Lewica dowozi nie była pusta kartka, tylko rzeczywiście rzeczy, które Lewica w ramach pracy z Donaldem Tuskiem w rządzie koalicyjnym dowiozła. Jeśli miałoby być tak, że będzie wspólna lista, to to nie będzie miało znaczenia. I to, myślę, jest najciekawsze, co tak naprawdę zostało ogłoszone na tej Radzie Krajowej, to to, że w lutym dowiemy się, w jakiej konfiguracji i z kim i co się wydarzy, jeśli chodzi o start Lewicy w najbliższych wyborach. No bo tak naprawdę proszę pamiętać, że to chyba, co nas najbardziej komentatorów interesuje, czy Lewica pójdzie sama, czy Lewica pójdzie na wspólnej liście najprawdopodobniej z PSR-em i Koalicją Obywatelską, czy partia Razem w jakikolwiek sposób zechce się z tą Lewicą dogadać. Będziemy mieli powtórkę sytuacji sprzed czterech lat. Czyli to jest, myślę, najbardziej interesujące, bo wtedy to też narzuci moim zdaniem sposób działania kampanijny, jeśli chodzi o Lewicę Włodzimierza Czarzastego. Tutaj ogłosili, że oni już mają plan, mają rozpisane spotkania, plan pracy miesięczny, kto za co ma odpowiadać. No to jest bardzo ważne, że partia polityczna myśli w ten sposób przyszłościowo. Natomiast w lutym moim zdaniem się wiele jeszcze może pozmieniać.
1: Prawo i Sprawiedliwość i plan gospodarczy, którego twarzą chyba zostaje Daniel Obajtek, który, przypomnijmy, przed rozłamem w partii to Mateusz Morawiecki był twarzą polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Już pojawiają się takie głosy, czy może to Daniel Obajtek w przyszłości będzie kandydatem na premiera zamiast Przemysława Czarnka.
0: No być może, chociaż ja z tej konferencji jednak odniosłem, że to profesor Mariusz Andrzejewski ma
1: tak
0: być
1: jest,
0: takim
1: jest, oczywiście. No ale oczywiście politycznie, bardziej myślę politycznie
0: okaże,
1: odpowiadać.
0: Że Daniel Obajtek będzie miał do odegrania rzeczywiście jakąś rolę, zwłaszcza, że w tych wszystkich sporach, kłótniach, debatach i tak dalej radzi sobie całkiem nie najgorzej, retorycznie, bo już tutaj nie wchodźmy we wszystkie kwestie prawne i aspekty, problemy, które Daniel Obajtek w tej chwili ma na głowie. Natomiast tutaj chyba gwiazdą, taką merytoryczną gwiazdą był rzeczywiście

0: profesor
1: Mariusz
0: Mariusz
1: Andrzejewski.
0: Andrzejewski, który tutaj przedstawiał te rozwiązania. Natomiast problem jest taki, że ja nie wiem, czy coś z tych rozwiązań zostanie jeszcze do przyszłorocznych wyborów, do przyszłorocznej kampanii. Bo przypomnijmy, że to są tak naprawdę dwie kwestie. Kwestia składki zdrowotnej i do powrotu do pewnych zasad funkcjonowania tejże składki przed
1: Polskiego
0: Polskim
1: Ładu.
0: Ładem. Tak, no i różnego rodzaju udogodnienia dla przedsiębiorców, które miałyby wejść w ramach tych propozycji zmian Prawa i Sprawiedliwości związane chociażby z leasingiem. Także no tutaj to jest ewidentnie jakiś taki pakiet, który miałby być skierowany w stronę przedsiębiorców. Czyli po pierwsze odbieranie głosów Koalicji Obywatelskiej, bo zakładamy, że większość przedsiębiorców jednak głosuje na Koalicję Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość sobie skalkulowało, że ich przygniata w tej chwili obecny sposób funkcjonowania polskiej gospodarki, że na przedsiębiorców bardzo dużo nałożonych jest obowiązków. No i z drugiej strony jeszcze Konfederacja, która też przecież targetuje przedsiębiorców, a to jest ważny elektorat, który chcielibyśmy Mentzenowi odebrać. Więc przygotowując te propozycje, my teraz wysyłamy taki sygnał, że powalczymy o tych małych i średnich przedsiębiorców. Ja tutaj mam dwa problemy. Po pierwsze, problem jest taki, że atrakcyjność prezentacji tego i w jaki sposób to się przebiło, jak bardzo jest trudno wytłumaczyć, jakie będą te nowe warunki tej składki zdrowotnej, czy jakie są te propozycje dla przedsiębiorców. To jest naprawdę skomplikowane. Profesor Andrzejewski opowiadał to przez kilkadziesiąt minut. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest oczywiście wiarygodność. Ja nie mam poczucia, że Prawo i Sprawiedliwość po tym wszystkim, co robiło w trakcie swoich rządów, teraz opowiadając, że ma ten pomysł na rewolucyjne zmiany, no, brzmi to jednak mało wiarygodnie. No, był to przegadany kongres, była to przegadana konferencja, także no, ja mam poczucie, że niewiele jednak tego zostanie Prawo i Sprawiedliwości. Jak za tydzień byśmy się spotkali, pogadali, to ja nie wiem, czy pamiętalibyśmy, o co tak naprawdę PiS-owi chodziło. Mogę się mylić, zobaczymy, na ile oni zechcą w sposób powtarzalny, jakiś taki konsekwentny o tych zmianach mówić, ale jestem przekonany, że nie będzie to tym takim najbardziej chwytliwym aspektem działalności PiS-u w najbliższym czasie.
1: A skoro mówisz o tym, co za tydzień, no to wiemy na pewno, że za tydzień druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w tej drugiej turze. No i tak, czy jak patrzymy, pamiętam, rozmawialiśmy tydzień temu, jak była jeszcze cisza wyborcza. Jak patrzymy na te wyniki z pierwszej tury, czy Monika Piątkowska ma jeszcze jakiekolwiek szanse w tym starciu? Skąd miałaby te głosy czerpać? Przypomnijmy, Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Takie są te wyniki oficjalne. Na trzecim miejscu Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 17,5%, Aleksandra Owca z razem prawie 7%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 4,81% i Michał Klimek z Konfederacji Konfederacji Korony Polskiej oczywiście 4,11%.
0: No i to jest rzeczywiście problem, bo takiego miejsca, gdzie można łowić, to zbyt dużo Monice Piątkowskiej nie zostało. Może elektorat Aleksandry Owcy mógłby tutaj zagłosować na Monikę Piątkowską, ale też mam wątpliwości, czy w sytuacji, w której koalicyjny rząd traktuje partię Razem tak, jak traktuje, to rzeczywiście tutaj wyborcy, którzy są raczej często mocno zidentyfikowani z partią Razem, chcieliby głosować na Monikę Piątkowską. Także rzeczywiście jest to jakiś taki szklany sufit, ale można liczyć na, po pierwsze, pewną demobilizację i niekoniecznie powtórzenie tego, co się stało w pierwszej turze, gdzie elektoraty partyjne poszły, głosowały na swoich kandydatów. W związku z tym w drugiej turze to się może nie wydarzyć. Łukasz Gibała może paradoksalnie mieć tutaj mniejszą mobilizację i Monika Piątkowska no, nie powinna się poddawać, tak? Koalicja Obywatelska nie powinna zostawiać tej sytuacji swojego kandydata, bo moim zdaniem to będzie wizerunkowo i politycznie znacznie gorzej odebrane niż jakaś tam jednak próba powalczenia, pogryzienia tej trawy i zrobienia jak najlepszego wyniku w Krakowie. No, Gibała ma zdecydowanie przewagę, Gibała ma dobry wynik z pierwszej tury, ma dobrą kampanię z pierwszej tury, ma już ewidentnie know-how, co chce mówić i w jaki sposób chce mówić, więc tutaj trudno się spodziewać jakiegoś zaskakującego wyniku, ale tak jak mówię, dopóki w piłkach, że moim zdaniem koalicja się poddawać nie może. Natomiast zdecydowanie specyficzne jest to, co się stało, że pierwsza tura i ta kampania przed pierwszą

0: turą była rzeczywiście głośna. Myśmy o niej debatowali, rozmawiali, było mnóstwo debat tych kandydatów, przebijały się na jedynkach te newsy z Krakowa. Teraz mamy drugą turę i wydaje mi się, że jest znacznie ciszej. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, że ta druga tura, gdzie już rozstrzygnięcie nastąpi, to się powinno robić gorąco. Natomiast tuż wiemy, że szafuje się jakimiś pozwami, składają przeciwko sobie kandydaci pozwy, jest jakieś szkalowanie dobrego imienia, ale mam poczucie, że to tak nie grzeje i ten Kraków w tej drugiej turze spadł trochę pod inne informacje. Nie wiem, czy to tak miało być, tak zaplanowała sobie Koalicja Obywatelska, no bo Łukasz Gibała, jemu by pewnie zależało, żeby to politycznie było jak najgłośniejsze. No ale ewidentnie mam takie poczucie, że znacznie mniej rozmawiamy o tej drugiej turze w Krakowie, tak jakby trochę to już było rozstrzygnięte i Gibała tak naprawdę mógł sobie już przypisać to zwycięstwo i powoli wprowadzać się do gabinetu. No są różne przesłuchy, że jest gęsta atmosfera w kampanii Moniki Piątkowskiej, że są jakieś tam kłótnie i tak dalej, natomiast no mam takie poczucie, że jesteśmy jednak w takiej sytuacji, że ta druga tura znacznie mniej nas grzeje niż to, co się działo przed pierwszą.
1: Czy Donald Tusk pojawi się jeszcze w Krakowie, żeby wesprzeć kandydatkę? On się pojawił w czwartek, w ten ubiegły czwartek przed tym niedzielnym głosowaniem. Czy taka wizyta może pomóc, a może wręcz przeciwnie zaszkodzić? Łukasz Gibała cały czas używa tego argumentu, że tu w Krakowie jest samorząd, że politycy z Warszawy przyjeżdżają, a nikt ich tak naprawdę w Krakowie nie chce.
0: Tak, no myślę, że to jest... Gibała robił to zresztą w też ich pierwszej turze, pokazywał, że on jest absolutnie apolityczny i jego komitet własny startuje tutaj dla dobra Krakowa z postulatami dotyczącymi Krakowa, otaczają go partyjni kandydaci i robi to w drugiej turze, także myślę, że tutaj ta strategia jest tożsama. Natomiast rzeczywiście to jest dobre pytanie, czy Donald Tusk może pomóc, czy może zaszkodzić. Mieliśmy już do czynienia z, tak jak zauważyłaś, w czwartek przed pierwszą turą był i moim zdaniem nie zaszkodził, dlatego że zmobilizował elektorat Koalicji Obywatelskiej, który, jak pokazują badania, chociażby to opublikowane od razu po pierwszej turze, Koalicja Obywatelska jest mocna w Krakowie. Tam zwolennicy Koalicji Obywatelskiej to dość pokaźna część całego krakowskiego elektoratu. W związku z tym zmobilizowanie tych osób, żeby poszli i zagłosowali na naszą kandydatkę, to jest ważny aspekt tego, żeby w ogóle myśleć o zwycięstwie. Także bardzo możliwe, że Donald Tusk zrobi to samo, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą, że oddawanie tego za nic, przegrywanie, machając ręką, niech sobie sama Monika Piątkowska radzi, to nie jest dobra informacja na rok przed wyborami. Moim zdaniem Koalicja Obywatelska, nawet jeśli tutaj miałaby przegrać, to lepiej przegrać nieznacznie, pokazując, że jesteśmy jedną drużyną i będziemy walczyć o zwycięstwo, niż przegrać w taki sposób, że zostawimy teraz kandydatkę samą sobie, weszła do drugiej tury, to jest jakiś tam sukces, a teraz niech już sobie próbuje poradzić po swojemu. Także mam poczucie, że Donald Tusk może się jeszcze pojawić, może jeszcze przed tym końcem kampanii, przed tą ciszą wyborczą z Moniką Piątkowską się spotkać. Na pewno, tak jak mówię, nie zaszkodzi to w kontekście mobilizacji tego najtwardszego koalicyjnego elektoratu w Krakowie.
1: A jak ty patrzysz na te wybory? Czy one są ważne? To są wybory lokalne. Czy jednak mogą mieć jakieś przełożenie na politykę krajową? Czy to może być jakiś prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? No i od razu mówię, no nie było tutaj kandydata Konfederacji, bo już oczywiście no różne były opinie, czy ten wynik Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości 17,5% to jest sukces, czy to jest porażka? No głośno było o tym, że jednak Aleksandra Owca z Razem przed Darią Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Czy to można jakoś przyłożyć, czy jednak Kraków jest specyficzny, to są wybory lokalne i to nie ma przełożenia na tę wielką politykę krajową?
0: Ja myślę, że tutaj jakaś taka ekstrapolacja na podstawie drugiej tury to w ogóle jest z całym szacunkiem bez sensu. Pierwsza tura rzeczywiście była znacznie ciekawsza pod tym względem, bo wydarzyły się pewne elementy, które można by było na tę partyjną politykę przełożyć. Startowali przedstawiciele partii politycznych, które będą się biły w przyszłorocznych wyborach i tu można było rzeczywiście jakieś analogii szukać, chociaż rzeczywiście, tak jak zauważyłaś, zabrakło Konfederacji. Nie będziemy mieli w wyborach ogólnopolskich Gibały, który tutaj i zrobił znakomity wynik, ściągając tak naprawdę poparcie z elektoratów różnych partii politycznych. Że musimy całkowicie impact Gibały wykreślić i to jest, myślę, najważniejszy powód,

0: który z mojej perspektywy oznacza, że nie możemy jeden do jednego, czy nawet jeden do dziesięciu przykładać tego, co się stało w tej pierwszej turze. W takiej najprostszej wyborczej interpretacji to jeżeli Koalicja Obywatelska przegra, jeżeli Łukasz Gibała zwycięży, na pewno nie będzie to dobrą informacją czysto PR-ową, taką informacją Donalda Tuska powiedzą Monika Piątkowska w dużym mieście, gdzie przecież koalicja jest silna i zawsze mówi, że duże miasta są nasze. Zobaczcie, w Krakowie Monika Piątkowska przegrała.
1: Paweł Królikowski, politolog, był gościem Polskiego Radia 24. Podsumowaliśmy te najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z małą prognozą na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Ci bardzo, dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
4: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
3: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
4: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
3: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
4: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
3: i na polskieradio.pl.
4: Zapraszamy
3: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poprzedni alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Alert został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Tymczasem trwają testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w Gdańsku, że program jest już przygotowany pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
2: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
1: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
2: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
1: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To kolejny krok w kierunku budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Biały Dom dał projektowi zielone światło, informuje szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
4: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
3: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część

0: zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
1: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
0: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: W aktualnościach teraz Urszulin na Lubelszczyźnie. Woda została tam warunkowo dopuszczona do użycia po tym, jak badania nie wykazały w niej obecności bakterii enterokoków ani E. coli. Wody można używać do wykonywania obowiązków domowych, ale przed spożyciem należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
3: Są zalecenia czyszczenia, a więc woda jest płukana, chlorowana do nieograniczonego użytkowania w celach spożywczych i domowych. To myślę, że to jeszcze potrwa kilka dni.
2: Od środy z powodu skażenia wody około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin nie mogło korzystać z gminnego wodociągu.
4: To są aktualności jedynki.
2: To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze w niej już pozostanie, przypomina adwokat Andrzej Zorski w kontekście zjawiska tzw. sharentingu. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym często odbywa się to bez ich zgody, co w przyszłości, gdy dorosną, może mieć konsekwencje w postaci pretensji do swoich rodziców.
5: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz.
2: Według badań w Polsce nawet co drugi rodzic publikuje zdjęcia swoich dzieci w internecie. A na koniec Holandia. Uniwersytet Amsterdamski wprowadził zakaz używania przez studentów laptopów i telefonów podczas wykładów. Ma to poprawić koncentrację słuchaczy.
6: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilain Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Rano możliwe silne mgły, miejscami ograniczające widoczność zaledwie do 100 metrów. Poza tym poniedziałek pogodny i ciepły na termometrach. Zobaczymy dziś przeważnie od 15 do 21 stopni.
4: Powtórka programu.
7: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie, w każdym razie w najbliższym czasie, ostatnie zbliżenie, czyli audycję, w której przyglądaliśmy się najróżniejszym zjawiskom i najróżniejszym fenomenom, takim, które w codziennym biegu często umykają naszej uwadze.

0: Zbliżenie.
1: Rozmawialiśmy między innymi o więziach społecznych. Czy w świecie, który premiuje przede wszystkim samowystarczalność, który promuje nieustanną rywalizację, wciąż potrafimy jeszcze budować prawdziwe społeczne więzi? Agata Sikora, kulturoznawczyni i autorka książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, mówiła o konsekwencjach turbokapitalizmu, o człowieku sprowadzanym do roli konsumenta i o tym, dlaczego poczucia bezpieczeństwa nie da się zbudować w pojedynkę.
2: Kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy władza ojca nad wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami.

0: też jest niesamowicie istotny i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
0: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to, to myślę, że... To nie tak, że to się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja ma, na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Mnie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego, bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa więzi społeczne. I teraz jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wywnętrza, opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, w którym musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia.
1: O sile więzi i o szacunku pisze też w swojej najnowszej książce niemiecko-koreański filozof Byung-Chul Han. Mam nadzieję, że Agata Sikora tego nie słyszy, bo akurat za jego twórczością nie przepada. Czy szacunek dziś staje się wartością zagrożoną? Byung-Chul Han uważa, że tak. W swojej najnowszej książce, w swoim najnowszym eseju analizuje świat, który zdominowany jest przez narcyzm, przez nieustanną rywalizację i przez kulturę cyfrową. To wszystko osłabia nasze więzi społeczne i utrudnia budowanie autentycznych relacji, a doprowadza do swego rodzaju społecznej pornografii.
2: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, abyśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie do chodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska w

0: wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: O najnowszym eseju Byung-Chul Hana mówił jego tłumacz, dr Rafał Pokrywka. Ale przyglądaliśmy się też porażkom, czyli zjawisku, którego się boimy, chociaż właściwie to one często uczą nas najwięcej. Moim gościem w jednej z audycji był porażkolog Jarosław Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka, autor książki Anatomia Porażki, Zmieniaj niepowodzenia w narzędzie rozwoju. Jarosław Łojewski przekonywał, że umiejętność analizowania własnych błędów jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji.
2: Niestety jest taka przypadłość wielu osób, że w momencie, kiedy się dookoła nich dzieje coś, co ma charakter jakiegoś niepowodzenia czy porażki, to szukają winnych, zamiast szukać powodu, dlaczego tam się dzieje. Jest taka fajna koncepcja, która się nazywa Just Culture, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, która jest jednym z elementów tego, co robimy w fundacji, która mówi o tym, że jeżeli jakiś błąd, jeżeli jakiś wypadek, jeżeli jakaś katastrofa czy porażka nie zdarzyły się, ponieważ ktoś celowo do tego doprowadził, na przykład kierowca doprowadził do wypadku i był pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim należy się przyjrzeć otoczeniu, w którym to wszystko się wydarzyło. Czy ten kierowca ściął tą latarnię dlatego, że właśnie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił zareagować na to, że jest ślisko na drodze, czy jego zdolności do reakcji były dużo mniejsze, czy też właśnie dlatego, że droga była zaniedbana, że miał jakiś nie do końca sprawny samochód i tak dalej, i tak dalej. Staramy się wskazywać na to i też mowa jest w tej książce o tym, że jeżeli chcemy faktycznie wyciągnąć lekcję z jakiegoś zdarzenia niepożądanego, z jakiejś porażki, to oczywiście, jeżeli myśmy podejmowali jakieś decyzje, jeżeli myśmy robili jakieś działania, to to jest ważne, ale jest to elementem całej układanki, w której my funkcjonujemy. Teraz nie chodzi o to, żeby zwalać winę na okoliczności, żeby zwalać winę na to, że nie wiem, w tej firmie źle się dzieje albo w tym zakładzie ktoś nie umie czegoś zrobić, tylko żeby przyjrzeć się sobie i otoczeniu równocześnie i zobaczyć, co na przykład można byłoby zrobić, żeby Jarek drugi raz takiego błędu nie popełnił. Bo dzisiaj to ten błąd popełnił Jarek, natomiast jakbyśmy go zwolnili, to Jarek już w tej organizacji tego błędu nie popełni, ale może Kazik, może Zosia, może Józek, może ktoś inny taki błąd popełnić, jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich zasad, które chroniłyby nas przed tego typu błędami.
1: Oczywiście zdarza się, że kiedy popełniamy błędy, dopada nas złość. Choć często postrzegana jest jako emocja negatywna, jako emocja destrukcyjna, w rzeczywistości pełni wiele bardzo istotnych, bardzo ważnych funkcji. Oliwia Ziembińska, specjalistka uzależnień, kulturoznawczyni, podpowiadała, jak odczytywać złość jako informacje i jak bezpiecznie z niej korzystać, tak żeby nie niszczyła relacji, ale pomagała je lepiej rozumieć.
3: Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale dużo mężczyzn jednak jakoś na przestrzeni dziejów musiało ukrywać dużo swoich emocji, no bo nie jesteś w stanie być, nie wiem, obrońcą jakiegoś stada czy jakiejś społeczności. No a taka była rola mężczyzn, jednak taka fizyczna też i chroniąca. No jeśli na przykład się bardziej boisz niż złościsz, jeśli lęk wygra, no to będziesz, nie wiem, tchórzem albo nawet już bez oceny możesz po prostu zwyczajnie zginąć. Czyli jakby musisz ten lęk gdzieś schować na chwilę, on może tam gdzieś jest, ale musisz po prostu tak się jednak nastroić, że tak powiem, no żeby jednak zaatakować, nie wiem, wygrać, mieć tą siłę, mieć tą motywację. No i tutaj złość wchodzi tak cała na biało, idealnie, no bo ona to robi, ona po prostu mówi, dobra, nie bój się, słuchaj, ja ci pomogę, nie? I zaraz...
1: Będę twoim motorem.
3: Tak, zaraz rozwalimy tego i tego i zrobimy to i to. No więc przez setki lat, tysiące, jeśli to się utrwaliło, no to trudno, żebyśmy teraz wymagali od mężczyzn, żeby w ogóle na 3-4 zmienili coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dużo mówimy o traumie przekazywanej na przykład, nie? Jakby z pokolenia na pokolenie, ale my nie mówimy o emocjonalności przekazywanej z pokolenia na pokolenie. A przecież to nie jest coś osobnego. Przekazuje to kultura, przekazuje to historia, przekazują pamięć ciała i przekazuje to jeszcze to, co teraz, nie? Więc jakby to dużo jest

0: sił, które na nas działają. I myślę, że każdy, kto ma problem z emocjami czy ze złością, musi sobie zdać sprawę, że to naprawdę nie jest jego wina, bo działa na niego bardzo dużo, dużo sił, które mu utrudniają.
1: Z kolei od dziewczynek, od dziewcząt, od kobiet wymagało się, łamane przez wymaga się, żeby były raczej grzeczne niż się złościły. Co to powoduje w przyszłości? Jakie to może mieć skutki?
0: No niestety u kobiet to jest jakby, myślę, że najważniejszym i takim najtrudniejszym tematem to jest to przekraczanie granic. I to przekraczanie granic kobiet może być bardzo od takiego niewielkiego, tak, do bardzo też poważnego. Tu od granic takich psychicznych po granice jakieś cielesne. No bo jeśli ja jestem wychowana w kulturze, w której się nie mogę zezłościć, czyli nie mogę powiedzieć stop, nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, nie mogę, tak, no bo to złość powinna mi do tego służyć, ale ja mam ją jakąś uciętą, wyciętą, trochę mi ją zabrano, no to jak ktoś mi zabierze złość, no to ja nie mam obrony przed tym, że ktoś mnie przekracza. Więc tutaj są różne historie, również bardzo takie trudne, tak, no bo jak ja mam się na wszystko zgadzać, no to się zgadzam również na rzeczy, których nie chcę. Nie mam tych obron, nie? Więc to jest trochę tragiczne, bo myślę, że jesteśmy jako kobiety chowane do bycia też usłużnymi i też posłusznymi. I to właśnie taka amputacja złości do tego trochę służy.
2: Zbliżenie.
1: Sporo mówi się ostatnio o literaturze, a konkretnie o ekranizacjach. Kwestia literatury też pojawiała się w zbliżeniu. Zastanawialiśmy się na przykład, czy powieści mogą pomóc w przewidywaniu przyszłości. Badacze związani z projektem Cassandra z Uniwersytetu w Tybindze przekonują, że owszem, literatura bywa bardzo czułym sejsmografem społecznych napięć. Analizując dzieła literackie, czy szerzej teksty kulturowe, próbują wychwytywać sygnały, które zapowiadają kryzysy i konflikty. O tym właśnie przedsięwzięciu, w które zaangażowani są także eksperci współpracujący z armiami państw NATO, opowiadała na antenie Polskiego Radia 24 pisarka Magdalena Parys, której twórczość również stała się przedmiotem takich analiz.
3: W niemieckim programie takim publicystycznym, niezwykle znanym, usłyszałam wypowiedź ekspertki od militariów wojskowej Florence Kaup, która mówiła o projekcie Cassandra. I mówiła z wielkim zachwytem o tym, że współpracuje z tymi naukowcami z projektu Cassandra i NATO, i Bundeswehra, i w ogóle, że się tym, że to jest w tej chwili game changer absolutny i wszyscy się tym fascynują i każdy z naukowców, szczególnie z zakresu militariów, czeka na newsletter od tych ludzi. Ja tak sobie myślę, o kurczę, coś tu się zadziało. Przecież ja bez przerwy dostaję jakieś zapytania od naukowców, którzy się zajmują właśnie tym projektem i lekceważę to, myśląc, że to jest newsletter jak każdy inny i że właściwie znowu coś ktoś ode mnie chce. Stworzył to profesor Wertheimer, kulturoznawca wiele, wiele lat temu i rozpoczął współpracę właśnie z Ursulą von der Leyen, kiedy ona była jeszcze ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech. Zafascynował ją tym, no i w ten sposób właśnie wszedł w Bundeswehrę i tak dalej. I to jest przewidywanie przyszłości i zapobieganie konfliktom zbrojnym, a nawet dosłownie wojnom na podstawie i analizie książek, które zostały napisane kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej. I to oczywiście chodzi o prozę, bo to nie chodzi o podręczniki, nie chodzi o fachową literaturę, tylko wiadomo, pisarz, pisarka, i ja to mówię nie jako pisarka, tylko powiedzmy jako też badawczyni, to są ludzie, którzy widzą i wyłapują najróżniejsze tendencje wcześniej. Ktoś usłyszy jedno zdanie, a pisarz usłyszy nie tylko to zdanie, ale jeszcze usłyszy, jakim tonem zostało wypowiedziane. Jak ten ktoś się spojrzał, jak się zachował, czy się odwrócił, czy chciał kontynuować ten wątek. Czyli wszystko to, co normalnie w książce znajduje się między wierszami i co jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi wyczytać, a my po skończonej książce mówimy, w tej książce było coś.
1: Skoro już o konfliktach mowa, o konsekwencjach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, rozmawiałem z Piotrem Pogorzelskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Kijowie i twórcą podcastu Po prostu Wschód, a także z profesorem Karlem Mazalą z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, autorem książki Jeśli Moskwa wygra.
4: Myślę,
1: że ta książka jest ważna dla wszystkich. Ta Także w Polsce są ludzie, którzy wierzą, że kiedy wojna w Ukrainie się skończy, wszystko wróci do jako takiej normy, a Rosjanie będą zadowoleni, bo osiągną swoje cele. Z drugiej strony są tacy, którzy wychodzą z założenia, że Rosja wkrótce

0: wkrótce rozpocznie atak na NATO na pełną skalę. To ta słynna wizja rosyjskich dywizji pancernych przebijających się przez Białoruś, żeby przekroczyć polską granicę i zdobyć Warszawę. W książce pokazuje, że ani jedno, ani drugie nie musi się wydarzyć. Podstawowym rosyjskim celem jest doprowadzenie do upadku NATO, a to niekoniecznie oznacza, że trzeba atakować Polskę i podbijać Warszawę. Taki ruch mógłby wręcz przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, bo zmusiłby NATO do uruchomienia artykułu 5, a Rosjanie nie mają pewności, że w takim starciu byliby górą. Natomiast jakaś niewielka operacja to już co innego. Na przykład podbicie malutkiego kawałka terytorium natowskiego kraju. W takiej sytuacji pakt musiałby zadać sobie pytanie, czy zaryzykuje wielką wojnę, żeby odzyskać skrawek terytorium na obrzeżach sojuszu. Powstałoby więc pytanie, czy NATO odpowie, a jeśli tak, to jak? Prawdopodobieństwo, że państwa sojuszu nie zrobiłyby nic, jest stosunkowo wysokie i uważam, że to jest wariant, który powinniśmy brać pod uwagę, znacznie intensywniej niż ewentualny atak na Polskę lub pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie.
1: Als das Szenario Warschau wird erobert oder aber der Krieg in der Ukraine ist vorbei und dann ist Ruhe.
2: Mówił profesor Carlo Mazzala. Czym potwierdzasz tę intuicję, że tu chodzi o coś więcej niż tylko konflikt między dwoma krajami, że to nie jest spór między Rosją a Ukrainą, ale pewien konflikt, który ma szerszy, znacznie szerszy zasięg, że tu Rosjanie i Chińczycy próbują rozegrać Stany Zjednoczone i NATO?
3: Oczywiście, tak, zgadzam się w pełni i ten konflikt ma wiele różnych warstw. Ma też warstwę historyczną, to jak Putin widzi historię Rosji, ale rozumiem, że tu nie jest ta kwestia najważniejsza. A zdecydowanie jest to konflikt, który dotyczy całej Europy, całego świata i nie jest to jakaś wiedza tajemna, dlatego że ty mówiłeś o tych prowokacjach, które były w styczniu, w lutym 2022 roku, ale wcześniej, przecież w grudniu, Rosja stawiała zdecydowane warunki Zachodowi i one dotyczyły na przykład obecności wojsk NATO w Polsce. De facto Moskwa żądała, żeby te wojska po prostu zniknęły. Znaczy Polska może być członkiem NATO, ale bez tutaj sił amerykańskich czy innych, nie wiem, niemieckich na przykład.
2: Mówiąc w skrócie, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90.
3: Tak, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90. Bylibyśmy takim NATO drugiej kategorii. I dlatego myślę, że mówienie, że to nie jest nasza wojna, jest kompletną pomyłką.
0: W cieniu takich i podobnych dyskusji, debat o konfliktach i o fizycznym bezpieczeństwie coraz częściej umyka nam kwestia równie istotna, mianowicie suwerenność cyfrowa. Kontrola nad danymi, nad infrastrukturą informacyjną i nad technologiami staje się dziś jednym z kluczowych wymiarów niezależności. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na gospodarkę, na demokrację i codzienne funkcjonowanie obywateli. Przekonywał na naszej antenie dr Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej.
4: Nie będziemy przecież zaprzeczać temu, że kiedy po raz drugi obejmował urząd prezydencki Donald Trump w styczniu 2025 roku, to zgromadził dookoła siebie wszystkich szefów big techów amerykańskich, czyli te najpotężniejsze podmioty, których właściciele są miliarderami i często mają budżety większe od budżetów niejednego państwa na świecie, że oni się zgromadzili dookoła ośrodka władzy amerykańskiej o określonej ideologii, tej ideologii, która oczekuje od tych przedsiębiorstw no, co najmniej pewnej uległości, jeśli nie promowania agendy. I szefowie tych przedsiębiorstw, widać było to na przykładzie przedsiębiorstwa Meta, gdzie szef Mark Zuckerberg żeruje pewne zmiany, które się pojawiły w związku z nową władzą polityczną. Inni szefowie także wykazali tutaj daleko idącą uległość, a w zamian za to władza amerykańska chce im gwarantować najwyższy poziom uprzywilejowania w relacjach ze światem zewnętrznym, co w naszym przypadku odsyła nas do awantur o to, jak daleko może się posunąć Unia Europejska w regulowaniu i odzyskiwaniu tej suwerenności cyfrowej, czy w ogóle zdobywaniu jej jakichś przyczółków. I w odpowiedzi no jeden znowu z tych gigantów, lubiany czy nielubiany Elon Musk, w swoich mediach społecznościowych zaczął

0: zaczął nawoływać do zniszczenia Unii Europejskiej po prostu w odpowiedzi na te próby zaprowadzenia tam pewnych reguł gry, które by korespondowały z wrażliwością europejską. Więc widać, że my się przesunęliśmy z tej rozmowy o problemie państwo big techi na rozmowę trochę w starym stylu, czyli państwo kontra państwa. Tak? Stany Zjednoczone kontra Unia Europejska. To oznacza, że my jesteśmy w sferze, w której znowu pojawia się ta rywalizacja dawnych władz centralnych. No i znowu my przyszłości nie znamy, ale każdego dnia widzimy, jak bardzo te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską stają się napięte i że są to relacje, których przyszłość, także ta cyfrowa, odgrywa ogromną rolę.
1: Jeszcze słowo o książkach, ale znów nie o lalce. Kolejne książki, kolejne seriale, mniej lub bardziej wprost nawiązujące do historii Auschwitz, cieszą się ogromną popularnością. Można wręcz odnieść wrażenie, że nazwa obozu staje się gwarancją sprzedażowego i frekwencyjnego sukcesu. Tymczasem autorom zdarzają się błędy, które bywają bolesne, a nawet niebezpieczne. Książka i serial Tatuażysta z Auschwitz na przykład są tego najlepszym dowodem. O tym, jak przekazywać prawdę o historii, konkretnie w tym wypadku o Holokauście, na naszej antenie przekonywała dr Wanda Witek-Malicka z Muzeum Auschwitz-Birkenau.
2: Młodzi ludzie, zanim jeszcze natkną się na przekaz szkolny, zanim jeszcze Auschwitz pojawi się na lekcjach historii, oni bardzo często z tym tematem spotykają się w sieci i to w takiej formie najgorszej z możliwych. Pamięta pan być może sytuację, kiedy funkcjonowała, grała pani Pokemonów. Okazało się, że gra działa także w Auschwitz, więc wtedy było o tym bardzo głośno. Niewykluczone, że nie jeden młody człowiek zetknął się wtedy z tym i pierwszy raz pojawiło się gdzieś Auschwitz w jego świadomości, że takie miejsce jest, nie wiedząc zupełnie, czym to miejsce jest. Więc tutaj od zupełnie złej strony się pojawia, w zupełnie fatalnym kontekście pojawia się przekaz na temat Auschwitz. Oczywiście młodzi ludzie znają również Auschwitz, no, jak mówiłam, z memów gdzieś tam z sieci. Znają czasami Auschwitz z różnego rodzaju filmów i tutaj naszym takim koronnym przykładem, bardzo niedobrym, jest Chłopiec w pasiastej piżamie.
1: To jest, przepraszam, film, który w austriackich szkołach jest niejako lekturą obowiązkową, jako wprowadzenie do tematu.
2: Ale w wielu polskich szkołach również nauczyciele, no mam nadzieję, że już coraz rzadziej, wykorzystują go jako film, który doskonale nam opowiada o Holokauście. I uważam, że to jest fatalny film do tego, żeby opowiadać dzieciom o Holokauście. W ogóle, żeby traktować go jako mówiący o Holokauście, no nie, w żaden sposób. Film i książka zresztą, tak? No bo tutaj książka była pierwsza, film został na jej podstawie napisany. To jest film, który całkowicie, czy obraz, który całkowicie nam zmienia perspektywę. Ponieważ kiedy zapytamy, kto jest głównym bohaterem tej książki, no to głównym bohaterem książki okazuje się syn komendanta. I takie cierpienie, które rzeczywiście widzimy, które rzeczywiście zapada w pamięć, które rzeczywiście dotyka widza czy czytelnika, to jest cierpienie tych rodziców, którzy stracili dziecko. To jest ten wątek, który w tym filmie skupia największą uwagę i budzi największe emocje. Ten biedny, zupełnie niewinny chłopiec, który nieświadomy przeszedł do swojego przyjaciela za druty kolczaste i zginął w komorze gazowej. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, no sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, a po drugie, jakoś w tej całej tragedii tej niemieckiej rodziny, rodziny sprawców, umyka czytelnikowi i widzowi, że razem z tym chłopcem, z tym głównym bohaterem, ginie jego przyjaciel Szmul i ginie rzesza Żydów. Szmul, który rzeczywiście uosabia te najbardziej niewinne ofiary, który jest symbolem tych ofiar, którzy, no, ludzi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Żydami. To znika z pola widzenia. Tutaj widoczna na ekranie rozpacz matki zdecydowanie przyćmiewa ten najistotniejszy element historii, na którym powinien być główny akcent położony. W związku z czym, no nie jest to film, który bym polecała do edukacji zdecydowanie, ale to niestety jest dla wielu młodych ludzi baza. Również książki bardzo popularne, które gdzieś tam się pojawiają w ostatnich latach, troszeczkę mam wrażenie, że przycichło, ta fala opadła, ale w latach wcześniejszych rzeczywiście tych książek, tak zwanych książek w paski, czy z Auschwitz w tytule, pojawiło się niezwykle dużo. I one niestety, ale zaczynają być podstawą edukacji, takiej potocznej.

0: praktycznej, czyli takiej właśnie wiedzy, jaką się zyskuje przy okazji lektury.
1: Są w Polsce politycy, którzy tego, co mówi dr Wanda Witek-Malicka, powinni posłuchać ze szczególną uwagą. A skoro o politykach mowa, i oni, ale też influencerzy czy reklamodawcy, ale też ludzie z naszego najbliższego otoczenia próbują wpływać na nasze decyzje i na nasze zachowania. Perswazja to jest naturalna część komunikacji, ale granica między przekonywaniem a manipulacją nie zawsze jest oczywista. Jak rozpoznać techniki wywierania wpływu? Dlaczego niektóre działają na nas szczególnie skutecznie i czy można się przed nimi bronić? O tym opowiadała psycholożka Alicja Stankiewicz.
2: Wpływ jest takim pojęciem najszerszym, dlatego że my wpływamy na innych ludzi każdego dnia i w różny sposób. Wpływamy poprzez to, co mówimy, jak mówimy, jak się zachowujemy, nawet jaki mamy tembr głosu, jak się ubierzemy, to wszystko jest rodzaj wpływu na innych ludzi. Jednym słowem, wpływamy na siebie cały czas. Rodzic na dziecko, dziecko na rodzica, szef na pracownika, pracownik na szefa. Perswazja natomiast jest taką próbą przekonania kogoś za pomocą komunikacji, argumentów do tego, na czym tej osobie zależy, ale jednocześnie z zachowaniem takiej możliwości wyboru i autonomii.
1: Czyli chcę panią przekonać, żeby pani przyszła do studia i opowiedziała o nowej książce, bo uważam, że temat jest potrzebny.
2: Na przykład.
1: A pani książka ważna.
2: Tak, i pan mi mówi, przyjdź, no naprawdę, proszę cię, przyjdź, bo ja bym chciał zrobić ten program. A ja mówię, wiesz, nie bardzo mi się chce przyjść do tego radia, nie wiem, dzisiaj, albo że w ogóle. Mam wybór, mogę odmówić. Natomiast manipulacja jest takim sposobem wpływania, w którym intencja lub mechanizm nacisku, one są ukryte.
1: Te i całe mnóstwo innych rozmów znajdą państwo na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl. W wyszukiwarce trzeba wpisać tytuł audycji Zbliżenie. W tym miejscu Zbliżenie zawieszamy. Być może jeszcze kiedyś się pojawi. Tymczasem my będziemy spotykać się, owszem, w niedzielę, ale nieco wcześniej, bo po godzinie 17 i przez najbliższe miesiące będziemy przyglądać się temu, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Przyjrzymy się polityce, przyjrzymy się kulturze, historii i gospodarce Niemiec, bo dzieją się tam rzeczy zastanawiające, ciekawe, momentami też niepokojące. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Przy odcinkach autostrady A4 powstaną nowe ekrany akustyczne. Będzie ciszej. Protesty przyniosły skutek. 87-letnia mieszkanka Madrytu wraca do domu. Polska coraz ważniejszym graczem na rynku biotechnologii. O polskich firmach będzie tylko głośniej. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Będzie ciszej. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę ponad 2,5 km osłon dźwiękochłonnych przy autostradzie A4 koło Krapkowic. Przetarg dotyczy budowy ekranów akustycznych pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowicami. Nowe panele pochłaniające i odbijające dźwięk o wysokości od 3 do 6 metrów będą montowane przy odcinkach autostrady A4, gdzie stwierdzono okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów. Hałasu. Szczęśliwy finał sprawy, która poruszyła całą Hiszpanię. 87-letnia Mari Carmen Abascal wraca do domu. Sprawa jej eksmisji doprowadziła do wielotysięcznych manifestacji. Według Związku Najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury. Problemy mieszkalnictwa stają się centralną kwestią polityczną w Hiszpanii. Władze już zapowiedziały zmiany w prawie.

Fotografia wykonana przez Pawła Piechnika została zdjęciem dnia NASA. To drugie takie wyróżnienie dla Polaka. Nagrody otrzymało zdjęcie głębokiego nieba, które przedstawia mgławicę krewetkę. Dwa miesiące temu Paweł Piechnik został nagrodzony za fotografię mgławicy Bańka. Mgławica krewetka jest jedną z największych mgławic

0: Rolę w rozwoju medycyny, ale znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska czy przemyśle. A Polska staje się coraz ważniejszym graczem w tym świecie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to ma m.in. kierunek, w którym zmierza Unia Europejska, która coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo lekowe i rozwój lokalnych mocy produkcyjnych. I o tym już teraz porozmawiam z Martą Winiarską, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy z bezpieczeństwem lekowym jest trochę jak z obronnością, tak sobie wyobraziłem to. Lepiej mieć własne technologie, mieć własne fabryki, bo w sytuacji kryzysowej z takim zapleczem możemy czuć się jednak trochę bezpieczniej?
2: Stanowczo tak. I to bezpieczeństwo lekowe w ogóle jest takim właśnie, jak pan zauważył, bardzo szerokim pojęciem, bo z jednej strony oczywiście Polacy korzystają z różnego rodzaju technologii, czy to leków, czy wyrobów medycznych, czy metod diagnostycznych odkrytych gdzieś w innych krajach i wtedy chcemy mieć po prostu do nich tutaj dostęp. Jeżeli mówimy o lekach, no to wtedy dobrze, jeżeli taka technologia jest produkowana u nas w Polsce, no bo jeżeli dojdzie do zerwania jakichś łańcuchów dostaw, to oczywiście Polacy wtedy produkując to u siebie mają do tego lepszy dostęp. Natomiast druga kwestia to są zupełnie nowe technologie. No bo jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie lekowym, czy szerzej bezpieczeństwie zdrowotnym, no to tak naprawdę ono oznacza to, że mamy technologie, którymi możemy leczyć choroby, na które chorujemy. A jak pokazuje Unia Europejska, Komisja Europejska, o której pan wspomniał, to dzisiaj mamy 3000 chorób rzadkich, w tym również nowotworów, które do tej pory nie mają absolutnie żadnego leczenia, albo to leczenie, które jest dostępne, jest niewystarczająco skuteczne lub bezpieczne. I to są te obszary, w których polskie firmy poszukują różnego rodzaju rozwiązań, czy to leków, czy terapii, które właśnie pomogą odpowiedzieć na te niezaspokojone potrzeby medyczne. Więc mówiąc o bezpieczeństwie lekowym, czy zdrowotnym szerzej, tak naprawdę powinniśmy myśleć też o tych technologiach, które będą w stanie wyleczyć, czy leczyć skutecznie te choroby, co do których Polacy mają konkretne potrzeby.
0: To wiąże się z ogromnymi ośrodkami badawczymi, podejrzewam też z ogromnymi nakładami finansowymi. No i z tego, co czytam i z tego, co się orientuję, no to generalnie biznes chce wchodzić w rozwój biotechnologii, tylko oczekuje konkretnych efektów. No pytanie, czy można im to zagwarantować. Jeżeli wyłożycie tyle i tyle pieniędzy, to zapewniamy was, że wyleczymy taką i taką chorobę. No chyba nie.
2: No nie jest to takie proste, chociaż my Polacy lubimy, jak wszystko jest proste i zrozumiałe. To jest bardzo skomplikowany sektor, który też mówi się, że jest sektorem wysokiego ryzyka, tak pod względem naukowym, bo tak naprawdę jeżeli odkrywamy coś potencjalnie przełomowego, to nie mamy pewności, że na pewno to zadziała, że coś, co na bardzo wczesnym etapie wydaje się skuteczne, że później na przykład nie okaże się w badaniach, nie wiem, in vivo, na zwierzętach, czy później w badaniach klinicznych nie okaże się na przykład toksyczne. Tak naprawdę jedna...
0: In vivo, przepraszam?
2: In vivo, czyli na żywych organizmach.
0: Okay.
2: I tak naprawdę jedna na 12 tysięcy cząsteczek finalnie staje się lekiem. Właśnie dlatego, że jest to naturalne ryzyko naukowe, ale ono oczywiście jest, tutaj gra warta jest świeczki absolutnie, no bo jeżeli dochodzi do zarejestrowania zupełnie nowego, oryginalnego leku, no to nam się zmienia zupełnie paradygmat leczenia. Tak? To są sytuacje, w których nagle okazuje się, że pacjenci, którzy do tej pory umierali, nie wiem, chociażby z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C, dzięki temu, że zostało odkryte nowe leczenie, to tak naprawdę z wyleczalności na poziomie, nie wiem, 40%, w ciągu dekady żeśmy przeszli do wyleczalności na poziomie 100%. To są niesamowite postępy dla pacjentów, zupełnie nowe szanse dla tych grup pacjentów, które nie miały do tej pory leczenia. No ale co za tym idzie biznesowo, bo o to pan też pytał, to jest potencjał na niesamowite zwroty z inwestycji, bo przełomowe innowacje lekowe czy terapie kreujemy tak naprawdę, odkrywamy dla całego świata. Tutaj mówimy o rynku globalnym, w związku z czym jak sobie spojrzymy na przykład na taki BioNTech, który skomercjalizował swoją szczepionkę z Pfizerem wspólnie, to jest firma, która przez około 12 lat przynosiła straty. Była dotowana przez rząd niemiecki, była dotowana przez różnego rodzaju prywatnych inwestorów.

0: I miała straty przez 12 lat, aż w końcu wraz ze szczepionką na COVID przyszły przychody, które wielokrotnie zwróciły wszystkie dotychczasowe wieloletnie nakłady.
1: Cierpliwość.
0: Cierpliwość, tak, to jest sektor, który wymaga cierpliwego kapitału, absolutnie tak.
1: Ale przyznam, że cały świat obserwował to na żywo, jak od chyba zera do powstania szczepionki, jak ten proces się odbywa. W sensie cały świat trzymał kciuki za firmy farmaceutyczne. Musicie coś wymyślić. Jakby pieniądze tutaj nie grają roli. Po prostu świat was teraz potrzebuje. I to się udało. Jednocześnie to sprawia, że zastanawiam się, może to jest tylko i wyłącznie moje magiczne myślenie, może tylko kwestia pieniędzy sprawia, że my za chwilę wymyślimy leki na wszystkie choroby. No bo skoro na COVID udało się wymyślić i to w przełomowo szybkim czasie. Przecież mówimy tutaj, że od pomysłu do stworzenia leku, przecież to mijają czasami lata, a tutaj było potrzebne na już, na CITO i to się udało. To tylko pieniądze nas hamują?
0: Nie, absolutnie nie tylko pieniądze i tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowana sprawa i to też nie jest tak, że BioNTech odkrył w bardzo krótkim czasie szczepionkę na COVID od zera, bo tak naprawdę BioNTech od wielu lat pracował nad szczepionkami onkologicznymi opartymi o różnego rodzaju technologie związane z mRNA. I tak
1: cały świat dowiedział się w ogóle, czym jest mRNA.
0: To prawda, to prawda. I dopiero bazując na tej wiedzy, którą na tym know-how tak zwanym, dopiero mogli, wykorzystując tą swoją dotychczasową wiedzę, w krótkim czasie opracować tą szczepionkę. Gdyby nie ich wcześniejsze projekty, prawdopodobnie nie byliby w stanie w tak krótkim czasie jakby przetransferować tych swoich wcześniejszych doświadczeń na stworzenie tego konkretnego rozwiązania dla pacjentów. I to też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my w Polsce rozwijali tego rodzaju kompetencje. Bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest COVID, było kilka ambicji polskich zespołów, które myślały o tym, żeby wejść w ten wyścig właśnie po jakieś rozwiązania dla pacjentów chorujących na COVID, czy chroniących społeczeństwo przed tym COVID-em, ale nie mieliśmy tego know-how, nie do końca wiedzieliśmy, jak mielibyśmy w ten łańcuch wartości wejść, a teraz coraz bardziej kumulujemy tą wiedzę, to doświadczenie. Powstaje coraz więcej spółek biotechnologicznych w Polsce i my mamy taką tendencję do tego, że jak wydajemy na coś pieniądze, to chcielibyśmy, żeby to na pewno zawsze się zakończyło sukcesem. Ale w tym sektorze jest akurat tak, że często coś się nie kończy takim sukcesem pod tytułem zarejestrujemy lek, ale to nie oznacza, że my tracimy te pieniądze, bo tak naprawdę dzięki temu w naszej gospodarce zostaje bardzo konkretny właśnie know-how, bardzo konkretne doświadczenia i wiedza o tym, jak takie projekty prowadzić, która powoduje, że kolejne projekty będziemy prowadzić lepiej, że wiemy, którymi ścieżkami nie iść, a które ścieżki potencjalnie mogą nas zaprowadzić do sukcesu. Ja bardzo lubię takie porównanie. Kiedyś zapytano Tomasza Edisona o to, jak odkrywał żarówkę i zapytano go o to, no dobrze, no ale przecież jak pan usiłował odkryć tą żarówkę, to przecież to było 1000 porażek, przecież dopiero za tam 1000 którymś razem to się udało, na co on odpowiedział, że absolutnie to nie było 1000 porażek, tylko to było dla niego 1000 zwrotnych informacji na temat tego, którędy ma nie iść, żeby odkryć żarówkę. I dokładnie tak samo to działa w tym sektorze. Tak naprawdę ślepe uliczki to też są bardzo wartościowe informacje dla naukowców i również dla ludzi, którzy odpowiadają później za taki rozwój biznesowy, też regulacje różne związane z lekami i terapiami, po to, żeby właśnie efektywniej móc znajdować rozwiązania dla pacjentów.
1: We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i że wpływ na to ma kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Co w takim razie ma wpływ na to, że akurat to my, na nas spoczywa ta jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony szansa, żeby właśnie stać się takim ośrodkiem? Co musimy zrobić?
0: Tak naprawdę my mamy gigantyczny potencjał. Jesteśmy też w ogóle świetnym rynkiem do prowadzenia badań klinicznych przez specyfikę naszej populacji, przez to, że mamy doskonale dobraną populację do tego, żeby tutaj były prowadzone badania kliniczne i na przykład zagraniczne firmy, duże firmy farmaceutyczne od lat Polską interesują się właśnie jako rynkiem badań klinicznych.
1: Co to znaczy? Proszę to rozwinąć.
0: To znaczy, żeby lek mógł być zarejestrowany w Europejskiej Agencji Leków, tak naprawdę musi być przebadany.

0: wieloośrodkowo, na konkretnie dobranej grupie pacjentów, która będzie na tyle reprezentatywna dla danego badania, żeby można było uznać, że lek jest odpowiednio przebadany. I akurat pod tym względem Polska doskonale się nadaje i rekrutacja pacjentów w Polsce zwykle bardzo dobrze szła. To się odzwierciedla też w tym, że kiedyś w Polsce były realizowane w dużej mierze badania późnych faz, czyli takie można powiedzieć trochę odtwórcze, mniej z wkładem autorskim Polski. A okazało się, że jesteśmy na tyle interesującym krajem, że zaczęły być realizowane u nas coraz wcześniejsze fazy i na przykład duże firmy farmaceutyczne zaczęły wchodzić z polskimi ośrodkami medycznymi w taką współpracę, gdzie wspólnie na przykład inwestowali w rozwinięcie jakiegoś tak zwanego centrum wczesnych faz, czyli pierwsza faza badań klinicznych, na przykład onkologicznych, gdzie to już naprawdę jest taki etap jeszcze mocno innowacyjny, gdzie te polskie ośrodki mają duże swoje autorskie zaangażowanie w to, co tam się dzieje. No i tak naprawdę na kanwie tego wszystkiego, żeśmy, tak jak mówię, kumulowali przez lata pewną wiedzę. Też w Polsce mamy od lat aktywny przemysł generyczny. Polskie firmy, które produkują leki tak zwane odtwórcze, ale robią to od lat i tam też potrzebne są umiejętności różnego rodzaju i taka wiedza naukowa, która jest potrzebna do tego, żeby te leki ulepszać, żeby znajdować nowe, bardziej efektywne sposoby ich wytwarzania. I wszystko to przetransferowane później do sektora biotechnologii medycznej powoduje, że tak naprawdę zaczynamy doganiać wiele innych krajów, które mają tą tradycję z sektora life science, czyli tych nauk o życiu znacznie dłuższą, bo trochę nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli. Musimy uczyć się bardzo szybko. Ten sektor tak naprawdę w Polsce, który pracuje nad zupełnie nowymi lekami, powstał mniej więcej 20 lat temu. Wtedy pierwsza polska firma ogłosiła, że rozpoczyna pracę nad lekiem innowacyjnym, oryginalnym, który celuje w zupełnie niezaadresowane cele w ludzkim organizmie. I tak naprawdę wiedząc, że ścigamy się z całym światem, bo jeżeli mówimy o lekach pierwszych w swojej klasie, czy najlepszych w swojej klasie, to my się ścigamy po prostu z całym światem, to nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli i naprawdę widać to niesamowite przyspieszenie. A no mając na uwadze kraje ościenne typu Czechy, Litwa, no tam jednak to są znacznie mniejsze kraje, jest znacznie mniej kapitału, więc wydaje się, że Polska staje się takim naturalnym kandydatem na lidera w regionie, chociaż oczywiście kraje ościenne, na przykład Litwa, nie osiadają na laurach, mimo tego, że są krajami niewielkimi, bo na przykład bardzo mocno postawiły na biotechnologię. Powstało wręcz całe miasteczko biotechnologiczne i jest bardzo mocna promocja międzynarodowa Litwy jako takiego sektora, więc tym bardziej w Polsce z takimi możliwościami, jakie my mamy, w Polsce, która stoi u bram G20, wydaje się, że naprawdę to jest sektor, który ma szansę wybuchnąć, bo know-how mamy, mamy świetne zespoły naukowe. Kadry, teraz jeszcze... Tak, kadry mamy, ale potrzeba nam jeszcze kapitału, bo jest to sektor kapitałochłonny na pewno.
1: Jest kilka takich rzeczy, które sobie wynotowałem z różnych dziedzin. Między innymi to, że od tego roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca przez skórę. Od kardiologów z Łodzi takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jakby jedna działka, ale... Zespół wynalazców z Politechniki Krakowskiej stworzył innowacyjne przenośne laboratorium do analizy gleby. To się nazywa AgroSys IT. To kompaktowe urządzenie, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby. To z kolei ułatwia między innymi rolnikom planowanie tego wszystkiego, po prostu zobaczenie w czym sadzą. O, może tak to prosto określę. Dwie różne jakby dziedziny, ale gdzieś tam to się wszystko łączy. Czego możemy być dumni? Czy mamy coś takiego, co możemy powiedzieć, nie wiem, no są takie marki na świecie, które cały świat zna, technologiczne, odzieżowe i tak dalej, a my możemy powiedzieć, mamy taką innowację, z której cały świat może nas znać?
0: Ponieważ... tak jak mówiłam, sektor powstał mniej więcej 20 lat temu, więc my jeszcze nie mamy takiej konkretnej technologii, leku czy terapii, który zarejestrowaliśmy na poziomie Europejskiej Agencji Leków czy też amerykańskiego FDA. Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie prawie witamy się z gąską, dlatego że mamy już technologie, które są w drugiej fazie badań klinicznych i to jest faza, która w przypadku takich przyspieszonych ścieżek rejestracyjnych

0: może być tą, po której nastąpi po otrzymaniu dobrych wyników co do bezpieczeństwa i skuteczności terapii, nastąpi rejestracja leku. Oczywiście polskie firmy, podobnie jak wspomniane przeze mnie wcześniej BioNTech, na etapie dzisiejszym swojego rozwoju będą poszukiwały większych międzynarodowych partnerów do tego, żeby taką technologię skomercjalizować, żeby przede wszystkim mieć sieci dystrybucji do tego, żeby te technologie trafiły do pacjentów na całym świecie, bo przecież szczepionka BioNTechu, siłami BioNTechu tylko nie trafiłaby do tych wszystkich potrzebujących. To właśnie dzięki Pfizerowi było to możliwe i tak samo działają polskie firmy, tak? To one mają te asety technologiczne w ręku, to one prowadzą badania, ale tak naprawdę na ostatnim etapie będą tego większego partnera potrzebować. I my tak naprawdę już dzisiaj możemy się pochwalić bardzo ciekawymi rozwiązaniami, które już widać, że są pozytywnie i oceniane przez czy Europejską Agencję Leków, czy przez właśnie amerykańską FDA. I to są terapie zarówno w onkologii, jak i hemato-onkologii. To są terapie związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, również w psychiatrii, ale też w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych, w tym cukrzycy na przykład. Już mamy pierwsze bardzo pozytywne wyniki badań klinicznych, więc tak naprawdę od strony naukowej to można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę no, kroki milowe od momentu, w którym sektor zaczynał działać, no ale brakuje nam jeszcze tej kropki nad i, tego właśnie partnera, który pomoże doprowadzić do samego końca, ale już ileś takich partners też mamy. Polski sektor jest coraz bardziej rozpoznawany międzynarodowo, coraz bardziej się uwiarygadnia właśnie poprzez różnego rodzaju projekty, które prowadzi i wyniki poszczególnych etapów walidacji tych technologii. I tak naprawdę wiele firm zagranicznych już docenia Polskę jako partnera, chociaż kilka lat temu jeszcze myślały, że w Polsce to prędzej po ulicach białe niedźwiedzie chodzą niż tutaj jakieś technologie innowacyjne, zwłaszcza lekowe, można odszukać. A okazuje się, że tak, że jak najbardziej partnerzy zagraniczni naprawdę często są zaskoczeni tym, jaką doskonałością naukową, jakim poziomem przygotowania biznesowego też charakteryzują się polskie spółki. Chociaż ciągle jest nam jeszcze trochę trudno otwierać niektóre drzwi, bo jesteśmy stosunkowo nowi, powiedzmy, w tym sektorze.
1: I tutaj powinna też pomóc góra. Jest pani członkinią Rady Przyszłości. Jak się rozmawia z górą, czyli z politykami w tej sprawie?
0: Z politykami rozmawia się różnie, bo też nie ma co ukrywać, że biotechnologia medyczna jest tematem dosyć niszowym. Kiedyś nawet pozwoliliśmy sobie przeprowadzić takie badanie wśród Polaków na reprezentatywnej grupie, żeby ich zapytać, czy oni w ogóle wiedzą, czym jest biotechnologia medyczna. Oczywiście wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że także wiedzą, ale kiedy przechodziliśmy do szczegółów, to się okazywało, że już niekoniecznie. Natomiast wszyscy prawie przebadani potwierdzali, że byliby dumni z tego, gdyby w Polsce udało się zarejestrować lek innowacyjny, gdybyśmy zrobili coś innowacyjnego w tym sektorze na skalę międzynarodową. Natomiast temat jest generalnie dosyć niszowy. Na pewno znacznie mniej rozpoznawalny na poziomie politycznym niż tematy polskich autostrad, niż tematy kolejek do lekarzy, bądź wiele innych podobnych. No ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tym, że od jakiegoś czasu mamy takie ambicje, żeby polecieć w kosmos, żeby polskie technologie były obecne w kosmosie, bo gdzieś ten kosmos może jest nam bliższy, bo nie wiem, chociażby w różnych filmach widzieliśmy misje kosmiczne, i
1: no
0: trochę
1: mamy Sławosza, no jakby
0: no i mamy Sławosza, oczywiście, który też jest członkiem Rady Przyszłości. Tak, i więc to jest nam trochę bliższe, bo może więcej tego oglądaliśmy. A filmy przyrodnicze, czy jakieś takie o ludzkim organizmie, to może to nie jest najpopularniejszy temat filmów fabularnych i może stąd też nie ma takiej świadomości do końca społecznej, a przez to nie jest to tak temat bardzo też popularny wśród polityków. Natomiast rzeczywiście w końcu, po latach też no, naszej pracy jako Związku BioInMed i w ogóle całego sektora, który prowadzi coraz więcej i coraz bardziej dojrzałych projektów, no w końcu ten temat został zauważony. W końcu biotechnologia medyczna już przestała być anonimowa, tylko jest rozpoznawana na poziomie najwyższych władz Polski jako perspektywiczny sektor, który tak jak w kosmosie

0: Kosmos latamy do góry, tak tutaj latamy w głąb ludzkiego organizmu, poszukując nowych celów molekularnych i adresując je nowymi właśnie zupełnie cząsteczkami, które mogą wpłynąć na rozwój różnego rodzaju chorób, bądź też je właśnie zatrzymać. To fantastycznie, że już wszyscy się zgadzamy co do tego, że ta biotechnologia medyczna jest jedną z nisz, w które Polska powinna zainwestować, jeśli chce myśleć o swojej przyszłości.
1: Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za to spotkanie w Tylko Dobrych Informacjach.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ogień się nie rozprzestrzenia, zagrożenia i osób poszkodowanych nie ma. Straż pożarna walczy z pożarem hali w Słubicach. Do użytku ma trafić w grudniu. Rozpoczęły się testy aplikacji powiadamiającej o zagrożeniach. Literacka nagroda Nike dla Szczepana Twardocha. Jury doceniło jego powieść Nul. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Ogień się nie rozprzestrzenia i to jest najważniejsze. Nie ma zagrożenia na budynki znajdujące się w pobliżu. Nie ma zagrożenia również mieszkańców. Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru.
1: Straż pożarna zapewnia, że nie ma zagrożenia z powodu dymu. Działania mogą potrwać do rana. To był krótki i szybko odwołany nocny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców województwa lubelskiego. Powodem był rosyjski atak na Ukrainę. Nie stwierdzono zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy, dodając, że sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, dodano w poprzednim komunikacie. Tymczasem rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w Gdańsku, że aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
4: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
3: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
4: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
3: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na cztery poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Teraz wracamy do tematu paliw i ich cen na stacjach. One pozostają wciąż niższe niż w ubiegłym tygodniu. Jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za olej napędowy 7,88 zł. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie

0: z nowymi cenami maksymalnymi. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki, który jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. A jakie nastroje panują wśród kierowców po obniżce cen paliw, to sprawdzimy w poranku Polskiego Radia 24. Na jednej ze stacji benzynowych jest nasza reporterka Anna Orzeł, z którą połączymy się za mniej więcej kwadrans. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny na Ukrainie. Zwycięzcę ogłoszono podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nul wygrał też plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej, a dla Szczepana Twardocha to już druga Nike czytelników po nagrodzie za króla w 2017 roku. Dla autora to potwierdzenie, że idzie właściwą drogą, mówił po gali Szczepan Twardoch.
1: To jest na pewno bardzo duży komplement dla mojej literatury i dla tego, jak rozumiem rolę pisarza. Nie napisałem tej powieści w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
2: Ja uważam, że najpierw książka musi być dobra. Mój przyjaciel Jerzy Pilch kiedyś mi powiedział, słuchaj, ja ci dam prostą definicję, co to jest dobra książka. Mówi, to jest szalenie proste. To są literki poukładane we właściwej kolejności. Tylko się cieszyć, że takie książki mamy i to znaczy, że pogłoski o śmierci literatury polskiej są mocno przesadzone.
0: Mówił przewodniczący jury Nike Witold Bereś. Nagroda przyznawana od 1997 roku ma promować polską literaturę współczesną ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Laureat otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę i 100 tysięcy złotych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na poranną mgłę ograniczającą widzialność na znacznym obszarze kraju. Do godziny 9 obowiązuje alert pierwszego stopnia. Bez ostrzeżeń tylko w północnych województwach, a także na krańcach południowo-wschodnich. W ciągu dnia będzie przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na północy do 19 w centrum i 21 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.
3: Klimat.
0: Na początek sprawdzamy jakość powietrza. Zła jest w Zawierciu, dostateczna we Wrocławiu, a w kilku miejscach w kraju umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 15% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc małe, w niektórych regionach średnie.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dziś jest poniedziałek, piąty dzień października, to 278 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o godzinie 6.43, zajdzie o 18.05. Dzień będzie trwał więc 11 godzin i 22 minuty. Imieniny dziś obchodzą Apolinary, Bartłomiej, Faustyna, Flawia, Igor, Placyd i Rajmund. Jeremia Mrożek. Dzień dobry, dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński, a teraz czas już na kalendarium historyczne.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to
9: Abemus Papam.
10: My naród.
11: We the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
13: 5 października w roku 1763, równo 30 lat po wyborze na króla Polski, zmarł August III Wettyn. Jego panowanie było okresem walki koterii magnackich oraz rosnącej zależności od sąsiadów.
14: August III wprowadził system rządów ministerialnych, czyli oparł całą swoją władzę na władzy pierwszego ministra.
13: Uważał doktor Mariusz Markiewicz. 195 lat temu ponad 20 tysięcy żołnierzy

0: Wraz z ostatnim wodzem powstania listopadowego, generałem Maciejem Rybińskim, przekroczyło granicę pruską we wsi Jastrzębie pod Brodnicą i złożyło broń.
1: Armia powstańcza wycofała się na prawy brzeg Wisły. Wraz z nią postępował rząd i Sejm. W Zakroczymiu i Modlinie radzono jeszcze na temat dalszej walki, ale postępująca dezorganizacja i dezercje na równi z kapitulanckimi nastrojami większości dowództwa uczyniły ją bezprzedmiotową. Pod naciskiem Rosjan wycofano się do granicy pruskiej. Główny Korpus Sił Powstańczych, dowodzony przez ostatniego wodza naczelnego powstania, generała Macieja Rybińskiego, przekroczył ją w niespełna miesiąc po upadku Warszawy.
0: Przypominał profesor Andrzej Szwarc. Dziś 90. rocznica urodzin pisarza i polityka Wacława Havla. Był ostatnim prezydentem Czechosłowacji i pierwszym przywódcą Czech po upadku komunizmu.
2: Ja jsem, prawda, bojował za to, za tu federację, nebo przesniej rzeczeno...
3: Przez cały czas walczyłem o utrzymanie federacji. Decyzję o rozpadzie federacji podjął demokratycznie wybrany parlament. Ja się z tym pogodziłem. Przyjąłem ten fakt do wiadomości. Zgodziłem się kandydować na czeskiego prezydenta, ponieważ chcę pomagać i służyć swojemu narodowi. Mogę to robić niezależnie od tego, jak duże jest nasze państwo. Chcę służyć wszystkim. Sądzę, że tak właśnie powinien myśleć polityk.
0: Po złożeniu urzędu prezydenta w roku 2003 powrócił do pisania i wzorem prezydentów amerykańskich założył bibliotekę, która gromadzi materiały związane z jego twórczością i działalnością polityczną. W roku 1939 pod Kockiem na Lubelszczyźnie zakończyła się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Dowodzący samodzielną grupą operacyjną po lesie generał Franciszek Kleberg napisał w ostatnim rozkazie:
4: żołnierze, dalsza walka nie rokuje nadziei, tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili. Każę zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie.
0: Tego samego dnia po raz pierwszy i jedyny przybył do Warszawy Adolf Hitler. Udekorowanych flagami ze swastykami alejach ujazdowskich odebrał uroczystą defiladę Wehrmachtu. Dziś 85. rocznica urodzin wokalistki Heleny Majdaniec. W czasach swojej największej popularności była nazywana królową Twist.
5: O rudy, rudy, rudy, rudy, rys. Jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy, rys. A ja rydzów szuka.
0: W roku 1968 wyemigrowała do Francji, gdzie występowała w kabaretach oraz pracowała dla francuskich mediów. W roku 1955 urodził się Michał Lorenz, jeden z najważniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Skomponował muzykę do ponad 170 filmów fabularnych i dokumentalnych, a także seriali i spektakli teatralnych. W swoich kompozycjach pełną wyrazu muzykę z częstymi odniesieniami do muzyki etnicznej łączy z klasycznym brzmieniem orkiestry. Tego dnia, lecz w roku 1983 Komitet Noblowski ogłosił decyzję o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla przewodniczącemu Solidarności Lechowi Wałęsie.
6: Radio Paryskie informowało w środę po południu.
7: Dzisiaj od godziny 10 rano Lech Wałęsa jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Jurorzy norwescy zebrani w Oslo wybrali go w drugiej turze głosowania. Kandydaturę zgłosili deputowani do zachodnio-niemieckiego Bundestagu.
0: Przekazywał radiowy magazyn 7 dni w kraju i na świecie. 15 lat temu zmarł Steve Jobs, współzałożyciel i prezes firmy Apple. W momencie śmierci jego majątek był wyceniany na około 7 miliardów dolarów. 3 lata temu odszedł dziennikarz, fotograf i muzyk Andrzej Koziara. Był zastępcą redaktora naczelnego magazynu National Geographic Polska, a także redaktorem naczelnym miesięcznika Pryzmat. Andrzej Koziara był także członkiem pierwszego składu zespołu BAIM i jest współtwórcą debiutanckiego przeboju grupy zatytułowanego Piechotą do lata.

0: 13 minut po godzinie 6. Przykrótkie sny, jak to bardzo teraz prawdziwie brzmi. Kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
0: I zaglądamy, proszę państwa, do prasy. Zarówno Super Express, jak i Fakt na pierwszych stronach informują o życiu prywatnym Daniela Martyniuka, który podobno przejrzał na oczy, i Fakt na pierwszej stronie pisze, że przynosi tacie hańbę, natomiast w Super Expressie, że rzucił picie i przeprasza rodziców. Bardzo się z tego powodu cieszymy i oczywiście gratulujemy, zostawiamy to, bo szkoda trochę na to czasu. Natomiast przyglądamy się temu, co pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Oprócz tego, że pojawia się tam Szczepan Twardoch, laureat Nike, jak zresztą państwo mogli usłyszeć na naszej antenie w informacjach, to również pojawia się pomysł na dezubekizację. Trudny wyraz o tak wczesnej porze, ale byli funkcjonariusze służb w PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. O co chodzi? Już wyjaśniam. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 2017 roku. Po obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL dostają w wielu przypadkach emeryturę minimalną. Dziś to około 1700 zł na rękę. Ustawa zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w strukturach uznanych przez IPN za organy państwa totalitarnego. Ich katalog znacznie rozszerzono, dodając na przykład pracowników wydziałów łączności, policjantów, którzy w PRL przeszli szkolenie oficerskie, i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, czy nawet informatyków z Departamentu PESEL. Decyzje o obniżkach dostało w sumie blisko 40 tysięcy osób, w tym 8 tysięcy wdów i dzieci pobierających po funkcjonariuszach rentę rodzinną. No i tak, nowy rząd, gdy tylko przejmował władzę, zapowiedział, że naprawi niesprawiedliwości. Nie mógł tego zrobić nową ustawą, bo były prezydent Andrzej Duda, no i obecny Karol Nawrocki, dawali do zrozumienia, że nie podpisaliby takiej zmiany przepisów. No i jak dalej pisze Gazeta Wyborcza, rząd wybrał inne rozwiązanie. Przywracanie pełnych emerytur na podstawie artykułu 8a ustawy dezubekizacyjnej. Pozwala ona szefowi MSWiA dawać zgody na wypłatę pełnych świadczeń. Wystarczy, że z takim wnioskiem wystąpi do ministra funkcjonariusz, któremu zmniejszono emeryturę. Są jednak pewne warunki. Służba takich funkcjonariuszy w PRL musi być krótkotrwała, a oni sami musieli, tutaj cytat, rzetelnie wykonywać zadania i obowiązki w wolnej Polsce, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. No i właśnie na podstawie tego specjalnego artykułu funkcjonariusze wygrywają z ustawą. Ile osób już w ten sposób odzyskało pełną emeryturę? Jak podaje Gazeta Wyborcza, od 13 grudnia 2023 roku wydano ponad 2700 decyzji pozytywnych. Tak przekazało biuro prasowe MSWiA. Co państwo na to? Oczywiście do Polskiego Radia 24 można dzwonić w każdej sprawie. Można również w tej sprawie. Wspomniałem o tym, że Szczepan Twardoch, laureatem nagrody Nike, pojawia się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale nie tylko tam, ponieważ również pojawia się na okładce Newsweeka. Chłop ze Śląska, w związku z tym i wypowiedzi jasne, klarowne i twarde. I jak mówi Szczepan Twardoch w rozmowie z Newsweekiem, chyba nikt rozsądny nie powie dziś z całą pewnością, że wojny nie będzie. I jak dodaje Twardoch, też słyszę, że jak tylko coś się wydarzy, to ktoś zaraz wyjeżdża do Toskanii czy gdzieś tam. Taka deklaracja jest moralnie kompromitująca. Wstydziłbym się powiedzieć coś takiego, mówi Szczepan Twardoch w rozmowie z Newsweekiem. Na pewno państwo słyszeli również awanturę wokół koni. Gazeta Wyborcza napisała, że w prezydenckiej rezydencji w Promniku, niedaleko Warszawy, kancelaria prezydenta trzyma 4 konie. Rzecznik prezydenta reaguje zamieszanie wokół koni, wyjaśnia, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta ma pod opieką 3 konie, jednego z czasów Andrzeja Dudy i 2 kupione niedawno. Konie mają na imię Edzio, Ramzes i Aramis.
2: Konie by pospuszczać, czy konie mnie słyszą?
0: Na stacjach benzynowych spadły ceny paliw, bo od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Kierowcy poczuli ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie.

0: Liczyli bowiem na jeszcze niższe stawki. Łączymy się z naszą reporterką Anną Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, czy kierowcy zadowoleni, zatankowani do pełna, pełni energii? Co dokładnie usłyszałaś od nich?
1: Dokładnie tak. Ja dzisiaj sprawdziłam na stacjach paliw, jak wygląda sytuacja. Na początku była mowa o tym, że nowa odsłona programu ceny paliw niżej zacznie obowiązywać od dzisiejszego poranka, od poniedziałku, ale już w sobotę kierowcy zobaczyli na pylonach niższe stawki na stacjach paliw. W związku z tym jest spokojnie, nie ma żadnej nerwowej atmosfery, nie ma kolejek. Oczywiście trafiają się kierowcy, którzy czekali z tym, żeby zatankować do tego właśnie momentu, czyli do momentu, kiedy te ceny spadną, ale są w zdecydowanej mniejszości. Ci, którzy na bieżąco śledzili rozwój sytuacji, zrobili to wczoraj albo przedwczoraj. Posiadacze samochodów, a tych zarejestrowanych w Polsce jest około 23 milionów, co daje nam jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej, oczekiwali na tę zmianę, chociaż nie brakuje też głosów, że mogłoby być jeszcze trochę taniej.
2: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
3: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę.
4: Z tankowaniem czekałam aż do momentu, w którym ceny paliw spadną.
3: No dla mnie jest to niesamowicie ważne, bo jednak człowiek odwiedza tą stację co najmniej kilka razy w tygodniu, ponieważ mam trochę wyjazdów, więc zawsze mega na plus.
5: Cieszymy się bardzo, że jest tańsze to paliwo. Ponieważ będę mogła jechać z rodziną nad morze i będzie mnie to kosztowało nie 500, a 300 zł.
6: Bez dwóch zdań, chyba wszyscy się cieszą, że co niektórzy wreszcie poszli po rozum do głowy i podpisali odpowiedni dokument.
7: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
1: Nie, jeszcze nie. Dlaczego? Jeszcze, nie. Jeszcze powinno być niżej?
7: Tak, tak, zdecydowanie tak.
1: A sam program obowiązywać ma do końca roku.
0: O szczegółach mówiła Anna Orzeł. Aniu, bardzo dziękuję ci za te relacje.
8: Twoje pieniądze.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Twoje Pieniądze, w której wyjaśnimy zasady korzystania z czeku turystycznego, czyli tańszego wyjazdu na jesienny wypoczynek. Moim gościem jest Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy w tym zakresie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor.
9: Panie Marku, to zróbmy tak. Zapytam, kiedy można skorzystać z czeku, pod jakimi warunkami? Najpierw ogólnie, tak pokrótce, dobrze? Dla kogo jest on przeznaczony i jaka jest jego wysokość? Ten okres, w którym się korzysta, to na początek.
10: Jedyny warunek, który trzeba spełnić, to trzeba mieć skończone lata seniorskie, czyli 60+. I to jest jedyny warunek, który musimy spełnić, żeby dostać dofinansowanie. Od razu powiem, to jest w tym roku w wysokości 300 zł na dofinansowanie wyjazdu minimum jednej nocy gdzieś w województwach czterech, które są objęte programem, czyli podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie. I to są wszystko, i to są możliwości spędzenia.
9: To były trzy. Czy jeszcze czwarte to świętokrzyskie, czy nie?
10: Nie, i to jest...
9: Bo podlaskie, te, lubelskie i podkarpackie.
10: Podlaskie, podkarpackie, tak jest, i warmińsko-mazurskie. Czyli aha, to są wszystkie te cztery województwa, które są jakby objęte programem dodatkowego finansowania pomocy ze względu na sytuację wojenną za granicę. Pamiętajmy, że tamte tereny są terenami, które są bardzo dotknięte, jeśli chodzi o mniejszą ilość turystów, no ze względu na strach. No, nie będziemy tego ukrywać, turyści się boją ze względu, które znamy wszyscy.
9: Jasne. Niestety. No to tak, miejsca już żeśmy określili, to teraz jeszcze czas. W jakim czasie można wyjechać, korzystając z tego czeku? Już powiedział pan, że tak, że dwie noce co najmniej, ale chodzi o to od kiedy do kiedy, w sensie tak od września można było. My już jesteśmy na początku października, więc już trochę czasu minęło, no ale jeszcze jest.
10: 3 miesiące, które były przeznaczone na tę realizację tego czeku turystycznego, seniorskiego czeku turystycznego, bo tak to nazywajmy, to jest wrzesień, październik, listopad. To są miesiące, w których na szczęście seniorzy korzystają z takiego wyjazdu i jadą po sezonie. Pani redaktor, pamiętajmy, że to również już jest tańszy sezon, czyli mimo tego, że mamy dofinansowanie, to to, co chcemy dołożyć jeszcze dodatkowo pobytu, na przykład drugi dzień, trzeci i tak dalej,

0: Tak.
1: To i tak płacimy taniej. W pensjonaty, hotele, które są brane pod uwagę w tym programie, one i tak w tym sezonie działają jakby po sezonie, czyli są tańsze. To również jest istotna sytuacja, że można to wszystko spędzić taniej.
0: Jasne. No to teraz zapytam jeszcze, czy te wydatki związane z czekiem, tylko te, które są z czekiem związane z tą kwotą 300 zł, trzeba jakoś potwierdzić, jakoś dokumentować. I jak?
1: Oczywiście załatwiamy to po pierwsze. Pobieramy taki czek turystyczny na stronie poszczególnych województw. W każdym województwie jest tak zwany operator, który się tym zajmuje. Trzeba wejść na stronę odpowiednią danego województwa.
0: Już październik.
1: Olbrzymią popularnością teraz zacznie się sprzedaż października, czyli ta następna tura. Również do tych czterech województw, prawda?
0: No czyli tak, cały czas te same, tak, tak.
1: Cały czas to same. I logując się na stronie takiego operatora, czyli wbijemy dane województwo, czek turystyczny, czek, przepraszam, właśnie cały czas też nie trzeba się mylić, czek turystyczny,
0: tak,
1: czek senioralny, to istotna sprawa.
0: Tak.
1: I wtedy mamy możliwość zarejestrowania, podajemy swoje dane, PESEL i to jest wszystko, co musimy zrobić, żeby nam wrócił, że tak powiem, wirtualny pieniądz.
0: Czyli od razu muszę to powiedzieć, czy my w jakiś sposób musimy brać, chodzi mi o to, czy musimy brać jakieś faktury, cokolwiek?
1: Nic, pani redaktor. Jedyną rzeczą, którą musimy, to musimy mieć skończone 60+. I druga, bardzo istotna sprawa, te dofinansowanie nie jest w żaden sposób uwarunkowane naszymi dochodami, naszym, nie wiem, miejscem zamieszkania.
0: Tak, tak.
1: Ląsak może pojechać do Warmii i Mazury, czy na Podlasie, ci z Wybrzeża również i tak
0: ale
1: dalej.
0: Ale czy Podlasiak może pojechać na Podlasie też?
1: Tak, oczywiście też. Oczywiście warszawiak może pojechać również w te cztery województwa. Natomiast nie ma to żadnego wpływu na dochód, nie jest to absolutnie dopisywane do PIT-u.
0: To jeszcze o coś zapytam, czy ma to znaczenie, tak? Kto pojedzie, bo można sobie wyobrazić, że pojadą na przykład dwie osoby razem za te jakby pieniądze, przynajmniej część opłacą, no już tam teraz nie wnikajmy w to. Czy to ma znaczenie, czy tylko dany senior?
1: Nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Jedna osoba, która pobiera ten czek turystyczny, może opłacić za pobyt dwóch osób. Mało tego, jeśli dwie osoby są seniorami,
0: no właśnie,
1: to pobierają oddzielnie takie czeki i już mają 600 zł.
0: A to się bardziej opłaci.
1: Tak, a jeśli nawet to z tej pierwszej tury sprzedaży wynikało na przykład no bardzo popularne tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, zbierała się grupa 10, 15, mieliśmy nawet taki przypadek 15 seniorów,
0: bardzo
1: którzy
0: ciekawe
1: pobrali taki czeki i załatwili sobie autokar i wtedy wszyscy razem pojechali na zbiorowy wyjazd, jakby to wszystko finansując pobyt, nawet nie dwudniowy, a okazało się, że starczyło im na 5 dni.
0: Tak, tak? Jest, więc bo to jakby oczywiście wtedy większej liczbie osób na pewno. A proszę powiedzieć, czy ma jakieś znaczenie na przykład, co jest tym finansowane? Jak to jest opisane? Bo czasami wiemy o tym, że na przykład inaczej się płaci za hotel, bo można płacić za miejsce noclegowe i za wyżywienie na przykład osobno, a można razem. Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy to jest w ogóle analizowane? Za co tam się
1: nie
0: płaci?
1: Nie ma najmniejszego znaczenia. Pieniądz jest pieniądzem, który jest dofinansowanym. I w tej recepcji, w której to już finalizujemy tym, jak mówię, wirtualnym pieniądzem, tu zaznaczę, że tego wirtualnego pieniądza nie można, nie wiem, sprzedać, odsprzedać, wymienić na pieniądze, nie. W tejże recepcji mamy wirtualny ciąg liczb, który stanowi sumę przykładowo tych 300 zł i płacimy za pobyt. Za pobyt ze śniadaniem, za pobyt, nie wiem, z jazdą konną, za pobyt, nie wiem, z usługą na przykład spływu kajakowego. To wszystko jest opłacone tą sumą pieniędzy, które mamy przeznaczoną na ten wyjazd. Oczywiście, jeśli brakuje nam do tych usługi, tak, bo zaszaleliśmy, wzięliśmy, prawda, spływ.
0: Spa na przykład jeszcze, spa
1: na przykład
0: każdego dnia.
1: No to oczywiście również możemy tą sumą dopłacić 300, a resztę Musimy po prostu dopłacić z własnej kieszeni.
0: Już normalnie, rozumiem. To proszę mi jeszcze tylko tak powiedzieć jednym, dwoma zdaniami. Jest zainteresowanie? Widzi pan, że jest duże zainteresowanie takimi wyjazdami? Już nie chodzi mi nawet o ten problem, czy nie problem z generowaniem samego czeku, ale czy po prostu seniorzy...

0: rzeczywiście tak jesienią chcą wyjeżdżać, to ich zachęca do tego, żeby jesienią pojechać. Bo pogoda może być różna, no nie oszukujmy się.
1: Oczywiście, pani redaktor, zainteresowanie jest olbrzymie. Mamy świetną pogodę grzybową.
0: No tak,
1: i okazuje się, że warto, można sobie wykorzystać to właśnie na tak zwane wyjazdy grzybowe. Z doświadczeń poprzednich, tak zwanego bonu podlaskiego, który był w zeszłym roku, gdzie było to przeznaczone 3 miliony, okazało się, że wygenerowano około 35 milionów. Koło tych 3 milionów, czyli klienci, którzy polecieli, czy pojechali, przepraszam, bo pojechali za te 3 miliony, wydali jakby ponad 30 milionów.
0: Jasne,
1: proszę
0: zobaczyć,
1: jak to się jednak mimo wszystko kręci i ile to jest możliwości.
0: No tak, na pewno to dla turystyki...
1: dofinansowanie dodatkowe.
0: Tak, dla turystyki spore wsparcie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy w tym zakresie, był naszym gościem. Dziękuję panu. A ja zapraszam na kolejne twoje pieniądze za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Jak zapewniają strażacy, ogień się już nie rozprzestrzenia. Nie ma też zagrożenia z powodu dymu, powiedział Polskiemu Radiu Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
7: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, monitorują stan powietrza, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ze względu przede wszystkim na lokalizację w strefie przemysłowej oddalonej o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.
6: Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali wczoraj po godzinie 21. Nikt nie został poszkodowany. Teraz Świnoujście, gdzie dziś rozpocznie się operacja neutralizacji niewybuchów z czasów wojny. Niewybuchy znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
8: W czasie prowadzenia operacji obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody na odcinku od niemieckiego Albeku przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Na morzu zostaną również wyznaczone strefy bezpieczeństwa i ograniczenia w żegludze. Jednocześnie przebywanie na plaży i terenach otwartych na lądzie nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
6: Operacja neutralizacji niewybuchów ma się zakończyć w czwartek. 5 lat ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wpadł w ręce policji w Niemczech. Poszukiwany przez łódzkich policjantów 56-latek trafił już do Polski. Ma do odbycia ponad 13 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany od 2021 roku europejskim nakazem aresztowania. Teraz odpowie za popełnione przestępstwa, mówi Mateusz Piliński z policji w Łodzi.
9: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
6: 8 czerwca niemieccy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w Niemczech. W tym tygodniu został przekazany polskim służbom. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformowało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Krakowie. Wśród jej książek najpopularniejszy był napisany przez nią pierwszy poradnik 103 ciasta siostry Anastazji. Jak mówi przełożona domu zgromadzenia w Woli Justowskiej siostra Paula Kasprzykowska, kuchnia była całym jej światem.
10: To była wielka jej pasja, żeby służyć. I służyć właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie priorytetowe.

0: IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami, ostrzeżenia przed trudnymi warunkami drogowymi obowiązują dziś do godziny 9 i obejmują niemal całą Polskę od zachodniej granicy przez centrum po wschód. Dzień z kolei zapowiada się słonecznie. Na południu i zachodzie Polski termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Nieco chłodniej będzie w centrum w okolicach 19, a najchłodniej nad morzem i północnym wschodzie od 15 do 17 stopni. O poranku w Polskim Radiu 24. Czas na najnowsze informacje sportowe. Sport. I Kasper Merk razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Wygrajcie bez kapitana. Apeluje Super Express na ostatniej stronie. Dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. To ważny mecz?
1: Ważny mecz, bo Bośnia i Hercegowina jest o punkcik przed nami w Lidze Narodów. No a poza tym przede wszystkim, może tak trzeba od tego zacząć, no wypadałoby potwierdzić to efektowne zwycięstwo z Rumunią 6-0. Potwierdzić w takim sensie, że my wcale z tą Rumunią dobrze w mecz nie weszliśmy. Ale później, kiedy rywale grali w 10, potrafiliśmy to wykorzystać w znakomity sposób, bo to też jest sztuka, kiedy rywal się broni, strzelić mu 6 goli, a nie na przykład wygrać, wymęczyć 1-0 po rzucie karnym, więc pod takim względem jak najbardziej trzeba to potwierdzić, to co się wydarzyło w piątek na Stadionie Narodowym.
0: Po tym meczu Robert Lewandowski sam powiedział, że jeszcze Lewandowski jest najwyraźniej potrzebny, a tutaj słyszę, wygrajcie bez kapitana
1: no, bo
0: w tym
1: nie
0: meczu.
1: Będzie go, no bo nie będzie go dzisiaj w Bośni i Hercegowinie.
0: Co się wydarzyło? Dlaczego Robert Lewandowski nie zagra w tym meczu?
1: Ach, no tutaj teorie spiskowe są różne, to znaczy fakty są takie. Dostał dwie żółte kartki w dwóch ostatnich meczach. Jedną w Szwecji, drugą u siebie z Rumunią. Dwie żółte kartki oznaczają, że pauzujesz w kolejnym spotkaniu. Tak to wygląda pod takim względem czysto papierologicznym. No i teraz pojawiają się dyskusje, o czym zresztą na antenie Polskiego Radia 24 w sobotni wieczór w magazynie sportowym też rozmawialiśmy, bo obie te żółte kartki były takie, powiedziałbym, dość miękkie. To znaczy, to nie były takie zagrania, w których trzeba było faulować, w których trzeba było się ratować przewinieniem. No i są tacy, którzy uważają, że Robert Lewandowski trochę przedwcześnie opuścił zgrupowanie, bo jutro jego amerykański klub Chicago Fire gra z Vancouver Whitecaps w lidze MLS. Oczywiście nikt nikogo tutaj za rękę nie złapał. To tak jak mówię, to jest tylko teoria spiskowa. To jest teoria spiskowa, która, jak wiadomo, w tym kraju teorie spiskowe potrafią się bardzo szybko rozpleniać, więc bez Roberta Lewandowskiego dzisiaj, z Karolem Świderskim pewnie na szpicy, to jest duży problem, bo możemy mówić o tym, że Robert Lewandowski ma 38 lat, że już powoli jest w takim schyłkowym momencie swojej sportowej kariery.
0: Każdy 38-latek chciałby tak wyglądać.
1: To jedno, ale nie czarujmy się, już tak szybko się nie regeneruje, już tak dużo drużynie nie daje, jak dawał 8 czy 10 lat temu, kiedy był pierwszy do pressingu, kiedy potrafił strzelać po 40 czy 50 goli w sezonie. Teraz jest troszeczkę słabszym Robertem Lewandowskim, niemniej cały czas jest naszym najlepszym napastnikiem i ten hat-trick z Rumunią był nieprzypadkowy. Z Bośnią gramy dzisiaj na wyjeździe po tym, jak zremisowaliśmy z tą Bośnią nieco ponad tydzień temu u siebie bezbramkowo i posłuchamy, co o tamtym meczu w kontekście tego wieczornego spotkania ma do powiedzenia nasz bramkarz Marcin Bułka.
2: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: No i to zwycięstwo byłoby dla nas, tak jak powiedziałem, bardzo ważne, bo jeżeli wygramy, to przeskoczymy Bośnię w tabeli. Znów będzie można myśleć o tym, żeby awansować do tej najwyższej dywizji Ligi Narodów.
0: Bo teraz gramy w B.
1: Tak, a możemy awansować do A. Oczywiście jeszcze później pozostaną 2 mecze w listopadzie u siebie ze Szwecją i na wyjeździe z Rumunią. Niemniej to jest ważne spotkanie dzisiaj, tak to trzeba powiedzieć, bo jeżeli wygramy, to można powiedzieć, że wrócimy na dobrą ścieżkę, a porażka spowodowałaby ewentualnie takie dyskusje, że z tą Rumunią to był taki przyjemny dla nas, ale jednak wypadek przy pracy.
0: To jeszcze dopytam, czy to jest ważny mecz dla samego selekcjonera? Chodzi mi o jego przyszłość.
1: Myślę, że po tym zwycięstwie z Rumunią dyskusje o ewentualnym zwolnieniu Jana Urbana zniknęły. No ale gdybyśmy dzisiaj

0: przegrali wysoko z Bośnią, to pewnie znowu wrócą. Bycie selekcjonerem to nie jest łatwa robota.
1: To jest praca tymczasowa, oczywiście.
0: I po każdym meczu jesteś oceniany raz czy dwa.
1: To jeszcze tenis.
0: Bardzo proszę. Jest tenis, bo właśnie gramy w Pekinie. W tym momencie Iga Świątek przegrywa już 2-5 w drugim secie z

0: więcej powiemy, no to Iga mocno utrudni sobie szansę awansu do tego kończącego sezon turnieju WTA Finals, bo musi gonić, musi odrabiać punkty, a za awans do trzeciej rundy tych punktów zbyt wiele nie będzie. W Pekinie o 9:00 zagra natomiast Hubert Hurkacz i to będzie już półfinał turnieju w Pekinie. Jeżeli mamy jeszcze chwilę, to posłuchamy Huberta Hurkacza.
1: Cieszę się z świetnie zagranego meczu z Kalinem. Był to bardzo wymagający mecz. Na pewno grałem bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za to, że zawsze wspieracie w trudnych momentach i cieszę się, że teraz powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
0: Hubert Hurkacz to jest taki strasznie grzeczny, sympatyczny facet. On zawsze dziękuje kibicom za wsparcie i teraz też Alex de Minaur.
2: Ja się uśmiecham, bo czasami wiem, co się dzieje na kortach, kiedy Hubiemu z kolei puszczą nerwy. To bywa z tym różnie.
0: To prawda, ale już w takich wypowiedziach pomeczowych, jak tam emocje opadną, to on jest strasznie sympatycznym facetem. Dzisiaj Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza o 9:00 w Pekinie. I jeśli pozwolisz, jeszcze chciałbym słuchaczom Polskiego Radio 24 o golfie powiedzieć, bo mam jeszcze, widzę, 20 sekund. Adrian Merong to jest nasz golfista, który wygrał wczoraj bardzo prestiżowe zawody w Szkocji na takim polu golfowym nazywanym Domem Golfa. Przystępował do nich jako 141 zawodnik w rankingu. Wygrał dość niespodziewanie. Po 3 latach przerwy awansował dzięki temu na 38 miejsce w rankingu World Tourowym. Odebrał czek na $800,000 no i bardzo mocno zwiększył swoje szanse na to, żeby za 2 lata zagrać na Igrzyskach Olimpijskich ponownie. Bo już grał i w Tokio, i w Paryżu, a teraz mówi się, że w Los Angeles ten golf będzie po królewsku potraktowany na Igrzyskach Olimpijskich i tam każdy golfista świata będzie chciał zagrać.
2: Z jednej strony oczywiście trzymam kciuki za Jana Urbana, z drugiej strony wiem, że gdyby coś nie poszło, to byli selekcjonerzy w świecie golfa również potrafią się odnaleźć.
0: To ładna puenta, tak jest.
2: Kasper Merk, bardzo dziękuję ci za to spotkanie, a już za chwilę, proszę państwa, wrócimy do Szczepana Twardocha. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach wojny na Ukrainie. Nike to jedno z najważniejszych polskich wyróżnień literackich, przyznawane za najlepszą książkę roku. Tym razem o nagrodę rywalizowały reportaże, poezje, biografia i powieści. Na gali był nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Piotrze, no to przede wszystkim, za co nagrodzono tę książkę?
3: Jury zwracało uwagę przede wszystkim na język, no ale ważny też jest temat. Jak zauważa sam autor, polska literatura od dawna nie zajmowała się wojną, a Nul rozgrywa się w realiach współczesnej wojny na Ukrainie. Werdykt ogłoszono podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch odebrał statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę i 100 000 zł. To moja najważniejsza powieść, mówił, odbierając nagrodę.
4: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
3: Pisarz był naocznym świadkiem tej wojny. Jak opowiadał, powieść zaczęła się w Kijowie, gdy wracał do domu z Donbasu. Wieczorem chciał tylko spisać notatki z tego, co widział, a następnego dnia okazało się, że ma początek książki. W finale Nul rywalizował z 6 innymi tytułami. Wybór nie był łatwy, przekonuje przewodniczący jury Witold Bereś.
5: Wybrać najpierw z kilkuset tytułów 20, potem z 27, a dzisiaj to, co żeśmy przeżywali, żeby z tych 7 przegłosować jedną, my God, ciężka historia.
3: Jak dodał przewodniczący, na końcu decyduje jeden głos. Jurorzy starali się, by Nike pozostała nagrodą literacką, w której liczy się przede wszystkim piękna polszczyzna. Sam laureat zastrzega, że jego książka nie jest głosem w bieżących sporach.
4: Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
3: Nul zwyciężył też w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. To druga taka nagroda dla Szczepana Twardocha, bo w 2017 roku czytelnicy wybrali jego powieść Król. Nike przyznawana jest od 1997 roku. I wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
6: Bardzo się cieszę, że te 30 lat nam pokazują, że nagroda jest potrzebna i mam nadzieję, że w tym wariackim świecie

0: będzie jeszcze dalej potrzebne.
1: A przypomnijmy, że nagroda ma promować polską literaturę współczesną, przede wszystkim powieść, a wśród laureatów są m.in. Olga Tokarczuk, Wiesław Myśliwski i Dorota Masłowska.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że kolejna powieść Szczepana Twardocha ukaże się już 14 października. No, o szczegółach mówił Piotr Durys. Piotrze, spokojnego dnia. Dziękuję ci bardzo.
1: Również. Do usłyszenia.
2: Nie dla klatek. Organizacje pozarządowe wczoraj w Światowym Dniu Zwierząt protestowały przeciwko proponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa limitom kojców dla psów. Projekt rozporządzenia zakłada, że mały pies poniżej 40 cm wysokości, to nie taki mały, może być przetrzymywany w klatce o wymiarach 2 na 2 metry. Z uczestnikami manifestacji przed resortem rolnictwa rozmawiał Krzysztof Polesik. Dzień dobry.
3: Mała klatka to pułapka.
4: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia i nie załatwia się w miejscu, w którym je.
5: No, żal mi psów, bardzo żal. Bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane. Wie pan co, to zależy, no. Zależy. Zależy, gdzie się pojedzie, tak? No niemniej jednak często jeszcze są psy na łańcuchach, w małych kojcach.
6: Ci sami ludzie, którzy walczyli o zakaz trzymania psów na łańcuchach, teraz walczą o zwiększenie dopuszczalnych wymiarów kojców.
7: Psy, które były na łańcuchach, trzymane przez niektórych ludzi, mimo tego, że miały ustawowy obowiązek spuszczania ich co 12 godzin, to nigdy tego nie robili.
6: Mówi Magdalena Kordas z Fundacji Mikropsy.
7: Dzisiaj ministerstwo zaproponowało 4 metry kwadratowe dla małego psa, który najprawdopodobniej nigdy w życiu tego kojca nie opuści. On tam będzie biegał i spał. Także nie zgadzamy się na to. Niech ten pies ma jakąś większą przestrzeń.
6: Mały pies ma poniżej 40 cm. W przypadku średnich poniżej 60 centymetrów limit ma wynosić 5 metrów kwadratowych. Dla dużych to 8 metrów kwadratowych, a bardzo dużych, czyli powyżej 70 centymetrów, 10 metrów kwadratowych.
8: Dla mnie w ogóle jest niedopuszczalne, żeby były trzymane w jakichkolwiek klatkach. Po prostu nie zgadzam się z tym. Tym bardziej w takiej małej. Taka mała, ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce. Zobaczymy, jak będzie przyjemnie.
9: Jak ludzie nie mają warunków dla zwierząt, to niech ich w ogóle nie mają. Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
10: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
7: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców, więc te psy po jakimś czasie brodzą we własnym kale, w syfie, smrodzie, w którym mieszkają.
6: Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Protestujący zachęcają do przesyłania uwag.
7: Wie pan co, w 2011 roku, czyli 15 lat temu, Węgry ustanowiły powierzchnię kojców 10 metrów dla małego psa, 15 metrów dla średniego i 20 metrów kwadratowych dla dużego. 15 lat temu. To są dokładnie te same wymiary kojca, które prezydent nazwał kawalerkami i zawetował pierwszą ustawę łańcuchową w 2025. Uważam, że w tym wypadku powinniśmy wziąć przykład.
2: W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Świat pozna laureatów w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii, literatury oraz nauk ekonomicznych, a pokojowa Nagroda Nobla zostanie ogłoszona zgodnie z tradycją w Oslo. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która każdego roku z niecierpliwością oczywiście czeka na ogłoszenie nagrodzonych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, tak, to prawda.
2: No to jaki mamy harmonogram i co czeka na laureatów?
11: W tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej z 6 dziedzin, w których przyznawane są Noble, wypłaconych zostanie po 12 milionów koron szwedzkich, czyli po około 1 milion euro. I jest to o 1 milion koron więcej niż w 2025. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem właśnie Alfreda Nobla oraz taki bardzo oficjalny kaligrafowany dyplom. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów, no bo to mogą być maksymalnie 3 osoby, 3-osobowy zespół w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Jutro Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w swojej willi przy Uniwersytecie Sztokholmskim wskaże noblistów z fizyki, dzień później w środę z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek.

0: 8 października. No, w ostatnich latach nagroda trafiała na przemian do kobiety i do mężczyzny. No, jeśli ta nieformalna zasada się utrzyma, no, to w tym roku należy spodziewać się noblistki. Pokojowa Nagroda Nobla zgodnie z testamentem Alfreda Nobla zostanie przyznana w stolicy Szwecji, w stolicy oczywiście Norwegii, czyli w Oslo. Odbędzie się to w piątek. No, wiadomo, że to wyróżnienie jest zawsze bardzo wyczekiwane. Nominowanych jest do niego 208 osób i 79 organizacji tylko w tym roku. A to nie jest absolutny rekord, bo 10 lat temu, w 2016, ogłoszono 376 kandydatur. No i ostatnią dziedziną, w której ogłoszony zostanie laureat Nagrody Nobla, to nauki ekonomiczne. Komitet Noblowski uczyni to 12 października. Wyróżnienie formalnie nazywane jest Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla, ponieważ jako jedyne nie zostało wymienione w testamencie fundatora. W związku z tygodniem przyznawania Nagród Nobla na całym świecie odbywają się liczne wydarzenia towarzyszące. Tak jest też u nas w Polsce, między innymi w Warszawie. Tutaj Uniwersytet Warszawski organizuje wspólne oglądanie transmisji z przyznawania nagród, a następnie od razu na bieżąco eksperci będą wyjaśniać i komentować wybór Akademii. Chodzi tu o takie upowszechnienie tej wiedzy, wiedzy elitarnej, wiedzy choćby z fizyki czy z chemii, no, która dla amatorów brzmi czasem dość abstrakcyjnie. To takie mówienie o nauce prostym językiem. Eksperci przybliżą też sylwetki nagrodzonych, wyjaśnia prorektor do spraw badań UW, profesor Zbigniew Lalak.
1: To nie tylko ich osobisty sukces, lecz także sukces zespołów, w których pracują, i uczelni, których są reprezentantami. Nowoczesna nauka rzadko jest indywidualnym wysiłkiem i osiągnięciem. Najczęściej kolejne przełomy osiąga się dzięki międzynarodowej współpracy zespołów zajmujących się danym zagadnieniem. Z racji bogactwa i skomplikowania nauki coraz trudniej też w prosty i przystępny sposób opowiedzieć, na czym polega przełom, którego dokonali nagrodzeni badacze.
0: Eksperci z UW podejmą się tego zadania, wyjaśnienia, na czym ten przełom polega, a zapewniam, że robią to wyśmienicie. Jeśli ja rozumiem, za co przyznany jest Nobel z fizyki, to musi to być wyjaśnione w łatwy sposób. Z ciekawostek. Ogłoszenie laureatów w każdej z dziedzin jest uroczystością, która w ostatnich latach ze względu bezpieczeństwa jest dostępna jedynie dla dziennikarzy i zaproszonych gości, bo jeszcze kilkanaście temu mógł na nią przyjść dosłownie każdy. W ostatnim czasie znacznym ułatwieniem są jednak transmisje internetowe, więc każdy może na żywo oglądać i poznać te nazwiska wyróżnionych osób. Nominacje i dokumenty dotyczące wyboru laureatów pozostają tajne przez 50 lat. No a ceremonie wręczenia nagród odbywają się w Sztokholmie i w Oslo 10 grudnia. Data nieprzypadkowa to rocznica śmierci Alfreda Nobla. Czekamy zatem na tegorocznych nagrodzonych, a tymczasem przypomnijmy sobie nazwiska laureatów z 2025 roku.
2: Tegoroczną nagrodę w naukach ekonomicznych dostało trzech badaczy. Z jednej strony historyk gospodarczy Joel Mocker, a z drugiej strony teoretycy, ekonomiści matematyczni Philippe Akion i Peter Howitt. Wszyscy oni dostali tę nagrodę za badania nad długookresowymi przyczynami wzrostu gospodarczego, które to upatrują w postępie technologicznym, a zwłaszcza innowacjach.
3: W tym roku laureatką pokojowej Nagrody Nobla została kobieta, polityczka Maria Corina Machado.
4: Działaczka prodemokratyczna Wenezueli.
5: Tegorocznego Nobla dostał węgierski pisarz László Krasznahorkai za apokaliptyczną prozę, która oddaje doświadczenie bardzo wielu osób.
6: Tegoroczna Nagroda Nobla z chemii została przyznana dla panów Kitagawa, Robson i Yagi za szkielety metaloorganiczne.
7: Nagrodę Nobla otrzymali John Clark, Michel Devore i John Martinis za, ja bym powiedział w skrócie, elektronikę kwantową.
8: Nagroda Nobla w tym roku w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana pani Brunkow i dwóm panom, Sakaguchi i Ramsdell, za odkrycie regulatorowych limfocytów T.
0: To było takie krótkie przypomnienie z ubiegłego roku. Z niecierpliwością czekamy na to, kto w tym roku zdobędzie Nagrodę Nobla. Każdego roku najwięcej emocji budzą laureaci literackiego i pokojowego Nobla.

0: Jeśli chodzi o literaturę, to na giełdzie nazwisk są chińska pisarka Can Xue, Australijczyk Gerard Merlin, Rumun Mircea Kiertescu, no i Meksykanka Cristina Ribera Garza. A z kolei jeśli chodzi o pokojowego Nobla, to w zakładach bukmacherskich praktycznie bez szans jest prezydent USA Donald Trump. Choć powtarza, że zakończył 8 wojen, obwinia Norwegię za brak nagrody, no to wygląda, że i tym razem nie uda się.
1: Trzymamy kciuki oczywiście do samego końca. No, jeszcze nie wszystko jest przesądzone. To ja tylko dodam, że dzisiaj wyjątkowa rocznica. Dzisiaj 5 dzień października, dokładnie tego dnia, ale w 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję Ci za tę informację. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy teraz już do najważniejszego punktu dzisiejszego dnia. Roch Kowalski razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już za chwilę polityczne rozmowy. Natomiast chciałbym zacząć od nietypowej sprawy, od skręcania mebli, bo okazuje się, że to jest niezwykle politycznie ważna sprawa. Właśnie skręcaniem mebli zajmuje się Łukasz Schreiber.
3: W Rozwój Plus nie boimy się żadnej pracy. Teraz trzeba składać kanapę, bo rośniemy w siłę. Zapraszamy, przystąpcie do nas.
1: Czy nawet kanapa może być polityczna?
2: Nie, kanapa nie może. Chociaż jak Łukasz Schreiber mówi, ja bym się wystrzegał takich porównań do partii kanapowej, bo ona oznacza jednak coś zupełnie innego.
1: Oj tak, to zabolało. Dzisiaj bardzo tak militarnie bym powiedział w kontekście paliw. Ponieważ gazety na pierwszych stronach informują między innymi o porażce, przegranym boju pana prezydenta, jeżeli chodzi o ceny paliw i tym ustępstwie, jakim było podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych, a od soboty płacimy mniej, więc to chyba jakaś taka ulga jest odczuwalna.
2: To pytanie do kierowców. Myślę, że dla kierowców...
1: Ja odczułem, naprawdę odczułem.
2: Myślę, że jest odczuwalna. No, to, co chyba największym jest problemem prezydenta, to, że musiał zaprzeczyć własnej decyzji, którą podjął kilkanaście tygodni temu, kiedy na jego biurko trafiła pierwsza wersja ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wtedy prezydent zdecydował się w trybie kontroli prewencyjnej skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, czym tym samym zablokował jej wejście w życie i zdaje się, że też dlatego taki był konfrontacyjny ton wystąpienia prezydenta. O tym wszystkim będziemy rozmawiać już za chwilę, za 10 minut. Naszym gościem będzie Łukasz Osmalak z Polski 2050, a nieco później, bo po 8.07 porozmawiamy jeszcze z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej.
1: W jakiej sytuacji obecnie jest Polska 2050, gdybyś miał odnaleźć tę partię na tym takim, wiesz, na takiej giełdzie politycznej?
2: To myślę, że najlepiej, jak państwo jeszcze chwilę z nami poczekają i Łukasz Osmalak odpowie na to pytanie, w jakiej on kondycji widzi swoją partię. Sondaże, średnia sondażowa nie daje Polsce 2050 więcej niż 1%, 1,5%, co właściwie jest w granicach błędu statystycznego. Więc otwartym pozostaje pytanie, czy ta partia przynajmniej w świadomości wyborców jeszcze istnieje.
1: Roch Kowalski już za chwilę Zapraszam. Z państwem się spotka. Ja robię sobie krótką przerwę na kawę, bo dlaczego nie?
4: Reklama. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku.

0: kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek poranne utrudnienia na kolei w Lubuskiem, przyczyną awaria trakcji. Charków celem nocnego rosyjskiego ataku, co najmniej jedna osoba nie żyje, 8 jest rannych. Prezydent Karol Nawrocki leci na Filipiny, jutro początek jego trzydniowej wizyty. Minęła siódma, Rafał Boguta, zapraszam. Usterka sieci trakcyjnej w miejscowości Czerwieński jest przyczyną utrudnień na kolei w województwie lubuskim. Jak poinformowały PKP, Polskie Linie Kolejowe, do awarii doszło około godziny czwartej. Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Natomiast jak poinformowała w TVP Info Katarzyna Głowacka z PKP PLK, pociągi dalekobieżne będą mogły przejechać przez stację w Czerwieńsku.
2: Od godziny 5:45 jest możliwość jazdy pociągów dalekobieżnych z opuszczonymi pantografami. I właśnie w ten sposób przejedzie pierwszy pociąg o relacji Szczecin-Przemyśl, następny pociąg Wrocław-Szczecin również przez stację w Czerwieńsku przejedzie z opuszczonymi pantografami.
1: Ekipy PKP Polskich Linii Kolejowych usuwają awarie. Informacje dotyczące opóźnień dostępne są na portalu pasażera. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych po rosyjskim ataku na Charków. Rosjanie zaatakowali pociskami banderola. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Rosjanie atakowali jedną z dzielnic mieszkalnych Charkowa. Uderzenie uszkodziło budynek miejscowej administracji. Płonęły zaparkowane samochody. Uszkodzeniu uległy też bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski uderzyły w to samo miejsce dwukrotnie, wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow. Po pierwszym ataku była tu już straż pożarna i ratownicy z okolicznych domów wybiegli mieszkańcy. Potem znów słychać było alarm i kolejne uderzenie. W sumie Rosjanie użyli trzech banderoli, spadły koło budynków mieszkalnych. Jedna osoba zginęła, 8 jest rannych, w tym jedna w bardzo ciężkim stanie. Użyte przez Rosjan pociski banderola to stosunkowo nowa broń. Łączy ona cechy bezzałogowca i kierowanej rakiety. Jest tańsza niż klasyczne rakiety, bo wyposażona w niewielki silnik odrzutowy i trudna do strącenia przez obronę powietrzną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że kilka minut przed godziną czwartą ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Kilkanaście minut później alert został odwołany. Podróż prezydenta na Filipiny to jeden z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20, tak mówił przed wylotem Karola Nawrockiego do Manili i jego doradca Marcin Przydacz. Jak wyjaśnił, Filipiny przewodniczą grupie ASEAN zrzeszającej kraje Azji Południowo-Wschodniej.
4: Zależy nam na tym, aby w ramach aktywności polskiej w grupie G20 rozmawiać także i z tym regionem. Regionem niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym, niezwykle rośnie jego rola, także i wpływ na politykę światową. Grupa G20 to nie tylko rozwinięte państwa europejskie czy Stany Zjednoczone, ale to także tak zwane globalne południe i przez najbliższe tygodnie i miesiące przed szczytem w Miami pan prezydent chce właśnie z przedstawicielami tych państw rozmawiać.
1: Karol Nawrocki wizytę, trzydniową oficjalną wizytę na Filipinach rozpocznie jutro. Spotka się m.in. z przywódcą tego kraju Ferdinandem Marcosem Juniorem, a także weźmie udział w organizowanym po raz piąty polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu. Teraz zaglądamy za ocean. Parada Pułaskiego po raz 89 przeszła nowojorską Piątą Aleją w związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem „Za wolność naszą i waszą”. Generał Kościuszko i generał Pułaski, żołnierze wolności Polski i Ameryki.
5: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych.

0: celebrating what it is to be Polish Americans and pay tribute to General Kazimierz Pulaski, a Revolutionary War hero.
1: W przemarszu uczestniczą m.in. organizacje polonijne, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, polskie szkoły dokształcające, zespoły muzyczne, polonijni sportowcy, artyści, Stowarzyszenia Studentów Polonijnych i Biznesu, policjanci z Nowego Jorku, New Jersey oraz przedstawiciele firm polonijnych, mówi Richard Zawisny, prezes Głównego Komitetu Organizacyjnego Parady.
2: My jako Parada Pulaskiego jesteśmy druga najstarsza parada w Nowym Jorku i naprawdę mamy bardzo dużo uczestników, mniej więcej, co maszeruje. Mamy ponad 20 tysięcy ludzi.
1: Październik jest oficjalnie obchodzony w Stanach Zjednoczonych jako miesiąc dziedzictwa polskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
3: Na koniec zaglądamy w Tatry, a tam złota polska jesień. W weekend tatrzańskimi szlakami przeszły tłumy turystów. Na popularnych trasach tworzyły się zatory, szczególnie przy łańcuchach i drabinkach. Wielu wędrowców przyciągnęły Tatry Zachodnie, których zbocza mienią się teraz złotem, rudością i brązem. Turyści cieszyli się, że pogoda dopisała.
4: Pogoda idealna. Na szlaku jest tłumy. No ale co się dziwić, taka pogoda zobowiązuje.
5: Dwie pary butów, kurtki, no na jakby zmiana pogody była. Idziemy w góry wysoko później. I zostajemy do środy tu. Grześ, Rakoń, Wołowiec.
6: Nastawienie jest bojowe i można się zrelaksować, naładować akumulatory. No.
3: Słonecznie i ciepło ma być w Tatrach do środy. W kolejnych dniach spodziewane jest ochłodzenie i ma padać deszcz. Topr przypomina, że w wyższych partiach gór nadal zalega twardy i śliski śnieg. Poruszanie się tam wymaga doświadczenia i umiejętności korzystania ze sprzętu zimowego. A teraz sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas dziś, nie tylko w górach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: A na razie poranek w okowach gęstej mgły ograniczającej widzialność. Do godziny 9 na terenie 14 województw obowiązuje alert pierwszego stopnia. A w ciągu dnia ma być dosyć słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na północy do 21 na południu.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 7. Już teraz zapraszam na polityczną rozmowę. Czas na 24 pytania.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i mówię dzień dobry także naszemu gościowi w studiu. Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dzień dobry czołem, panie pośle.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim.
10: Sukces rządu z cenami paliw. Prezydent przegrał. Został znokautowany w tym pojedynku?
11: Staram się w ten sposób na to nie patrzeć, panie redaktorze, czy ktoś wygrał, czy ktoś przegrał. Myślę, że najważniejsze jest to, że mamy niższe ceny paliw, dlatego że wszyscy jako Polacy, niezależnie od tego, czy jesteśmy ministrami, posłami, nauczycielami i tak dalej, wszyscy możemy taniej tankować i to jest ważne.
10: Gdyby nie chodziło o to, kto wygra, kto przegra, to rząd obniżyłby ceny paliw jeszcze przed podpisem prezydenta.
11: Nie do końca, panie redaktorze, dlatego że ja uważam, że jeżeli, no załóżmy, że masz swój budżet domowy, jak masz swój budżet domowy i chcesz na coś wydać pieniądze, no to musisz tym budżetem w taki sposób zarządzić, żeby tych pieniędzy ci nie brakło w jakiejś perspektywie czasowej. Tutaj było podobnie, jednak jeżeli rząd miał świadomość tego, że musi wydać, bo to jest kwota około 5 miliardów, przynajmniej takie są
10: rachunki,
11: 5 miliardów 300, tak, mniej więcej, no to jednak należało wskazać źródło, skąd te pieniądze będą pochodzić, bo te pieniądze, jakby na to nie patrzeć, mają być pieniędzmi budżetowymi. Taki był pomysł tym razem. Wcześniej na wiosnę, lato tego roku, czyli w drugim kwartale tego roku, czy w czasie wakacji, mieliśmy wskazane konkretne przestrzenie w budżecie, z których chcieliśmy na to przeznaczyć pieniądze i oczywiście rząd te pieniądze przeznaczył. Teraz był pomysł, aby uzupełnić ten brak tych pieniędzy tymi nadmiarowymi zyskami. Dlatego podpis pana prezydenta był niezbędny. Mhm.
10: Powiedział pan o tym porównaniu budżetu domowego. No tak, tylko że w budżecie domowym nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby mieć na przyszły rok deficyt budżetowy 282 miliardy złotych. Naprawdę chce mi pan powiedzieć, że to dodatkowe 5 miliardów tak zmieniało sytuację?
11: Panie redaktorze, myślę, że gdyby pan miał świadomość tego, że w przyszłym roku może pana najechać sąsiad, bo widziałby pan, że kupuje baseball, rękawice bokserskie i jakiś tam pistolet, to pewnie też by się pan zapożyczył, żeby kupić dodatkowo.

0: dodatkowe drzwi, dodatkowy alarm, dodatkową kamerę i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że trzeba naprawdę bardzo rozsądnie na to patrzeć i być otwartym na to, starać się zrozumieć, dlaczego tak jest. Dzisiaj sytuacja jest taka, a nie inna, dlatego że wydajemy kosmiczne pieniądze na wszystkie kwestie związane między innymi z obroną narodową. Przecież obrona narodowa i ochrona zdrowia to jest połowa naszego polskiego budżetu. I tutaj mamy te obszary, gdzie tych pieniędzy wydajemy tak dużo, dlatego sytuacja jest taka, a nie inna.
1: Wie pan, trzeba mieć też czego bronić, prawda? Bo jak będziemy wszystko wydawać zaraz na obronność, to nie będziemy mieli czego bronić. To tak poza wszystkim. A co jeśli w styczniu, kiedy ten program i finansowanie tego programu dobiegnie końca, co jeśli w styczniu ceny paliw będą nadal wysokie, co jeśli sytuacja w ciśnieniu Ormus się nie ustabilizuje?
0: No panie redaktorze, od tego jesteśmy politykami, żeby reagować w zależności od tego, jak wygląda sytuacja. Moim zdaniem to nie jest tak, że my możemy zaplanować sobie, że taki program, projekt rozpiszemy na 2 czy 3 lata. To by było chyba raczej mało odpowiedzialne. Niemniej jednak musimy starać się zastanawiać, jak będziemy w stanie na kolejnym etapie tej walki pomóc obywatelom. Więc w mojej opinii, gdyby miało się to przedłużyć na przykład o kolejne 3 miesiące, to ja osobiście jestem jak najbardziej na tak. I myślę, że wielu polityków...
1: Ale da się tak w nieskończoność sztucznie ustalać rządowo ceny paliw?
0: Uważam, że każde sztuczne takie ingerowanie w rynek w jakimś sensie ten rynek psuje. Niemniej jednak, powiedzmy sobie szczerze, no tutaj mamy na szali albo zaingerowanie sztuczne w rynek, albo wsparcie polskich obywateli. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to wsparcie obywateli jest ważniejsze.
1: Ja bym dodał, że to 5 miliardów, 4,5-5 miliardów to jest wyliczenie, jeśli ceny paliw utrzymałyby się na dotychczasowym poziomie. Jeśli one będą rosły, to ten koszt dla budżetu będzie wyższy.
0: Dokładnie tak. Przypomnijmy, że tu są głównie dwa takie aspekty, które wpływają na tą cenę. Pierwszym tym aspektem jest obniżenie podatku VAT z 23 do 8% i to jest lwia część tej kwoty, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 3 miliardów i tam w granicach 2 miliardów to jest kwestia wynikająca z różnicy w podatku akcyzowym.
1: Dominika Wielowiejska ujawniała w ubiegłym tygodniu, że miało dojść do rozmowy, to akurat wiemy, że doszło do rozmowy Donalda Trumpa z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, Nikodem Rachoń, brat Michała Rachonia, który jest zatrudniony, Nikodem Rachoń jest zatrudniony w kancelarii prezydenta, miał współorganizować to spotkanie. Jak informowała redaktor Wielowiejska, Kośniak-Kamysz miał tam od Trumpa usłyszeć propozycję, żeby zmienił koalicjanta, żeby porzucił Donalda Tuska i przeszedł na prawicową stronę, a w zamian za to dla wtedy nowego prawicowego polskiego rządu drzwi do Białego Domu byłyby na oścież otwarte. Słyszał pan o czymś takim?
0: Panie redaktorze, nie słyszałem o czymś takim, natomiast powiem szczerze, ręce. Ja osobiście podchodzę do tego tak, że mnie ręce opadają, kiedy słyszę coś takiego. No jeżeli my w tego typu rozmowach, w rozmowach o bezpieczeństwie NATO, w rozmowach o bezpieczeństwie Polski, Europy, posuwamy się do tego typu, ja nie chcę użyć słowa szantaż, bo nie chcę w ten sposób interpretować tej sytuacji, ale jeżeli my posuwamy się do tego, że ja ci pomogę, jak ty kogoś zdradzisz i przejdziesz na drugą stronę, to nie wiem, czy to jest właściwy kierunek i nie wiem, czy tak powinniśmy do całej tej sytuacji podejść.
1: Jeśli się nie mylę, to ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Atenach chwaliła się, że dokonała rozwalenia rządu w Rumunii. No więc to... taka ingerencja Stanów Zjednoczonych w wewnętrzną politykę, przynajmniej za kadencji Donalda Trumpa, nie jest niczym nowym.
0: Panie redaktorze, jeżeli my dzisiaj mamy świadomość tego, że musimy się bronić, jeśli chodzi o sferę naszą cyber przed Rosją, dlatego że Rosja używa wszelkich możliwych metod do tego, żeby destabilizować sytuację, to oczywiście w głównej mierze dzieje się za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pośrednictwem właśnie tych ataków, które odbywają się w tej sferze takiej informatycznej.
1: Tak, ale ja pytam o zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, i wkurza nas to i oburzamy się, że jakieś obce państwo chce ingerować w naszą wewnętrzną politykę, to uważam, że w tym kontekście podobnie powinniśmy podchodzić do kwestii ingerencji jakiegokolwiek innego państwa. Wiem, że oczywiście porównanie Rosji czy Stanów Zjednoczonych to jest zupełnie inny level, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. Natomiast albo jesteśmy suwerennym państwem i to my jako Polacy decydujemy o tym, kto tworzy rząd, kto jest prezydentem, albo pozwalamy, aby wpływały na to inne państwa.
1: To z naszej perspektywy jest inny level. W krajach arabskich myślę, że odczucie byłoby zupełnie inne.
0: No, ale my jesteśmy w Polsce, nie w krajach arabskich, nie?
1: To prawda. Punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia.
0: Zgadza się.
1: Tylko panie pośle, prowadzi mnie to do prostego pytania, bo chcemy amerykańskiej bazy w Polsce. A czy jesteśmy gotowi na to, że ta amerykańska baza, a właściwie już obecność amerykańskich żołnierzy

0: jest powodem do formułowania ultimatów, szantażu ze strony amerykańskiej pod adresem Polski.
1: Szantażu i ultimatów w kontekście tego, kto rządzi w Polsce.
0: No, nie tylko w kontekście tego, kto rządzi w Polsce, ale przecież w sprawie na przykład podatku cyfrowego padały takie wypowiedzi ze strony amerykańskiej. Jak przyjmiecie podatek cyfrowy, to my zabieramy swoich żołnierzy.
1: Panie redaktorze, no i to właśnie się nazywa polityka, bo ja to rozumiem.
0: Rozumie pan to?
1: Tak, to rozumiem. To rozumiem. Jeżeli przychodzi do mnie kolokwialnie mówię, przychodzi do nas Donald Trump i mówi, słuchajcie, potrzebujecie wsparcia militarnego, jesteśmy w stanie wam pomóc, ale ja potrzebuję, żeby moje firmy informatyczne płaciły u was, czy nie płaciły u was tego podatku, o którym wymyślicie, to jest polityka. To są negocjacje i to trzeba dogadać. Oczywiście wolałbym, żeby podatek cyfrowy został wprowadzony, dlatego że, nie wiem, czy pan redaktor wie, czy nasi słuchacze
0: wiedzą... No tak, ale to negocjacje, przepraszam, z całym szacunkiem dla nas, dla Polaków, ale jak mrówki ze słoniem.
1: No, trochę tak, ale co mamy zrobić? Powiedzieć Trumpowi, nie, jesteś głupi, nie będziemy na ten temat rozmawiać? No tak powiedzieć nie możemy, bo jednak na bazach nam zależy.
0: Tak, tylko pytanie, czy chcemy się dalej uzależniać od obecności amerykańskiej w Polsce?
1: Panie redaktorze, doskonale pan wie, że wydajemy ogromne pieniądze na zbrojenia. Robimy wszystko, żeby na przestrzeni najbliższych kilku lat nasza armia z 220 tysięcy urosła do 500 tysięcy. Chcemy, aby nasze wojska były najsilniejszą armią za kilka lat w Europie. I ja, patrząc na to, jak ten proces powoli, ale jak ten proces się odbywa, jest on połączony razem z inwestowaniem w polskie firmy, jednak między innymi po to, żebyśmy robili Borsuka, mamy Gliwice,
0: Ale to ja panu odpowiem, to co zrobimy w sytuacji, co my jako Polska, co wy jako rząd zrobimy w sytuacji, jak Donald Trump pewnego dnia się obudzi i powie, te amerykańskie bazy mogą być w Polsce. Ja tu wyślę nawet 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale Tusk nie będzie ani jednego dnia dłużej premierem.
1: Panie redaktorze, byłbym nieodpowiedzialny, gdybym wszedł w tego typu dyskusję tutaj z panem redaktorem z bardzo prostej przyczyny. Ja w kontekście politycznym jestem, powiedzmy sobie szczerze, to pionkiem w Polsce, tak? Nie jestem członkiem rządu, mam jeden z 460 głosów. Natomiast uważam, że tego typu dyskusje jednak nie powinny być dyskusjami, które są dyskusjami publicznymi. Dlatego, że druga strona też nas słucha, druga strona też jest zainteresowana tym, żeby wiedzieć, jakie podejście do tych spraw mają nasi politycy. My musimy robić wszystko, żeby jak najbardziej zabezpieczyć nasz interes. Naszym głównym interesem jest to, aby wzmacniać polską obronność w sensie suwerenności, żebyśmy mieli jak najsilniejszą armię i powiązaną z tym gospodarkę, i to się dzieje. Druga rzecz, żebyśmy mieli amerykańską bazę w Polsce, dlatego że to będzie gwarantowało nam większe bezpieczeństwo i ze względu na to, że będą tu ci ludzie, i ze względu na to, że Trump wtedy zrobi wszystko, żeby ich bronić.
0: Albo tak jak Stany Zjednoczone wielokrotnie pokazywały w swojej historii, po prostu wycofa ich w pierwszym możliwym momencie. Przecież tak było w wielu miejscach, chociażby w wycofanie wojsk z Afganistanu to pokazało.
1: Panie redaktorze, ja się z panem zgadzam, ale
0: to... Więc to jest gwarancja, to nie jest gwarancja, to jest inwestycja przyszła i niepewna. Jeśli chodzi o bazę amerykańską.
1: W kontekście bazy amerykańską oczywiście, że jest niepewna, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jakiego mamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych prezydenta. I to nie chodzi o to, że ja chcę krytykować Donalda Trumpa. Tu chodzi o to, że jednak jak z poprzednim prezydentem ktokolwiek rozmawiał, to słowo było słowem. To wiadomo było, że jak się ustali coś z tym człowiekiem, to wiadomo
0: ale
1: było,
0: ja nie wiem, ja nie wiem, czy te czasy jeszcze wrócą. Raczej bym się spodziewał, że nie wrócą.
1: Ja też nie wiem, czy wrócą, ale ja wiem jedno, że dzisiaj prezydentem jest Donald Trump. Bardzo cieszy się cała prawica, cała prawa strona polskiej sceny politycznej, a Donald Trump tylko i wyłącznie w jakiejś perspektywie czasowej pokazuje, że jest niepewny, że bardzo często zmienia zdanie i nie tylko w Polsce, więc to nie jest tak, że on się wkurzył na polski rząd i chce nam coś zrobić na złość.
0: Tylko jeszcze jeden argument z mojej strony. Widzi pan, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że brakuje w budżecie państwa 5 miliardów złotych na to, żeby obniżyć ceny paliw. Wydatki na stworzenie amerykańskiej bazy w Polsce, na stworzenie tego miasteczka dla 15 tysięcy Amerykanów w Polsce, to będzie wielokrotność sumy 5 miliardów złotych.
1: Uważam, że niewłaściwie pan redaktor patrzy na to, szczerze, ale no,
0: o to chodzi w naszej rozmowie, tak, pewnie.
1: Uważam, że nie należy patrzeć na to w taki sposób, że brakuje na coś. No, znowu byśmy to mogli odnieść do budżetu domowego. Jeżeli masz budżet domowy, planujesz go i musisz kupić, nie wiem, buty na zimę, kurtkę na zimę i tak dalej, no to gdzieś skądś przesuwasz, gdzieś skądś ściągasz te wydatki. I to nie musisz tego nazwać, że brakuje. Po prostu jesteś jakby odpowiedzialny jako rodzic czy jako głowa rodziny za to, żeby te pieniądze jakoś w pozytywnym tego słowa znaczeniu załatwić, nie? Żeby wymyślić.

0: skąd je wziąć. Ja nie szedłbym akurat w tą
1: Potem
0: stronę.
1: Potem szef bez butów chodzi, jak się źle ten budżet zaplanuje.
0: Dokładnie tak jest. No przecież czasami jest tak, że tata chodzi w starej kurtce, bo najpierw trzeba kupić kurtkę dzieciakom. No to jest normalne, nie?
1: Oczywiście. To ostatni wątek. Konie Karola Nawrockiego. Prezydent Karol Nawrocki miał otrzymać 3 konie. One są w prezydenckim ośrodku. I pytanie, czy pana to oburza?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli ktoś dobrze robi swoją robotę...
1: To dać mu konie.
0: To jeżeli ktoś dobrze robi swoją robotę, to jak ma w tej robocie... No, mówimy tutaj o prezydencie kraju. To jeżeli ma w tej robocie coś, co ma zapewnić mu gdzieś tam jakiś poziom komfortu i odpoczynku, to powiem szczerze, machnąłbym na to ręką. Bardziej oburza mnie to... Naprawdę, bo my rozmawiamy, dochodzimy do pewnego absurdu, nie? Zaczynamy rozmawiać o tym, czy wkurza nas, że prezydent będzie miał w swojej posiadłości konie, a nie rozmawiamy o tym, że to jest człowiek, pan prezydent Karol Nawrocki, z całym szacunkiem dla niego, który w rok zawetował więcej ustaw niż każdy poprzedni prezydent za całej swojej kadencji. I o tym powinniśmy mówić. To powinniśmy nagłaśniać, bo między innymi z tego powodu Polacy tak długo płacili drożej za paliwo.
1: Tylko wie pan, z jednej strony ma pan rację, z drugiej strony myślę sobie, brakuje w tym wszystkim transparentności. Niech prezydent ma i 10 koni, naprawdę. Tylko pytanie, od kogo te konie dostał i za co te konie dostał? Bo tak samo nie wiemy na przykład, co przyjechało do prezydenta Karola Nawrockiego i właściwie dlaczego Rafał Brzoska 3 ciężarówkami wiózł prezenty dla prezydenta Karola Nawrockiego na początek tej prezydentury. Do dzisiaj nie wiem, jaka była lista tych prezentów. Znaczy, nie przedsiębiorcy nie dają prezentów politykom za nic.
0: Znaczy, nie wiemy, ja nie wiem, żeby
1: ja
0: była
1: też
0: jasność.
1: Nie wiem.
0: No to witaj w klubie, bym powiedział, panie redaktorze.
1: No i co, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?
0: No, nie powinno to tak wyglądać, zgadzam się z tym. Natomiast, no tak jak mówię, ja z jednej strony podzielam pana zdanie w 100%, żeby pan nie miał wątpliwości, panie redaktorze.
1: Dobrze,
0: te rzeczy powinny być transparentne i te rzeczy powinny być wyjaśnione. Natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje wokół prezydenta, to ja bym to skwitował bardzo prosto. Działalność pana prezydenta w tym kontekście, że dostaje takie prezenty, że ktoś wwozi coś z ciężarówkami, że przyjeżdżają konie, powinna być transparentna. Nie ma wątpliwości żadnych. Natomiast dzisiaj uważam, że ważniejszą rozmową jest rozmowa o naszym bezpieczeństwie, o naszej suwerenności, o tym, dlaczego pan prezydent tak wielu ustaw nie podpisywał, a przypomnę panu redaktorowi, pan na pewno to dobrze pamięta.
1: Kończymy?
0: Ja pamiętam, już kończymy. Ja pamiętam pierwsze wystąpienie pana prezydenta w Sejmie. Naprawdę mi się podobało, uważam, że było niezłe. Z wieloma rzeczami się nie zgadzałem, ale naprawdę wyszedł facet konkret na mównicę i naprawdę przemówił. Z wieloma rzeczami się nie zgadzałem, podkreślam.
1: Już kończymy.
0: Teraz w tym orędziu uważam, że to nie były jego słowa, nie czuł tego i nie czuł się z tym dobrze.
1: Łukasz Osmalak, jeździ konno?
0: Nie jeżdżę konno, w piłkę staram się pograć od czasu do czasu.
1: Polska 2050, dziękuję pani.
0: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego wszystkim.
2: 24 pytania, rozmowa polityczna.
3: W budżecie domowym przesuwa się wydatki. Nie zawsze to oznacza, że brakuje pieniędzy. Tak Łukasz Osmalak z Polski 2050 komentuje budżet, jaki przeznaczono na CPN. Co do koni pana prezydenta, to ja tylko wyjaśnię, że kancelaria pana prezydenta komentuje, że konie są 3. To Edzio, Ramzes i Aramis. Tak od siebie dodam, że może w przyszłości pojawi się kucyk weto. Zobaczymy. Po godzinie 8 Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
2: Dnia.
3: Czas na informacje dla pasażerów kolei. Usterka sieci trakcyjnej w województwie lubuskim. Łączymy się już teraz z panią Katarzyną Głowacką z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry, pani rzecznik.
4: Dzień dobry.
3: Co wydarzyło się na torach w województwie lubuskim? Co to za utrudnienia? No i co to oznacza dla pasażerów?
4: Dzisiaj o godzinie 4 rano na stacji Czerwieńsk doszło do usterki sieci trakcyjnej. Nie była możliwa jazda pociągów w kierunku stacji Rzepin. Od godziny 5:45 jest już możliwość jazdy pociągów dalekobieżnych z opuszczonymi pantografami, a od godziny około 6:30 również pociągi regionalne kursują przez stację w Czerwieńsku z opuszczonymi pantografami. Na miejscu miejscu pracują służby.

0: służby techniczne, pracuje pociąg sieciowy, aby tę usterkę jak najszybciej usunąć. Informacje dla podróżnych są przekazywane poprzez megafony na stacjach i przystankach, również na stronie internetowej Portal Pasażera oraz na stronach przewoźników.
1: Co to oznacza dla samych pasażerów? Czy są jakieś opóźnienia? Czy oni powinni się na coś przygotować?
0: Początkowo, kiedy do tej usterki doszło, za pociągi regionalne była wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Ona funkcjonowała pomiędzy Radnicą a Zieloną Górą. Natomiast już od około godziny 6:30 pociągi regionalne mogą przez stację w Czerwieńsku przejeżdżać. Również pociągi dalekobieżne kursują. Mogą występować kilkuminutowe opóźnienia tych składów, które przez stację przejeżdżają z opuszczonymi pantografami.
1: Te wszystkie informacje przedstawiła pani Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Pani rzecznik, bardzo dziękuję za te informacje.
2: Przegląd prasy.
1: Roch Kowalski wrócił do studia. Witam ponownie.
3: Jestem ponownie.
1: Roch, bo widziałem, że temat m.in. koni pana prezydenta pojawił się w waszej rozmowie. Ja tak podsumowałem, że może pojawi się kucyk weto, ale z drugiej strony kancelaria prezydenta tłumaczy, od lat 90. był zwierzyniec w pobliżu prezydentów. Tam były i lamy, i kucyki, i inne zwierzęta. Skąd to teraz zamieszanie?
3: Tylko chyba nikt nie ma pretensji do prezydenta, że ma konie i to też przecież chyba lisuje z godnością prezydencką. Pytanie jest, skąd prezydent te konie ma? W jaki sposób je dostał? Od kogo je dostał? I dlaczego je dostał? No bo wiemy, że koń to raczej nie jest tania inwestycja. To nie kupuje się konia za 50 zł na bazarze, tylko jest to jednak jakiś dowód wdzięczności albo dowód uznania. Więc tak na dobrą sprawę pytamy, pytając o to, o konie, pytamy o to, kto próbuje wpływać na prezydenta. Także transparentność w tym zakresie będzie zdejmowała z prezydenta i w ogóle zdejmuje z polityków oskarżenia o to, że ich decyzje są motywowane korupcyjnie, czy są korupcyjne. Tak? Znaczy, nie będzie już można tworzyć zarzutu, że prezydent podpisał ustawę, bo uległ na przykład lobby kryptowalutowemu, jeśli będzie jasność, jaki jest jego rejestr nagród, które otrzymuje.
1: Czy konie nas słyszą?
4: Proszę, głowa dumnie do góry. O tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy?
5: A konie by pospuszczać, czy konie mnie słyszą?
4: Mogę zaczynać.
1: Przepraszam, nie mogłem sobie podarować. Proszę. To jeszcze chciałbym zapytać, bo dosyć ważny wątek pojawił się w waszej rozmowie i mocno zaskakujący. Chodzi o rozmowę Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na ile twoim zdaniem realne jest to, że faktycznie prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wpływać na wicepremiera, żeby może pomyślał o innym koalicjancie?
3: Patrząc na to, jak postępuje Donald Trump i słuchając jego wypowiedzi oraz to, jak rozmawia w ogóle z zachodnimi przywódcami i ze swoimi sojusznikami, to myślę, że nie mam wątpliwości, że taka propozycja mogła paść. Szczególnie, że Donald Trump nie ukrywał i nie ukrywa, że jego celem i celem jego administracji jest działanie przeciwko Unii Europejskiej. A jak myślimy o tej koalicji prawicowej, o której myślał prezydent Donald Trump, czyli koalicji składającej się z Konfederacji, z Prawa i Sprawiedliwości, no i także pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, to byłaby koalicja, co najmniej rzecz ujmując, eurosceptyczna. Pamiętamy także, że Amerykanie prowadzili lobbying na rzecz, przeciwko właściwie funduszowi europejskiemu SAFE, chcąc, żeby kraje europejskie
1: zaopatrywały
3: się w Stanach Zjednoczonych. Więc taka propozycja nie byłaby dla mnie zaskoczeniem. Pytanie, jaki ona ma wymiar praktyczny teraz i czy w ślad za tą propozycją poszło coś więcej.
1: Z Rochem słyszymy się i widzimy już po godzinie, o której się z tobą widzimy?
3: 8:07 dokładnie.
1: Po 8:07.
3: Jacek Karnowski z nami będzie.
1: Pan wiceminister, to już teraz zapraszam, a przed nami informacje.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Skodzie nadjechał czas

0: odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Ponad złotówkę na litrze możemy zaoszczędzić na tankowaniu benzyny lub oleju napędowego. W sobotę weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za litr, a za olej napędowy 7,88 zł. Opinie kierowców na temat cen są jednak podzielone.
8: Super, że tanio.
9: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu... nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych starych cen, mimo co z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 złote. I to było tak optymalnie.
10: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
7: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Przewoźników i gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
11: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
7: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Nie należy się go bać, ale nie wolno go ignorować. Mowa o raku piersi. Październik jest miesiącem świadomości tej choroby, stąd apele o profilaktykę i regularne badania. A czy Polki się badają, sprawdzała to nasza reporterka.
8: Tak, chodzę regularnie się badać, ze względu na to, że mam obciążenia rodzinne. Moja babcia jest po nowotworze, no i tak ze względu na to miałam najpierw robione USG jako młoda dziewczyna, a w tej chwili co 2 lata wykonuję badanie mamograficzne piersi.
12: Nie, jeszcze nie byłam.
13: A będzie to zrobione w październiku?
12: Myślę, że tak.
13: Jak jest ważna ta profilaktyka i to badanie?
12: Bardzo ważna. Myślę, że raz do roku powinno się takie badania wykonywać. Bardzo często się z tym spotykam, że no, wiele osób lekceważy, nie robią tych badań, a później czasami jest już za późno.
7: Z bezpłatnej mammografii mogą korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania.

Jeżeli państwo niczego nie widzą, to spokojnie, to nie są zakłócenia, to po prostu gęste mgły. I MGW ostrzega, że taka sytuacja może potrwać do godziny 9. Na to ostrzeżenie obejmuje niemal całą Polskę, od zachodniej granicy przez centrum po wschód. Na szczęście dzisiaj w ciągu dnia ma się rozpogodzić, ma się zrobić słonecznie, no i przede wszystkim ciepło. Mówimy cały czas tutaj o początku października. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopni, w centrum w okolicach 19, z kolei nad morzem, no to wiadomo, od morza to wieje, to w okolicach 15 stopni.

0: Najważniejsza jednak dzisiaj jest pogoda w Bośni i Hercegowinie. Kasper Merk razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Ale zanim o meczu Polaków z Bośnią...
1: Już zacząłem sprawdzać. 4 stopnie teraz w Zenicy, gdzie my ten mecz dzisiaj będziemy grali, a w godzinie meczu 11 stopni. Więc tak.
0: Pogoda jest dla bogaczy. Ale zacznijmy od Igi, bo spotykaliśmy się jakiś czas temu i mówiłeś o tym, że no, to będzie trudny mecz dla Igi Świątek i faktycznie chyba taki jest.
1: Faktycznie jest, aczkolwiek ty byłeś większym optymistą i proszę bardzo, oddaję królowico królewskie, bo trwa trzeci set meczu z Donną Vekić. To jest mecz o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Dużego, rangi 1000, prestiżowego, bo w stolicy Chin, wiadomo, są pieniądze, więc są też najlepsze tenisistki na całym świecie.
0: No, ale są też punkty.
1: Są też punkty, które są niezbędne do tego, żeby Iga Świątek pojechała na kończący sezon turniej WTA Finals do Indianapolis. No i sytuacja była trudna, bo Iga przegrywała 4-6 w pierwszym secie, to go przegrała, w drugim przegrywała już 2-5 i wydawało mi się przed godziną, że będzie trudno to odwrócić. Ale wtedy w Igę Świątek wstąpiła takie coś, co Iga ma w sobie czasem i doprowadziła do tiebreaka. 6-6 się zrobiła, a w tiebreaku wygrała do zera. Więc jest 1-1 w setach. Trwa w tym momencie trzeci set. Iga Świątek prowadzi 3-2 z przewagą swojego przełamania. Czyli jeżeli, innymi słowy, utrzymałaby swój serwis do końca, to spotkanie wygra. Ale tak jak mówię, to spotkanie jest bardzo zacięte, bardzo wyrównane, więc tutaj trzeba spokojnie poczekać do jego zakończenia. Pewnie jeszcze z pół godziny panie na korcie w Pekinie spędza.
0: Jeżeli państwo ominęli poranną kawę, to wystarczy po prostu przełączyć się na ten mecz. Thriller gwarantowany.
1: Tak, to Iga Świątek często nam takie rzeczy funduje, także można od razu ciśnienie sobie podnieść odpowiednio.
0: Czy wieczorem z kolei będziemy oglądać ten mecz Polaków z Bośnią przy herbacie? Na spokojnie? Ciasteczka?
1: My pewnie przy herbacie, ale nie prowokuj mnie do odpowiedzi, co dalej. Jeżeli chodzi o rangę tego spotkania i o jego temperaturę, to na pewno w Bośni będzie gorąco, bo dzisiaj są też wybory w Bośni. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, ale nawet organizatorzy i gospodarze mówią, że dodatkowe siły policyjne na ten mecz trzeba było wprowadzić, bo kibice być może będą mieli, kibice bośniaccy, swoje rzeczy do wypowiedzenia po wynikach tych wyborów, które gdzieś tam koło 20 mają zostać ogłoszone. A też wiemy, jak oni emocjonalnie podchodzą do spotkań piłkarskich na Bałkanach, więc, tak. Więc to na pewno będzie mecz o takiej wysokiej temperaturze.
0: Nam też wiele nie potrzeba.
1: Tak, ale...
0: ale mówimy tutaj o reprezentacji, więc tutaj też troszeczkę inne klimaty.
1: Miałem, prawdę powiedziawszy, parę razy w życiu być przyjemność na meczach reprezentacyjnych na Bałkanach w różnych krajach, czy to w Chorwacji, czy w Serbii. I tam oni naprawdę bardzo mocno identyfikują się tak narodowościowo z tym, bardzo osobiście, więc atmosfera na trybunach na pewno będzie gorąca. Na boisku sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no bo my gramy bez Lewandowskiego, to już mówiliśmy. Tak. Bośniacy grają bez Edina Dzeko, to jest taki bośniacki Lewandowski, 40-latek, grał w największych klubach na świecie, super snajper, skończył karierę w reprezentacji w piątek. No a stawką tego meczu jest drugie miejsce w dywizji B Ligi Narodów. Bośniacy są w tej chwili na tym drugim miejscu, bo mają o punkcik więcej od nas, no ale gdybyśmy my dzisiaj wygrali, no to wrócimy na drugą pozycję i znów walka o awans do dywizji A będzie otwarta. Także, no,
0: wierzę
1: jest o co grać.
0: Naszego stratega Jana Urbana, czy przygotował coś specjalnego? Zobaczymy jakieś wyjątkowe nazwiska, może jakieś wyjątkowe ustawienie, czy raczej gramy swoje, bo jak zaczynamy kombinować, to różnie wygląda.
1: Myślę, że gramy swoje, myślę, że takim największym wygranym tego zgrupowania trwającego jeszcze jest Wiktor Nowak, bo ten młody środkowy pomocnik zaczynał jako rezerwowy. Później w Szwecji zagrał już dużo, a ostatnio z Rumunią był jednym z napędzających nasze ataki. 21-latek grający na co dzień w lidze czeskiej w Pradze.
0: To idzie młodość, proszę państwa.
1: To idzie młodość i to też jest błąd w systemie, jeżeli chodzi o piłkarską Polskę, bo Wiktor Nowak został, drodzy państwo, odpalony z Legii Warszawa za to, że był zbyt niskim zawodnikiem, zbyt takim drobnym za czasów juniorskich. Tułał się po Polsce w różnych miejscach. Gdzieś tam w Płocku, gdzieś tam w Zabrzu i dopiero, prawdę powiedziawszy, w Pradze poznano się na jego talencie.
0: Czekaj, a jak to było z Robertem Lewandowskim?
1: No, a był taki zawodnik. Czasem nam
0: też
1: się
0: był nawet chyba w Legii przez
1: czasem
0: czas.
1: Nam się takie błędy w systemie zdarzają. Błędy w identyfikacji talentów. Dobrze, że ten talent gdzieś tam się udało odnaleźć i ostatecznie Wiktor Nowak już w reprezentacji zadebiutował. I warto zapamiętać. Nazwisko jest, powiedziałbym, przepraszam, że tak powiem, pospolite, popularne.

0: Łatwo zapamiętać.
1: Łatwo zapamiętalne. Niemniej to jest naprawdę fajny chłopak, który może być przyszłością piłkarskiej reprezentacji Polski, więc trzeba będzie wieczorem na niego na pewno spoglądać.
0: A sam Urban jak ocenia całą tę sytuację?
1: Bardzo pozytywnie. Mówi, że piłkarze są już trochę zmęczeni, bo to zgrupowanie trwa już jakiś czas. To jest czwarty mecz w ramach tego zgrupowania. Niemniej

0: Na wrzuciła kolejny bieg. Kacper Merk, bardzo dziękuję.
1: Miłego dnia.
0: Za to spotkanie. A my, proszę Państwa, sprawdzamy, co aktualnie trenduje, co dzieje się w sieci, o czym Państwo mówią, czym się interesują, w co Państwo klikają, bo sporo się na ten temat mówi, sporo się na ten temat komentuje. Razem ze mną Kamil Smogorzewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tak spoglądałem, to konie ostatnio robią furorę. I to nie chodzi o limuzynę pana prezydenta, że tam 200 koni pod maską. Wiadomo, 2 litry to może mieć czajnik, natomiast no, chodzi o 3 tak naprawdę postaci, które robią ogromną furorę. Edzio, Ramzes i Aramis. Tak się nazywają te konie.
2: No można powiedzieć, że tylko koni żal przez ten weekend.
0: Poszły konie po betonie.
2: No to jest bardzo wdzięczny temat też dla internetu, oczywiście dla komentujących. Natomiast to prawda, ale ciekawostką jest to, że same konie prezydenta Nawrockiego nie wywołały takiego aż poruszenia, jak 2 żarty pana premiera Tuska. Po pierwsze o tym rumakowaniu, no i drugi żart, że za te konie, na których jeździł pan premier, to sam zapłacił, a nie od kogoś dostał.
0: Bo pan premier też na koniu się pojawił.
2: Tak, tak. Akurat traf chciał, że w ten weekend pan premier pojechał na konie, pewnie miał już umówione to spotkanie.
0: Wielka pardubicka.
2: Od wielu miesięcy. Natomiast no, prawda jest taka, że możemy dyskutować. Tu redaktor Roch Kowalski mówił o tym, skąd te konie, i że zastanawiamy się teraz, dlaczego konie trafiły do kancelarii prezydenta. Natomiast jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w internecie, to tam jakiś odsetek, i to większy niż mniejszy, oczywiście mówi raczej negatywnie na temat pojawienia się tych koni, no ale widzimy, że to nie jest tak, że to jest temat, który... Znaczy tak, więcej o tym będą mówiły media i mówiły media, niż rzeczywiście to porusza ludzi.
0: No to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jeszcze koń tej sprawy, natomiast chyba paliwa to jest coś, co absolutnie, wiem, musiałeś się napić, bo aż taki suchar się pojawił,
2: nie,
0: prawda?
2: Cudowny był.
0: Troszeczkę sucho się zrobiło. No dobrze, to my w takim razie tankujemy do pełna. Uśmiech na mojej twarzy się pojawił, kiedy... może inaczej, to był taki lekki grymas połączony z uśmiechem, bo paliwo wciąż drogie, no, ale sam fakt, że można było wprowadzić CPN 3.0, gdzieś sprawił, że... no może już z tej jazdy takiej bardzo eko przeszedłem na trochę taką normal, ale wciąż mam takie poczucie, że jest drogo.
2: Ale wciąż w limicie.
0: Jest zawsze, tak? Oczywiście, no że tak. Zawsze.
2: Jeździmy bezpiecznie.
0: Oczywiście, że tak. Chociaż strasznie nie lubię, jak się lewym ciągnął. Natomiast...
2: To z rana taki żarcik, jak najłatwiej zdenerwować Polaka i jechać przepisowo.
0: To prawda. Był taki moment, w którym złośliwości nie brakowało, kiedy pan prezydent ogłosił oczywiście, że podpisze ustawę, a potem już w internecie się wylało, że no to teraz paliwo po 5,19. No to 5,19 raczej sene wrati, natomiast rozumiem, że temat paliwa również rozgrzewa ludzi.
2: Tak, no i tutaj trzeba powiedzieć, że akurat przynajmniej przez ten weekend no Karol Nawrocki i jego otoczenie, kancelaria, ale też ten prawostronny internet zrobili robotę, kolokwialnie mówiąc, ponieważ krytyka premiera i rządu no to jest 2/3 komentujących, poparcie dla tego, co rząd robi wokół cen paliw, nie ogólnie, no to jest 1/3. Jeśli chodzi o to, jak Karol Nawrocki zareagował na tę ustawę i czy dobrze, że podpisał, czy niedobrze, no tutaj mamy prawie 50/50. Znaczy, to jest tak, że z jednej strony no, trzeba było jakoś wytłumaczyć jednak ludziom, dlaczego tydzień temu ustawa była niekonstytucyjna, a dzisiaj ją podpisuje. No, w trybie następczym oczywiście kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Natomiast no, to jak? To nie, jest niekonstytucyjna i wchodzi w życie, jest obowiązującym prawem. Natomiast bardzo dobrze zagrała ta benzyna po 5,19. Co ciekawe, słyszałem i widziałem,

0: pojedyncze komentarze, no to w takim razie, gdzie ten prąd 33% taniej? Ale no, z jakiegoś powodu przez wiele, wiele ostatnich miesięcy, a może i nawet kilka lat, ten obóz liberalno-lewicowy można tylko tak do jednego worka na potrzeby tej wypowiedzi włożyć, nie potrafi tak się przebić skutecznie z komunikatem: panie prezydencie, gdzie jest ten prąd za mniej niż, znaczy za 33% mniej, a prawa strona internetu potrafi skutecznie narzucić narrację, że panie premierze, miała być benzyna po 5,19, no tym bardziej, że orędzie pana prezydenta wskazywało też na to, że okej, ja podpiszę wszystko dla Polaków, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
1: Ale
0: to
1: i jak
0: to
1: wiemy, wszystko
0: przed to
1: ale nie ma już znaczenia.
0: No właśnie, właśnie. A zwolennicy, czy ten obóz bardziej na prawo niż na lewo, bardzo chętnie podchwyca to, co jest po ale, a nie to, co przed.
1: Pojawiła się również kwestia bezpieczeństwa. Kwestia tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To jest temat, który absolutnie nas nie opuszcza i pojawia się każdego dnia. Natomiast patrząc na to, jakie generuje to emocje i jak Polacy do tego podchodzą, to czytam, że 73% ocen zagrożenia wojną uznaje się za straszenie. I to jest dla mnie trochę takie zastanawiające, no bo z jednej strony mówimy o tych ćwiczeniach, o przygotowaniach, o tym, że zęby smoka na wschodniej granicy, że i kolejne tam miejsca schronienia są otwierane. Jest ta strona, gdzie się ukryć.pl i tam można sobie sprawdzić, gdzie ewentualnie można się schronić. I patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie. Kolejne podrywanie samolotów, myśliwców naszych w związku ze zmasowanymi atakami na Ukrainę, a my podchodzimy do tego na zasadzie nic takiego się wielkiego nie dzieje. Jak to jest?
0: No tutaj
1: czy jesteśmy już zmęczeni?
0: Paleta tych powodów jest szeroka. Od parafrazując albo cytując w sumie część wypowiedzi byłego prezydenta, nie strasz, nie strasz, w stosunku do Władimira Putina, którego nie tyle boimy się, co raczej kpimy z tego, że ta operacja miała potrwać trzy dni czy tydzień, a trwa już parę lat, aż po, no niestety, sklejenie tego naszego strachu przed wojną z działaniami Ukrainy, Ukraińców w Polsce. To znaczy, jak widzimy komentarze, że to nie nasza wojna, my nie musimy się ich bać, tej wojny, tylko jeśli nie będziemy się mieszać w sprawy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tutaj to nie jest tak, że to jest nie nasza wojna, nie powinniśmy się jakby w ogóle tym zajmować, tylko powinniśmy dążyć do tego, żeby to nie była nasza wojna bardziej niż jest teraz, a jeśli jest teraz w jakiejś części, bo na przykład pomagamy Ukrainie, to powinniśmy przestać. Więc duża część z tych komentarzy negujących zagrożenie, które nas może, które jest w zasadzie, a które może się ziścić, dotyczy tych relacji polsko-ukraińskich i no i ukraińsko-rosyjskich siłą rzeczy.
1: Jak w tym popularnym klipie, ja staram się słuchać, nie oceniać, chociaż cały czas gdzieś z tyłu głowy mam takie poczucie, że no, bliżej się już jakby tej wojny nie da być, mając...
0: Da się być, wysyłając żołnierzy na przykład polskich na Ukrainę.
1: Z drugiej strony, kiedy Władimir Putin mówi o zagrożeniu wokół obwodu kaliningradzkiego i o tym, że takie zagrożenie spotka się z odpowiedzią ze strony Rosji, no to gdzieś z tyłu głowy pojawia się takie pytanie, czy naprawdę siedzenie i nic nie robienie i nie reagowanie jest najlepszą strategią. Chciałem się jeszcze pochylić nad Kongresem Gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości, bo taki kongres miał miejsce w ten weekend i pojawił się jakiś taki plan gospodarczy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj chciałbym zapytać, czy jak to zostało odebrane? No bo rozumiem, że kwestie pieniędzy zawsze również grzeją.
0: No grzeją, a najbardziej grzeją kwestie pieniędzy Daniela Obajtka. W kontekście...
1: A co tu się wydarzyło?
0: W kontekście kryzysu... No, w, kryzysu. Już wyprzedziłem Kongresu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości.
1: Kongres, no bo, kryzys, to się łączy.
0: No właśnie, właśnie, nie? Taka freudowska, no nieważne. W każdym razie, jeżeli twarzą, jedną z twarzy Kongresu i w ogóle Planu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości jest Daniel Obajtek, który

0: no, ten negatywny elektorat, można powiedzieć, albo negatywne, zbiera nawet negatywne komentarze w sieci dużo bardziej niż wiele innych postaci Prawa i Sprawiedliwości, no to nie może się udać. To znaczy, nie mówię o tym, że trzeba kogoś zupełnie z boku, obcego wystawić, ale tak jak udało się z premierem Morawieckim, który był człowiekiem z biznesu, który był wiarygodny w tym, że pociągnie i Prawo i Sprawiedliwość, i polskie, polską gospodarkę, tak Daniel Obajtek, pomimo tego, że wiele osób myśli, że zawdzięczamy cud wzrostu Orlenu Danielowi Obajtkowi, to jednak ten negatywny przekaz dominuje.
1: Może ktoś pomyślał, że będzie koniem pociągowym. Kamil Smogorzewski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Również.
1: To są
0: dziękuję.
1: Echa dnia o tym, co oczywiście ważne, również na polskieradio24.pl.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: I w temacie pieniędzy pozostajemy. Błażej Prośniewski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, a dzisiejszy magazyn zaczynamy od cen paliw. Od soboty dzięki przywróceniu programu CPN kierowcy płacą zauważalnie mniej, choć dodajmy, nadal tanio nie jest. Pakiet CPN został ponownie uruchomiony po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. CPN ma obowiązywać do końca roku. Za jego sprawą dziś za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za olej napędowy 7,88 zł. Koło południa minister energii opublikuje obwieszczenie z cenami maksymalnymi na wtorek. A te, zdaniem analityczki rynku paliw z firmy Reflex Urszuli Cieślak, mogą być niższe niż te obecnie obowiązujące.
4: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
3: I taki trend może się w najbliższych dniach utrzymać, a to między innymi za sprawą wycofania się USA z zapowiedzi zakazu eksportu amerykańskiego diesla oraz decyzji państw G7, które uzgodniły uwolnienie zapasów tego paliwa oraz ropy naftowej ze swoich rezerw strategicznych. Tymczasem konflikt na Bliskim Wschodzie przyniósł nie tylko wysokie ceny paliw i uderzył po kieszeniach kierowców, ale daje się także wyznaki finansom publicznym na całym świecie. A chodzi o coraz większe koszty obsługi długu głównych światowych gospodarek. Poziom oprocentowania 10-letnich obligacji w USA właśnie wzrósł do najwyższego poziomu od prawie ćwierć wieku. To oznacza, że inwestorzy tracą zaufanie do amerykańskiej gospodarki. Wyższe oprocentowanie amerykańskich obligacji, traktowanych często jako miernik kondycji tamtejszej gospodarki, przekłada się też na większe koszty długu w innych sektorach gospodarki, także światowej. Jak mówił w Polskim Radiu 24 ekonomista Piotr Kuczyński, to niepokojące zjawisko, które w dłuższej perspektywie może przynieść kryzys zadłużeniowy.
5: Dzieje się coś niedobrego, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja od bardzo długiego czasu już mówiłem, że czeka nas globalny kryzys zadłużeniowy. Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku. Nie przypuszczam. Potrafię to uzasadnić, niekoniecznie udowodnić, ale uzasadnić to potrafię. A w przyszłości, tak, w przyszłości za parę lat prawie na pewno czeka nas kryzys zadłużeniowy.
3: Obecnie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi około 5,25. W przypadku Polski jest to 6,3% rocznie.
2: Saldo.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii. Program ruszy 20 października, a nabór przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu to 1 mld zł. Jak mówi ministra Paulina Henik-Kloska, beneficjentami tego wsparcia będą mogli być prosumenci, którzy posiadają mikroinstalację OZE przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.
6: Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz. Te osoby, które zakupiły magazyn w przeszłości od 1 listopada 2025 roku i nie załapały się na wcześniejsze dofinansowanie, jeśli spełnią parametry programu, będą mogły również refinansować swoje wydatki.
3: A szczegółowe informacje o programie, dokumentacja naboru oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą dostępne na stronie przydomowemagazyny.gov.pl. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych.

0: z systemu obsługi klientów. Skutkowało to wyciekiem danych związanych z rezerwacjami. W efekcie w ręce przestępców mogły trafić m.in. imiona i nazwiska klientów, ich adresy e-mail i zamieszkania, numery telefonów, daty urodzenia oraz dane paszportowe. Nie podano dokładnej liczby poszkodowanych osób. Firma apeluje do swoich klientów o ostrożność i radzi, aby każdą nietypową wiadomość dotyczącą chociażby dopłaty oraz konieczności ponownego przesyłania dokumentów potwierdzić innym kanałem, na przykład samodzielnie kontaktując się z firmą przez numer podany na jej oficjalnej stronie. Wakacje.pl rekomendują także zastrzeżenie numeru PESEL, a w przypadku danych paszportowych podjęcie działań dotyczących samego dokumentu. Niestety w tym przypadku może to się wiązać z jego unieważnieniem. A my spójrzmy jeszcze na rynki walutowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,92 zł. Kurs euro wnosi 4,39, a za franka trzeba zapłacić 4,73 zł.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
13: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
14: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
13: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
14: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
13: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
14: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
13: i na polskieradio.pl.
14: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
14: i Patryk Michalski.
15: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocne ataki Rosji na Ukrainę. Był krótki alert RCB dla województwa lubelskiego. Tańsze paliwo dzieli polityków. Od soboty obowiązuje kolejna odsłona programu CPN. Jury doceniło jego powieść Nul. Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych po rosyjskim ataku na Charków. Rosjanie zaatakowali jedną z dzielnic mieszkalnych pociskami banderola łączącymi cechy bezzałogowca i rakiety kierowanej. Uderzenie uszkodziło budynek miejscowej administracji, płonęły zaparkowane samochody, uszkodzone zostały też bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski uderzyły w to samo miejsce dwukrotnie, przekazał mer Charkowa Ihor Terechow. Rosyjskie lotnictwo zaatakowało też infrastrukturę przemysłową i portową w Odessie. Gubernator obwodu Odeskiego Ołech Kiper przekazał, że wybuchły pożary, które już zostały ugaszone. Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Po kilkunastu minutach został on odwołany. Nie stwierdzono zagrożenia na terenie Polski. Paliwa na stacjach wciąż pozostają tańsze niż w ubiegłym tygodniu. Jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za olej napędowy 7,88 zł. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych, a ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Przypomnijmy, że w miniony czwartek ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki, który w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to zwycięstwo rządu z prezydentem? O to był pytany w poranku Polskiego Radia 24 Łukasz Osmalak z Polski 2050.
2: Staram się w ten sposób na to nie patrzeć, panie redaktorze, czy ktoś wygrał, czy ktoś przegrał. Myślę, że najważniejsze jest to, że mamy niższe ceny paliw, dlatego że wszyscy jako Polacy, niezależnie od tego, czy jesteśmy ministrami, posłami, nauczycielami itd., wszyscy możemy taniej tankować i to jest ważne.
1: Zdaniem posła Łukasza Kmity z Rozwoju Plus, rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
3: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
1: Ceny maksymalne na jutro minister energii ma opublikować około południa. Pozwy w trybie wyborczym, debaty o zorganizowaniu debaty, spotkania z mieszkańcami i rozwieszanie plakatów. Tak w skrócie wyglądały ostatnie dni kampanii w Krakowie. W najbliższą niedzielę krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Będzie to albo Łukasz Gibała, albo Monika Piątkowska.
4: W sobotę i w niedzielę Monikę Piątkowską wspierał wicepremier Radosław Sikorski.
5: Proponuję głosować na osobę sprawdzoną.
6: Ta dobra współpraca pomiędzy prezydentami dużych miast a rządem jest fundamentalna. Dlatego bardzo dziękuję panu premierowi.
4: Łukasz Gibała zapewniał, że będzie walczył zarówno o głosy wyborców PiSu, jak i lewicowych partii.
7: Dla tych wyborców bardzo ważne jest po pierwsze ograniczenie najmu krótkoterminowego, po drugie budowa mieszkań komunalnych.
4: Sztaby Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały złożyły po jednym pozwie w trybie wyborczym. Zapadła już pierwsza nieprawomocna decyzja. Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat rozmów, które miał rzekomo prowadzić z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Sąd odroczył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej. Sztab Łukasza Gibały zarzuca jej mówienie nieprawdy na temat sposobu głosowania kandydata w Radzie Miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd odwoławczy zajmą się dziś pozwami w trybie wyborczym. 5 bomb lotniczych o łącznej wadze 3,5 tony w najbliższych dniach zniknie z dna Bałtyku. Dziś rozpoczyna się kilkudniowa operacja nurków 12 Dywizjonu Trałowców, którzy będą oczyszczać dno z niewybuchów z II wojny światowej. O szczegółach Joanna Maraszek z Polskiego Radia Szczecin.
8: Niewybuchy z terenu budowy terminalu kontenerowego będą neutralizowane metodą deflagracji, mówi Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
9: Raczej nie spodziewałbym się tutaj z jakichś zjawiskowych wybuchów, pomimo że jest to na nie dość niewielkiej głębokości. Nurkowi minerzy będą używali metody deflagracji, żeby zniwelować negatywny wpływ na środowisko.
8: Neutralizacja pierwszej miny jest zaplanowana na godzinę 8:40. W tym czasie wstrzymany będzie ruch statków. Zaleca się także niewchodzenie do morza.
9: To jest jedna z najważniejszych spraw. Od godziny 8 do godziny 15 nie wchodzić do wody. Oczywiście w tym czasie można przebywać na plaży. Apelujemy jednak do miłośników zimnych kąpieli, żeby nie wchodzili w tym czasie do wody.
8: Akcja ma się zakończyć 8 października. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
1: Dodajmy, że

0: Odbiorców na terenie Świnoujścia oraz powiatu kamieńskiego w województwie zachodniopomorskim został wysłany alert RCB. Neutrali 5-8 października, neutralizacja niewybuchów w Bałtyku na odcinku Świnoujście Międzyzdroje, zakaz wchodzenia do wody. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Decyzję jury przedstawił przewodniczący kapituły Witold Bereś.
1: To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Z tego, ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś. Z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
0: W powieści Nul autor przedstawia obraz wojny na Ukrainie z pozycji żołnierza.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez godzinę na terenie 14 województw obowiązuje alert pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Po ustąpieniu mgieł dzień zapowiada się przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy do 21 na południu.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 7 minut po godzinie 8, to jest poranek w Polskim Radiu 24. To jest bardzo dobry początek dnia, ponieważ Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Spotkanie trwało aż 2 godziny i 40 minut. To teraz czas na polityczną piłkę i Roch Kowalski.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Mamy połączenie z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
6: Jak długo rząd będzie stać na utrzymywanie niższych cen paliw?
7: Tak długo, jak będzie potrzeba, dlatego że to jednak jest w dużej części z nadmiernych zysków. Dobrze, że prezydent w końcu to zrozumiał, że trzeba podpisać tą ustawę. Ustawę korzystną dla Polek i Polaków, korzystną dla przedsiębiorców.
6: Tylko w ustawie zapisano do końca roku jako ten termin pozyskiwania środków zysków koncernów paliwowych, nawet jeszcze w przyszłym roku, jeśli się nie mylę.
7: No mamy taką nadzieję, że w końcu ta wojna na Bliskim Wschodzie się skończy. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście chcielibyśmy też, żeby skończyła się w Ukrainie, ale jest taka nadzieja, że ta cieśnina Ormu zostanie odblokowana. No trudno też zapisywać to w nieskończoność. Jeżeli będzie trzeba, no to będzie trzeba to przedłużać, chociaż to jest sytuacja nienaturalna. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta sytuacja wróciła do normalności, ale trzeba powiedzieć, że Polska ma najtańsze paliwo w tej chwili w Europie, co także widzimy po naszych sąsiadach, którzy do nas przyjeżdżają. Oczywiście ono nie może być tak sztucznie zaniżane jak za czasów Obajtka, no bo to doprowadziło do tego, żebyśmy mieli awarię na co drugim dystrybutorze. Oczywiście w cudzysłowie awarię, bo to było już brak paliwa. No i oczywiście to było działanie na szkodę Orlenu. Jednak inne firmy nie ponosiły tej straty, a Orlen ponosił stratę.
6: Czy cały koszt tego utrzymywania urzędowych cen paliw zostanie pokryty z podatku od nadmiarowych koncernów zysków paliwowych? Wystarczy tej daniny podatkowej?
7: No, miejmy taką nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Pamiętajmy jednak, że nasz budżet ma olbrzymie wydatki związane ze zbrojeniami, z obronnością. Musimy nadrabiać te 8 lat straconych PiS-u, kiedy nie wydawali tego 5% PKB na zbrojenia. W tej chwili my to nadrabiamy. Wobec tego jest taka nadzieja, no przez to też w związku z tym jest ta codziennie ogłaszana ta cena maksymalna, no bo no nie możemy też budżetu zrujnować. Ja wiem, że łatwo się prezydentowi

0: Nawrockiemu kładzie ustawy i nie bierze odpowiedzialności za budżet. No taka jest rola opozycji bardzo często, żeby kłaść ustawy, jak to mówi pan premier Donald Tusk, lumakować i nie brać za to odpowiedzialności.
1: Zdziwiła pana decyzja prezydenta, że koniec końców zmienił własną decyzję w sprawie ustawy o zyskach koncernów paliwowych?
0: No przede wszystkim zrobił psikusa PiS-owi i Konfederacji, która nie chciała tego rozwiązania, ale pan prezydent zobaczył, że nagle spadają mu słupki. Spadają mu słupki, bo ludzie mają dość tego, że nie ma ambasadorów Polska. Dość mają tego, że jest awantura w Trybunale Konstytucyjnym, a pan prezydent jednym daje nominację, drugim nie daje. No zachowuje się jak Król Słońce, który też ma swoją stadninę już małą, ale mówiąc na poważnie, no już zobaczył, że po prostu ta jego polityka przynosi złe notowania i po prostu widział już, że nie będzie mógł dalej Polaków mamić, że zonda krypto to on ma lepszą ustawę, bo trochę mniej stron ma, potem się okazuje, że więcej, że on nie ma nic wspólnego z zonda krypto, a zonda krypto przecież sponsorowała jego konferencję, w której brał udział, no i też sponsorowała jego politycznych przyjaciół, czy to z PiS-u, czy z Konfederacji.
1: Prezydent straszył i groził wam, koalicji rządzącej, w swoim orędziu, mówiąc, że nigdy więcej nie podpisze żadnej ustawy, która miałaby podnieść jakiekolwiek podatki, a jak mówił prezydent, spodziewa się, że w najbliższych tygodniach czy miesiącach na jego biurko wpłynie kilka takich ustaw. Mówił o reformie podatkowej?
0: No ale tak, tylko że pamiętajmy, że PiS niesprawiedliwie rozłożył te podatki. No, jeżeli ktoś może płacić bardzo niskie podatki, bo uciekać w tak zwaną ryczałt, zarabiając 2 miliony rocznie, no, a druga osoba nie może płacić niższych podatków. My proponujemy i podniesienie progu podatkowego, tej kwoty wolnej, i wprowadzenie drugiego progu podatkowego, czyli ulżenie wszystkim i ulżenie szczególnie w klasie średniej, ale jednak w zamian za to powinni płacić podatki ci, którzy zarabiają bardzo dużo, troszkę wyższe, nie móc uciekać, no bo to jest niesprawiedliwe, kiedy człowiek ten zarabiający mniej płaci wyższe podatki niż ten, który zarabia więcej. Wobec tego tam są, no jak gdyby, trzy kroki: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie drugiego progu i też obniżenie tego progu, od którego do którego można wejść w tak zwany ryczałt, czyli płacić bardzo niskie podatki.
1: Czyli prezydent to zawetuje.
0: Wie pan, no ale prezydent może wetować także podatek od alkoholu. No, i
1: już
0: mówić, że to jest dla zdrowia Polaków. Tak, ale to jest totalna bzdura. No, no, no po prostu wszyscy już widzą i myślę, że pan prezydent się jednak cofnie pod naporem notowań, które będą mu spadały, bo Polacy to nie jest taki naród, który jest durny, jak to myślił Jacek Kurski w swoim przysłowiu. To są ludzie, którzy myślą i widzą, że prezydent działa na ich szkodę. No po prostu to jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy za chwilę połówkowe wybory, a jednak te notowania prezydenta Trumpa spadają. Oczywiście to jest jego problem, ale spadają też przez to, że wykonuje dość dziwne ruchy, a pan prezydent Nawrocki stara się go naśladować i chyba też nie wykonuje mądrych ruchów.
1: To jak przy prezydencie Trumpie jesteśmy. Czy ośrodek prezydencki i ośrodek rządowy grają do jednej bramki w sprawie baz amerykańskich i w ogóle relacji z Białym Domem?
0: Absolutnie. My jesteśmy otwarci i staramy się grać do jednej bramki, bo także no, chociażby zobaczmy podpisanie umów na Apache, gdzie bardzo ambasador Stanów Zjednoczonych chwalił wiceministra Cezarego Tomczyka. Także myślę, że tutaj nie mamy żadnych złudzeń co do tego, że ta baza wymaga wspólnych działań i wspólnych działań, wymiany informacji. Tylko jedna szkoda, że pan prezydent do dzisiaj nie potrafił mianować ambasadora w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych miejscach. No to jednak osłabia naszą politykę zagraniczną, a to jednak to jest jednak prerogatywa rządu, żeby prowadzić politykę zagraniczną. Pan prezydent, ja rozumiem, żeby mógł mieć wątpliwość co do jednego ambasadora, no ale co do 45 to już trochę przesad.
1: A jak pan odnosi się do doniesień medialnych o tym, że Donald Trump miał namawiać Władysława Kosiniaka-Kamysza do zmiany koalicjanta?
0: Wie pan, no jest to całkiem prawdopodobne, jeżeli po

0: Patrzymy, jak się zachowali wysłannicy Donalda Trumpa w czasie wyborów w Niemczech, czy jak Donald Trump no jednak wszedł w politykę w wybory polskie prezydenckie, to może tak być, ale
1: i nie
0: pan
1: niepokoi
0: premier
1: nas to? Nie niepokoi nas to, że przywódca naszego sojuszniczego kraju chce sobie meblować rząd w Polsce?
0: Wie pan, no jest to niestosowne, powiedzmy sobie szczerze, ale ja jesteśmy pewni, ja też osobiście znam bardzo dobrze pana premiera Wacława Kosiniaka-Kamysza, cenię go, on jest demokratą, on jest jednak za wolnymi sądami, za tym, żeby nie wprowadzać reform typu Ziobro i bardzo dobrze przecież pamięta przez 8 lat, jak i jego ugrupowanie, przepraszam za wyrażenie, było tępione przez PiS, niedopuszczane do Komisji Służb Specjalnych. Pan premier Kosiniak-Kamysz nie musi udowadniać swojej lojalności, bo jest człowiekiem, który jest z korzenia demokratycznego, a nie z korzenia takiego...
1: Jasne. Tylko, że tu wątpliwości nie dotyczą Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja o to pytałem godzinę temu Łukasza Osmalaka. A co zrobimy w momencie, co polski rząd zrobi w momencie, w którym Donald Trump powie bazy amerykańskie w Polsce tak, ale tylko jeśli od jutra Tusk nie będzie premierem?
0: No wie pan, ale takich słów pewnie nie padną, bo to by było już przekroczenie Rubikonu. Natomiast absolutnie...
1: Wie pan, nie wiem, czy przekroczeniem Rubikonu już nie jest oferowanie wicepremierowi, żeby zdradził swojego premiera.
0: Wie pan, no on oczywiście bliżej Magowi do PiS-u niż do Koalicji Obywatelskiej. Natomiast ja powiem tak, to takiej sytuacji nie będzie. Natomiast też sobie powiedzmy szczerze, że my nie możemy sobie pozwolić na to, jako niepodległe państwo, członek Unii Europejskiej, żeby ktoś tam narzucał swoją wolę. To jest o jeden most za daleko. Można namawiać, ale stawiać takie warunki, nikt Polsce nie może i nie będzie stawiał takich warunków. Polska sama się zbroi, wydaje 5% PKB i też nie wierzę, żeby Donald Trump i jego administracja aż tak daleko jawnie się posunęła.
1: Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości przypominam sobie nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, której zmiany domagali się Izraelczycy i Amerykanie. Ustawę o sprzedaży, czy w ogóle kupno sprzedaż TVN-u też protestowali Amerykanie. Ambasador Mosbacher tutaj właściwie wprost wymusiła na Mateuszu Morawieckim, żeby tej sprzedaży TVN-u nie było. Za państwa rządów podatek cyfrowy, któremu Amerykanie mówią nie, a jeśli podatek cyfrowy zostanie wprowadzony, to Amerykanie zabiorą swoje wojska. No i pytanie, na ile jeszcze impertynencji ze strony Amerykanów sobie pozwolimy?
0: Ja powiem tak, wie pan, no jednak ta ustawa o IPN-ie była
1: jasne,
0: ustawą
1: jasne.
0: O jeden most za daleko.
1: Tak, no, tylko ja mówię w ogóle o wpływie.
0: To też było antydemokratyczne działanie i po prostu to tak, że Europa i Stany Zjednoczone sprzeciwiały się ostro i słusznie antydemokratycznym działaniom Prawa i Sprawiedliwości i robieniem państwa autorytarnego. Natomiast jeżeli chodzi o podatek cyfrowy, ja jestem przekonany, że on zostanie wprowadzony i jestem przekonany, że nie będzie miało to wpływu na wojska amerykańskie. Jednak platformy, które jednak jak ktoś zarabia duże pieniądze, to powinien prowadzić działalność gospodarczą. Ta działalność tych platform cyfrowych jest działalnością gospodarczą. No, od tego trzeba płacić podatek. I z tego co wiem, to jeżeli jakiś kraj wprowadził taki podatek, to nikt żadnych wojsk stamtąd nie zabierał. Ja bym tutaj tak daleko nie szedł. Oczywiście trzeba rozmawiać, trzeba negocjować, ale zawsze silnego partnera się traktuje lepiej. Dlatego Polska powinna prowadzić dużą część swojej polityki zagranicznej razem z Unią Europejską, bo wtedy jesteśmy bardzo silnym organizmem. Natomiast Stany Zjednoczone widzą, że ten rząd pana premiera Donalda Tuska, to jest ten rząd, który wydaje 5% na PKB, to jest ten rząd, który kupuje dalej samoloty w Stanach Zjednoczonych, który kupuje helikoptery w Stanach Zjednoczonych, ale to jest też ten rząd, który sam wyrabia nasze zdolności zbrojeniowe, nasze zdolności produkcji broni. To jest ten rząd, który przeznaczył część także pieniędzy z KPO na dual use, na obronę cywilną, na zbrojenia. Czy to jest ten rząd, który to prowadził pan premier Donald Tusk, że w Unii Europejskiej zaczyna się mówić o zbrojeniach i także o tym, że przeznaczać część budżetu unijnego na zbrojenia.
1: Tak, ma pan rację.
0: A także ta największa safe. To jest także,
1: jeszcze zapomniałem, myślę, że Amerykanie nie chcieli Europejskiego Funduszu Zbrojeń w postaci safe. To tak poza wszystkim.
0: No nie chcieli, ale chyba zrozumieli, że to jest rzecz bardzo korzystna. Także dla

0: nich, no bo jak nie są w stanie dostarczyć tyle broni, ile by nawet ich sojusznicy chcieli kupić. To teraz widzimy chociażby przy wojnie piratów.
1: To ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy oburza pana, czy potrzeba jest dalszych wyjaśnień, kompleksowego stanowiska, czy w ogóle nie ma tematu, jeśli chodzi o prezydenckie konie?
0: Wie pan, niektórzy premierzy dawali głowę za to, że kupili torebkę czy coś za karty służbowej. To są pieniądze publiczne, to wymaga pewnej ostrożności. Oczywiście pan prezydent ma prawo do pełnej ochrony, do bardzo do helikoptera, do samolotu i tak dalej. Ale koń, no to już jest pewna fanaberia, a za fanaberię powinno się samemu płacić, chyba że pan prezydent będzie konno odbierał defiladę.
1: No, złośliwi twierdzą, że taki jest cel.
0: Każdy ma kasztankę, jaką ma. No jeżeli tak będzie, no to wtedy koniowi się należy darmowe jedzenie i koniuszy się należy panu prezydentowi. Ale jeżeli to jest do prywatnych celów jego rodziny, no to wtedy jak nie będzie odbierał defilady na tym koniu, czy na tych trzech koniach naraz. No jeszcze pamiętajmy, że kiedyś koń
1: został senatorem. Czyli właściwie rozumiem, że powinniśmy podyskutować o statusie zawodowym tego konia, tak?
0: Nie, no ja powiem szczerze, pan prezydent jednak musi wiedzieć, że nie jest królem słońca, jest politykiem i pewne rzeczy są jawne. I także pewne jego decyzje powinny być jawne i wytłumaczalne. To nie jest naprawdę król słońca. Czasy monarchii absolutnej się skończyły dość dawno. Skończyły się we Francji bardzo źle, bo rewolucją. Natomiast ja myślę, że
1: tam jakieś głowy też pospadały jeszcze we Francji wtedy.
0: Nie, no proszę, nie idźmy tak daleko. Natomiast ja bym powiedział tak, panie redaktorze, no jednak to są pieniądze publiczne, są jawne. Umowy są jawne. Nikt nie odmawia panu prezydentowi, że musi mieć pewien majestat, ale w momencie, kiedy to są prywatne rzeczy, to na pewno powinien za to płacić z własnych pieniędzy. Dość dobrze zarabia, może nie przesadnie dobrze, ale dobrze. No i powinien za to sam zapłacić, jeżeli ma takie fanaberie. Każdy z nas ma fanaberie. Ja mam 40-letnią łódkę i sam za nią płacę. Byłem prezydentem Sopotu i zawsze ją sam za nią płaciłem, bo to była moja łódka, tak? Była łódka miejska, oczywiście, na której się szkoliła młodzież i jej wszystkie, to było jawne, wszystko tam się szkoliła młodzież.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej, i na szczęście w tym wypadku nie trzeba mówić, że tylko koni żal, bo akurat te chyba żyją w dobrobycie.
0: Nie jeżdżę konno, pani prezydentka obecna jeździ konno, ja niestety nie jeżdżę konno.
1: Mi się marzy.
0: A szkoda.
1: Szkoda, bo my też myślę, że to fantastyczne doświadczenie. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A może to powrót do pięknych tradycji roch, że wiesz, no husaria i stąd ten pomysł na konie. Może tak właśnie.
1: Mnie jednak rzeczywiście jakoś ujęła ta wizja powrotu krajowego koniuszego, więc jest to jakiś trop, na pewno.
3: Bardzo mi się to podoba. Każdy ma kasztankę, jaką chce, mówił przed chwilą wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski. Pan premier Kosiniak-Kamysz nie musi udowadniać swojej lojalności. Tak komentuje doniesienia, że lider PSL-u miał być zachęcany do zmiany koalicji. No to galopem przechodzimy do kolejnych tematów.
2: Stan dnia.
3: Operacja neutralizacji niewybuchów z czasów wojny rusza właśnie w Świnoujściu na wybrzeżu. Od niemieckich kurortów po Międzyzdroje wprowadzony został zakaz wchodzenia do morza. Przenosimy się teraz na Bałtyk, gdzie na pokładzie holownika marynarki wojennej jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzień dobry, Aneto.
4: Dzień dobry, melduję się z pokładu holownika Bolko.
3: Jak wygląda ta operacja? Co aktualnie się dzieje? No i co widać dookoła ciebie?
4: Dookoła mnie widać morze, Zatokę Pomorską dokładnie, bo jesteśmy na jej środku. Kilkaset metrów, może trochę więcej od nas, gdzieś na dnie znajduje się znaleziona brytyjska mina głębinowa z czasów II wojny światowej. Mina Mark 6 ma w sobie mniej więcej pół tony materiału wybuchowego, więc to jest niebyle co. Ta mina została znaleziona w miejscu, gdzie ma w przyszłości powstać falochron nowego portu kontenerowego na Bałtyku. Bałtyku i czeka od tego momentu na neutralizację. Dookoła mnie są też okręty marynarki wojennej. Jest

0: Jednostek Straży Granicznej, które zabezpiecza to miejsce, żeby nikt przypadkowy tutaj nie wpłynął, a na wodę właśnie na swoim pontonie płyną, płetwo nurkowie minerzy z 8 Flotyli Ochrony Wybrzeża, którzy zejdą pod wodę i spróbują tę minę w bezpieczny sposób zneutralizować. Co to znaczy w bezpieczny sposób? Spróbują ten materiał wybuchowy w środku miny wypalić tak, żeby nie doszło do spektakularnej eksplozji, na którą tutaj po cichu liczymy i my, dziennikarze, jak również mieszkańcy, których mijając plażę już widzieliśmy stojących właśnie na brzegu i wypatrujących tego, co się będzie działo. Około godziny 9 mają zostać odpalone te ładunki wybuchowe, które na minie zamontują minerzy. No i zobaczymy. Albo będzie takie ciche psyt i będzie po minie, albo zobaczymy pióropusz wody. To będzie oznaczało, że jedna z 5 tych brytyjskich min głębinowych właśnie została zneutralizowana. Operacja jest zaplanowana aż do czwartku. Dzisiaj nurkowie minerzy podejmą próbę zniszczenia 2 największych znalezisk na morskim dnie, tutaj na Zatoce Pomorskiej. W kolejnych dniach będą zmagać się z kolejnymi. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, być może w czwartek już będą tylko i wyłącznie sprawdzać, czy na morskim dnie nie zostały żadne pozostałości materiałów wybuchowych. A my dziś z pokładu holownika Bolko obserwujemy całe to wydarzenie.
1: Ja co prawda z Anetą tylko się słyszę, nie widzę jej, ale tylko podejrzewam, że na jej...
0: Ja się świetnie bawię!
1: Właśnie na jej twarzy pojawiła się mina w kształcie, proszę Państwa, takiego wielkiego banana.
0: Jak tylko zobaczyłam, czym będziemy płynąć, że podpłynął tutaj taki stalowo-szary holownik, to już wiedziałam, że ten dzień będzie świetnym dniem w pracy.
1: Polskie Radio 24 jest, proszę Państwa, wszędzie, nawet na środku morza. Aneta Łuczkowska, Aneto, bardzo Ci dziękuję. No i oczywiście bądź bezpieczna, mam nadzieję, że wszystko odbędzie się w sposób jak najbardziej bezpieczny. Przenosimy się do kolejnych tematów. Bo przy naszym telefonie jest Kamil Wieczorek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Co aktualnie się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Co się wydarzyło?
2: W chwili obecnej trwa dogaszanie. 10 zastępów Straży Pożarnej cały czas na miejscu dogasza pożar, który, przypomnę, miał miejsce wczoraj, tuż po godzinie 21 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach. Wpłynęło zdarzenie z monitoringu pożarowego, które informowało nas o wybuchu pożaru na osiedlu przemysłowym 3B w Słubicach. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie siły i środki z naszej komendy. W momencie, kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce zdarzenia, cała hala była objęta pożarem. Jednocześnie zadysponowano dodatkowe siły i środki. W kulminacyjnym momencie halę gasiło ponad 100 strażaków w 28 zastępach. Pożar na chwilę obecną jest zlokalizowany, jest opanowany, jednak konstrukcja hali, która uległa uszkodzeniu, uniemożliwia wprowadzenie strażaków ratowników do środka, dlatego działania prowadzone są z zewnątrz, co wpływa na wydłużony czas dogaszenia tej palącej się jeszcze hali.
1: Czy wokół jest duże zadymienie? Czy okoliczni mieszkańcy powinni dostać jakieś informacje?
2: Wie pan co, akurat to jest strefa przemysłowa, więc tam żadnych budynków mieszkalnych nie ma. Jednak w momencie, kiedy ten pożar był w fazie takiej, powiedzmy, rozwiniętej, do zdarzenia też zadysponowano grupę chemiczną w celu poboru próbek, czy właśnie, tak jak pan mówi, nie są szkodliwe dla osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Próby wyszły pozytywne, więc w kulminacyjnym momencie ten pożar jakby... opary czy produkty spalania nie zagrażały bezpośrednio ludziom. Niemniej jednak nasi strażacy pracują w środkach ochrony indywidualnej. Mamy aparaty ochrony układu oddechowego, maski z filtropochłaniaczami, więc tutaj nasi ratownicy są w pełni zabezpieczeni.
1: Proszę tylko jeszcze przypomnieć, jak długo jeszcze może potrwać ta akcja?
2: Wie pan co, bardzo ciężko jest to określić. Myślę, że to będzie na pewno kilka godzin ze względu, tak jak już powiedziałem, konstrukcja hali uniemożliwia wejście do środka, a ten dach, który się zawalił i był dachem z blachy i ta blacha po prostu uniemożliwia dotarcie do jeszcze palących się elementów wyposażenia.
1: Mam nadzieję, że wszystko odbędzie się bezpiecznie. Bardzo dziękuję za tę informację. Również.

0: Kamil Wieczorek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach był gościem Polskiego Radia 24, a już teraz u nas informacje.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 8.30, Rafał Boguta zapraszam. Jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużać, trzeba będzie rozważyć przedłużenie funkcjonowania programu regulowania cen paliw. Taką opinię wyraził w poranku Polskiego Radia 24 poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Rząd wprowadził kolejną odsłonę programu ceny paliwa niżej. Stało się to po tym, jak prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
6: Od tego jesteśmy politykami, żeby reagować w zależności od tego, jak wygląda sytuacja. To nie jest tak, że my możemy zaplanować sobie, że taki program, projekt rozpiszemy na 2 czy 3 lata. To by było chyba raczej mało odpowiedzialne. Niemniej jednak musimy starać się zastanawiać, jak będziemy w stanie na kolejnym etapie tej walki pomóc obywatelom. Więc w mojej opinii, gdyby miało się to przedłużyć na przykład o kolejne 3 miesiące, to jestem jak najbardziej na tak.
5: Program ceny paliwa niżej ma funkcjonować do końca roku. Dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. W najbliższych dniach na pewno nie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przekazał prezydencki doradca Marcin Przydacz. Wynika to z podróży Karola Nawrockiego na Filipiny.
7: Nie może się w najbliższych dniach odbyć z uwagi po prostu na obiektywny fakt braku obecności prezydenta w Polsce, a jak mówi przepis, ślubowanie składa się wobec prezydenta. No jeśli nie ma prezydenta już nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ale nie ma go w Polsce, no trudno jest mówić w takim wypadku o jakimkolwiek legalnym przyjmowaniu ślubowania.
5: To głos Pałacu Prezydenckiego. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, a jego kadencja w Trybunale miała rozpocząć się 16 września. Karol Nawrocki zwleka z jego zaprzysiężeniem, bo Kancelaria Prezydenta czeka na dowody, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. W informacjach teraz Sztokholm, gdzie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych i kulturalnych na świecie. W najbliższych dniach poznamy tegorocznych laureatów w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii i literatury oraz nauk ekonomicznych. Pokojowa Nagroda Nobla zostanie natomiast ogłoszona tradycyjnie w stolicy Norwegii, Oslo. Dziś około 11.30 poznamy pierwszych tegorocznych laureatów w dziedzinie fizjologii lub medycyny. W tym roku nagroda została zwiększona i wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich, co stanowi mniej więcej 4 600 000 złotych. Na koniec Orzysz na Mazurach, gdzie trwają poszukiwania serwala Gustawa. Kot uciekł z prywatnej posesji. Służby apelują o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy zwierzę. Jednocześnie przestrzegają, by nie próbować łapać go na własną rękę, mówi Anna Szybczyńska z policji w Piszu.
8: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie, kiedy ktoś zauważy tego kota, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
5: W naturze serwale żyją w Afryce. Mogą ważyć od 7 do 18 kg. Mają krótką sierść barwy piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy.

0: Niecałe pół godziny jeszcze będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami. Te obejmują dziś niemal całą Polskę od zachodniej granicy przez centrum po wschód. W ciągu dnia ma pojawić się z kolei więcej słońca, ma być też ciepło. Termometry pokażą maksymalnie do 21 stopni. I co ważne, tak ma być do czwartku. W piątek do Polski nadciągnie duże ochłodzenie.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory.

0: to prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: 35 minut po godzinie 8. Prawie 1000 zł zarabiał za kilkuminutowy zabieg dr Łukasz Grabarczyk w szpitalu w Piszu. Neurochirurg w placówkach północno-wschodniej Polski latami wykonywał proste zabiegi przeciwbólowe kręgosłupa. Te same, przez które problemy mają szpitale w Mogilnie i Miastku. To pierwsza strona Wirtualnej Polski i od tego zaczniemy nasz komentarz.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, razem ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Tylko za jeden rok placówka musiała oddać panu doktorowi ponad 670 tysięcy złotych. Lekarz zapowiedział, że kontrolerkę NFZ będzie ścigał karnie i cywilnie. Ze szpitalem walczy o wypłatę przed sądem. To pierwsza strona dzisiaj Wirtualnej Polski. O sprawie pisze m.in. redaktor Jadczak. Czy to oznacza, że saga pod tytułem Lekarze Milionerzy jeszcze się nie zakończyła?
5: Tak, tak. No, ja myślę, że są tutaj w tym studiu nawet o tym mówiłem, że i nie jest to żadne odkrycie, że takich historii w Polsce powiatowej jest na pewno mnóstwo, że doktor Kacprzyk to na pewno to był tylko wierzchołek góry lodowej, czy ci lekarze w Miastku, którzy jakieś gigantyczne pieniądze za zabiegi inkasowali. Myślę, że wszędzie, że zewsząd takie historie będą wypływać i to na pewno nie jest koniec. Myślę, że w wielu szpitalach w Polsce takie historie się zdarzają.
4: A te przepisy, które zostały ogłoszone przez ministra zdrowia, to jest to, co powinno ukrócić takie wydarzenia, takie zachowania, takie wypłaty?
5: Na pewno trochę przystopuje, ale czy całkowicie uszczelni? Ja mam wątpliwości, bo to jednak jest też tak, że jak są jakieś takie lokalne społeczności, gdzie trochę to oko centralne nie sięga, to tam się zawsze da ominąć jakoś system, zawsze da się, może na mniejszą skalę, ale tak zrobić, żeby było dobrze, w cudzysłowie, dobrze dla tych, którzy w tym procederze chcą uczestniczyć. No pewnie tu by trzeba gruntownie jakoś reformować ten system, zastanowić, bo to jest takie tam na razie takie ad hoc łatanie.
4: No rzucamy hasło, zabieramy pieniądze, tak, wszyscy zadowoleni, tak, z wyjątkiem,
5: tak,
4: lekarzy.
5: Tak, tak, tak, dokładnie tak. Więc trzeba by chyba przeprowadzić jakąś gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia, żeby faktycznie uszczelnić ten system, żeby do takich patologii nie dochodziło.
4: Reforma zdrowia na rok przed wyborami ryzykowne.
5: Ryzykowne i nikt się za to nie zabierze. Zresztą chyba nikt się za to nie ma ochoty ani siły zabierać ani rok przed wyborami, ani rok po wyborach.
4: Chociaż pewnie recept usłyszymy bardzo wiele.
5: Recept usłyszymy bardzo wiele, a potem czy zazwyczaj najlepsze recepty mają ci, którzy są aktualnie w opozycji, po czym gdy przejmują władzę, to nagle ich recepty tracą w magiczny sposób moc. To dotyczy każdej władzy. Każda władza, która kiedyś była opozycją, miała świetne patenty na uzdrowienie wszystkiego, gospodarki i ochrony zdrowia, no absolutnie wszystkiego. Potem po przejęciu władzy okazywało się, że te recepty jakoś traciły właśnie swoje magiczne właściwości.
4: W większości Polaków bycie milionerem raczej nie grozi, ale myślę, że kilka osób odetchnęło z ulgą, kiedy zobaczyło, że na stacjach paliw jest trochę taniej.
5: Jest trochę taniej, tak.
4: No ale mówimy trochę taniej. No to jest złoty 20, złoty 30. No zobaczymy jeszcze oczywiście, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie i to może się okazać, że nie jest tak, że to jest, te ceny się zatrzymały na tym poziomie i to już nie wzrośnie. To jeszcze może się pozmieniać. A kto politycznie wygrał, kto przegrał na CPN 3.0?
5: Ja myślę, że finalnie jednak to jest sukces taki wizerunkowy Donalda Tuska i rządu, którzy konsekwentnie powtarzali, że naciskali na prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. No, finalnie to się stało, więc można powiedzieć, że rząd te batalie wygrał, choć oczywiście dało się też to wprowadzić bez podpisu prezydenta, może na nieco mniejszą skalę, bo przecież z faktu, że te paliwa są dużo droższe, czy z tego, że paliwa są dużo droższe, wynika fakt taki, że Orlen i inne koncerny zarabiają dużo więcej i po to była ta ustawa, no ergo oddają więcej pieniędzy w postaci podatków do budżetu. To jest około miliarda złotych miesięcznie więcej, więc można
4: było... No nie będę płakał po Orlenie, który

0: ciut mniej niż tak, i tak miał zarobić
1: tak,
0: ponad.
1: Tak, ja myślę, że pod tym kątem to też jest sukces, że nikt nie będzie płakał z tego powodu, że Orlen czy inny koncern zarobi nie kilka miliardów, tylko no, o ten miliard powiedzmy mniej.
0: Dla
1: no,
0: to nich to w prawo, w lewo. To
1: jest tam bez różnicy. To jest podobnie jak z bankami, prawda?

0: z tą narracją swoją, że to nieprawda, że rząd ma narzędzia, żeby cenę trochę obniżyć i prezydenta do tego nie potrzebuje. Z tym się akurat poniekąd zgadzam.
1: Natomiast... A to dlaczego wygrała ta narracja premiera, a nie prezydenta? Prezydent też zaproponował swoje przepisy. Mhm. One zostały skierowane do Sejmu, no a tutaj to już rządzi pan marszałek Czarzasty.
0: Tak, ale chyba dlatego, że bardzo prosto, że ta sytuacja wyglądała właśnie bardzo prosto, plus z punktu widzenia przeciętnego człowieka. No jest jakiś koncern, jest jakiś Orlen, który zarabia i tak miliardy, którego prezes zarabia setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, więc jak ten koncern zrobi trochę mniej, to cóż ci prezydencie szkodzi podpisać i tak ten koncern swoje zarobi, bo to nie jest dodatkowy podatek od tego bazowego zysku, tylko od tego nadmiarowego. Więc swoje, które ten koncern miał w planie zarobić, i tak nie straci. Więc podziel się koncernie tą nadwyżką. Więc myślę, że ten przekaz najmocniej wybrzmiał i on jakby zdominował całą tę sprawę. Dlatego nikt tam nie wchodził w niuanse, że pewnie i bez tego dałoby się to zrobić.
1: Mówiło się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory na 500+, że to był taki game changer, że nikt tego wcześniej nie wprowadził, oni to wprowadzili i proszę. Co prawda teraz jest już 800+, ale przyzwyczailiśmy się do tego. Tak. A czy Koalicja Obywatelska dla Koalicji Obywatelskiej CPN może być takim 500+, czy to jest jeszcze
0: za mało? To jest za mało. No 500+ jednak gwarantowało jakąś zmianę jakościową życia wielu rodzin. Było czymś też nowatorskim. To obniżenie ceny paliwa, złotówkę, czy tam złoty 20 na litrze, a trochę. Mhm. To jest bardziej i tak...
1: Jakby było po 5,19, jak mówi opozycja.
0: A, no to wtedy byłoby co innego. To wtedy pokazałoby, że rząd potrafi dokonać cudów, bo to już byłaby taka symboliczna zmiana, że wszędzie w Europie paliwo jest po 2 euro, ponad już pod 10 złotych podchodzi, a tutaj nagle, bach, 5,19.
1: Polska drugim Kuwejtem.
0: Złoty 20, to jest symboliczne, ale takie właściwie, no to jest taki miły gest. Natomiast czy to jest aż tak wielka w przeciętnym budżecie ulga? No ileż, powiedzmy, że nie wiem, średnio robimy 10 tysięcy kilometrów rocznie, niech będzie nawet ten 1000 rocznie, 1000 miesięcznie, no to przy średnim spalaniu samochodu tam na poziomie, nie wiem, 8 litrów, to tak sobie liczę, to jest 10, to jest 80 litrów, no to jest 100 złotych, powiedzmy, w miesięcznie w portfelu ekstra.
1: No ja tak policzyłem, że na tej awanturze, bo pierwsza ustawa o CPN-ie trafiła na biurko pana prezydenta 24 lipca, a podpisał ją pod koniec września. No tak policzyłem, że w tym okresie jakieś 250 zł, powiem kolokwialnie, jestem w plecy w związku z tą polityczną awanturą. Tyle mógłbym zapłacić mniej za paliwo, gdyby tej awantury całej politycznej nie było.
0: No i oczywiście lepiej mieć 250 zł niż nie mieć, ale czy to są pieniądze, które zmieniają nam jakość życia?
1: Tak, no nie. To są jakieś takie dwie lekcje jazdy na koniu.
0: Chyba, że jest się prezydentem, to wtedy nie trzeba za to płacić.
1: Przed chwilą gościliśmy Jacka Karnowskiego, który powiedział, pana wiceministra, który powiedział, że no każdy ma taką kasztankę, jaką chce mieć.
0: Ma chyba trzy nawet i to...
1: Trzy są, tak.
0: Trzy i to takie...
1: Skąd teraz się pojawiła ta historia?
0: To jest ciekawe.
1: Bo mówią, że przecież od lat 90. zwierzęta towarzyszyły, że tak powiem, pałacowi prezydenckiemu. No i faktem jest, że w ostatnim czasie pojawiły się tam dwa nowe konie. Tak. Ale już za prezydenta Dudy był koń, więc no teraz, no fakt, pojawiły się, ale takie emocje to budzi?
0: Nie wiem, to też dla mnie zagadka, aż sobie sprawdziłem rano, o co jest cała ta dyskusja i ta awantura. No nie wiem, może dlatego, że koń to się kojarzy, że jazda konna z jakąś taką elitarną rozrywką, to może to jest taki trochę...
1: Wielka Warszawska,
0: że takie trochę jak te ośmiorniczki, które też rozpalały emocje i wyobraźnię, mimo że te ośmiorniczki to znowuż nie jest...
1: Rozumiem, emocje budzi to, że konie są państwowe, w sensie kupione za, rozumiem, państwowe pieniądze, a nie prywatne.
0: Tak, tylko zatrudniamy prezydenta na pełen... Prezydent, czy człowiek, który zostaje wybrany prezydentem, ja wiem, że sam się na ten urząd pcha, więc chcącemu nie dzieje się krzywda. Mhm. Ale z drugiej strony... No to nie jest taki rodzaj pracy, do której wychodzę o 8 i wracam o 16 i mogę sobie rozdzielić życie zawodowe od prywatnego. No, no prezydent mieszka w swoim miejscu pracy, no właściwie jest prezydentem jest się 24 tak. godziny na dobę. No trudno, żeby przez co najmniej 5 lat ten człowiek miał zrezygnować ze wszystkich swoich potrzeb, które może nie są jakieś niezbędne z punktu widzenia interesu czy bezpieczeństwa państwa, no ale

0: No dobrze, no ale ja rozumiem na przykład, nie wiem, w piątek beze z malinami, bo tak dla poprawy humoru, ale koń?
1: Koń. No, czy to jest jakieś aż tak bardzo... No, nie wiem, mnie to nie oburza na przykład. I też uważam, że nas powinno stać na to, żeby...
0: Żeby jeśli... prezydent miał nawet trzy konie.
1: Żeby prezydent miał nawet...
0: Alpakę?
1: Tak, miał jak ma taką potrzebę, niech ma. No przecież cóż mi tam szkodzi, żeby prezydent miał...
0: Donosiliśmy, że serwal uciekł, więc może jeszcze ewentualnie serwal się odnajdzie.
1: Może się i tam odnajdzie. No może gdyby to było jakieś takie, nie wiem, no, w stylu wschodnio, też takim bizantyjskim, gdyby prezydent sobie nagle zażyczył, że chce mieć, że kocha piękne samochody, więc chce mieć stajnie, nie wiem, Ferrari, Lamborghini i Bóg wie czego, to może tu bym trochę się... To tutaj trochę miałbym pewnie opory, no ale jazda konna to jest takie szlachetne bardzo chyba zajęcie i takie piękne. Więc...
0: Mówimy tutaj o trzech koniach, a nie o 200 pod maską. To zupełnie co innego.
1: A i utrzymanie takich trzech koni może być wcale nie droższe, bo tańsze niż tych 200 pod maską, więc zwłaszcza
0: ja
1: przy
0: się nie mogę doczekać
1: paliwa,
0: to... kolejnej defilady wojskowej. To
1: ale
0: ja
1: że prezydent przedefiluje na tym koniu?
0: A ewentualnie faktycznie wojska husaryjne się pojawią.
1: No właśnie mógłby zaprezentować, skoro już jest takie zamieszanie, to mógłby pan prezydent swoje umiejętności jazdy konno zaprezentować.
0: To zatrzymajmy jeszcze te spirale tutaj śmiechu.
1: Konie, zatrzymajmy konie.
0: Hold your horses i jeszcze chciałbym dopytać o stałe bazy amerykańskie w Polsce. A raczej
1: tam
0: w kontekście...
1: chyba koni nie będzie.
0: Tam chyba, no właśnie, a będzie sukces, bo są takie doniesienia, że Donald Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przepraszam za to określenie. Władku, jeżeli zmienisz koalicję, jeżeli pójdziesz do koalicji z prawicą, to tutaj drzwi obrotowe w gabinecie owalnym dla Polski będą.
1: No tak, tylko zgadzanie się na taką propozycję to jest bardzo ryzykowna rzecz, bo to jest no już takie bardzo poddańcze, czyli oddanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych decyzji o tym, jak ma wyglądać polska polityka już w 100%, a jeszcze biorąc pod uwagę, jak zmienny jest pan prezydent Trump, to absolutnie nie ma to chyba większego sensu.
0: Ja bym grał na czas na wybory połówkowe.
1: Na wybory połówkowe, tak. No chyba, to, znaczy nie wiem, czy akurat tutaj piłka jest po naszej stronie i czy my tutaj nie jesteśmy trochę, może nie petentami, no ale takimi bardziej klientami. No grunt, żeby ta baza była. Chyba w grudniu ma się to wszystko ostatecznie wyjaśnić. Dobrze, że premier Kosiniak-Kamysz spotkał się na kilkadziesiąt minut z prezydentem Trumpem. To też chyba pokazuje, że temat jest poważnie traktowany przez obie strony. To jest akurat, myślę, dobry sygnał tutaj.
0: I koniec. I tak. Janusz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Janusz, bardzo dziękuję ci.
1: Dziękuję.
0: Za to spotkanie.
2: Komentarz.
0: A z nami jest dr Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Emerito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, na ile czasu wystarczy pieniędzy w budżecie państwa na CPN 3.0? Jak pan szacuje?
3: No, trudno tutaj oszacować jednoznacznie, nie mając wglądu do budżetu państwa. Bo
0: pan
3: tak
0: prezydent
3: naprawdę...
0: mówił, że bardzo trudna jest sytuacja, że dzisiaj brakuje pieniędzy, tak mówił w orędziu, że dzisiaj brakuje na reakcję na rynkach paliw, a jutro może zabraknąć na emerytury i zbrojenia.
3: Pamiętajmy tak, jak tutaj pan redaktor zauważył, mamy budżet, który jest zawsze dopięty na ostatni guzik, a czasami nawet jest lekko rozchylony. Dodatkowo mamy bardzo trudną sytuację geopolityczną i tak naprawdę my nie mamy złóż ropy naftowej, bo gdybyśmy my mieli dostęp do dużych ilości złóż ropy naftowej, bo jakieś znikome dostępy mamy, ale to są niewielkie ilości, to wówczas moglibyśmy faktycznie definiować, jak długo będziemy mogli wytrzymać przy tych obniżkach. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem, który ma w tej chwili najniższe ceny paliw, co też w pewien sposób rodzi na niewielką jeszcze skalę turystykę paliwową, czyli część klientów z Czech, jak również część klientów z Niemiec przybywa na nasze stacje i też tankuje do pełna. To nie jest tak, że jeśli mamy jakąś dotację czy obniżenie podatku, nie skutkuje później tym, że my jako obywatele musimy wyrównać te zmiany, bo wolny rynek wymusza na nas konieczność płacenia z kolei u dostawców za te paliwa. I jeszcze bardzo ważna rzecz, musimy obserwować ceny walut, czyli jak kształtuje się cena złotego, bo jeśli tutaj nastąpi jakaś zła sytuacja, czyli osłabienie złotego, wówczas też pewnie i te niskie ceny paliw mogą się skończyć.

0: Panie doktorze, szacuje się, że CPN 3.0 pochłonie w granicach 5 miliardów 340 milionów złotych. Z punktu widzenia wydatków państwa, to sytuacja trudna dla budżetu?
1: Bezwzględnie tak. Jeśli mówimy o wydatkach miliardowych, to już są naprawdę poważne wydatki. Pamiętajmy, że tak jak wspominaliśmy, cały czas mamy ogromne potrzeby militarne chociażby i potrzeby również w budżecie związane z ochroną zdrowia. Tam mamy ciągły problem związany jak również z przygotowaniem szpitali, obsługą wszystkich pracowników i jeszcze do tego edukacja. To składa się w głównej mierze na wydatki budżetowe, a ucieczka czy brak tych pieniędzy na pewno będzie powodowało pewnego rodzaju konieczność poszukania innych rezerw.
0: Panie doktorze, dzisiaj Roch Kowalski w 24 pytaniach w Polskim Radiu 24 przepytywał właśnie o ceny paliw polityków koalicji. Proszę posłuchać, co mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050.
2: Uważam, że każde sztuczne takie ingerowanie w rynek w jakimś sensie ten rynek psuje. Niemniej jednak, powiedzmy sobie szczerze, no tutaj mamy na szali albo zaingerowanie sztuczne w rynek, albo wsparcie polskich obywateli. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to wsparcie obywateli jest ważniejsze.
0: I jeszcze komentarz Jacka Karnowskiego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.
3: Trzeba powiedzieć, że Polska ma najtańsze paliwo w tej chwili w Europie, co także widzimy po naszych sąsiadach, którzy do nas przyjeżdżają. Oczywiście ono nie może być tak sztucznie zaniżane jak za czasów Obajtka, no bo to doprowadziło do tego, żebyśmy mieli awarię na co drugim dystrybutorze. Oczywiście w cudzysłowie awarię, bo to było już brak paliwa. No i oczywiście to było działanie na szkodę Orlenu. Jednak inne firmy nie ponosiły tej straty, a Orlen ponosił stratę.
0: No to polityczne komentarze, ale ja chciałbym zapytać również o kwestię, czy to na nas się nie odbije. No bo z jednej strony jest polityczna ingerencja w rynek, a z drugiej strony straszą nas, że Orlen przyjdzie jakby czas zapłaty, że Orlen upomni się jednak o te pieniądze, które dzisiaj są jakby no, w ramach CPN-u nakładane na Orlen, jeżeli chodzi o te nadmiarowe zyski. Czy tak może być? Czy to może oznaczać, że dzisiaj płacimy mniej, a na przykład od stycznia poczujemy to dwukrotnie bardziej? Jak pan to ocenia, panie doktorze?
1: Oczywiście, jeśli my ingerujemy w rynek, to zawsze efekty mogą być bardzo zgubne dlatego, bo my manipulujemy trochę przy cenach, czyli narzucamy ceny ogólno przyjęte w kraju. Pamiętajmy, że w tej chwili ta cena jest taką ceną w pełni regulowaną. Ja jako ekonomista niespecjalnie przepadam za cenami regulowanymi. Oczywiście dla obywateli jest to pewien taki oddech związany z tymi ogromnymi kosztami. Natomiast nie możemy uciec od sytuacji, jeśli założymy, i być może, że jest takie założenie, że sytuacja geopolityczna się unormuje i ceny surowca drastycznie się obniżą, to wówczas ten Orlen tak naprawdę się specjalnie może i nie upomni o nic. Natomiast gdy się utrzyma sytuacja, nadal taka jest, a już nie daj Boże, gdyby się pogorszyła, to zapewne tak się może wydarzyć. Pamiętajmy, że ceny paliw i w ogóle paliwa to są dobra pierwszej potrzeby w tej chwili i tak naprawdę większość osób z nich korzysta. Więc co się tak naprawdę wydarzy ostatecznie, zobaczymy za 3-4 miesiące. Natomiast zapewne będą musiały być wyrównane te straty, jeśli jakieś się pojawią w spółkach. I to nie tylko w Orlenie, bo pamiętajmy, że dystrybutorami paliw na rynku polskim jest więcej koncernów.
0: Czy biznes może się obawiać tych przepisów, tego podpisu pana prezydenta? Bo jeżeli ingeruje się w zarobki Orlenu, to czy można ingerować w zarobki innych biznesów? No i tutaj też podkreślano, że mówimy tutaj o ustawie, która nakłada podatek na nadmiarowe zyski od koncernów paliwowych i że to są przepisy, które działają wstecz. Czy w związku z tym jest jakieś takie poczucie niepewności wśród dużych koncernów? Jak pan to ocenia?
1: Zawsze ingerencja państwa dla inwestora zewnętrznego, dużego, zagranicznego jest pewnego rodzaju ryzykiem. Jeśli chcemy zachęcić kogoś, żeby przybywał tutaj i prowadził biznesy, no musi mieć pełną stabilność. Nie może mieć sytuacji niepewnych, a tym bardziej wprowadzania pewnych zasad związanych z regulacją. Oczywiście

0: Państwo w dużej mierze, czy większość państw próbuje regulować pewne grupy produktowe, natomiast nie jest to zawsze z dobrostanem dla rozwoju gospodarczego. My jesteśmy krajem, który się świetnie rozwija w tej chwili gospodarczo, żebyśmy tego tylko nie przyhamowali, bo spowodowanie spowolnienia gospodarczego może doprowadzić do zwiększenia chociażby bezrobocia, co tym samym może obniżyć ceny paliw, bo popyt na paliwa będzie znikomy, natomiast będziemy mieli ubogie społeczeństwo.
1: Doktor Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był gościem poranka w Polskim Radiu 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim dobrych cen bez większych kosztów dla innych.
1: Trzymam za to kciuki. Od soboty płacimy mniej za paliwo i jak donosi zresztą Miłosz Motyka, w kolejnych dniach różnice w cenach paliw będą kilkugroszowe względem obecnych. Miejmy nadzieję, że będą to różnice w dół, a nie w górę. Małgorzata Żochowska jest razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To oznacza, że już za chwilę dzień w Polskim Radiu 24. Mam do ciebie takie pytanie, czy VAT...
2: Wow.
1: Czy VAT?
2: Wiedziałam.
1: Czy VAT to jest
2: Możemy
1: dobre
2: porozmawiać
1: imię?
2: O siatkówce?
1: Słuchaj, czy VAT to jest dobre imię dla konia? Mnie się podoba. Jest krótkie, treściwe i oddaje...
2: Ja mam
1: jakby...
2: inną wątpliwość, a właściwie ciekawość.
1: Tak.
2: No nie mogę się... Muszę gdzieś dotrzeć do jakiegoś źródła i zapytać, czy pan prezydent to na tym dużym, czy na kucyku?
1: Czy na kucyku. Galopem, proszę państwa, przechodzimy już do dnia w Polskim Radiu
2: Ale
1: 24.
2: Wyobrażasz sobie, że na kucyku?
1: Wiśna wio. Czas na informacje.
2: Zapraszamy.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Działania potrwają jeszcze kilka godzin. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Słubicach. Ceny paliw w dół, nastroje kierowców w górę. Od soboty obowiązuje trzecia odsłona rządowego programu CPN. Bez pauzującego Roberta Lewandowskiego. Wieczorem Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się sprzęt elektroniczny. Działania potrwają jeszcze kilka godzin, mówił w Polskim Radiu 24 Kamil Wieczorek z tamtejszej Straży Pożarnej.
13: Konstrukcja

0: hali uniemożliwia wejście do środka, a ten dach, który się zawalił i był dachem z blachy, i ta blacha po prostu uniemożliwia dotarcie do jeszcze palących się elementów wyposażenia.
1: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Straż zapewnia też, że nie ma zagrożenia z powodu dymu. Niższe ceny paliw będą utrzymane tak długo, jak będzie trzeba, zadeklarował na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Do końca roku obniżka cen na stacjach paliw ma być finansowana z podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych.
2: To jednak jest w dużej części z nadmiernych zysków. Dobrze, że prezydent w końcu to zrozumiał, że trzeba podpisać tą ustawę. Ustawę korzystną dla Polek i Polaków, korzystną dla przedsiębiorców. Jest taka nadzieja, że ta cieśnina ORMO zostanie odblokowana. No trudno też zapisywać to w nieskończoność. Jeżeli będzie trzeba, no to będzie trzeba to przedłużać, chociaż wszyscy byśmy chcieli, żeby ta sytuacja wróciła do normalności, ale trzeba powiedzieć, że Polska ma najtańsze paliwo w tej chwili w Europie.
1: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Kierowcy czekali na tę zmianę.
3: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
4: Dlaczego? Jeszcze powinno być niżej?
3: Zdecydowanie tak.
5: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
6: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
7: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
1: Jeszcze dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie zawierające nowe ceny maksymalne. Sprawy wschodu znalazły się wśród tematów sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czterodniowa sesja rozpocznie się dziś od debaty poświęconej sytuacji humanitarnej na Ukrainie. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Ten temat wpisano do programu sesji z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę krytyczną przed zbliżającą się zimą. Jutro z kolei europosłowie mają omówić wybory parlamentarne w Rosji, które nie spełniły demokratycznych standardów i które nielegalnie zostały zorganizowane na terenach okupowanych Ukrainy. Pojutrze z kolei odbędzie się dyskusja na temat postępów w negocjacjach dotyczących nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034. A ponadto na tej sesji Parlament Europejski zatwierdzi unijny program innowacji w sektorze obronnym. 115 milionów euro ma być przeznaczonych m.in. na sztuczną inteligencję, drony, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Przypomnijmy, że w nocy Rosjanie uderzyli m.in. w Charków. Zginęła tam co najmniej jedna osoba, a 8 zostało rannych. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna w tym tygodniu nowy sezon artystyczny. Jak mówił w Polskim Radiu Katowice dyrektor NOSPR Adam Balas, jednym z głównych bohaterów orkiestry w nadchodzących miesiącach będzie Ludwig van Beethoven. W przyszłym roku przypada 200. rocznica jego śmierci.
9: Muzyka Beethovena będzie nam towarzyszyła w ciągu całego sezonu. To prawie komplet koncertów fortepianowych w znakomitych wykonaniach. To oczywiście symfonia, to koncert skrzypcowy Ludwiga van Beethovena. Natomiast nie koncentrujemy się wyłącznie na tej muzyce. Ten repertuar NOSPR jest bardzo, bardzo szeroki.
1: W tym miesiącu wystąpi laureat 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. W planach na ten sezon jest także cykl Organowa Symfonia Kina. Organy NOSPR posłużą jako muzyczne tło do niemych filmów z początku XX wieku. Informacje kończymy zapowiadanym tematem sportowym. Bez Roberta Lewandowskiego piłkarska reprezentacja Polski przystąpi do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Kapitan biało-czerwonych pauzuje bowiem z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Polska reprezentacja powinna się przyzwyczajać do gry bez Roberta Lewandowskiego, mówił na konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban.
10: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
1: Mecz Bośnia i Hercegowina Polska na stadionie w Zenica rozpocznie się o godzinie 20:45. Poprzednie starcie obu reprezentacji 25 września w Warszawie zakończyło się bezbramkowym remisem.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Po ustąpieniu porannej mgły październikowy poniedziałek będzie przeważnie słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 stopni na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza jest teraz przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w kilku miejscach w kraju jest umiarkowana. 24% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w większości małe, w niektórych regionach średnie.
0: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry Państwu. O, ale początek. Nie. Wszystko jest w porządku. Czego i Państwu życzę? Dużo zdrowia. Przede wszystkim prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Marzena Perdion, Anna Pałdyna i Mateusz Dziekoński. Spędzimy wspólnie kilka najbliższych godzin. Najpierw zaproszenie dla Państwa na Polskie Radio 24.pl, bo tam piszemy o pogodowym zwrocie. Najpierw 24 na plusie, a potem chłód i deszcz. Cytujemy Państwu wyniki pewnego schematu badania numerycznego, bo jakżeby inaczej, z którego wynika, że najpierw poczujemy koniec babiego lata, zresztą chyba czujemy od paru dni, a potem przyjdzie koniec. Temperatury spadną poniżej 15 stopni w ciągu dnia, gdzieś na południu nawet poniżej 10, a potem będzie padać. No tak, i te fiolety, róże zamieniają się w różne odcienie niebieskiego, zielonego. Proszę sprawdzić na naszym portalu, jak będą wyglądały najbliższe dni. Warto się przygotować.
0: Stan dnia.
8: Prokuratura nie składa broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Zaskarży decyzję sądu o przyznaniu mu listu żelaznego. Tą sprawą zajmuje się dla Państwa Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czy odwołanie od decyzji sędziego jest już pewne? Właściwie niektórzy politycy koalicji rządowej są za przyznaniem tego listu.
9: Tak, to prawda. Tutaj pewnie masz na myśli Annę Marię Żukowską, przewodniczącą klubu Lewicy. Ona się postanowiła nieco poróżnić ze swoją partią, jak i partnerami koalicyjnymi. No i zauważa, że Marcin Romanowski i tak nie jest w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc warto wykorzystać szansę, jaką daje list żelazny. Ten list żelazny może być szansą na jego sprowadzenie do Polski. To nie jest jednak stanowisko całej lewicy. Europoseł Robert Biedroń mówi, że ma inny pogląd na tę sprawę i podkreśla, że różni się z Anną Marią Żukowską tak naprawdę taktyką sprowadzenia Romanowskiego do Polski. Nie jest więc za listem żelaznym.
10: Czy Romanowski po pierwsze przyjedzie do Polski i będziemy borykali się z tymi wszystkimi problemami, a więc to, że być może już szpiegiem rosyjskim, czy Romanowski nie wykorzysta tego listu żelaznego, żeby uciec z Europy, bo ten list żelazny będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
9: Skąd to szpiegostwo? No, europoseł Robert Biedroń zauważa, że Marcin Romanowski przebywał, czy może dalej przebywa w Naddniestrzu, no i w jego ocenie raczej nie przebywa tam za darmo. Jak wiemy, to jest ta republika, czy część Mołdawii związana mocno z Rosją. No i zdaniem Roberta Biedronia być może właśnie Romanowski, jeśli wróci do Polski, to wróci już w roli rosyjskiego szpiega i, no i ten potencjalny rosyjski szpieg, jeśli otrzyma list żelazny, to normalnie będzie mógł sprawować się mandat posła i będzie głosował z innymi posłami, w tym właśnie z poseł Anną Marią Żukowską w Sejmie. Zdaniem lewicy to nie, zdaniem Roberta Biedronia to nie

0: dopuszczalne, no i dlatego on opowiada się za utrzymaniem tego, to znaczy inaczej, za zaskarżeniem tego wyroku. Wiemy, że to zaskarżenie wyroku będzie, prawdopodobnie w tym tygodniu prokuratura takie zażalenie złoży. Większość posłów koalicji rządowej stoi na stanowisku, że decyzja sądu była błędna, ba, że ta decyzja zdaniem niektórych w ogóle tak naprawdę się nie wydarzyła, bo podejmował ją tak zwany neosędzia. Zdaniem europosła Michała Wawrykiewicza ten fakt właśnie, że decyzja była wydawana przez tak zwanego neosędziego, powinien zostać uwzględniony przez sąd. Sąd, który będzie rozpatrywał odwołanie czy też zażalenie prokuratury.
1: Michale, dziękuję Ci za Twoje podsumowanie. Michał Fabisiak dla Państwa.
2: Komentarz.
1: Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Oskarżony przebywa za granicą, to jest podstawowy warunek zastosowania listu żelaznego. Składa oświadczenie, że stawi się przed sądem lub prokuratorem w oznaczonym terminie. Jeszcze kilka warunków przyznania listu żelaznego. Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego, taki list może być wydany na wniosek prokuratora lub przy braku jego sprzeciwu. Udział prokuratora w posiedzeniu jest obowiązkowy. Pani doktor, prokuratura była przeciw. Czy prosty wniosek, aż się zawahałam, brzmi sędzia złamał prawo w tej sprawie?
3: No dlatego mamy w Polsce dwuinstancyjność. Dzięki temu prokuratura ma prawo się odwołać od wyroku, z którym się nie zgadza i który pewnie dowiedzie tutaj w drugiej instancji, że być może był to błąd, być może nie wzięcie pod uwagę właśnie tych zapisów. Także myślę, że wszystko w tej chwili w rękach prokuratury i właściwego uzasadnienia tego wniosku. Myślę, że minister Żurek tutaj w wielu wypowiedziach bardzo ostro wypowiedział się właśnie na temat tego, co stało się w sądzie, na temat tego, w jaki sposób też zadziałała prokuratura w sprawie tego, że no, pan sędzia jest uznawany za tak zwanego neosędziego. I tutaj prokuratura jednak nie wyłączyła, nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego. Więc okoliczności mamy sporo i myślę, że przed nami jakby dopiero początek spektaklu.
1: No tak, tylko czy to nie byłoby przypadkiem korzystne dla sprawy? Przede wszystkim, ale też politycznie, bo o tych aspektach rozmawiamy. Gdyby pan minister Romanowski stawiał się na każde wezwanie i składał pani zeznania...
3: To ciężko powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że gdyby pan Romanowski rzeczywiście dostał ten list żelazny i mógł funkcjonować w Polsce, no to pewnie zachowywałby się jak rasowy polityk, chodziłby po mediach, opowiadałby swoje wersje. No i jednak w poczuciu sprawiedliwości takich przeciętnych obywateli myślę, że gdzieś byłby taki zgrzyt pomiędzy sprawczością obecnego obozu rządowego, a praktycznie tym, co by się działo. Więc widzę warunkowo, a nie prawnie, patrząc politologicznie, nie jestem prawniczką, no to wydaje mi się, że jednak list żelazny nie jest korzystny dla obozu rządzącego.
1: No to czekamy na odwołanie i decyzję w sprawie pana posła Romanowskiego. Czytam, właściwie taka pora, jesień, zbliża się ofensywa wyborcza Mateusza Morawieckiego, on ją zapowiadał na 15 października i padają pytania o wybory kopertowe. Jest właściwie jedynym politykiem, który usłyszał zarzuty w tej sprawie. Myśli pani, że i ta jesień, i wiosna wyborcza przyniesie więcej takich prokuratorskich postępowań czy konkretów w tej sprawie? Bo Mateusz Morawiecki, no, prokuratura krajowa już kilka miesięcy temu ogłaszała zarzuty. Przestępstwo urzędnicze, tak? Zgoda na przeprowadzenie tej procedury pomimo wielu opinii, o które sam wnioskował, między innymi. To może kolejne zarzuty w drodze.
3: To podobnie i tak, dlatego że tutaj obóz rządzący będzie robił wszystko, żeby właśnie pokazać tę sprawczość, o której wspominałyśmy. A więc jest to taki moment, w którym faktycznie trzeba zrobić wszystko, żeby w kampanii wyborczej pokazać przynajmniej swojemu elektoratowi, że faktycznie działamy, jesteśmy sprawczy. A pamiętajmy, że w tej chwili bój będzie przede wszystkim o frekwencję, dlatego że osoby, które pewnie będą rozczarowane,

0: tym, co dzieje się w Koalicji Obywatelskiej, łącznie z partiami, które są właśnie w tej koalicji, no to myślę, że nie zagłosują na przeciwników, natomiast po prostu mogą nie pójść do wyborów i to może się skończyć klęską dla Koalicji Obywatelskiej, więc niewątpliwie ta jesień i pewnie wiosna będzie składała się z wielu tego typu sytuacji, w których właśnie, jeśli nie będą ogłaszane zarzuty, bo te zarzuty już w stosunku do wielu polityków one są, ale być może rozpoczną się procesy, być może rozpoczną się kolejne zatrzymania, ewentualnie przesłuchania, no i być może właśnie ta polityka będzie w ten sposób wyglądać, że gdzieś będziemy mieli te dwie narracje, z jednej strony rozliczeń, a z drugiej strony będziemy mówić cały czas o tym, że są to procesy polityczne i że one nie mają tak ogromnego znaczenia. No także zobaczmy, pani redaktor, przed nami naprawdę dość ciekawy czas.
1: No nudy nie będzie, bez dwóch zdań. Jedynym podejrzanym jest Mateusz Morawiecki, jak wspomniałam, ale upewniłam się, bo czasem nie dowierzam, że czas tak szybko płynie. Półtora roku temu, nie kilka miesięcy temu usłyszał zarzuty. Akt oskarżenia cały czas nie trafił do sądu, ale coraz częściej szepcze się albo mówi się, uwielbiam to określenie, że pojawia się albo wraca wątek możliwej odpowiedzialności prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy. Pani doktor, to tak a propos stajni pana prezydenta. Jacek Karnowski, przypomnijmy, co mówił w Polskim Radiu.
2: Każdy ma kasztankę, jaką ma. No jeżeli tak będzie, no to wtedy koniowi się należy darmowe jedzenie i koniuszy się należy panu prezydentowi.
1: Są drwiny, ironia. Myśli pani, że to się przełoży na sondaże też właściwie pytanie, którego nie bardzo lubię zadawać, bo to nie o politykę sondażową chodzi, ale to się przełoży na opinię na temat pana prezydenta dodatkowe? Czy pan prezydent ma prawo mieć swoją stajnię?
0: Ja myślę, że tutaj tłumaczenia kancelarii prezydenta są w miarę rozsądne, tak, że rzeczywiście te konie tam już były, jakie by one nie były, to gdzieś tam sobie pomieszkiwały. Pani prezydentowa Kwaśniewska podobno kiedyś w prezencie dostała konia. Natomiast o co innego tutaj chodzi, pani redaktor? Tu chodzi tak naprawdę o to, że pan prezydent gdzieś zaczyna mieć takie problemy wizerunkowe. Dlatego, że pamiętajmy, że pan prezydent kreował się na osobę bardzo silną, ewentualnego przywódcę prawicy, więc mamy tutaj naprawdę taki dysonans, dlatego że nie ma nic gorszego dla polityka niż go ośmieszyć. I to ośmieszanie naprawdę trwa. Widać wyraźnie taką mocną ofensywę również pana premiera, który wreszcie przeprosił się z mediami społecznościowymi i od razu zyskał w sondażach, dlatego że pan premier był bardzo sceptyczny co do właśnie kształtowania polityki wizerunkowej. Ja przypomnę, było takie hasło, robimy, nie gadamy. Natomiast okazuje się, że trzeba też gadać. No i o to gadanie chodzi, czyli o to, kto przejmie w tej chwili narrację i kto w tej chwili właśnie będzie mówił prześmiewczo o panu prezydencie. Biorąc pod uwagę chociażby, tak jak powiedziałam, z jednej strony kancelaria, sensownie się tłumaczy, ale z drugiej strony widać takie coraz większe próby nadmiarowego tłumaczenia prezydenta. No i myślę, że tutaj Polacy, którzy nie są z tej zupełnie takiej bańki pana prezydenta, bo głosowali na pana prezydenta trochę, żeby było na przekór, trochę, żeby nie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No i myślę, że wśród tego elektoratu zaczynają się ludzie zastanawiać, czy faktycznie dobrą decyzję podjęli. No zwłaszcza, że ta pułapka, w którą trochę pan prezydent wpadł w związku z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, no też pokazuje, że gdzieś taka polityka wetowania i tylko i wyłącznie bycia przeciwko, no nie do końca się sprawdza.
1: Nie chcę przypisywać sobie jakichś szczególnych umiejętności czy predyspozycji, ale od miesięcy jestem zdania, że to prędzej czy później odbije się na notowaniach pana prezydenta, zwłaszcza, że niektóre weta są trudne do wyjaśnienia. Niektóre decyzje ustawowe są nam po prostu potrzebne, jak choćby o statusie osoby najbliższej. No i kilka innych, ja już nie mówię o tych głęboko stricte politycznych, tylko zmieniających też

0: nasze otoczenie i reagujących na nasze potrzeby. Tyle. Jest sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. Na przykład 44,2% pytanych wybrało wariant, że bardzo szkodzi, a 42%, nieco ponad 42%, że raczej szkodzi. Łącznie to ponad 86%. Ale to bezpieczeństwo możemy rozumieć w bardzo różny sposób, prawda? Od cen paliw po sejf.
1: Oczywiście, pani redaktor, ale bądźmy szczerzy, Polacy mają dokładnie bardzo dobrą intuicję i bardzo dobre rozeznanie w tym, w jaki sposób oceniają pana prezydenta i to, że taka sytuacja no, nie może trwać za długo, bo to się przekłada też na politykę zagraniczną. Ja z kolei przyglądam się właśnie tej polityce zagranicznej i bardzo często jest tak, że Polska nie jest zapraszana do takich szerokich gremiów, dlatego że z tyłu głowy polityka którzy teraz zaproszenia rozdają, no mają świadomość tego, że u nas trwa właśnie spór pomiędzy prezydentem a premierem. Więc do końca nie możemy być takim sensownym, stabilnym państwem. A biorąc pod uwagę jeszcze, jak kancelaria prezydenta zamierza właśnie rozgrywać to bezpieczeństwo, które moim zdaniem no jest wręcz w skandaliczny sposób rozgrywane. Mówię tutaj o wojskach amerykańskich, które mają być w Polsce i że ma to być wykorzystywane w kampanii, tak żeby przypisać wszelkie zasługi panu prezydentowi, albo właśnie dyskusje na temat tego, że rząd spowalnia utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. No dla mnie to jest po prostu skandal, takie właśnie wykorzystywanie partykularne, takie marketingowe do tego, żeby ratować wizerunek prezydenta i do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą. No gdzieś to przekroczyło moim zdaniem sensowne podejście, dlatego że sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna. No i po prostu nie możemy tego wykorzystywać właśnie z takich partykularnych interesów.
0: No tak, a zaczęło się od tego, że jedni drugim nie przekazują informacji, chociaż przypominam sobie ostatnie wypowiedzi szefa BBN-u, który mówił no, w wypowiedziach medialnych formułował takie przekonanie, że obieg informacji jest, że informacje są przekazywane, za chwilę usłyszymy, że jednak nie są. Zaczyna się od tego, kończy się na amerykańskich albo przez amerykańskie bazy. Dokąd to zmierza? Nie ma sufitu w tej sprawie.
1: To prawda i biorąc pod uwagę chociażby właśnie wypowiedzi, ostatnie wypowiedzi, które miałam okazję słuchać pana Bielana, no to rzeczywiście to zaczyna być bardzo mocno wykorzystywane i gdzieś myślę, że właśnie Polacy w tym sondażu odpowiedzieli sobie na to pytanie, że gdzieś jednak ten limit musi zaistnieć i politycy muszą w końcu mówić jednym głosem. Natomiast póki co, póki mamy kampanię wyborczą, póki mamy cały czas przywiązanie do tego wizerunku pana prezydenta, który gdzieś bardzo chce zostać właśnie jakby szefem prawicy, no to cały czas mamy ten kłopot. Kłopot uwikłania w kampanię wyborczą, kłopot uwikłania w takie wizerunkowe dyskusje, a nie to, co dla Polaków jest istotne, bo bądźmy szczerzy, bezpieczeństwo na pewno będzie tematem głównym w kampanii wyborczej, dlatego że wszyscy widzimy, co się dzieje dookoła i wszyscy widzimy, jak bardzo polityka międzynarodowa wpływa na to, co dzieje się u nas w kraju, ile pieniędzy musimy wydawać w związku z tą niebezpieczną sytuacją międzynarodową i jak to przekłada się też na nasz poziom życia i takie życie codzienne, bo przecież ceny paliw to też pokłosie międzynarodowej sytuacji rozpętanej przez Stany Zjednoczone i Izrael.
0: Pani doktor, jest pani ciekawa, bo pewnie pojawią się jakieś sondaże wkrótce, jak zareagujemy na informacje o tym, jak wiele może w sprawie naszej krajowej polityki Donald Trump. Adam Bielan w wypowiedzi, o której pani wspomniała, czy w wywiadzie, o którym pani wspomniała, mówił też o amerykańskich bazach w Polsce, że taka jest wola najważniejszego polityka amerykańskiego, czyli prezydenta Donalda Trumpa. Ale słyszymy też, że Donald Trump miał namawiać Władysława Kosiniaka-Kamysza do koalicji z prawicą, bo wtedy będzie łatwiej wskórać to czy tamto. O tym, że takie zakusy na ingerencję są, to pewnie, no nie bądźmy naiwni. No, taka jest też dyplomatyczna, polityczna rzeczywistość. Tylko jak daleko i jak głęboko to sięga i jak my na to zareagujemy?

0: Jest pytanie, pani redaktor, o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jak to rezonuje właśnie na to, co mamy w naszym wewnętrznym poletku, to, co mamy w kraju. Po pierwsze, czekajmy na wybory połówkowe, które odbędą się w listopadzie. No, Donald Trump ma wyjątkowo fatalne sondaże w tej chwili. Bardzo wielu Amerykanów jednak jest mocno rozczarowanych jego polityką, zresztą nie tylko Amerykanów. No i mamy w tej chwili taką sytuację, że Donald Trump oczywiście na siłę chce rozbijać Unię Europejską i to widać wyraźnie. Gdzieś mamy bardzo mocne zwyżki w sondażach, jeżeli chodzi o partie takie prawicowe, takie partie niezadowolenia z obecnego mainstreamu i co by ten mainstream nie robił, to i tak myślę, że obrażeni wyborcy będą głosować na partie prawicowe. Więc mamy naprawdę bardzo trudną sytuację. Natomiast pytanie, czy Donald Trump faktycznie ma taką wiedzę na temat naszego kraju i ma ochotę tak bardzo ingerować? Czy chodzi raczej tutaj o przeciąganie administracji i wykorzystywanie jakichś nawet drobnych wypowiedzi do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą? No i tu skłaniam się jednak do tego drugiego, bo z całym szacunkiem do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ja myślę, że snu z powiek nie zrzuca mu to, co dzieje się w naszym Trybunale Konstytucyjnym, czy to, co dzieje się w naszej polityce wewnętrznej. Więc bardziej chodzi tutaj o przeciąganie administracji. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych mamy jednak bardzo wiele takich blokujących procedur, które powodują, że te, jasne, że ta demokracja funkcjonuje. No więc miejmy nadzieję, że to zadziała.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Agnieszka Zaryba z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach.

0: jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9.30, Rafał Boguta zapraszam. Presja społeczna wymusiła podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, uważa europoseł Lewicy Robert Biedroń. Podpisana w ubiegłym tygodniu ustawa umożliwiła obniżkę cen paliw. Robert Biedroń powiedział w radiowej Jedynce, że w kwestiach kluczowych dla Polaków prezydent powinien współpracować.

0: współpracować z rządem.
1: Kłótniami Baku nie zatankujemy i myślę, że zrozumiał to także prezydent Nawrocki. Prezydent dostał kolejny kubeł zimnej wody w przypadku blokowania ustawy o cenach paliw. Na szczęście się ugiął pod presją społeczną.
0: Program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do końca roku. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent, jednocześnie kierując ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Świnoujście, gdzie rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów wojny. Znaleziono je podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Na wodzie i lądzie wyznaczono strefy bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody od Albek w Niemczech do Międzyzdrojów. Jednostki pływające nie mogą się zbliżyć do miejsca neutralizacji niewybuchów na odległość mniejszą niż 821 metrów. Operacja ma się zakończyć w czwartek. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa to 4 metry kwadratowe. Na tak mały limit nie zgadzają się uczestnicy zorganizowanej manifestacji przed resortem rolnictwa.
2: Mała klatka to pułapka!
3: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą.
4: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
5: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. Na koniec Tatry, a tam złota polska jesień. Zbocza mienią się teraz złotem, rudością i brązem, a to przyciąga tłumy turystów, którzy cieszą się, że pogoda dopisała.
6: Pogoda idealna. Na szlaku jest tłumy, no ale co się dziwić, taka pogoda zobowiązuje.
7: Dwie pary butów, kurtki, no na jakby zmiana pogody była. Idziemy w góry wysoko później, zostajemy do środy tu. Grześ, Rakoń, Wołowiec.
8: Nastawienie jest bojowe, można się zrelaksować, naładować akumulatory. No.
0: Słonecznie i ciepło w Tatrach ma być do środy włącznie, ale jak przypomina Topr, w wyższych partiach gór nadal zalega twardy i śliski śnieg. Poruszanie się tam wymaga doświadczenia i umiejętności korzystania z zimowego sprzętu. I tym tematem kończymy poranne wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Rafał Boguta, do usłyszenia.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 9:34, prawie Polskie Radio 24. Patrzę, szukam. Polskie Radio 24.pl, inne portale. Oj, sporo miejsca poświęcamy niższym cenom paliw. Warto pamiętać, że nie ma darmowych obiadów i nie ma darmowych obniżek cen na stacjach. To będzie nas kosztować. Ile? O tym porozmawiamy między innymi w tej części programu.
9: Stan dnia.
10: Pierwszy roboczy dzień obowiązywania trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej. Przepisy weszły w życie w weekend, bo pan prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. To było drugie podejście dla ustawy udane. Od rana sprawdzamy ceny paliw na stacjach, pytamy o nie kierowców. No to zabieramy Państwa do Wrocławia. Tam jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No to za ile dzisiaj tankowałeś?
11: No, ja rozmawiałem przede wszystkim z kierowcami i część z nich dostrzega różnicę w cenach. Dla innych ta cena po obniżce no, wciąż jest wysoka, a jeszcze inni krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten zwlekał z podpisaniem ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Także posłuchajmy kierowców.
12: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
13: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, że naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM, miedź, odlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążająca tą jedną spółkę, dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
14: Lepiej nie gadać.

0: dać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczające.
1: Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Koło południa minister energii ma opublikować nowe maksymalne ceny. Ten pakiet ma obowiązywać do końca roku. No, rząd zakłada, że około 4 miliardów złotych z podatków od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych zrekompensuje obniżenie akcyzy i podatku VAT. No, ta obniżka nie zakończyła jednak tego politycznego sporu. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia, że prezydent zbyt długo zwlekał z podpisaniem ustawy i miał wystraszyć się reakcji wyborców.
2: Po pierwsze poleciały na łeb, na szyję słupki poparcia dla niego, a po drugie już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
1: Z kolei wiceszefowa Ruchu Narodowego Anna Bryłka przekonuje, że prezydent podpisał ustawę niezgodną z konstytucją.
3: Przez wiele tygodni mówił o tym, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, że działa wstecz i to nie powinno mieć miejsca. I teraz zmienił w tej sprawie zdanie.
1: Ta ustawa została podpisana, ale jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniejszą wersję przepisów prezydent pozostawił bez podpisu i również przekazał do Trybunału. O ten pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych i obowiązywać do końca roku.
4: Mateuszu, dziękuję Ci bardzo. Mateusz Czmiel dla Państwa sprawdzał, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu.
5: Komentarz.
4: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Jak się liczy te koszty, panie Marku?
6: No i to jest dobre pytanie, panie redaktor.
4: Cieszę się.
6: Dlatego, że...
4: Taki dobry początek tygodnia?
6: Dlatego, że cały czas tak do końca nie wiemy, bo nie dość precyzyjnie jednak podaje nam to Ministerstwo Finansów, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim bardzo precyzyjnym określeniem w stosunku do czego te koszty są liczone. No bo mamy tu parę możliwości. Na przykład był jakiś plan dotyczący wpływów z podatków od sprzedaży paliw w Polsce na rok 2026. No więc czy to jest zmniejszenie wpływów w porównaniu z tym planem na rok 2026? Jest taka możliwość. Oczywiście przy założeniu, że ten CPN działa. Czy też jest to utrata wpływów przy założeniu, że mamy takie ceny paliw, jakie mieliśmy jeszcze w piątek, czyli bardzo wysokie. W związku z tym tu głównie chodzi o ten podatek VAT, ponieważ akcyza jest kwotowa, natomiast VAT jest procentowy. Im wyższa ta część, na którą nakładamy procentowy VAT, tym oczywiście z tego VAT-u jest więcej pieniędzy. No więc czy w stosunku do tej wielkości liczymy te straty budżetu? No tak do końca tego nie wiem, prawdę mówiąc. Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno te koszty są. No i budżet jest bardzo, bardzo napięty, więc rozumiem oczywiście, że najlepiej wprowadzać tego typu działania wtedy, kiedy ma się jakieś dodatkowe źródło finansowania. No ale też chyba zgodzimy się z tym, że przez decyzję wcześniejszą prezydenta doszło tutaj do ewidentnej jeszcze rozgrywki politycznej. Jeśli Nawrocki nie podpisze, no to oczywiście nie będzie funkcjonował program CPN, czyli nie będzie niższych cen paliw i to jest jego wina. Taką mniej więcej mieliśmy retorykę. No, jeśli nie podpisze, to oczywiście jest to jego wina, no bo przez niego nie działa ten program i tu chyba trzeba się zgodzić z tym, że te kwestie właśnie PR-u politycznego chyba zdecydowały o tym, że jednak ta wersja ustawy została podpisana, bo ona się specjalnie nie różni od tej poprzedniej. Ale wracając do tych kosztów, więc
4: jeszcze,
6: myślę...
4: Jeszcze chcę pana dopytać, no bo ustawa ma obowiązywać od 1 listopada, ale to wcale nie przeszkadza, żebyśmy cenę obniżali już, prawda?
6: Tak, dlatego że ona co prawda ma obowiązywać, no, wejść w życie może tak, bo właśnie chcę tym obowiązywać. Ona wchodzi w życie, no to w tym sensie obowiązuje od 1 listopada, ale dotyczy okresu od 1 marca. W związku z tym rząd już wie, że będzie miał dodatkowy wpływ wynikający z tych wyższych marż, które mieliśmy poprzednio, czyli od 1 marca. W związku z tym będą te pieniądze już fizycznie, dlatego można CPN obniżyć. Ja bym powiedział więcej. Gdyby rząd nie wprowadził w tej chwili CPN-u, czyli od razu po tym, jak prezydent podpisał tę ustawę, to myślę, że teraz rozmawialibyśmy i bardzo mocno krytykowali właśnie takie działania, że no przecież nie o to chodziło. No to tłumaczyliście, że to jest wina prezydenta, a teraz jak już macie podpisaną ustawę, no to dalej nie chcecie tej ceny obniżyć. Więc pieniądze już, nie ma ich jeszcze oczywiście fizycznie na rachunku państwa, natomiast one tu wpłyną i wiemy,

0: ile tych pieniędzy będzie. To jest właśnie kolejny ciekawy element układanki, bo my wiemy, ile w tych poprzednich miesiącach wyniosła ta marża dodatkowa. To znaczy,
1: czy te nadmiarowe,
0: ja nie wiem, bo...
1: tak zwane nadmiarowe zyski, padała kwota 16 miliardów złotych w przypadku Orlenu. Chodziło o zysk firmy. A nie wiem, czy no, ale właśnie, to jest podstawa.

0: właśnie, jak to jest teraz?
1: Ja myślę, że do listopada, do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump też nie będzie ryzykował żadnych, powiedziałabym, chaotycznych ruchów na Bliskim Wschodzie. Ja wiem, że sięgam daleko, ale on sobie nie może pozwolić na kolejne zawirowania przed tymi wyborami, co w moim przekonaniu może wskazywać na to, że będziemy mieć do czynienia z taką względną stabilizacją.
0: No, wiele osób tak uważa, z tym, że wie pan, ja w ogóle uważałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć tę cenę benzyny, bo tu głównie o tę benzynę chodzi w Stanach. On oczywiście mówi o oleju napędowym, bo to jest kwestia głównie transportu, tak jak u nas. Ten olej napędowy również mocno podrożał. Tak samo jest taka sama różnica między ceną oleju napędowego a benzyną w Stanach jak w Europie. Natomiast głównie chodzi o benzynę i ja sobie wyobrażałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć cenę benzyny, no właśnie ze względu na wybory listopadowe. Tymczasem pamiętamy bodajże 3 tygodnie temu konwencję, na której powiedział, że wojna się zakończy po wyborach. Zgłosujcie na republikanów, bo jak oni wygrają, to ja mam taką władzę, jaką mam i będę władny.
1: No nie mógł powiedzieć, że zakończy się przed wyborami, dlatego że się nie zakończy.
0: No właśnie, myślę, że po prostu jest problem z tym, żeby sytuację opanować. No więc wymyśla się tego typu rzeczy. Ale wracając teraz do tej marży, bo tutaj też różne gdzieś tam w pewnym momencie pojawiały się koncepcje. No patrząc na te ustawy, to jest tak, że mamy jakąś średnią marżę, którą oczywiście jesteśmy w stanie określić za rok 2025. Weźmy Orlen, bo to jest najważniejszy element układanki, jeżeli chodzi o podatek, tam tych firm w sumie jest około 30, ale największa część tych wpływów do budżetu z tytułu nadmiarowego zysku będzie pochodziła oczywiście z Orlenu. No więc mamy ten średni poziom marży za zeszły rok. I oczywiście jesteśmy go w stanie policzyć, bo to jest wielkość historyczna, jest to pewna dana. Do tego dodajemy 20%, czyli zwiększamy tę marżę o 20% i wszystko, co jest ponad te 20%, uznajemy za ten zysk, za tą marżę nadmiarową, czyli na tą wynikającą z sytuacji rynkowej, czyli z mocnego wzrostu cen ropy, z tych niedoborów. Nawet jeżeli one nie były realne, to oczywiście spekulanci rozkręcali taką atmosferę albo próbowali osiągnąć taki efekt niedoboru tego paliwa. I 60% teraz z tego, powyżej tych 20% średniej marży, 20% dodanych do średniej marży zeszłego roku, 60% z tego to jest właśnie to, co zostanie zabrane przez państwo, czyli to jest ten podatek od tego ponadmiarowego czy nadmiarowego zysku. No, nie jest to może najprostsze Jasne. Rozwiązanie, ale chyba dość logiczne mimo wszystko.
1: No dobrze, to co musiałoby się wydarzyć, żeby... Benzyna, dobrze, nie diesel. Benzyna była po 5,19. Pan prezydent ma takie oczekiwanie w stosunku do rządu.
0: No, to jest
1: Uśmiecham się, ale to jest właśnie pani...
0: Jeden z kabareciarzy parę tygodni temu powiedział, nie, w zasadzie wszystko się zgadza, tylko cyfry się poprzestawiały. 9,51. Ale to oczywiście żart. No to jest tak, jak się rzuci jakąś, przepraszam za kolokwializm, jak się rzuci jakąś wielkość bardzo określonej sytuacji rynkowej i ona potem za człowiekiem się ciągnie. Nie wiem, czy pamięta pani Donald
1: Tusk. Ja tylko dodam, że ktoś przeliczył, biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen i tak dalej, wzrost płac, że te 5,19 z 2022 roku, bo wtedy padała ta deklaracja, to dziś 6,50.
0: Ale my wcale nie musimy podchodzić do tego. Ja wiem, znam oczywiście to przeliczenie. Tutaj znowu, no, pewnie po to, żeby trochę pierowsko to wygładzić, robi się takie rzeczy. Ale właśnie dlaczego mielibyśmy podchodzić do tego z punktu widzenia inflacji? Przecież jak popatrzy pani na ceny ropy z ostatnich 20 lat, to one przy wzroście inflacji potrafią spadać. Oczywiście one są jednym z ważnych czynników wzrostu inflacji. To w tę stronę działa. Ale wcale nie musi być tak, że wzrost inflacji oznacza wzrost cen ropy. Więc ja bym bardziej podchodził do tego nawet nie w kontekście inflacji, tylko siły nabywczej, jeżeli już miałbym coś takiego robić. Czyli właśnie to, co pani przed chwilą powiedziała, wzrost wynagrodzeń. Czyli powiedziałbym, ile przeciętnie Polak mógł kupić tego paliwa w 2022 roku, ile może kupić i ile musiałoby kosztować, żeby to była ta sama wielkość dzisiaj. No i z pewnością oczywiście to będzie dużo więcej niż 5,19. Przede wszystkim ten 2024 rok, czyli bardzo mocny wzrost wynagrodzeń w ogóle, w szczególności na przykład w administracji, on spowodował to, że dzisiaj mówilibyśmy już o dużo wyższej wielkości, na pewno powyżej 6 zł. No więc można tak do tego podchodzić, ale słowo się rzekło. No padło jeszcze... to 5,19.
1: Jasne. Przepraszam, że tak radykalnie, bo niewiele czasu nam zostało, a chcę pana zapytać o Radę Polityki Pieniężnej. Jutro posiedzenie.
0: Ciekawie będzie.
1: Stopy w górę?
0: Myślę, że nie. Natomiast na pewno też wracam do tej konferencji Glapińskiego, ostatniej konferencji, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego sprzed wakacji dla Rady Polityki Pieniężnej, kiedy on sugeruje.

0: sugerował te obniżki stóp, myśmy mówili, że to trochę za odważne jest, chociaż oczywiście pojawiały się przesłanki wtedy tego, że tak to się może zakończyć, czyli jakąś obniżką stóp, no ale nie doszło do trwałego obniżenia cen ropy. W związku z tym dzisiaj na pewno mogę powiedzieć tak, że prawdopodobieństwo podwyżek jest już zdecydowanie większe niż obniżek. O obniżkach możemy na razie zapomnieć. Natomiast no, ja bym jednak tych stóp nie podnosił. Ja bym poczekał jeszcze przynajmniej miesiąc, dwa. No bo teraz, jeżeli mamy ten CPN, także już działający na przedsiębiorców, bo tu mamy też obniżkę akcyzy, która powoduje, że także trochę jest taniej, no niedużo, 30 groszy niecałe, ale jednak jest trochę taniej dla przedsiębiorców, no to ten impuls inflacyjny można troszeczkę wyhamować. A czy on się rozkręca potencjalnie, może się rozkręcić tak mocno, że trzeba było mocno te stopy podnosić, no to jest na razie pytanie otwarte. Więc ja bym chyba się jeszcze wstrzymał z decyzją. No a co zrobi Rada, to zobaczymy. Jeszcze jedna uwaga.
1: Musimy kończyć.
0: Jest możliwość 5,19, panie rektor. Proszę popatrzeć sobie na sytuację 2008 roku, kiedy tak, ze 147 dolarów spadliśmy do 32 za ropę w ciągu, jeśli dobrze pamiętam, 11 miesięcy. Czy ja widzę możliwość ceny ropy po 50 dolarów? Oczywiście, że widzę. Więc wszystko jeszcze jest możliwe.
1: No ale musiałby pan zakończyć
0: wojnę
1: na
0: Bliskim Wschodzie.
1: Musi być spokój na
0: Bliskim Wschodzie, oczywiście. No, to jest ten najważniejszy element dzisiaj.
1: Skoro kabaretowo, to słyszałam pewną propozycję kabaretową, że może by poszerzyć cieśninę Ormus i wtedy sytuacja by się wyprostowała. No ale to życie, a nie kabaret. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: 9.48. Mamy do czynienia z kolejnym możliwym wyciekiem danych, tym razem wakacje.pl. Wakacje.pl, ta firma podała, że 29 września doszło do nieuprawnionego dostępu do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów i potencjalnie mogły wyciec imiona, nazwiska, e-maile, telefony, adresy, daty urodzenia, dane paszportowe. Co robić? Jak się ratować w takich sytuacjach? Czy my w ogóle mamy jakieś narzędzia? A może jesteśmy bezradni, bo ci, którzy wykorzystują luki w systemie i naszą nieostrożność, po prostu zawsze będą dwa kroki przed nami. Mateusz Osowski, CERT Orange Polska. Dzień dobry, panie Mateuszu. Jesteśmy bez szans?
3: Jesteśmy bez szans. No powiedzmy, musimy trochę sobie to podzielić na dwie kategorie. My jako użytkownicy, którzy siedzą przed komputerem i rezerwują wakacje, wystawiają faktury, a może nawet umawiają się na wizytę do lekarza. I tutaj w naszych rękach jest trochę tej prewencji i tutaj odsyłałbym do tych elementów podstawowej cyberhigieny. Różnych haseł długich i skomplikowanych, dwuetapowego uwierzytelnienia, stosowania innego mail, adresu mailowego, który podajemy do logowania się w różnych serwisach niż tego, który używamy do jakiejś ważniejszej korespondencji typu z bankiem, czyli takiej naszej drugiego paszportu do internetu. My korzystając z internetu,
1: mamy problem. Spróbujemy. Może będzie lepiej, bo słyszymy pana z przerwami. Tak? Może teraz będzie lepiej? Proszę.
3: Dobrze. Czy teraz się lepiej słyszymy?
1: Tak.
3: Świetnie. Do którego momentu wrócić?
1: Nie, no mówił pan o tej cyberhigienie i o tym, tak, co każdy z nas, siedząc przed komputerem albo, nie wiem, działając we własnym telefonie, może zrobić.
3: Zgadza się i jakby dookoła tego musimy chodzić, ale jest też druga rzecz, na którą musimy być już ostrożni absolutnie każdego dnia, bo oszuści te dane będą wykorzystywać oczywiście, żeby zarobić na tym pieniądze i oszukać ludzi. Natomiast nie warto siać paniki i gdzieś być może zbyt eksploatować tego pola, bo na koniec dnia z tego, co my obserwujemy, te scenariusze są cały czas podobne, więc to, że ktoś będzie miał nasze dane chociażby z serwisu rezerwacyjnego wyjazdów wakacyjnych, raczej będzie wykorzystywał do tego, żeby znowu podszywać się pod bank, udawać zatroskanego policjanta, który wie, że zhakowano nam konto. Po prostu na te dane będą się powoływać, żeby się uwiarygodnić, bo jeśli ktoś do mnie zadzwoni i powie moje imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i jakąś jeszcze daną, która się może uwiarygodnić, to po prostu niestety będziemy bardziej skłonni, żeby w takie oszustwo uwierzyć.
1: Nie, no jasne, ale to powinniśmy ogłosić alarm, a nie uspokajać.
3: To znaczy alarm w tym sensie, żeby oczywiście każdego dnia być ostrożnym, ale też, wie pani, trochę bije do tego, że gdy wyciekały te dane z serwisów medycznych, tak, wokół tego pojawiło się bardzo...

0: bardzo dużo dezinformacji. I tutaj ja bym uspokoił, bo oczywiście każdy się przejmuje tymi informacjami, one są wrażliwe i gdzieś nas osobiście dotykają. Natomiast jeśli ktoś będzie wiedział, w której klinice wyrwałem sobie zęba, to raczej te dane pozostałe wykorzysta po to, żeby udawać, że dzwoni z mojego banku i potrzebuje pilnie, abym zainstalował jakąś aplikację na swoim telefonie i wprowadził dostępy, prawda?
1: No tak, więc... i tutaj wiele zależy. To jest to miejsce, w którym zaczyna się nasza, może nie tyle odpowiedzialność, ale czujność, prawda? Bo powinniśmy pamiętać, że bank nigdy nie prosi nas o dane dostępu. A jeżeli...
0: Bo przecież je ma.
1: Bo przecież je ma. Jeżeli dostajemy jakąś informację o tym, że coś się dzieje na naszym koncie... Ja miałam taką sytuację jakiś czas temu. Bardzo pilny telefon, ale proszę bardzo szybko, proszę działać, proszę podejmować decyzję, proszę mi podać to czy tamto. I ja się rozłączyłam, zadzwoniłam do banku, zapytałam, czy coś się na moim koncie dzieje i usłyszałam... informację, że oczywiście nie, bo bank z takimi wiadomościami nie dzwoni.
0: I leje pani po prostu miód na moje serce, bo to jest absolutnie wzorowa postawa, którą trzeba tutaj po pierwsze bić brawo, po drugie...
1: Mówię o tym w konkretnym celu, że może ktoś, kto ma taką wątpliwość albo spotka się z taką sytuacją, po prostu zrobi tak jak ja.
0: Dokładnie. Co nagle, to po diable. Mhm. Teraz szybko, natychmiast, pilnie oznacza jednorazowo, że no możemy mieć w dużym prawdopodobieństwie, że mamy do czynienia z jakimś faktycznie oszustwem. I to, co pani zrobiła, czyli każdą taką rzecz trzeba po prostu zweryfikować. Rozłączyć się, zadzwonić do tego banku. Jeżeli to jest jakaś oferta, jakaś inna prośba, również można innym kanałem zweryfikować. Nagła pożyczka, ktoś miał wypadek, potrzebne są pieniądze. Można spróbować do kogoś zadzwonić, do tej osoby i się na przykład spytać, wszystko jest w porządku. Czyli na koniec dnia, może, żeby ułatwić, każdą rzecz, która wymaga nagłej akcji i dotyczy naszych danych albo pieniędzy, weryfikujmy i weźmy głęboki oddech, zanim
1: właśnie, bo poziom naszych emocji powinien być wskaźnikiem, że coś się dzieje, prawda? Jeżeli dostajemy informację, która podnosi, mówiąc kolokwialnie, nasze ciśnienie, to sprawdźmy u źródła, co się dzieje. Do końca września ubiegłego roku w sektorze ochrony zdrowia odnotowano 1379 incydentów cyberbezpieczeństwa. W całym 2022 roku było ich, uwaga, 251. To są oficjalne dane. Co robimy z PESEL-em?
0: Ja jeszcze tylko zatrzymam się na chwilę przy tych danych, bo ich jest, jeśli chodzi o liczby, one są duże, będą jeszcze większe. Również my w naszych corocznych raportach, gdzie publikujemy informacje dotyczące blokad na cybertarczy, też widzimy wzrosty. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz. Po prostu trochę jest większa świadomość administratorów, którzy tymi danymi... Może inaczej. Sprawy nie są tak chowane pod dywan, jak były wcześniej. To znaczy, że częściej po prostu dochodzi do sytuacji, gdzie kiedyś ktoś by czegoś nie zgłosił, a teraz lepiej zgłosić i po prostu zadziałać prewencyjnie.
1: Jest też obowiązek zgłaszania, prawda, takich sytuacji, ale też więcej narzędzi do ich wykrywania i stąd też wzrost taki radykalny.
0: Tak, tu dookoła też możemy tego się oczywiście trzymać, jeśli chodzi tutaj o narzędzie i rozwiązania. Natomiast też jest kwestia tego, że po prostu na wszelki wypadek administratorzy wolno tego typu informacje gdzieś zgłosić, mieć tą w cudzysłowie podkładkę, niż tego po prostu nie zrobić. Teraz wokół tej
1: sytuacji...
0: Tak, okej, to już się streszczam. Na przestrzeni ostatnich tygodni tych głośnych wycieków było dużo, więc moim zdaniem wiele firm też może działać prewencyjnie i nawet w przypadku jakichś drobnych problemów i kłopotów oficjalnie to ogłosić, żeby mieć po prostu podkładkę na wypadek wizyty panów i pań z UODO.
1: Jasne. I blokujmy swój PESEL albo osobiście, albo w systemie. To zwiększa nasze bezpieczeństwo. Mateusz Osowski, CERT Orange Polska z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: rozmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Na początek polityczna i ekonomiczna analiza programu CPN. Dziś pierwszy dzień roboczy z nowymi cenami paliw. Hiszpański rząd bez możliwości reformowania kraju. Premier Pedro Sanchez ogłasza przedterminowe wybory. Pełna mobilizacja w piłkarskiej reprezentacji Polski. O cenne punkty Ligi Narodów zagramy z Bośnią. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. To pierwszy dzień roboczy ze wznowionym programem CPN. Rząd odgórnie ustala ceny maksymalne paliw na stacjach. Popularna 95 kosztuje 6 zł 73 grosze. Olej napędowy 7,88. Kierowcy zauważają obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
13: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
14: Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczające.
12: Program osłonowy CPN ma obowiązywać do końca roku. Zostanie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie w czwartek podpisał prezydent Nawrocki. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. To rząd wygrał narracyjną potyczkę, mówi Polskiemu Radiu 24 Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski.
15: Ja myślę, że finalnie jednak to jest sukces taki wizerunkowy Donalda Tuska. I rządu, którzy konsekwentnie naciskali na prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. No, finalnie to się stało, więc można powiedzieć, że rząd

0: te batalie wygrał, choć oczywiście dało się też to wprowadzić bez podpisu prezydenta, może na nieco mniejszą skalę.
1: Około południa minister energii poda nowe ceny maksymalne, te, które będą obowiązywały jutro. Strażacy ugasili pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Kilka zastępów dogasza pogorzelisko. Nasze działania mogą jeszcze potrwać kilka godzin, mówi Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Trwa dogaszanie pożarzyska oraz zabezpieczanie. Po tym czasie policja wraz z biegłym zakresu pożarnictwa rozpocznie śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn. Działania jeszcze mogą potrwać 3 do 5 godzin. Są to trudne działania ze względu na duży obszar, natomiast to, co najważniejsze, nikomu z ratowników nic się nie stało.
1: W szczytowym momencie akcji z pożarem walczyło kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży. Ogień strawił praktycznie całą halę, w której znajdował się drobny sprzęt elektroniczny. Słowacka policja zatrzymała matkę 13-letniego chłopca, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem w szkole, zabijając 2 osoby. Kobieta krótko po tragedii miała grozić dyrektorce szkoły. Szczegóły ma dla nas Wojciech Stobba.
3: Policja w Żylinie poinformowała, że 30-latka usłyszała zarzuty stosowania przemocy i zakłócania porządku publicznego. Według słowackich mediów kobieta była w przeszłości notowana w związku z przestępstwami narkotykowymi. Problemy z prawem miał również ojciec chłopca, który rok temu wyszedł z więzienia. 13-latek przebywał pod opieką dziadków. Do jego ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a 2 dni później w szpitalu zmarła 13-letnia ranna uczennica. Dziewczynka od początku pozostawała w stanie krytycznym. Sprawca został zatrzymany i trafił na obserwację psychiatryczną. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Polityczny przewrót w Hiszpanii. Premier Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory. Głosowanie 29 listopada. Powodem, jak mówił Sánchez, jest konieczność utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzać reformy. W Madrycie od wielu dni trwają masowe protesty przeciwko wysokim czynszom. Rządowi Sáncheza nie udało się przeforsować nowej ustawy. Pozycje lewicowego premiera podważają też liczne skandale z udziałem polityków jego partii. Na koniec sport i pytanie, czy uda się utrzymać mobilizację w piłkarskiej kadrze. Dziś biało-czerwoni rozegrają 4 mecz Dywizji B Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka jasno mówi o celu na dzisiejszy mecz. Wie, że gospodarze, podobnie jak Polacy, będą myśleć o wygranej.
4: Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku, o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: I na to liczą kibice. Wielu wciąż ma przed oczami wysokie zwycięstwo nad Rumunią. Początek dzisiejszego meczu z Bośnią o 20:45.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przyjemna i stabilna pogoda utrzyma się w całym kraju przez cały dzień. W prognozach nie ma deszczu, na niebie pojedyncze obłoki. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. W centrum okolice 19. Wiatr jest słaby, silniej wieje na Pomorzu.
5: Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.

0: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Prawie 8 minut po godzinie 10 rano. Wstajemy. Pani Żochowska. Zaskakująca propozycja byłego premiera. Chodzi o polityków i szkolenia wojskowe. Proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Tak mówił dziś były premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego jego zdaniem to jest tak ważne? No bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, a ta siła będzie tym większa, im bardziej nasze społeczeństwo będzie spójne, a będzie tym bardziej spójne, jeśli parlamentarzyści dadzą przykład, jeżeli nie będą żadnym wyjątkiem, nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą, tak mówi były premier, no, polityk w politycznej ofensywie. Zaraz zapytamy naszego gościa, czy to dobry pomysł?
1: Komentarz.
2: A z nami generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry.
2: Czy powinni... No, żeby nie powiedzieć jakoś dosadnie, ale jakieś świętości w tej sprawie powinny być w sytuacji, w której jesteśmy, ktokolwiek powinien być z takiego obowiązku wyłączony?
3: To znaczy, pierwsze pytanie jest takie, kogo, do czego, na jakim sprzęcie, w jaki sposób, w jakim miejscu edukujemy czy szkolimy, bo to jest zasadnicze pytanie tak naprawdę, ponieważ takie byle jak zorganizowane zajęcia, to tak powodują niepróżnujące próżnowanie, krótko mówiąc, albo piknik z grochówką w gotowości, w cudzysłowie oczywiście. Dobrze byłoby przeszkolić grzybiarzy, żeby mieli te plecaki, bo w plecakach podobno ma być kompas. Grzybiarzom na pewno by się przydał, bo jak się gubią w lesie, to można się znaleźć, ale nie znam jednego przypadku w Ukrainie, żeby gdzieś tam ktoś za pomocą kompasu sobie życie uratował. Tak jak nie widziałem też obrazków z Ukrainy, żeby ktoś filtrował wodę przez piasek i serwiwa też lubię, też jest fajny, ale pytanie to jest zasadnicze. Jeżeli szkolimy cywili z przetrwania, obrona cywilna, ochrona ludności, to w jakim zakresie? Pierwsza pomoc zawsze się przydaje, serwiwa zawsze się przydaje, no tylko... Kto, do czego, jak i tak samo rezerwy, jeżeli szkolimy wojskowe, no to do jakich działań? Czy wykorzystamy ten potencjał firm, które inwestują w drony, żeby budować wojska dronowe? Czy to już będą drony odrzutowe, czy też inne? Kto będzie szkolił? W których koszarach? Czy są na to dostępne poligony? Czy wręcz nawet do takich prozaicznych rzeczy zejdziemy, jak ciągi żywnościowe, które zlikwidowano wtedy, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową, czy będą otworzone. Czyli krótko mówiąc, warto szkolić Polaków, ale to musi być odpowiednio przygotowane, przemyślane, metodologicznie realizowane, a nie może być na zasadzie sztuka dla sztuki, że ktoś tam będzie udawał, że szkoli, ktoś inny będzie udawał, że się szkoli, a wszyscy będą zadowoleni, bo będzie miło, ładnie i przyjemnie, a na koniec będzie wojskowa, w cudzysłowie oczywiście, grochówka.
2: Dziś w siedzibie pierwszej dywizji piechoty Legionów w Ciechanowie ma zostać zaprezentowane nowe umundurowanie polowe, które ma odpowiadać współczesnym wymaganiom pola walki i doświadczeniom wyniesionym z ostatnich konfliktów zbrojnych. Między innymi chodzi o nowy rodzaj nadruku maskującego, czyli kamuflażu. Panie generale, obecny mundur polowy funkcjonuje w wojsku od 33 lat, no to już można mówić o jakichś muzealnych odniesieniach.
3: Znaczy, teren chyba w Polsce się nie zmienił. Kamuflaż,
2: 33 jeżeli... lata w no ale, tak ale, zmieniającej się sytuacji dynamicznie?
3: Zaraz. Mundur się nie dopasowuje do sytuacji, tylko do kamuflażu. I faktura munduru co najwyżej ma być bardziej wygodna dla żołnierzy. Kieszenie, żeby były łatwo dostępne. No i tyle. No, zmiana kamuflażu. Otóż sztuczna inteligencja dzisiaj nawet jest tak programowana, że właśnie rozpoznaje konkretny kamuflaż. Może to o to chodzi.

0: ludzi i na bazie konkretnego kamuflażu wręcz można doprowadzić do sytuacji, że drony ze sztuczną inteligencją będą atakować ludzi w takich konkretnych wzorach umundurowania. To jest wiele takich wyzwań z tym związanych, czy współcześni żołnierze mają się ubierać w takim razie pstrokaty, żeby temu zapobiegać, czy w różne barwy. Natomiast z tego co wiem, to szata, jeżeli na Polskę patrzy się z zewnątrz, jesień wygląda też tak samo kolorowo, wiosna podobnie, zielono w Polsce, to jeżeli strefa klimatyczna się nie zmienia, no to i ten kamuflaż jest adekwatny do wyzwań. A jeżeli zmieniamy mundury, no to chciałbym, żeby to też no wiązało się z poprawą komfortu żołnierzy i zapewnieniem tego, żeby te mundury czy to nowoczesne wyposażenie mieli wszyscy żołnierze. Z tego co pamiętam, minister Kosiniak-Kamysz obiecał, że każdy rezerwista będzie miał plecak taki alarmowy, powiedziałbym wojskowy w domu. Rozumiem, że wszyscy już mają hełmy, wszyscy mają kamizelki kuloodporne, że to co pisał Onet o tym, że kurtki zimowe niespecjalnie spełniają wymogi utrzymania żołnierza w cieple przy niskich temperaturach, to jest jakiś fake news i ta sprawa oczywiście nie ma żadnego znaczenia.
1: Czy ja dobrze wyczuwam ironię w pana głosie, panie generale?
0: Dokładnie tak. No, naprawdę, generał kiedyś, jak się nie znał na robocie, to sprawdzał kurze w wojsku i taki generał niespecjalnie żyje.
1: Czyli myśli pan, że panterka, modzie, to, no tak, to panterka mogłaby tutaj, no. Panterka mogłaby się ostać, bo to chodzi o nowy...
0: Nie, ja nie będę w ogóle dyskutował z panią o mundurach. No,
1: nie, ale chcę pana zapytać...
0: To... Rozmawiajmy poważnie o wyposażeniu.
1: Ale chcę panu zadać bardzo poważne pytanie.
0: Żeby Tarcza Wschód to były zęby smoka, a żeby to były krzyżaki, nie jakaś osłona przeciwpancerna, tylko ochrona przeciwdronowa, za to odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie będziemy rozmawiać o mundurowaniu. W tej chwili
1: ale panie generale, jeżeli minister obrony narodowej proponuje zmianę, to ja mam podstawę, żeby traktować to poważnie. Dlatego też pana pytam, ale rozumiem.
0: 30 lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywałem się do kursu Ranger i tam otrzymałem talon i poszedłem do salonu mundurowego, bo tak to jest rozwiązana kwestia mundurowa. I sam sobie wybierałem. Buty w jednym rozmiarze, były 3-4 różne tęgości, różna przepuszczalność. Mogłem sobie dobrać podeszwę. Bluzy kupowałem osobno, spodnie osobno. Płaciłem za to talonem, który dostałem z wojska. I myślę, że po prostu trzeba systemowo to rozwiązać, tak żeby to nie było na zasadzie jak rzeczywiście w minionej epoce, że przychodził do wojska, wrzucał mu magazynier mundur, będziesz ubierał taki, jaki mi się wymyśliło. Otóż najwyższa pora, żeby rzeczywiście wprowadzić nowoczesne systemy, tak żeby żołnierz sam decydował, jakie elementy wyposażenia chcę mieć. Oprócz tego, co obowiązkowo mi przysługiwało na kurs Ranger, to mogłem zapłacić tą kartą, to Amerykanie dali mi $2000 w tamtym czasie, żebym sobie dokupił jeszcze indywidualne rzeczy, które w tym salonie mundurowym były, które mi pasują. Czy to jakiś kompas z szybką stabilizacją, czy to jakiś zegarek, czy to jakiś specjalny nóż taki, który mnie bardziej będzie pasował. No, myślmy o takim indywidualnym wyposażeniu, o tym programie Szpej, który był z hukiem ogłoszony w sposób poważny i doprowadźmy do tego, żeby rzeczywiście żołnierz sam mógł decydować o tym, w czym mu będzie wygodnie, a kolor munduru, czy taki, czy inny kamuflaż, to oczywiście zależnie od terenu działania. Wtedy, kiedy działamy na pustyni, to kolor pustynny, w lesie to oczywiście też zapewniający kamuflaż, to nie jest sprawa pierwszorzędna.
1: Ja pytam absolutnie poważnie. Panie generale, coś, panterkę odkładamy na bok, tak? Czy ona jest M, czy ma jakiś inny symbol, to jest pana zdaniem mniej ważne, ale generalnie mundury do poprawki? Wspomniał pan o kieszeniach bardziej dostępnych. Ja wiem, to są niuanse i takie detale, ale...
0: Skarpety są bardzo ważne, bo żołnierz, jeżeli dużo maszeruje, to sobie nogi obciera.
1: Jasne. Buty podobno każdy może sobie dobrać już...
0: Na kurs Ranger miałem jedną parę na jeden dzień, czyli tak obliczono, że wtedy, kiedy zmieniałem cykl, to mogłem zmieniać też skarpety. Double, taki podwójny system skarpetkowy zakazany. No krótko mówiąc, no możemy sobie rozmawiać o kwestii mody, ale naprawdę, to szkoda w ogóle czasu, to są kwestie, które właściwie już różnego rodzaju podróżnicy, taternicy, nie wiem, alpiniści rozwiązali i trzeba...
1: Nie, no jasne, ale pytanie o to, czy...
0: korzystać z pozytywnych rozwiązań i dać żołnierzom swobodę wyboru. Ja nie będę z panią naprawdę rozmawiał o tym, czy mam mieć taką kieszeń, czy inną, bo dobrze by było, żeby żołnierz sam miał możliwość wyboru, gdzie tą kieszeń chce mieć, w którym miejscu. I w tych salonach mundurowych 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych

0: na zapleczu była taka szwalnia i tam żołnierz sobie mógł jeszcze poprawki wprowadzać, takie, które powodowały, że ten mundur był dla niego bardziej wygodny.
1: No tak, to zamykając temat, to proszę mi wybaczyć, ale no, chciałabym wiedzieć, czy nasi żołnierze mają takie mundury, w których jest im bezpiecznie i wygodnie. To nie jest kwestia mody, panie generale.
0: Znaczy, ja też chciałbym wiedzieć, ale wiem, że na rynku są takie, które są bezpieczne i wygodne. I jeszcze raz powtarzam, salon mundurowy. W tym salonie mundurowym był też szef. Jak na przykład żołnierz amerykański, który w lesie działał, wybierał się na fazę pustynną, to poszedł do szewca. Ja też byłem zdziwiony, po co szewc w tamtym czasie. Teraz niektórzy też będą w głowę się stukać. On miał po prostu buty z miękkiej skórki i sobie wymieniał podeszwę, tak żeby mieć dogodną do chodzenia po piasku.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje przepisy, które mają być ustawą przedwojenną. To jest informacja od wiceszefa resortu Cezarego Tomczyka. Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny w Ukrainie. Co jest pana zdaniem do zrobienia na tu i teraz?
0: No przede wszystkim na tu i teraz potrzebna jest strategia polityczno-strategiczna, dyrektywa obronna i wprowadzenie w normie prawnej polskiej pojęcia, myślałem, że wojna hybrydowa będzie wprowadzona, czyli zdefiniowanie tego stanu wojny, nie wojny, z którym mamy do czynienia, a który w aktach normatywnych nigdzie nie istnieje. Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No i jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan i jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie. Ja tutaj wyczuwam pozytywną inicjatywę dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, który no rzeczywiście, jak sądzę, przekazał ministrowi obrony narodowej, że chociażby taka kwestia jak wizualne rozpoznanie celu, no to jest coś, co nie może funkcjonować, jeżeli chcemy skutecznie tym działaniom takim o charakterze prowokacji czy takim atakom dronowym przeciwdziałać.
1: Minister Tomczyk mówi o tym, że przepisy dotyczą m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych, zakupów dla armii, rozbicia, ja cytuję, pewnych węzłów gordyjskich, które często od wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. Co to za węzły gordyjskie? Jakie mamy słabe punkty?
0: Dokładnie tak. No jeden z tych słabych punktów, to już pani powiedziałem o tym rozpoznaniu wizualnym. Oczywiście jest wiele takich barier biurokratycznych, które no, obowiązują na czas pokoju i które rzeczywiście, tak jak nawet kwestia ruchu wojsk w Europie, bo to nie dotyczy tylko Polski, które powodują, że wojsko no, nie może być tak mobilne, jakbyśmy chcieli, żeby było, w szczególności w sytuacji takiego zagrożenia o charakterze dywersyjnym. To jest kwestia nawet uprzywilejowania czasem pojazdów wojskowych po to, aby w sytuacjach kryzysowych, gdy prowadzone są jakieś różnego rodzaju działania o charakterze terrorystycznym na obiekty wojskowe czy inne, żeby po prostu mogły się przemieszczać. Myślę, że takiego obszaru znaleźć można mnóstwo. W tej chwili trudno, żebym tutaj po kolei mówił, ale tak, zgadzam się z panem ministrem, że wiele takich gordyjskich węzłów po prostu trzeba przeciąć, żeby no nie tyle nakręcać spiralę wojenną i tak dalej, tylko żeby wzmacniać naszą odporność i zdolności obronne.
1: No tak, bo dobrym przykładem jest sytuacja transportu czy przerzutu wojsk choćby sojuszniczych, prawda? Przez terytorium naszego kraju, ale na przykład, prawda, gdyby próbowali wjechać czy wejść do naszego kraju od któregoś z sąsiadów, potrzebna jest regulacja czy koordynacja działań między poszczególnymi organami władzy, instytucjami. Próbuję sobie wyobrazić skalę takiego przedsięwzięcia i chyba nie jestem w stanie.
0: No to jest rzeczywiście duży problem, ponieważ no, dopiero teraz tak naprawdę budzimy się w kwestiach obrony cywilnej, ochrony ludności. Dopiero teraz więcej jest takich dyskusji, działań, które mają na celu no właściwie spowodowanie, żeby to państwo było odporne. Słyszymy te głosy, że no, bezpieczeństwo to nie jest tylko sprawa wojska. Widać nawet, jak to się dzieje w Ukrainie, że no, musi zaistnieć synergiczne współdziałanie pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. No i szkoda, że ten program SAFE nawet, który jest wprowadzany, to on bardziej dotyczy wojska. Gdyby pan prezydent podpisał, no to też pomagałby w integrowaniu wysiłków pozostałych służb mundurowych, policji, straży granicznej, czy działań w zakresie infrastruktury, no ale z pewnością to są działania, które wreszcie są podejmowane, wreszcie ten struś wyjął głowę z piasku i problemy nie są zamiatane pod dywan.
1: A w tej chwili

0: To by się udało tak organizacyjnie? To znaczy zastanawiam się nad tą koordynacją węzłami gordyjskimi, dostosowaniem prawa, ile czasu by to zajęło, ja myślę, na przykład przejście od jednej granicy do drugiej.
1: Myślę, że to jest trochę tak, jak w tej chwili z tą rewolucją technologiczną, która się dokonuje w armii, też na bazie tych doświadczeń, które są w Ukrainie. To jest proces, którego cele najbliższe są założone na około 5 lat, ale to będzie proces niekończący się. To cały czas trzeba będzie nad tym pracować. Myśmy naprawdę przez na przykład właściwie ponad 2 lata nie mieli obrony cywilnej, bo ustawa o obronie ojczyzny właściwie wykreśliła obronę cywilną z normy prawnej, czy w ogóle z pojęć w Polsce, i dopiero ustawa z obronie cywilnej, ochronie ludności z 2025 roku zaczyna ją z powrotem tą obronę cywilną budować i na szczęście buduje ją według już takich wzorców, które przystają do rzeczywistości, a nie na zasadzie czegoś, co po prostu ma być, ale mi się tym specjalnie nie przejmuje.
0: No tak, według Rzeczpospolitej chodzi między innymi o rozszerzenie liczby podmiotów biorących udział w systemie stałych dyżurów i w systemie kierowania obroną państwa, czyli pewnie wspólny mianownik to koordynacja. Panie generale, dziękuję bardzo. Generał Roman Polko z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Stan dnia.
0: 5 potężnych min morskich czeka na dnie Zatoki Pomorskiej na neutralizację. Na morzu w Świnoujściu trwa operacja nurków minerów. Z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje tę akcję od rana Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
3: Stwierdzam, jestem na pokładzie na środku Zatoki Pomorskiej.
0: Jak to wszystko przebiega? Jak przebiega ta akcja?
3: Dosłownie kilka minut temu doszło do neutralizacji pierwszej miny morskiej, która od czasu znalezienia, a w zasadzie od czasów zrzucenia przez lotnictwo brytyjskie, czyli od czasów II wojny światowej, zalegała tutaj na morskim dnie. Nie było to może spektakularne widowisko, bo też nurkowie minerzy 8 Flotyli Obrony Wybrzeża nie wysadzają tego tak po prostu, jak może się Państwu wydawać, tylko pracują w sposób bardziej precyzyjny, tak, żeby zminimalizować wpływ tego wybuchu, tego ładunku wybuchowego na środowisko. Więc był to taki mały wyrzut wody, a następnie usłyszeliśmy na pokładzie holownika tak jakby jakiś metalowy obiekt spadł na pokład. Dosłownie tego rodzaju króciutkie uderzenie to była właśnie fala uderzeniowa po deflagracji, czyli takiej metodzie wypalania ładunku wybuchowego znajdującego się w tej minie. Ze mną gość, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. W tym właśnie o to chodzi, żeby nie było wielkiego wybuchu.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, jesteśmy dokładnie po pierwszym etapie naszej operacji, czyli neutralizacji pierwszego z obiektów, które były przewidziane na dzisiaj. Deflagracja okazała się bardzo skuteczna, tak jak pani wspomniała. Nie widzieliśmy tego spektakularnego pióropusza wody unoszącego się nad powierzchnią. Natomiast wiemy już, że ten obiekt został skutecznie zneutralizowany. Teraz nurkowie sprawdzają efekty swojej pracy i pozostałości będą wysadzać.
3: Przed nami jeszcze kilka takich właśnie zabiegów, bo tych min tutaj na dnie jest więcej.
4: Na dzisiaj przewidziany jest jeszcze jeden obiekt, natomiast łącznie tych obiektów jest 5. Będziemy to robili od poniedziałku do czwartku. Może być tak, że swoje działania przyspieszymy, jeżeli efekty naszej pracy będą zadowalające. Natomiast mamy tutaj do czynienia z łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego, 3,5 tony nie wybuchów, z czego 2,5 tony to materiał wybuchowy, także dosyć duża i ciężka operacja.
3: Ta operacja dzisiaj już miała mały poślizg, a to wszystko przez stado łabędzi, które trzeba było przepędzić po prostu z miejsca, gdzie znajduje się ten niewybuch. To się udało z małym poślizgiem i bez spektakularnego wybuchu. Pierwsza brytyjska mina z czasów II wojny światowej odeszła do historii.
0: Dziękuję ci bardzo za tę relację. Aneta Łuczkowska dla państwa z Zatoki, ze środka Zatoki Pomorskiej, o tym, co się dzieje w sprawie min morskich.

0: sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
11: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Zbliża się 10.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe, przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską minister energii Miłosz Motyka. Dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,73, za olej napędowy 7,88 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Kierowcy cieszą się z obniżonych cen, ale uważają, że mimo rządowego pakietu wciąż jest drogo.
13: Poszło o 3 zł przykładowo. Bo tak, obniżyli o złotówkę, także...
14: I tak boli.
13: No niektórych tak.
14: Jest dobrze, super, że tanio.
15: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
16: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
12: Pakiet ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Zostanie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ślubowanie sędziego Macieja Berka musi się odbyć, tak uważa eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Miesiąc temu Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez ten czas prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Kancelaria Nawrockiego czeka na dowody, że Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Michał Wawrykiewicz przypomina, że nowy sędzia składa ślubowanie wobec urzędu prezydenta, a to oznacza, że Karol Nawrocki nie musi w tym akcie uczestniczyć.
17: Nie ma absolutnie prawnego obowiązku, aby takie ślubowanie odbyło się w budynku Pałacu Prezydenckiego w osobistej obecności prezydenta. To ma być ślubowanie złożone wobec głowy państwa, czyli wobec organu. Tak samo jak w postępowaniu administracyjnym mamy wiele czynności wobec organu, czy prezydenta miasta, czy burmistrza. To nie oznacza automatycznie konieczności osobistej obecności.
12: Jak przekazał doradca prezydenta Marcin Przydacz, w najbliższych dniach na pewno ślubowanie się nie odbędzie. Powodem jest podróż Karola Nawrockiego na Filipiny. Port lotniczy w Poznaniu jako pierwszy w Polsce testuje możliwość wykorzystywania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. Trwają próby produkcji, magazynowania i wykorzystywania ekologicznego paliwa. Chodzi o oszczędność, ale nie tylko, tłumaczy dyrektor strategii.

0: strategii lotniska Ławica Marcin Drzecimski.
1: Ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię, nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS.
0: Na razie wodorem są zasilane wózki widłowe wykorzystywane w porcie lotniczym. W przyszłości z tego paliwa mają korzystać między innymi pojazdy do wypychania samolotów.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 10:33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Stan zagrożenia hydrogeologicznego w 15 województwach. Według prognoz w październiku na dużym obszarze naszego kraju zwierciadło płytkich wód podziemnych może się znaleźć poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. Co to może oznaczać? Zapytamy za chwilę naszego gościa.
2: Komentarz.
3: Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Kilka dni temu rozmawialiśmy na ten temat. Czyżbyśmy wyprzedzili ten komunikat? Pan się tego spodziewał?
4: To znaczy, warto pamiętać o tym, że Państwowy Instytut Geologiczny takie raporty publikuje i w zasadzie sytuacja narasta już od pewnego czasu. No i oczywiście troszkę należało się tego spodziewać, bo pamiętamy, że te deficyty wody, szczególnie głębiej, bo dziś mówimy o wodach już tych podziemnych, one są skutkiem tego, co się dzieje na powierzchni. Woda, szczególnie w tych pierwszych warstwach wodonośnych, tych, które znajdują się nasze studnie, te płytsze, to woda, która musiała spać z deszczem i przesiąknąć w głąb gruntu.
3: Co oznacza ten stan? Znaczy on de facto oznacza brak wody na przykład w wodociągach? Poprosiłabym pana o doprecyzowanie tego komunikatu. Co on oznacza?
4: Wodociągi korzystają z wód zazwyczaj głębinowych, czyli nie w tej pierwszej warstwie, która jest w bezpośrednim, powiedzmy, kontakcie z warunkami meteorologicznymi, ale raczej w tych głębszych, korzystają te wodociągi z tych głębszych warstw. I to powoduje, że tutaj sytuacja nie jest dramatyczna. Głębsze warstwy zazwyczaj, znaczy te studnie, z których korzystamy, odkręcając kran u nas, najczęściej są głębsze i tutaj sytuacja nie zmienia się tak mocno. Wiemy, że często są to zbiorniki bardzo, można powiedzieć, starej wody. W przypadku, i to jest ta druga warstwa wodonośna, ta pierwsza warstwa wodonośna to jest ostrzeżenie dla tych studni, które wiercimy płycej na kilkanaście metrów studni, do których ta woda wsiąkająca trafia za każdym razem, gdy popada albo roztopi się śnieg i powoli nam ta woda wsiąknie w głąb gruntu. Mhm.
3: Czy może chodzić o takie przydomowe studnie kopane, tak zwane, czy też takie niskie, tak, które wiercimy przy domach gdzieś bezpośrednio?
4: Tak, jeżeli jesteśmy w tej pierwszej warstwie wodonośnej, gdzie ta woda z opadów przesiąka i spływa, to te studnie mogą być różnej głębokości, ale to są te miejsca, które obecnie są objęte ostrzeżeniem. Innymi słowy, ja myślę, że to dla naszych słuchaczy nie jest zaskakujące, bo myślę, że już wielu z naszych słuchaczy po prostu zauważyło, że wody w studni mają mało albo niektórzy już nie mają, więc jest to ostrzeżenie, które jakby potwierdza stan faktyczny, czyli że woda w tych płytszych warstwach łatwiej się, czy szybciej może się skończyć. No i po prostu tym nie należy być zaskoczonym. Stąd ostrzeżenie.
3: Mhm. Brak opadów, wysokie temperatury, łagodne zimy. Coś by pan jeszcze do tego dodał, myślę o składowych takiego stanu?
4: Właśnie, bo my często, gdy rozmawiamy na temat wody, to z jednej strony, no jakby to jest naturalne, że jeżeli woda, czy to w naszych zbiornikach, czy pod ziemią, ta płytsza, pochodzi z opadów, koncentrujemy się na opadach. I często mówimy o tym, że brak opadów takie właśnie zjawiska wywołuje. Natomiast pamiętajmy, że to, ile wody jest na powierzchni i ta woda wsiąka lub nie, jest wynikiem także drugiej

0: jego zjawiska, czyli zjawiska parowania. No i tu wzrost temperatury, ten globalny, który odczuwamy w Polsce bardzo wyraźnie, on w naturalny sposób będzie musiał wywoływać intensywniejsze parowanie. Więc ta różnica między opadem, który jest jaki jest, a parowaniem, ona nam się coraz bardziej zawęża wraz ze wzrostem temperatury. Innymi słowy, jest mniej wody, do tego, wody, która mogłaby wsiąknąć. Do tego bezśnieżne zimy powodują, że często na wiosnę, gdy mieliśmy taką grubą warstwę śniegu, który nam powoli się topił i woda wsiąkała w grunt, tego śniegu po prostu nie było. Było zimno śniegu gdzieś na północy Polski, w pasie północnym Polski, ale w pozostałych regionach ten śnieg raczej był, z tego śniegu nie było zbyt wiele. Nawiasem mówiąc, gdy spojrzymy na to ostrzeżenie, to zobaczymy, że ostrzeżenie nie dotyczy jedynie województwa warmińsko-mazurskiego. Gdy przypomnimy sobie śnieżną zimę, to wiemy, że tam grubość warstwy śniegu sięgała nawet 1 metra. I to jest poniekąd troszkę sygnał, że ten śnieg w warmińsko-mazurskim poprawił sytuację. Ale też dodajmy, że w tymże komunikacie jest informacja, że jak dalej nie będziemy obserwować intensywnych opadów deszczu, to i niżówki, czyli takie stany niższe niż normalne o tej porze roku, zwyczajnie i tam się pojawią. Wsiąkająca woda, ona nie wsiąka od razu, tylko potrzebuje na to czasu. Więc jeżeli gdzieś jest, pojawi się niedobór, to my go w studni od razu nie zobaczymy. Zobaczymy go po pewnym czasie. Do tego, i to też warto o tym wspomnieć, my ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. Innymi słowy, wszyscy ci, którzy mają studnie, no często odkręcają po prostu tą, uruchamiają pompę, no i na przykład podlewają trawniki. No to jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, no bo używamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Stąd, gdy mówimy już o zapobieganiu zjawisku niedoboru wody, no trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem. No niestety my czasami tego nie robimy.
1: Może trzeba nam zakazać, nie pozwolić. Myśli pan, że taka sytuacja przed nami, że będzie zakaz podlewania ogródków i wykorzystywania wody poza tymi najbardziej niezbędnymi celami?
0: Ja bym wolał, żeby ludzie ograniczali zużycie wody sami z siebie. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze mamy do czynienia z sytuacją, w której my jesteśmy jednak wychowani w tradycji dużej niezależności, więc jest nam bardzo trudno zakazać. Szczególnie, że te studnie, które korzystają z tej wody, niekoniecznie wszystkie o wszystkich wiemy. I teraz idąc dalej, pamiętajmy, że i tak to trzeba robić w pewnym poczuciu wspólnoty, wykorzystywać tą wodę, bo gdy wszyscy dojdą do tego samego wniosku, że tą wodę trzeba wypompować, na przykład do podlewania trawnika, żeby ładnie wyglądał, to nagle wszystkim zabraknie. Więc tutaj niestety, znaczy z mojej perspektywy oczywiście zakazy mogą powstawać, ale tak naprawdę chyba wolałbym po prostu zobaczyć nas, Polaków, jako osoby, które z umiarem, w poczuciu pewnej wspólnoty korzystają z tej wody, tak żeby starczyło dla wszystkich i odpowiednio długo.
1: Pan ma tę wiarę, a ja myślę, że przekona nas do oszczędności stan bezpośredniego zagrożenia, kiedy rzeczywiście usłyszymy nie ma albo odczujemy nie ma wody.
0: To już jest następny krok. Gdy brakuje wody, to rzeczywiście wtedy w nas się obudzą różnego rodzaju odruchy. Niektórzy będą mówić, że płacą, to mają mieć. A mi się wydaje, że jedynym sposobem na takie zrównoważone zarządzanie wodą jest pewne wspólnotowe działanie i umiar. Bo proszę pamiętać, że tej wody pod ziemią mamy określoną ilość. I tak de facto, gdy dobrze zadbamy o nią wspólnie, no to wtedy jej nam wystarczy. Coraz wyższa temperatura to z jednej strony deficyty wody na powierzchni. To widzimy na przykład w zbiornikach, w rzekach. Do dziś niektóre rzeki, na przykład mam na myśli Bug czy San, czy części Wisły, nawet kawałek Warty, no nie odbudowały się, są w niżówce. I tutaj niestety, ale tylko nasz wspólny umiar, taki świadomy, może coś pomóc. W przeciwnym wypadku

środku będziemy się ścigać, kto szybciej wykorzysta to wspólne dobro. To jest sposób na to, żeby dotrzeć do ściany, w której nikt nie

0: najwyższej gotowości. Blisko 200 osób objęto obserwacją po kontakcie z chorą. Czy grozi nam fala zakażeń? Chodzi o dżumę płucną. Samo hasło pewnie budzi w nas przynajmniej niepokój. No to sięgamy do źródła. Profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Cóż to takiego dżuma płucna?
1: Dżuma płucna jest to zachorowanie, które za pomocą aerozolu, w którym znajdują się bakterie, wywołuje zapalenie płuc. Niezwykle rzadka u ludzi w tej chwili, ponieważ
0: ten aerozol to na przykład powietrze, czy którym
1: powietrze,
0: oddychamy?
1: Kaszel osoby chorej, czyli kontakt bezpośredni z osobą chorą, która na przykład wydala te bakterie, bądź kontakt bezpośredni ze zwierzęciem, które jest chory, może sekcjonowane. A tutaj słyszeliśmy, że to ma być zakażenie laboratoryjne, więc też narażenie na drogę oddechową.
0: Blisko 200 osób w szpitalu to osoby z kontaktu objęte obserwacją, profilaktyką. Według władz obwodu wyniki ich badań pozostają ujemne. Czy w takiej sytuacji, nie wiem, choćby to laboratorium albo służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym miejscu mają obowiązek informować resztę świata, co się wydarzyło, i mówić samą prawdę?
1: No to jest bardzo takie trudne pytanie. Dżuma w tej chwili nie jest bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że mamy antybiotyki. W naturalnych ogniskach jest przenoszona na człowieka przez ugryzienia pcheł, jeżeli mają kontakt, czy wektory, inne wektory, jeżeli mają te osoby kontakt ze zwierzętami, które w naturze mogą być nosicielami tej bakterii. Natomiast zakażenie laboratoryjne nasuwa pytanie, nad czym pracowano, jakie to były szczepy, jakiego rodzaju prowadzono i jak doszło do zakażenia. Ja bym się nie martwiła o te osoby z kontaktu, dlatego że są już monitorowane, wczesne objawy choroby będą wykrywane i jeżeli to jest ta naturalna bakteria ze środowiska, to powinna być podatna na stosowane antybiotyki. Natomiast dużo nie wiemy i Rosjanie nie potwierdzili, że jest to zakażenie wywołane przez Yersinia pestis, tylko o nieznanej etiologii.
0: Co to może oznaczać? Nieznana etiologia, czyli wyhodowana?
1: Nieznana przyczyna. To, co jest w komunikatach oficjalnych, tak, to jest w komunikatach oficjalnych. Natomiast znamy historię z przeszłości, kiedy pracowano nad bakteriami. Zmieniano je, modyfikowano i zdarzały się właśnie takie nieprzewidziane zachorowania.
0: Światowe regulacje pewnie na to nie pozwalają, na takie eksperymenty. Jak sądzę? Czy pozwalają w określonych warunkach? Bo jest zagrożenie, że się, uśmiecha się pani, że się wyhoduje coś, co potem postawi świat w sytuacji epidemicznej.
1: No już znamy takie sytuacje z przeszłości tutaj, i trzeba być bardzo ostrożnym też w komentarzach. No to jest, nie wiemy co to za laboratorium, jakie prace prowadzono i nad jaką bakterią, bo to jest kluczowe pytanie.
0: No dobrze, to wrócę jeszcze do tego, pani profesor. Są, nie wiem, czy pani się obawia jakiejś prawdy w tej sprawie, znaczy jak groźne mogą być te eksperymenty, pewnie do końca nie wiemy, ale...
1: Jeżeli to są prace nad szczepionką, ponieważ dżuma występuje w ogniskach naturalnych, występuje nie tylko w Rosji, występuje też w Stanach Zjednoczonych, wśród wiewiórek, świstaków, susłów, tych wiewiórek kalifornijskich. I te zachorowania u ludzi zdarzają się, ale przenoszone przez wektor. Być może to są prace nad szczepionką, ale tego nie wiemy do końca, bo tu tych informacji nie ma.
0: To jest dżuma... Jest w świecie pod kontrolą, czy ona się wymyka? Jest na to skuteczna szczepionka?
1: Szczepionki, z tego co wiem, to nie mam tej wiedzy. Wydaje mi się, że nie. Natomiast zwykle jest to dżuma tak zwana dymienicza, czyli zapalenie węzłów chłonnych po przeniesieniu bakterii ze zwierzęcia przez jakiś wektor na człowieka. Czyli nie są to zagrożenia, nie jest to zagrożenie życia. I one się dobrze leczą antybiotykami. Oczywiście w warunkach naturalnych może się wygenerować jakiś szczep oporny na jedną grupę antybiotyków, ale nie na wszystkie na pewno. W związku z tym tutaj to nie jest taka dżuma, która kiedyś mieliśmy pandemię. Natomiast

0: No tu dużo jest niewiadomych co do
1: no
0: tego
1: tak,
0: przypadku.
1: Bo i literacko, i filmowo samo słowo dżuma, prawda, i jej konsekwencje brzmią przynajmniej niebezpiecznie.
0: Tak, i tutaj chciałabym uspokoić, bo ta dżuma, taka dżuma naturalnie występująca, jest pod kontrolą i jest podatna na leczenie antybiotykami. Natomiast no, mamy doświadczenia z przeszłości, że Rosjanie pracowali nad wąglikiem, który też im się wymknął spod kontroli swego czasu, więc tutaj no, brak jest informacji.
1: Próbuję jakby zrozumieć to, co pani między wierszami chce pani profesor powiedzieć. To wrócę do tego, o co zapytałam. Czy światowe regulacje, nie wiem, Światowej Organizacji Zdrowia czy innych tego typu instytucji zakazują takich niebezpiecznych eksperymentów? Czy
0: Na
1: tu
0: pewno
1: jest hulaj dusza, piekła nie ma, dopóki się świat nie dowie?
0: Co się dzieje w laboratoriach, to tak naprawdę nie wiemy. Natomiast do pracy jest lista patogenów, które wymagają pracy w laboratoriach o tak zwanym poziomie bezpieczeństwa od 1 do 4. I te uznawane za potencjalną broń biologiczną wymagają pracy w warunkach tej ochrony na poziomie BSL-4, czyli ten poziom bezpieczeństwa 4. Jakie to było laboratorium, jakie prace prowadzono i jaki poziom tego laboratorium, no tutaj nic nie wiemy.
1: A co się mieści w kategoriach broni biologicznej dziś na tym etapie wiedzy?
0: No, broń biologiczna, jak każda broń, pewnie te informacje są dostępne nie dla wszystkich.
1: No tak. Czy ta sytuacja, czyli dżuma płucna w Azji, to jest jakieś ekstra zjawisko, czy
0: z tego, co wiem, w Rosji nie ma zachorowań u ludzi, nie było od 10 lat, co najmniej od 10 lat. Natomiast to są ogniska wśród zwierząt, więc osoby, które mają kontakt ze zwierzętami, jacyś pracownicy leśni czy w lesie, są narażeni, ale na tę dżumę przenoszoną przez wektor, czyli dżumę dymieniczą. Natomiast żeby zainhalować, no to są potrzebne specjalne warunki. Albo osoba chora, albo jakieś specjalne zachowania, które narażają na aerozol zakażony bakterią.
1: A inne części świata?
0: To samo,
1: nie
0: to jest to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Tak, jak kiedyś rozwłóczono poprzez transport kolejowy, morski, dżuma dostała się też na kontynent amerykański. Tam jest w ogniskach wśród susłów, wiewiórek kalifornijskich ta dżuma jest, ale stanowi zagrożenie dla człowieka tylko jeżeli mamy bliski kontakt ze zwierzęciem i jest ten wektor, który przenosi na człowieka. No bądź sytuacje, kiedy może dojść do inhalacji, ale to już powiedziałam, to już jakieś wyjątkowe sytuacje muszą być.
1: Przed
0: na pewno
1: chwilą,
0: nie bezpośrednio tak, zwierzęcia. Tak.
1: Chwilę temu rozmawiałam z naszym gościem, ekspertem o ociepleniu klimatu i czytam w jednym z komentarzy dotyczących zjawiska dżumy, czy tego, co się wydarzyło w Rosji, że ocieplenie o 1 stopień temperatury otoczenia, na przykład w Demokratycznej Republice Konga i w innych częściach świata, mogło spowodować na przykład wzrost populacji tych gryzoni i zwierząt, które mogą przenosić takie bakterie. To jest system naczyń połączonych i z tych zależności nie do końca zdajemy sobie sprawę, ale tak się zmieniamy.
0: No pewnie tak. No, to jest rzeczywiście taka sieć bardzo delikatna, że ten wzrost populacji gryzoni może skutkować pojawieniem się, nie wiem, zmniejszeniem populacji innych gryzoni. To jest, czy zwiększeniem zakażonych. No, trudno mi powiedzieć, nie jestem tutaj już biologiem. Na pewno jakiś wpływ może mieć. Natomiast no, mój niepokój budzi to, że jest to w laboratorium.
1: No, tam podobno tam się podobno stłukła jakaś próbówka, jakaś fiolka i stąd to zagrożenie, więc może nic niezwykłego, sam fakt, że takie badania są prowadzone, panią niepokoi.
0: No jeżeli to są prace nad szczepionką, to oczywiście wszystko w porządku jest i oby tak było.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Joanna Zajkowska z państwem w Polskim Radiu 24 o tym przypadku z Rosji, o którym piszemy także na polskieradio24.pl. Teraz Nowy Sącz. Według prokuratury 21-latek, który śmiertelnie potrącił 50-letniego mężczyznę na pasach w mijaną sobotę, brał udział w nielegalnym wyścigu. Media obiegły obrazy z tego tragicznego wydarzenia.

0: Posłuchajmy Justyny Rataj-Mekietyn, rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
1: Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wyjaśnia okoliczności sobotniego tragicznego w skutkach zdarzenia, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia oględziny prowadzono pod nadzorem prokuratora. W tych czynnościach uczestniczył także biegły z zakresu rekonstrukcji i badania wypadków drogowych. Zaś ciało pokrzywdzonego decyzją prokuratora zabezpieczono do badań sekcyjnych. Ta sekcja zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie jutro lub pojutrze. Prokurator rejonowy w Nowym Sączu wszczął śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego ulicami Nowego Sącza. Jak ustalono na obecnym etapie postępowania, 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę. Mężczyzna, który przechodził przez przejście, poniósł śmierć na miejscu. Bezpośrednio po zdarzeniu kierujący samochodem został zatrzymany. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania wskazuje, że był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano również krew do dalszych badań toksykologicznych. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono i zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym. Natomiast czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone jutro. Na dzisiaj natomiast zaplanowano czynności z zatrzymanym 21-latkiem, któremu zostaną przedstawione zarzuty, a następnie prokurator podejmie decyzję odnośnie środków zapobiegawczych. Natomiast o treści zarzutów będziemy informować po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny.
2: Czy tylko te dwa samochody brały udział w tym nielegalnym wyścigu i to było właśnie Aleju Piłsudskiego?
1: Wstępne ustalenia, którymi dysponujemy na tym etapie, wskazują, że ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
2: W samochodzie ktoś jeszcze był, czy tylko kierowca?
1: Jeżeli chodzi o te informacje, ja nie dysponuję jeszcze na tym etapie. Tak jak mówiłam, dzisiaj rano dopiero materiały zostały przekazane do prokuratora. W tym momencie w prokuraturze rejonowej w Nowym Sączu trwa analiza materiału dowodowego, który na obecnym etapie został zweryfikowany. Natomiast będziemy ustalać wszystkie osoby, które mogły uczestniczyć albo które były świadkami tego tragicznego wypadku drogowego.
0: W sieci pojawiło się nagranie z kamery samochodu, który dojeżdżał do przejścia dla pieszych. Widać na tym nagraniu, że idący z psem na smyczy pieszy wchodzi na jezdnię. Samochód po prawej stronie, na prawym pasie się zatrzymał, żeby go przepuścić, a kierowca Volkswagena, który, jak słyszymy od pani prokurator, poruszał się z prędkością nawet 120 km na godzinę, wyminął ten samochód, wjechał na pasy i uderzył w 50-latka. Pieszy nie miał szans, zginął na miejscu.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD.

0: 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kiedy zażalenie? Jakie padną argumenty? Wracamy do sprawy listu żelaznego Marcina Romanowskiego. Pierwsza z pięciu usunięta. W Świnoujściu trwa akcja nurków saperów przy brytyjskich minach głębinowych. Dziś medycyna, w kolejnych dniach fizyka i chemia. Rusza tydzień noblowski. Poznamy laureatów najbardziej prestiżowych nagród. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W tym tygodniu prokuratura chce złożyć zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego i listu żelaznego. Zielone światło, by odpowiadał z wolnej stopy, dał Romanowskiemu sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Konrad Mielcarek. Zdaniem prawnika europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza istnieją argumenty, które mogą podważyć decyzję sędziego. Wawrykiewicz podkreśla, że nie chodzi tylko o fakt, że został on wybrany przez upolitycznioną tzw. neo-KRS, ale także o przeszłość sędziego, która rzuca cień na jego niezależność.
2: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry, to, że był powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach, co wiązało się z apanażami, to, że wspierał innego neosędziego na liście do neo-KRS-u, pana Zduna, jego wpisy w mediach społecznościowych, no to wszystko świadczy o tym, że to nie jest osoba niezawisła.
1: Orzeczenie o liście żelaznym dla byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiSu jest nieprawomocne. Czekamy na ruch prokuratury. Dodajmy, sędzia Mielcarek zapowiedział pozew przeciwko ministrowi sprawiedliwości za nieuzasadnioną krytykę. Na Romanowskim ciąży kilkanaście zarzutów za ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw w dół, nastroje kierowców w górę. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Wielu poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli na niższe stawki. A niektórzy wstrzymywali się z tankowaniem, by oszczędzić od momentu wprowadzenia nowych stawek.
3: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
4: Dlaczego? Jeszcze powinno być niżej?
3: Zdecydowanie tak.
5: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
6: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
7: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
1: Maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 73 grosze. Za litr oleju napędowego płacimy 7,88. Jutrzejsze

0: Pierwszy cennik poznamy koło południa. Nauczyciele znów zawalczą o podwyżki. 17 października NSZZ Solidarność organizuje w Warszawie ogólnopolską manifestację. Zaproszenie dostali także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata. Główne postulaty to 15-procentowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a także powiązanie pensji ze średnią w gospodarce.
1: Wynagrodzenia, które będą uzależnione od wskaźników gospodarczych, na przykład od przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Chodzi o to, żeby nauczyciele też odczuwali jakąś poprawę, jeżeli jest wzrost gospodarczy. Do tej pory nauczyciele niestety nie korzystają z tego.
0: Mówiła Bożena Brauer z Nauczycielskiej Solidarności w Gdańsku. Ministerstwo Edukacji odpowiada, że waloryzacja dla wszystkich pracowników budżetówki w przyszłym roku wyniesie 3%. Nauczyciele odczują realny wzrost wynagrodzeń dzięki zmianom progów podatkowych. Teraz Świnoujście i neutralizacja brytyjskich min głębinowych. Nurkowie minerzy rozpoczęli kilkudniową operację zabezpieczającą niewybuchy z czasów II wojny światowej. Detonacja pierwszej z pięciu min przebiegła pomyślnie, mówi Polskiemu Radiu 24 rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Jesteśmy dokładnie po pierwszym etapie naszej operacji, czyli neutralizacji pierwszego z obiektów, które były przewidziane na dzisiaj. Deflagracja okazała się bardzo skuteczna. Nie widzieliśmy tego spektakularnego pióropusza wody unoszącego się nad powierzchnią. Natomiast wiemy już, że ten obiekt został skutecznie zneutralizowany. Teraz nurkowie sprawdzają efekty swojej pracy i pozostałości będą wysadzać.
0: Minę znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Choć nie jest potrzebna ewakuacja, to na plaży stanęły tablice informacyjne o tym, by nie zbliżać się do wody. W Sztokholmie rozpoczyna się Tydzień Noblowski. Czas przyznawania jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych i kulturalnych. Dziś świat pozna laureatów w dziedzinie medycyny. W kolejnych dniach z fizyki, chemii, literatury oraz nauk ekonomicznych. Relacja Martyny Szymczakowskiej.
3: Tydzień Noblowski to wyjątkowy czas, w którym uwaga całego świata skupia się na nazwiskach laureatek i laureatów najbardziej prestiżowej nagrody w świecie nauki. Transmisje na żywo będą obserwowane na całym świecie. Tegoroczna Nagroda Nobla wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich, co w przeliczeniu daje ponad 1 000 000 euro. Dzisiaj przed południem poznamy laureata w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
0: Laureata, laureatkę bądź laureatów. Czekamy na decyzję komitetu, a poznamy ją najwcześniej za pół godziny.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przyjemna i stabilna pogoda obejmuje cały kraj. Na niebie są tylko pojedyncze obłoki, nigdzie nie powinno dziś padać. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. W centrum okolice 19.
4: Reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 8 minut po godzinie 11, podążając za informacją z informacji o zbliżającej się Nagrodzie Nobla z medycyny lub

0: fizjologii. No to mamy dla Państwa kilka informacji w tej sprawie. Oczywiście poinformujemy Państwa, jeśli decyzja Komitetu Noblowskiego zostanie ogłoszona, bo ona już z pewnością zapadła. Nominacje do Nagrody Nobla i inne informacje dotyczące procesu wyboru laureatów pozostają tajne przez 50 lat, dlatego wszelkie spekulacje są wyłącznie spekulacjami. Scientist typuje, że w tym roku noblowski medal ten medyczny mogą dostać pionierzy badań nad GLP-1, czyli nowoczesnymi preparatami stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu drugiego oraz otyłości, albo też naukowcy, którzy odkryli genetyczne podłoże narkolepsji. Na długiej liście nazwisk pojawia się na przykład Emmanuel Mignot, badacz snu ze Stanford University School of Medicine, czy Masashi Yanagisawa, genetyk molekularny z Uniwersytetu w Tsukuba. Typuje się też, że Nobla może dostać John Eng, który jest endokrynologiem badającym hormon peptydowy, czyli właśnie GLP-1, występujący w ślinie jadowitej jaszczurki Gila. I to ona przyczyniła się do opracowania powszechnie stosowanych leków na cukrzycę typu drugiego. Jest jeszcze Carl Jung, immunolog, onkolog, który pracuje na Uniwersytecie w Pensylwanii. Jest znany z opracowania terapii nowotworowej z wykorzystaniem komórek T z chimerycznym receptorem antygenowym. Będziemy Państwa informować i oczywiście spróbujemy wyjaśnić, jeśli taką decyzję Komitetu Noblowskiego poznamy. To powinno się wydarzyć za mniej więcej 20 minut. Komentarz. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Fort Trump. Donald Trump. Adam Bielan twierdzi, że panu prezydentowi bardzo zależy na tym, żeby taka baza powstała w naszym kraju, ale zależy mu też na tym, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz dogadzał się z prawicą. Jak bardzo Donald Trump może ingerować w nasze krajowe sprawy?
1: No nie może w żaden sposób ingerować
0: oficjalnie
1: w polskie sprawy oficjalnie, dlatego że nie jesteśmy protektoratem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy niezależnym państwem i wszelkie tego rodzaju próby powinny spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem, no szczególnie strony prawicowej. No przypomnę, że partie konserwatywne, szczególnie w Polsce, zawsze opowiadały się za pełną niepodległością Polski. Dlatego dzisiaj tego rodzaju komentarze czy sugestie ze strony Adama Bielana, który reprezentuje jednak największą partię konserwatywną w Polsce, są zaskakujące i myślę, że problematyczne dla wielu wyborców, również Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj kilka faktów musimy uporządkować. Po pierwsze, Fort Trump być może będzie nazywał się Fort Roosevelt. Jest taka propozycja, o której słyszałem w ostatnim tygodniu, lub Fort Reagan. Dlatego, że nazwa Fort Trump będzie problematyczna dla kolejnych administracji, które będą pochodziły na przykład ze strony partii demokratycznej.
0: No tylko czy Donald Trump się tym przejmuje?
1: Nie, natomiast to my musimy się przejmować.
0: Bo zamknął centrum Kennedy'ego, tak? Bo się nie zgodzono.
1: Znaczy, ma nową nazwę, tak, imienia Donald Trump.
0: Tak, tak, tak. No ale tę historię pewnie pan słyszał, że nie zgodzono się, czy ci, którzy kierują Centrum Kennedy'ego, nie zgodzili się na to, żeby nosił nazwę czy imię Donalda Trumpa, no to on je zamknął do remontu na ten czas.
1: No tak, no tak.
0: Prawda?
1: No tak,
0: czyli taka próba sił, znaczy, no tylko taka ciekawostka.
1: Dyplomacja musi opierać się jednak na faktach, ale też na strategiach, które są przygotowywane przez najlepszych analityków zatrudnionych przez polski rząd. No i te strategie mówią jasno, że możemy się spodziewać, nie jest to paradoksem, ani nie jest, znaczy to co powiem będzie bardzo błahe, no możemy się spodziewać, że w 2028 roku prezydentem zostanie polityk partii demokratycznej. Czy polityk partii demokratycznej będzie się wspierać finansowo bazę stałą wojsk amerykańskich imienia Donalda Trumpa, szczerze wątpię.
0: Ja się z panem absolutnie zgadzam, tylko pytanie zasadnicze, czy Donald Trump w ogóle bierze to pod uwagę i czy to ma dla niego znaczenie? Nie sądzę, ale to też nie o tym mamy rozmawiać. Zastanawiam się nad poziomem ingerencji. No bo jeżeli Donald Trump miał namawiać Władysława Kosiniaka-Kamysza do sojuszu z prawicą, a wtedy, mówiąc najprościej, wszystkie drzwi w Białym Domu

0: będą szerzej otwarte, nie te obrotowe, to kto przekracza granicę?
1: No, przekracza granicę oczywiście prezydent Donald Trump, który takich sugestii nie powinien składać, no bo powtórzę, nie jesteśmy kolonią amerykańską i to polscy politycy decydują o tym, w jakich konfiguracjach koalicyjnych będą rządzić Polską. Ale dobrze, właśnie skupiłem na tym Fort Trumpie, ale to jakby przeanalizujmy jeszcze dokładnie to, o co pani pyta. Faktem jest, że Władysław Kosiniak-Kamysz przez chwilę rozmawiał z Donaldem Trumpem. To nie było oficjalne spotkanie, to było spotkanie poza protokołem, więc mogło ono mieć charakter luźnej rozmowy. Nie dostaliśmy żadnej noty informacyjnej na temat wymagań pana prezydenta Donalda Trumpa, jeśli chodzi o kształt polskiego rządu, więc traktowałbym te doniesienia ostrożnie. W sensie są one wiarygodne absolutnie, dlatego że też słyszałem o tej rozmowie już kilka miesięcy temu, ale musimy też opierać się na jakiejś rzeczywistości politycznej, w której się obracamy. Znaczy, no, Kosiniak-Kamysz nie skorzystał z tej oferty, nie ma dzisiaj rządu prawicowego, mamy nadal rząd, który tworzy PSL, Lewica i Koalicja Obywatelska.
0: Marek Wałkuski, tak, proszę.
1: No i tak, no i oczywiście musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejszym celem dzisiaj pana prezydenta Nawrockiego i pana premiera Tuska. Najważniejszym celem jest obrona suwerenności Polski. Jak to można zrobić? Przez obecność stałą wojsk amerykańskich w Polsce, ponieważ będzie to bardzo skutecznie odstraszało Władimira Putina przed zaatakowaniem Polski. Czy jesteśmy bliżej tej decyzji? Nie, dlatego że 1 listopada tego roku na biurko Pita Hegseta, czyli ministra wojny Stanów Zjednoczonych Ameryki, trafi analiza obecności wojsk amerykańskich w Europie. Następnie po miesiącu ten dokument trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa i dopiero wówczas prezydent Trump po wyborach połówkowych, będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości wewnątrzamerykańskiej, podejmie decyzję o tym, czy te wojska mają na stałe stacjonować w Polsce. A i ośrodek prezydencki, i ośrodek rządowy robią, z tego co wiem, bardzo dużo, żeby ta decyzja była pozytywna. Zadeklarowaliśmy, że będziemy utrzymywać tę bazę, będziemy wydawać miliardy złotych na to, żeby ta baza funkcjonowała. Powstanie nowe miasteczko dla rodzin wojskowych, nowa infrastruktura, wybudujemy nowe miasto w Polsce. Już się do tego zaoferowaliśmy, żeby ci żołnierze tutaj byli. Więc te takie spiny, które wypuszcza Adam Bielan, że jak będzie rząd prawicowy, to będą wojska, on będzie przychylny wtedy bardziej pan prezydent wobec Polski, to ja bym jednak był ostrożny wobec tego. Niech rząd i prezydent po cichu działają w tej sprawie.
0: Ja tylko dodam, że koniec sierpnia, to zdaje się wywiad dla Bloomberga, Karol Nawrocki mówi, że to Fort Trump. No ale może to robocza nazwa, kto wie. Czy myśli pan, panie redaktorze, że konie i kucyk pana prezydenta to przejaw nieprzyzwoitego luksusu i że pan prezydent i jego kancelaria powinni się wstydzić? Tak mówi pan europoseł Michał Wawrykiewicz w Radiowej Trójce. Może przesadzamy? Znaczy ci, którzy, nie my, tylko ci, którzy komentują do siostro tę historię.
1: Znaczy ja mam jakiś problem z tą sprawą, dlatego że znaczy ona jest jakimś tematem zastępczym, szczerze pani powiem. I trochę teraz głośno myślę, ponieważ nie myślałem nad tym, jakie są konsekwencje zakupu czy wynajęcia tych koni dla stanu państwa polskiego. No, budżet kancelarii prezydenta jest ustalany przez kancelarię prezydenta i są wydatkowane te pieniądze na sprawy, które sobie życzy prezydent. Czy będą to konie, czy nowe meble, no to nie jest to własność prezydenta.

0: prezydenta Karola Nawrockiego, tylko własność państwa polskiego. Znaczy, te konie nie są prywatnymi zwierzętami Karola Nawrockiego, tylko są jakby, no nie wiem, zasobem państwa. Ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale...
1: Nie, no może chodzi o to, że są traktowane jak zbytek, ale tak, wie pan, co przyszło mi do głowy? No nikt się nie czepia skutera, na przykład wodnego, na którym jeden czy drugi prezydent szalał po Zatoce Gdańskiej, prawda? Nie wiem, czy nie jest droższy niż kucyk. Nie wiem, czy to są w ogóle sprawy do porównania, ale na pewno jest to powód do takiej politycznej ironii. No będzie się dostawało panu prezydentowi, będą memy, będą komentarze, to może to tylko o to chodzi.
0: Znaczy ja tu będę symetrystą, więc z jednej strony broniłbym kancelarii prezydenta przed wydatkowaniem pieniędzy na to, na co oni uważają, że należy je wydawać. Niech się bronią przed Ministerstwem Finansów i przed polskimi podatnikami, argumentując, że te konie są potrzebne rodzinie prezydenckiej, ale otóż ja trochę ironizuję, no to jakby to też sobie chcę zaznaczyć, a z drugiej strony w ramach tego symetryzmu, no to trzeba jednak powiedzieć sobie jasno, że są ważniejsze wydatki publiczne niż konie, na których jeździ pan prezydent i jego rodzina.
1: Zdecydowanie tak. To przypomnijmy, co w Polskim Radiu mówił, w Polskim Radiu 24 mówił wiceminister funduszy polityki regionalnej Jacek Karnowski na ten temat.
2: Koń, no to już jest pewna fanaberia, a za fanaberię powinno się samemu płacić, chyba że pan prezydent będzie konno odbierał defiladę. No jeżeli tak będzie, no to wtedy koniowi się należy darmowe jedzenie i koniuszy się należy panu prezydentowi. Pan prezydent jednak musi wiedzieć, że nie jest królem słońca. Te czasy monarchii absolutnej się skończyły dość dawno.
1: Panie redaktorze, i właśnie dlatego zaproponowałam te słowa pana Jacka Karnowskiego, no żeby wrócić do doskonałego powodu do tego, żeby sobie podworować z pana prezydenta. Może to tylko o to chodzi.
0: Ja bym jednak wolał rozmawiać o tym, że pierwsza dama nadal nie ma wypłacanej pensji za swoją funkcję, którą pełni przy prezydencie. Jest to szokujące, że polska klasa polityczna przez tyle lat funkcjonowania urzędu prezydenta, od 36 lat, nie potrafi umówić się, że wyjęcie z życia zawodowego pierwszej damy może skutkować tym, że będzie miała ona bardzo niską emeryturę. Jasne, przypadek Marty Nawrockiej jest zupełnie inny, ponieważ jest ona funkcjonariuszką w stanie poczynku, która pobiera emeryturę, natomiast ta dyskusja nadal jakby politycy boją się, że przekazywanie pieniędzy pierwszej damie może wywołać, nie wiem, rozruchy społeczne, niepokoje społeczne, no coś, co może również kosztować kilka punktów sondażowych. Ja bym jednak wolał rozmawiać o tym, w jaki sposób kancelaria prezydenta dba o właśnie i polska klasa polityczna dba o takie osoby jak pierwsza dama, która nie wybrała sobie
1: z
0: tej pozycji politycznej, niż zajmować się tymi zwierzętami. Z całym szacunkiem dla zwierząt.
1: To jeszcze na koniec chcę pana zapytać o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach. To jest porażka pana prezydenta czy strategia?
0: To jest i porażka, i strategia, dlatego że Karol Nawrocki wykazał się niekonsekwencją, ponieważ przy okazji pierwszego projektu tej samej ustawy nie podpisał i wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Przy drugiej okazji, kiedy ta ustawa brzmi identycznie, podpisał, dlatego że wydarzyły się dwie ważne sprawy. Po pierwsze, spadło poparcie w sondażach zaufania opinii publicznej do polityków. Dzisiaj poniżej 50% Karol Nawrocki w tych sondażach ma. Zajmuje oczywiście pierwsze miejsce, ale depcha mu po piętach Radosław Sikorski. Być może dojdzie do mijanki. Byłaby to spektakularna.
1: No już właściwie to są dziesiąte części po przecinku.
0: Tak. Myślę, że byłaby to sytuacja dla pana prezydenta dosyć problematyczna. Po drugie, mówi się bardzo wiele o jakichś sondażach, które zamówiła kancelaria prezydenta, z których jasno wynikało, że Polacy obwiniają prezydenta za drożyznę na stacjach paliw. To by oznaczało,

0: że metoda i strategia przyjęta przez rząd Donalda Tuska się sprawdziła. To znaczy Polacy uwierzyli, że naprawdę odpowiada za tę sytuację na stacjach paliw właśnie ośrodek prezydencki, właśnie Karol Nawrocki, osobiście nie podpisując tej ustawy, którą wszyscy zrozumieli. Znaczy to jest też jakiś jeden z niewielu sukcesów komunikacyjnych rządu, gdzie udało się wytłumaczyć, na czym polega ten mechanizm. To znaczy, że obniżamy ceny paliw za pieniądze, które pochodzą z nadmiarowych zysków spółek zajmujących się sprzedażą czy przetwórstwem ropy naftowej.
1: Musimy kończyć, panie redaktorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: To może kropeczka. Dziękuję dobrze. Bardzo. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza z państwem.
2: Komentarz.
1: Co to był za mecz? Iga Świątek wygrała z Chorwatką Doną Vekić 4-6-7-6-6-2 w spotkaniu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 China Open w Pekinie. Łukasz Jachimiak, Sport.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Coś się wydarzyło w tym meczu. No właściwie już wszyscy żegnali Igę Świątek w tym turnieju, a tu proszę.
3: Co się wydarzyło? Moim zdaniem potwierdziło się to, co niedawno powiedział trener Igi Świątek, Francisco Roig, w wywiadzie dla hiszpańskojęzycznego Eurosportu. On wyraził się w taki sposób, że jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o technikę Igi, ale jeszcze więcej, jeśli chodzi o mental. No i Iga dzisiaj pokazała, że wtedy, kiedy się stresuje, spina, usztywnia, nie gra dobrze, przegrywa z samą sobą. My ten scenariusz znamy, bo Iga go wielokrotnie przerabiała w tym sezonie, ale na szczęście pokazała też, że zrobiła jakiś krok do przodu w tym nastawieniu do grania i naprawdę w sytuacji już beznadziejnej, bo przecież 2-5 i serwis rywalki, później 3-5, 0-30 przy swoim serwisie, ona zaczęła grać lepiej. Zmieniła strategię, zaczęła robić to, czego trener od niej wymagał cały czas. A wcześniej, kiedy on jej przekazywał uwagi albo osobiście, albo przez Macieja Ryszczuka, to ona w tych nerwach nie była w stanie wziąć sobie do serca
1: tych uwag.
3: Kto wie,
1: czy usłyszeć w ogóle, prawda? Bo jak jesteśmy na takim...
3: Słyszeć słyszała, bo widać było po jej mowie ciała, że się nie zgadza z tym, co słyszy, że protestuje tak, że się kłóci ze sztabem.
1: Mm-hmm. Przypominam sobie sytuację z jednego z turniejów, jak trener Wiktorowski do swojej podopiecznej mówi: nie graj ze mną, graj z nią.
3: Do Naomi Osaki.
1: Tak, do Naomi Osaki, bardzo spokojnym tonem. No, możemy się tylko domyślać, tak, poziomu emocji, które są i po jednej, i po drugiej stronie. Dokonała niesamowitego, doprowadzona do ostateczności, tak, to są komentarze. Wie pan, ja jestem jak najdalsza od tego, żeby mówić, Iga Świątek wraca, nie wiem, ale może pan widzi jakąś zmianę, może pan widzi efekty budowania siły, tego mentalu, o którym pan wspomina.
3: Nie widzę zmiany trwałej, nie widzę stabilizacji. Mhm. Widzę takie przebłyski dawnej Igi walczącej do końca, nie poddającej się, ale jednocześnie w tym dzisiejszym meczu ja widziałem już Igę zrezygnowaną. Jak słyszałem komentarz Żelisława Żyżyńskiego w Kanal Plusie, że Iga jest zrezygnowana, że nie ma w niej już woli walki, to ja się z tym zgadzałem i pewnie każdy, kto oglądał mecz, też to widział. I co się stało? No, chyba to jest tak, jak Iga na konferencji prasowej później powiedziała, że kiedy jest już taka sytuacja beznadziejna, kiedy do głowy przychodzi ci myśl, że chyba już ten mecz przegrałeś, no to jakoś próbujesz czegoś innego, rozluźniasz się tę rękę, puszczasz, nie jesteś usztywniony. I to zadziałało. Ale no właśnie pani pyta, czy ja widzę coś, jakąś przemianę, jakiś powrót Igi, tak? Jakieś symptomy tego
1: może
3: powrotu.
1: Nie przemianę, może nie powrót, tylko może jakiś początek procesu, środek procesu, jakiś etap, który wskazywałby
3: początek,
1: na to.
3: Mam nadzieję, że nie, bo Iga mówi od dawna, że trzeba zaufać,
1: że ona sobie radzi, bo
3: proces.
1: Tak bym chciała widzieć uśmiechniętą, zadowoloną i taką pewną siebie fajterkę na korcie, po prostu.
3: Ja się zastanawiam, czy paradoksalnie nie byłoby lepiej, gdyby Iga nie zagrała w turnieju kończącym sezon w tych WTA Finals w Indian Wells, bo miałaby wtedy więcej czasu na spokojną pracę, na treningi. A widzieliśmy, że jak potrenowała po Wimbledonie, gdzie odpadła przecież wcześniej, trzecia runda chyba, tak, z Jalą, No to później jak wróciła po tych treningach, wygrała turniej w Toronto, paliwa starczyło jeszcze na półfinał Cincinnati i później już było gorzej, ta czwarta runda w US Open. Ale trener Roig mówi w wywiadach, których ostatnio udzielił.

0: kilka, trzy wywiady dał, że właśnie ma nadzieję, nawet nie nadzieję, tylko chyba pewność, że kolejny taki dobrze przepracowany okres będzie skutkował tym, że IGA będzie mocna, stabilna dłużej niż na ten jeden czy dwa turnieje, więc może nie ma sensu. No, oczywiście, no, ambicje sportowe rozumiemy i każdy z nas by chciał zobaczyć IGA szósty raz z rzędu w finale sezonu, ale nie rozpaczałbym naprawdę, gdyby
1: ja chciałabym ją zobaczyć z taką frajdą z gry. Sportowca mającego frajdę z gry i tyle na razie chyba.
0: No i widzieliśmy w Toronto, ale to za mało, bo to raz na rok, tak? Tak. Turniej wygrany po 11 miesiącach przerwy. No IGA przyzwyczaiła siebie przede wszystkim, nas tylko przy okazji, do tego, że często się tenisem bawiła i to było piękne, więc tęsknimy.
1: Panie redaktorze, co to był za mecz i co to będzie za mecz dziś wieczorem Polska-Bośnia i Hercegowina? Nie mamy napastnika, trener mówi... Nie mamy napastnika. Będzie pan ten meczek oglądał?
0: Chyba z poczucia obowiązku będę ten mecz oglądał. Mimo że Polska dopiero co wygrała 6-0 z Rumunią, to trudno jest mi się zachwycać reprezentacją Polski. Powiem tak, na mecz z Bośnią i Hercegowiną pierwszy raz zabrałem swoich synów. Pierwszy raz na reprezentację Polski, tak? Ten mecz
1: no to dobry strzał, nomen omen.
0: No nie, fatalnie, bo właśnie na mecz 0-0, tak? To ten mecz z Bośnią na Narodowym półtora tygodnia temu.
1: Czyli nie na Rumunię. No dobrze,
0: Robert
1: no.
0: Lewandowski z jetlagiem, na trybunach jakaś ponura atmosfera i ludzie pod piciu ubliżający temu Lewandowskiemu, jednak legendzie polskiej, nie tylko polskiej piłki. Naprawdę ponure, wszystko straszne. Ja się nie dziwię moim chłopcom i pewnie wielu chłopcom i dziewczynom w kraju, że im się nie chce
1: musimy
0: tej Polski
1: kończyć.
0: Oglądać.
1: Jasne. Panie redaktorze, to na siatkóweczkę synów proszę zabrać.
0: No, oczywiście.
1: Prawda?
0: Bardzo chętnie.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, Łukasz Jachimiak, sport.pl.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To przepisy, które mają usprawnić przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym. Rząd pracuje nad ustawą przedwojenną. O założeniach projektu mówiła w radiowej jedynce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
4: Dlatego przygotowujemy ustawę przedwojenną, żeby nie trzeba było używać stanów wyjątkowych na okoliczności wyjątkowe. My jesteśmy do tych aktów sabotażu przygotowani, żeby była jasność. Jesteśmy w wojnie kognitywnej, hybrydowej, zwał jak zwał, od bardzo długiego czasu.
3: Ustawa ma wzmocnić zdolności obronne i usprawnić współdziałanie między siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Przepisy zakładają też dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń. Prezydent ma coraz większe problemy wizerunkowe. W taki sposób politolog dr Agnieszka Zaręba skomentowała polityczną burzę wokół koni będących pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Ekspertka mówiła w Polskim Radiu 24, że w całej sprawie nie chodzi o same konie, ale o ośmieszanie Karola Nawrockiego.
5: Z jednej strony kancelaria sensownie się tłumaczy, ale z drugiej strony widać coraz większe próby nadmiarowego tłumaczenia prezydenta. I myślę, że tutaj Polacy, którzy nie są z tej zupełnie takiej bańki pana prezydenta, zaczynają się ludzie zastanawiać, czy faktycznie dobrą decyzję podjęli.
3: Gazeta Wyborcza poinformowała, że w prezydenckiej rezydencji pod Warszawą są utrzymywane konie dla Karola Nawrockiego, jego żony oraz dziecka, a także jeden przeznaczony dla funkcjonariuszy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że pod opieką kancelarii są w sumie 3 konie, 2 z nich zostały kupione w ostatnim czasie. Dowódca ostatniej polskiej jednostki, która złożyła broń w walce z Niemcami, zostanie upamiętniony w Lublinie. Po południu na terenie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej zostanie odsłonięty pomnik generała Franciszka Kleberga. W ramach uroczystości na Placu Litewskim odbędzie się uroczysty zapstrzyk, informuje oficer prasowy brygady, kapitan Szymon Głazowski.
6: Generał dywizji Franciszek Kleberg jest patronem naszej brygady i do tej chwili nie mieliśmy na żadnym naszym tutaj placu, skwerze czy jakimkolwiek miejscu przedstawienia pomnika naszego patrona. Dlatego chcielibyśmy honorować takim właśnie pomnikiem, a jest to bardzo dobra okazja, gdyż właśnie dzisiaj obchodzimy 7. rocznicę powstania naszej brygady.
3: Generał Franciszek Kleberg zasłynął jako dowódca samodzielnej grupy operacyjnej.

0: operacyjnej po lesie, która stoczyła bitwę pod Kockiem. Było to ostatnie starcie Kompanii Polskiej w 1939 roku. Jednostka poddała się dopiero po wyczerpaniu amunicji i środków medycznych. Minuty dzielą nas od ogłoszenia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Niebawem poznamy decyzję komitetu. Ja przypomnę, że laureaci oprócz medalu noblowskiego otrzymają także dyplomy oraz nagrody pieniężne. Do podziału jest 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4,5 miliona złotych. Uroczyste wręczenie medycznego Nobla 10 grudnia w Sztokholmie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 11.33, Polskie Radio 24. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Czekamy na oficjalną informację w sprawie Nobla z dziedziny medycyny. No i mamy. Tylko niestety muszę Państwu się przyznać do czegoś. Muszę poczekać na oficjalne wyjaśnienie, informacje, kto ją dostał. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo losy ważą się między na przykład pionierami badań nad GLP-1, czyli nowoczesnymi preparatami stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu drugiego, czy też naukowcami, którzy odkryli genetyczne podłoże narkolepsji, a może też badanie w dziedzinie okulistyki. No, jesteśmy ciekawi, za chwilę Państwu te informacje przekażemy. A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy coś już wiadomo w tej sprawie? Czy pan dotarł do tych informacji już, panie doktorze, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze nie mam tej informacji, także na razie media ogólnoświatowe nie podały tej informacji. Mm-hmm.
2: Konferencja już się zaczęła, stąd też moje zawahanie, bo chciałam być jak najbardziej na bieżąco. Czy gdyby to było GLP-1, panie doktorze, czyli te nowoczesne leki na otyłość, to byłoby jakąś nowością, to znaczy Nagroda Nobla za badanie tu i teraz, a nie za badania sprzed lat?
3: To znaczy, trudno jest powiedzieć, w jakim zakresie te badania byłyby określone, bo to jest preparaty GLP-1 są znane od wielu lat, natomiast jesteśmy w trakcie jak gdyby bardzo dokładnej analizy, jak te substancje działają. Jest ich bardzo wiele w tej chwili, natomiast one są, były odkryte w kierunku cukrzycy, a kwestie związane z otyłością były jak gdyby tym drugim elementem, który w trakcie leczenia cukrzycy się ujawnił i w tej chwili no właśnie w tych dwóch jednostkach chorobowych, czyli cukrzyca typu drugiego oraz otyłość, te leki są powszechnie stosowane. Optymistyczne jest to, że ta dostępność do tych leków również w Polsce w tej chwili jest dosyć duża. Te leki są refundowane i powszechnie stosowane.
2: No to mamy. Już teraz będę mogła Państwu powiedzieć więcej. Może pan doktor nam pomoże. Karl Tieselroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki, czyli jednak okulistyka. Wiemy coś więcej na ten temat, zanim dotrą do nas oficjalne informacje?
3: Nie wiadomo, to jest bardzo specjalistyczna dziedzina wiedzy. Można mieć nadzieję, że to odkrycie będzie miało kluczowe znaczenie dla poprawy i efektywności leczenia chorób związanych z wzrokiem. Być może ta technologia, bo tutaj mówimy o technologii medycznej, spowoduje to, że operacje związane z operacjami zaburzeń wzroku będą dużo łatwiejsze i powszechniejsze. To jest dosyć powszechna dolegliwość dotycząca głównie osób starszych i trzeba mieć nadzieję, że tego typu odkrycie może spowodować to, że ta niepełnosprawność związana z zaburzeniami jasności wzroku będzie łatwiej wyleczalna.
2: No tak, bo to chodzi o...

0: diagnostykę w okulistyce. Czekamy na precyzyjne informacje. Ja się, przepraszam, uśmiecham, ale pewnie Państwo też to rozumieją. To jeszcze przez chwilę, zanim poznamy szczegóły nagrody, tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Te GLP-1, te leki, one zmieniają, bo sporo czytam na ten temat. Słyszę, że one zmieniają także sposób, w jaki funkcjonuje nasza głowa w bardzo wielu sprawach, na przykład uzależnień. Mamy mniejszą ochotę na cukier, ale też na alkohol czy na papierosy. Nie wiem, czy to było w planach, nie wiem, czy takie było założenie, przepraszam. Jak bardzo nas leki zaskakują swoją skutecznością?
1: Na pewno skuteczność jest dosyć duża, bo nawet dochodzi do pewnego paradoksu, że często te leki przyjmują osoby, które w zasadzie nie mają wskazań medycznych, czyli są lekami bardzo popularnymi, jeśli chodzi o odchudzanie. I zdarzają się przypadki, zwłaszcza w świecie artystycznym, że powszechnie stosowanie tych leków powoduje czasami aż drastyczny poziom odchudzania. Mówi się nawet, że jest twarz ozempikowa, czyli aktorzy, celebryci w nadmiernych sośrodku są zrzucić wagi, to często przesadzają ze stosowaniem tych leków i po prostu wyglądają czasami fatalnie, bo ubytek tkanki tłuszczowej w okolicy twarzy powoduje to, że ta twarz staje się nienaturalna, a wręcz czasami wyglądająca dosyć makabrycznie. Jest po prostu wychudzona, widać poszczególne kości. To tylko świadczy o tym, że te leki są skuteczne, skoro są w stanie wywołać taki drastyczny spadek masy ciała, zwłaszcza tkanki tłuszczowej.
0: To mam propozycję, ponieważ wiemy trochę więcej już na temat tegorocznej nagrody.
2: Zgromadzenie podjęło dziś decyzję, aby przyznać nagrodę przyznania 26. medicine jointly to Carl Dieserlot, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
3: Kanałów jonowych bramkowanych jonami oraz optogenetyką.
2: Carl Dieserlot was born in 19...
0: To na razie tyle. Ci naukowcy odkryli światłoczułe kanały jonowe optogenetyki. Nie wiem, czy właściwie przeczytam tę nazwę, ale channel rodopsyna, białko o unikalnych właściwościach. Odkryli, że niezależnie od tego, do której komórki umieszczono białko, komórki te stają się wrażliwe na światło. Dieserlot wprowadził pewien gen do komórek nerwowych szczurów, oświetlając komórki niebieskim światłem. Był w stanie wywołać sygnał nerwowy. Później sprawił, że ten przełącznik sterowany światłem dla komórek nerwowych działał w mózgach żywych myszy. Na przykład ta metoda kontrolowania sygnałów nerwowych za pomocą światła nazywana jest w tej chwili optogenetyką, zyskała dużą popularność. Nie wiem, panie doktorze, czy coś więcej na ten temat możemy powiedzieć, czy po prostu bazować na tej informacji i tyle i zostawić ją naukowcom, tym, którzy się zajmują tą dziedziną?
1: Na pewno musi być to odkrycie przełomowe, skoro zostało uhonorowane Nagrodą Nobla. Natomiast jakie będzie miało praktyczne zastosowanie, po pewnym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że w tych doniesieniach medialnych na razie podkreśla się, że to były doświadczenia na szczurach. Więc nie mamy jak gdyby istotnych elementów związanych, jak to funkcjonuje u ludzi. Zwykle jest tak, że jeśli chodzi o medycynę, początkowe badania przeprowadzane są właśnie u gdzie są to właśnie szczury i myszy. Więc zobaczymy, w jaki sposób te doświadczenia zostaną przeniesione na organy, na ludzi, konkretnie na jak to będzie funkcjonowało, jeśli chodzi o narząd wzroku u ludzi. Niewątpliwie jednak istotne jest to, że wyekstraktowano pewne elementy związane z całym procesem widzenia i miejmy nadzieję, że znaleźli to zastosowanie.

0: No dobrze, a taka ścieżka od myszy do człowieka to czasem trwa no wiele, wiele lat.
1: Tak. Musimy mieć świadomość, że doświadczenia na ludziach są poddane bardzo rygorystycznym warunkom.

0: które mogą spowodować to, że problemy zaburzeń wzroku będą łatwiej ulepszalne.
1: W zeszłym roku badania immunologiczne, ja patrzę, nagroda za badania w dziedzinie immunologii, ale patrzę na tę krótką listę, bo tajemnica obowiązuje wszystkich biorących udział w procesie przyznawania nagrody. No nie było tych naukowców na krótkiej liście. Co prawda była trójka za stworzenie optycznej tomografii koherencyjnej, technologii wykorzystywanej m.in. w diagnostyce okulistycznej, która pozwala na niezwykle precyzyjne obrazowanie struktur oka, ale to nie byli ci panowie. No jeszcze Timothy Springer za odkrycia dotyczące kluczowych receptorów układu odpornościowego, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. To tak jak mówię, ta krótka lista. Zastanawiam się, panie doktorze, możemy sobie trochę kierować się pewnymi refleksjami. Zastanawiam się, czy mogę pana zapytać o to, które z ostatnich odkryć było takie najbardziej przełomowe z tych wszystkich, o których mówimy. Ja wiem, wielu rzeczy nie rozumiemy, wiele rzeczy jest dla nas tajemnicą, ale coś, co zostało panu w pamięci?
0: Znaczy niewątpliwie ostatnim takim odkryciem, które przewinęło się, to było odkrycie technologii mRNA. Ono zostało, Nagroda Nobla została przyznana w latach 90., kiedy właśnie naukowcy, głównie francuscy, tą technologię wynaleźli. I po wielu latach ta technologia została do produkcji preparatów związanych z leczeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. I to jest właśnie taki pewien paradoks, bo ci twórcy tej technologii mRNA byli bardzo sceptyczni do użycia tej technologii, jeśli chodzi o leczenie wirusów. Oni bardziej sugerowali, że technologia mRNA może mieć kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o leczenie nowotworów. Część nowotworów ma pewne podłoże wirusowe i wprowadzenie technologii mRNA miało zapobiec powstawaniu rozwoju nowotworów. I tu mamy właśnie taki paradoks, że często w medycynie jest tak, że wykrywa się jakąś technologię medyczną, jakąś substancję, jakiś lek, po czym okazuje się, że ta technologia znajduje zupełnie inne zastosowanie niż twórcy wymyślili. Takim na przykład klasycznym lekiem był sildenafil, lek, który popularnie nazywany jest Viagrą, był wymyślony przez naukowców do leczenia nadciśnienia płucnego. Po czym okazało się po paru latach, że to jest lek przede wszystkim stosowany na masową skalę jako lek stosowany w zaburzeniach erekcji u mężczyzn. Mm-hmm. Czyli dochodzi czasami do pewnego paradoksu, że odkrywa się pewne odkrycie, które nakierowane jest na zupełnie inne cele, a potem okazuje się, że znajduje nas zupełnie gdzie indziej.
1: Rybonukleinowy kwas, cząsteczka. Oczywiście korzystam z podpowiedzi, tak, proszę. Cząsteczka matrycowego kwasu rybonukleinowego przenosi informację genetyczną z DNA, czyli z dezoksyrybonukleinowego do ribosomu w celu syntezy białek. Czy jest rodzajem instrukcji, który mówi komórce, jakie białko ma wyprodukować, tak? Pełna zgoda.
0: Tak, tak. No i to mówimy, część nowotworu ma podłoże wirusowe, takie na przykład nowotworem jest nowotwór szyjki macicy, kiedy wirus HPV powoduje nowotworzenie właśnie, które powoduje powstanie nowotworu szyjki macicy. Nowotwory piersi, niektóre też podejrzewa się o pewne elementy związane z genetyką, bo to nie musi mówić tylko o wirusa.
1: Panie doktorze, mam pewną propozycję, bo w Centrum Prasowym Tygodnia Noblowskiego naukowcy próbują wyjaśnić, co oznacza ta nagroda i mam taką propozycję, żebyśmy wszyscy skorzystali z ich wiedzy. Będziemy wiedzieć więcej na temat tegorocznej nagrody. Doktor Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego z Państwem. Dziękuję panu za rozmowę. No to przenosimy się do Centrum Prasowego Tygodnia Noblowskiego.
2: Użyję na początek trudnego sformułowania.

0: chodzi mianowicie o kanały jonowe bramkowane światłem. Co to właściwie znaczy? To znaczy, że odkryto białka, które na powierzchni komórki odbierają sygnały, ale nie są to sygnały chemiczne, ani żadne, nie wiem, czynniki wydzielane przez inne komórki, tylko takim sygnałem odbieranym przez komórkę za pomocą tych receptorów jest światło. I to światło uruchamia reakcję receptora, prowadząc w efekcie do aktywacji napływu jonów i do wytworzenia impulsu elektrycznego. Jest to bardzo podstawowe odkrycie, które pierwotnie zostało, znaczy odkryto to białko pierwotnie w rodzaju alg, natomiast ma ono niesamowite zastosowanie w nowoczesnych narzędziach badawczych, w szczególności w neurobiologii, ponieważ jeżeli podobne białko wprowadzimy do transgenicznej myszy na przykład, do konkretnej grupy neuronów w mózgu i zastosujemy światło, możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, tak? Czy też depresję, różne rodzaje zachowania, ponieważ naukowcy byli w stanie i nadal są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
1: Właśnie pani profesor mówi o badaniach na myszy, tak? Ale zapytam naszych klinicystów, czy to odkrycie ma w ogóle zastosowanie w leczeniu? Czy są już jakieś terapie wykorzystujące ten mechanizm? Czy to w ogóle mamy szansę wykorzystać, czy skorzystać z tego odkrycia, my jako pacjenci?
2: Jedno tylko sprostowanie, bo bardzo lubię Warszawski Instytut Medyczny, bo jestem jego absolwentem. Ale jesteśmy z Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Wojskowy Instytut Medyczny, oczywiście.
3: Państwowy Instytut Badawczy.
2: No właśnie.
3: Słuchają nas nasi pracownicy.
1: Oczywiście.
2: Na chwilę obecną oczywiście to od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna, tak? Bo jeżeli dostarczymy taki kanał do konkretnej komórki, to jesteśmy w bardzo precyzyjny sposób, możemy pobudzać tylko tę komórkę, tak? Bo to pobudzanie impulsami elektrycznymi pobudza wszystko dookoła, obok tego impulsu. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie tej elektrody. To też jest inwazyjny proces. Natomiast tutaj mamy możliwość takiego bardzo precyzyjnego pobudzania komórek. Problemem jest oczywiście dostarczenie tego impulsu świetlnego. No bo jak dostarczyć impuls świetlny do mózgu? Trzeba tam jakąś diodę?
0: Ja wiem jedynie, jak to się robi na organizmach modelowych, na myszach. No rzeczywiście jest konieczne doprowadzenie światłowodu, który będzie dostarczał światło w miejscu, w którym chcemy ten efekt uzyskać. Więc sądzę, że u pacjentów, no jeśli chodzi o jakieś głębsze struktury mózgu, no może to być trudne, ale zapewne można pomyśleć o innych zastosowaniach.
2: Ale jest to bardzo, na przykład ognisko padaczkowe, tak? Jeżeli bylibyśmy w stanie wyłączyć taki obszar mózgu za pomocą impulsów świetlnych, tak? Albo jakieś obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone, nie wiem, w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia, prawda? Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, tak? Bo tam naturalnie światło dociera. I próby kliniczne dotyczące leczenia ślepoty z wykorzystaniem tej technologii już się toczą.
3: Ja ze swojej strony jako klinicystka to jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego i że rzeczywiście jest to bardzo pouczająca droga i pokazuje, że każde stworzenie na Ziemi jest potrzebne i nie powinno z niej znikać. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony dla mnie to jest ogromne narzędzie, prawdopodobnie jednak poznawcze, żebyśmy jak najlepiej, być może jak najprecyzyjniej mogli zmapować ten nasz ośrodkowy układ nerwowy i reakcje nasze jako ludzi w różnym środowisku, tak to sobie wyobrażam. Być może to będzie miało znaczenie w takiej spersonalizowaniu nie tylko terapii, ale też tego, jak nasze otoczenie wpływa na nasze działanie, nasze myślenie, z czego czasem sobie nie zdajemy sprawy. Jak w różnym środowisku będzie reagował nasz mózg, tak? Czy jesteśmy w zielonym, czy jesteśmy w czerwonym, czy gdziekolwiek indziej. Jest to dla mnie ogromne pole, myślę, że do popisu takiej naszej wyobraźni, bądźmy kreatywni. Natomiast bardzo bym się bała takiego prostego skojarzenia założenia, że coś włączymy i wyłączymy u człowieka.

0: dziecka z depresją lub ze schizofrenią. Niemniej na końcu wykładu Noblowskiego taka tutaj zajawka się pojawiła, ale myślę, że tutaj jeszcze troszkę cierpliwości z naszej strony.
1: To tegoroczne wyróżnienie w mojej opinii to jest wyróżnienie badań podstawowych. To pokazuje wagę badań podstawowych, badań nad, tutaj akurat były to algi z jednej strony, czyli glony. Te badania nad glonami pozwoliły na zidentyfikowanie tego kanału wrażliwego na światło, tego mówimy o kanale bramkowanym światłem. I później na podstawie tych informacji, na podstawie tej wiedzy zrodziły się pomysły praktycznego wykorzystania tego do badania funkcjonowania mózgu ssaku, tutaj w przypadku myszy, ale to oczywiście ma także przełożenie pewne na badania nad funkcjonowaniem układu nerwowego u człowieka. Także to jest, tutaj Komitet Noblowski ponownie zwraca się w kierunku badań podstawowych i podkreśla ich wagę w rozwoju badań medycznych, w rozwoju medycyny.
2: Tak, jeśli mogę do tego dodać, zgadzam się z kolegą w 100% i jeśli sobie pomyślimy o tych badaniach, które dały początek temu odkryciu, no to jestem przekonana, że były one prowadzone z czystej ciekawości, po prostu, tak? Bez celu takiego, że kiedyś być może pozwoli to włączać neurony w badanym mózgu. Po prostu chciał się naukowiec dowiedzieć, co sprawia, że alga porusza się w stronę światła. I ja uważam, że to jest właśnie wspaniała siła napędowa, ciekawość. I nigdy nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi, ale być może właśnie do takich ważnych odkryć.
1: Tak, te badania dostarczyły doskonałego narzędzia do badań neurologicznych, no, czy neurofizjologicznych. Natomiast to mi przypomina także inne Nagrodę Nobla za tak zwane białko GFP, białko zielonej fluorescencji, które także zostało odkryte w meduzie i później identyfikacja tego białka została, i to później białko to zostało wykorzystane w badaniach nad na przykład lokalizacją białek w komórkach, nad znakowaniem receptorów w ogromnym zakresie różnych badań biochemicznych.
3: Dobrze, będziemy kończyli. Dziękuję bardzo naszym ekspertom. Tutaj jeszcze sparafrazuję słowa pani profesor. Warto być ciekawym, bo ciekawość ludzka napędza rozwój naszej cywilizacji. Mówię tutaj do uczniów, którzy nas słuchają, żebyście właśnie nie bali się być ciekawymi i nie bali się zadawać trudnych pytań i szukać odpowiedzi na te pytania.
4: Czysta ciekawość. Co sprawia, że alga porusza się w stronę światła? I ta ciekawość może prowadzić do wielu ważnych dla nas wszystkich odkryć w medycynie. Dziś fizjologia i medycyna, jutro fizyka, potem chemia, literatura. 9 października pokojowa Nagroda Nobla, potem nauki ekonomiczne. Przyznanie oficjalne czy uroczystość wręczenia Nagród Nobla odbywa się co roku 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Sztokholmie, z wyjątkiem tej pokojowej, bo ona jest wręczana podczas ceremonii w Oslo. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
3: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
2: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
3: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
2: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
3: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
2: i na polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od reakcji kierowców i ekonomistów. Ceny paliw zgodnie z zapowiedzią rządu spadły. Spytamy o nowe scenariusze i prognozy dla rynku. Potem Świnoujście i ogromna akcja nurków saperów. Na dnie Bałtyku jest kilka brytyjskich min głębinowych. Akcję ich neutralizacji z bliska obserwuje nasza reporterka. W magazynie także otwarcie Tygodnia Noblowskiego. Przybliżymy Państwu dokonania laureatów z dziedziny medycyny. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Kierowcy wchodzą w nowy tydzień z niższymi stawkami za tankowanie. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Dziś maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,73, za olej napędowy płacimy 7,88. Sytuację na stacjach paliw sprawdza od rana Anna Orzeł. Aniu, witaj. Powiedz, jak kierowcy reagują na obecne ceny na pylonach?
2: No na pewno są w dużo lepszych humorach niż pod koniec minionego tygodnia. Ulga to chyba najczęściej powtarzane dziś przez nich słowo. Długo czekali i stało się. To, że mniej wydają na benzynę czy olej napędowy, znacznie poprawia im samopoczucie. Chwalą też codzienne ustalanie stawek maksymalnych, bo ich zdaniem to dobre i sprawdzone już rozwiązanie. Mieliśmy przecież z nim do czynienia i w marcu, i potem pod koniec lata. Bo to pozwala, jak mówią, precyzyjnie planować czy kontrolować i tankowanie, i wydatki. No i wizyta na stacji i obserwowanie zmian na pylonach nie wywołują już, jak to było jeszcze do niedawna, dyskomfortu. Niektórzy mówią, że mogłoby być jeszcze trochę taniej.
3: Ogromna ulga, ponad złotówkę na litrze paliwa, to jest duża zmiana.
4: Cieszę się, że wreszcie ceny paliw trochę spadły. Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego.
5: Czekają mnie teraz dwa dłuższe wyjazdy. Wczoraj tankowałem i rzeczywiście mój portfel, myślę, że to odczuje.
6: Ważniejsze jest, żeby wróciło do tych cen, które były jeszcze niedawno. No to by była znakomita okazja do tego, żeby mówić, że to dobrze.
7: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
8: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
3: Ci, co robią bardzo dużo kilometrów miesięcznie, to na pewno czują zmianę.
9: Cieszę się, bo dużo jeżdżę do pracy. Bardzo daleko mam do pracy. Do Warszawy codziennie jeżdżę, a tak to będę musiał teraz mniej płacić.
2: Program Ceny Paliw Niżej będzie obowiązywał do końca roku. Koszt projektu, który sfinansowany zostanie z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to ponad 5 miliardów złotych i tyle zostanie w portfelach kierowców. W Polsce mamy zarejestrowanych około 23 milionów samochodów. Praktycznie w każdej rodzinie jest auto albo dwa, więc wydatki na paliwo z całą pewnością stanowią poważną pozycję w domowych budżetach. No i oczywiście przekładają się też na ceny towarów i usług, o czym moi rozmówcy także oczywiście pamiętają.
1: Kierowcy wyraźnie zadowoleni z obniżek na stacjach. Sytuację na stacjach paliw od rana obserwuje Anna Orzeł. Aniu, bardzo dziękuję za relację. A w magazynie jeszcze głos eksperta w tej sprawie w rozmowie z Polskim Radiem 24 dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, mówił, że mimo rządowej interwencji ceny na stacjach paliw mogą się wahać.

0: Pamiętajmy, że jesteśmy krajem, który ma w tej chwili najniższe ceny paliw, co też w pewien sposób rodzi na niewielką jeszcze skalę turystykę paliwową, czyli część klientów z Czech, jak również część klientów z Niemiec przybywa na nasze stacje i też tankuje do pełna. To nie jest tak, że jeśli mamy jakąś dotację czy obniżenie podatku, nie skutkuje później tym, że my jako obywatele musimy wyrównać te zmiany, bo wolny rynek wymusza na nas konieczność płacenia z kolei u dostawców za te paliwa. I jeszcze bardzo ważna rzecz, musimy obserwować ceny walut, czyli jak kształtuje się cena złotego, bo jeśli tutaj nastąpi jakaś zła sytuacja, czyli osłabienie złotego, wówczas też pewnie i te niskie ceny paliw mogą się skończyć.
1: I tak mówił w Polskim Radiu 24 dr Adam Karpiński. Rządowy program ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca roku, a za chwilę minister energii ogłosi stawki na jutro. 5 bomb lotniczych o łącznej wadze 3,5 tony w najbliższych dniach zniknie z dna Bałtyku. W rejonie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji niewybuchów pochodzących z czasów II wojny światowej. W związku z tym na odcinku Świnoujście-Międzyzdroje obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Ładunki zostały znalezione podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu nowego portu kontenerowego. Łączymy się zgodnie z zapowiedzią z Anetą Łuczkowską, która z bliska, bo z pokładu holownika marynarki wojennej Bolko obserwuje trwającą operację neutralizacji min. Aniu, Aneto, witaj. Powiedz, jak to
2: Dzień
1: wygląda
2: dobry,
1: z twojej perspektywy i co się dzieje na miejscu?
2: Mogę powiedzieć ahoj wręcz, bo jestem w końcu na pełnym morzu. Dosłownie 1,5 morskiej mili od miejsca, gdzie zostały znalezione te pozostałości z czasów wojny, czyli najbliżej, jak dało się podpłynąć, tu została wyznaczona specjalna strefa, do której nikt nie ma wstępu. Między innymi holownik Bolko, na którego pokładzie jestem od rana, pilnuje tego, aby nikt w to miejsce nie wpłynął ze względów bezpieczeństwa. Druga morska mina dosłownie kilka minut temu przeszła do historii, tam gdzie jej miejsce. Została zneutralizowana metodą deflagracji. Jeżeli ktoś z Państwa spodziewał się spektakularnych wybuchów, eksplozji i wielkiej fontanny wody, no to pewnie mógł być zawiedziony. My, dziennikarze, też troszeczkę marudzimy, że nie było to aż tak spektakularne, ale w pracy nurków minerów nie chodzi o to, żeby doszło do wielkiego wybuchu, ale żeby te pozostałości powojenne zostały zneutralizowane w sposób kontrolowany, stąd metoda zwana deflagracją, takiego powolnego, w miarę kontrolowanego wypalenia ładunku wybuchowego, który znajdował się wewnątrz miny. Każda z dwóch zneutralizowanych dziś min zawierała ponad 0,5 tony trotylu. To jest naprawdę spory ładunek wybuchowy i mimo tego, że ta neutralizacja była taka dość powolna, spokojna, nie taka wybuchowa jak w przypadku detonacji, czyli krótko mówiąc eksplozji, no to mogliśmy na pokładzie statku poczuć falę uderzeniową. To wyglądało tak, jakby metalowa duża śruba albo klucz metalowy spadł na stalowy pokład. Takie krótkie uderzenie to właśnie moment przejścia fali uderzeniowej. Teraz patrzę na motorówki z nurkami, którzy w tym momencie powinni być na dnie i sprawdzać, czy cała operacja zakończyła się sukcesem, czy trzeba coś jeszcze, na przykład zapalniki z tych min, dodatkowo wysadzić, żeby już nie stwarzały kompletnie żadnego zagrożenia. Na dzisiaj to prawdopodobnie koniec. Takich min jak te dzisiaj dwie zneutralizowane czeka w sumie 5. Zostały jeszcze 3. Operacja zaplanowana jest do czwartku, ale jeśli pójdzie wszystko tak sprawnie jak dzisiaj, to zapewne nurkowie minerzy uporają się z tym wszystkim dużo szybciej.
1: Bez wybuchów, ale emocje ogromne. 2 z 5 min już usunięte. W Świnoujściu trwa neutralizacja bomb lotniczych z czasów II wojny światowej, a tę operację z bliska obserwuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, bardzo dziękuję.
3: Suma wydarzeń.
1: W tym tygodniu prokuratura zamierza złożyć zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. To początek prawnej przepychanki, tymczasem w obozie rządowym są politycy, którzy zgadzają się z decyzją sądu. Sprawie przygląda się Michał Fabisiak.
4: Z decyzją sądu zgadza się przewodnicząca klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska mówi, że list żelazny to szansa na powrót Marcina Romanowskiego do Polski i przeprowadzenie procesu. Europoseł Lewicy Robert Biedroń uważa, że takiej gwarancji nie ma. Jak mówił w programie Pierwszym, list może posłużyć do ucieczki z Europy.
5: Bo ten list żelazny

0: będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
1: Europoseł KO Michał Wawrykiewicz uważa, że listę wydał tak zwany neosędzia. Gość programu trzeciego spodziewa się, że prokuratura podniesie ten argument w zażaleniu.
2: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry.
1: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Jej celem ma być wzmocnienie zdolności obronnych i usprawnienie współdziałania między siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad ustawą przedwojenną. Przygotowywane przepisy pozwolą rządowi skuteczniej reagować na akty sabotażu. Tak mówiła w rozmowie z Polskim Radiem Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Dlatego przygotowujemy ustawę przedwojenną, żeby nie trzeba było używać stanów wyjątkowych na okoliczności wyjątkowe. My jesteśmy do tych aktów sabotażu przygotowani, żeby była jasność. Jesteśmy w wojnie kognitywnej, hybrydowej, zwał jak zwał, od bardzo długiego czasu.
3: Dokument nazywany ustawą o stanie przedwojennym powinien określać definicję tego stanu, mówi generał Roman Polko. Były szef GROM-u na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że nowe przepisy powinny pozwolić wojsku na działania swobodniejsze niż w czasie pokoju.
5: Zdefiniowanie tego stanu wojny, nie wojny, z którym mamy do czynienia, a który w aktach normatywnych nigdzie nie istnieje. Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan i jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie.
3: Nowe przepisy mogą trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni. Zostajemy w temacie bezpieczeństwa. Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Nad nowym narzędziem pracują teraz programiści do użytkowników. Nowa aplikacja trafi w grudniu. O szczegółach opowie Joanna Stankiewicz.
6: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
7: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
6: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
7: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
6: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń.
3: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię. Pieszy nie miał szans na przeżycie, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykieten.
9: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
3: Sprawca wypadku został zatrzymany. Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty. Wczoraj zatrzymano 20-latka, który prawdopodobnie uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu.
8: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Hiszpanie pójdą do urn. Premier Pedro Sánchez ogłosił, że 29 listopada w kraju odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. Powodem jest brak większości zdolnej przeprowadzać reformy. W piątek mniejszościowy rząd Sáncheza przegrał głosowanie nad propozycjami, które zwiększały ochronę najemców. Mimo to w dzisiejszym przemówieniu hiszpański premier chwalił osiągnięcia swojego rządu.
10: Wspieraliśmy
11: Ukrainę, Unię Europejską i ONZ w ich najtrudniejszych chwilach, potępiając sprawców ludobójstwa, gdy inni milczeli. Walczyliśmy z tyranami, techno-oligarchami, a także spekulantami, którzy dążą do zniszczenia przyszłości naszych synów i córek, by napełnić własne kieszenie. Podwoiliśmy naszą pomoc na rzecz współpracy międzynarodowej, podczas gdy inni chwalili się jej cięciami piłą łańcuchową.

0: lub poświęcaniem jej na ołtarzu wydatków wojskowych wynoszących 5% PKB. Tłumaczył premier Sanchez. Przypomnijmy, od wielu dni w Madrycie trwają protesty przeciwko wysokim czynszom. Pozycje lewicowego premiera podważają też liczne skandale z udziałem polityków jego partii. Będą zakazy importu wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy po jej wejściu do Unii Europejskiej. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że takie zapisy mają się znaleźć w strategii rozszerzeniowej, którą jutro opublikuje Komisja Europejska. To dokument, który ma nakreślić wizję funkcjonowania Unii po przyjęciu w przyszłości nowych krajów. O ostatecznym kształcie tej strategii zdecydują jutro komisarze.
1: Perspektywa wejścia do Unii Ukrainy z jej sektorem rolnym, który ma ogromny potencjał produkcyjny, wywołuje obawy wśród krajów wspólnoty. Dlatego zapisy o zakazie importu z Ukrainy wrażliwych produktów rolnych mają rozwiać obawy unijnych państw i zapewnić, że funkcjonowanie europejskiego rynku nie zostanie zakłócone. Jak ustaliłam, w dokumencie nie ma wymienionych konkretnych produktów, ale można się domyśleć, że na celowniku będzie m.in. zboże. Już teraz Polska, Węgry i Słowacja z naruszeniem unijnych przepisów blokują m.in. import pszenicy z Ukrainy. Z moich ustaleń wynika też, że w dokumencie mają być m.in. zapisy wymuszające na Ukrainie standardy dotyczące dobrostanu zwierząt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Chciał rozbić samolot na lotnisku w Tel Awiwie lub uderzyć w jeden z wieżowców w tym mieście. Takie są najnowsze ustalenia w sprawie pilota linii Fly Dubai. Mężczyzna, który w środę próbował doprowadzić do katastrofy, jest przesłuchiwany w Dubaju. Informacje w tej sprawie zbiera Milena Rashid-Szehab.
2: Pilot Fly Dubai był w ostatnich miesiącach kilka razy w Tel Awiwie i zbierał informacje potrzebne do ataku. Chciał go dokonać w lipcu, ale zrezygnował, bo wśród członków załogi był jego przyjaciel. Niedoszły sprawca zamachu to religijny ekstremista, który niepokojące sygnały wysyłał od dawna. Treści, które publikował w mediach społecznościowych, na tyle zaniepokoiły jego poprzedniego pracodawcę, linie lotnicze Oman Air, że najpierw został przeniesiony z zastarów na stanowisko administracyjne, a następnie zwolniony. Dla linii Fly Dubai pracował od kilku miesięcy. Niektóre izraelskie media, powołując się na śledczych, podają, że wybrał tę linię właśnie dlatego, że latają do Tel Awiwu. W Izraelu dyskusja skupia się wokół tego, czy można było uniknąć tej sytuacji. Teoretycznie za bezpieczeństwo lotów do i z Izraela odpowiada Ministerstwo Transportu. I to ono jest obwiniane za to, że zatwierdziło listę pasażerów i członków załogi, na której znalazł się pilot, który nie powinien latać do Izraela choćby dlatego, że ma paszport omański. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Damaszek.
0: Z badania legalności nakazów przeszukania swoich domów w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina chce były brytyjski książę Andrzej. Posiedzenie Wysokiego Trybunału za zamkniętymi drzwiami w tej sprawie wyznaczono na czwartek. Termin potwierdziło brytyjskie biuro prasowe sądów. Z Londynu Anna Rączkowska.
3: Chodzi o przeszukania domu na terenie posiadłości Sandringham oraz dawnej rezydencji Andrzeja Royal Lodge w Windsorze. Jak ujawnił brytyjski dziennik The Telegraph, prawnicy brata króla Karola III kwestionują nakazy wydane na wniosek policji regionu Thames Valley. Sędzia zgodził się rozpatrzyć ich wniosek. W czwartek sąd ma zdecydować, czy udostępnić część dokumentów związanych z postępowaniem. Na rozstrzygnięcie, czy nakazy przeszukania wydano zgodnie z prawem, trzeba będzie jeszcze poczekać. Były książę Andrzej został zatrzymany w lutym, w dniu swoich 66 urodzin. Śledczy podejrzewają, że przekazywał Epsteinowi wrażliwe informacje, gdy pełnił funkcję brytyjskiego przedstawiciela handlowego. Dochodzenie dotyczy podejrzenia nadużycia funkcji publicznej. Przesłuchanie trwało niemal 12 godzin. Andrzej został zwolniony, a śledztwo było kontynuowane. Były książę zaprzecza zarzutom. Policja regionu Thames Valley potwierdziła, że uczestniczy w postępowaniu sądowym dotyczącym wydania nakazów przeszukania. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Parada Pułaskiego po raz 89 przeszła nowojorską Piątą Aleją. W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych wydarzenie zorganizowano pod hasłem „Za wolność naszą i waszą”. Generał Kościuszko i generał Pułaski, żołnierze wolności Polski i Ameryki. Więcej o jej przebiegu opowie Jan Pachlowski.
4: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych.
5: Today we will honor Polonia, celebrating what it is to be Polish Americans and pay tribute to General Kazimierz Pułaski, a Revolutionary War hero.
4: W przemarszu uczestniczą m.in. organizacje polonijne, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, polskie szkoły dokształcające, zespoły muzyczne, polonijni sportowcy, artyści, Stowarzyszenia Studentów Polonijnych i Biznesu, policjanci z Nowego Jorku, New Jersey

0: oraz przedstawiciele firm polonijnych, mówi Richard Zawisny, prezes Głównego Komitetu Organizacyjnego Parady.
1: My jako Parada Połaskiego jesteśmy druga najstarsza parada w Nowym Jorku i naprawdę mamy bardzo dużo uczestników, mniej więcej, co maszerują. Mamy ponad 20 tysięcy ludzi.
0: Październik jest oficjalnie obchodzony w Stanach Zjednoczonych jako miesiąc dziedzictwa polskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A w magazynie zapowiadany tydzień noblowski. Na otwarcie poznaliśmy laureatów w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nobla otrzymali Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zgromadzenie noblowskie nagrodziło ich badania nad kanałami jonowymi kontrolowanymi światłem, a także rozwój optogenetyki. W centrum prasowym Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Powiedz, co wiemy o laureatach, no i przede wszystkim, co to jest optogenetyka.
3: To metoda, która pozwala za pomocą światła włączać i wyłączać wybrane komórki nerwowe. Ale zacznijmy od początku, czyli od glonów. Na początku XXI wieku tegoroczni laureaci odkryli w nich białka, które reagują nie na sygnały chemiczne, ale na światło. Pod jego wpływem do komórki napływają jony i powstaje impuls elektryczny. Tak tłumaczyli to naukowcy, którzy śledzili ogłoszenie werdyktu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach organizowanego tu już po raz ósmy Tygodnia Noblowskiego. Profesor Anna Malik z Wydziału Biologii mówiła, że to bardzo podstawowe odkrycie, ale ma ogromne znaczenie dla badań nad mózgiem. Jeśli takie białko wprowadzi się do konkretnej grupy neuronów, na przykład w mózgu myszy, a potem zastosuje się światło, można pobudzić tylko te komórki i sprawdzić, jak zmienia się zachowanie zwierzęcia. Dzięki temu naukowcy dowiedzieli się m.in. o mechanizmach odpowiedzialnych za strach i depresję. Optogenetyka trafiła do laboratoriów na całym świecie. Ale czy skorzystają z niej pacjenci? I tu z odpowiedzią idzie profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego, który przyznaje, że droga od próbówki do łóżka pacjenta jest jeszcze daleka. Sama technologia jest jednak bardzo obiecująca, bo pozwala działać niezwykle precyzyjnie. Tradycyjna elektroda pobudza wszystko wokół siebie, a światło działa tylko na komórki, które mają takie białko. Największym wyzwaniem pozostaje doprowadzenie światła w głąb mózgu, bo myszy robi się to za pomocą światłowodu. Najłatwiej byłoby więc wykorzystać tę metodę w oku, do którego światło dociera naturalnie i próby kliniczne dotyczące leczenia ślepoty już trwają. Zdaniem ekspertów w przyszłości optogenetyka mogłaby pomóc także w leczeniu padaczki czy depresji. Profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego zastrzegła jednak, że trzeba uważać na zbyt proste skojarzenia, jakoby dało chorobę po prostu wyłączyć się lub włączyć. Dla niej to przede wszystkim historia o tym, jak daleko może nas zaprowadzić nauka. Od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego, mówiła, dodając, że pokazuje to, iż każde stworzenie na Ziemi jest potrzebne. Eksperci zgodnie podkreślali, że ta nagroda dla badań podstawowych. Naukowcy, którzy badali glony, chcieli po prostu zrozumieć, dlaczego poruszają się one w stronę światła. Nie zakładali, że ich praca pozwoli kiedyś sterować neuronami w mózgu. Podobnie było z białkiem zielonej fluorescencji, odkrytym w meduzie, które również przyniosło Nagrodę Nobla i zmieniło badania nad komórkami. Za tegoroczne odkrycie laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 200 milionów koron szwedzkich. To o 1 000 000 koron więcej niż przed rokiem. Kolejne Noble poznamy w najbliższych dniach. Jutro z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. Pokojowa Nagroda Nobla zostanie przyznana w piątek.
2: Tydzień noblowski. Rozpoczęto o tegorocznych laureatach Nagrody Nobla z medycyny, o nagrodzie za rozwój optogenetyki, mówił nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję za relację. A teraz inne ważne wyróżnienia. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny w Ukrainie. Zwycięzcę ogłoszono wieczorem podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nul wygrał również plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej, a dla Szczepana Twardocha to już druga Nike czytelników po nagrodzie za króla w 2017 roku. Dla autora to potwierdzenie, że idzie właściwą drogą, tak mówi po gali Szczepan Twardoch.
4: To jest na pewno bardzo duży komplement dla mojej literatury i dla tego, jak rozumiem rolę pisarza. Nie napisałem tej powieści w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
5: Ja uważam, że najpierw książka musi być dobra. Mój przyjaciel Jerzy Pilch kiedyś

0: mi powiedział, słuchaj, ja ci dam prostą definicję, co to jest dobra książka. Mówi, to jest szalenie proste. To są literki poukładane we właściwej kolejności. Tylko się cieszyć, że takie książki mamy i to znaczy, że pogłoski o śmierci literatury polskiej są mocno przesadzone.
1: Dodawał przewodniczący jury Nike Witold Bereś. Nagroda przyznawana od 1997 roku ma promować polską literaturę współczesną ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Laureat otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę i 100 tysięcy złotych.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Wszystko wskazywało na to, że tego meczu nie uda się uratować, a jednak Iga Świątek odwróciła losy spotkania i awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka po dramatycznym początku pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Polka przegrała pierwszego seta, w drugim znajdowała się w krytycznej sytuacji, przegrywając już 2-5. Wówczas przeprowadziła spektakularny powrót i odrobiła straty. Wygrała 4 gemy z rzędu, a następnie całkowicie zdominowała Chorwatkę w tiebreaku, wygrywając go do zera. W decydującej trzeciej partii Świątek utrzymała przewagę i przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 6-2. To nie pierwsza tego typu sytuacja naszej tenisistki, zwracał uwagę w Polskim Radiu 24 Łukasz Jachimiak z portalu sport.pl.
3: Moim zdaniem potwierdziło się to, co niedawno powiedział trener Igi Świątek, Francisco Roig, w wywiadzie dla hiszpańskojęzycznego Eurosportu. On wyraził się w taki sposób, że jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o technikę Igi, ale jeszcze więcej, jeśli chodzi o mental. Iga dzisiaj pokazała, że wtedy, kiedy się stresuje, spina, usztywnia, nie gra dobrze, przegrywa z samą sobą. My ten scenariusz znamy, bo Iga go wielokrotnie przerabiała w tym sezonie, ale na szczęście pokazała też, że zrobiła jakiś krok do przodu w tym nastawieniu do grania i naprawdę w sytuacji już beznadziejnej, bo przecież 2-5 i serwis rywalki, później 3-5, 0-30 przy swoim serwisie, ona zaczęła grać lepiej, zmieniła strategię, zaczęła robić to, czego trener od niej wymagał cały czas, a wcześniej, kiedy on jej przekazywał uwagi albo osobiście, albo przez Macieja Ryszczuka, to ona w tych nerwach nie była w stanie wziąć sobie do serca.
1: Komentował Łukasz Jachimiak z portalu sport.pl. W następnej rundzie turnieju w Pekinie Świątek zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Kolejny mecz i kolejne nadzieje na zwycięstwo. Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Będzie to drugie spotkanie z Bośniakami podczas tego zgrupowania. Poprzedni mecz 25 września zakończył się remisem 0-0. Dzisiejszy wynik to nie jedyne zmartwienie naszych kadrowiczów. Na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować z powodu 2 żółtych kartek. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban mówi, że biało-czerwoni muszą nauczyć się grać bez swojego kapitana.
4: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy no, nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jasno mówi o celu na dzisiejszy mecz i wie, że gospodarze, podobnie jak Polacy, będą myśleć o wygranej.
5: Nie dziwi mnie, że chcą wygrać mecz. Ciężko było, jakby nie chcieli go wygrać, no ale my przyjeżdżamy z takim samym zamiarem. Chcemy już wejść na boisko. Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku, o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: W Bośni i Hercegowinie od rana rośnie napięcie przed wieczornym meczem z Polską w Lidze Narodów. Spotkanie w Zenicy miejscowe media przedstawiają jako kluczowe dla układu tabeli, a więcej o nastrojach naszych rywali opowie Piotr Piętka.
6: Bośnia i Hercegowina ma 5 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie, a Polska jest trzecia z 4. Zwycięstwo może więc dać jednej z drużyn bardzo ważną przewagę w walce o awans. Bośniackie media przypominają, że pierwszy mecz tych zespołów w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz jednak Polacy przyjeżdżają do Zenicy po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Bośniacy liczą natomiast

0: Na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbarez zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1-1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Dla miejscowych kibiców będzie to również pierwszy mecz reprezentacji w Zenicy po pożegnaniu Edina Dzeki, który zakończył karierę w kadrze. Bośniackie media podkreślają więc, że wieczorem na Bilinopolie spotkają się nie tylko dwa zespoły walczące o punkty, ale także Nowa Bośnia, która próbuje udowodnić, że potrafi radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Dodajmy, początek starcia Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45. Zapowiedzią sporych sportowych emocji kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
11: Cyfrowy świat ma wiele plusów i z pewnością ułatwia prowadzenie biznesu. Są jednak sytuacje, w których staje się przekleństwem tysięcy przedsiębiorców. Przykładem są hakerskie włamania do serwisów medycznych czy fakturowych. Dziś właśnie ten temat bierzemy pod lupę. Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
11: Tysiące przedsiębiorców w ostatnim czasie przekonały się w praktyce o tym, co oznacza bycie administratorem danych osobowych. Włamania hakerskie do systemów, które miały ułatwić prowadzenie biznesu, doprowadziły do nerwowych sytuacji, a wszystko zaczyna się od pytania, zgłaszać czy nie zgłaszać incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A jeśli tak, to co dalej? Dziś postaramy się rozwiać te wątpliwości. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Wcześniej jednak ważne informacje gospodarcze. Nie ma radykalnego wzrostu sprzedaży paliw po wprowadzeniu kolejnego programu Ceny Paliwa Niżej. Niższe ceny na stacjach benzynowych obowiązują od soboty, a minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w weekend sprzedaż paliw była wyższa niż kilka dni wcześniej, ale wzrost nie był na tyle duży, by wpłynąć na podaż.
12: Na pewno będziemy też w ciągu najbliższych dni analizowali te kwestie związane z tak zwaną turystyką paliwową, czyli w tych terenach przygranicznych, jak kształtuje się sprzedaż. Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych.
11: Minister podkreślił, że w sumie koszt całego pakietu CPN to 10 miliardów złotych.
12: Podatek od nadzwyczajnych zysków w takich sytuacjach jest rzeczą absolutnie naturalną, więc na pewno jego wpływy będą bardzo istotne w zakresie finansowania tego pakietu.
11: Program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany, no właśnie, z podatku od nadmiarowych zysków, który zapłacą koncerny paliwowe. Stosowną ustawę podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. A teraz spoglądamy na rynki, patrzymy, co też dzieje się na warszawskiej giełdzie. No i mamy zielono. WIG zyskuje 0,55%, WIG 20 0,66%, a to oznacza, że nasze indeksy są najmocniejsze w Europie. Tak, drodzy Państwo, to wystarczyło. Na pozostałych rynkach tak mniej więcej pół na pół. Część głównych indeksów

0: Ksów zyskuje, część traci, ale jeśli nawet traci, to nie są to jakieś solidne spadki. Co do cen i kursów walut, za 1 euro płacimy w tej chwili 4,38 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,91, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,17. Tak wyglądają ceny walut dzisiaj. To jeszcze ropa naftowa. Ropa WTI $90, prawie 91 za baryłkę, natomiast ropa Brent niestety powyżej stówki, $102,76.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Tym bardziej, że mamy o czym porozmawiać, bo w ostatnim czasie dość sporo informacji napływało z rynku, że niestety te ataki hakerskie się zdarzają. Na początku to były duże serwisy medyczne, potem serwis do wystawiania faktur. No trochę tego jest niestety.
2: Niestety te czasy, gdzie była bardzo mała ilość tego typu zdarzeń, myślę, że już bezpowrotnie minęły. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Coraz większą ilość usług przynosimy do rozwiązań chmurowych, coraz większą ilość informacji zlecamy do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, dlatego sytuacje tego typu zdarzają się i będą się zdarzać. I dlatego warto być na nie przygotowanym, bo to nie jest kwestia, czy staniemy się ofiarą tego typu incydentu, ale raczej kwestia, kiedy staniemy się ofiarą i musimy wiedzieć, jak zareagować, jak się poprawnie zachować.
0: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom takie podstawowe pojęcie. Wielu przedsiębiorców, to właściwie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają styczność z danymi swoich klientów, kontrahentów, to administratorzy danych osobowych. Kropka. I nawet jeżeli oddają te dane na przechowanie, czy też do zarządzania zewnętrznej firmie, która na przykład prowadzi serwis związany z wystawianiem faktur, to oni nadal są administratorami tych danych.
2: No właśnie, mamy czasem wrażenie, że jeżeli chodzi o to pojęcie administratora, no jest pewne niezrozumienie, bo część firm, część przedsiębiorców ma takie mylne pojęcie, że zlecając pewne czynności na zewnątrz, zlecając zadania, jednocześnie pozbawiają się odpowiedzialności. Można delegować zadania, no ale nie można delegować odpowiedzialności. To, że mamy jakąś relację z klientem, to, że przychodzi on do nas, żeby zrealizować jakąś usługę albo coś kupić, no to ufa nam, ma z nami bezpośredni kontakt. Nie wszystko jesteśmy w stanie we własnym zakresie i własnymi środkami zapewnić w obsłudze takiego klienta, dlatego zlecamy czynności na zewnątrz. Posłużę się tutaj pewną metaforą. Załóżmy, że prowadzi pan sklep i wynajmuje pan zewnętrzny magazyn i ten magazyn jest chroniony przez zewnętrzną firmę ochroniarską. I w tym magazynie dochodzi do włamania i zostaną skradzione paczki pańskich klientów. Wiadomo, że klienci nie pójdą do ochrony, nie pójdą do właściciela magazynu, ale zwrócą się do pana, no bo to pan jest tym właśnie administratorem danych. A wszystkie podmioty, które pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności, czyli dostawcy systemów, dostawcy różnego rodzaju usług chmurowych, czyli wykonawcy czy podwykonawcy, to właśnie mają status tak zwanych podmiotów przetwarzających.
0: To idźmy dalej w tę metaforę, bo z pewnością jeżeli doszłoby do takiego włamania do tego magazynu, to w pierwszej kolejności zapewne dowiedziałbym się właśnie od tego ochroniarza. No ktoś się włamał do twojego magazynu i wielu przedsiębiorców w Polsce w ostatnich dniach znalazło się w takiej sytuacji. To znaczy to był spokojny wieczór, może spokojne popołudnie i nagle przychodzi informacja i takich informacji może też być więcej od innych systemów kiedyś w przyszłości. Miejmy nadzieję, że na tym to się skończy, że no, doszło do nieuprawnionego dostępu do naszych serwisów. W tym gronie są również państwa dane, dane pana klientów, pana kontrahentów. No i co wtedy? I wtedy mamy problem.
2: Ja myślę, że tu trzeba zrobić krok wstecz.
0: Dobrze.
2: Bo najczęściej jest tak, że to ten przedsiębiorca, ta firma, no nie ma narzuconego dostawcy, tak, ma jakąś autonomię.
0: No wybiera.
2: Wybiera. No i przed dokonaniem wyboru no trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy zlecać przetwarzanie pewnych danych osobowych. No i trzeba wybierać z głową. W zasadzie trzeba wybierać, biorąc pod uwagę te wymogi, które z RODO wynikają. Czyli warto zweryfikować,

0: czy taki nasz wykonawca będzie właściwie chronił dane osobowe, które mu powierzamy. Poza tym, że weryfikujemy takiego wykonawcę przed tym, jak zdecydujemy się na podjęcie współpracy, no to powinniśmy okresowo sprawdzać, czy to, co słowo klucz, umowa powierzenia przetworzenia danych, to, co w takiej umowie wpiszemy, jest faktycznie realizowane przez tego typu zleceniobiorcę, bo tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu, no to klienci nie będą się zastanawiali, nie będą szli do zleceniobiorcy, ale przyjdą do przedsiębiorcy.
1: No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że faktycznie zweryfikowaliśmy tego dostawcę. Ma setki tysięcy, nieważne, czy to jest kwestia medyczna, czy to jest kwestia systemów zarządzania fakturami, czy jakikolwiek inny system, który pomaga nam w biznesie. Zweryfikowaliśmy, byliśmy z tą firmą od lat, no i nagle przychodzi taki mail, bardzo niepokojący, z sugestią, że trzeba się właśnie zwrócić do państwa i dokonać zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo tak wyglądają czasami te maile. W tym konkretnym przypadku akurat firmy Fakturownia tak to właśnie wyglądało, więc pytanie do pana. Pytanie, zgłaszać, nie zgłaszać. Tutaj to jest nasza decyzja, należy do nas, do przedsiębiorców, do administratorów danych osobowych.
0: Tak, administrator odpowiada jakby za to, co zrobić i podstawą do tego, żeby podjąć decyzję, zgłaszać, nie zgłaszać, powinna być ocena ryzyka, czyli ta ocena ryzyka powinna nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, co złego może się wydarzyć naszym klientom w związku z tym, że ktoś niepowołany dostanie się do danych tych klientów.
1: Metoda czarnowidza. Musimy sobie to wyobrazić.
0: To nie jest tak do końca, że musimy sobie wyobrażać, bo wiemy, co, jakie dane zlecamy.
1: Jasne.
0: I na tej podstawie już możemy wywnioskować, jeżeli takie dane trafią w niepowołane ręce, jeżeli to będzie jakiś, powiedzmy, numer telefonu czy adres e-mail, no to może dojść do jakiegoś spamu, może dojść do jakiegoś phishingu. Jeżeli to będą dane medyczne, no to nie każdy chciałby, żeby jakaś niepowołana osoba miała dostęp do historii leczenia.
1: Oczywiście. I tutaj podzielmy, panie dyrektorze, sobie na kilka kategorii różne dane. Na początek wyobraźmy sobie, że prowadzimy albo przychodnie, albo sklep internetowy. No i obsługujemy przede wszystkim osoby fizyczne. Czyli to są osoby, no tutaj musimy mieć imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku tych medycznych historii często PESEL, datę urodzenia. No i tutaj już nam się komplikuje. To są już dane szczególnie istotne. Jeśli jeszcze do tego dodamy te dane medyczne odnośnie chorób, no to już robi nam się naprawdę paczka bardzo niebezpiecznych danych. Oczywiście takie dane i utratę takich danych bezwzględnie należy zgłosić, rozumiem.
0: Tak, no tu to, o czym pan wspomniał, ten segment B2C, to nie budzi żadnej wątpliwości, że to są dane osobowe. I też, tak jak wspominałem, na początku analiza ryzyka, bo też zlecając pewne usługi, nie możemy mieć pewności, nie możemy założyć z góry, że ktoś się włamał i dostał się do całego pakietu, jaki zleciliśmy.
1: Jasne.
0: Dlatego nie zalecam podejmowania pochopnych decyzji, że mamy informację, że jakaś firma została zhakowana, doszło do włamania do jakiejś firmy, a my jesteśmy klientem, bezmyślnie piszemy zgłoszenie, zgłaszamy.
1: Nie wszystko trzeba zgłaszać.
0: Bo tak, to jest kolejna rzecz. Może się okazać, tak jak tu w przypadku tym wspomnianym przez pana fakturowni, z informacji dostępnych na stronie tej firmy wynika, że naruszeniu uległy te dane bardziej historyczne. Tak? Czyli prawdopodobnie klienci, którzy od niedawna zawarli, współpracują z tym podmiotem, no to mogą czuć się troszeczkę bezpiecznie, chociaż powinni to potwierdzić.
1: Czujność musi być. Dobrze, panie dyrektorze, to wiemy, ta pierwsza kategoria, bezwzględnie te dane są niebezpieczne. Druga kategoria, jednoosobowe działalności gospodarcze. Bardzo często w tym wariancie już B2B, czyli zmieniamy ostatnią literkę C na B, przedsiębiorcy współpracują z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. I my tak naprawdę nie wiemy, bo my zaciągamy na przykład po NIP-ie numeru NIP wszystkie dane przedsiębiorcy. Mamy po pierwsze nazwę firmy, w której zgodnie z prawem musi być imię i nazwisko. Później mamy adres. Nie wiemy, ale czasami może się tak zdarzyć, że to jest adres prywatny, bo ktoś prowadzi warsztat mechaniczny na swoim podwórku i siedzibą firmy jest akurat adres jego zamieszkania. Albo też inna działalność gospodarcza. No ale te wszystkie dane są w CIDG. One są publicznie dostępne. Jeszcze w wielu innych serwisach. Co wtedy? Czy to są dane, które też podlegają ochronie, skoro są wszędzie?
0: Tutaj może stety albo niestety dla niektórych dane związane z jednoosobową działalnością gospodarczą stanowią dane osobowe.
1: Również
0: podlegają ochronie. I tak to, co jest w CIDG, to jest pewnie jakiś kawałek tych danych. Jeżeli mamy takie serwisy jak ten o którym pan wspominał na

początku, to zakładam, że poza tym, że są tam te dane 1:1 z CEIDG, to są tam też informacje nie upublicznione w tym rejestrze. Czyli to, że wiemy, że przedsiębiorca

0: Polski, który prowadzi firmę pod taką i taką nazwą. Mamy adres, mamy numer telefonu, bo być może został też upubliczniony w bazie i mamy no, jakieś tam szczegóły, no chociażby usługę czy nazwę usługi, jaką wykonaliśmy. I co w tej sytuacji musimy zgłaszać, czy nie musimy zgłaszać? Gdzie jest ta granica?
1: Nie chciałbym tu jednoznacznie odpowiadać, bo jasne. Jakby odpowiedzialność,
0: ale spróbujmy pomóc
1: odpowiedzialność jest po stronie administratora.
0: No ale spróbujmy
1: wydaje
0: im
1: się, że w tej sytuacji byłoby łatwiej znaleźć uzasadnienie do tego, żeby no, wstrzymać się z decyzją o zgłoszeniu. Tak? Ale to, że nawet pewnych incydentów nie zgłaszamy, no to mamy obowiązek udokumentowania te incydenty w takim wewnętrznym rejestrze. Chociaż z drugiej strony mogą się zdarzyć sytuacje, a propos na przykład faktur, że tak na pozór informacja o tym, że wystawiono fakturę na jakiegoś przedsiębiorcę, no to nie wydaje się jakaś powodująca szkody dla tej osoby. No ale jeżeli na przykład faktura będzie dotyczyła świadczenia, powiedzmy, usług terapeutycznych, no to już upublicznienie takich informacji...
0: Masaż barku na przykład, spracowanego.
1: Tak, ale może to powodować, że jakby osoba nie będzie chciała dzielić się takimi informacjami z żadnym,
0: oczywiście,
1: całym światem zewnętrznym. Tak, mamy też inne bardziej, sprzedając nawet pewnego rodzaju, no nie chcę tu podawać nazw, produkty, nie zawsze ten kupujący chciałby, żeby sąsiedzi, znajomi czy ktoś postronny wiedział, co kupuje.
0: Cała długa lista takich produktów może tutaj wystąpić. Dobrze, trzecia kategoria danych i kontrahentów ewentualnych, czyli te wszystkie spółki, fundacje, organizacje, które mają numer KRS, które są w tej bazie KRS, to mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne albo jakieś fundacje. Co wtedy i co wówczas powinniśmy zrobić? Zgłaszać czy nie zgłaszać?
1: Jeżeli kompromitacji uległy dane te dotyczące firm w zakresie NIP, REGON czy jakiś ogólny adres e-mail, no to myślę, że nie będzie potrzeby zgłoszenia. Mhm. Może się jednak okazać, że pośród tych danych będą na przykład informacje o konkretnym pracowniku.
0: Czyli jeżeli będzie mail na przykład j.kowalski@nazwafirmy.pl,
1: to tutaj potrzeba będzie o dłuższą chwilę rozwagi. No, trzeba się zastanowić, oszacować, co złego może się stać takiemu Kowalskiemu, gdyby ktoś niepowołany dostał się w posiadanie adresu.
0: W którym momencie wkracza Urząd Ochrony Danych Osobowych? Kiedy już się stanie coś złego, czy wcześniej? Bo tutaj, wie pan, z oceną może być różnie. Możemy ocenić, nie, to nie jest groźne, tym bardziej, że tylko jedna literka z nazwiska. To jest tylko mail. Ten mail może gdzieś się pojawiać, nie wiem, na wizytówkach, w innych miejscach, na stronie internetowej. No i też trudne do weryfikacji.
1: No, Urząd Ochrony Danych Osobowych stara się podchodzić zdroworozsądkowo. Tak? Mhm. Prowadzimy... Rozumiemy, jak działa biznes i rozumiemy, że biznes co do zasady nie żyje z danych osobowych i staramy się dlatego przygotowywać bardzo dużo różnego rodzaju poradników, które pozwolą samodzielnie przedsiębiorcom właśnie odpowiednio oszacować to, czy w konkretnej sytuacji trzeba zgłaszać, czy nie trzeba zgłaszać. Mamy taki poradnik jak dotyczący zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Bardzo serdecznie do niego zachęcam. Jest taka dosyć rozbudowana pozycja, ale świetnie opisuje te wszystkie niuanse. A dla kogoś, kto by chciał w skróconej formie zapoznać się z takimi wytycznymi, to w październiku 2025 w naszym biuletynie, publikujemy takie biuletyny UODO, został opublikowany artykuł mówiący o 7 czynnikach powodujących konieczność, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu bądź niezgłoszeniu naruszeń. Myślę, że nie mamy teraz na tyle czasu, żeby to wszystko omawiać, dlatego zachęcam do lektury. Jest to dostępne wszystko na stronie internetowej urzędu.
0: Niestety nie mamy dużo czasu, a jeszcze tyle tutaj przygotowałem dla pana pytań. Dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz. Wszystko jasne i wszystko dobrze wygląda. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i wystawia niewiele tych faktur, to może przeanalizować sobie całą historię, zobaczyć, a tu jest taki mail, a tutaj maila nie ma, a tutaj to jest w ogóle mail biuro@nazwafirmy.pl, więc tutaj żadnych danych osobowych nie mamy. A co w sytuacji, kiedy ja znalazłem w mediach społecznościowych w komentarzu do tej sprawy jednego przedsiębiorcę, który mówi, ja mam kilkuset klientów w bazie, co ja mam teraz zrobić? Mam to wszystko weryfikować po kolei? No i tutaj zaczynają się schody, bo to jest z punktu widzenia fizycznego i zdroworozsądkowego no niemożliwe, żebyśmy przeanalizowali nagle setki tysięcy

0: pozycji, które są w bazie danych.
1: Tu zatrzymałbym się na samej nazwie RODO, tak? Nie wszyscy zdają sobie sprawę albo pamiętają o tym, że RODO to jest rozporządzenie o ochronie osób w związku z przetwarzaniem tych danych
0: fizycznych.
1: Tych osób. Tak, ale przetwarzanie o ochronie osób. I no, uważam, że nawet jeżeli mamy kilkuset klientów, to no, warto zweryfikować, jakie informacje o tych klientach mamy, no bo bez tego nie będziemy w stanie ustalić, co złego może się stać tym klientom w związku z tym, że ich dane trafiły w niepowołane ręce.
0: Ale przy kilkuset tysiącach to jest już problem.
1: Ale przy kilkuset tysiącach, to ja myślę, że to są dane ustrukturyzowane.
0: Jasne.
1: Czyli jest to dużo łatwiejsze do zrobienia.
0: Jasne, czyli zastanówmy się, jakie dane generalnie wpisywaliśmy, jak to może wyglądać. Tak, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy mogą być tam osoby fizyczne, czy to są tylko głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, czy spółki i fundacje.
1: Każdy postępuje według określonego schematu, no bo inaczej nie mógłby prowadzić biznesu. I myślę, że mając wiedzę na temat tego, jaki schemat, jaki rodzaj informacji zbiera, łatwiej jest w dosyć szybki sposób wyciągnąć pewne wnioski i oszacować to ryzyko.
0: Dobrze. To teraz sytuacja, którą przeżyło wielu przedsiębiorców w miniony weekend, który to był weekend trochę stresujący i pracochłonny i pierwszy raz musieli zderzyć się z koniecznością zgłoszenia do UODO. Przypomnijmy, to są tylko 72 godziny od momentu, w którym dowiemy się od tak zwanego procesora, czyli tej firmy, która przetwarza dane osobowe, że doszło do incydentu. Czas biegnie bardzo szybko i taki wyścig z czasem. Ktoś wypełnił ten wniosek, klika i okazuje się nagle, że na biznes.gov.pl występuje błąd. Bo ta sieć była bardzo mocno przeciążona w ostatnich godzinach. No i są takie historie, możemy je znaleźć w internecie, że ktoś siadł, stwierdził, wypełni rzetelnie, podejdzie do tego, zgłosi to zgłoszenie wstępne, które kiedyś uzupełni, a tutaj się okazuje, że nie działa.
1: Tak jak wspominałem, my jesteśmy racjonalni i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podchodzi z bardzo dużym zrozumieniem, bo ma świadomość ograniczeń technologii. Jeżeli komuś nie udało się wywiązać z tego terminu, a my wiemy, jakie są okoliczności, no to myślę, że nie ma się co obawiać żadnych negatywnych konsekwencji, no bo to jest niezależne od tego osoby, która próbowała zgłosić.
0: Czyli jeżeli w polu, bo w tym formularzu jest specjalne pole, gdzie możemy uzasadnić takie opóźnienie, napiszemy, że powodem były problemy techniczne związane z systemem i opiszemy to w miarę szczegółowo, to wówczas tutaj te negatywne konsekwencje zostaną oddalone.
1: Zmitygowane, bo my bierzemy to pod uwagę. No, jesteśmy dla obywateli.
0: Jeden stres mniej, drodzy przedsiębiorcy, dla państwa.
1: I chcemy pomagać i zachęcam również, jeżeli macie państwo kontakt ze strony samego urzędu, bo zdarza się, że dopytujemy o pewne rzeczy, to zachęcam do tego, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwonić do nas. Kontaktować się.
0: Bardzo linie nie są przeciążone u was w ostatnim czasie?
1: Ale jeżeli dostaniecie państwo jakąś informację bezpośrednio, na przykład z Departamentu Kontroli i Naruszeń, to w stopce takiego pisma znajdziecie numer telefonu. Będzie to informacja, będzie to numer do osoby, która waszą sprawą się zajmuje i w interesie tej osoby jest to, żeby jak najsprawniej ta sprawa była procedowana i żeby państwu pomóc. Naprawdę. Jesteśmy po to, żeby państwu, jakkolwiek to zabrzmi, pomagać, bo nie chodzi o to, żeby rozwlekać sprawy i jakieś dodatkowe stresy u przedsiębiorców wywoływać. Są wątpliwości, czegoś nie rozumiecie. Lepiej zadzwonić, dopytać, niż wymieniać się niepotrzebnie korespondencją.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze jedna rzecz. Już zauważyłem, że niektórzy przedsiębiorcy w mediach społecznościowych zaczęli publikować takie publiczne oświadczenia o tym, że mieli w tym i w tym miejscu, przetwarzali takie i takie usługi, no i że doszło do wycieku. Informują, jakie ewentualnie konsekwencje negatywne mogą się pojawić. No taka informacja ogólna, ostrzegająca kontrahentów. Inni na przykład wysyłają maile do swoich kontrahentów już teraz, chociaż nawet tutaj wspomnijmy nazwę, sama fakturownia mówi, poczekajcie na te bardziej szczegółowe informacje. To dobry krok, że już ktoś wysyła taką informację, że dba o swoich klientów, gdyby jakiś tam smishing czy phishing się pojawił, żeby oni zareagowali?
1: Ja myślę, że można to w pewnym sensie rozgraniczyć, bo jedna rzecz to realizacja tego obowiązku powiadomienia osób tu na kanwie RODO,
0: jasne,
1: a druga rzecz, i myślę, że to jest dobra praktyka, to poinformowanie swoich tych klientów o tym, że coś złego może się wydarzyć, że ktoś może się z nimi kontaktować, może próbować podstępem zmusić tę osobę do wykonania określonych czynności, które spowodują na przykład szkodę majątkową.
0: I to już jest bardzo poważna historia.
1: W przypadku powiadamiania tego na podstawie RODO.

0: to jednak preferowana jest taka forma bezpośredniej komunikacji.
1: Bezpośredniej, to znaczy mail na przykład do
0: tak,
1: takiej
0: jeżeli
1: osoby?
0: Mamy dane do klienta, do kontrahenta, mamy najczęściej numer telefonu, mamy adres e-mail. Taka informacja dobrze, żeby była skierowana bezpośrednio do klienta z takim zastrzeżeniem. Może się okazać, że skompromitowane zostaną adresy e-mail. Mhm. No to też trzeba wziąć pod uwagę, no bo wtedy...
1: I też trzeba wysłać.
0: Wtedy trzeba by się zastanowić, czy wysyłać na adres e-mail, na skrzynkę mailową, co do której wiemy, że została skompromitowana. Mhm.
1: Ładne słowo swoją drogą, skompromitowana skrzynka mailowa. To jeszcze jedna rzecz, panie dyrektorze. Wyobraźmy sobie też dane nieaktualne, bo też są takie dane. Czyli na przykład jest ten jkowalski@nazwafirmy.pl, ale się okazuje, że pan J. Kowalski to już karierę rozwija w zupełnie innej firmie. I co wtedy?
0: I tu się kłania troszeczkę jeszcze inna zasada RODO. No, powinny firmy dbać o to, żeby dane były aktualne. To wynika wprost z zasad, jakie...
1: Ale nie, te dane, które są gdzieś tam, w danych naszych, które wpisaliśmy do bazy danych w 2022 roku na przykład. Mhm. No i co
0: tu zahacza pan o bardzo wrażliwy temat, bo... zdarza się, że właśnie wpisaliśmy do bazy w 2022 roku. Trzeba też mieć świadomość, że wszystkie dane, jakie przetwarzamy, mają termin ważności. Powinniśmy je przechowywać, przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji tych celów biznesowych, czy jak długo to wynika z przepisów prawa. My identyfikujemy często takie sytuacje, że dochodzi do naruszeń i naruszeniu ulegają dane, które już jakby no, nie powinny być przetwarzane. Tu mam wrażenie, że w przypadku fakturowni, tak czytając komunikaty na stronie, no jest tam napisane, że są to dane nawet sprzed kilku lat, więcej niż 5 lat.
1: Bo 5 lat to dla celów podatkowych, to znaczy 5 plus 1, ta zasada podatkowa, tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ale co, to też jest dana osobowa, czyli na przykład jkowalski@nazwafirmy.pl i pan J. Kowalski dawno nie pracuje i jest wśród 100 tysięcy naszych kontrahentów i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować?
0: Ale skoro nie jesteśmy w stanie zweryfikować, to nie możemy wykluczyć, czy to jest dana osobowa.
1: Jasne. Dobrze, szanowni państwo, to ten temat na pewno znajdzie ciąg dalszy. Panie dyrektorze, mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze się spotkali w najbliższym czasie i porozmawiali na ten temat, bo wydaje się, że ta sprawa jest rozwojowa i warto na ten temat porozmawiać.
0: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie.
1: Jesteśmy umówieni.
0: Myślę, że mamy jeszcze tutaj trochę tematów, które dobrze by było, żebyśmy przedsiębiorcom w taki zjadliwy sposób przedstawili, tak żeby wiedzieli, jak praktycznie stosować te zasady RODO, bo to jest z korzyścią dla wszystkich.
1: Mam nadzieję, szanowni państwo, że trochę wyjaśniliśmy, jak wygląda ta sytuacja, chociaż też mam świadomość, że to jest raczej materiał na wielogodzinną rozmowę. Pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń Urząd Ochrony Danych Osobowych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A ja nazywam się Marek Klapa, to był magazyn Saldo Ekstra. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka.

22 645 24 00. Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To ostatni tydzień kampanii wyborczej w Krakowie. Emocje rosną, jedna z wypowiedzi trafiła na wokandę. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Słupsku. 28-latek prowadził po narkotykach, nie żyje jego pasażer. Wrócimy do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Ekspert wyjaśni, jak skorzystamy na odkryciach laureatów. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Kraków i postanowienie w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa, senator Monice Piątkowskiej, sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej podczas debaty telewizyjnej, w której stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta Łukasza Gibały z okresu sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, że w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Zdaniem Gibały to nieprawda, a sama wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd nakazał Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi na portalach Facebook i Instagram, a także usunięcie postów, które zawierały materiał z fragmentem programu, gdzie padła ta wypowiedź. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie w najbliższą niedzielę to ostatni tydzień kampanii. Lepsza koordynacja działań wojska i służb, skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń. Rząd pracuje nad nową ustawą o stanie przedwojennym. Chodzi o to, by w czasie zwiększonego ryzyka ze strony Rosji nie stosować procedur wojennych, ale dać mundurowym większe pole manewru. Dokument powinien jasno określać definicję stanu przedwojennego, mówi generał Roman Polko. Były szef GROM-u na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że nowe przepisy powinny pozwolić wojsku na działanie swobodniejsze niż w czasie pokoju.
2: Zdefiniowanie tego stanu wojny, nie wojny, z którym mamy do czynienia, a który w aktach normatywnych nigdzie nie istnieje. Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan i jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie.
1: W projekcie zapisano między innymi możliwość szybszego przerzutu wojsk, powiązanie planu reagowania obronnego z dokumentem sojuszniczym NATO, a także lepsze przygotowanie infrastruktury do działań sił zbrojnych. Ma być więcej jednostek w systemie stałych dyżurów obronnych, a system szkoleń, ćwiczeń i kursów ma zostać dostosowany do sytuacji. Nowe przepisy mogą trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni. Sprawca tragicznego wypadku pod Słupskiem tymczasowo aresztowany. Zdaniem policji 28-latek był pod wpływem narkotyków, prawdopodobnie amfetaminy, gdy w sobotę w nocy na trasie koło Siemianic jego BMW uderzyło w drzewo. Samochód zapalił się i spłonął. Zginął 31-letni pasażer, mówi Amadeusz Galus z policji w Słupsku.
3: W sprawie wypadku pomiędzy Jeziorzycami a Siemianicami, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 31-letni pasażer, policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który miał kierować w chwili zdarzenia tym pojazdem. Ten mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 1 miesiąca.
1: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków grozi do 20 lat więzienia. To odkrycie może zrewolucjonizować walkę z różnymi chorobami. Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad kanałami jonowymi, aktywowanymi światłem. Odkrycie mogłoby zostać wykorzystane do pobudzania konkretnych komórek w mózgu. Może pomóc w leczeniu chorób neuropsychiatrycznych, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Na przykład ognisko padaczkowe, tak? Jeżeli bylibyśmy w stanie wyłączyć taki obszar mózgu za pomocą impulsów świetlnych, tak? Albo jakieś obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone, nie wiem, w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia, prawda? Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, tak? Bo tam naturalnie światło dociera.
1: Jutro poznamy laureata, laureatkę bądź laureatów Nagrody Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie

0: się 10 grudnia w Sztokholmie. W tym roku suma nagrody została zwiększona i wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich. To 4,5 miliona złotych.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I czas na prognozę pogody. W całym kraju jest dziś przyjemnie, słonecznie i dość ciepło. 15 stopni na północy, maksymalnie 21 na południu. W centrum okolice 19 stopni. Na niebie są tylko pojedyncze obłoki. Nigdzie nie powinno padać.
1: Klimat.
0: Zła jakość powietrza jest w Zawierciu. Tam lepiej ograniczyć wychodzenie z domu i wietrzenie mieszkań. Na Górnym Śląsku powietrze jest dostatecznej lub umiarkowanej jakości. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobre. Najlepiej oddycha się na północy, gdzie jakość powietrza jest bardzo dobra. Ponad połowa energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: O nie.
8: Co ja mam zrobić?
9: Dlaczego ja?
7: Gdzie mam teraz jechać?
9: Czy się zgłosić?
7: Skąd wziąć pieniądze?
8: To już teraz?
10: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Punktualnie 8 minut po godzinie 13 zaczynamy wczesno-popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Witam Państwa w imieniu całego zespołu, który tę audycję dla Państwa przygotowuje i realizuje. A dziś to Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek i Mateusz Dziekoński. Ja nazywam się Ewa Wasążnik i zapraszam do 16.
1: Komentarz.
12: I z nami też już pan Bogusław Hrabota, dziennik Rzeczpospolita, wieloletni naczelny Gremi Media. Dzień dobry, panie redaktorze.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: Prezydent Karol Nawrocki i jego miesiąc, a właściwie rok miodowy, definitywnie pana zdaniem dobiega końca?
13: Znaczy rok minął, natomiast czy to
12: czy
13: był
12: miodowy?
13: Miodowy, mówi się o miesiącach miodowych i myślę, że ten miesiąc miodowy tam kiedyś miał miejsce, natomiast po roku no, jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości niż w momencie startu. Karol Nawrocki jest dość mocnym prezydentem. Wiele się o nim dowiedzieliśmy, o jego metodzie politycznej, aspiracjach, ambicjach i tak dalej. No jest też po pierwszej takiej porażce zasadniczej, jaką było jednak zmuszenie go przez jego albo otoczenie, albo ekspertów, albo siebie samego do podpisania jednak umowy o tych nadzwyczajnych zyskach
12: ustawy.
13: Tak, firm paliwowych. jak wiemy, było to trzecie podejście. Tym razem

0: plany premiera Donalda Tuska i cóż, Karol Nawrocki, w co nikt nie wierzył, ustąpił. Ustąpił i podpisał. Skutkiem tego mamy od soboty obniżone ceny paliw w Polsce i Polacy troszeczkę odetchnęli. Nie wiem, jak to interpretuje Karol Nawrocki, czy to jest wielka ujba na honorze, pewnie nie, no ale dostał troszeczkę po nosie, bo musiał zmienić zdanie.
1: No i tych trudności przed prezydentem w ostatnim czasie piętrzy się więcej, no bo ta teoretyczna porażka, czy też praktyczna porażka w postaci podpisania ustawy, którą zaproponował rząd, z drugiej strony zbliżający się szczyt G20 z udziałem nie tylko prezydenta Trumpa, ale być może także Władimira Putina. Pan o tym pisze szeroko w swoim artykule na łamach Rzeczpospolitej, że to może być swego rodzaju pułapka dla polskiego prezydenta.
0: Tak, to może być pułapka. Karol Nawrocki, idąc do polityki, nie spodziewał się tego, że to jest skomplikowana gra z aż tyloma różnymi punktami odniesienia i niewiadomymi. Wydawało mu się, że ten kurs na Trumpa i prezentowanie siebie jako rodzaju adwokata ruchu MAGA w Europie, że to też może przynieść pewne negatywne skutki i konotacje. I teraz tak, Polska jest dość, jak wiemy, protrumpowskim krajem. To znaczy, to nie jest tak, że w Polsce Donald Trump jest krytycznie oceniany przez większość ankietowanych. To ciekawe, w Polsce Donald Trump ma większe poparcie niż w Stanach Zjednoczonych. Te ostatnio dane na temat zaufania do pana prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych są bardzo niekorzystne. To jest 30% Amerykanów go wspiera w jego polityce. Natomiast Polska wciąż jest krajem bardzo proamerykańskim. Myślę, że gdyby przeprowadzić teraz badania wizerunkowe Trumpa w Europie, to w Polsce ten wizerunek byłby dość wysoko wciąż zawieszony, a to ze względu na to, że po prawej stronie zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i częściowo Konfederacja i jest zdecydowanie za tą prezydenturą. My oczywiście jakichś precyzyjnych badań nie mamy, ale może warto je zrobić rzeczywiście. No i teraz Karol Nawrocki, on tak naprawdę nie zyskuje dzięki temu, że Donald Trump wciąż jest dla niego patronem politycznym i punktem odniesienia w polityce, ponieważ Donald Trump to są regularne porażki dzisiaj, prawda? I tą porażką na przykład jest wojna w Zatoce Perskiej, konflikt z Iranem, który miał być epizodem, a jest potężnym obciążeniem dla całej gospodarki światowej. No i tutaj nie ma dwóch zdań na ten temat dyskusji. No to jest to wina Trumpa, który wprowadził Amerykę oraz Izrael na ścieżkę konfliktu, który szkodzi wszystkim. Gdyby ten konflikt był szybko wygrany, zapewne świat biłby brawo Donaldowi Trumpowi za pokonanie reżimu ajatollahów, znienawidzonego w wielu państwach. No ale się nie udało i dzisiaj świat jest zniechęcony do tej polityki, do tej wojny, krytykuje, a ta krytyka osoby i polityki Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, no jak powiedziałem, jest właściwie jak świat szeroki i długi, dość powszechna, może w Izraelu w mniejszym stopniu. I teraz mamy jeszcze kolejny problem, prawda? To znaczy mamy problem G20. To jest dla Polski duży zaszczyt, że na zaproszenie Donalda Trumpa Polska weźmie udział w szczycie G20. No ale i tutaj mamy pułapkę w tym szczycie na Florydzie, w Miami, w połowie grudnia pojawi się również na zaproszenie Donalda Trumpa Władimir Putin. Czy się pojawi, czy nie, tego nie wiemy, ale w każdym razie został zaproszony i z perspektywy jego wizerunku ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta potrzeba pojawienia się tam jest bardzo kusząca. On by chciał pokazywać się bez tych obciążeń związanych ze zbrodniczą wojną na Ukrainie. Co więcej, będą tam na tym szczycie G20 przywódcy, którzy mają doskonałe relacje z nimi, jak choćby Xi Jinping czy prezydent inni, Modi, prawda? W związku z tym on tam będzie miał sojuszników na tym szczycie G20. I do tej pory tego typu ludzie z takim obciążeniem wizerunkowym raczej się do takiego grona nie byli zapraszani. Tym razem Donald Trump osobiście zaprosił Władimira

0: Putina. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Władimir Putin tam się pojawi, no ale będzie tam też Karol Nawrocki. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego całej tej historii. To jest dość wąskie grono, kilkudziesięciu osób. Troszkę więcej niż 20 osób, a bierze udział, bo na przykład bierze udział w takim spotkaniu zarówno premier czy prezydent RPA, jak i przedstawiciel Unii Afrykańskiej. W związku z tym tam są dopraszani, czy na przykład przewodniczący Unii Europejskiej też weźmie udział, ale to wciąż jest niewielkie grono. W związku z tym to zrobienie sobie zdjęcia pamiątkowego, czyli takie family photo tego grona, tudzież uściśnięcie ręki, jest tam normą. No i tutaj mamy właśnie ten problem, że podawanie dłoni człowiekowi, który jest zbrodniarzem, przynajmniej z perspektywy polskiej polityki i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny i tak dalej, no to nie byłoby najlepsze wizerunkowo dla Karola Nawrockiego i nie wiadomo, czy przed takim wyzwaniem nie stanie.
1: No i stanie właśnie przed tym dylematem, czy narazić się na niezadowolenie prezydenta Trumpa, którego na ten szczyt G20 zaprasza, czy narazić się polskiej opinii publicznej, która co prawda Trumpa popiera, no ale w sprawie Władimira Putina no to ma jednoznaczne zdanie, nie tylko negatywne, a wręcz no tutaj potępiające samego Putina i to, co robi, nie tylko w Ukrainie.
0: Właśnie, a my jesteśmy jeszcze w kleszczach. W kleszczach tego, że Polska oczekuje na tej jednoznaczne i ostateczne potwierdzenie obecności amerykańskich jednostek w Polsce i budowę tutaj bazy. To jest w rękach Donalda Trumpa. I my nie możemy, cała polska polityka dzisiaj tak naprawdę profesjonalna, nie mówię o tej, która kontestuje współczesność, ale zarówno po stronie i koalicji rządzącej i opozycji ta jedność głosu w sprawie bazy amerykańskiej jest pełna, prawda? Tylko wariaci i zdrajcy dzisiaj protestują przeciwko obecności Amerykanów, czy wzmocnieniu tej obecności w Polsce. W związku z tym wszyscy działają na rzecz tej decyzji Trumpa. Tam jest niezła i myślę, że permanentna polityka i polityków związanych z obozem rządzącym. No, obecność w ciągu ostatnich tygodni w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie było kilku polskich wiceministrów, w tym dwóch wiceministrów obrony narodowej, prawda, którzy rozmawiali na temat tego fortu Trump i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, dzisiaj gra na rzecz Trumpa z perspektywy jego decyzji o bazie w Polsce jest niezbędna.
1: A wiemy też, jak bardzo spersonalizowana jest ta polityka zagraniczna prowadzona przez Trumpa.
0: I Karol Nawrocki jest to bardzo głęboko zaangażowany. I stąd zresztą też nas ciągle wyróżniany. On jest wspominany przez Donalda Trumpa jako ten jego człowiek w Europie Środkowej. No ale z drugiej strony ten Trump dokłada jakichś tam starań, wciąż nieskutecznych i nieudolnych do tego, żeby zamknąć wojnę w Ukrainie. I jak wiemy, te relacje z Putinem nie są takie złe. Skoro on go zaprasza do Miami, to ma jakiś plan. To ma plan albo wymuszenia na nim jakichś działań, naiwny mam wrażenie, albo postawienia go pod w sytuacji dwuznacznej. Pamiętajmy, nie będzie tam Zelenskiego najpewniej na tym G20. A pamiętając uściski Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce, nie sądzę, żeby Donald Trump tym razem miał jakieś skrupuły przeciwko ściskaniu się z Putinem. Jeśli rzeczywiście ma taki plan, żeby troszeczkę odbudować reputację Putina w świecie, to będzie mu na pewno zależało na tym, żeby ten uścisk ręki Karola Nawrockiego i Putina miał miejsce. I Karol Nawrocki może po prostu być pod presją wywieraną przez człowieka, od którego, jak powtórzę to po raz kolejny, zależy decyzja w sprawie fortu Trump bądź jakiejkolwiek innej, inaczej nazwanej bazy w Polsce. W związku z tym, no, powiedziałbym, węzeł gordyjski trochę.
1: No i rzeczywiście duże wyzwanie, które stoi przed prezydentem Karolem Nawrockim. A propos tych starań całej polskiej klasy politycznej, panie redaktorze, jeśli chodzi o utworzenie w Polsce stałych baz albo stałej bazy amerykańskiej w Polsce, no to dzisiaj dowiedzieliśmy się o spotkaniu i o rozmowie. O rozmowie, bo nie wiem, czy mówi się o spotkaniu, czy o rozmowie szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera polskiego rządu, z prezydentem Donaldem Trumpem. Do tego spotkania, do tej rozmowy miało dojść w marcu.
0: No tak. Mamy tą wiedzę od końca zeszłego tygodnia. I jak mówię, tutaj nie ma żadnych znaków zapytania. No, intencja

0: po stronie koalicji rządzącej i opozycji jest ta sama. W interesie Polski i mi się to podoba, prawda, że racja stanu tutaj jest dość podobnie rozumiana, czy jednoznacznie rozumiana, czy interpretowana przez także spolaryzowaną polską politykę. Tak nam ta obecność amerykańska w Polsce wzmocniona poprzez istnienie bazy jest niezbędnie potrzebna. I oczywiście o tym na pewno rozmawiał prezydent Trump z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, o ile do tej rozmowy rzeczywiście doszło. Natomiast niezależnie od wszystkiego, to gdyby dzisiaj, gdyby doszło do tego, czego się, przed czym ostrzegam, czego się obawiam, ale do czego może dojść, czyli do tego przejawu serdeczności, bądź przynajmniej podania ręki pomiędzy Putinem a Karolem Nawrockim, no to w Polsce to zostanie bardzo źle odebrane i na pewno w tym sporze z rządem no nie będą to punkty dla prezydenta. Mm-hmm.
1: No tak, tym bardziej, że pan również w tym swoim tekście, do którego się odwołujemy w tej rozmowie, panie redaktorze, wspomina także o postawie i o deklaracjach Radosława Sikorskiego, człowieka, który depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, w sondażach zaufania, o tym, że on swojemu odpowiednikowi rosyjskiemu na podobnym szczycie ministrów spraw zagranicznych państw grupy G20 ręki nie poda, ani nie będzie pozował z nim do wspólnego zdjęcia.
0: No tak, tylko że tam nie będzie Trumpa. Pamiętajmy, że my mówimy o dwóch różnych spotkaniach. To spotkanie, w którym weźmie udział Donald Trump, prawdopodobnie Władimir Putin oraz Karol Nawrocki, co już zapowiedział, to będzie połowa grudnia w Miami. I tam będą głowy państw, to będzie wyższy szczebel niż spotkanie ministrów zagranicznych, spraw zagranicznych. Natomiast spotkanie szefów MSZ-ów odbędzie się w końcu października, 30-31 października. I to w zupełnie innej lokalizacji. I tam nie będzie tej presji. Bo jak powiedziałem, ryzyko jest tylko w tym, że tą presję na Nawrockiego wywrze Donald Trump. Gdyby nie było tej presji, gdyby... Ja też nie wykluczam tego, że Donald Trump będzie wprowadzony w kulisy polsko-rosyjskich relacji. Zrozumie, że Nawrockiemu nie wypada uściskać ręki Putinowi, dlatego nie postawi go przed taką sytuacją. To też jest wyobrażalne i możliwe. Natomiast wiemy też, że Donald Trump względami dyplomacji średnio się kieruje.
1: Albo nie kieruje się wcale.
0: Tak, albo i może tych argumentów nie wziąć pod uwagę. Natomiast na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych nie będzie takiej sytuacji, ponieważ wątpię, żeby szef Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który zaprasza i gości tych liderów dyplomacji z poszczególnych krajów G20, żeby do tego Radosława Sikorskiego zmusił. No w to już kompletnie nie wierzę. Już nie mówiąc o tym, że zapewne Sikorski nie dałby się zmusić, bo to nie jest taka postać, która jest, nie wiem, identyfikuje się w pełni z ruchem MAGA, czy ma się za lokalnego sojusznika administracji amerykańskiej tej akurat. W związku z tym, no zobaczymy.
1: Całą tę sprawę rozpatrujemy oczywiście, panie redaktorze, w kontekście sporu prezydenta z rządem. Podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych no, mogłoby być interpretowane jako... No może jeszcze nie przełom w tych trudnych relacjach i w tej skomplikowanej, trudnej koabitacji, no ale gdzieś jakiś pierwszy sygnał, że porozumienie jest możliwe, tym bardziej,
0: no,
1: że
0: raczej
1: wiele...
0: Nie. Ja właśnie inaczej to rozumiem kompletnie. Mm-hmm. To nie jest kwestia porozumienia. Karol Nawrocki nie chciał, ale musiał ustąpić. Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, jest to nieporozumienie, a raczej to będzie moim zdaniem zaogniało konflikt pomiędzy prezydentem i premierem.
1: No tak, ale to się odbywa wszystko pod presją.
0: Prezydenta.
1: Ale wszystko to się odbywa pod presją opinii publicznej, bo sondaże na to wskazywały jeszcze przed tą decyzją o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach. Teraz pojawiają się także sondaże, które jednoznacznie wskazują na to, że ten konflikt między rządem a prezydentem wyborcom właściwie od prawa do lewa się nie podoba. Czy po tym sondażu, po tym badaniu, który Ibris przygotował dla Wirtualnej Polski, może przyjść jakieś długofalowe opamiętanie po obu stronach?
0: Nie sądzę. Mamy coraz bliżej wyborów. Oba ośrodki, prezydencki i premierowski, szykują się do wyborów. Mam wrażenie, że sytuacja będzie się zaogniała. Będzie postępowała polaryzacja tutaj pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Natomiast

0: No, w pewnych sytuacjach rzeczywiście któryś z tych polityków będzie musiał ustąpić. Na razie ustąpił Karol Nawrocki i nie ma w tym nic dziwnego. Żyjemy wszakże w demokracji. To nie jest tak, że polityk ma prawo kompletnie oderwać się od zdania swoich wyborców, bo po prostu traci. I teraz pytanie, co traci Karol Nawrocki? Gdyby systematycznie tracił, to przestanie być tym potencjalnym liderem prawicy, który będzie potem partycypował w potencjalnym budowaniu rządu po wyborach w 2027 roku. Tym autorytetem, liderem, takim człowiekiem z mocą sprawczą budowania przyszłej koalicji, potencjalnie rzecz jasna, może być tylko polityk, który ma duże wsparcie społeczne. Jeżeli to wsparcie społeczne Karola Nawrockiego byłoby małe, poniżej 30-35%, to jego siła sprawcza jest dużo, dużo mniejsza. W związku z tym bezwzględnie dzisiaj Donald Tusk buduje poparcie elektoratu na potrzeby wyborów i dokładnie to samo robi Karol Nawrocki, który mimo, że nie jest premierem, chce sprawować rząd dusz na prawicy i zapewne taki jest jego plan.
1: A jak wpływa na jego wizerunek, prezydenta, ta sprawa, ta historia, która żyła dość intensywnie, szczególnie w mediach społecznościowych, w internecie, związana z końmi utrzymywanymi przez kancelarię prezydenta?
0: No, to są żarty moim zdaniem. To nie jest coś takiego, co by wpłynęło istotnie na recepcję osoby prezydenta. Oczywiście Polacy nie lubią tego, jak politycy na ich koszt, bo o to chodzi, uprawiają tam... Ale ja myślę sobie, że nawet zbudowanie siłowni na potrzeby Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim było bardziej kosztowne od zakupu tych i utrzymania tych koni. To jest sytuacja moim zdaniem anegdotyczna, która w niewielkim stopniu wpłynie na wizerunek Karola Nawrockiego. Myślę, że część ludzi nawet się uśmiechnie, prawda? To takie uczłowieczanie jego, w ogóle zwierzęta jako takie wpływają pozytywnie.
1: Ocieplają wizerunek, prawda?
0: Tak, tak. Polityków. No bo wyobrażamy sobie Jarosława Kaczyńskiego bez kota. No nie, no ten kot przez lata robił mu wiele punktów opinii publicznej. Karol Nawrocki kota nie ma, z tego co wiem, ale ma za to konie. I jak się zaczną pokazywać gdzieś tam w mediach społecznościowych jego ładne zdjęcia, rodzinne zdjęcia na koniach, to wielu ludzi się uśmiechnie, powie, o, fajny facet.
1: Na razie politycy...
0: Wziął żonę i córkę na konie.
1: Na razie politycy rządu z premierem i wicepremierem Sikorskim na czele publikują swoje fotografie właśnie. Albo na koniu, no tak, albo z koniem.
0: Ale... Czy to jest sprawa anegdotyczna, to jest Michałek polityczny. Dużo ważniejsza będzie ta sytuacja na Florydzie, w Miami, kiedy Karol Nawrocki stanie oko w oko z Putinem i tak jak się zachowa i jakie z tego będą zdjęcia, to może w znacznej mierze wpłynąć na jego losy polityczne przez kolejne lata.
1: No i ważne także będzie to, co będzie działo się z cenami paliw na stacjach benzynowych, ustawa podpisana, więc teraz prezydent będzie pewnie oczekiwał, ale nie tylko prezydent, wyborcy i klienci tych stacji będą oczekiwali tego, że ceny rzeczywiście będą na takim akceptowalnym dla nich poziomie, a może się okazać, że ten program CPN nie wystarczy w sytuacji dalszej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, że nie wystarczy, żeby te ceny opanować na tym właśnie akceptowalnym poziomie. I wtedy problem będzie miał rząd.
0: No to prawda, z tym, że rząd dostał instrumenty teraz do zapanowania nad tymi kwestiami cen w paliwach. I, no i jeżeli będzie miał konsekwentnie z tego skorzystać, to będzie zyskiwał punkty, a nie tracił.
1: Pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita, wieloletni naczelny Grammy Media był z nami. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego dnia.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji.

0: wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polscy żołnierze będą nosić nowe mundury. Ich wygląd zaprezentowano w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. Nowy wzór umundurowania zwiększa bezpieczeństwo i wygodę żołnierzy, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
2: Oprócz kroju nowe mundury będą miały zmieniony wzór kamuflażu, który przygotowano we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Nowy mundur taktyczny będzie zawierał wzór o nazwie K03 Ryś. Będzie miał 5 kolorów, powstanie z lżejszych, bardziej elastycznych i wytrzymałych materiałów. Mimo obniżek cen stacje nie odnotowały radykalnego wzrostu sprzedaży paliwa. Od soboty obowiązuje nowa odsłona pakietu ceny paliw niżej. W weekend sprzedaż paliw była wyższa niż kilka dni wcześniej, ale wzrost nie wpłynął na podaż, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Na pewno będziemy też w ciągu najbliższych dni analizowali te kwestie związane z tak zwaną turystyką paliwową, czyli w tych terenach przygranicznych, jak kształtuje się sprzedaż.
2: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jego koszty zostaną pokryte z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Dania mierzy się z największym wyciekiem danych w historii kraju. Nieuprawnione osoby zyskały dostęp do danych blisko 9 milionów osób, poinformował rząd w Kopenhadze. Wyciek dotyczy między innymi duńskich numerów personalnych CPR, nazwisk oraz adresów osób żyjących i zmarłych. Duński resort cyfryzacji określił incydent jako bardzo poważny i zaapelował do obywateli o zachowanie czujności. Sprawę bada policja oraz duński nadzór danych osobowych. Kolejne utrudnienia dla kierowców na Dolnym Śląsku. Powodem jest remont łącznic na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie na autostradzie A4. Po zakończeniu prac po stronie jezdni w kierunku Zgorzelca drogowcy przenoszą się na łącznicę po stronie prowadzącej w kierunku Wrocławia. O szczegółach mówi Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wieczorem zamknięta będzie łącznica na węźle Budziszów, a od godzin wieczornych 8 października na węźle Kąty Wrocławskie. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
2: Na węźle Budziszów objazd prowadzi przez węzeł Kostomłoty. Kierowcy, którzy chcą wjechać na A4 w kierunku Wrocławia, powinni skorzystać z węzła Wądroże Wielkie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 13.33, a to oznacza, że od 2 godzin znamy nazwiska laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyny, w tym roku przyznanej za metodę badawczą, która zmieniła rozumienie mózgu. Dzięki odkryciom tegorocznym laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny możliwy stał się rozwój optogenetyki, metody polegającej na kontrolowaniu aktywności określonej grupy neuronów za pomocą światła. Może to pomóc w rozwoju terapii m.in. chorób neurologicznych. Na czym ta metoda polega i co ona oznacza dla przyszłości medycyny? O tym porozmawiamy w Polskim Radiu 24 już teraz.
1: Stan dnia.
6: Bo naszym gościem jest pan doktor habilitowany Jakub Drożak, biochemik z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w enzymologii i identyfikacji tożsamości molekularnej. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
6: Panie profesorze, liczę na to, że pomoże nam pan gdzieś rozszyfrować, rozwikłać tę zagadkę, co tak naprawdę oznacza ten Nobel tegoroczny z dziedziny fizjologii lub i medycyny. No i jak rzeczywiście może wpłynąć na to, jak leczone są te choroby.

0: neurologiczne, tak przecież powszechne i wszyscy, którzy pewnie się z nimi borykają, ich bliscy czekają na przełom. Czy odkrycie tegorocznych noblistów taki przełom już przynosi albo może w przyszłości przynieść się dla tych, którzy z tymi chorobami walczą?
1: W tym roku Komitet Noblowski zdecydował się na wyróżnienie zespołu naukowców, którzy pracowali nad narzędziem, takim narzędziem molekularnym do badania funkcjonowania neuronów, czyli tych podstawowych komórek mózgu, tych komórek odpowiedzialnych za regulację funkcji mózgu. I tutaj Komitet Noblowski zdecydował bardziej, że należy wyróżnić tą część fizjologiczną w badaniach naukowych, bardziej może niż medyczną, przy czym ta część fizjologiczna oczywiście jest ściśle związana także z rozwojem medycyny.
0: Czyli wchodzimy bardzo, bardzo głęboko na ten bardzo głęboki, podstawowy, moglibyśmy powiedzieć, poziom funkcjonowania ludzkiego organizmu.
1: Zdecydowanie. Tutaj to narzędzie, które zostało opracowane przez już dziś noblistów, dzisiaj wyróżnionych naukowców. To narzędzie ma kluczowe znaczenie w badaniach nad funkcjonowaniem neuronów, tych komórek mózgu. Dzięki temu narzędziu możemy precyzyjnie sterować funkcjonowaniem neuronów, niejako włączać je i wyłączać. Jeżeli dysponujemy odpowiednim modelem badawczym, w tym wypadku na przykład myszą, w której taką myszą, która posiada takie niejako wbudowane w swoje komórki takie narzędzie, czyli to białko, te białka wrażliwe na światło, możemy bardzo precyzyjnie za pomocą światła laserowego pobudzać bądź wyłączać pewne obszary mózgu. To daje nam ogromną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu zwierzęcia, ale my wiemy, że poznając funkcjonowanie mózgu zwierzęcia, które jest z nami spokrewnione dość blisko jak mysz, będziemy zdobywali wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. I to nie tylko wiedzę, jak funkcjonuje mózg osoby zdrowej, ale także jak funkcjonuje mózg osoby chorej. I to daje nam kluczową wiedzę, na której możemy dzięki której możemy rozwijać nowe terapie.
0: Włączyć albo wyłączyć określoną grupę neuronów. Używa pan takiego sformułowania. Ono się także pojawia w tych komentarzach, które pojawiają się w mediach po ogłoszeniu nazwisk tegorocznych medycznych noblistów. Czy to się naprawdę wydaje aż tak proste, że będzie można wyłączyć część mózgu objętą chorobą, nie wiem, Alzheimera, Parkinsona albo depresją?
1: Myślę, że nie, że to nie należy myśleć tutaj w ten sposób, czy nie należy jakby widzieć tego odkrycia w ten sposób, że zostanie to narzędzie wprowadzone do mózgu człowieka i będziemy mogli sterować pracą mózgu człowieka za pomocą światła.
0: No bo to też właśnie niesie pewnie zagrożenie i takie ryzyko prób manipulacji ludzkim mózgiem, naszą świadomością.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to wątpliwe etycznie, po pierwsze. Mm-hmm. No a po drugie, jest to także, może nawet nie tak bardzo trudne badawczo, tak? Ale zdecydowanie nie o to tu chodzi. Tutaj Komitet Noblowski generalnie chciał nagrodzić wykorzystanie bardzo sprytnego pomysłu, jakim było wykorzystanie białka, które naturalnie występuje w glonach, do właśnie sterowania pracą neuronów. I to narzędzie, czyli to białko, które steruje funkcjonowaniem, które możemy wykorzystać do regulacji prac neuronów, to białko pozwala nam na, tak jak powiedziałem, precyzyjne badanie funkcjonowania mózgu. Tutaj myślę, że za decyzją Komitetu Noblowskiego stoi przede wszystkim chęć nagrodzenia tego faktu, że będziemy mieli, czy tak naprawdę już dysponujemy sposobem na zdobywanie wiedzy o mózgu. Dysponujemy narzędziem do zdobywania wiedzy o mózgu, a mózg nadal pozostaje takim narządem, który jest bardzo słabo poznany i bardzo słabo zbadany.
0: No tak, bo też filozofowie pewnie, panie profesorze, by nam się tutaj odezwali i zadali takie pytanie filozoficzne już bardziej niż takie stricte naukowe, na ile mózg sam siebie jest w stanie poznać, na ile te myśli

0: myślowe procesy są w stanie pozwolić nam poznać tajniki tego narzędzia, którego my używamy do poznawania i rozeznawania rzeczywistości.
1: Tak, takie pytanie jest jak najbardziej właściwe, ale należy pamiętać, że mózg jest potężnym narządem i jak z naszego codziennego doświadczenia widzimy, że potencjał, jaki ma w sobie mózg, potencjał, jaki ma w sobie ludzki intelekt, jest nie do ogarnięcia albo nie do przecenienia. Tak, korzystając codziennie z telefonu komórkowego, komputera, to są wszystko wytwory ludzkiego mózgu, zdecydowanie to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale nadal jest, tak jak powiedziałem, wytworem ludzkiego mózgu.
0: Ten werdykt dzisiejszy, ogłoszony dzisiaj Komitetu Noblowskiego, był dla pana zaskoczeniem, niespodzianką? Czy ci dzisiaj nagrodzeni byli w tym gronie, których pan wskazywał jako faworytów do właśnie otrzymania Nagrody Nobla?
1: Szczerze powiedziawszy, to ten werdykt był dla mnie zaskoczeniem. Mhm. Ja osobiście typowałem, że Nagroda Nobla w tym roku zostanie przyznana naukowcom, którzy byli odpowiedzialni, czy zasłużyli się odkryciu w zakresie immunologii, czyli w odkryciu funkcjonowania układu odpornościowego człowieka. Takie odkrycie na temat funkcjonowania tak zwanego układu czy części nabytej odporności człowieka. To jest takie odkrycie, które od wielu lat oczekuje na Nagrodę Nobla, a dotychczas nie została ona przyznana. I ubiegłe lata wskazywały na to, że Komitet Noblowski być może właśnie będzie chciał nagrodzić badaczy w tym zakresie. No, między innymi dlatego, że te badania z zakresu immunologii na przykład w zeszłym roku były także nagradzane. Natomiast w tym roku Komitet Noblowski zdecydował się raczej, że doceni te badania podstawowe bardziej w zakresie fizjologii i medycyny niż takie praktyczne wykorzystanie, ściśle określone czy szybkie, bezpośrednie wykorzystanie wiedzy w medycynie.
0: I jeszcze jeden wątek, bo kiedy słuchałam uzasadnienia decyzji komitetu, pojawiła się ta historia o amebie zielonej, no bo rzeczywiście te jednokomórkowe glony i mechanizmy ich funkcjonowania były początkiem tych badań, które prowadzą tegoroczni nobliści, i to jest jakby argument za tym i w tej dyskusji, która toczy się także w Polsce, po co uczyć się o pantofelku, po co się uczyć o jednokomórkowcach na lekcjach biologii czy na lekcjach tych przedmiotów przyrodniczych. Przecież to zupełnie nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem człowieka i z rozwiązywaniem tych problemów, które trawią współcześnie nas ludzi. A tu się okazuje, że jednak warto znać te podstawy również życia biologicznego.
1: Innowacyjność, tak bym to ujął, innowacyjność natury jest nieograniczona. Tak naprawdę organizmy żywe, które zasiedlają najprzeróżniejsze środowiska, od gorących źródeł przez głębiny morskie, szczyty gór, mają bardzo wiele różnych ciekawych rozwiązań na to, jak funkcjonować w tak trudnych albo odmiennych środowiskach. I te rozwiązania często stanowią źródło inspiracji dla naukowców. I tak się wydarzyło w tym roku. To białko z glonu było, które warunkuje, czy odpowiada za to, że ten glon jest w stanie rozpoznać, czy świeci światło, czy nie, zostało przeniesione do neuronów myszy po to, aby móc badać funkcjonowanie tych neuronów. Także, tak jak wspomniane, zielone białko fluorescencji, za które także Nagroda Nobla została przyznane wiele lat temu, które było wykryte w meduzie, to także wskazuje na to, że te badania nad całością życia na Ziemi są kluczowe nie tylko z takiego czysto poznawczego punktu widzenia, ale także one dostarczają nam nowych narzędzi, nie tylko badawczych, ale i praktycznych. Wiele leków tak naprawdę, które stosujemy codziennie w terapii, one mają swoje źródło w organizmach żywych.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan doktor habilitowany Jakub Drożak, biochemik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego specjalizujący się w enzymologii i identyfikacji tożsamości molekularnej był z nami i wyjaśniał tajniki tegorocznego medycznego Nobla. Bardzo dziękuję panie profesorze jeszcze raz za tę rozmowę. Państwu przypominam, że trwa tydzień noblowski. Przed nami jeszcze ogłoszenie nazwisk laureatów w dziedzinie fizyki, chemii, literatury. Pokojowy Nobel, a w przyszłym tygodniu w

0: słuchaczy, pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika z nami połączony. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie redaktorze, zanim porozmawiamy o tych kwestiach relacji polsko-amerykańskich, zaawansowaniu rozmów i prac nad stworzeniem stałej bazy amerykańskiej w Polsce, to proponuję jeszcze taki wątek, który pojawił się pod koniec zeszłego tygodnia za sprawą informacji o tym, że w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad stworzeniem projektu ustawy o stanie przedwojennym. No pewnie ona się tak nazywała nie będzie, no ale w skrócie też dla takich naszych celów tutaj publicystycznych tak ją określamy. Pana zdaniem taka ustawa jest potrzebna, konieczna? Jakie trudności będzie praca nad taką ustawą być może? Jakie trudności postawi przed tymi, którzy taką ustawę chcą napisać, przyjąć, a potem wprowadzić jej zasady w życie?
1: Pani redaktor, sytuacja w stosunku do tego stanu prawnego, który obowiązuje dzisiaj, jeśli chodzi o regulacje dotyczące wojny, czy stanu wyjątkowego, stanu wojennego, różni się od obecnych zagrożeń, jakie występują również wokół naszego kraju. No, zmienia się charakter prowadzenia działań wojennych, pojawiają się stopnie pośrednie między pokojem a tym konfliktem gorącym, jakbyśmy to określali. Czy dzisiaj chociażby mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem hybrydowym, gdzie nie występuje tak silnie ten pierwiastek stricte militarny i w związku z tym również nasze prawo wymaga dostosowania do tych nowych realiów. I taki jest cel opracowania tejże ustawy, czy tych projektów, bo chyba nie tylko Resort Obrony Narodowej pracuje nad takimi projektami. Być może one zostaną później skonfrontowane te najbardziej jak gdyby zaakceptowane zapisy znajdą się w tym docelowym dokumencie. W każdym razie jest to praca wieloresortowa, nie tylko Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby po prostu te zagadnienia również właśnie związane z tym stanem wojny i niewojny uwzględnić. Tu najlepszym przykładem jest chociażby właśnie kwestia obiektów powietrznych, które przenikają na terytorium naszego kraju i problem, czy zwalczać je, czy nie zwalczać. Ta dyskusja trwała, powiedzmy sobie szczerze, kilka lat, aż kilka tygodni temu doszło do zmian w procedurach zastosowania chociażby lotnictwa czy sił naziemnych obrony przeciwlotniczej i umożliwienia zwalczania takich celów, kiedy znajdą się w strefach zakazanych bez konieczności identyfikacji wzrokowej. To jest chociażby właśnie kwestia, przykład takiej kwestii, która wymaga uregulowania. I jak najbardziej tego typu regulacja prawna jest niezbędna w związku z tym, że zmienia się to, co zmienia się katalog zagrożeń w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze pół wieku temu, czy nawet 20 lat temu.
0: Pewnie autorzy tych projektów, prawnicy również i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie obronności będą łamać sobie też głowy i zastanawiać się, jak dobrze zdefiniować taki stan przedwojenny, bo to myślę może nastręczać najwięcej trudności na tym wstępnym etapie.
1: Będzie to niewątpliwie problem, ponieważ no nie ma nawet międzynarodowych definicji takich kanonicznych takiego stanu, ale no właśnie to jest to pole dla prawników, legislatorów w porozumieniu ze specjalistami, żeby takie ramy prawne określić, co możemy uznać za taki poziom zagrożenia, żeby wdrożyć specjalne procedury nieprzewidziane w normalnym trybie pokojowym. Miejmy nadzieję, że ten dokument zostanie szybko opracowany i trafi pod obrady parlamentu.
0: A kojarzy pan jakoś tę pracę właśnie z tą dyskusją, która trwa a propos stworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce? To może mieć jakiś związek? Czy to są,
1: to są dwa oddzielne wątki zupełnie? To są rzeczy zupełnie rozbieżne. Oczywiście związane są one z szeroko pojętym bezpieczeństwem naszego

0: kraju, niemniej to jest zupełnie jak gdyby inny aspekt bezpieczeństwa militarnego.
1: No to zajmijmy się Fortem Trump, bo już coraz częściej mówi się o tym, że taka stała baza amerykańska w Polsce tak właśnie mogłaby się nazywać. Stać nas na to, żeby Amerykanie na stałe w Polsce stacjonowali, czy nie stać nas na to, żeby ich tutaj nie było?
0: Powiem tak, nie stać nas na to, żeby, jeżeli taka możliwość tylko się pojawi, żeby Amerykanów u nas nie było. Ta aktywność, jeśli chodzi właśnie o przekonanie Amerykanów, że warto na terytorium Polski stacjonować i zapewniać bezpieczeństwo Europy wschodniej flanki NATO poprzez właśnie działania, szkolenie, stacjonowanie na terenie kraju, no, trwa od kilku lat dobrymi skutkami. Według informacji, które przekazywała w jednym z wywiadów medialnych pani wiceminister obrony narodowej Sobkowiak-Czarnecka, dzisiaj na terenie Polski znajduje się około 1000 amerykańskich żołnierzy. Ta obecność waha się od 8 do 10 tysięcy. Niemniej gro tych sił to są siły czy dowództwa, których obsada znajduje się na terenie Polski w trybie rotacyjnym, a więc no, jest to jak gdyby, nie jest to ta obecność stała, taką obecnością stałą jest baza systemu przeciwrakietowego Aegis Ashore w Redzikowie. Niemniej no, to jest kilkaset osób, personelu wojskowego i personelu cywilnego i jednak instalacja przeznaczona do ściśle określonych celów, a chcielibyśmy mieć Amerykanów na stałe. I
1: no właśnie, a dlaczego, panie redaktorze, na czym polega ta przewaga stałej bazy nad tą obecnością rotacyjną? No bo skoro i tak mamy Amerykanów na swoim terytorium, to dlaczego aż tak bardzo, zapytam może trochę prowokacyjnie i może to jest pytanie banalne dla osób, które profesjonalnie zajmują się kwestiami bezpieczeństwa, dlaczego ta stała obecność jest lepsza niż rotacyjna?
0: No, mieliśmy chociażby przykład w tym roku z rotacją brygadowego zespołu bojowego, którego personel został wycofany i sprzęt, a nastąpiła zwłoka z pojawieniem się następców. No tutaj jak gdyby nic tych żołnierzy nie wiąże z naszym krajem. Oni tutaj stacjonują w warunkach, powiedzmy, jakbyśmy to powiedzieli, polowych. A no, ta stała baza powoduje to, że tutaj znajduje się całe zaplecze takiego pododdziału czy takiego związku taktycznego, zaplecze remontowe, zaplecze logistyczne, socjalne i również na terenie takiej bazy znajdują się w ramach tego zabezpieczenia socjalnego również miejsca, gdzie mogą przebywać rodziny żołnierzy starszych podoficerów czy oficerów, ich zaplecze w postaci szkół, przedszkoli,
1: no tak,
0: szpitali.
1: To jest nie
0: etc.,
1: tylko baza
0: etc.
1: wojskowa, ale w ogóle takie no, miasteczko albo wręcz miasto, prawda?
0: Dokładnie. Takie miasto, tak jak stacjonują Amerykanie chociażby na terenie Niemiec. Przypomnę, że właśnie na terenie Niemiec dzisiaj wojsk amerykańskich jest najwięcej, to jest około 37 tysięcy żołnierzy i ponad 10 tysięcy pracowników cywilnych plus właśnie te wspomniane rodziny i to jest jak gdyby zupełnie inny charakter.
1: A to jest gwarancja, panie redaktorze, że taka baza raz ustanowiona, raz stworzona na terytorium Polski będzie tutaj niezmiennie bez względu na to, kto będzie gospodarzem Białego Domu?
0: Oczywiście nie ma takiej gwarancji. Popatrzmy chociażby na historię, kiedy pod koniec lat 50. na terenie Europy stacjonowało prawie 500 000 amerykańskich żołnierzy. W chwili zakończenia zimnej wojny było to 250 tysięcy, a dziś jest to około 80 tysięcy. I sam widziałem wiele takich opuszczonych baz, czy zagospodarowanych w inny sposób, czy to w Hiszpanii, czy to we Włoszech, czy na terenie Niemiec zachodnich. A więc tu nie ma gwarancji, że ta baza będzie tutaj na wieki.

0: wieków. Oczywiście zmiany w doktrynie prowadzenia, w polityce zagranicznej, w doktrynie wojennej, punktów ciężkości działalności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych powodują, że tutaj następują rotacje, aczkolwiek oczywiście no, takiego zupełnego opuszczenia pewnie by nie było, byłaby to jakaś obsada szkieletowa. W każdym razie trudniej byłoby opuścić taki stan stacjonowania niż chociażby polowy obóz gdzieś na jakimś poligonie, czy to w Żaganiu, czy Świętoszowie. Ale oczywiście ma pani rację, takiej gwarancji nie ma. Niemniej interesuje nas obecna sytuacja i w obecnej sytuacji zagrożenia ze strony Rosji stacjonowanie kolejnych amerykańskich żołnierzy, szczególnie w takim trybie stałym, może wpłynąć na wzrost naszego bezpieczeństwa, przede wszystkim poprzez oddziaływanie polityczne, bo nie militarne. My oczywiście nie wiemy, jakie amerykańskie siły na terenie Polski mogłyby stacjonować. Liczymy, że byłyby to jednostki bojowe. Wspomina się o tym, że to może być brygadowy zespół bojowy, a więc około 5000 żołnierzy razem z pracownikami cywilnymi, rodzinami. Szacuje się, że mogło być to około 15 tysięcy osób. Ten brygadowy zespół bojowy, no, odpowiednik naszej brygady zmechanizowanej czy pancernej, tutaj jakąś przełomową i decydującą o, dla naszej obrony siłą nie jest. Niemniej jedna brygada czy dwie brygady powodują to, że w sytuacji kryzysowej, biorąc pod uwagę to, że chociażby na terenie naszego kraju znajdują się magazyny sprzętu, które szybko mogą obsadzić żołnierze przerzuceni na przykład drogą lotniczą ze Stanów Zjednoczonych, te pododdziały mogą przekształcić się, mogą zostać rozwinięte szybko do poziomu dywizji w przypadku kryzysu.
1: Czyli to jest i potencjał bezpieczeństwa, i potencjał odstraszania, o którym także tak chętnie mówimy w tych obecnych trudnych realiach. Pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika, był z nami. Dziękuję panu za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Benzyna delikatnie w górę, diesel w dół. Minister energii ogłosił jutrzejszy cennik paliw. 30 lat więzienia dla Adama C. jest wyrok za zabójstwo ratownika medycznego z Siedlec. Obcy teren, groźny rywal. Na koniec odliczanie do wieczornego meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w ramach Ligi Narodów. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam.

0: Minister energii ogłosił nowe ceny paliw. Jutro za 95 zapłacimy 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż dzisiaj. Dla równowagi o 6 groszy spadnie cena diesla. Jutro zapłacimy za litr 7,82. O 7 groszy wzrośnie cena 98. Jutro na pylonach zobaczymy 7,66. Odgórne ustalanie cen maksymalnych to kluczowy element programu osłonowego CPN. Rząd przywrócił go w sobotę. Minister finansów Andrzej Domański uważa, że interwencja będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
1: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
0: Optymizmu ministra finansów nie podziela prezes NBP. Według Adama Glapińskiego wzrost cen surowców energetycznych sprawia, że do końca roku nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych, co wpłynęłoby na wysokość rat kredytów. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego jest wyrok sądu w Siedlcach. Sędzia Anita Kowalczyk-Makuła w uzasadnieniu wyroku powiedziała, że Adam C. chciał zabić ratownika i zabił. Podkreślała też, że oskarżony w żadnym momencie nie wyraził skruchy i nie przeprosił za swoje czyny. Prokuratura domagała się dożywocia. Śledczy czekają teraz na uzasadnienie wyroku.
2: Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku, czy też wniesienia środka odwoławczego.
0: Mówiła prokurator Anita Żabczyńska-Komor. Do zabójstwa doszło w styczniu ubiegłego roku. Adam C. uderzył się w głowę w swoim mieszkaniu, po czym wezwał pogotowie. Podczas udzielania pomocy 59-latek chwycił za nóż i śmiertelnie ugodził 64-letniego ratownika. Zranił też drugiego. Dla niego zasądzono 50 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. To możliwy scenariusz, tak mówi Martin Jäger. Podczas wystąpienia w Bundestagu wskazał, że z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie i szerokie zagrożenie jak z Rosji. Możliwe jest prowadzenie przez Rosję działań wojskowych o niskiej intensywności, zwłaszcza w krajach bałtyckich. W tym kontekście nie można również wykluczyć operacji pod fałszywą flagą. Jäger podkreślił, że wywiad nie dostrzega żadnej zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej ofensywy na terytorium NATO. Wskazał jednak, że Rosja jest gotowa do przeprowadzenia aktów sabotażu, w których mogą zginąć ludzie. UOKiK wszczął postępowanie wobec czterech spółek z grupy Google. Zarzuty dotyczą możliwości nadużycia pozycji dominującej w relacji z polskimi wydawcami medialnymi. Szczegóły sporu z amerykańskim gigantem wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny.
3: Nasze zastrzeżenia budzi sposób, w jaki amerykański koncern prowadził negocjacje z organizacjami skupiającymi wydawców. Google, proponując wynagrodzenie wydawcom, nie przedstawił im danych pozwalających ocenić zaoferowane stawki. Nie wskazał m.in., w jaki sposób korzysta z publikacji prasowych i osiąganych z tego tytułu przychodów.
0: Zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczą czterech spółek. Google Poland, Alphabet Incorporation, Google LLC specjalizującej się w świadczeniu usług reklamowych, a także spółki zarządzającej wyszukiwarką Google na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Maksymalna kara za nadużywanie pozycji dominującej może wynieść nawet 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Dziś wieczorem wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. Kibice nie tracą nadziei na dobry wynik.
4: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na pali.
5: 2-0 dla nas.
6: Z Bośnią i Hercegowiną ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
7: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0. No ale przedtem była taka katastrofa jedna. No. Ale ja tam się nie poddaję, nie ma co tam krytykować za dużo.
8: Szczerze, obstawiam 2-1 dla Polski. Liczę na to, że po tym ostatnim dobrym meczu w naszym wykonaniu pociągniemy tą pasę i ją przedłużymy.
0: Mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45. To kluczowe spotkanie dla tabeli Ligi Narodów. Liderem polskiej grupy jest Szwecja, a Bośnia i Hercegowina zajmuje drugie miejsce. Biało-czerwoni są na trzeciej pozycji przed Rumunią. Dzisiejsze zwycięstwo pozwoliłoby nam awansować na drugie miejsce.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W całym kraju jest dziś przyjemnie, słonecznie i dość ciepło. Od 15 stopni na północy do 21 na południu. W centrum okolice 19 stopni. Na niebie są tylko pojedyncze obłoki i nigdzie nie powinno dziś padać.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest godzina 14.08. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Teraz w naszym programie wrócimy do kontrowersyjnych, to chyba mało powiedziane słów, które pojawiły się w nagraniu Sławomira Mentzena, które wypowiedział, a odnosił się tam z sarkazmem o naborze do dolnośląskiej policji. Już teraz komentarz w tej sprawie w naszym programie.
1: Stan dnia.
11: Nasze zaproszenie przyjęła pani Sylwia Szary, była policjantka, przewodnicząca zarządu terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Słubicach. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: Jak pani przyjęła te słowa, które pojawiły się wczoraj, nie wczoraj, a w zeszłym tygodniu w internecie, Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji, ważnej partii na polskiej scenie politycznej?
12: Wielokrotnie już powtarzałam, że słowa te, które poseł Mentzen powiedział, w ogóle nie powinny zostać wypowiedziane. Przyjęłam to naprawdę z dużym rozgoryczeniem i chyba z każdym dniem w tej chwili one bolą jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, bo jakby nie ma tej refleksji, że jednak zostały błędnie wypowiedziane i do błędnego adresata. Natomiast no, powiem jednoznacznie, no, miarą bezpieczeństwa nie może być płeć i tutaj chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że no jednak te słowa paść nie powinny paść w kierunku tych funkcjonariuszy ani żadnych innych i nie powinny być miarą bezpieczeństwa.
11: Słowa posła to jedno, a reakcja na nie to już zupełnie inna historia, bo one wywołały burzę nie tylko w internecie.
12: Dokładnie. Nawet powiem Państwu, że wywołało to w życiu moim prywatnym i zawodowym też ogromną burzę, bo nie sądziłam, że będzie tak dużo odzewu i tak dużo solidaryzowania się.
11: Takiego wsparcia pewnie.
12: Dokładnie. Wsparcia z policjantkami. Natomiast ja stoję na stanowisku, ponieważ jak Państwo wiecie, rzuciłam wyzwanie posłowi Mentzenowi w zakresie testu sprawnościowego. No tutaj to, czego mi brakuje w tej sytuacji, to jednak mimo wszystko głośnego, spójnego głosu z posłankami, z pierwszą damą, tak naprawdę w obronie praw i godności i munduru, i polskiej mundurowej kobiety.
11: Kiedy myślę o tym,

0: o tej reakcji, o tym, co się wydarzyło po opublikowaniu tego nagrania przez posła Mentzena, to też no, może trochę z ubolewaniem odnoszę się do tego, że tylko się tam kwestia tej sprawności pojawia. Tak jakby tylko właśnie w tym zakresie polskie policjantki miały coś do udowodnienia i tak jakby to tylko ta ich sprawność fizyczna decydowała o tym, że nadają się do służby. To jest tylko albo aż, ale właśnie, ale tylko sprawność. One przecież, polskie policjantki, są w stanie się wykazać również na innych polach w zakresie swojej pełnionej służby.
1: Znaczy ja nie mam wątpliwości. Miałam zaszczyt, tak jak powiedziałam wcześniej, służyć naprawdę z wybitnymi, bardzo dobrze wyszkolonymi fizycznie i zawodowo funkcjonariuszkami policji i podważanie kompetencji ich no, zupełnie jest nie na miejscu. Myślę sobie o tej fizyczności, powiem szczerze, że też o niej dość długo myślałam, bo... Jeśli jest gruba funkcjonariuszka i duża, to jest za gruba. Jeżeli jest chuda i za niska, to
0: jest za mała.
1: Jest za mała. Więc myślę sobie, że powinniśmy mieć taki... oczywiście to nie są wybory Miss Polonia, bo to tego też nie powiedziałam. To jest formacja, gdzie liczą się też właściwe cechy charakteru. No, wcześniej tak samo nie każda idzie do pracy do ruchu drogowego. Są funkcjonariuszki, które są pilotami, są funkcjonariuszki, które jeżdżą konno, są funkcjonariuszki, które są w laboratorium kryminalistycznym, więc jakby cechy indywidualne danej osoby i kandydata też jakby kierują kandydata do rodzaju pełnienia służby.
0: Bardziej pewnie niż płeć.
1: Dokładnie, bardziej niż płeć. Natomiast no tutaj wiedzy, kompetencji, zaangażowania funkcjonariuszkom niestety nie można odebrać.
0: Pani Sylwio, a no też nie możemy jakoś podchodzić tak bardzo cukierkowo do tej rzeczywistości, bo wyobrażam sobie i także wiem z doświadczeń swoich znajomych, które rozpoczynały i dalej kontynuują swoją karierę w policji, że to nie zawsze jest takie łatwe, proste i przyjemne, że te młode dziewczyny, kobiety, funkcjonariuszki, policjantki często muszą również w ramach tej formacji dochodzić swoich praw, walczyć o swoje prawa i udowadniać swoją wartość dla całej służby, dla policji. Jak to wygląda z pani perspektywy?
1: Od samego początku, już od pierwszego wywiadu w Wirtualnej Polsce, ja cały czas mówiłam, że w policji jest bardzo dużo do zrobienia. Tu się zgodzę z panią redaktor, w ogóle nie jest cukierkowo. Natomiast to są wieloletnie zaniedbania. Nie mówimy to o roku, dwóch, trzech. To jest 10 lat co najmniej zaniedbań w traktowaniu kobiety, w prawach kobiety, w zadaniowaniu kobiety, zarządzania kobietą, w pełnieniu służby. Więc to są wieloletnie zaniedbania wszystkich obozów politycznych i dziewczyny mają bardzo trudną drogę, żeby się przebić, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, na korytarzach policyjnych też takie głosy słychać, jakie głosi poseł Mentzen.
0: Czy paradoksalnie ta jego wypowiedź i to, co wywołała, może się przyczynić do poprawy warunków funkcjonowania kobiet w policji?
1: Walczę o to od kilku lat. Byłam ekspertem w wielu podkomisjach w Sejmie. Mój głos wybrzmiał również w Europarlamencie i trochę zderzam się ze ścianą. Też nie będę tego ukrywać. Dziś jest poniedziałek i też nie ma takiego odgłosu, że jednak zmieniajmy. Pani Sylwio, coś się dzieje, zmieniajmy, wołajmy organizację związkową. Coś trzeba zmienić. No nie, trwa to długo. Gdzieś to po drodze zostało zaniedbane. No więc jest bardzo dużo do zrobienia, dużo do nadrobienia w tych relacjach kobieta-mężczyzna, pełnienie służby przez kobiety. No naprawdę mamy kawał dużej roboty do zrobienia w tym zakresie.
0: Czy wyobraża sobie pani polską policję bez kobiet, bez policjantek? Również tych w mundurach, ale także tych, które pracują no, jako cywile w policji?
1: Nie, nie wyobrażam sobie policji bez kobiety, bo chociażby w takiej sytuacji jak zgwałcenie, jak śmierć Łużeczkowa, jak powiadomienie rodziny o śmierci, jak skrupulatne przeprowadzenie badań, jak intuicja kobieca. To są wszystkie takie cechy, których no, mężczyzna raczej nie posiądzie, natomiast no policja jest głosem kobiety, jest instynktem kobiety mimo wszystko.
0: No i też cały czas borykamy się z tymi problemami kadrowymi w polskiej policji i chyba

0: Nie stać nas na to, żeby zniechęcać kandydatki, które być może myślą w tej chwili o tym, czy wstąpić, czy nie do tej formacji, żeby zniechęcać ich do tego. A myślę, że takie wypowiedzi z takim zniechęceniem mogą się okazać.
1: W tych słowach posła Mencena najbardziej zabolało to, że zostały skierowane do funkcjonariuszy, które dopiero to rozpoczynają. One tak naprawdę nie zaczęły jeszcze służby, nie zasmakowały, tak, nie zdobyły tych kompetencji. One oczywiście spełniały wszystkie wymogi, które ustawodawca na nich nałożył, natomiast drogi swoje jeszcze nie rozpoczęły.
0: Nie zdążyły zbudować takiej pewności siebie, prawda?
1: Dokładnie. Ani autorytetu, ani pewności siebie, ani już poddaliśmy pod wątpliwość ich całą wiedzę, całe ich życie, całe to dążenie do tego, żeby zostać funkcjonariuszem, tylko dlatego, że jest niska, za niska, nie wiem, za gruba, za chuda. Uznano ją, że po prostu nie pasuje do formacji policyjnej i nie będzie w sposób należyty dbała o bezpieczeństwo obywateli.
0: Oczekuje pani przeprosin od Sławomira Mencena, posła Mencena, wycofania się z tych słów, które wypowiedział?
1: Wydaje mi się, że jeszcze do wczoraj myślałam, że te słowa padną i sama oczekiwałam na te słowo przepraszam, chociażby w stosunku do wszystkich funkcjonariuszek, które odsłużyły swoje, niezależnie czy to było 15 lat czy 22 lata, jednak swoje odsłużyły. Natomiast dziś uważam, że przeprosiny oczywiście jak najbardziej, natomiast chyba najbardziej te młode funkcjonariuszki. Bo ja przywykłam do tego, że i w policji, i poza policją bardzo rzadko używamy słów przepraszam, a już tym bardziej przepraszam w stosunku do funkcjonariuszki policji. To jest naprawdę, rzadko się zdarza.
0: To ja w takim razie kieruję słowa uznania dla wszystkich policjantów i policjantek, może przede wszystkim w świetle tych słów, które usłyszałam od pani i tych relacji, które się pojawiają, że no nie jest łatwo nosić ten błękitny, granatowy mundur. Słowa uznania i podziękowania za tę dzisiejszą rozmowę. Pani Sylwia Szary była policjantka, przewodnicząca Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Słubicach była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
1: Ja dziękuję również. Do widzenia.
2: Komentarz.
0: W naszym programie teraz zmieniamy temat. Pan doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
0: O tym, co się dzieje za oceanem, będziemy rozmawiać także za sprawą tej tragicznej, bulwersującej sprawy, nieudanej egzekucji, która wywołała znowu pytanie, czy wywołała znowu dyskusję o karze śmierci w Ameryce?
3: Ta dyskusja trwa od praktycznie 50 lat, kiedy decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przywrócono karę śmierci, choć formalnie nigdy jej nie zniesiono, ale był taki okres na początku, w pierwszej połowie lat 70., kiedy wyroki śmierci nie były wykonywane i dopiero decyzja z 76 roku przywróciła obecnie obowiązujący stan prawny, czyli obchodzimy 50. rocznicę tego faktu. I w tym okresie szacuje się, że około 64 przypadków było nieudanego przeprowadzenia właśnie egzekucji. Czyli to nie jest pierwszy przypadek, ba, to nawet nie jest pierwszy przypadek w tym roku w stanie Tennessee, bo to już drugi raz tego podobnego rodzaju sytuacja ma miejsce, kiedy właśnie ten proces przeprowadzenia egzekucji nie przebiega w taki sposób, w jaki powinien, co oczywiście staje się tematem społecznym i to też widać w wynikach badania opinii publicznej, że tego rodzaju sytuacje powodują, że w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się poparcie społeczeństwa dla właśnie tej formy kary. Na początku lat 2000 to było ponad 60%, teraz jest niewiele, ponad 50% Amerykanów popiera tego rodzaju karę.
0: No i wszystko oczywiście też nabiera kontekstu wyborczego w związku ze zbliżającym się terminem głosowania w tych wyborach uzupełniających, połówkowych do Kongresu. Czy to może stać się jeden z ważniejszych tematów kampanii wyborczej?
3: Raczej nie. Tutaj jednak takie klasyczne tematy wyborcze, takie przede wszystkim jak ceny podstawowych produktów, w tym paliw, żywności, są tutaj głównym tematem kampanii wyborczej. Natomiast na pewno to nie jest wygodny temat dla obecnie urzędującego

0: prezydenta, czy szerzej partii republikańskiej, kiedy dochodzi do tej do tego rodzaju sytuacji, bo stan Tennessee jest właśnie rządzony przez partię republikańską. Więc raczej to nie będzie temat istotny z punktu widzenia nadchodzących wyborów, ale aczkolwiek no, jest to temat, który bardzo mocno interesuje opinię publiczną.
1: Ta kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami wchodzi w decydującą już fazę, czy to jeszcze jest daleko do tej ostatniej prostej, jak zwykliśmy określać ten ostatni etap przed dniem, przed terminem głosowania?
0: Ten czas wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wydłużony. Natomiast i widać, że tutaj czas gra przeciwko republikanom. Każde kolejne sondaże, badania opinii publicznej pokazują rosnące poparcie dla partii demokratycznej. Raczej pewne jest to, znaczy wiele wskazuje na to, precyzyjnie powiem, że demokraci odbiją Izbę Reprezentantów, czyli niższą izbę amerykańskiego parlamentu. Pojawia się na horyzoncie szansa, że też odbiją wyższą izbę amerykańskiego parlamentu, jaką jest Senat, ale oczywiście bez takiej większości, która by pozwalała odrzucać prezydenckie weta, czy nawet przegłosować ustawy. Bo tutaj trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych jest ten system legislacyjny stanowienia prawa dosyć złożony i wcale potrzeba większej niż 50% plus jeden głos większości w Senacie, żeby móc przegłosować ustawę. Więc wynik wyborczy, nawet jeżeli będzie po myśli partii demokratycznej, to nie spowoduje, że nastąpi jakaś przełomowa zmiana w amerykańskiej polityce, przynajmniej do czasu, kiedy obecną kadencję będzie kontynuował Donald Trump.
1: A on jest, jego prezydentura i sama postać prezydenta Donalda Trumpa jest takim dodatkowym silnikiem, wzmocnieniem republikanów w tym wyborczym wyścigu, czy raczej taką kulą u nogi i staje się coraz większym obciążeniem dla partii republikańskiej Donald Trump?
0: Raczej staje się coraz większym obciążeniem, co niektórzy kandydaci republikańscy starają się unikać poparcia głowy państwa, co wydaje się dosyć kuriozalne. Nie chcą być łączeni z tą niepopularną polityką obecnego prezydenta, ponieważ i kwestie gospodarcze, ale też i polityka zagraniczna, bo przecież nie budzi entuzjazmu Amerykanów wojna z Iranem. Więc tutaj starają się, co niektórzy, właśnie unikać tego poparcia. No ale no, czasami amerykański prezydent wchodzi w taką rolę, że, no, no, że to on jednak jest tym, który sprawi, że kandydaci partii republikańskiej zwyciężą. Więc niejako wbrew woli lokalnych struktur partii organizowane są z jego udziałem wiece wyborcze. I tutaj mamy wręcz taką kuriozalną niekiedy sytuację, kiedy nazwijmy to doły partyjne, organizacje partyjne stanowe starają się unikać tego poparcia amerykańskiego prezydenta, a amerykański prezydent stwierdza, że no, kiedy on występuje na karcie do głosowania, no to przecież to partia republikańska wygrywa. Cały czas ma przeświadczenie, że to on jest głównym gwarantem tutaj tych sukcesów, był przyczyną tych sukcesów wyborczych w ostatnich wyborach.
1: W jakiej kondycji jest partia demokratyczna? No bo to, co się dzieje w tej chwili wokół prezydenta Trumpa, to jego słabnące poparcie Amerykanów dla niego, rekordowo niskie. To, co się dzieje na świecie, polityka zagraniczna obecnej administracji, no klęska Amerykanów, no może to za dużo powiedziane, ale na pewno nie sukces w Zatoce Perskiej, no to wszystko dla demokratów powinno być polityczne złoto.
0: Tak, tylko też trzeba pamiętać, że demokraci mają swoje własne problemy wewnętrzne. W tej partii jest widoczny bardzo mocny podział generacyjny, choć tutaj to jest jak zawsze pewne uproszczenie, ale można przyjąć, że młodzi demokraci, jak kongresmenka Ocasio-Cortez, czy burmistrz Nowego Jorku Mamdani, to jest reprezentanci właśnie tego nowego nurtu, młodego nurtu w Partii Demokratycznej.

0: politycznej, osób o bardziej lewicowych poglądach, na przykład krytykujących poparcie udzielane przez Stany Zjednoczone Izraelowi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast establishment Partii Demokratycznej to raczej to są zwolennicy bardziej stonowanego kursu w polityce.
1: I panie doktorze,
0: i
1: im
0: nie
1: bardziej
0: się takim poparciem.
1: Im bardziej demokraci skręcają w lewo, tym bardziej prezydent Trump, jego ludzie, jego administracja i być może cała partia republikańska będą ulegać tej pokusie, żeby iść radykalnie w prawo, bo Le Monde dzisiaj pisze o tym, że administracja amerykańska rozważa albo już nawet uzależnia udzielenie pomocy zagranicznej od realizowania polityki antyaborcyjnej na przykład.
0: Tak, no to jest realizacja tego, co znalazło się niewiele, no prawie rok temu w dokumencie, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie amerykańskie działania wobec sojuszników miały być właśnie uzależnione od realizacji agendy politycznej obecnej administracji. Więc absolutnie mnie nie dziwi pojawienie się takich doniesień, bo to jest konsekwentna realizacja właśnie założeń przedstawionych w tym dokumencie. Więc tutaj jest, można by powiedzieć, no niebezpieczną to jest to o tyle niebezpieczne, że powoduje, że amerykańska polityka zagraniczna jest mało, znaczy jest przewidywalna, ale powoduje takie reakcje, że nie można długoterminowo myśleć o Stanach Zjednoczonych jako o stabilnym partnerze, ponieważ jeżeli dzisiaj obecna administracja ma takie poglądy i próbuje je realizować narzędziami polityki zagranicznej, dyplomacji, i powiedzmy, jeżeli nie chcemy pogorszyć relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mamy się do tego dostosować, to później, jeżeli nastąpi zmiana polityczna w Waszyngtonie, to my musimy też do tego się, prawda, dostosować.
1: To krótko zapytam, panie doktorze, jaka lekcja płynie z tego dla nas, dla Polski, która zabiega o utworzenie u tej administracji amerykańskiej stałych baz w naszym kraju?
0: Myślę, że budowanie takich relacji, tak jak Stany Zjednoczone, bardzo wręcz biznesowych, że tutaj próbowanie, maksymalizowanie naszych narzędzi nacisku na Stany Zjednoczone, nawet, no, żeby troszeczkę, może to źle zabrzmi, ale prowadzenie takiej kunktatorskiej polityki, żeby i przemilać się do obecnej administracji, ale mając na uwadze po prostu realizację polskich celów. Więc naprawdę można tutaj starać się, elity rządzące powinny się zastanowić, zarówno w małym, jak i w dużym pałacu, jak właśnie wykorzystywać te trendy w amerykańskiej polityce zagranicznej, tak po to, by maksymalizować bezpieczeństwo Polek i Polaków.
1: Pan doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Zbliża się 14.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska jest wzorem skuteczności europejskiej strategii. Tak mówił w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej. Antonio Costa rozmawia obecnie z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej uczestniczył w otwarciu roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jak mówił podczas uroczystości, Polska zaledwie 22 lata po wejściu do Unii stała się 6. gospodarką wspólnoty. Costa wezwał też do otwarcia drzwi do Unii dla kolejnych państw, w tym dla Ukrainy i Mołdawii. To przepisy, które pozwolą rządowi skuteczniej reagować na akty sabotażu. Resort obrony pracuje nad tak

0: zwaną ustawą przedwojenną. Nie chodzi o straszenie społeczeństwa, ale przygotowanie państwa na czas wojny, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński.
1: Nam chodzi o pokazanie, że jesteśmy dobrze zorganizowani i przygotowani.
0: Europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk uważa, że trzeba poczekać na ostateczny kształt ustawy, by dokonać jej oceny.
2: Po pierwsze, trzeba wprowadzić powszechne szkolenie wojskowe, bo ono jest niezbędne do budowy rezerw. Po drugie, trzeba zmodernizować sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego.
0: Projekt pozwoli między innymi na szybszy przerzut wojsk, powiązanie planu reagowania obronnego ze strategią NATO, a także lepsze przygotowanie infrastruktury do działań sił zbrojnych. Polak w Polsce gospodarzem. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie tegoroczny Marsz Niepodległości. Pochód zostanie zorganizowany tradycyjnie 11 listopada. Tegoroczne hasło marszu ma wskazywać na potrzebę większej niezależności naszego kraju, mówi prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.
3: Mówimy tutaj o podmiotowości gospodarczej, o podmiotowości politycznej, o suwerenności w ramach wspólnoty Unii Europejskiej lub poza nią.
0: W poprzednich latach podczas pochodu niejednokrotnie pojawiały się hasła i transparenty o charakterze rasistowskim i antyunijnym. Doszło też do spalenia flagi Unii Europejskiej. Organizatorzy pytani o ewentualną interwencję w przypadku podobnych incydentów odpowiadają, że Marsz Niepodległości jest miejscem, gdzie można swobodnie manifestować swoją niechęć do Unii. To przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu. Karl Disserot, Peter Hageman i Georg Nagel otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny za odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem. Metoda noblistów rewolucjonizuje neurobiologię, mówi Polskiemu Radiu 24 biochemik profesor Jakub Dorożak.
4: Dzięki temu narzędziu możemy precyzyjnie sterować funkcjonowaniem neuronów, niejako włączać je i wyłączać. To daje nam ogromną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu.
0: Optogenetyka pozwala naukowcom aktywować lub wyłączać wybrane neurony z dokładnością do milisekund. Dzięki temu możliwe są badania, które pozwalają lepiej zrozumieć choroby neurologiczne i psychiatryczne, takie jak choroba Parkinsona, depresja czy epilepsja. Otwarciem całego tygodnia noblowskiego kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: I to dzień, w którym polskie wojsko pokazało projekt nowych mundurów polowych. To zmiana po 33 latach. Wzór ryś zastąpi dotychczasowy wzór pantera. W oficjalnej prezentacji umundurowania w Ciechanowie wziął udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowy strój żołnierzy z bliska oglądał już też Krzysztof Polasik, nasz reporter, z którym się łączymy. Dzień dobry, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
6: Opowiedz proszę, jak wygląda ten nowy mundur i co oznacza, jak można interpretować jego nazwę, ryś?
7: Ryś to jest król polskich lasów, który potrafi doskonale ukryć się w swoim środowisku i właśnie taki jest w założeniu nowy wzór mundurów taktycznych, czyli tych najczęściej noszonych przez polskich żołnierzy. Tak wybór nazwy tłumaczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski. Został zaprojektowany w Polsce, zbadany i przetestowany przez polskich żołnierzy i będzie wyprodukowany w 100% w Polsce.
7: Co ważne, ten wzór został dostosowany do polskiego krajobrazu. Wojsko podaje, że skuteczność kamuflażu w nowym mundurze i w dzień i w nocy będzie o 30% większa. Kluczowe są kolory zieleń, brąz i beż i układ centek, tłumaczy pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
9: W tej chwili mamy 5 kolorów, barwy brązowe, barwy zielone i beże. W porównaniu do pantery jest to oczywiście jaśniejszy. 30 lat doświadczeń, ostatnie 2 lata testów różnych kamuflaży, badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
7: Nie bez znaczenia jest tkanina. Żołnierze oczywiście nie zdradzają szczegółów, ale wiemy, że materiał nowego munduru jest 7 razy bardziej odporny na ścieranie, 2 razy lepiej przepuszcza powietrze, a także dużo lepiej wytrzymuje wodę, podkreśla pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej Paweł Nawal-Mateńczuk.
10: Są eksperci, którzy tworzyli ten materiał. Jesteśmy my, żołnierze, którzy testowaliśmy, jaka jest przepuszczalność, jak szybko sknie, jaka jest waga, bo to wszystko jest bardzo ważne. No,

0: Bo jednak ten mundur często waży. To jest z takiej historii mojej żołnierskiej, to kiedyś się dostało pałatkę, czy inaczej behatkę, która była takim wręcz kocem. Jak padał deszcz, jak to nasiąkało, to potrafiło 2 kg więcej ważyć.
1: Jest dużo nowych funkcjonalności, na przykład haczyk w nogawce, który można podczas spinaczki podpiąć do buta. To, co jest istotne, to pierwszy mundur stworzony w osobnej wersji dla kobiet, a dodatkowo trzeba też powiedzieć, że trwają testy damskich kamizelek kuloodpornych, a to wszystko po to, żeby wyeliminować jakikolwiek dyskomfort dla kobiet w armii. Koszt jednego munduru ryś, który oczywiście był projektowany i będzie produkowany, tak jak mówił minister Kosiniak-Kamysz, w Polsce, to około 1000 zł. Pierwsi żołnierze odbierają już swoje komplety, a wymiana umundurowania w całej armii potrwa do 2028 roku.
2: Krzysztof Polasik przyglądał się nowym mundurom polskich żołnierzy. Nie wiem, Krzysztofie, czy była okazja też, żeby przymierzyć coś takiego?
1: Nie, absolutnie. Myślę, że w takiej sytuacji dla dziennikarzy musiało wystarczyć oglądanie. Żołnierze pozowali, więc mogliśmy zobaczyć, jak oni wyglądają w pełnym umundurowaniu, ale także tylko w tych mundurach, bez kamizelek. No, niemniej jednak na taką możliwość noszenia munduru trzeba po prostu zasłużyć.
2: Tak, i to jest ważne przypomnienie. Bardzo dziękuję, Krzysztof Polasik. Ryś zastąpił panterę w polskim wojsku.
3: Komentarz.
2: Teraz już z nami pan Marcin Wyrwał z portalu Onet. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
2: Pan zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, obronności. No to zapytam także o tego rysia i o tą panterę. Nowe umundurowanie. 33 lata polscy żołnierze czekali na nowy wzór mundurów polowych. Dlaczego tak długo? No nasuwa się takie pytanie od razu.
4: Znaczy, no, my teraz mamy tyle, że tak powiem, tyle na głowie w dziedzinie nabudowywania naszej obronności, bo te ostatnie dziesiątki lat tak naprawdę od czasu zakończenia zimnej wojny, no to przespaliśmy. Ta tak zwana dywidenda pokojowa, to wiszenie na Amerykanach, którzy tutaj mieli nas obronić, na NATO, które miało nas obronić. No to były te po prostu lata zaniedbań. Także dobrze, ja się cieszę, że taki mundur jest. Ja teraz oczywiście chciałbym, żeby minęło kilka miesięcy i sami żołnierze, żeby się wypowiedzieli, no jak to wszystko naprawdę w praniu tak zwanym
2: dosłownie
4: wygląda,
2: w przenośni.
4: Bo tak, no tak, ale no mówię po prostu w robocie,
2: tak,
4: w lesie,
2: tak, jasne.
4: I wiadomo, o co chodzi, no bo dosłownie w zeszłym tygodniu, czy jeszcze w poprzednim z tą Rzemą przecież opisywaliśmy historię naszych kurtek zimowych, które miały być też tymi nowymi, lepszymi, cieplejszymi, a po jednym sezonie Instytut Wsparcia napisał, opisywaliśmy te dokumenty, że no podpinka nie trzyma temperatury, materiał, który miał być trwalszy, rwie się, także ja jeszcze bym chwilę poczekał z taką ostateczną oceną tych kurtek, szczególnie, że tutaj czytam na stronie Ministerstwa Obrony, że właśnie nowy krój trwalszy i lżejszy. No więc czy trwalszy, to jeszcze zobaczymy, dajmy sobie chwilę.
2: No i to, że kobiety dostały specjalnie dla siebie przeznaczony wzór munduru, to też znak czasów.
4: Tak, tak, tak. To jest bardzo fajne. To znowu tutaj do tych kurtek zimowych, które opisywaliśmy, sięgam. Przecież to było dosłownie, zaczęto produkcję w zeszłym roku i wtedy na przykład o tym nie pomyślano. I właśnie kobiety, które służą w wojsku, zwracały na to uwagę, że nie ma dla nas specjalnych krojów, a to sprawia żołnierzowi duży dyskomfort. Więc to jest świetne, że tym razem pomyślano o tym. Tak, znak czasów, ma pani rację i bardzo dobrze, bardzo dobry znak czasów.
2: Panie redaktorze, to teraz już od tego szczegółu do ogółu przejdźmy do tego, co dzieje się na świecie właśnie w tych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. Poniedziałek przynosi informacje o 2 osobach, które zginęły, a kilka zostało rannych w atakach dronowych, właściwie w ataku dronowym jednorazowym na statek na Morzu Czarnym w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Pływający okręt należał do tureckiego armatora, przewoził zboże. Wiemy o tym, że zatonął. Jak to jest pana zdaniem istotny incydent? No bo zginęli ludzie, no to już rozumie się samo przez się, że to jest wydarzenie tragiczne w skutkach, a z punktu widzenia

0: geopolityki, istotny, ważny incydent mówiący nam o jakiejś zmianie, która dokonuje się na naszych oczach?
1: Ta zmiana dokonuje się na naszych oczach od lat, a już w takiej wersji bardzo szybkiej i bardzo radykalnej dokonuje się co najmniej od 30 lipca tego roku, bo ja przypomnę, że to był ten moment. Tak naprawdę my na ofiary to czekamy już od bardzo dawna. Przecież sabotaż na kolei, który się wydarzył pod koniec zeszłego roku, już mógł sprowokować realne ofiary. Od tamtej pory mieliśmy uderzenia w infrastrukturę energetyczną w różnych krajach, szczególnie naszego regionu. Mieliśmy pożary różnych zakładów zbrojeniowych, w tym przypomnę naszego głównego producenta dronów WB Electronics w Skarżysku. No ale w momencie, kiedy na naszym terytorium eksploduje rakieta manewrująca, ja przypomnę, taka rakieta manewrująca to jest mniej więcej pół tony głowica waży, więc to był jakiś tylko cud, że wtedy się nic nie stało. Ledwie w weekend mieliśmy przecież wlot 5 rosyjskich rakietów manewrujących i dronów na terytorium Mołdawii. One też wtedy wybuchły, więc to, co się stało teraz, jest tak naprawdę jakąś tragiczną, ale bardzo logiczną kontynuacją tego, co robi Rosja, czyli eskalowania i przyzwyczajania nas do tej nowej sytuacji, do tej nowej rzeczywistości i testowania nas, krajów NATO, jak daleko mogą posunąć się Rosjanie, a my wciąż nie będziemy reagować albo będziemy reagować jakimiś słowami oburzenia.
0: No, mamy zapowiedzianą ustawę o stanie przedwojennym.
1: No, mamy cały czas jakieś ustawy zapowiedziane, ale w tym momencie przecież możemy, my, europejskie NATO, jesteśmy, naszą siłą jest duże bogactwo finansowe. Rozkręcamy swoją produkcję, ona wciąż nie jest tak, jak powinna być, ale rozkręcamy ją. Ja nie mówię o tym, że my mamy teraz odwinąć się, że tak powiem, militarnie Rosji, ale przecież mamy niezwykle skuteczne środki czy możliwości w postaci przesyłania bardzo konkretnych typów uzbrojenia Ukraińcom. Dlaczego po każdym takim incydencie, to już nie jest incydent, to już są po prostu, no, ludzie giną, tak? Dlaczego po każdym takim pożarze fabryki zbrojeniowej, eksplozji rakiety, czy teraz po prostu zabitych ludziach, dlaczego nie możemy przynajmniej dawać Rosjanom takich sygnałów, że wysyłamy tam kolejne pakiety, choćby tych pocisków Storm Shadow, które tak bolą, które mogą uderzać w ich rafinerię znacznie skuteczniej niż rosyjskie drony, bo dron z głowicą 50 czy 70 kilogramów to nie jest pocisk głowicą półtonową, tak? Więc ukraińskimi rękami możemy naprawdę pokazywać Rosji: stop, nie róbcie tego dalej, bo jeżeli będziecie, to my też możemy pod progiem wojny, że tak powiem, bo to o to w tym momencie chodzi, bardzo boleśnie dla was odpowiadać. Rosja jest taką cywilizacją, która od wieków rozumie jedynie język siły, będą do tej pory testować, dopóki ktoś ich nie zatrzyma. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co może być dalej.
0: No, na razie docierają do nas informacje o tym, że w projekcie budżetu Rosji na 2027 rok znalazł się ten zapis o znaczącym wzroście wydatków na obronność, co w przypadku Rosji pewnie nie tak powinno być określane i interpretowane, bo tam nie wiem, czy obronność to jest najtrafniejsze sformułowanie. Ponad 200 miliardów złotych, to jest o 1/4 więcej niż w 2026 roku Rosja zamierza przeznaczyć na zbrojenia i na prowadzenie swojej zbrodniczej polityki również przeciwko Ukrainie, ale nie tylko. Czy to jest ważny sygnał dla europejskiego NATO także?
1: To jest jeden z już tak wielu bardzo ważnych sygnałów, że trudno je naprawdę wyliczać. My oczywiście, my

chyba rozumiemy, że z Amerykanami to by się udało, tak? Amerykanie są tą siłą, która realnie mogłaby zatrzymać Rosję. Czy jesteśmy gotowi jako Europa? Trudno nam powiedzieć. Powinniśmy dziękować Ukraińcom, że oni cały

0: sprawy wojenne. Trudno tutaj mówić, co jest w tym momencie obiektem zbrojeniowym, co podwójnego zastosowania, a co w ogóle się gdzieś tam w inne koszta wciąga. Tak naprawdę to też pracuje na rosyjską wojnę z Ukrainą.
1: Gdzie się kończą gospodarcze możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny? Bo często, kiedy rozważamy te możliwości jej zakończenia, to ten argument ekonomiczny, gospodarczy wysuwa się na pierwszy plan. Czyli mówiąc krótko, jeżeli Rosji zabrakłoby pieniędzy do prowadzenia tej wojny, to wojna pewnie by się skończyła. W jakich okolicznościach mogłoby to nastąpić? Gdzie jest ten górny limit wydatków Rosji na prowadzenie tej wojny?
0: Chciałoby się użyć amerykańskiego zwrotu, sky is the limit, czyli limitem jest niebo.
1: Czyli nie ma limitu.
0: Oczywiście, że rosyjska gospodarka, a przez to rosyjskie społeczeństwo w pewien sposób cierpi. Ale pamiętajmy o bardzo mocnym wsparciu Chińczyków. Pytanie, gdzie jest ten limit i pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach rosyjska gospodarka może się załamać, to jest pytanie, które my sobie zadajemy od 2022 roku, kiedy w lutym Rosjanie pełnoskalowo zaatakowali Ukraińców. Wtedy pamiętam, powstawało szczególnie w tych pierwszych miesiącach bardzo dużo analiz, również bardzo poważnych instytucji. Międzynarodowy Fundusz Monetarny między innymi takie analizy robił i tam wyliczano, że już w grudniu to już powinno tam coś tąpnąć. Też wyliczano na tych samych zasadach, kiedy Rosjanom skończy się uzbrojenie. No, jak widać, gospodarka stoi, a uzbrojenie to w zasadzie jest produkowane w jeszcze większym tempie. Ekonomist niedawno podawał, że produkcja Iskanderów rok do roku wzrosła o 57%, czyli tych rakiet balistycznych, ale ogólnie wzrost rosyjskiej balistyki, jeżeli chodzi o produkcję, jest jeszcze wyższy, to jest około 66%. Ja już nie mówię o dronach, które okazują się tak niezwykle skuteczną bronią, szczególnie te drony najnowszej generacji z napędem odrzutowym, a więc to wszystko niestety się rozkręca. Oczywiście społeczeństwo w jakiś sposób cierpi. Ale to społeczeństwo niestety jest przyzwyczajone do cierpienia i to jest przyzwyczajone do cierpienia całymi wiekami życia w takiej antycywilizacji, w jakiej żyją.
1: To a propos tej produkcji dronów i uzbrojenia. Forbes podaje dzisiaj informację o tym, że Rosja wprowadza na front w Ukrainie nowy, tani dron odrzutowy, Dań T, tak się nazywa. Czyli to też dowód na to, że tamta machina nastawiona na produkcję uzbrojenia wcale nie zwalnia, a wręcz przeciwnie, Rosjanie wprowadzają nowe metody, nowe sposoby, sięgają po nie i one są niestety skuteczne.
0: Tak, ta kwestia tych nowych dronów z napędem odrzutowym wydaje mi się szczególnie niebezpieczna, bo generalnie ta wojna jest też wojną technologiczną. Niektórzy się śmieją, mówią tak, ale to jest taka bieda wojna, a my tutaj mamy super zaawansowane systemy. Już teraz wiemy, że tych super zaawansowanych systemów to możemy sobie naprodukować na jakiś czas tej wojny, ale potem to się kończy i przykładem tu są pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, gdzie Amerykanie ogłosili, że w związku z gwałtownym zużyciem tych systemów na wojnie z Iranem, teraz dostawy dla sojuszników będą ograniczane. Te opóźnienia mogą wynosić nawet 4 lata, a więc to jest niebagatelne opóźnienie. I wracając do tych dronów, jesteśmy teraz w takim momencie tej wojny technologicznej, że jak na każdej wojnie ktoś buduje miecz przysłowiowy, no więc ktoś buduje tarczę. Potem ta druga strona buduje kolejny miecz, a ta tarczę. I to tak po prostu idzie w górę i w górę. I w tym momencie jesteśmy teraz w takim okresie, że na te drony z napędem odrzutowym Ukraińcy w tym momencie dopiero myślą nad odpowiedzią. Do tej pory zestrzeliwanie dronów po obu stronach było tak naprawdę dosyć w miarę

0: w miarę proste, znacznie większe problemy były z obroną powietrzną przeciwko pociskom balistycznym, bo one są szybsze, one mają lepsze zasięgi. Drony były stosunkowo wolniejsze, Ukraińcy sobie radzili, teraz oni generalnie mają problem z obroną powietrzną, a tutaj jeszcze doszły drony, czyli możemy je produkować tanio i masowo, a one mają napęd odrzutowy, a więc łatwiej przychodzą przez obronę powietrzną. To jest ten moment, kiedy też my powinniśmy zastanawiać się nad naszymi systemami, gdzie my w ogóle w Europie jesteśmy z technologiami dronowymi.
1: A gdzie jesteśmy, panie redaktorze, na tej drabinie eskalacyjnej działań rosyjskich wobec europejskich sojuszników NATO? Bo słyszymy z jednej strony te deklaracje i Ławrowa, i samego Putina dotyczące obwodu królewieckiego. Słyszymy także apele, a właściwie nawoływanie do opuszczenia Kijowa przez zachodnich dyplomatów, co jest jednoznacznie interpretowane jako próba zastraszenia polityków zachodnich przez Federację Rosyjską.
0: Te próby zastraszenia, one powtarzają się od bardzo dawna. Jestem stałym czytelnikiem rosyjskich kanałów i jakby tak czytać codzienne komunikaty rosyjskiego MSZ-u, Putina, Ławrowa, całego tego towarzystwa, można było szaleć ze strachu. Ale to jest stała rosyjska strategia. Bardziej mi martwi to, gdzie oni są na tej drabinie eskalacyjnej, jeżeli chodzi o to, co robią faktycznie. No, tak jak pani wspomniała na początku naszej rozmowy, w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, że realnie giną ludzie. I kto by z nas w ogóle zaakceptował jeszcze 10-15 lat temu fakt, że rosyjska rakieta eksplodowała na naszym terytorium?
1: Teraz pewnie byśmy to interpretowali jako wypowiedzenie wojny.
0: Dosłownie. Teraz przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Zastanawiam się, w jaki sposób zareaguje to pewnie w ciągu jakichś 24 godzin, a raczej szybciej się dowiemy, czy w ogóle i jak zareaguje Europa na to, że mamy już pierwsze ofiary. Więc my jesteśmy bardzo wysoko na tej drabinie. No, gdzie możemy być jeszcze wyżej? Przy masowych stratach? A zatem mówię, my musimy w jakikolwiek sposób reagować, bo ten reżim, jak zresztą i każdy poprzedni rosyjski reżim, reaguje tylko na język bardziej znacznie zdecydowany niż kolejne wyrazy oburzenia. Tak jak mówiłem, mamy narzędzia, możemy zasilać Ukraińców w takie środki, które Rosjan realnie zabolą. Ale czy to się stanie, no nie wiem, ja już w 23 mniej więcej zastanawiałem się, kiedy Europa wystarczająco mocno zareaguje, a teraz jeszcze jesteśmy w sytuacji, gdzie no, trudno nam liczyć na Amerykanów. Nie wiadomo w zasadzie, czy i na ile oni będą nam pomagać.
1: No tak, pod znakiem zapytania stoi ta pomoc amerykańska, ale także te realia w Europie bardzo się zmieniają. Mam na myśli tę wolę polityczną liderów europejskich, którzy działają pod presją zbliżających się w wielu krajach wyborów parlamentarnych.
0: No tak, no to jest bardzo duży problem. Proszę spojrzeć choćby na to, ile krajów z europejskiej części sojuszu bardzo wyraźnie i jednoznacznie zadeklarowało, że wyślą swoje wojska na pomoc każdemu innemu krajowi, który zostanie zaatakowany. Oczywiście mamy takie deklaracje bardzo wyraźne ze strony wszystkich krajów, czyli Litwy, Łotwy, Estonii, krajów bałtyckich, tak? Polska, która też tutaj no, prawie że nie ustępuje pola, mamy naszego ministra obrony, Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi tak, polscy żołnierze wesprą, jeżeli taki kraj zostanie zaatakowany, ale już przedstawiciel głównej siły opozycyjnej, czyli Mariusz Błaszczak, były nasz minister obrony, stwierdził, że jeżeli tak, to polscy żołnierze powinni bronić Polski, a gdzie deklaracje o

0: innych, od innych liderów innych krajów, przywódców, czy co, czy będziemy, no bo ja przypomnę, zawsze mówię i zawsze namawiam do przeczytania sobie tego słynnego artykułu 5, prawda, NATO, który właśnie mówi o tym, że jeżeli jeden z sojuszników zostanie zaatakowany, no to pozostali powinni pomóc. On jest bardzo króciutki, można go w 3 sekundy znaleźć w internecie i tam jest bardzo wyraźnie napisane, że każdy kraj ma obowiązek zareagować, ale w takim stopniu, jaki uzna za konieczne. Reagowanie w takim stopniu, jaki dany kraj uznał za konieczne, to my już przerabialiśmy w pomocy, oczywiście nie członkowi NATO, ale naszemu sojusznikowi w 2022 roku, kiedy Polska wysyłała setki czołgów, a w tym samym czasie Niemcy
1: hełmy,
0: apteczki i hełmy. Tak.
1: Panie redaktorze, oby nigdy nie musiało dojść do faktycznego przetestowania artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Marcin Wyrwał, portal Onet, autor książki Wojna w Polsce o ślepocie, błędach i zaniedbaniach polityków przed wojną z Rosją, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać. Mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Benzyna podrożeje, ale olej napędowy będzie tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw. Będą szyte w Polsce. Ich projekty konsultowano z komandosami. Żołnierze dostaną nowe mundury. Dwie osoby nie żyją, 11 uratowano. Na Morzu Czarnym dron trafił w statek przewożący zboże. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Sześć groszy więcej zapłacimy jutro za litr najbardziej popularnej benzyny 95. Będzie ona kosztowała nie więcej niż 6 zł 79 groszy. Za benzynę 98-oktanową trzeba będzie zapłacić 7 zł 66 groszy. Potanieje olej napędowy. Litr tego paliwa ma kosztować 7 zł 82 grosze. Takie ceny maksymalne ustalił minister energii. Wielu kierowców przyznaje, że poczuło ulgę, ale część mówi o niedosycie, bo liczyli, że będzie jeszcze taniej.
12: Ogromna ulga, ponad złotówkę na litrze paliwa, to jest duża zmiana.
13: Cieszę się, że wreszcie ceny paliw trochę spadły. Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego.

0: czekają mnie teraz dwa dłuższe wyjazdy. Wczoraj tankowałem i rzeczywiście mój portfel myślę, że to odczuje.
1: Obniżka cen paliw i wprowadzenie kolejnej odsłony rządowego programu CPN są możliwe dzięki temu, że prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Nowy mundur zwiększy bezpieczeństwo polskich żołnierzy, deklaruje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowy wzór umundurowania dla Wojska Polskiego zaprezentowano w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. W tych mundurach zastosowano nowoczesne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo i wygodę żołnierzy, podkreśla szef MON-u.
2: Ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza, dostosowany do potrzeb kobiet i mężczyzn służących w Wojsku Polskim.
1: Zmieniony wzór kamuflażu przygotowano przy udziale i dzięki doświadczeniom żołnierzy wojsk specjalnych. Nowy mundur taktyczny będzie zawierał wzór o nazwie K03 Ryś. Ma mieć 5 kolorów, będzie uszyty z lżejszych, bardziej elastycznych i wytrzymałych materiałów. W Świnoujściu trwa neutralizacja min morskich z czasów II wojny światowej. Znaleziono je w miejscu budowy falochronu. Minerzy marynarki wojennej wypalili i pod kontrolą zdetonowali pierwszy ładunek. Ich akcję z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
3: Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
4: I tak też miało być, ponieważ my planując swoje zadania uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
3: To nie koniec prac saperów na dziś. W planie jest neutralizacja dwóch bliźniaczych niewybuchów.
4: Dwie lotnicze miny morskie typ Mark VI pochodzenia brytyjskiego z okresu II wojny światowej. Każdy waży około 800 kg i zawiera w sobie ponad pół tony materiału wybuchowego.
1: Na kilkunastu kilometrach wybrzeża od Albek w Niemczech przez Świnoujście po Międzyzdroje obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Ze wszystkimi niewybuchami nurkowie minerzy mają się uporać do czwartku. Dwie osoby zginęły, kilka jest rannych w wyniku ataku dronowego na statek na Morzu Czarnym. Doszło do niego w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Statek należący do tureckiego armatora przewoził zboże. Jednostka zatonęła.
5: Jednostka znajdowała się około 9 mil morskich na południowy wschód od platformy Peskarusz. Według pierwszych informacji statek miał zostać trafiony przez dron, a następnie na jego pokładzie doszło do eksplozji i pożaru. Okoliczności zdarzenia nie zostały jednak jeszcze oficjalnie wyjaśnione. Statek wypłynął z ukraińskiego portu Izmaju i kierował się do Włoch. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu otrzymanym przez rumuńskie służby. Na miejsce skierowano jednostki Agencji Ratownictwa Morskiego oraz Straży Przybrzeżnej. Ranni członkowie załogi byli podejmowani z pokładu przez śmigłowiec lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie służby potwierdziły uratowanie 11 osób oraz odnalezienie dwóch zmarłych, w tym kapitana statku. Incydent miał miejsce w rejonie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do kolejnych zagrożeń związanych z dronami i innymi obiektami na Morzu Czarnym. W pobliżu platformy wydobywczej Neptun i rumuńskie służby wcześniej neutralizowały już drony morskie. Tym razem jednak doszło do tragedii z udziałem statku i jego załogi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Trzech uczonych, dwóch Niemców i Amerykanin, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel zostali wyróżnieni za odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem. To przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, tak, czy też depresję, różne rodzaje zachowania, ponieważ naukowcy byli w stanie i nadal są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
1: Jutro poznamy nazwiska laureatów lub laureata Nagrody Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. W piątek dowiemy się, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest nieco chłodniej i więcej chmur, ale są też chwile ze słońcem. 15 stopni jest na termometrach na Pomorzu, 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.

0: Na Śląsku, na Pomorzu chwilami dość silny i porwisty wiatr. Poza tym wieje słabo i umiarkowanie.
1: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra, taka jest przeważnie jakość powietrza w całym kraju. Tylko w Opolu, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim stan powietrza jest umiarkowany. W Zdzieszowicach na Opolszczyźnie jest dostateczne. Nieco ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca.
1: Klimat. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest godzina 15.09, Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Rozpoczął się tydzień noblowski, tydzień, w którym każdego dnia będziemy poznawać nazwisko kolejnych laureatów w poszczególnych dziedzinach. W tych dziedzinach, w których przyznawana jest Nagroda Nobla, to prestiżowe wyróżnienie. Dziś poznaliśmy laureatów w dziedzinie medycyny. Nagroda Nobla trafiła do trzech badaczy, którzy pokazali, jak sterować komórkami nerwowymi za pomocą światła. Wyróżnienie otrzymali, przypomnijmy, Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Werdykt komentowali na Uniwersytecie Warszawskim naukowcy i lekarze. Jest tam też nasz reporter Piotr Durys, który tej dyskusji się przysłuchiwał. Dzień dobry, Piotrze.
10: Dzień dobry.
9: Wiemy już co nieco na temat badań i osiągnięć tegorocznych noblistów. Wiemy, że zajmowali się także glonami. Jak to się stało, powiedz, że właśnie te badania nad glonami, takimi no, bardzo prostymi, prymitywnymi organizmami, doprowadziły do Nagrody Nobla z medycyny?
10: Jeśli miałbym odpowiedzieć jak najkrócej, to ze zwykłej ciekawości. A tak naprawdę to tak przynajmniej uważają eksperci, którzy śledzili ogłoszenie werdyktu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach organizowanego tam tygodnia noblowskiego. Ale zacznijmy od tego, co właściwie odkryto. W zielonych glonach znaleziono białka, które reagują na światło. Pod jego wpływem do komórki napływają jony i powstaje impuls elektryczny. Badacze chcieli po prostu zrozumieć, dlaczego glony poruszają się w stronę światła, a ich odkrycie trafiło ostatecznie do laboratoriów badających mózg. To bardzo pouczająca droga, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
11: Ja ze swojej strony jako klinicystka to jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic

0: mózgu ludzkiego i że rzeczywiście jest to bardzo pouczająca droga i pokazuje, że każde stworzenie na Ziemi jest potrzebne i nie powinno z niej znikać.
1: Dziś optogenetyka jest jednym z podstawowych narzędzi neurobiologów na całym świecie. Naukowcy mogą pobudzić dokładnie tę grupę neuronów, którą chcą zbadać, a nie cały fragment mózgu. To zmieniło sposób badania zachowania, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Jeżeli podobne białko wprowadzimy do transgenicznej myszy na przykład, do konkretnej grupy neuronów w mózgu, i zastosujemy światło, możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycia na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję.
1: Eksperci podkreślają, że to przede wszystkim nagroda dla badań podstawowych. Naturalnie pojawia się jednak pytanie, czy z tego odkrycia skorzystają też pacjenci. I tu lekarze są ostrożni, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Na chwilę obecną oczywiście od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna, tak? Bo jeżeli dostarczymy taki kanał do konkretnej komórki, to jesteśmy... W bardzo precyzyjny sposób możemy pobudzać tylko tę komórkę.
1: Problemem jest doprowadzenie światła w głąb mózgu, bo u zwierząt robi się to za pomocą światłowodu. Dlatego najbliżej zastosowania u ludzi jest oko, do którego światło dociera naturalnie i próby kliniczne leczenia ślepoty już trwają. Eksperci przypominają też podobną historię białka zielonej fluorescencji, odkrytego w meduzie, które również przyniosło Nagrodę Nobla i zmieniło badania nad komórkami. Za tegoroczne odkrycie laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Jutro poznamy laureatów Nobla z fizyki.
4: A potem jeszcze chemia, literatura, pokojowy Nobel i Nobel z ekonomii. Dziś przypominamy Państwu nagrodę w dziedzinie fizjologii i medycyny. Piotr Durys przybliżał nam tajniki badań tegorocznych laureatów medycznego Nobla. Dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Naukowcy walczą o splendor związany z Nagrodą Nobla, piłkarze o swoje miejsce w Lidze Narodów. Pan Jerzy Engel teraz z nami, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 2000-2002, którą poprowadził na Mistrzostwach Świata 2002. Dzień dobry, panie trenerze.
6: Witam serdecznie.
4: Dzisiaj mecz Polaków z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Niewygodny to przeciwnik i jeszcze właśnie nie gramy u siebie. Jak pan, no nie chcę zapytać, ocenia szansę naszych w tym pojedynku, ale no jednak to, co wydarzyło się w potyczce z Rumunią, mogłoby wskazywać, że nie jest wcale tak źle, jak mogłoby nam się jeszcze do niedawna wydawać.
6: Nigdy nie jest tak źle ani tak dobrze, jakby nam się wydawało, ale okej, to dało nam dużo optymizmu. Ten sześciobrankowy wynik z Rumunią wlał w nasze serca wiele, wiele pozytywnych emocji i na tej bazie patrzymy z dużym optymizmem na kolejny mecz, chociaż Bośniacy u siebie to nie jest łatwy zespół.
4: No właśnie.
6: Widzieliśmy, jak dobrze grali tutaj na naszym boisku, jak ładnie potrafili od czasu do czasu nawet zdominować naszą drużynę i mecz, a więc trzeba być ostrożnym i trzeba się dobrze do tego meczu przygotować. Tym bardziej, że będą kolejne zmiany w zespole, bo zespół nie gra cały czas jedną jedenastką, tylko będą kolejne zmiany, jedne wymuszone, bo nie zagra nasz kapitan Robert Lewandowski, nasz najlepszy piłkarz w ataku, a zobaczymy, co z innymi.
4: Polska z Bośnią i Hercegowiną jeszcze nie przegrała. Ja wiem, że statystyki nie mają aż takiego znaczenia wielkiego, no bo statystyki nie grają, grają piłkarze. No ale właśnie, nie mamy jeszcze przegranego meczu z tą reprezentacją. Ostatnio padł remis, co było sporym rozczarowaniem.
6: To było spore rozczarowanie nie dla nas, ale kiedy rozmawiałem z bośniakami, z kibicami z drużyny Bośni, oni byli zaskoczeni tym, że polscy kibice pożegnali gwizdami naszą reprezentację tu w Warszawie. Byli zdziwieni, bo uważają siebie za zdecydowanego faworyta takiego dwumeczu. To oni byli na Mistrzostwach Świata, to oni tam nieźle wypadali. Oni mieli dobre mecze w eliminacjach. W związku z tym uważają, że Bośniacy są lepsi od nas. I na tej bazie trzeba być bardzo ostrożnym. patrząc na to, co nasza reprezentacja na dzień dzisiejszy

0: czy może w stanie zrobić. Ja oczywiście jestem optymistą, wierzę, że nam się zawsze dobrze grało i na wyjazdach i u siebie, ale ten ostatni mecz, mówię z Bośniakami, nie z Rumunią, pokazał, że to nie jest zespół gorszy od naszego, a wręcz w dużych momentach gry zdecydowanie lepszy.
1: No i nie będzie Roberta Lewandowskiego na boisku, to duże osłabienie?
0: To bardzo duże osłabienie.
1: Takie decydujące być może o losach tego spotkania?
0: Może nie decydujące o losach spotkania, bo zawsze może objawić się ktoś, kto przejmie rolę Lewandowskiego i stanie się zawodnikiem numer jeden w takim meczu, ale tego nie wiemy na razie. Natomiast to, co było pewne, to, że Lewandowski, jeśli ma sytuację, to zamieni ją na bramkę. W ostatnim meczu strzelił 3 bramki, a więc trzeba powiedzieć, że nasz najlepszy napastnik, nasz najlepszy piłkarz w tym meczu nie zagra.
1: No ale też chyba trzeba przyznać, panie trenerze, że Robert Lewandowski nie będzie wiecznie opoką tej reprezentacji. Pewnie nasi piłkarze muszą powoli przyzwyczajać się do takiej sytuacji, kiedy naszego najlepszego piłkarza na murawie brakuje.
0: I ja myślę, że oni się przyzwyczajają do tego. Tylko, że problem w tym, ażeby wykreował się zawodnik, który będzie w stanie przejąć rolę Lewandowskiego.
1: Nowy lider.
0: Nowy lider zespołu, taki killer, który w decydujących momentach potrafi piłkę tak uderzyć, że bramkarz przeciwnika jej nie obroni. I to jest najważniejsze, bo na razie oni wszyscy, ci młodzi, mówię, piłkarze, fajnie grają, dobrze dryblują, wszystko jest super, ale kiedy dochodzi do tej sytuacji najważniejszej, kiedy trzeba zrobić bramki, to jak nie ma Lewandowskiego, to zawsze nam czegoś brakuje.
1: No to kiedy rozmawiamy o liderach tej reprezentacji, o jej liderze, no to jak w tej roli pana zdaniem spisuje się selekcjoner? Ja wiem, że to może jest dla pana niezręczna sytuacja, kiedy pada taka prośba o zrecenzowanie pracy trenera, człowieka, który no niejako wszedł również w pana buty i pełni tę rolę trenera i selekcjonera polskiej kadry, no ale nie unikniemy tej kwestii, bo ona także po tych ostatnich meczach polskiej reprezentacji stała się ważna i drażliwa.
0: Tak, i taka praca selekcjonera, ona właściwie jest od meczu do meczu. To nigdy nie ma pewności tej, że następny mecz również będę tę drużynę prowadził, bo jednak tam napór i nacisk i presja opinii publicznej jest kolosalna i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jak nie będzie zwycięstw, to niestety selekcjoner nie utrzyma posady. Taka jest to niestety praca i tutaj jeśli się nie spełni oczekiwań i Polskiego Związku Piłki Nożnej i kibiców, a myśmy już tych oczekiwań nie spełnili, bo nie awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Świata, a teraz chcieliśmy awansować znowu do Serii A, jeśli chodzi o Ligę Narodów. No nie jest to jeszcze sytuacja beznadziejna, żeby to zrobić, ale trudna, bo widzieliśmy mecz ze Szwecją, widzieliśmy jak grają Szwedzi, zrobili duży postęp. Obie te drużyny, i Szwecja, i Bośnia, były na Mistrzostwach Świata, a więc mieli dużo czasu na to, żeby się zgrać, żeby zawodnicy mogli stworzyć kolektyw bardzo mocny. Myśmy tego nie mieli, bo nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata i tę przewagę mają nad nami. W związku z tym czeka nas naprawdę trudne spotkanie.
1: Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Pan Jerzy Engel, selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 2000-2002 był z nami. Bardzo dziękuję panie trenerze za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że będziemy z radością oglądali ten mecz.
1: Oby tak było. I jeszcze jeden temat w tej półgodzinie naszego wczesnopopołudniowego spotkania z Państwem programu w Polskim Radiu 24. Pani Agnieszka Wójcik, Fundacja Przyjazna Łapa połączyła się z nami. Dzień dobry Pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy po tym, co działo się w Warszawie w ostatni weekend. Protest przed resortem rolnictwa i skandowane tam hasło mała klatka to pułapka. To jest odpowiedź na taki postulat, który pojawił się w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tym, że minimalny rozmiar kojców dla małego psa, czyli takiego, no, który nie mierzy więcej niż 40 cm wzrostu, wysokości, to 4 metry kwadratowe. Taki ma być rozmiar tego kojca. No i pytanie, czy tak mały kojec to jest jakaś alternatywa dla łańcucha? Łańcucha, z którymi no, obrońcy praw zwierząt w Polsce walczą i który stał się takim symbolem cierpienia psów, które żyją w Polsce, w naszym kraju.

0: Powiem szczerze, że no kojec tak naprawdę nie jest rozwiązaniem, ponieważ powinniśmy pamiętać, że zwierzęta nie są obowiązkiem. Zwierzęta są tak naprawdę, można powiedzieć, nawet przywilejem, jakąś taką istotą, która aktywizuje nasze życie i nie powinna wylądować ani na łańcuchu, ani w kojcu, tylko tak naprawdę na kanapie, bądź ewentualnie na legowisku, na podłodze w naszym domu. Natomiast jeśli chodzi już o same kojce, no w mojej osobistej opinii no są to małe wymiary, ale też te wymiary, które były podawane gdzieś 15-20 metrów, no to też w drugą stronę są nieodpowiednie, bo wiemy dobrze, że rodziny żyją czasami na 10 metrach, tak? Więc i zwierzęta wymagają szacunku, i ludzie wymagają szacunku, więc tak naprawdę warunki odpowiednie powinni mieć i ludzie, dzieci, i zwierzęta. Musimy też pamiętać, że sam kojec to nie jest miejsce, w którym zamykamy zwierzaka na całe życie i on ma siedzieć w takim kojcu non-stop. Przepisy mówią, że powinniśmy to zwierzę wypuszczać, powinniśmy chodzić z nim na spacer, powinniśmy dać mu dostęp do podwórka. Więc jeśli, no i też ten kojec to nie jest też sam wymiar kojca, że z budą, ze wszystkim, tylko jakby takiego samego wybiegu. Więc jeśli byśmy spojrzeli na to z drugiej strony, że mamy budę, mamy kojec, osobny taki wybieg i jest na przykład otwarty, bo też jeździmy na interwencje, są czasami takie sytuacje, że ludzie mają zwierzaka z dostępem do domu, ale na przykład jak jadą do pracy, zostawiają zwierzaka na podwórku, który ma dostęp do kojca, w którym jest buda i ten kojec jest cały czas otwarty. No i te wymiary są odpowiednie dla zwierzaka, ale no nie są to wymiary 20 metrów, tak? Ale już spełniają swoje wymogi, że to zwierzę może się schować, może mieć swój jakiś taki kąt w tym czasie, gdy nie ma właściciela. Natomiast jeśli no, chcielibyśmy zwierzę zamknąć na stałe, gdy to będzie nierealne, no bo nawet te przepisy o tym mówią, że nie może być tak pies na zawsze zamknięty, no to stanowczo mówimy nie.
1: Pani Agnieszko, a czy to nie jest przypadkiem tak, że ta atmosfera, w której ta dyskusja się toczy, nie jest argumentem za tym, że tak naprawdę nie wszystko można zapisać w prawie? Że bez względu na to, jakie normy przyjmiemy, no to zawsze będzie kwestia dyskusyjna. Może lepiej tę
0: Dokładnie.
1: energię zainwestować w budowanie po prostu świadomości tego, o czym pani nam w tej chwili mówi, że no, papier przyjmie wszystko i bardzo wiele można zapisać w różnych rozporządzeniach i ustawach, ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i też takiego empatycznego podejścia empatycznego, serca pełnego troski i no, też takiego zrozumienia dla potrzeb tych naszych czteronożnych przyjaciół.
0: Dokładnie, pięknie pani to ujęła, że papier przyjmie wszystko. No tak jak wspomniałam, jeździmy na interwencję i to, co jest w ustawie, to, co jest gdzieś na papierze, to jest jedno, a życie i realia to jest drugie. Możemy krzyczeć, możemy mówić, że nam się to nie podoba i tak dalej. No jak najbardziej, oczywiście, organizacje są od tego, aby edukować, aby mówić, że to jest dobre, to nie jest dobre, w granicach gdzieś tam rozsądku tak naprawdę. Ale największa jest, tak jak pani wspomniała, no edukacja, rozmowa z tymi ludźmi. Nawet jak my jeździmy na interwencję, to nie wygląda tak, że jest pies w kojcu bądź na łańcuchu i my od razu na hura wszystkie psy zabieramy, bo po prostu nie byłoby takiej mocy przerobowej ani w schroniskach, ani w fundacjach, żeby te wszystkie zwierzęta zabrać, bo jest tego po prostu za dużo. Ale też widzimy po tych interwencjach, że wystarczy czasami z ludźmi porozmawiać, że to już są inne czasy. To nie jest jak kiedyś była jakaś babcia, dziadek, którzy gdzieś się te zwierzęta porzucali, że na łańcuchach to zwierzęta, te zwierzaki to była norma, tylko mamy inne czasy, jest edukacja, no wygląda to wszystko inaczej i wystarczy czasami z ludźmi porozmawiać i do większości osób argumenty trafiają. A też jest druga strona medalu, tak naprawdę zerwanych łańcuchów, czy tych kojców i tak dalej, o której się nie mówi. Większość zwierząt, które były od małego na łańcuchu, te psy są niesocjalizowane z ludźmi. Te psiaki nie miały za bardzo kontaktu z człowiekiem, oprócz tego, że ktoś im rzucił jakiś skrawek jedzenia i wiele przypadków jest psów agresywnych, które po spuszczeniu tego łańcucha no, różnie mogłyby zareagować. Też jest obawa, to taki starszy pan bądź starsza pani, która nie wiem, no ma malutką emeryturę, no nie wybuduje kojca, tak, za kilka tysięcy. No to pierwsza myśl, jaka przyjdzie takiemu człowiekowi, no to będzie spuścić tego psa z łańcucha i ten pies pójdzie, gdzie popadnie, na wieś, na miasto,
1: No tak.
0: gdziekolwiek.
1: I będzie stanowił
0: Będzie ty...
1: zagrożenie dla
0: I to
1: siebie
0: będzie
1: i dla
0: druga
1: innych
0: strona.
1: ludzi, i dla innych zwierząt.
0: Dokładnie, dokładnie. I będzie to drugi problem, co gminy w tym momencie mają zrobić. No bo nie będą miały możliwości wszystkich tych psów odłowić.

0: tak? Więc to wszystko
1: Jakie
0: powinno być
1: rozwiązanie
0: racjonalne.
1: Tej sytuacji widzi pani, jako reprezentująca fundację zajmująca się dobrostanem zwierząt, tak to nazwijmy?
0: Na pewno zerwać łańcuchy. Czyli tak jak jest tutaj ustawa, to jest strzał w dziesiątkę i tak powinno być od zawsze, bo nigdy łańcuchów nie powinno być. Jeśli kojec, no to faktycznie kojec może być na przykład otwarty, ale głównie powinniśmy skupić się na ogrodzeniu posesji, żeby ludzie mieli ogrodzoną posesję, że jeśli ten psiak gdzieś sobie biega luzem, no żeby nie wydostał się z tej posesji. No i na rozmowie, tak, żeby jednak, jeżeli będzie już ten kojec, no to jednak, żeby te warunki były takie odpowiednie, żeby ten pies mógł się poruszać, żeby mógł, no może nie wybiega się w końcu, bo się nie wybiega, ale jeżeli może się poruszać, to nawet jeśli będzie później miał się wybiegać, żeby ludzie wychodzili z nim na spacer. No żeby jednak spojrzeć na tego zwierzaka jak na członka rodziny, nie jak żywy alarm, że postawię sobie na posesji, fajnie, niech szczeka, bo ludzie też muszą zrozumieć, że nawet jeżeli psa zamkną w kojcu, czy przewiążą łańcuchem, ten pies nie jest żywym alarmem. No, to, że szczeka, to nic, że szczeka. Będziesz czekał i na psa, będziesz czekał na kota, który przebiegnie, więc tak naprawdę nie alarmuje człowieka, że nie wiem, wchodzi złodziej. Złodziej ma jeszcze łatwiejszy dostęp do posesji, do domu, gdy pies jest uwiązany bądź zamknięty, bo nic w tym momencie mu nie zrobi.
1: Krzepiące jest to, pani Agnieszko, że z pani doświadczenia i doświadczenia innych pracujących w podobnych fundacjach i organizacjach broniących praw zwierząt wynika, że zmienia się świadomość ludzi, że jednak argumenty trafiają i że nie trzeba straszyć mandatami albo odbieraniem tych zwierząt, że czasami wystarczy rozmowa, żeby wpłynąć i na dobrostan tych ludzi,
0: tak,
1: i na
0: w większości
1: dobrostan
0: przypadków
1: tych zwierząt,
0: tak jest.
1: Które
0: jeszcze
1: znajdują się
0: ludzie,
1: pod ich opieką.
0: Wiadomo, ale w większości tak.
1: Trzeba
0: no
1: nad
0: w tych
1: tym
0: gorszych
1: pracować.
0: Sytuacjach, no to już mówię, no to już wtedy to już te zwierzęta są zaniedbane i wiadomo, dochodzi do odbiorów, ale to już są takie
1: skrajne
0: mniejsze
1: sytuacje.
0: Przypadki.
1: Otwierajmy kojce, otwieramy serca na potrzeby zwierząt. Pani Agnieszka Wójcik, Fundacja Przyjazna Łapa, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa. Oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zmian w unijnym pakcie migracyjnym domagają się Polska i Litwa. Chodzi o przepisy dotyczące azylu i kontroli na zewnętrznych granicach wspólnoty. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litewski mówili o tym podczas wspólnej konferencji na przejściu granicznym w Budzisku. Potrzebę zmian widać po ostatnich wydarzeniach, przekonuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji, że rozwiązania, które funkcjonują aktualnie, ani nie dostosowują bezpieczeństwa europejskiego do tego, co dzieje się na flance wschodniej NATO, ani też, jak pokazała sytuacja na Ceucie, nie bronią przed takimi sytuacjami na Morzu Śródziemnym.
7: Jak dodał minister Kierwiński, jedną z modyfikacji w pakcie powinna

0: Ma być zmiana przeznaczenia służb Frontex. Zamiast prowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych Unii, miałyby one prowadzić politykę powrotową, czyli zachęcać migrantów do tego, aby wracali do swoich krajów. 30 lat więzienia za napaść i zabicie ratownika medycznego. Taki wyrok usłyszał Adam Czy. Mężczyzna w styczniu ubiegłego roku podczas interwencji ratowników w Siedlcach zaatakował ich nożami. Jednego ugodził śmiertelnie, drugiego zranił. To sprawiedliwy wyrok, tak uważa pełnomocnik zranionego ratownika, adwokat Paweł Szyszko.
1: W mojej ocenie wyrok odpowiada prawu, jest sprawiedliwy, natomiast oczywiście złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie motywów rozstrzygnięcia. Jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia jego wysokości, tak jak padł wniosek, tak jak żądana kwota była przez nas oczekiwana, sąd ją w całości uwzględnił.
0: Skazany ma zapłacić na rzecz zaatakowanego ratownika 50 tysięcy złotych nawiązki. Tyle samo musi wpłacić na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Adam Czy nie wyraził skruchy, nie przyznał się też do winy. Mieszkańcy podkieleckich miejscowości zyskają wkrótce wygodne połączenie ze stolicą województwa. Jeszcze w tym roku powstaną przystanki kolejowe na liniach kolejowych 70 i 75. Pozwolą one na uruchomienie pociągów z Kielc do Chmielnika, Staszowa i Połańca. Kolej pasażerska wróci tam po wielu latach, mówił obecny przy podpisywaniu umowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, polski rząd stawia na rozwój ruchu pasażerskiego.
2: Inwestujemy ogromne pieniądze, aby rozwijać nie tylko kolej dużych prędkości, budować linie, które będą wyjątkowe, jeżeli chodzi o sieć kolejową w Polsce, ale także modernizujemy linie tak, żeby podwyższyć prędkość do 160, 200, a nawet do 250 km na godzinę.
0: W sumie podpisano umowy na budowę i modernizację 6 przystanków. Pociągi zaczną kursować od stycznia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 15.33. Dziś, ale nie tylko dziś w Polskim Radiu 24, słowo bezpieczeństwo odmieniamy przez wszystkie przypadki i mówimy o różnych aspektach bezpieczeństwa. Teraz pochylimy się nad cyberbezpieczeństwem.
3: Komentarz.
4: Bo z nami pan Mikołaj Rogalewicz, Cyber Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry.
4: Jesteśmy po całej serii, można tak chyba to określić, wycieku wrażliwych danych klientów, a to firm medycznych, a to firm, które porównują i wybierają dla nas sposób spędzenia wolnego czasu na wakacjach. Dlaczego teraz tak wiele takich informacji do nas dociera? Czy to jest naprawdę tak, że tych ataków na takie miejsca, na takie strony, na takie centra z informacjami wrażliwymi jest więcej? Czy po prostu dowiadujemy się o tym, że do nich dochodzi? I też forma przeciwdziałania i walki z takimi atakami, ta skala tej walki jest bardziej skuteczna?
5: To znaczy, na pewno z jednej strony możemy mówić o tym, że to zagrożenie rośnie, tych ataków jest więcej, natomiast one przede wszystkim też w ostatnim czasie były zdecydowanie bardziej skuteczne. Tutaj chociażby, jeżeli mówimy o tej ochronie zdrowia, to te cyberataki początkowo na MyDoctor, później na system Medyk, później mieliśmy też informacje dotyczące chociażby cyberataku na Enelmed. To były cyberataki, które okazały się niestety skuteczne i tak z tego względu też o tym tak bardzo dużo się mówi, że to są ataki o tyle poważne, że rzeczywiście dotyczą wycieku bardzo wrażliwych danych osobowych, no bo dane medyczne są danymi bardzo wrażliwymi, więc myślę, że na to składa się właśnie ten fakt, że w ostatnim czasie mieliśmy kilka takich skutecznych cyberataków i to cyberataków poważnych, które rzeczywiście doprowadziły do tego, że wyciekły dane medyczne Polaków. To, co warto jednak mimo wszystko w tym kontekście podkreślić, to, że ten haker, który dokonał cyberataku na MyDoctor, prawdopodobnie także na system Medyk, wskazuje, że nie planuje tych danych nigdzie publikować, udostępniać czy też szantażować kogokolwiek tymi danymi. Przy czym tutaj ważne zastrzeżenie to są na chwilę obecną deklaracje tego hakera. Nie wiemy, czy rzeczywiście tak postąpi. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest i te dane nie zostaną nigdzie opublikowane, no to na pewno jest to informacja uspokajająca, ale z drugiej strony sam fakt, że tu tych cyberataków na placówki medyczne

0: dochodzi, czy na podmioty przetwarzające dane medyczne, no pokazuje, że zdecydowanie bardzo dużo mamy jeszcze tutaj do zrobienia pod kątem cyberbezpieczeństwa i pomimo tego, że te regulacje prawne weszły, nakładają większe zobowiązania, to i tak one nie są wystarczające.
1: Hakerzy są coraz bardziej zuchwali, bo są coraz bardziej skuteczni i są w stanie wyprzedzić te rozwiązania, które powinny te dane zabezpieczać, czy właśnie te systemy zabezpieczeń są niewystarczające?
0: W mojej ocenie te systemy zabezpieczeń w wielu niestety przypadkach są niewystarczające i jeżeli sobie spojrzymy na kwestię tego, że rzeczywiście udało się zhakować te poszczególne systemy, no to zazwyczaj udało się przełamać jakieś zabezpieczenia techniczne, tak chociażby było w przypadku MyDoctor i często tak jest w przypadku innych cyberataków, że rzeczywiście te zabezpieczenia nie są wystarczające, haker wykorzystując jakieś podatności, słabości tego systemu włamuje się do tego systemu, no były też przypadki, że w takim systemie jest w stanie przebywać jakiś czas, pobierać te dane, bo to też nie jest atak, który trwa chwilę i ten haker z tego systemu wychodzi, tylko jakiś czas w tym systemie się znajduje, pobiera te dane, a mimo wszystko tym placówkom nie udało się tego wcześniej wyłapać i przerwać tego ataku, więc w mojej ocenie niestety te zabezpieczenia nie są wystarczające. No i myślę, że potrzeba zdecydowanie większych tutaj działań na rzecz tego, by wymuszać skuteczniejsze zabezpieczenia.
1: To jest kwestia takich skuteczniejszych rozwiązań technologicznych, czy jednak zwiększenia świadomości ludzkiej, no bo mówiło się często o tym, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu zabezpieczającym dane, które gdzieś znajdują się w tej cyfrowej przestrzeni.
0: Potrzeba w mojej ocenie i tego, to znaczy z jednej strony zwiększanie świadomości i można by powiedzieć większa edukacja pracowników jest tutaj bardzo ważna. Człowiek pozostaje jednym z takich, można by powiedzieć, bardziej wrażliwych elementów tego systemu i błąd popełniony przez człowieka rzeczywiście może bardzo dużo kosztować. Natomiast kwestia tych zabezpieczeń technicznych to jest również bardzo istotny element i on w ostatnim czasie pokazał, że rzeczywiście te zabezpieczenia nie zawsze są wystarczające. I tutaj w tym kontekście warto powiedzieć, bo Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało właśnie w kontekście ochrony zdrowia wprowadzenie pewnych zmian, tak zwana cyberpiątka, pakiet 5 zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i one mają rzeczywiście wymusić na podmiotach, które przetwarzają dane medyczne, aby wprowadzały te zabezpieczenia znacznie lepsze. Przede wszystkim pierwsza kluczowa propozycja z tej cyberpiątki w mojej ocenie no to jest właśnie certyfikacja firm, które przetwarzają te dane medyczne. Jeżeli podmiot ma przetwarzać określoną liczbę danych medycznych, dużą ilość danych medycznych, to musi być to podmiot certyfikowany i rzeczywiście ta kontrola jeszcze na tym wcześniejszym etapie byłaby przeprowadzana i byłby wydawany certyfikat, czy on spełnia rzeczywiście te zabezpieczenia techniczne, czy też nie. Zwiększenie właśnie takich minimalnych wymagań cyberbezpieczeństwa dla tych systemów IT, ale też chociażby większa przejrzystość dla pacjenta, czyli kto i po co przetwarza jego dane osobowe, no bo w chwili obecnej mamy sytuację, w której idziemy sobie do placówki medycznej, podajemy swoje dane osobowe, ale de facto nie wiemy, czy to tylko ta placówka medyczna przetwarza te nasze dane osobowe, czy może mają jakiś inny system, z którego korzystają, jest jakiś inny podmiot przetwarzający i to ten podmiot w rzeczywistości przetwarza te dane. Teraz po tych zmianach pacjent miałby rzeczywiście wiedzieć, jak to wygląda, czy to jest tylko placówka medyczna, czy korzysta z innych systemów, jakie to są systemy, jaki to jest podmiot, tak, który jeszcze przetwarza jego dane osobowe. To, co jest bardzo istotne, to chociażby wprowadzenie powiadomienia na przykład w mObywatelu o zdarzeniach medycznych, przykładowo wystawienie recepty i tak dalej, czyli gdyby na nasze dane osobowe ktoś podjął jakieś działania medyczne, wystawił receptę, zapisał się do lekarza, no to my mielibyśmy taką informację w mObywatelu. Jeżeli my to robimy, to wszystko się zgadza, jeżeli nie, no to od razu mam informację, że coś jest nie tak i być może nasze dane osobowe, które wyciekły, a chociażby w przypadku MyDoctor wyciekło 19 milionów tych rekordów, no to bardzo duża skala, tak więc wiele osób jest niestety podatnych na tego typu podszywanie się, gdyby rzeczywiście ten haker te dane upublicznił, to myślę, że tego typu zmiana i takie powiadomienia są bardzo, bardzo ważne. No i generalnie wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla tych podmiotów, które przetwarzają dane medyczne na dużą skalę, to jest jakby ta cyberpiątka i myślę, że warto, aby te rozwiązania były wprowadzone z tego względu, z nastawieniem właśnie na te placówki medyczne czy ochronę zdrowia, że te placówki przetwarzają po prostu bardzo wrażliwe dane. I tutaj nie mówimy już tylko o właśnie adresie e-mail, numer telefonu i tak dalej, ale to są często historie chorób. Mm-hmm.

0: kto na co choruje, jakie bierze leki, bardzo wrażliwe dane osobowe, często kompromitujące, jeżeli rzeczywiście wyciekną.
1: A jest jakaś różnica w podejściu do tego cyberbezpieczeństwa między prywatnymi a publicznymi instytucjami, placówkami ochrony zdrowia? Gdzie jest lepiej,
0: jeżeli
1: gdzie
0: chodzi
1: jest
0: o kwestie zabezpieczeń? Gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę i podmioty publiczne, i podmioty prywatne, te większe, mają podobne obowiązki, jeżeli chodzi o ten krajowy system cyberbezpieczeństwa. On się może różnić w zależności od tego, jak duży jest to podmiot i te regulacje mogą nieco się różnić, ale one generalnie są dość wysokie, więc to, co potencjalnie może już na takim, można by powiedzieć, bardziej szczegółowym poziomie analizy odróżnia się ten poziom cyberbezpieczeństwa, no to jest to, jak dana firma, jak dany podmiot rzeczywiście do tego podchodzi. Czy podchodzi na takiej zasadzie, że nie chce wydawać więcej środków na cyberbezpieczeństwo, no bo ma takie podejście, że nie jest to potrzebne, być może nas nie zaatakują i tak dalej, czyli tak trochę lekceważąco, czy ten podmiot rzeczywiście widzi to zagrożenie i wydaje tych środków więcej, choć jest to rzeczywiście kosztowne, ale mimo wszystko te środki na to cyberbezpieczeństwo wydaje. Bo niestety bardzo często tak się zdarza, że dopóki dana firma, dany podmiot nie zostaje zaatakowany, jakoś tego nie odczuje na własnej skórze, to ma takie podejście, że a może mnie to ominie, a może nie dojdzie do incydentu i tych środków na to cyberbezpieczeństwo wydaje mniej. To jest złe podejście i warto zdecydowanie podejść bardzo poważnie do tego bezpieczeństwa, zanim do takiego incydentu dojdzie.
1: A słyszał pan o takim rozwiązaniu, które się kryje pod hasłem, pod nazwą cyberkaretka?
0: Tak, i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie w kontekście chociażby funkcjonowania szpitali. Cyberkaretka to jest takie rozwiązanie, które ma zapewnić pewną pomoc w sytuacji, gdy dojdzie na przykład do jakiegoś cyberataku na, powiedzmy, szpital. I taki szpital w przypadku takiego cyberataku nie jest w stanie dobrze funkcjonować, bo na przykład przestają działać serwery, część systemów medycznych, jakieś na przykład systemy administracyjne, dostęp do internetu, komputery personelu. No i w takiej sytuacji ten szpital nie jest w stanie dobrze funkcjonować. No i taka właśnie cyberkaretka, nawiązując do karetki, tak, która ma ratować życie, no to cyberkaretka ma, można by powiedzieć, ratować funkcjonowanie takiego szpitala. To jest taka mobilna serwerownia, taki zestaw, można by powiedzieć, awaryjnej infrastruktury IT, który można wysłać do szpitala, który jest sparaliżowany takim poważnym cyberatakiem. No i wtedy ta karetka jedzie do takiego szpitala, zapewnia te backupowe opcje, backupowe serwery i jest w stanie, no oczywiście tymczasowo, tak, przywrócić ten szpital do takiego stanu, że jest w stanie on w tych swoich podstawowych elementach funkcjonować i to na pewno ułatwia zarządzanie tym cyberatakiem, przywrócenie tego normalnego funkcjonowania szpitala do takiego, można by powiedzieć, normalnego trybu działania. Więc myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. To jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Dotychczas chyba dwa takie pojazdy zaprezentowano i jak najbardziej uważam, że jest to rozwiązanie, które może w kontekście takich poważniejszych cyberataków sporo tutaj pomóc.
1: Bo też zastanawiamy się, kto stoi za takimi atakami. No i oczywiście taki pierwszy narzucający się trop prowadzi do Federacji Rosyjskiej i do tych no, kwestii związanych z geopolityką szeroko pojętą i sytuacją kryzysową, która trwa, kryzysową nazywaną już coraz bardziej otwarcie przedwojenną. No, żyjemy w realiach wojny hybrydowej, no i te ataki mogą być jej elementem.
0: Oczywiście, że tak i tutaj myślę, że Federacja Rosyjska jest jednym z takich podmiotów, który prowadzi bardzo zaawansowane działania w cyberprzestrzeni, ofensywne działania w cyberprzestrzeni przeciwko Polsce, ale także innym państwom. Co do tych ataków na MyDoctor czy Medic, to te pierwsze, można by powiedzieć, ślady nie prowadzą raczej do Rosji, natomiast w przypadku wielu innych ataków, zarówno w kontekście ochrony zdrowia, czy infrastruktury krytycznej, czy jakichś innych systemów administracji państwowej, no to na pewno to zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo duże i tego typu, te, można by powiedzieć, ofensywne działania w cyberprzestrzeni występują, więc Rosja jest jednym z takich, można by powiedzieć, głównych kierunków, głównych aktorów, który prowadzi przeciwko Polsce takie działania, zarówno przeciwko podmiotom publicznym, jak i podmiotom prywatnym i to są działania bardzo bardzo różnego zakresu. Właśnie jeden z głównych takich elementów to jest zakłócenie funkcjonowania takiego podmiotu, tak aby utrudniać życie po prostu obywatelom. Natomiast te działania ze strony Rosji mogą być także inne w kontekście na przykład ataków na instytucje publiczne. To może być cyberszpiegostwo, właśnie kradzież maili, dokumentów, danych.

ważnych informacji. To może być też na przykład, to mogą być też operacje wpływu, ale to może być też właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli taki sabotaż i zakłócenie działania danej placówki. Natomiast tych aktorów oczywiście może być więcej. I poza samą Federacją Rosyjską możemy mówić o innych państwach, ale też chociażby o przestępcach, którzy działają w kontekście

0: fingerprint, że może to być taki haker etyczny, tak, który dokonuje tego, aby pokazać pewne słabości, ale generalnie te dane, które pozyskał, nie planuje ich w żaden sposób udostępniać. Takie informacje się pojawiają, z pewnym dystansem oczywiście należy do nich podchodzić, ale tego typu osoby, tak już szerzej patrząc, oczywiście też istnieją i to mogą być też jedne z motywacji, które stoją za takimi atakami.
1: Nie tylko Polacy, nie tylko Europejczycy mają problem z takimi atakami. Amerykanie i Stany Zjednoczone także się z nimi borykają, a to za sprawą rosyjskiej grupy Star Blizzard, która jest łączona z działalnością Federacji Rosyjskiej również przez Amerykanów. I oni tutaj sięgają po coraz to nowe metody dostarczania złośliwego oprogramowania. Na czym ten ich modus operandi polega?
0: To prawda. I ta grupa Star Blizzard rzeczywiście jest powiązana z rosyjską FSB, z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ostatnio pojawił się bardzo ciekawy raport Microsoftu, grupy, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem, analizą tego typu działań w cyberprzestrzeni grupy Microsoftu. I z tego raportu wynika, że rzeczywiście ta grupa Star Blizzard trochę zmienia swoją specyfikę działania. Nastawiona stricte na działania cyberszpiegowskie. Główne działania prowadzi chociażby przeciwko USA czy Wielkiej Brytanii. Dotychczas działania tej grupy były przede wszystkim skoncentrowane na, można by powiedzieć, takim spear phishingu, czyli bardzo spersonalizowanym phishingu. Wybierano konkretną osobę, osób, robiono rozpoznanie, przygotowywano taką wiadomość specjalnie dla tej osoby. Skala oczywiście tych działań była mniejsza. Natomiast to, co zaobserwowano ostatnio, to że ta skala działania się zmienia i ogólnie różne właśnie elementy inne zaobserwowane, jeżeli chodzi o działania tej grupy. Pierwszy z nich to jest właśnie masowość, czyli Microsoft tutaj wskazuje na to, że ta grupa zaczyna zmieniać, znaczy przechodzić od takiego spersonalizowanego spear phishingu do działania na większą skalę, do większych pani od stycznia do sierpnia tego roku co najmniej 13 takich naprawdę dużych kampanii, a natomiast aktywność objęła ponad 100 organizacji, głównie właśnie w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Więc to nam pokazuje, że zmienia się skala i że ta grupa chce działać bardziej masowo i atakować coraz większą liczbę organizacji oraz osób. Po drugie, zmienia się trochę podejście, jeżeli chodzi o wiarygodność nadawcy. To jest grupa, która zamiast bazować wyłącznie na przykład na stworzonych nowych kontach e-mail, to wykorzystuje też do tego działania konta tworzone na wcześniej przejętych legalnych stronach internetowych, czyli dochodzi do cyberataku, przejęcia jakiejś legalnie działającej strony internetowej, no i w odniesieniu do tej strony, do tej domeny tworzone są, przejmowane są te konta albo tworzone są właśnie w tej domenie konta e-mail i to ma zwiększać wiarygodność tego typu działania. Jeżeli ktoś zobaczy, że to pochodzi właśnie z tego typu strony, a to nie jest jakiś tam nowy mail założony, nowa skrzynka mailowa, no to ta wiarygodność teoretycznie może rosnąć. I trzeci element, bardzo ważny, zwany w kontekście zmiany działania, to jest uproszczenie infekcji. I dotychczas działania tej grupy, które były obserwowane, zakładały, że ta ofiara, która zostanie zaatakowana, musi podjąć szereg kroków do tego, aby doszło do infekcji. Teraz jest taka nowa technika, którą Microsoft opisuje w tym raporcie jako Red Flag, i to jest zmiana sposobu dostarczenia malware'u, czyli dostarczenia tego złośliwego programowania. Zmiana polegająca na tym, że wystarczy tak naprawdę jedna interakcja tej ofiary z tym złośliwym oprogramowaniem, aby to złośliwe oprogramowanie zostało zainstalowane.
1: Czyli nie trzeba już klikać w link?
0: To znaczy właśnie polega to na tym, że jeżeli ktoś, powiedzmy, pobierze tego typu załącznik, wystarczy sam fakt otwarcia tego załącznika, aby doszło do infekcji. Wcześniej ten, można by powiedzieć, łańcuch działań, które taka osoba musiała podjąć, był szerszy i ta socjotechnika musiała być bardziej zaawansowana. W tym przypadku sam fakt, że ktoś pobierze i otworzy, wystarczy do tego, aby to złośliwe oprogramowanie się zainstalowało i wyrządzało szkody.
1: Uważajmy na siebie. Także, a może przede wszystkim w cyberprzestrzeni, pan Mikołaj Rogalewicz z Cyber Defense 24 ostrzegał nas przed tymi metodami nowymi, coraz to bardziej wysublimowanymi działań hakerów. Chrońmy siebie, swoje pieniądze i swoją tożsamość w sieci. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tę rozmowę i za te ważne ostrzeżenia.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Drony coraz częściej wymuszają zamykanie lotnisk na wschodzie Polski. To doświadczenie pewnie bardzo wielu mieszkańców tamtej części naszego kraju. Tylko lotnisko w Lublinie zostało we wrześniu zamknięte 6-krotnie. Wzmocnienie obrony Lubelszczyzny to jeden z priorytetów rządu, tak mówił na konferencji prasowej przed halą odlotów w Lublinie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim, na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 brygady zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować. Jakie to są decyzje? Po pierwsze, Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości. My odziedziczyliśmy po moich poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną, błędną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, bo zawsze szukam tych dobrych, ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy, gdzie znaleziono ich szczątki, jednostki wojskowej, z powodów po pierwsze etycznych, a z drugie z powodów długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie. Po prostu w miejscu, które zostało przekazane od samorządu poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć i w powiecie Opole Lubelskiej, i w Poniatowej. Są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję tutaj europosłowi Hetmanowi za też pełną informację w tej sprawie. Jest możliwość pozyskania gruntów. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskie. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja i to jest bardzo ważne dla nas. Biłgoraj jest miejscowością, w której też dochodzi do zmian strukturalnych, gospodarczych. Chcemy na to odpowiedzieć. Wojsko jest dobrym miejscem również do pracy. To jest służba, ale też miejsce aktywności zawodowej. Dlatego część jednostek 18 Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna będzie miała i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje miejsce. Dla Biłgoraja jest to niezwykle ważne w aspekcie zmieniających się też struktury zatrudnienia. Wojsko jest stabilnym pracodawcą. Wiem, jak wiele osób z Lubelszczyzny chce zgłosić się do wojska. Serdecznie zapraszam. Biłgoraj będzie miejscem wielkich inwestycji Wojska Polskiego. Na północy województwa Łuków i tutaj też cieszę się z obecności pana burmistrza z nami. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo, bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie, w Łukowie. Sobieszyn to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania. Dzisiaj tam już funkcjonuje Akademia Wojsk, Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina. To jest drugie lotnisko Dęblin po okręciu pod względem operacji powietrznych. Potrzebują kolejnej przestrzeni. W Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali. Kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów, a tutaj wreszcie, mam nadzieję,

0: dzieje po tych trudnych latach dyskusji. Do końca tego roku już mam zapewnienia z portu lotniczego. Uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana.
1: Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. No, w reakcji na to, co w ostatnich dniach, tygodniach, ale i miesiącach dzieje się na wschodzie Polski, głównie na Lubelszczyźnie, jest plan na to, jak reagować na te ataki, które z kolei wymuszają zamykanie lotnisk na wschodzie naszego kraju. Za 2 minuty będzie godzina 16 w Polskim Radiu 24. To czas na sumę wydarzeń, a potem rozpocznie się popołudniowe pasmo w Polskim Radiu 24, właśnie którego gospodarzem dzisiaj Maciej Wolny. Dzień dobry, Maciej.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No i co u ciebie w programie?
2: Będzie się oczywiście działo sporo tych tematów. Wróci polityka, będą kwestie międzynarodowe. O 16.47 Wojciech Cegielski te tematy międzynarodowe przedstawi. Będzie o tym, że Rosja ma nowy sposób gnębienia mieszkańców Kijowa. I to informacja ważna, istotna też w kontekście tego okresu jesienno-zimowego, który na pewno dla Ukrainy będzie trudny. Ja więcej tutaj nie będę tych informacji zdradzał, o tym Wojtek Cegielski opowie. Będzie o kryzysie mieszkaniowym w Hiszpanii chociażby. No i pytanie, czy on może obalić na przykład władzę, ale to sprawy międzynarodowe.
1: Na razie wiemy, że wcześniej Hiszpanie pójdą do urn, to niż prawda. To było planowane.
2: Po 17.06 sprawdzam to, czyli weryfikowanie tych fake newsów, którymi jesteśmy zalewani, ale będą też informacje z regionów naszego kraju, więc warto zostać z Polskim Radiem 24. 17.22 to informacje sportowe. Aha. No i chyba wszystkie uszy, oczy dzisiaj,
1: prawie kciuki.
2: Wszystkie i kciuki. Z tymi kciukami nie wiem. Jakoś jest takie, mam pesymistyczne nastawienie ostatnio do reprezentacji i gry.
1: Bo dzisiaj mecz 20:45, z Bośnią i Hercegowiną,
2: tak, to spotkanie, więc o tym na pewno sobie też porozmawiamy, o tym spotkaniu, jakie są oczekiwania, czy ta wygrana z Rumunią przyniosła więcej pytań, czy odpowiedzi. No to wróci po 16 w Polskim Radiu 24.
1: Maciej
2: Debata dnia
1: Wolny
2: też przed nami.
1: Między innymi z państwem zostaje. Ja się nazywam Ewa Wasą. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
7: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Będzie zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura ma je złożyć w tym tygodniu. Więcej o tym powie nasz reporter. Poruszymy dwa tematy dotyczące bezpieczeństwa. Powiemy o przygotowywanej ustawie na czas wojny i o nowych mundurach polowych dla naszych żołnierzy. Mamy tańsze paliwo. To dzięki kolejnej odsłonie rządowego programu CPN. Maksymalne ceny ustala codziennie minister energii. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
3: Suma wydarzeń.
7: Prokuratura nie składa broni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. W tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który go wydał. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz proszę, kiedy możemy spodziewać się tego zażalenia?
8: No, prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia. To oznacza, że nastąpi to jutro lub w środę. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Damiak mówi, że prokurator zasygnalizował to już na etapie postępowania.
9: Dał wyraz swojej ocenie, składając sprzeciw właśnie na etapie postępowania przed sądem okręgowym, stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany.
8: Dlatego też, jak wyjaśnia, zażalenie zostanie skierowane. Temat budzi oczywiście emocje i wywołuje gorącą dyskusję również wśród polityków. Obóz rządowy uważa, że prokuratura ma w rękawie kilka asów, które może wyciągnąć i którymi może przekonać sąd drugiej instancji do tego, aby jednak

0: jednak wydać, aby jednak nie wydawać listu żelaznego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz uważa, że sędzia, który wydał wyrok, jest tak zwanym neosędzią oraz że są dowody wskazujące na to, że powinien być wyłączony z rozpatrywania tej sprawy.
1: Teraz na etapie postępowania zażaleniowego ten argument będzie podniesiony, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry, to, że był powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach, co wiązało się z apanażami, to, że wspierał innego neosędziego na liście do neo-KRS-u pana Zduna.
0: Opozycja uważa jednak, że ten list żelazny sprawi, że Marcin Romanowski wróci do Polski i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Tak uważa chociażby Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jest nieprawomocna ta decyzja, myślę, że nie skorzysta. Myślę, że powinien skorzystać, myślę, że przyjedzie do Polski składać wyjaśnienia, bo tak chciał już robić przed tym swoim zatrzymaniem, stawił się na prokuraturze, nie został wtedy przesłuchany, więc widzę, pamiętam, że jest gotów do składania w tej sprawie wyjaśnień.
0: A co ciekawe, także przewodnicząca klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska, uważa, że ten list może pozwolić rozpocząć proces i doprowadzić do ukarania Marcina Romanowskiego. Tego optymizmu koleżanki partyjnej nie podziela jednak Robert Biedroń. W jego ocenie list żelazny niczego nie gwarantuje. Marcin Romanowski może nie przyjechać do kraju, ale za to uciec za ocean. Tak uważa europoseł Lewicy, a poza tym ostrzega on polityków prawicy, że powrót Romanowskiego może być w rzeczywistości dla nich niekorzystny.
3: Najważniejsze jest oczywiście, żeby Romanowski przyjechał do Polski. Jakbym był po stronie polskiej prawicy, to modliłbym się, żeby Romanowski nigdy do Polski nie przyjechał. Bo jak Romanowski przyjedzie do Polski, to będzie sypał. Prawdopodobnie nie skończy się tylko politycznie to na Ziobrze i Romanowskim. Będzie sypał na temat innych.
0: Przypomnę, że Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości właśnie w tym funduszu, chodzi o defraudację środków. Takie zarzuty właśnie postawiła mu prokuratura. No ale jak wiadomo, były wiceminister sprawiedliwości, który jest poszukiwany nakazem europejskim, nakazem aresztowania, listem gończym. Również przypomnę, że Sejm zgodził się na jego aresztowanie i taką decyzję podjął sąd. On, jak wiemy, przed wymiarem sprawiedliwości się nie stawia. Najpierw wyjechał na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. Potem, jak zmieniła się władza na Węgrzech, wyjechał stamtąd. Były różne informacje, gdzie może się znajdować. Była pogłoska, że być może przebywa w Turcji. No ale mieliśmy też informacje o tym, że jest w Naddniestrzu, skąd zresztą nadał list. Gdzie teraz znajduje się Marcin Romanowski, tego nikt nie wie. Ale jak zapewnia jego obrona, jeśli ten list żelazny zostanie wydany, no to wróci do kraju i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Czy tak się stanie? O tym wszystkim się przekonamy, jak sąd drugiej instancji podejmie ewentualnie decyzję w sprawie wydania listu żelaznego, no ale najpierw, ale może się oczywiście też tak nie wydarzyć. Sąd może na przykład stwierdzić, że jednak sędzia popełnił błąd i podejmie inną decyzję, ale aby tak się stało, oczywiście wcześniej musi zażalenie złożyć prokuratura, no i czekamy na zażalenie ze strony prokuratury. Tak jak mówiłem na wstępie, to ma nastąpić we wtorek lub w środę.
4: Prokuratura ma złożyć, przypomnijmy, zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację.
5: Suma wydarzeń.
4: Kamuflaż skuteczniejszy o 30%. Materiał siedmiokrotnie bardziej odporny na ścieranie. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego. Zmieniono go po 33 latach. Na uroczystości był Krzysztof Polasik.
6: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
7: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
6: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
8: 5 kolorów. W porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
6: Tłumaczy pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
8: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
6: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
7: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
6: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku.

0: Potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Nowe mundury to nie jedyna zmiana, jaka czeka wojskowych. Przygotowywana jest ustawa na czas wojny. Według deklaracji szefa MON-u dokument ma trafić do parlamentu w ciągu najbliższych tygodni. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Ciechanowie, że nowe przepisy mają przede wszystkim połączyć ze sobą różne sektory państwa na wypadek wybuchu wojny.
2: Dotyczy styku wojsko, rząd, administracja publiczna i administracja zespolona, administracja terenowa, administracja samorządowa. Tutaj podział kompetencji, obowiązków, bardzo ważne. Bardzo ważne elementy związane również z przekazywaniem informacji, z łącznością. Ważne elementy dotyczące rozmieszczania infrastruktury wojskowej. Ta ustawa w ciągu najbliższych tygodni powinna trafić do parlamentu.
1: Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk, także dostosować procedury do współczesnych zagrożeń. Hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, jakie znaleziono na dnie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu, zakończony. Zniszczone dzisiaj 2 brytyjskie miny lotnicze zalegały w tym miejscu od czasów II wojny światowej. Operację z morza obserwowała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
3: Najpierw była długa chwila przygotowań i przeganiania rodziny łabędzi, która znalazła się niebezpiecznie blisko miejsca pracy minerów. Potem na powierzchni, na dosłownie chwilę, pojawił się niewielki gejzer wody, a zaraz potem usłyszeliśmy stuknięcie, które brzmiało, jakby ktoś upuścił metalowy przedmiot na stalowy pokład holownika. To była fala uderzeniowa. Nie było to spektakularne, ale to oznaczało, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wcale nie musiało, mówi porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził operacją.
4: Nigdy takie działania pod wodą nie są łatwe. Działamy w środowisku zmiennym, to jest woda, falowanie, inne elementy. Jednak doświadczenie naszych nurków pozwoliło na prawidłowe wykonanie całego zadania.
3: Przed nurkami jeszcze 3 takie obiekty.
4: Dzień dzisiejszy tak naprawdę to jest wstęp do tego, co będziemy robić jeszcze w ciągu tygodnia.
3: Operacja planowana jest do czwartku, ale być może marynarzom uda się przeprowadzić ją szybciej. Na czas neutralizacji niewybuchów wprowadzono zakaz wchodzenia do morza w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: A w niej kosztowne hobby Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta informuje, że pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii są 3 konie. Jeden z okresu prezydentury Andrzeja Dudy i 2 kupione w ostatnim czasie. Z koni korzystają prezydent Karol Nawrocki i jego rodzina. Wywołuje to lawinę komentarzy. W sieci wrze. Politycy w Sejmie zastanawiają się, kto powinien płacić za pasję głowy państwa. W gmachu przywiejskiej jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwia.
6: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jakie słyszysz komentarze na ten temat?
6: Na początku października dziennikarze Gazety Wyborczej napisali, że w prezydenckiej rezydencji pod Warszawą są konie dla Karola Nawrockiego, jego żony, a także córki. Jeden przeznaczony również dla funkcjonariusza ochrony. I według informacji medialnych do obsługi koni zatrudniono instruktora jazdy konnej i personel stajni. I do tych informacji odniósł się rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz, który podkreślił, że zwierzęta, w tym konie, mieszkają w rezydencjach należących do kancelarii prezydenta. Tak naprawdę od początku lat 90. Towarzyszyły wszystkim prezydentom od Lecha Wałęsy, poczynając w okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. W jednym z ośrodków została zbudowana dodatkowo stajnia dla koni. W rezydencjach znajdowały schronienie także inne zwierzęta, na przykład daniele czy jelenie. Tak powiedział i czy napisał rzecznik prezydenta. Podkreślił, że zwierzęta były obecne w rezydencjach przed objęciem urzędu przez Karola Nawrockiego, ale rzeczywiście już za prezydentury Karola Nawrockiego zakupiono 2 konie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej w tej jeździeckiej pasji prezydenta doszukuje się wątku historycznego.
7: Pan prezydent Nawrocki postanowił w nietransparentny sposób zainwestować w poszerzenie swojej stajni. I mamy tak, konia huculskiego, mamy konia fryzyjskiego, mamy kuca Edzia. Zastanawiam się, na którym z tych wierzchowców pan prezydent chciałby defilować. Ja uważam, że to jest przejaw nie tylko megalomanii, ale też swego rodzaju próba nawiązania linku historycznego z wielkim marszałkiem Piłsudskim. To nie ta klasa, nie ten grzbiet i nie ten koń, panie prezydencie.
6: Zdaniem polityków to dobrze, że prezydent ma pasję. Pytają jednak, kto powinien za to płacić i zastanawia się nad tym między innymi Katarzyna Kotula z Lewicy.

0: Jeden prezydent wybuduje sobie kort, drugi basen, trzeci będzie się ścigał na torze wyścigowym i kupi sobie bolida. To jest to pytanie, tak? Czy kilka koni, stajnia, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby teraz bawić się w takie drogie zabawki?
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości zaskoczony zainteresowaniami Karola Nawrockiego nie jest i poseł wskazuje na poważniejsze wydatki z kieszeni podatników.
2: Konie i inne zwierzęta, tak jak czytałem w okresie Wałęsy, tam był, można powiedzieć, całe zoo. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało, a teraz rozumiem, szuka się czegokolwiek, czym można by zaatakować pana prezydenta. No, proszę państwa, no, jeżeli konie są problemem, to chyba cotygodniowe loty pana premiera do Gdańska w tą i z powrotem powinny być poważniejszym problemem, bo są znacznie kosztowniejsze niż konie. To idzie w dziesiątki milionów, a zakup koni to kilkaset tysięcy.
1: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że w tej sytuacji prezydent do pracy powinien po prostu jeździć konno.
3: Tak samo jak prezydent, jak i premier korzystają z samolotów, ze śmigłowców czy też z samochodów, żeby dolecieć bądź dojechać. No ale nikt jeszcze z prezydentów nie jeździł konno do pracy, no chyba, że pan Nawrocki chce zmienić. Skoro tak, to niech odda samochód i weźmie wtedy konno i wtedy faktycznie będzie miał opłacone. Natomiast mówiąc serio, naprawdę, mamy bardzo trudną sytuację budżetową. Musimy wydawać ogromne pieniądze na bezpieczeństwo. I ludzie też się łapią za kieszenie, ale też za głowę, jak patrzą na co Nawrocki wydaje pieniądze. Nasze, publiczne. A przypomnę, kancelaria prezydenta łącznie kosztuje rocznie nas 330 milionów złotych.
1: A jak na tę burzę medialną, czy też burzę internetową reaguje kancelaria prezydenta? Właśnie wspomniany rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz powiedział, że sprawa dotycząca koni w prezydenckim ośrodku to, i tu cytat, wściekły atak rządzących, który świadczy o całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. Ludzie, którzy się kreują na obrońców praw zwierząt, w rzeczywistości zohydzają Polakom opiekę nad zwierzętami z ataków na prezydenta. Uczynili sobie po prostu sposób na przykrywanie swoich nieudolnych rządów. Tak napisał minister Rafał Leśkiewicz.
4: Konie na utrzymaniu kancelarii prezydenta. Polityczne głosy na ten temat zebrała Sylwia Białek. W magazynie jeszcze komentarz publicysty na ten temat. Polacy nie lubią, jak politycy korzystają z udogodnień na koszt podatnika. Tak mówił w Polskim Radiu 24 Bogusław Chrabota z Dziennika Rzeczpospolita. Ale jak wskazywał, pomimo kontrowersji, które ta sprawa może wzbudzać u niektórych, nie wpłynie ona na poparcie prezydenta.
5: Ale ja myślę sobie, że nawet zbudowanie siłowni na potrzeby Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim było bardziej kosztowne od zakupu tych i utrzymania tych koni. To jest sytuacja moim zdaniem anegdotyczna, która w niewielkim stopniu wpłynie na wizerunek Karola Nawrockiego. Myślę, że część ludzi nawet się uśmiechnie, prawda? To takie uczłowieczanie. Wyobrażamy sobie Jarosława Kaczyńskiego bez kota. No nie, no ten kot przez lata robił mu wiele punktów opinii publicznej. Karol Nawrocki kota nie ma, z tego co wiem, ale ma za to konie. I jak się zaczną pokazywać gdzieś na mediach społecznościowych jego ładne zdjęcia, rodzinne zdjęcia na koniach, to wielu ludzi się uśmiechnie.
4: W prezydenckiej rezydencji w Promniku są trzy konie: Edzio, Ramzes i Aramis. Zwierzęta są wykorzystywane do jazdy przez Karola Nawrockiego oraz jego żonę i córkę. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Benzyna będzie droższa niż dzisiaj, a diesel tańszy. Minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 79 groszy. Benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. Od soboty kierowcy mogą korzystać z obniżonych cen na stacjach paliw. Jak przyznają w rozmowie z Polskim Radiem, od 3 dni mogą tankować z ulgą, choć są i tacy, którzy czują niedosyt.
6: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
7: Dlaczego? Jeszcze powinno być niżej?
6: Zdecydowanie tak.
8: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
9: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
10: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
4: O pozytywnym wpływie trzeciej odsłony pakietu ceny paliw niżej na inflację mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
11: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
4: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe.

0: Ustawę w tej sprawie podpisał w ubiegłym tygodniu prezydent. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jest wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Oskarżony Adam Czy został skazany na 30 lat więzienia. Musi też zapłacić po 50 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i dla drugiego poszkodowanego ratownika. Podczas ogłaszania wyroku sędzia wskazał, że Adam Czy chciał zabić ratownika i to zrobił. Dodatkowo oskarżony w żadnym momencie nie wyraził skruchy. Nie przeprosił też za swoje czyny. Prokuratura domagała się dla Adama Czy dożywocia, dlatego prokurator Anita Żabczyńska-Komor podkreśla, że śledczy czekają na uzasadnienie wyroku.
1: Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku, czy też wniesienia środka odwoławczego.
0: Do zabójstwa ratownika doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Adam Czy uderzył w głowę w swoim mieszkaniu, po czym wezwał pogotowie. Podczas udzielenia pomocy 59-latek chwycił za nóż i śmiertelnie ugodził 64-letniego ratownika medycznego. Drugiego ratownika zranił.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Dwie osoby zginęły, kilka jest rannych. Taki jest bilans ataku dronowego na statek na Morzu Czarnym. Doszło do niego w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Statek należał do tureckiego armatora i przewoził zboże. Jednostka zatonęła. Tym tematem zajął się Piotr Piętka.
3: Jednostka znajdowała się około 9 mil morskich na południowy wschód od platformy Pescarusz. Według pierwszych informacji statek miał zostać trafiony przez dron, a następnie na jego pokładzie doszło do eksplozji i pożaru. Okoliczności zdarzenia nie zostały jednak jeszcze oficjalnie wyjaśnione. Statek wypłynął z ukraińskiego portu Izmaju i kierował się do Włoch. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu otrzymanym przez rumuńskie służby. Na miejsce skierowano jednostki Agencji Ratownictwa Morskiego oraz Straży Przybrzeżnej. Ranni członkowie załogi byli podejmowani z pokładu przez śmigłowiec lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie służby potwierdziły uratowanie 11 osób oraz odnalezienie dwóch zmarłych, w tym kapitana statku. Incydent miał miejsce w rejonie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do kolejnych zagrożeń związanych z dronami i innymi obiektami na Morzu Czarnym. W pobliżu platformy wydobywczej Neptun i rumuńskie służby wcześniej neutralizowały już drony morskie. Tym razem jednak doszło do tragedii z udziałem statku i jego załogi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Według prezydenta Ukrainy to Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem dwóch dronów na cywilny statek należący do Turcji. Na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii. Składam wyrazy współczucia, napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X. W naszym magazynie teraz Niemcy. Rosyjskie ataki na cele u naszych zachodnich sąsiadów to możliwe scenariusze. Wskazuje na to szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej. Podczas wystąpienia w Bundestagu podkreślał, że z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie jak z Rosji.
4: Könnte es?
0: Możliwe jest prowadzenie przez Rosję działań wojskowych o niskiej intensywności, zwłaszcza w krajach bałtyckich. W tym kontekście nie można również wykluczyć operacji pod fałszywą flagą. Wszystko to wpisuje się w szerszy obraz sytuacji. Rosyjskie władze chcą zapewnić sobie na przyszłość, że ani w Berlinie, ani w innych europejskich stolicach nie będą podejmowane żadne decyzje polityczne skierowane przeciwko Moskwie. Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej podkreślił, że wywiad nie dostrzega żadnej zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej ofensywy na terenie NATO. Wskazał jednak, że Rosja jest gotowa do przeprowadzenia kolejnych aktów sabotażu, w których mogą zginąć ludzie. Korea Północna naruszyła zapisy rozejmu z Koreą Południową. To ustalenia południowo-koreańskiej armii, a także dowództwa ONZ-u. Dwa tygodnie temu w wybuchu miny przeciwpiechotnej na granicy poważnie zostało rannych dwóch południowo-koreańskich żołnierzy. Śledztwo jednoznacznie wskazało, że miny podłożyła Korea Północna. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
5: Kolegium Połączonych Szefów Sztabów ogłosiło wyniki śledztwa dotyczącego wrześniowego incydentu na granicy. Podczas rutynowego patrolu dwóch żołnierzy z Korei Południowej odniosło ciężkie rany w wybuchu miny przeciwpiechotnej. Jak ustalono, została ona celowo podłożona po południowej stronie wojskowej linii demarkacyjnej. Zaapelowano do Korei Północnej o wyrażenie żalu z powodu incydentu oraz natychmiastowe usunięcie wszelkich min po południowej stronie linii granicznej. Zdaniem armii to naruszenie zapisów porozumienia o rozejmie. Obydwa państwa

0: koreańskie de facto pozostają w stanie wojny. Wojnę koreańską zakończył bowiem rozejm, a nie porozumienie pokojowe. Tymczasem od kwietnia 2024 roku Korea Północna umacnia fortyfikacje, w tym powiększa pola minowe na granicy z południem. Obecny prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung dąży zaś do ocieplenia relacji z Pjongjangiem, licząc na podpisanie po ponad 7 dekadach traktatu pokojowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Teraz Francja, tam nie ustają protesty licealistów. Manifestacje rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i przerodziły się w zamieszki w całym kraju. Podczas ostatniego weekendu sytuacja się uspokoiła, ale dzisiaj od rana ponownie dochodzi do starć z policją i aktów wandalizmu. Szczyt protestów zapowiadany jest na jutro. Sytuację we Francji śledzi nasz korespondent Stefan Folzer.
2: Zamknięcie ponad 400 liceów w całym kraju oraz zakaz organizowania demonstracji w ich pobliżu nieco uspokoiły sytuację. Mimo to w wielu miastach uczniowie ponownie zebrali się rano, domagając się poprawy warunków nauki. W Lille i Lyonie doszło do starć z policją. W centrum Paryża licealiści podpalili drzwi budynku, w którym schronili się pracownicy, uczniowie oraz dziennikarze. Jesteśmy osaczeni, relacjonowała reporterka stacji BFM. W całej aglomeracji paryskiej dziś nie działa 1/3 liceów, a młodzież blokuje również kilka uniwersytetów. Największe obawy dotyczą jednak jutrzejszego dnia. Demonstracje w całym kraju organizują największe organizacje nauczycielskie i studenckie oraz lewicowe związki zawodowe. Obawiam się jutro wybuchu na poziomie kraju z licealistami i studentami, powiedział Radio Sud Radio minister szkolnictwa wyższego Philippe Baptiste. Od początku protestów w całej Francji zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, a straty szacowane są na dziesiątki milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Niecodzienny ruch. Premier Włoch Giorgia Meloni zgłosiła w Europejskim Urzędzie do Spraw Własności Intelektualnej swój głos do rejestracji jako znany, jako znak dźwiękowy. Ma to chronić przed nieautoryzowanym wykorzystaniem głosu, między innymi przez sztuczną inteligencję. Więcej o tym z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
3: Jak podaje La Repubblica, w bazie urzędu znalazło się 4-sekundowe nagranie, na którym premier dwukrotnie mówi Io sono Giorgia Meloni, czyli jestem Giorgia Meloni. Wniosek został złożony przez rzymską kancelarię i jest obecnie rozpatrywany. Rejestracja znaku ma być dodatkową ochroną przed wykorzystaniem głosu, na przykład do tworzenia deepfake'ów, czyli fałszywych nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W 2022 roku głos Giorgi Meloni był dostępny w aplikacji Fake You, pozwalającej tworzyć wypowiedzi znanych osób. Fałszywe nagrania zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, a włoski Urząd Ochrony Danych wszczął w tej sprawie postępowanie. Podobne nagrania dotyczyły wtedy m.in. Giuseppe Contego i Matteo Salviniego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Światło, które potrafi włączać i wyłączać komórki nerwowe. Za takie odkrycie przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Wyróżnienie otrzymali Karl Deiserot, Peter Hegemann i Georg Nagel. Metodę nazwaną optogenetyką testują laboratoria na całym świecie. Odkrycie laureatów tegorocznej Nagrody Nobla to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, podkreśla profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania, ponieważ naukowcy byli w stanie i nadal są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
1: Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Po efektownym zwycięstwie 6-0 z Rumunią kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra w Zenicy bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego. Pauzuje on ze względu na kartki. Łączymy się z Maciejem Szeferem, który rozmawiał z kibicami o kolejnym meczu polskiej kadry w Lidze Narodów. Dzień dobry, Macieju.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jakie nastroje panują wśród kibiców?
6: Na ogół pozytywne wśród tych kibiców, z którymi rozmawiałem, i tymi, którzy po prostu będą śledzić zmagania biało-czerwonych przed telewizorami czy radioodbiornikami, nastroje są całkiem pozytywne.
7: Będę kibicował

0: Polakom. No niech w końcu idą do przodu.
1: 6-0 z Rumunią trochę dodało nadziei.
0: Trochę, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na fali.
2: Ale spacerując dzisiaj po poznańskich osiedlach, trafiłem i na takie osoby, które piłką się interesują, ale biało-czerwonym nie będą zawsze kibicować, bo nie wszyscy będą oglądać mecz.
3: Raczej nie, bo do Egiptu lecę.
4: A jaki będzie wynik?
3: 2-0 dla nas.
2: No, w Egipcie albo w drodze do Egiptu meczu biało-czerwonych obejrzeć się nie da, bo jednak biało-czerwoni będą grali z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 w bośniackiej Zenicy. Wystąpimy bez naszego kapitana, wieloletniego kapitana, ale tu mimo wszystko jakby nie jest to kluczowa kwestia, przynajmniej ta, o której mówili mi kibice. Wszyscy kibice, z którymi rozmawiałem, mówili też wprost, że to wciąż jest sprawdzian dla Jana Urbana i jego koncepcji gry albo rozwoju tej kadry.
5: Jest ten chłopak Wiktor Nowak, który wchodzi do składu, te zawodnicy, którzy tak wchodzą, młodzi są i pokazują super jakość, więc mnie tylko to cieszy. Myślę, że jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby byśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
2: To ostatni mecz trwającego zgrupowania reprezentacji Polski, w którym faktycznie gramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjonerzy obu drużyn nie mogą korzystać w zasadzie ze swoich ważnych zawodników, bo o ile o Robercie Lewandowskim mówiliśmy, o tyle potwierdziły się też domysły, że w starciu z biało-czerwonymi nie zagra Kerim Alajbegović. To jest taki, można powiedzieć, zawodnik Salzburga, na którym opierała się i na którego tak intensywnie dość grała reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Ale wracając do lewego, czyli do Roberta Lewandowskiego, no to tu kibice mówili mi, że nie ma króla, ale teraz królami mogą być też wszyscy inni. Nie musi być tylko jeden.
6: Dzisiaj będziemy 2-1 dla Polski. Ciebie.
4: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
6: Wiem, dzisiaj gra na ławce, ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika, w końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
2: Dzisiaj 2-1 to optymistyczne scenariusze, które chyba ten wynik powtarzał się najczęściej wśród tych, które słyszałem z ust kibiców. Zatem niech dzisiaj mecz zakończy się wynikiem 2-1, właściwie 1-2, bo Bośnia gra z Polską dziś o 20:45.
7: Nastroje przed tym wieczornym meczem Polska, Bośnia i Hercegowina sprawdzał Maciej Szefer. Dziękujemy za relację. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszym informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
8: To była suma wydarzeń. Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Po reklamie. Autopromocja.

0: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Mamy 33 minuty po godzinie 16, a dzisiaj 5 dzień października, to jest poniedziałek, a więc początek tygodnia. Za moment zerkniemy, co dzieje się w polityce, ale witamy się przede wszystkim z Państwem w składzie. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko, przed mikrofonem Maciej Wolny. No i polityka, tematów tutaj na pewno nie zabraknie, a Kamil Szewczyk już jest gotowy razem ze swoim gościem, żeby na te tematy porozmawiać. Zapraszamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Dzień dobry, Paweł Jabłoński z nami w studiu, poseł Klubu Rozwój Plus. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Tankował Pan już po niższych cenach paliwo?
4: Tankowałem w sobotę, już była ta cena obniżona, chociaż cały czas jest ona bardzo wysoka, więc to nie jest tak, że możemy jakoś świętować, bo to cały czas jest drogo. No, miało być 5,19 i mamy cały czas koło 7 zł, ale jest taniej, ponad 7.
3: Ale jest taniej niż było, prawda?
4: Wcześniej. Ale to jest tak, jak wie pan, z wyprowadzeniem kozy, tak? No to nic się realnie nie zmieniło. Właściwie cały czas jest gorzej. No, przypominam, że kiedy Donald Tusk ogłaszał, że on by w jednego dnia wprowadził paliwo 5,19, to i baryłka ropy była droższa, i dolar był droższy.
3: Tylko, wie pan, kto przewidywał to, co się zadzieje w ciśnieniu Ormus, ale,
4: a wtedy, jak on to mówił, to był czerwiec 22 roku, to był sam początek inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Były bardzo podobne okoliczności. Nawet jeszcze bliżej nas. Dlatego też paliwo wtedy było bardzo
3: ale
4: drogie.
3: Ale mówimy teraz o Iranie, o Stanach, o ciśnieniu Ormus. No, później się zadziało to, co wszyscy wiemy.
4: To trzeba
3: tak?
4: było nie obiecywać nieodpowiedzialnie, że się to wprowadzi, jak nie umie tego wprowadzić.
3: Premier
4: Tusk, wyborcze.
3: To błąd, że prezydent Karol Nawrocki na początku nie podpisał tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernu?
4: Wie pan, ta ustawa jest w ogóle słaba. Ona jest przede wszystkim bardzo krótkotrwała.
3: To dlaczego Karol Nawrocki podpisał?
4: Żeby dać rządowi przynajmniej jednak jakiś obowiązek działania. Proszę zwrócić uwagę, że ta obniżka nie została wprowadzona w oparciu o tą ustawę. Ona została wprowadzona w oparciu o dotychczasowe przepisy. Rząd tutaj dokonywał pewnej politycznej manipulacji. Przecież to rozporządzenie, na podstawie której wprowadzono to, co oni nazywają tym pakietem CPN. To jest obniżka VAT-u, obniżka akcyzy. Dlatego nie była potrzebna żadna nowa ustawa.
3: No dobrze,
4: oni to wprowadzili już wcześniej zresztą, korzystając z wzorców wypracowanych jeszcze za rządów Mateusza Morawieckiego w 22 roku.
3: Jak to się ma do tego, że prezydent...
4: szantaż polityczny.
3: To jak to się ma do tego, panie pośle, że prezydent Nawrocki, jego otoczenie mówiło, że ustawa jest niekonstytucyjna, że prawo nie działa wstecz, po czym podpisali ustawę?
4: No i podpisał
3: ustawę.
4: Prezydent i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
3: No tak, że ustawa weszła w życie.
4: Problem jest tego rodzaju, że rzeczywiście wskazują konstytucjonaliści, że jeżeli mamy coś działający wstecz, bo tutaj na tym ten zasadniczy problem polega. Działający wstecz i to jeszcze bez gwarancji, że to trafi na obniżkę cen. Teraz rząd to wprowadził, ale nie ma wcale mechanizmu sztywnego. My jako Rozwój Plus proponowaliśmy poprawki, bardzo szczegółowe, wprowadzający stały mechanizm, że za każdym razem, kiedy cena baryłki ropy przekracza się $80, dzisiaj jest tam po 103 czy 104 dolary, za każdym razem, kiedy jest $80, wtedy następuje automatyczny zwrot do funduszu i bezpośrednio do kieszeni kierowców, a nie do ogólnej kieszeni budżetowej, gdzie Andrzej Domański, minister finansów, może na polecenie Donalda Tuska albo to dać na obniżkę, albo tego nie dać. Oni będą za chwilę łatali gigantyczną dziurę budżetową i nie ma żadnej gwarancji, że będą te ceny utrzymywane, bo przecież ten pakiet CPN wprowadzili, potem wycofali, potem znowu przywrócili, znowu wycofali, teraz znowu przywrócili i zaraz znowu wycofają.
3: No dobrze, ale czy prezydent Nawrocki się przestraszył sondaży, zaufania, że mu spada w
4: prezydent
3: słupkę.
4: Powiedział, żeby nie dawać rządowi kolejnej wymówki w interesie polskich kierowców, wiedząc, z kim ma do czynienia, wiedząc z tym, że rządzi, polskim rządem kieruje manipulator, człowiek, który dla celów politycznych jest gotowy właśnie nie wprowadzać tej obniżki, nie potrzebowali tej ustawy, żeby je wprowadzić. Takiej wymówki używali, dlatego prezydent, licząc się z tym, że ustawa może być przez Trybunał zakwestionowana, no to jest jego obowiązek, żeby też do Trybunału się z tym zwrócić, zrobił to.
3: To błąd
4: no,
3: prezydenta.
4: Ale trzeba było też pokazać, jaka jest rzeczywistość. No ja się stałem też o tym mówić, bo rząd po prostu bardzo skrajnie to manipuluje. Mogli dawno obniżyć te ceny. Zrobili to tylko w ten sposób, żeby wykorzystać politycznie, żeby atakować prezydenta, czyli wzięli polskich kierowców na zakładników.
3: To błąd, że prezydent dopiero teraz podpisał

0: ustawy, no przecież mógł wcześniej odesłać w trybie jeszcze kontroli następczej do Trybunału.
1: Jeszcze raz mówię, jaka jest rzeczywistość prawna, patrzę też na to jako prawnik. To, że dzisiaj mamy wprowadzony niższy podatek VAT, niższą akcyzę, czyli ten pakiet CPN, to nie wynika w ogóle z tej ustawy. To jest manipulacja rządu Tuska. Bez tej ustawy też można było to wprowadzić. Oni mają inny problem. Oni mają taki problem, że przez to, jak zarządzają finansami państwa, wpadamy w gigantyczne zadłużenie. Za chwilę będą musieli robić cięcia w programach społecznych, w służbie zdrowia, w innych wydatkach, w inwestycjach, bo jest gigantyczna dziura budżetowa, w którą oni sami się wpędzili i wpędzili nas wszystkich.
0: Czy wpiszecie jako Rozwój Plus, panie z posłem, politykiem Rozwój Plus, czy wpiszecie do programu swojego taką agendę pod tytułem ciągły, permanentny konflikt z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Nie, no absolutnie. Dlaczego mielibyśmy wpisać?
0: Bo cały czas się kłócicie.
1: Polityka polega na tym, że się toczy spory i przedstawia się to, co się uważa za lepsze. Jak konkurencja przedstawia coś innego, no to wchodzi się w spór, ale to akurat nie jest nic złego.
0: Ale to nawet nie są spory, wydaje mi się. No dzisiaj Patryk Jaki, to tylko próbka. Patryk Jaki o słowach Mateusza Morawieckiego. Tak wygląda frustracja. 3% i tylko plucie na PiS wam zostało. To Patryk Jaki o Rozwoju Plus i Mateuszu Morawieckim. To właśnie ten człowiek nadzorował KAS i wymyślił podwyższanie składek dla małych firm. Napisał Patryk,
1: czy to w ogóle jest
0: niebywałe,
1: że dzisiaj koledzy z PiS-u, chociaż mi akurat, ten spór mi się akurat podoba, bo to jest spór merytoryczny w jakimś sensie. Nawet w bardzo mocnym sensie. Może nie ten cytat, który pan przytoczył, ale generalnie meritum jest bardzo istotne. Czy chcemy mieć system taki, jaki był w latach 90. skrajnie liberalny, gdzie rzeczywiście niektórzy, nie chodzi o tych małych mikroprzedsiębiorców, średnio zarabiających, tylko tych naprawdę bogatych, którzy naprawdę mogli płacić 200, 300, 500 zł składki zdrowotnej mniej niż ludzie zarabiający nawet lekko ponad minimalną. Jak ktoś jest na umowie o pracę, płaci po prostu procent od dochodu. A przedsiębiorca bardzo bogaty, zarabiający 40, 140 tysięcy miesięcznie, mógł płacić właśnie 300, 400 zł. Jest taka wypowiedź pana prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku lat, który dokładnie tak mówi. Nie może być tak, że ktoś płaci 4000 zł, ktoś zarabia 4000 zł miesięcznie, to płaci więcej niż ten, kto zarabia 40 albo 140 tysięcy.
0: No dobrze, ale wie pan, że
1: taki
0: Polski
1: był
0: Ład,
1: PiS, ale społeczną partią, która mówi jak najbardziej wolny rynek, pomagajmy przedsiębiorcom, ale musi być jakaś solidarność.
0: No dobrze, ale panie pośle, pamięta pan doskonale, premierem był Mateusz Morawiecki i to on wprowadzał Polski
1: i to
0: Ład.
1: On wprowadzał...
0: I przedsiębiorcy na tym cierpieli
1: i prezydent,
0: bardzo mocno. Ja tylko zacytuję...
1: Premier Morawiecki, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, obaj mówili to wtedy, to był w rok 2020.
0: Ale firmował to premier, no Mateusz Morawiecki,
1: tak,
0: wziął to na siebie. Mógł
1: to...
0: powiedzieć nie Kaczyńskiemu.
1: Moment. Cały rząd Prawa i Sprawiedliwości ten program wprowadzał i ja w pełni ten program cały czas popieram. Uważam, że to był dobry program. Nie ustrzeliśmy się pewnych błędów, to prawda. Były tam rzeczy, z których uważam, że należało się wycofać. Na przykład była składka zdrowotna od
0: środków trwałych. O tym mówi, tak. Nie o tym mówi. Pan mówi o czymś innym. Przemysław Czarnek o propozycji powrotu do zryczałtowanej składki zdrowotnej mówi tak. Likwidujemy błędną decyzję rządu Morawieckiego.
1: No czyli PiS się teraz będzie odcinał od decyzji rządu PiS,
0: ale to była błędna decyzja rządu
1: Morawieckiego. Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie. Właśnie dlatego mówię, że mi się ten spór podoba.
0: Podwyższyliście składki dla przedsiębiorców tym samym.
1: Dlatego mówię, że mi się ten spór podoba, bo tu jest różnica między takim podejściem skrajnie liberalnym, który mówi tak. Przedsiębiorca zarabiający 40 tysięcy ma płacić bardzo małą ryczałtową składkę na poziomie kilkuset złotych, tyle samo co kasjerka, czy nauczycielka, czy ktoś, kto zarabia lekko poniżej minimalnej. A my w Rozwoju Plus mówimy tak. Powinny być niższe podatki, niższe składki dla mniej zarabiających przedsiębiorców, tych o niższych dochodach, tych mikroprzedsiębiorców, jak najbardziej. Dlatego na przykład Mateusz Morawiecki wprowadził też mały ZUS, to już mało kto o tym pamięta, to właśnie Mateusz Morawiecki wymyślił. Ale nie może być tak, że jest na przykład ktoś, kto nawet tym przedsiębiorcą jest tylko formalnie, pracuje w jednej korporacji, formalnie ma działalność gospodarczą, wystawia faktury na 40-50 tysięcy miesięcznie i co, przepraszam, on ma płacić składkę zdrowotną taką jak kasjerka albo mniejszą niż kasjerka? No ja się z tym nie zgadzam.
0: Czyli
1: i tu akurat uważam, że to, co robi pan Przemysław Czarnek czy inni eksperci, którzy stoją za tym programem, który PiS ogłosił teraz, to jest taka próba kopiowania takich skrajnie liberalnych rozwiązań Konfederacji. Uważam, że to jest społecznie niewłaściwe. PiS zawsze było partią społeczną, dbającą o tych, którzy są mniej zamożni, którzy mają trudniej w życiu, którzy nie mieli wszystkich możliwości. Niektórzy, no to też jest tak, że no, jak ktoś mieszka w większym mieście, ma większe możliwości rozwojowe, z tego korzysta. Nie ma w tym nic złego, trzeba z tego korzystać. Świat nie jest równy, idealnie nigdy nie będzie, no ale staramy się pomagać słabszym, a nie dawać jeszcze więcej przywilejów tym najbardziej zamożnym.
0: To dlaczego tego nie próbowaliście wdrażać, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki?
1: To właśnie na tym to polegało. To pan przed chwilą mówi, czy to był błąd. Mówię panu, to nie był
0: panie
1: błąd.
0: Proszę, dobrze.
1: Właśnie wprowadzenie zasady, że każdy płaci procentowo według swoich dochodów, to jest ten kierunek, w którym należy iść. Oczywiście z ulgami dla tych mniej czy średnio zarabiających była ta ulga dla małych, średnich firm, która też wprowadziła, były pytania, czemu to jest.

0: tak skomplikowane i tak dalej. No nie da się zrobić super prostego systemu, a jak się da zrobić super prosty, to właśnie korzystają na tym wyłącznie ci najzamożniejsi.
1: Kiedy będziecie partią? Kiedy będziecie partią?
0: Jak będzie, znaczy jeszcze dokładnie kiedy to się wydarzy, nie wiem, no ale pewnie w ciągu paru tygodni będziemy składać wniosek do rejestracji.
1: Jaka nazwa? Rozwój Plus? Zostaniecie przy tym? Czy, zostajemy na razie. Czy Wielka Polska?
0: Takie też są. Wielka Polska mi się bardzo podoba. Jestem wielkim zwolennikiem Wielkiej Polski. Chciałbym, żeby Polska była wielka, ambitna, bogata i żeby się rozwijała, a nazywamy się dzisiaj Rozwój Plus. Jesteśmy na razie klubem parlamentarnym, a partię niedługo będziemy zakładali.
1: Czyli jakby pan miał do wyboru, puentując ten wątek, Rozwój Plus czy Wielka Polska, to pan by głosował za jaką?
0: Rozwój Wielkiej Polski.
1: A, to jeszcze inaczej. Rozwój Wielkiej Polski, tak?
0: No, Polska musi być państwem, które będzie i jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jeśli chodzi o pozycję międzynarodową, działało i funkcjonowało na takim poziomie, na jakim wszyscy zasługujemy. Nie może być.
1: Czy w nazwie nie będzie Morawiecki?
0: Proszę pana, będziemy podejmowali decyzję. No, będziemy składali to pewnie w ciągu paru tygodni. Tą pana ciekawość i naszych słuchaczy na pewno rozwiejemy. Być może będzie, być może nie będzie. Zobaczymy.
1: Proponujecie ćwiczenia wojskowe dla parlamentarzystów do 60 roku życia.
0: W ogóle dla wszystkich, ale propozycja jest taka, żeby wprowadzić powszechne przeszkolenia wojskowe. Natomiast jak ten pierwszy pomysł został zgłoszony już parę tygodni temu, to spotkaliśmy się z taką reakcją, że no, po co tutaj ktoś mówi, mam iść na szkolenie, po co mam umierać za ojczyznę, jeśli by do czegoś takiego doszło, jeśli tu, prawda, liderzy polityczni sobie na pewno natychmiast uciekną. No więc zasada powinna być taka, że posłowie, senatorowie, członkowie rządu dają osobisty przykład. Nie może być tak. To oczywiście nie jest kwestia tego, że 400 posłów zmieni
1: rzeczywistość. A wiceprezes Kosiniak-Kamysz dzisiaj mówi, wychodzi i mówi tak, nie musi nas do niczego Mateusz Morawiecki zachęcać, to ja zachęcam jego.
0: No nie, no przepraszam. Dzisiaj w obecnym kształcie prawnym jest tak, że poseł nawet jak chce, nie może być żołnierzem WOT-u.
1: A pan przeszedł jakieś szkolenie już?
0: Nie, nie przechodziłem. Byłem nie wiem, czy pan też jest rocznikowo w takim, jakby historycznie w tym przedziale, że pan przechodził komisję wojskową.
1: 86.
0: 86, z tego samego rocznika jesteśmy. No to jeszcze przechodziliśmy. Zdaje się, że w 2009 zostało to nawet nie zlikwidowane, a zawieszone formalnie. To jest zawieszone. Tylko też nie chodzi o powrót do tej archaicznej, zasadniczej służby wojskowej, tylko chodzi o to, żeby były sensowne, krótsze, no nie dwuletnie czy roczne, ale właśnie dwu-, trzymiesięczne szkolenia, gdzie podstawowe umiejętności, także poligonowe, ale też umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu, broni, umiejętności przetrwania, żeby ludzie po prostu mieli możliwość nabycia tego.
1: No dobrze.
0: I posłowie powinni dawać tutaj przykład, bo wtedy ktoś powie, no co z tego, że tam poseł taki na przykład 50-60-letni pójdzie na ten poligon, przecież to nie będzie zwiększało bezpieczeństwa. Samo w sobie nie, ale to też jest rola ludzi, którzy są wybrani na stanowiska polityczne, żeby dawać przykład, żeby nie było czegoś takiego, że potem ludzie będą mówili, ja nie czuję związku, nie czuję obowiązku, bo liderzy polityczni uciekają od tego. Nikt nie powinien uciekać, posłowie także.
1: A co z tym, jeśli no, jakiś poseł się nie podporządkowałby temu, to co? Jakieś kary go spotkają za to?
0: W ustawie, którą jutro składamy, będzie wszystko przedstawione. Tam jest możliwość odbycia służby zastępczej, jest możliwość też zwolnienia z uwagi na stan zdrowia czy na wiek. To też nie jest tak, że absolutnie każdy musi iść do okopu i tam się gdzieś czołgać po poligonie, bo wiemy, że jak ktoś na przykład bardziej zaawansowany wiekowo albo
1: co pan wybrał stan zdrowia, jaką, co by pan wybrał?
0: Okopy, no ja bym chętnie przeszedł pełne przeszkolenie, bo to są umiejętności, których obiektywnie muszę powiedzieć nie mam, a chciałbym je nabyć. I dzisiaj jest tak, jak też to było kilkukrotnie podnoszone, że dzisiaj poseł, nawet jakby chciał, nie może zostać żołnierzem WOT-u. Takie jest wyłączenie w tej ustawie. To uważam, że przez przeoczenie bardziej, ale tak powinno być, że poseł też powinien mieć takie prawo, a nabyć umiejętności to wręcz obowiązek.
1: To panie pośle, na koniec króciutko, czy bazy amerykańskie w Polsce i ta idea, pomysł tego jest zagrożona?
0: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że rząd tutaj nic nie zepsuje, bo ostatnio się to trochę poprawiło. To muszę pochwalić, może powiedzieć, że jest lepsza sytuacja niż ta jeszcze parę miesięcy temu, jak z ust czołowych przedstawicieli rządu z premierem Tuskiem na czele słyszeliśmy takie jakieś dziwne szpileczki wbijane w Amerykanów, że tutaj, prawda, nie wiemy, czy oni są naszym prawdziwym sojusznikiem, czy na pewno nam pomogą. Bez sensu były te wypowiedzi, bo nic na tym nikt nie zyskiwał. Może Donald Tusk jakieś tam lajki na Twitterze zbierał, ale to, umówmy się, nie jest szczególnie państwowy sposób myślenia i działania. Mam nadzieję, że rząd niczego nie zepsuje i że uda się to doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy mieć stałą bazę, bo to zwiększa bezpieczeństwo. Nie jest jedynym sposobem, ale bardzo przydatnym.
1: To był Paweł Jabłoński, poseł klubu Rozwój Plus. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

Rozmawiał Kamil Szewczyk, który wróci do Państwa dokładnie o 17.33 i wtedy też kolejna odsłona rozmowy politycznej w Polskim Radiu 24 i domyślam się, że tematów ponownie nie zabraknie, ale przed nami również tematów nie zabraknie, bo teraz spojrzymy na to, co dzieje się na świecie.

0: ograniczony. No i takie pytanie, które naturalnie się pojawia. Dlaczego właśnie mosty? Dlaczego teraz?
1: No wyobraźmy sobie mapę Warszawy. Oczywiście Warszawa a Kijów to nie to samo, ale mniej więcej z bardzo dużym przybliżeniem, z bardzo dużym uproszczeniu Dniepr dzieli Kijów. Może nie na pół, ale też przecina Kijów mniej więcej tak jak Wisła przecina Warszawę. To oznacza, że jeśli zaczynasz wyłączać kolejne mosty, no to nie musisz niszczyć całego miasta, żeby je bardzo skutecznie sparaliżować. I o to Rosjanom chodzi. Od kilku dni Rosja uderza właśnie w przeprawy te łączące ten lewy i prawy brzeg. No i wczoraj ponownie zaatakowany został most północny w niedzielę, czyli wczoraj rosyjskim ataką, w tym wczorajszym ataku na Kijów dwie osoby zostały ranne. Wcześniej te uderzenia dotknęły także innych przepraw i one doprowadziły do częściowego zamknięcia albo ograniczenia ruchu na trzech spośród sześciu mostach na Dniepr. No i efekt nie trudno sobie wyobrazić. Mieszkańcy Warszawy znowu, proszę sobie wyobrazić zamknięcie trzech spośród sześciu mostów. To wiemy, jak gigantyczne korki będą w całym mieście, już nie tylko na tych trzech pozostałych mostach. No i tutaj to jest kluczowe, no bo most nic się nie musi zawalić, wystarczy uszkodzić jedną jezdnię albo sprawić, że ze względów bezpieczeństwa trzeba ograniczyć ruch i mamy poważne kłopoty dla mieszkańców Kijowa.
0: No ale jeszcze w takiej sytuacji powiedzmy, że da się jakoś przemieścić z jednej strony na drugą. Pytanie, czy celem Rosjan gdzieś na samym końcu nie jest to, aby odciąć od siebie po prostu dwie części Kijowa?
1: Być może. Na razie widzimy utrudnienie komunikacji między nimi, między tymi dwiema częściami Kijowa, ale nie jest wykluczone, że Rosjanie dążą właśnie do tego, o czym mówisz, bo Kijów ma ponad 3 miliony mieszkańców. Ogromna część mieszka na lewym brzegu Dniepru, a pracuje albo załatwia sprawy po drugiej stronie rzeki. Znowu odwołuje się to do wyobraźni warszawiaków, krakowian, chociaż w Krakowie Wisła trochę inaczej wygląda, znaczy zakręca w środku miasta. Natomiast no, to wszystko oznacza, że to uderzenie w kilka mostów może natychmiast być widoczne na ulicach. Ale jest też oczywiście wymiar wojskowy, to znaczy Rosjanie twierdzą, że jest. Twierdzą, że most północny jest wykorzystywany do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego. No trudno powiedzieć, żeby nie był, no ale absurd tego tłumaczenia chyba nie jest, znaczy chyba nie trzeba go tłumaczyć. Transporty wojskowe jeżdżą też po autostradach, po innych drogach, no więc jakby to chyba nie ma nic do rzeczy. No, natomiast sam wybór celu jest dość czytelny, no bo Rosja od dawna uderza w ukraińską energetykę, logistykę, kolej, obiekty przemysłowe. Teraz bardzo wyraźnie pojawiły się te mosty, które są potrzebne zarówno wojsku, jak i zwykłym mieszkańcom Kijowa.
0: Ale to może najważniejsze pytanie w tym wszystkim, czy to były pojedyncze ataki, czy może to się przerodzi w coś więcej, czy to być może początek nowej rosyjskiej taktyki, która będzie teraz prowadzona właśnie jesienią czy zimą, żeby jak najmocniej utrudnić życie w Ukrainie?
1: To jeśli mamy kolejne uderzenia na kolejne mosty, to trudno już mówić tutaj o jednym przypadkowym trafieniu. I to jest prawdopodobnie taktyka, czyli nowy sposób zakłócania funkcjonowania Kijowa. No i zwróć uwagę też zresztą na moment. Zbliża się zima. W poprzednich latach Rosja próbowała przede wszystkim odcinać Ukraińcom prąd i ogrzewanie. A jak pewnie część z nas pamięta, poprzednia zima była bardzo mroźna nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie. I to w potężny sposób dało się we znaki ludziom, którzy siedzieli w nieogrzewanych blokach przy 20 albo 30 stopniowych mrozach, częściowo nieogrzewanych. Tam były takie sceny, że ludzie się przenosili na przykład z jednego ze swojego mieszkania w bloku do innego bloku, w którym na przykład mieszkali u znajomych te 2-3 dni, bo tam był prąd i było ogrzewanie. A u nich ekipy remontowe cały czas pracowały, żeby przywrócić na przykład dostawę ciepła. Po czym w innym bloku znowu wyłączono prąd albo ogrzewanie w wyniku rosyjskiego ataku i ci inni ludzie znowu przenosili się do tamtych. I tak to wszystko trwało przez całą zimę. No a teraz jeszcze jeśli no, możemy się spodziewać, że Rosja będzie chciała coś takiego zrobić, no to jeszcze teraz dochodzi do tego komunikacja. Czyli jeśli kilka głównych mostów działa z ograniczeniami, no to nie tylko masz zimno w domu, znaczy będziesz mieć, jeśli będzie zima, no ale codzienna droga do pracy, szpitala, szkoły może trwać znacznie dłużej. I to jest ogromne obciążenie dla służb miejskich, no bo problem nie dotyczył jednego mostu, robi się ten efekt domina. Rosjanom nie udało się fizycznie przeciąć Kijowa na pół, do tego jest jeszcze daleko, no ale już udało im się zrobić coś znacznie prostszego, czyli poważnie utrudnić normalne funkcjonowanie tego miasta.
0: No to też bardzo ważne w kontekście morale chociażby w społeczeństwie, ale teraz z Ukrainy przenosimy się do gorącej Hiszpanii. Moglibyśmy użyć tego słowa w kontekście, nie wiem, wakacji na przykład w Hiszpanii, no bo z tym często ona się kojarzy, ale mamy gorący kryzys polityczny chyba i on wynika z kryzysu mieszkaniowego, który właśnie doprowadził do perturbacji politycznych. Premier Pedro Sánchez ogłosił dziś przedterminowe wybory w tym kraju i Hiszpanie pójdą do urn 29 listopada. Ale co dokładnie się stało?

0: stało, że doszło do takiego kryzysu?
1: Część Polaków ma skojarzenia od razu z domkami w Hiszpanii, gdzieś na wybrzeżu, gdzieś w słonecznych miejscach, ale ten kryzys mieszkaniowy tutaj bardziej chodzi o duże miasta, w których Polacy raczej rzadko kupują domy czy nieruchomości. A zaczęło się od historii jednej 80-letniej kobiety, a skończyło rozwiązaniem parlamentu. Otóż Mari Carmen Abascal została eksmitowana z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała przez jakieś 70 lat. No i ta jej sprawa wywołała ogromne emocje, wywołała oczywiście protesty przeciwko coraz droższym mieszkaniom i coraz trudniejszej sytuacji lokatorów w Hiszpanii. Rząd Sancheza, rząd lewicowy, zareagował bardzo szybko, przygotował dwa nadzwyczajne dekrety dotyczące mieszkań, które miały między innymi przedłużyć ochronę części lokatorów przed eksmisją, czy regulować na przykład formy najmu i mocniej ograniczyć działalność dużych funduszy na rynku mieszkaniowym. No tyle tylko, że w ostatni piątek oba te dekrety zostały odrzucone w parlamencie i to głosami nie tylko prawicy, ale Sanchez nie był w stanie zebrać większości także wśród ugrupowań, na których wsparciu opierał dotychczas swój rząd.
0: No tak, ale to przegrane głosowanie wystarczyło, żeby rozpisać wybory?
1: To było raczej kolejne potwierdzenie, że no, ten rząd praktycznie stracił możliwość skutecznego rządzenia. Pedro Sanchez stoi na czele rządu mniejszościowego w Hiszpanii i żeby przepchnąć ustawę jakąkolwiek przez parlament, za każdym razem musiał budować większość z kilku bardzo różnych partii, od lewicy po katalońskich separatystów.
0: A trudno się tak rządzi.
1: To prawda. No i do tego jeszcze mamy jeszcze jeden bardzo mocny symbol tego politycznego paraliżu. Hiszpania nie przyjęła nowego budżetu od 2023 roku, od 3 lat. A teraz przyszedł temat, który Hiszpanie odczuwają bardzo boleśnie w swoich portfelach. To jest temat, który jakby no, wszyscy, którzy mieszkają w dużych miastach w Hiszpanii, znają to z własnych doświadczeń, bo mieszkania są jednym z największych społecznych problemów tego kraju. Szczególnie w Madrycie, Barcelonie i miejscowościach turystycznych te ceny najmu stały się dla wielu osób po prostu bardzo trudne do udźwignięcia.
0: Czyli w zasadzie tego 29 listopada Hiszpanie będą głosować wyłącznie o mieszkaniach?
1: Mieszkania będą na pewno jednym z głównych tematów, ale stawka oczywiście jest większa. Czy Pedro Sanchez w ogóle może jeszcze rządzić w tym mniejszościowym rządzie? Premier postanowił zaryzykować, poprosić wyborców o nowe rozdanie. Sondaże nie dają mu komfortowej sytuacji, bo jego socjaliści są za konserwatywną partią ludową, no a jeśli prawica zdobędzie wystarczająco dużo mandatów razem ze skrajną prawicą, czyli z Voxem, no to Hiszpania może dostać zupełnie inny rząd.
0: Niespełna 2 minuty mamy, no ale chyba zdążymy jeszcze przenieść się do Brazylii, ale państwu podróż dzisiaj fundujemy. No ale w Brazylii niespodzianka, to też polityka, bo syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Flavio Bolsonaro dostał około 47%, urzędujący obecnie prezydent Lula da Silva około 45%, a sondaże mówiły coś innego.
1: Tak, to prawda. Sondaże znowu okazały się niedoszacowane, znowu jak w wielu innych krajach. Skąd my tę historię znamy? Jair Bolsonaro to był skrajnie prawicowy prezydent Brazylii, który rządził przez 4 lata, potem przegrał poprzednie wybory z prezydentem, lewicowym obecnym prezydentem Lulą. I doszło do czegoś w rodzaju buntu, szturmu na Kapitol w wersji brazylijskiej, czyli Jair Bolsonaro swoich zwolenników zebrał i poprosił ich, żeby szturmowali Kapitol brazylijski, bo twierdzi, że wygrał te wybory i zostały sfałszowane. Skąd my to znamy? No i w związku z tym odsiaduje karę więzienia. Ale jego syn, Flavio Bolsonaro, też skrajna prawica, coraz mocniej piął się w sondażach i okazało się, że mimo, że w sondażach delikatnie Lula prowadził, no to te wybory wygrał Flavio Bolsonaro, co może oznaczać powrót prawicy do władzy w Brazylii, dlatego że już widać, że Bolsonaro był niedoszacowany. On zbija kapitał po swoim ojcu, a to jest bardzo mocny kapitał, bo on jest oparty przede wszystkim na emocjach. Jeśli powiemy, że Bolsonaro to jest taki brazylijski Trump, to się wiele nie pomylimy. A Trump, czy też Bolsonaro, zawsze wzbudzali emocje. No i w drugiej turze, która 25 października, Flavio Bolsonaro ma dużo większe szanse na zdobycie kolejnych głosów. Prezydent Lula prawdopodobnie zatrzyma się na tym samym poziomie, co będzie oznaczało rewolucję o 180 stopni w Brazylii, drugą w ciągu 4 lat.
0: I będziemy do tego też wracać w Polskim Radiu 24. O tym obecnym stanie między innymi w Brazylii opowiedział państwu Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Więcej żołnierzy będzie na Lubelszczyźnie, także część wojsk dronowych, zapowiada to szef MON-u. Nie tylko lepszy nastrój kierowców, także niższa inflacja. Taki jest skutek tańszego paliwa. Dżuma na wschodzie Syberii w Rosji. Blisko 200 osób trafiło na kwarantannę. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dodatkowe jednostki wojskowe zostaną rozmieszczone na Lubelszczyźnie. Zapowiedział to podczas wizyty w tym regionie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. Jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie.
1: Jak dodaje szef MON-u, Lubelszczyzna, która graniczy z Ukrainą, jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków z powietrza na Ukrainę, RCB często wysyła alerty do mieszkańców tego województwa. Nad nową strategią szybkiego odparcia ewentualnego ataku Rosji na wschodnią flankę NATO pracuje naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, podaje agencja Bloomberg. Plan zostanie zaprezentowany 12 października w Polsce. Strategia jest zatytułowana Teoria Zwycięstwa. Przewiduje połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja i drony. Jej celem jest precyzyjne określenie sposobu odparcia ewentualnego wtargnięcia na terytorium sojuszu i doprowadzenia do natychmiastowej porażki przeciwnika. Trzecia odsłona pakietu Ceny paliw niżej obniży inflację do końca roku i ograniczy ryzyko znaczącego wzrostu cen produktów w sklepach. Jak przewiduje minister finansów, średnioroczna inflacja w naszym kraju będzie niższa od 0,2 do 0,3 punktu procentowego. Inflacja powinna się utrzymać poniżej 4%. Dzięki temu polska gospodarka może uniknąć tak zwanych efektów drugiej rundy wzrostu cen paliw, mówi Polskiemu Radiu główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.
3: Gdyby inflacja była wyższa, powyżej 4%, może na poziomie 5%, można by się spodziewać, że nasilałyby się wyraźnie oczekiwania płacowe, co z kolei mogłoby w kolejnych

0: okresach jeszcze bardziej przyspieszać inflację. Tego powinno nam się udać uniknąć.
1: Obniżone stawki VAT-u i akcyzy będą obowiązywały do końca roku. Sfinansuje to podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jutro benzyna 95 będzie kosztowała 6 zł 79 groszy za litr. O 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. To może być celowe działanie Rosji. Tak incydent na Morzu Czarnym ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Maciej Milczanowski. Drony zaatakowały turecki statek, który przewoził kukurydzę. Zginęły 2 osoby, kilka jest rannych. W tej sprawie może chodzić o czarnomorską walkę o wpływy. Tak mówił w TVP Info dr Maciej Milczanowski.
2: Wydaje mi się, że Rosja nie strzela przypadkowo na chybił trafił, gdzie popadnie, szczególnie jeżeli chodzi o Morze Czarne, które Rosja chce cały czas akcentować, że to jest ich wewnętrzne morze, chociaż wiadomo, że z Turcją ta rywalizacja jest bardzo mocna. Pod kątem Turcji pewne sygnały mogą być wysyłane, ale jeżeli to nie jest takie jednoznaczne, że to jest turecki statek, no to Turcja będzie też udawała, że to nie jest turecki statek, żeby nie burzyć tych relacji, ale na pewno da jakiś sygnał w taki sposób, że Rosja gdzieś tam to odczuje.
1: Do ataku doszło w regionie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do innych incydentów związanych z dronami. Blisko 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim na wschodzie Syberii z podejrzeniem dżumy. Tak podaje rosyjski niezależny portal Moscow Times. Według informacji z Rosji jedna z pracownic w laboratorium w obwodzie irkuckim rozbiła probówkę, która zawierała patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu. Władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt. Sytuację uważnie monitoruje Komisja Europejska.
3: Komisja jest w kontakcie z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także z Unijnym Urzędem do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia. Ten ostatni utworzony został po pandemii COVID. Zdrowie publiczne jest dla nas priorytetem, poinformowała rzeczniczka Komisji Ewa Chrimczyżowa. Dżuma jest chorobą zakaźną. Od 50 lat nie występuje w Europie, ale nadal pojawia się sporadycznie w Amerykach, Afryce czy Azji. Można ją leczyć antybiotykami. Własne zapasy antybiotyków mają państwa członkowskie, a dodatkowe rezerwy są na poziomie europejskim, choć rzeczniczka komisji nie powiedziała, jak duże. Ponadto z jej wypowiedzi można wywnioskować, że Rosja nie informuje szczegółowo o incydencie ani o sytuacji w obwodzie irkuckim.
1: Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od 5 do 11 stopni taką temperaturę pokażą w nocy termometry. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. W niektórych regionach będzie ona ograniczała widoczność, ostrzega Dorota Pacocha z IMGW.
5: Do około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla południa kraju obowiązuje do jutra do godziny 9.
6: Południe w Polskim Radiu 24.
7: Na dzisiaj poniedziałek, mamy 5 już dzień października i 7 minut po godzinie 17. Teraz na antenie Polskiego Radia 24 pora rozprawić się z dezinformacją, bo przed nami, sprawdzam to, czyli nowy program Polskiego Radia, mający na celu walkę z dezinformacją, z informacjami fałszywymi, które dookoła nas coraz częściej się pojawiają. Na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 17. O czym będzie dzisiaj? Wchodzi w życie kolejna odsłona programu Ceny paliw niżej, a oszuści dalej kuszą, jak się okazuje, ludzi fałszywymi promocjami. O tym, jak nie dać się złapać w pułapkę, Rafał Roślik.
8: Sprawdzam to.
9: Atrakcyjna promocja na paliwo reklamowana w mediach społecznościowych to może być pułapka oszustów, którzy próbują wyciągnąć twoje dane. Okazja na zaoszczędzenie pieniędzy to najczęściej wykorzystywany motyw oszustów.
10: Publikują oni reklamy, które wykorzystują wizerunek Orlenu i wizerunki różnych banków. Czasami to są pojedyncze banki, czasami jest to kilka banków jednocześnie.
9: Mówi Klaudia Dobińska.

0: Ekspert zespołu NASK.
1: Przestępcy wrzucają w media społecznościowe, do mediów społecznościowych reklamy, w których jest oferta, żeby zalogować się i podać dane swojej karty i dane swojego samochodu, to znaczy konkretnie tablice rejestracyjne, żeby móc skorzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo, na jakieś artykuły, na, w sklepie Orlenu, na mainie stacji benzynowej. Proszą jedynie o podanie swojego numeru rejestracyjnego samochodu i podanie numeru karty płatniczej.
0: Po co oszustom numer rejestracyjny naszego auta?
1: Na przykład do jakichś kolejnych przestępstw i posiadając nasz numer rejestracyjny samochodu do uwiarygodniania tych swoich przestępczych propozycji, albo wyłudzając dane karty płatniczej, żeby po prostu wyciągnąć jakieś środki z naszego konta i skorzystać z takich danych, które sami do przestępców podajemy.
0: Wszystkie promocje warto zweryfikować na oficjalnych stronach stacji paliw albo zapytać o nie pracowników stacji. Przypominamy, że podejrzaną reklamę, stronę internetową czy wiadomość możecie zgłosić do CERT Polska na stronie incident.cert.pl. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdziecie na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: Sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24 codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17. Warto być z nami. A przed nami temat co najmniej wybuchowy, bo za nami pierwszy dzień zaplanowanej na ten tydzień operacji neutralizacji niewybuchów z dna morza w Świnoujściu. Płetwonurkom udało się usunąć dwie miny lotnicze z czasów II wojny światowej, no ale to dopiero początek. W Zatoce Pomorskiej nadal leżą trzy potencjalne groźne niewybuchy. Operację obserwowała dziś Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiem, że byłaś na morzu, dokładnie na pokładzie holownika marynarki wojennej.
3: Owszem.
2: I tutaj duża ciekawość. Powiedz, co było widać z twojej perspektywy? Jakie wrażenia?
3: No w zasadzie tylko z mojej perspektywy było cokolwiek widać, bo te miny znajdują się za falochronem otaczającym to miejsce, gdzie do gazoportu świnoujskiego przypływają statki ze skroplonym gazem, a więc miejsce, gdzie cywile, ludzie z tak zwanej ulicy nie mają dostępu. Te niewybuchy zostały znalezione w miejscu, gdzie ma niebawem zostać wybudowany kolejny falochron, tym razem osłaniający planowany w tym miejscu port kontenerowy. Było tam widać łodzie, takie pontonowe łodzie, na której nurkowie minerzy z 8 flotyli obrony wybrzeża podpływali w miejsce oznaczone boją. Ta boja oznaczała, w którym dokładnie punkcie morskiego dna znajduje się właśnie niewybuch. Mina lotnicza zrzucana przez lotnictwo brytyjskie w końcówce II wojny światowej po to, żeby zablokować wtedy należący do III Rzeszy port w Świnoujściu i uszkodzić te niemieckie statki stacjonujące tu wtedy. W pewnym momencie zapadła taka cisza, a potem nad powierzchnię wody wybił się taki niewielki gejzer. To trwało dosłownie sekundę. Jeszcze sekundę później usłyszeliśmy takie stuknięcie, tak jakby ktoś upuścił klucz francuski, żelazny na stalowy pokład okrętu, na pokładzie którego się znajdowałam. I to wszystko. To stuknięcie to była fala uderzeniowa wywołana właśnie przez proces deflagracji, czyli takiego kontrolowanego wypalenia ładunku wybuchowego. I to, że nie było wiele widać, było zgodnie z planem. Tak miało być. Mówi o tym komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotyli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
4: I tak też miało być, ponieważ my planując swoje zadania uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
3: I tak jak w pracy chirurga najważniejsze jest to, żeby było jak najmniej krwi, tak w pracy sapera jest ważne to, żeby było jak najmniej eksplozji. My dziennikarze oczywiście czekaliśmy na ten najbardziej widowiskowy punkt programu. Czy się doczekaliśmy, o tym za chwilę. Natomiast ta praca sapera jest bardzo precyzyjna. Oni sobie zaplanowali to, żeby właśnie w sposób taki bardzo spokojny, kontrolowany, z jak najmniejszą szkodą dla środowiska, żeby nie zaszkodzić rybom, nie zaszkodzić morskim ptakom, te niewybuchy usunąć. Sprzyjała na szczęście pogoda. Mówi o tym porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził dzisiejszą operacją.
5: No, zgodnie z tym, co widać, warunki się pogarszały, tak? Wiatr zaczynał wiać coraz mocniej, natomiast wszystko było, że tak powiem, bezpiecznie. Jeżeli chodzi o warunki pod wodą, no to widoczność dobra, woda około 13 stopni, także spokojnie jesteśmy w

0: stanie prowadzić działania. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań do nurkowania.
1: Działania prowadzone, wszystko zgodnie z planem, ale w takim razie tak jeszcze jest. Zapytam cię, czy były jakieś obostrzenia dotyczące całej tej operacji, bo domyślam się, że obserwować z jakiejś bezpiecznej odległości było można, no ale co z osobami, które na przykład zapragnęły sobie wejść do wody w tym czasie?
2: No do wody wejść nie mogły. W czasie pracy saperów, zarówno dzisiaj, jak i w kolejnych dniach, kiedy ta operacja będzie prowadzona, bo to jeszcze nie jest jej koniec, jest wprowadzony całkowity zakaz wchodzenia do wody. Zarówno po niemieckiej stronie w miejscowości Albeck, pierwszym niemieckim kurorcie po tamtej stronie granicy, jak i w Świnoujściu oraz niedalekich Międzyzdrojach do wody wchodzić nie można. Dlaczego? Po pierwsze, ta fala uderzeniowa nawet w przypadku deflagracji jest odczuwalna. Może zrobić krzywdę. Poza tym nie wiemy, czy na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem i czy nie dojdzie do detonacji. Byliśmy świadkiem wysadzenia pozostałości ładunku wybuchowego. Taka jedna mina to jest ponad pół tony trotylu. To jest potężna ilość. Zostało po tym procesie wypalania około 10%, kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych i naprawdę, kiedy saperzy to wysadzili w powietrze, w zasadzie pod wodą, no to potężny gejzer nad wodą się pojawił. Kilkadziesiąt kilogramów w porównaniu do pół tony, to naprawdę byłaby duża siła rażenia i komuś mogłaby się stać krzywda. Na brzegu, na każdym kąpielisku stały policyjne radiowozy, radiowozy Straży Granicznej. Była współpraca również ze stroną niemiecką. Natomiast pojawiały się osoby, które mimo to przyszły na plażę, bo chciały zobaczyć, jak ta praca saperów będzie wyglądać.
3: Kolega wczoraj mówił, że było bardzo dużo ludzi tutaj na plaży, a dzisiaj jak wyszedłem tutaj, to widzę, że jest mało, więc nie wiem, czy to są bohaterowie, którzy chcą zobaczyć akcję, czy po prostu nieświadomi. Ja jestem świadomy, wiem, że po prostu to zabezpieczenie dokonane tutaj w tym rejonie no jest odpowiednie, w związku z czym nie obawiam się pospacerować.
1: Na samym początku naszego spotkania wspominałem, że to pierwszy dzień zaplanowanej na ten tydzień tak. akcji, więc przed nami domyślam się ciąg dalszy.
2: Jeszcze trzy takie same duże miny lotnicze zostały na dnie. Jutro kolejne dwie, w środę prawdopodobnie trzecia. Akcja zaplanowana jest do czwartku, ale saperzy nie wykluczają, że jeżeli pójdzie dzisiaj im tak sprawnie jak dzisiaj i pogoda będzie sprzyjać, to być może skończą tę akcję wcześniej.
1: No, obserwowała to wszystko dla Państwa Aneta Łuczkowska. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Kolejny temat przed nami, bo pytanie. Broń zamiast węgla. Dlaczego takie zadajemy? Bo taki pomysł na transformację mają samorządowcy z powiatu zgorzeleckiego. Atutami regionu w tym przypadku mają być istniejące już tereny przemysłowe, infrastruktura i położenie przy granicy z Niemcami. O szczegółach Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedz, jak te szczegóły wyglądają na dość ciekawe poradzenie sobie z tematem transformacji energetycznej?
4: No tak, jak dobrze wiemy, nad kopalnią i elektrownią Turów w Bogatyni cały czas ciąży widmo zamknięcia. Jest ono nieuchronne. Do 2035 roku ma zostać całkowicie zakończona działalność węglowa tego kompleksu. Teraz pracuje tam około 4000 mieszkańców całego regionu. Zarówno w samym kompleksie, jak i w różnych spółkach zależnych. No i teraz pytanie pozostaje, co dalej? Przemysł zbrojeniowy może być tym jednym z pomysłów na transformację energetyczną, no i rozwój tego regionu polsko-niemieckiego pogranicza. Samorząd Rządowcy szukają sposobów, jak zapobiec zbliżającym się problemom związanym z wstrzymaniem tego wydobycia w kopalni Turów. No i właśnie alternatywą może być rozszerzenie Dolnośląskiej Grupy Zbrojeniowej na tereny powiatu zgorzeleckiego, o czym mówi członek Rady Nadzorczej spółki Jelcz Wojciech Kasprzyk.
5: Musimy wyposażać nasze jednostki w najnowocześniejszy, w najlepszy sprzęt i musimy korzystać z podmiotów, które są do tego gotowe. PG jak najbardziej jest do tego gotowe. Są hale, są tereny, są miejsca, przede wszystkim są ludzie. Mamy bardzo mądrych inżynierów, ludzi, którzy mogą pracować i rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy.
4: No właśnie, powiat zgorzelecki może stać się najważniejszym regionem na mapie dostawców sprzętu dla polskiej armii. Jak mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, plusem jest położenie sprzyjające ochronie zakładów zbrojeniowych.
6: Do nas część środków uderzeniowych nie doleci. Szczególnie chodzi o Iskandery, które są w tej chwili trudne do zestrzelania. A to powoduje, że ten przemysł może być bezpieczniejszy niż w centralnej bądź wschodniej Polsce.
4: Jeszcze w tym roku polski rząd ma zdecydować o ewentualnej lokalizacji przemysłu zbrojeniowego w zachodniej strefie przygranicznej. To dobre tereny do tego typu inwestycji, o czym mówi zastępca wójta gminy wiejskiej Zgorzelec Paweł Tomczyk.
7: Mamy grunt, który jest polskiego holdingu nieruchomości przy autostradzie A4.

0: z dostępem do bocznic kolejowych. Ten teren idealnie by się w to wpisywał, jak również w stronę Bogatyni. Przecież jest kompleks PGE, który ma swoje hale, ma swoje grunty. Po stronie niemieckiej Alstom został wykupiony przez spółkę niemiecką KNDS i tam tworzą się teraz części do Leoparda 2 oraz do wozu upancerzonego Puma.
1: I tu warto wspomnieć o tym, że u naszych zachodnich sąsiadów właśnie ta transformacja energetyczna regionu już trwa. Rząd Saksonii w ramach procesu transformacji przeznaczył niebagatelną sumę aż 40 miliardów euro właśnie na tą transformację. Po polskiej stronie cały czas konkretów brak.
2: To trzeba nadrabiać zaległości. Czas najwyższy. Z nami był Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pięknego popołudnia.
2: A my przenosimy się do Lublina, gdzie od niedawna znów działa ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn. Pierwszej nocy skorzystało z niej 7 osób. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Ciebie, dzień dobry Państwu.
2: Powiedz, bo to dość ciekawy temat, ale jak w ogóle bardzo potrzebna jest to pomoc?
3: Tak. No powiem szczerze, że z roku na rok coraz bardziej, bo z biegiem lat coraz więcej osób korzysta z tego typu form pomocy ogrzewalni. Placówka, ja tylko przypomnę, jest otwarta codziennie od 16 do 8 rano dnia następnego. No i tak będzie aż, jak dobrze pamiętam, do kwietnia. No i można zapytać, z jakiej pomocy można skorzystać w ogrzewalni. No oczywiście oprócz tego noclegu. No o szczegółach prezes Bractwa Miłosierdzia imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie, Małgorzata Krause-Hałas.
4: Osoby, które przychodzą do ogrzewalni, mogą liczyć na pomoc w postaci gorącego napoju, posiłku, wykąpania się. Oczywiście otrzymują odzież na zmianę i wszelkiego rodzaju środki czystości, które również potem mogą zachować sobie na później, ponieważ część tych osób, które trafiają do ogrzewalni, trafiają do nas nie tylko na jedną noc, ale wracają po prostu na kolejne noce. Niektóre osoby tak naprawdę w tej ogrzewalni spędzają cały okres jesienno-zimowy.
2: Osoby, które przychodzą do ogrzewalni, ale kto dokładnie może liczyć na taką pomoc?
3: No każdy, kto zgłosi się i po prostu o tę pomoc poprosi. Nic ze sobą nie trzeba przynosić, żadnych dokumentów, żadnej weryfikacji. No ale warunek jest jeden, trzeźwość. Trzeba być trzeźwym, tyle i aż tyle, powiem szczerze. No ale to też nie znaczy, że osoby pod wpływem, tak sobie myślę, że nie zasługują w ogóle na tę pomoc. No ale czasem sytuacja, powiem szczerze, że nie jest tak jednoznaczna. Przekonałem się chociażby o tym podczas jednego z patroli, który wyszukuje osoby bezdomne w mieście.
5: Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
5: Straż Miejska z tej strony, moje nazwisko Bartosik, młodszy specjalista. Panie Sławku, czemu pan nie skorzysta z miejsc przeznaczonych do nocowania?
7: Dużo jest takich interwencji dotyczących osób bezdomnych?
5: Dość sporo, tylko że to są takie osoby, które nie są na stałe w danym punkcie, tylko gdzieś po prostu przystanki komunikacji publicznej tam przebywają. No ciężko jest zrozumieć tych trochę ludzi, że oni nie chcą skorzystać z tej możliwości pomocy noclegowni, ciepłego posiłku. My informujemy ich, że są takie noclegownie. No niestety, no, na siłę nikogo nie możemy tam też zabrać i zawieźć, prawda?
8: Janek Sawicki, jestem kierownikiem Dziennego Ośrodka dla Osób Bezdomnych Caritas w Lublinie. To, co widzę, to to, że grupa bezdomnych się powiększa. Z roku na rok jest ich coraz więcej i tak samo obniża się wiek wchodzenia w bezdomność. Przychodzą coraz młodsze osoby.
3: Pytasz pewnie o jaki wiek chodzi, rozmawiając z pracownikami, no to nawet zdarzają się osoby 30 czy 20-paroletnie. Życie no, bywa różne. Na pewno to, o co można apelować, to nie odwracajmy wzroku, nie bądźmy obojętni, kiedy widzimy, kiedy ktoś śpi na przykład w altanie śmietnikowej, na przystanku, na ławce. Co wtedy robić? No 112 albo 986 Straż Miejska, no bo po prostu te temperatury, nawet 6-8 stopni już mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Po prostu tak sobie myślę, nie wstydźmy się, bo tak jak mówił mi pan Hendryk, czasem to nawet nie ten mróz, nie te niskie temperatury zabijają, ale właśnie wstyd. O tym pan Hendryk, bezdomny, no od blisko 20 lat.
9: Będąc bezdomnym, mieszkałem w sypie. Będąc na ośrodku, to jest taki parasol ochronny. Ale dla tych, którzy właśnie przychodzą, czasem służby przywożą, Straż Miejska, policja, to jest taka ostatnia deska ratunku. Znam ludzi, którzy już nie żyją, to zamarli. I ci, co mogliby uzyskać pomoc, a nie chcieli właśnie poprzez to, że gdzieś tam coś wstydzili się.
3: Także nie wstydźmy się, dzwońmy ewentualnie po pomoc, korzystajmy z tej pomocy. No i właśnie 112 albo 986, po prostu reagujmy.
2: Nie bądźmy obojętni.

0: właśnie o tym wszystkim mówił Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
0: A teraz pora na sport w Polskim Radiu 24 i w naszym studiu Rafał Bała. Rafale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Trudno przewidywać wynik dzisiejszego spotkania Polski z Bośnią i Hercegowiną.
2: No tak, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że rzeczywiście to będzie dobry dzień, no dobry wieczór.
0: Tylko właśnie ja nie wiem, po tym spotkaniu z Rumunią, czy to spotkanie i to zwycięstwo więcej nam przyniosło znaków zapytania, czy odpowiedzi?
2: No właśnie, o tym się przekonamy dziś. Myślę, że znaków zapytania jest ciągle sporo. No nie będzie Roberta Lewandowskiego. Tutaj też jest duży znak zapytania, czy ta żółta kartka, no na pewno nie była potrzebna, ale niektórzy wysnuwają jakieś teorie spiskowe, że on chciał wcześniej wrócić do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, bo to rzeczywiście był głupi faul, ale myślę, że nad tym zasłonę milczenia trzeba spuścić i dać szansę innym zawodnikom, bo trener Jan Urban pokazał chociażby w przypadku Wiktora Nowaka, że ten nos do znakomitych piłkarzy młodych ma.
0: Więcej o tym spotkaniu już teraz w Polskim Radiu 24. Rafał Bała zostaje z Państwem.
2: Odliczamy już godziny do tego meczu Ligi Narodów. Nasi zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. 10 dni temu, pamiętamy, w Warszawie w starciu tych drużyn padł remis. W Zenicy są nasi sprawozdawcy Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Mamy połączenie z Tomkiem. Witaj Tomku, powiedz, jakie nastroje panują wokół kadry na kilka godzin przed meczem?
3: Dzień dobry. No myślę, że to spotkanie z Rumunią po tym, jak przegraliśmy wcześniej ze Szwecją, spowodowało, że mamy takie wrażenie, że drużyna zareagowała pozytywnie, jakby to powiedział trener Henryk Kasperczak. I tak to wygląda, prawda? Bo drużyna dała impuls, pokazała, że chce grać dla trenera, że nie poprzestaje na czwartym, piątym golu, też na szóstym próbowała do końca. No i wydaje się, że dzisiaj będzie dobra energia. Sam trener zwracał uwagę, że na dwa dni miał spokój, ale od dziś wszystko zaczyna się od początku i słabszy wynik w tym meczu w Bośni i Hercegowinie może spowodować, że znowu te czarne chmury gdzieś tam będą się kłębiły, no ale dawno też nie mieliśmy przed meczem reprezentacji tak spokojnej głowy, jeżeli chodzi o skład naszej drużyny, bo wydaje się, że po takim zwycięstwie on się ustabilizował i z tych zawodników, z których będzie mógł skorzystać, trener Jan Urban skorzysta, no więc nie zmieni tej linii obrony, która grała czwórką z Kaszem, Bednarkiem, Kiwiorem i Frankowskim. W bramce spodziewany jest Marcin Bułka i jego 10. występ był wczoraj na konferencji prasowej, więc wszystko na to wskazuje. W pomocy Nowak, Szymański, Zieliński, a także Zalewski, no a Karol Świderski być może po prawej stronie, albo Marcel Reguła, no i Roberta Lewandowskiego zastąpi Mateusz Żukowski. To dał też wyraźnie do zrozumienia, bo więcej napastników nie ma. No a Robert Lewandowski, nie chcemy wierzyć w to, że wykartkował się specjalnie. Te faule były rzeczywiście może nieprzemyślane, ale po co miałby to robić, skoro tak naprawdę mógł o tym porozmawiać i zasygnalizować, że na trzy mecze przyjechał, a chce pomóc drużynie Chicago Fire w ważnym spotkaniu z Vancouver, które odbędzie się tutaj 7 października, wcześnie nad ranem czasu polskiego. No więc no, trzeba sobie radzić właśnie z zawodnikami takimi, jakich ma. Nie kwapi się do ciągnięcia za uszy też trener Jan Urban i powoływania napastników troszeczkę za wcześnie. No więc ograniczył sobie trochę pole widzenia. No i zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj będzie wyglądało. Czy właśnie Żukowski wykorzysta szansę, bo szansę dostaje dziś kapitalną.
2: Tomasz Kowalczyk, dziękuję ci Tomku za rozmowę. No i dzisiejszy ten mecz, początek o 20:45, także zapraszamy serdecznie. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem Deminorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Krecz Hurkacza był efektem problemów z udem. Deminor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem, a przypomnę, że kilka godzin wcześniej Iga Świątek awansowała do 1/8 finału pekińskiego turnieju WTA, pokonując Chorwatkę Donę Vekic. Natomiast Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w sztafecie mieszanej elity, a także w jeździe indywidualnej na czas w trakcie kolarskich Mistrzostw Europy w Lublanie. Decyzja została podjęta po sobotnim wyścigu ze startu wspólnego, w którym Niewiadoma zajęła 6. miejsce, a upadek kilkaset metrów przed metą pozbawił ją szans na medal. I w tym serwisie to już wszystko. Ponownie o sporcie w magazynie. Kilka minut po 20. Reklama.

0: oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska i Litwa jednym głosem w sprawie paktu migracyjnego. Warszawa i Wilno domagają się zmian w unijnych przepisach dotyczących azylu i kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministrowie spraw wewnętrznych obu państw mówili o tym podczas wspólnej konferencji prasowej na przejściu granicznym w Budzisku. Potrzebę zmian widać po ostatnich wydarzeniach, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Rozwiązania, które funkcjonują aktualnie, ani nie dostosowują bezpieczeństwa europejskiego do tego, co dzieje się na flance wschodniej NATO, ani też, jak pokazała sytuacja na Ceucie, nie bronią przed takimi sytuacjami na Morzu Śródziemnym.
9: Według ministra Kierwińskiego konieczna jest zmiana przeznaczenia służb Frontex. Zamiast prowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, miałyby one prowadzić politykę powrotową, czyli zachęcać migrantów do tego, aby wracali do swoich krajów. Zablokujemy ulice Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej, ostrzegają rządzących górnicze związki zawodowe. Domagają się zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki, ostrzega szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.
11: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli, bo to jest w tej chwili dobro deficytowe.
9: Zapowiedzi protestu nie komentuje Ministerstwo Energii. Jak twierdzi, adresatami postulatów są resort aktywów państwowych i Polska Grupa Górnicza. PGG zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalń. Porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych w miastach zamierza zrobić Ministerstwo Infrastruktury. Te urządzenia często są pozostawiane byle gdzie, na chodnikach i ścieżkach rowerowych i zagrażają bezpieczeństwu. Propozycja przewiduje wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg po ich wypożyczeniu. Taki pomysł podoba się osobom, z którymi rozmawiał nasz reporter.
12: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać, ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
13: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać? Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jak jazdę na rowerze.
14: Teraz jest pomysł, żeby były specjalne miejsca, gdzie będzie można je parkować.
13: Tak powinno być od samego początku.
9: Właściciel urządzeń będzie mógł obciążyć finansowo użytkowników, którzy pozostawią hulajnogę w miejscach innych niż do tego przeznaczone.

0: Zmiany powinny wejść w życie do końca tego roku.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Specjalne strefy wyznaczone do parkowania hulajnóg. No w teorii przynajmniej brzmi dobrze, czy w praktyce się sprawdzi? To czas pokaże, jeżeli te zmiany rzeczywiście wejdą w życie, ale coś trzeba zrobić, bo problem rzeczywiście jest. Ja ostatnio nawet wracając do domu na środku chodnika zobaczyłem zaparkowaną taką hulajnogę i przejść trudno obok, a kiedy pojawi się, nie wiem, na przykład wózek z dzieckiem, to już przeprowadzić trzeba. Na przykład jezdnią taki wózek zamiast normalnie po chodniku, więc i kwestia bezpieczeństwa tutaj wchodzi i porządek z hulajnogami zrobić trzeba. Czy to temat polityczny? Nie wiem. 34 minuty mamy po godzinie 17, no ale teraz właśnie czas na tematy polityczne. I ja już doskonale wiem, że Kamil Szewczyk razem ze swoim gościem na Państwa czekają w naszym studiu.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Witamy ponownie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się redaktorze, witam serdecznie radiosłuchaczy Polskiego Radia, dobrze, że jesteście z nami.
4: Już w poniedziałek prezentacja jawnej części raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jakie wnioski będą płynąć z tego raportu?
5: Wykonaliśmy nad wyraz skomplikowaną pracę. Pracę, w której opór stawiała materia w postaci świadków. Niektórzy dali dyla za granicę, jak Zbigniew Ziobro. Przeanalizowaliśmy tonę materiałów służb specjalnych, które głównie dbają o to, żeby dbać o interes państwa polskiego, ale też o swój interes, czyli o brak jawności. Połączyliśmy wszelkie możliwe kropki w sejmowym śledztwie, które do tej pory nigdy nie badało afery tak mocno związanej ze służbami specjalnymi. Podzieliliśmy tą materię na dwie kubki. Ustalenia jawne, również te, które nie dotarły szeroko dzisiaj do opinii publicznej, to ponad 300 stron i to zaprezentujemy, czekając również na dodatkowe wnioski do raportu, ewentualne zdanie odrębne i część tajną, która będzie wymagała od marszałka Czerzastego zwołania tajnego posiedzenia Sejmu, gdzie znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom tej afery, gdzie znajduje się cały patomechanizm użycia Pegasusa i na podstawie której będziemy formułować również kolejne zawiadomienia do prokuratury, dlatego że ta sprawa to nie tylko i wyłącznie polowanie na SMS-y opozycji, podsłuchiwanie dziennikarzy i prawników, ale także gigantyczny skandal szpiegowski, ponieważ tak zwany dead end tego oprogramowania szpiegującego Pegasus wszystko wskazuje na to, że prowadził do Izraela.
4: A czy będzie ujawniona pełna lista osób inwigilowanych w tej jawnej części, czy nie?
5: Tu spotkaliśmy się z odmową prokuratury. Ona jest motywowana tym, że część osób ma status pokrzywdzonych, część oskarżonych, a inne jeszcze nie chcą być wtórnie wiktymizowane.
4: Ale czy część będzie, tak? Czy rozumiem, że w ogóle nie będzie tej listy?
5: Na samym końcu naszej pracy spłynęły jeszcze dodatkowe nazwiska. Niektórych tych osób już nie ma wśród nas, po prostu odeszły, ale chcę powiedzieć, że ci świadkowie, których przesłuchaliśmy, byli wybrani w ten sposób, żeby reprezentowali praktycznie każdą z grup osób pokrzywdzonych działalnością Pegasusa w rękach Kamińskiego i Wąsika.
4: A jeśli chodzi o funkcjonariuszy operacyjnych, czy to będą też ujawnione, nie wiem, nazwiska, lista?
5: Ich dane osobowe pozostają wiecznie chronione i tak powinno zostać dla dobra interesu państwa polskiego. Powiem tak, gdyby była zgoda ku temu, zgoda służb specjalnych i nie wadziłby temu interes państwa, położylibyśmy wszystko, co tylko możliwe na stole, ale obawiam się, że mogłoby to ośmieszyć państwo polskie pod władaniem Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro, dlatego że oni się po prostu dali nabrać na to, że kupują niewykrywalną broń, że będą mogli zrobić z nią co chcą i że nikt tego nie wykryje. To runęło jak domino, ale tych klocków w dominie do upadku jest jeszcze kilka, więc raport będzie miał swój impact.
4: Czy w sprawie, nie wiem, Zbigniewa Ziobro i Jarosława Kaczyńskiego w tej jawnej części, no bo pan nie może, rozumiem, zdradzić nic z tajnej części, czy w jawnej części będą jakieś, nie wiem, informacje dotyczące Zbigniewa Ziobro i Jarosława Kaczyńskiego w kontekście Pegasusa?
5: Co do Zbigniewa Ziobro, winy w sprawie Pegasusa nikogo nie trzeba przekonywać, ponieważ uciekł za granicę. Dla mnie tą taką kończącą naszą pracę, wisienką na torcie powinien być jednak akt oskarżenia wobec Bogdana Święczkowskiego, który też umknął komisji i przesłuchaniom, dlatego że skrył się w Trybunale Konstytucyjnym, zabarykadował się w tej instytucji, nie zwołuje zgromadzenia ogólnego, żeby pozbawić go immunitetu. Ale powiem tak, tu nie chodzi o to, żeby w tej aferze skupić się wyłącznie na wykonawcach woli Jarosława Kaczyńskiego. Tu chodzi o to również, żeby ustalić kierownictwo

0: kierownictwo sprawcze. Tym kierownictwem sprawczym na pewno może się popisać sam prezes PiS-u. To działo się za jego wiedzą, wolą i przyzwoleniem i to nie zmywa jego odpowiedzialności, tylko tak to bardzo często bywa, że ci, którzy stali na szpicy, są kryci, bo są ważnymi politykami, a ci, którzy wykonywali tą brudną robotę, już mają sprawę w prokuraturze i tu wiele zarzutów zostało postawionych.
1: Przemysław Czarnek mówi tak dzisiaj. Spodziewamy się zemsty nieprawdopodobnej w ciągu następnych miesięcy, bo tylko to zostało tej władzy.
0: No, chyba bardziej zemścić na PiS-ie, niż go rozwalić od środka, jak zrobił to Mateusz Morawiecki. No po prostu nie można. Na PiS-ie to, co się zemści, to, że postawił w bezrefleksyjny sposób na Karola Nawrockiego w roli prezydenta i już ich rozczarował. Podpisał ustawę obniżającą ceny paliw, sprawiając, że dzisiaj połykają własne języki. To, co zemści się na PiS-ie, to jest to, że próbują udawać Brauna. Więc proszę się nie obawiać. Nam nie chodzi o zemstę. Nam chodzi o to, żeby państwo nie było formą układów, żeby skuteczność państwa było coś, to, co jest wpisane nie tylko w konstytucję, ale w jego kulturę pracy. Tylko tyle. Żadnej zemsty, po prostu sprawy domknięte do końca i odpowiedzialność przypisana do sprawców.
1: To jak rozwiążecie sprawę, no, można powiedzieć, chyba już permanentnego pata w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Czy siłowo powinna wejść tam policja?
0: A propos Bogdana Święczkowskiego. Bardzo prostej wersji. Złapania Bogdana Święczkowskiego na gorącym. W momencie, w którym on okupuje ten gmach jako prezes, który nie wypowiązuje się z własnych obowiązków, nie sporządził harmonogramu finansowego, nie zwołał zgromadzenia ogólnego sędziów, nie dopuszcza ich do orzekania, popełnia przestępstwo i należy go ująć na gorącym uczynku, to jest moje zdanie. I tylko na gorącym uczynku nie obowiązuje go immunitet. No nie możemy popadać w taką paranoję, że facet sobie bierze Trybunał Konstytucyjny na zakładnika, pozbawiając tej roli nie tylko nasz ustrój, ale wszystkich obywateli, a my jesteśmy grzeczni, udajemy, że się nic nie dzieje. Sami stamtąd nie odejdą. Jadąc do państwa po drodze, miałem Trybunał Konstytucyjny, widziałem ten smutny sabat czarownic Ruchu Obrony Granic i osób z klubów Gazety Polskiej.
1: To jest tam też prezes Kaczyński się pojawia w nocy.
0: No tak, był tam, herbatkę sączył, ale to jest komando, które ma służyć dywersji. Oni chcą zniszczyć państwo polskie. To znaczy, państwo polskie musi być zdolne do tego, żeby się bronić przed wewnętrzną inwazją. I tą inwazję prowadzi Klub Gazety Polskiej. Kaczyński tym dyryguje, ma swoich tam adiutantów, no ale sam Święczkowski uczynił z tego gmachu właściwie jakiś własny ogródek. I tutaj cierpliwość, uważam, powinna się skończyć. Ich potencjał protestujących powoli się wyczerpuje, bo robi się coraz chłodniej. Niech im głowy się ostudzą i niech zrozumieją w końcu, że ta instytucja nie należy do nikogo, tylko do obywateli.
1: Sąd, dając list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, no, wyraził nadzieję tym samym, że no, liczy na powrót jego do Polski. Pan również wierzy w ten powrót?
0: Nie wierzę PiS-owi, nie wierzę Romanowskiemu. Nie wierzę również w to, że te dobre intencje pana sędziego Mielcarka, który no, swoim życiorysem został awansowany bardzo wydatnie za czasów PiS-u w 2018 przez neo-KRS i te jego naiwność, że Romanowski wróci, poda się wymiarowi sprawiedliwości, uważam, zostanie ukrócona przez apelację. Nie wierzę, że ten wyrok się ostanie. Nie tylko dlatego, że przepis mówi wprost, że musi być zgoda prokuratury. To jest niekonstytucyjne, bo to wiąże ręce sądowi. Ale koszmarem PiS-u jest powrót Romanowskiego do Polski i rozmowa o Romanowskim jako zbiegu. Czy Romanowski wróci? Nie. Wykorzysta to do ucieczki. Jakby wrócił, bardzo bym się zdziwił, bo ciąży na nim 16 zarzutów. Czy chodzi w tej sprawie o zemstę? Znowu nie. Chodzi o proces. Tutaj proces karny i domknięcie sprawy jest jedynym sposobem oczyszczenia całej sprawy i na tym nam zależy, na procesie. Natomiast wątpię, że z własnej woli Romanowskiego ten proces będzie mógł być kontynuowany, dlatego że wiązałoby się to z koniecznością odbycia bezwzględnej kary pozbawienia wolności.
1: A Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
0: Zbigniew Ziobro nie ma do czego wracać. Zbigniew Ziobro spalił za sobą mosty i to nie są tylko mosty, które prowadziły na salę rozpraw, to są również te, które czyniły go w polityce dla prawicy ikoną praworządności. Myśmy go obnażyli. Nie dość, że okazał się tchórzem, zbiegiem, to jeszcze dzisiaj udaje dziennikarza. No, ile jeszcze masek Zbigniewa Ziobro zobaczymy? Ja myślę, że wszystkie zostały zdarte i teraz czas na to, żeby Zbigniew Ziobro, dopóki będzie oczywiście administracja pana prezydenta Trumpa go chronić, korzystał z tego wolnego wybiegu nad wielkimi jeziorami amerykańskimi, czy może nie wiem, gdzie jest, nad Potomakiem gdzieś, ale jak tylko to minie, to państwo się o niego upomni. Ja wiem, że każdy by chciał, żeby to było szybciej, sprawniej, ale jak widać na załączonym obrazku, to nie tylko wola polityczna rozliczenia afer, to również mechanizm prokuratorski.

0: który ciągle naprawiamy poziom obrotu, również sędziowie, których broniliśmy protestując pod sądami, a dzisiaj nie zawsze mając polskie godło na łańcuchu działają sprawniej i szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli.
1: Klub Rozwój Plus proponuje szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Pan by się zapisał na takie szkolenie?
0: Ja takie szkolenie przeszedłem osobiście, będąc w Bachmucie, jak żył jeszcze Prigorzyn w Donbasie. Jako pierwszy poseł przekroczyłem po wybuchu wojny granicę polsko-ukraińską, kiedy Kaczyński jeszcze nie myślał o pancernym pociągu, i przyszedłem szkolenie tam na miejscu, również szkolenie z medycyny pola walki. Uważam, że każdy prawicowy poseł, który dzisiaj uważa, że to Rosja tak właściwie niewiele szkodzi, wojując z całą Europą, z Ukrainą i z całym wolnym światem, ci posłowie właśnie powinni pojechać na stronę ukraińską, zobaczyć wojnę na własne oczy, zobaczyć zniszczone do cna wioski, domy i ludzkie życie, i wtedy może otrzeźwieją, bo żadne szkolenie tego typu, ta ustawa to jest absurd. Ja powiem z prostej przyczyny, kiedy będzie godzina W, kiedy wybuchnie wojna, to urzędnicy, tacy samorządowi, cały aparat państwa nie pójdzie w kamaszy, bo państwo musi mieć ciągłość. Oni będą pracować, to samo jest w Ukrainie. Więc ta ustawa to jest właściwie, ten projekt to jest taka ustawka, żeby pokazać, że im zależy na obronności, ale gdyby im zależało na obronności, to Morawiecki by nie pozwalał, żeby ministrem był Błaszczak, który kupił samoloty FA-50 bez uzbrojenia, który dzisiaj mówi o polskich generałach per beton. To były rzeczy do zrobienia w tamtym czasie, a taka ustawa, wie pan, no, szkolenie dzisiaj jest dostępne w obywatelu. Każdy może z niego skorzystać. Jeżeli są posłowie, którzy chcą się przeszkolić, ja im tego życzę, ale tak jak mówię, niech zobaczą ci szczególnie, którzy są przeciwko pomocy Ukrainie, którzy są przeciwko temu, żeby wykrwawiać rosyjski potencjał na tamtym froncie, niech pojadą, zobaczą wojnę na własne oczy, to wtedy przyjdą prawdziwe szkolenie.
1: To jeszcze, panie pośle, o stałych bazach wojsk amerykańskich w Polsce. Czy one są zagrożone? Ponieważ Adam Bielan mówi tak, że przedłużają się te negocjacje, bo przez wiele miesięcy rząd je sabotował albo prowadził w złej wierze.
0: To jest fake news. Nigdy nie było złej wiary. Wiara jest absolutnie dobra. Współpraca jest partnerska i pierwszy raz Amerykanie traktują nas nie jak wyłącznie kupujących, ale jako partnerów, bo historycznie największy kontrakt na remont silników do śmigłowców Apache będzie realizowany w Polsce i to jest istotna jak gdyby zmiana wektorów. Do tej pory myśmy tylko kupowali, nawet nie mieliśmy prawa do tego, żeby technologię absorbować. My to zmieniliśmy. Wbrew woli Bielana i innych środowisk zaczerpnęliśmy również fundusze SAFE-u po to, żeby dołożyć drugą nogę obronnościową. Bazy powstaną i...
1: Pytanie kiedy?
0: No tak, to jest proces, który będzie wielomiesięczny. Najpierw połówkowe wybory w Stanach, uspokojenie sytuacji, potem proces inwestycyjny, przygotowawczy. Chcę, żeby każdy wiedział, że tu jest mowa o co najmniej kilkunastu, być może nawet 15 miliardach stałych kosztów na to, żeby utrzymać taką bazę, żeby zbudować. Ale to, co różni kraje Zatoki Perskiej od Polski, które przyjęły bazy amerykańskie, to jest to, że adwersarzem tam jest Iran. I Iran, wszystkie te kraje, w których były bazy amerykańskie, atakował z powietrza. Natomiast naszym adwersarzem jest Rosja i oni się nie odważą. Dlatego każdy amerykański żołnierz na naszej ziemi i dodatkowa ich obecność, to jest plus dla naszego bezpieczeństwa. Szczególnie, że brygada, która została zrotowana z Polski, już nie wróci. Więc my mamy nowe otwarcie. W tej chwili na stałe wyłącznie funkcjonuje baza w Redzikowie, gdzie jest ten system Aegis do strącania rakiet z Korei Północnej, ale to jest za mało, bo to jest tylko mała placówka US Navy, a my potrzebujemy stałej bazy.
1: Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk. Koniec tematów politycznych, choć dotkniemy teraz też tematów z polityką związanych, bo będzie o gospodarce. Marek Klapa w naszym studiu. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tych tematów gospodarczych domyślam się, że nie zabraknie. Przed momentem słyszeliśmy o stałych amerykańskich bazach w naszym kraju. To jest temat, który ciągle wraca w ustach polityków. Jakby to było dobrze mieć niskie, stałe ceny na stacjach benzynowych?
4: Da się załatwić, tylko niech ropa spadnie do jakichś normalnych poziomów.
3: To prawda. I teraz między innymi na ten temat porozmawiamy, a przede wszystkim Marek przedstawi państwu najnowsze informacje.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: I od tego tematu rzeczywiście zaczynamy. Na początek zapytam cię o te ceny paliw, bo wrócił CPN i wróciły też maksymalne stawki, jakie zobaczymy na pylonach. I ja muszę ci powiedzieć, że żałuję, że dzisiaj nie zdążyłem zatankować.
4: A widzisz, ale stęskniłeś się troszeczkę za taką częścią naszego programu, kiedy podajemy te ceny i nie są one astronomiczne. Na przykład benzyna nie jest z siódemką z przodu. No dobra, jutro benzyna podrożeje niestety. Wszystko na to wskazuje, a za olej napędowy kierowca

0: kierowcy zapłacą o 6 groszy mniej niż dziś. Czyli zgaduję, co tankujesz po tym wstępie.
1: Tak, benzyna 9,5 najczęściej.
0: W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. I tak, cena za litr benzyny 95 wyniesie 6,79 zł. 98 7,66 zł.

0: funkcjonowania programu ECPN, jego wpływu na gospodarkę, inflację, ale o tych cenach paliw i ich wpływie jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast ty masz przed sobą różnego rodzaju wykresy. Wiem, bo czasem podglądam, co masz na monitorze, ale to powiedz, zapytam cię, jak wygląda ta sytuacja na rynku ropy naftowej obecnie, bo ja mówiłem o tych stałych cenach paliw na stacjach benzynowych, że to by było pięknie, a ty mówisz, że da się załatwić, jak spadną te ceny ropy. No to jak z tymi cenami jest w tym momencie?
1: No spadają, ale tak bardzo symbolicznie i te wartości na międzynarodowym rynku ropy nie wyglądają dobrze. Zacznę od tej ropy tańszej, ale niestety tej, która przede wszystkim interesuje kierowców w Stanach Zjednoczonych. Ropa WTI kosztuje $90,57 w tej chwili, natomiast ropa Brent, czyli ten taki benchmark, wzorzec dla cen ropy na starym kontynencie, no niestety tutaj mamy $101,60 za baryłkę, a zatem no niestety tutaj jakichś dobrych informacji nie ma, czyli ropa Brent znowu powyżej tej psychologicznej bariery i aż strach pomyśleć, ile by kosztowały paliwa w Polsce, gdyby rzeczywiście nie było tej ulgi na podatkach. Na pewno to nadal byłyby ceny grozy, ale ekonomiści zwracają na to uwagę, że faktycznie gdyby ceny paliw, gdyby ceny ropy wyraźnie spadły, powróciły do tych poziomów, które były obserwowane chociażby zimą tego roku, to i tak jeszcze te paliwa byłyby droższe niż zimą. Dlaczego? Dlatego, że marże rafineryjne są dość wysokie i produkcja ropy naftowej jest dość droga, a zatem ta ulga jest ważna. Wiele krajów europejskich, ja ostatnio wspominałem o Niemczech, o Czechach, Słowacji, również Włochy wprowadziły różnego rodzaju ulgi i wygląda na to, tak przeglądając międzynarodowe agencje prasowe, że będą kolejne państwa dołączały do tego grona. Jak na razie ta stopa tych obniżek w Polsce jest najwyższa z tych krajów, które wymieniłem. No ciekawe, kto da więcej? Tam pojedziemy i zatankujemy do pełna.
0: Tylko pytanie, czy będzie się opłacało jechać.
1: No
0: to w zależności od ilości kilometrów.
1: Ale zwiedzimy od razu
0: do przemieszczenia się. No ale tak, można sobie i zaplanować ewentualnie wtedy zwiedzanie, taka turystyka paliwowa w pełni, możemy powiedzieć. Ale mówiąc o cenach paliw, ja też wspominałem o tej inflacji, o to cię teraz zapytam, jak to z tą inflacją jest. To znaczy, czy te ceny paliw w tym momencie na inflację się przekładają, czy mogą się przełożyć w najbliższej przyszłości, bo ostatni wstępny odczyt z 30 września był chyba niepokojący, tak zakładam. Czy CPN może to zmienić i uspokoić wzrost cen?
1: To przypomnijmy, co wydarzyło się 30 września. Wtedy Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane o inflacji CPI za wrzesień i ta inflacja nie wygląda dobrze, bo pierwszy raz zobaczyliśmy czwórkę z przodu. Swoją drogą fajnie, jakby czwórka z przodu była w cenach paliw,
0: tak,
1: ale jest. To jest niemożliwe.
0: Nie można mieć wszystkiego, jak się
1: ale inflacja na poziomie 4,0 to już nie wyglądało dobrze. Po kilkunastu miesiącach obecności w tym takim bezpiecznym kanale inflacyjnym wyrwaliśmy się górą i nie wyglądało to dobrze. I wtedy, kiedy pytałem ekonomistów, no to wszyscy mówili, że do tej czwórki z przodu trzeba się przyzwyczaić, aż w końcu okazało się, że pan prezydent podpisał ustawę, rząd mógł wprowadzić program CPN. No i teraz są pewne nadzieje na to, że ta inflacja może jednak delikatnie przesunąć się w stronę celu. Otóż trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej, zdaniem ekonomistów, obniży inflację do końca roku i ograniczy ryzyko znaczącego wzrostu cen produktów w sklepach. Przypomnę, w każdym produkcie jest ropa naftowa i to nie to, że to są jakieś syntetyczne produkty, tylko transport kosztuje. Według zapowiedzi ministra finansów program CPN obniża średnioroczną inflację w Polsce około 0,2–0,3 punktów procentowych, a inflacja powinna utrzymać się poniżej 4%. Tak twierdzi Ministerstwo Finansów. Polska gospodarka może faktycznie uniknąć tak zwanych efektów drugiej rundy wzrostu paliw, powiedział Polskiemu Radiu główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Posłuchajmy.
2: Gdyby inflacja była wyższa, powyżej 4%, może na poziomie 5%, można by się spodziewać, że nasilałyby się wyraźnie oczekiwania płacowe, co z kolei mogłoby w kolejnych okresach jeszcze bardziej przyspieszać inflację. Tego powinno nam się udać uniknąć.
1: Ale też jest informacja od szefa zespołu analityków Spot Data. Ignacy Morawski zwrócił uwagę, że w budżecie państwa na przyszły rok nie ma pieniędzy na dotowanie niższych cen paliw na stacjach.
3: Na razie rząd znalazł finansowanie na kilka miesięcy, ale jeżeli wysokie ceny utrzymają się na przyszły rok, to będzie miał rząd problem moim zdaniem. Więc wydaje mi się, że lepiej by było jasno komunikować społeczeństwu. Mamy wysokie ceny paliw i to jest problem ze względu na sytuację.

0: na świecie, na Bliskim Wschodzie, w Rosji. Nic z tym nie możemy zrobić, musimy to przeczekać, musimy to przetrzymać.
1: Nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję, że w ciągu tych ostatnich miesięcy tego roku sytuacja się uspokoi na rynku ropy i w tej wielkiej geopolityce, bo to rozwiązałoby naprawdę bardzo wiele problemów.
2: Oby tak było, ale czy się uspokoi, to jest jeden wielki znak zapytania cały czas i ta sytuacja dość zmienna i to bardzo intensywnie, no ale teraz przed nami ważne informacje z perspektywy rolników, bo rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty do paliwa, o tym rozmawialiśmy.
1: Tak jest.
2: Ale też nawozów.
1: Już ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Resort Rolnictwa przypomina, że z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków właśnie w tej sprawie, a minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomniał, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł od hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr, czyli kolejna ulga po stronie rolników, ale tutaj akurat rolnikom tego typu wsparcie należy się od lat. Minister dodał, że wnioski należy złożyć przez rządową stronę Portal Rolnika.
3: Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie. Pomoc nawozowa jest przyznawana na zasadach podobnych jak w roku 2022-2023.
1: A wnioski o wsparcie można składać do 23 października, zatem drodzy rolnicy, warto ten termin sobie zaznaczyć w kalendarzu, no bo tutaj opóźnienie może nas słono kosztować.
2: Z jednej strony trochę czasu zostało, ale ten czas lubi szybko lecieć, więc warto mieć to na uwadze, no ale teraz przed nami, bo też nam czas już przeleciał prawie do końca. Przed nami jeszcze informacje a propos rynków, tam chyba dobre informacje.
1: Dobre informacje, intensywna zieleń na warszawskim parkiecie i znowu Warszawa. Dobrze zaczęliśmy ten tydzień. Jesteśmy najlepsi w Europie. To takie dobre przed meczem akurat. W przypadku WIG-u 20 mamy wzrost o 1,74%. W przypadku WIG-u 1,44% i tak patrząc na wykres dzisiaj, WIG piął się przez cały dzień takim jednostajnym ruchem. Gdzieś delikatna zadyszka przed 16, ale potem jeszcze mocniej odrobił straty. Dobrze to wygląda. Z kolei MWIG 40,77% na plusie, a SWIG 80,5% na plusie. To jeszcze o walutach wspomnę. Dolar amerykański 3,90, euro 1,12, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,16, 5,17 już. No słabnie złoty niestety.
2: To kiepskie informacje na koniec, no ale jeszcze cię zapytam a propos 10 sekund zostało dzisiejsze spotkanie reprezentacji Polski. Jaki wynik obstawiasz?
1: 1-0 dla Polski.
2: No to tego się trzymajmy. Chyba będzie to dobry prognostyk. Marek Klapa dla państwa z informacjami gospodarczymi. Marku, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
4: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W tym tygodniu będzie zażalenie, złoży je prokuratura. Chodzi o list żelazny, jaki sąd przyznał Marcinowi Romanowskiemu. Szkolenia wojskowe dla posłów i senatorów obowiązkowe to pomysł Rozwoju Plus. Będzie riposta szefa MON-u. Więcej osób wypożycza z bibliotek lalkę. Nowe wydania powieści Prusa znikają z księgarni. Od kilku dni w kinach najnowsza ekranizacja. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jutro lub pojutrze prokuratura ma złożyć zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodzi o zgodę na wydanie listu żelaznego w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Już na etapie postępowania prokurator wyraził swój sprzeciw, przypomina rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany. W tej sytuacji konsekwentnie prezentuje takie stanowisko i efektem tego będzie oczywiście złożenie środka odwoławczego.
1: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie kilkunastu przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Nie wiadomo, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości. Wydano za nim list gończy, także europejski nakaz aresztowania. Jutro klub Rozwój Plus ma złożyć projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Kogo dokładnie miałoby ono dotyczyć? O to Kamil Szewczek zapytał w naszej popołudniówce posła Pawła Jabłońskiego. Z drugim naszym gościem, Witoldem Zembaczyńskim z Koalicji Obywatelskiej, rozmawiał o raporcie końcowym Komisji Śledczej na temat Pegasusa. Kamilu, to kiedy poznamy ten raport?
3: Tak, witam jeszcze raz. Raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa poznamy 12 października, czyli za tydzień w poniedziałek. Witold Zembaczyński mówi, że będzie część jawna, będzie część niejawna. W części tajnej raportu znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom afery Pegasusa, gdzie znajduje się cały patomechanizm użycia właśnie Pegasusa, mówił na naszej antenie Witold Zembaczyński. Polityk zaznaczył także, że na podstawie raportu będą formułowane kolejne zawiadomienia do prokuratury. To Witold Zembaczyński. Z kolei Paweł Jabłoński tłumaczył temat powszechnych szkoleń wojskowych, przeszkolenia wojskowego właściwie dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Paweł Jabłoński tłumaczył, że zasada powinna być taka, że posłowie, senatorowie, członkowie rządu, ministrowie powinni dać osobisty przykład obywatelom. Trzeba wprowadzić 2-3-miesięczne szkolenia dla Polaków także, poligonowe, obsługi sprzętu, broni, przetrwania, właśnie po to, żeby dać ten przykład Polakom.
1: Kamil Szewczyk podsumował rozmowę z posłami Jabłońskim i Zembaczyńskim, gośćmi Polskiego Radia 24. I jeszcze riposta szefa MON-u. Zachęca on polityków z ugrupowania Mateusza Morawieckiego do tego, aby zapisali się na kursy, jakie organizują żołnierze. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje też do lidera Rozwoju Plus.
4: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na mObywatel, w 8 sekund się zarejestruje. Rozumiem, że to nie PowerPoint, który jest ulubionym cyfrowym narzędziem pana premiera Morawieckiego, ale sobie na pewno z tym też poradzi i niech da dobry przykład.
1: Jak dodaje wicepremier Kosiniak-Kamysz, wielu parlamentarzystów i

0: ministrów wzięło udział w szkoleniach wojskowych. Rosjanie zaniepokojeni informacjami o przypadkach zarażenia dżumą płucną. Władze w Moskwie uspokajają. Lokalna administracja na razie nie podaje szczegółów.
1: Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się na początku października. Chodziło o śmierć pielęgniarki, która pracowała w Instytucie Chorób Rzadkich w Irkucku. Lokalni dziennikarze napisali, że kobieta zmarła na dżumę płucną. Później Rospotryb Nadzor, odpowiednik polskiego sanepidu, podał, że chodziło o zapalenie płuc, którego przyczyny nie ustalono. Portal Ludzie Bajkału napisał, że w związku z tym przypadkiem zamknięto kilka szpitali w obwodzie irkuckim. Natomiast serwisy internetowe poinformowały, że przebadano osoby, które kontaktowały się ze zmarłą i wysłano je na kwarantannę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Po dwóch nakręconych ostatnio ekranizacjach Lalki polscy czytelnicy znów sięgają po powieść Bolesława Prusa. Od kilku dni Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów. Przekłada się to także na zainteresowanie książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
0: Powieść Bolesława Prusa to historia nieszczęśliwej miłości kupca Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. To także obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Gęste mgły wystąpią w nocy na południu kraju. Będą ograniczały widzialność do niemal 200 metrów. Zimno będzie na Podkarpaciu 2 stopnie, około 9 stopni w większości regionów. Nad morzem 12 stopni. W Kotlinach Karpackich lokalnie minus 1. Na wybrzeżu chwilami dość silny wiatr. Na Pomorzu będzie porywisty.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Krakowie, pobliskim Kaszowie i Parzniewicach jest umiarkowana. 1/3 wytwarzanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
3: Klimat.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już 7 minut po godzinie 18. A propos Lalki, to mamy tutaj do czynienia z naprawdę pozytywnym wpływem tych dwóch adaptacji. Jednej kinowej, drugiej serialowej w streamingu, więc tylko przyklasnąć i czekać na więcej. Bo czytać zdecydowanie warto, ale warto chyba, zaryzykuję taką tezę, też interesować się polityką i teraz więcej tematów politycznych przed nami.
3: Debata dnia.
5: A w debacie dnia dzisiaj m.in. temat dotyczący projektu ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów, ale nie tylko, bo będzie też o stałych bazach amerykańskich w Polsce, o tym, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, wicepremier, mógł rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Również pojawi się kwestia dotycząca komisji do spraw afery Pegasusa i raportu, który no niebawem ma się ujawnić. To wszystko przed nami teraz w Polskim Radiu 24. A w naszym studiu goście dr Andrzej Janusz, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam.
5: I dr Mateusz Zaremba, politolog, socjolog Uniwersytet SWPS. Panie doktorze, dobry wieczór również.
7: Dobry wieczór.
5: No to startujemy od tych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów, bo już jutro Klub Rozwój Plus ma złożyć taki projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów i ma ono dotyczyć polityków do 60 roku życia. Projekt przewiduje również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. I patrząc na tą propozycję, czy słuszna jest to propozycja, biorąc pod uwagę to, że być może politycy rzeczywiście powinni dać społeczeństwu przy

0: przykład dr Andrzej Janosz.
1: Tak, znaczy oczywiście myślę, że tutaj mamy kilka elementów związanych z tą propozycją. To znaczy, no na pewno jest to, nie ma co ukrywać, pewien wymiar takiej pewnej propagandowy z punktu widzenia środowiska, które zgłasza tą propozycję, no bo chcą właśnie pokazać, że parlamentarzyści w sytuacji, kiedy no jest zagrożenie, kiedy mamy, no bardzo dużo rozmawiamy o bezpieczeństwie, jest dyskusja publiczna, która moim zdaniem będzie coraz bardziej, ten element będzie wracał w tej dyskusji o obowiązkowej służbie wojskowej albo o obowiązkowych właśnie przeszkoleniu, zależy w jakim zakresie. No wokół tego poruszamy się. No i w związku z tym ten, kto zgłosił, że prawda, no parlamentarzyści to nie są jacyś, prawda, poza tymi problemami, tylko też powinni mieć te przeszkolenie wojskowe, no to jest na pewno punkt, myślę, że uznany za pewien taki punkcik polityczny, który warto tutaj uzyskać. Chcę zwrócić uwagę, że być może przecież część z parlamentarzystów w taki czy inny sposób jakąś służbę wojskową odbyła. To znaczy, to są osoby, które w systemie wojskowym w taki czy inny sposób gdzieś tam są odnotowane. Czy to niektórzy przeszli przez zasadniczą służbę wojskową, czy na przykład po studiach, no bo do 60 roku życia to naprawdę to są osoby, no już dosyć w takim wieku, bym powiedział, z punktu widzenia wojskowego zaawansowane. W związku z tym, powiedzmy, niektórzy nawet 40 lat temu mogli w taki czy inny sposób gdzieś jakieś przeszkolenie wojskowe odbyć. Także to pytanie jest, zresztą notabene ciekawe by było, gdyby zrobić takie dzisiaj takie badanie i taką statystykę. Ilu właśnie z parlamentarzystów w ogóle miało jakiś kontakt ze służbą wojskową w taki czy inny i tak dalej. Bo to też by nam pokazało bardzo ciekawy taki pewien obraz, takie zdjęcie, jak to z tym podejściem do wojska w rzeczywistości jest. Także uważam, żeby nie przedłużać, uważam, że postulat jest słuszny, natomiast widzę w nim w dużym stopniu jednak przewagę elementu takiego politycznego, to znaczy pokazania, że parlamentarzyści są, tak samo ich dotyczą sprawy bezpieczeństwa, ewentualnie właśnie to przeszkolenie, tak jak pozostałych obywateli.
2: No właśnie, ilu parlamentarzystów przeszło takie szkolenie wojskowe? Może ten projekt ustawy będzie przyczynkiem do tego, aby to rzeczywiście sprawdzić i o tym podebatować, ale to szkolenie polityków miałoby trwać 2-3 miesiące. Część posłów niezdolnych do jego odbycia byłaby z tego szkolenia też zwolniona. A poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński w Polskim Radiu 24 powiedział, że właśnie politycy powinni dawać przykład społeczeństwu, czyli idąc w ślad za tym, od czego zacząłem naszą debatę, od tej tezy, którą też postawiłem. Posłuchajmy.
3: Spotkaliśmy się z taką reakcją, że po co tutaj ktoś mówi, mam iść na szkolenie, po co mam umierać za ojczyznę, jeśli by do czegoś takiego doszło, jeśli tu, prawda, liderzy polityczni na pewno natychmiast uciekną. No więc zasada powinna być taka, że posłowie, senatorowie, członkowie rządu dają osobisty przykład.
2: No i tutaj kolejna teza, którą zaryzykuje, to, że politycy by przeszli takie szkolenie wojskowe, to nie oznaczałoby później, że w razie jakiegoś zagrożenia by nie uciekli, panie doktorze. Patrzę tutaj na Mateusza Zarembę.
4: Oczywiście, to jest ludzkie. Więc tak, to bardziej bym traktował jednak tak PR-owo i tak symbolicznie, a nie faktycznie zdolność bojowa. Średnia wieku polskiego parlamentu jest dość wysoka, więc zdolność bojowa posłów też nie sądzę, żeby była zbyt duża, ale to chodzi o pewien gest symboliczny posłów i senatorów, przepraszam, bo to by objęło obie izby parlamentu. Myślę, że to ma trochę nawiązywać do tego obyczaju starego, że to synowie szli na wojnę polityków, żeby politycy mądrze dowodzili. Ale będzie miało aż takie znaczenie? Nie. Tylko chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że politycy też są przygotowani w razie zagrożenia. Też trzeba pamiętać, że to ma też wymiar propagandowy z tego powodu, w takim klasycznym rozumieniu propagandy, nie takim pogardliwym, ale też takim mobilizującym, dlatego że parlament musi jakoś funkcjonować w razie kryzysu, więc też są decyzje, które muszą być podejmowane przez parlament, więc też nie można kompletnie wyłączyć tych ludzi i rozproszyć ich tak, że będą w różnych jednostkach wojskowych. Więc to wszystko ma takie też nie chodzi mi o to, żeby uciekali z Polski do Rumunii, tak? To tam się zdaje się dobrze ucieka, jak dowodzi historia Polski, ale mam taki ambiwalentny stosunek. To znaczy nie przeszkadza mi to, ale też nie wierzę w wielki sukces i też nie wierzę w to, że ta partia dzięki temu uzyska wiarygodność w tym jako partia z ludem, która dzielnie zrównuje byt polityków i obywateli.
2: No to ja tutaj dopytam jeszcze, panie doktorze, to znaczy jakie znaczenie polityczne

0: A ma w ogóle ten pomysł, czy ma to jakiś wpływ albo na plus, albo na minus na wyborców?
1: Marginalny, tak. Ma stworzyć pewne wrażenie ogólne, tak jak powiedziałem, zrównania bytu obywateli i polityków. I myślę, że to tyle, ale efekt to oni raczej uderzają w klimat, a nie w konkretne działanie, bo to ono jest, a rzeczywiste działanie to już w ogóle jest jeszcze marginalniejsze.
0: Doktor Andrzej Janusz.
2: Tak, bo zwróćmy uwagę, no, jaka jest praktyka. No, no teraz obserwujmy, co się dzieje na Ukrainie. Na Ukrainie parlament cały czas obraduje i no, no nie ma czegoś takiego, że parlamentarzyści zostali, nie wiem, rozproszeni, rozpuszczeni do jakichś jednostek wojskowych, nawet jak, prawda, przeszli przeszkolenie wojskowe. W związku z tym siłą rzeczy na pewno w kategoriach takiego funkcjonowania państwa, na pewno gdyby odpukać, no doszło do jakiejś tego typu agresji, że tutaj no, byśmy mieli do czynienia z wojną o charakterze takim kinetycznym bezpośrednio, to myślę, że na pewno w pierwszym elementem jednak by była próba, żeby parlament dalej mógł funkcjonować. To znaczy jednak nie uległby rozproszeniu, tylko by na pewno był... myślę, że takie przeszkolenie na pewno mogłoby iść w kierunku tego, jak się chronić, jak funkcjonować w pewnej grupie, prawda? Te 560 osób, 460 posłów i 100 senatorów. Jak oni mieli funkcjonować, jak oni by powinni, prawda, te różne kwestie bezpieczeństwa. No bo myślę, że wartość tego, że w czasie wojny funkcjonuje parlament, no to jest bardzo ważne i w związku z tym to jest to. Także gdybym miał coś sugerować, to też szkolenie powinno iść bardziej w kierunku właśnie tego typu. To znaczy, jak nauczyć parlamentarzystów wszystkich funkcjonowania w ewentualnie w sytuacji zagrożenia i na przykład przemieszczania się, funkcjonowania w bardzo takich ekstremalnych sytuacjach. I to na pewno by było bardzo potrzebne i bardziej na tym bym się skupił, niż na tym takim wymiarze, że prawda, tutaj te 560 osób... I część z nich no, będzie wyłączona, bo do 60 roku życia, prawda, pytanie o kobiety parlamentarzystki, jak one by miały być objąć. Tutaj kilka znaków zapytania jest, natomiast konkret moim zdaniem jest taki, jak funkcjonować w czasie wojny w sensie całości Sejmu i całości Senatu. I takie szkolenie uważam, że bardzo by się przydało.
0: Ciągłości funkcjonowania państwa. Dodajmy jeszcze do naszej rozmowy zdanie Witolda Zembaczyńskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej. On uważa, że takie szkolenie już dawno powinni przejść, co po niektórzy posłowie.
3: Ta ustawa to jest, właściwie ten projekt to jest taka ustawka, żeby pokazać, że im zależy na obronności, ale gdyby im zależało na obronności, to Morawiecki by nie pozwalał, żeby ministrem był Błaszczak, który kupił samoloty FA-50 bez uzbrojenia, który dzisiaj mówi o polskich generałach per beton. To były rzeczy do zrobienia w tamtym czasie, a taka ustawa, wie pan, no, szkolenie dzisiaj jest dostępne we obywatelu. Każdy może z niego skorzystać. Jeżeli są posłowie, którzy chcą się przeszkolić, ja im tego życzę, ale tak jak mówię, niech zobaczą ci szczególnie, którzy są przeciwko pomocy Ukrainie, którzy są przeciwko temu, żeby wykrwawiać rosyjski potencjał na tamtym froncie, niech pojadą, zobaczą wojnę na własne oczy, to wtedy przejdą prawdziwe szkolenie.
0: Słuszne to zdanie Witolda Zembaczyńskiego, Mateusz Zaremba?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Nie, dlatego uważam, że...
0: Kręcił pan doktor głową.
1: Nie, bo to taki, to utrzymuje się w duchu tego projektu. Faktycznie zgadzam się z panem doktorem, że jest potrzeba przygotowania scenariusza B na wypadek wojny i zapewnienia ciągłości działania parlamentu, bo to nie jest już tylko 560 osób pełniących, to jest całe ograniczenie różnych, całej kancelarii Sejmu, Senatu, miejsca ewakuacji, sposób ewakuacji i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem specjalistą od obronności, ale myślę, że tutaj zapewnienie sprawnego, nie wiem, w Szczecinie czy w Gorzowie Wielkopolskim, zakładając główny scenariusz, taki chyba dzisiaj, agresji, to moim zdaniem jest tak, jak zapewnić sprawne, szybkie i bezpieczne zapewnienie ciągłości władzy w Polsce. Też przypominam słuchaczom, że to, o czym mało się mówiło u nas przy okazji katastrofy smoleńskiej, gdzie zginęło kilka ważnych osób jednocześnie pełniących kluczowe funkcje w państwie. Oczywiście nie wartościuje absolutnie niczyjego życia, tylko mówię o stabilności państwa. Był prezydent, był szef banku centralnego, już nie mówię o dowództwie armii i tak dalej, i tak dalej. Tam naprawdę w sensie instytucjonalnym skupiono bardzo dużo osób z różnych organów władzy. I To też pokazało, że tutaj doszło do w miarę sprawnego utrzymania stabilności państwa. A przypominam, że prasa zachodnia drugą osobę po

0: po prezydencie wymienia właśnie szefa banku centralnego, który zginął. Więc myślę sobie, że z tych kryzysów trzeba wyciągnąć właśnie lekcje, jak zapewnić stabilność. I no, też COVID pokazał, to jest dużo przykładów, które mogą dać stabilność państwu, bo to jest najważniejsze, chyba najważniejsze w sytuacji kryzysu.
1: Wymienił pan doktor kilka tutaj elementów, kilka obszarów, które świadczyłyby o tym, że na kryzys należałoby się przygotować, idąc właśnie chociażby od polityków. A nie ma pan wrażenia, że trochę czasu już zostało straconego?
0: Oczywiście, jak mówi stare rzekadło przywołane w filmie Zawód szpieg, Noe zbudował arkę zanim zaczęło padać. Więc no oczywiście tak, trzeba zadbać o to, żebyśmy byli przygotowani. Czas został stracony, tylko my mamy taką, w polityce jest bardzo taka, to w życiu też się często przejawia taka tendencja szukania winy. No wina w tej sytuacji jest mało istotna i rozpatrywanie tego, że jest tak jak jest z perspektywy winy, mało jest konstruktywne, bo co to zmienia w naszej rzeczywistości, gdyby ten kryzys zaskoczył nas nagle. Myślę, że całe siły i wysiłek należy kierować w stronę tego, żeby zaradzić, zapobiec ewentualnym skutkom kryzysu, a nie rozpatrywać, kto i w jakim stopniu jest winny czego, czemu.
1: Kolejna kwestia przed nami, dotycząca również bezpieczeństwa. W marcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał rozmawiać podczas wizyty w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że było to krótkie spotkanie. I tutaj też narosło sporo spekulacji na temat, czego dokładnie miałoby ono być. Medialne doniesienia sugerują nawet taki wewnętrzny, polityczny, krajowy podtekst, ale o tym za chwilę, bo sobie rozłożymy w zasadzie ten temat na czynniki. Pierwsze, premier Donald Tusk mówił w rozmowie z TVN24, że Kosiniak-Kamysz poinformował go o przebiegu tej rozmowy, a stało się to jeszcze w marcu. Szef rządu nie podał szczegółów i powiedział, że to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić. Zapytany o kwestie baz wojskowych w USA w Polsce odparł, że nie było to przedmiotem marcowej rozmowy, a dopytywany, co nią było, odparł, że kiedyś historia się dowie. O tym, czy się dowiemy, czy nie, jeszcze porozmawiamy, no ale a propos tych stałych baz w naszym kraju. Jak ważny to temat i skoro nie został poruszony, czy możemy to ocenić jako polityczny błąd Władysława Kosiniaka-Kamysza, doktor Andrzej Janusz?
2: Znaczy, temat jest bardzo ważny, bym powiedział o charakterze takim z punktu widzenia bezpieczeństwa fundamentalnym. Jeszcze wracając troszeczkę do tej naszej poprzedniego tematu, bym powiedział może nie do końca żartobliwie, że takim pierwszym miejscem ewakuacji polskiego parlamentu to bym widział właśnie tą bazę stałą amerykańską wojsk w Polsce. Bo to może być taki element... Znaczy,
0: ale w zachodniej ma być.
2: Tak, no, bo ma być tak, ma być podobno właśnie te dwie lokalizacje, to jest zachodnia Polska w tej chwili, którą się rozpatruje. No i być może właśnie miejsce w okolicy tej bazy mogłoby być miejsce, gdzie by polski rząd czy parlament mógł się skupić, no bo wiemy, że tutaj to jest uderzenie w siły amerykańskie bezpośrednio przez siły rosyjskie. To jest ten jeden z podstawowych elementów, że no, zakłada się, że Rosja się na to nie odważy w takim bezpośrednim jakby starciu. To oczywiście trochę jakby wracam do tej poprzedniej, ale to wracam do podstawowego tematu. To jest bardzo ważny temat. Myślę, że w tej chwili jakby pojawiła się szansa. To znaczy szansę widzę w tym, że rzeczywiście Donald Trump wydaje się, że decyzję polityczną de facto podjął jakby taką rzeczywiście no to jego oświadczenie z 17 września no było jednoznaczne w kategoriach politycznych. To jest bardzo, bardzo daleko idące deklaracja ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. I myślę, że rzeczywiście te najbliższe miesiące polskie państwo jako całość, i prezydent, i rząd, i wszystkie siły za to odpowiedzialne, wszystkie instytucje, no powinny wszystko zrobić, aby stosunkowo szybko te negocjacje z Amerykanami zakończyć i żeby bazy powstały. Wiemy, że do końca roku Amerykanie dokonają przeglądu w ogóle swojej obecności w Europie. Wiemy, że ta obecność amerykańska w Europie będzie ograniczona. To znaczy część wojsk amerykańskich z Europy po prostu wyjedzie, no ale część będzie może być właśnie przemieszczona. No i w tym scenariuszu zakłada się, że na przykład z Niemiec ta duża grupa, oczywiście to nie są ci sami żołnierze, ale ten kontyngent pewien wojsk amerykańskich z Niemiec zostanie przemieszczony do tej stałej bazy w Polsce. W związku z tym to jest bardzo, bardzo ważny element. I teraz, wracając do tego spotkania marcowego, no to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, jeśli minister obrony narodowej, wicepremier, z którego punktu widzenia myślę, że ta baza amerykańska w Polsce, no to w zasadzie jest najważniejszy temat, jeden z najważniejszych tematów. Jeśli mówi, że podczas rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie poruszał

0: tej kwestii jako wicepremier polskiego rządu, no to pytanie jest, co może być ważniejszego, co w tej rozmowie mogło paść. I teraz z punktu widzenia, już jeszcze jedno zdanie, z punktu widzenia polityków oczywiście ważniejsze jest ich bycie w samej polityce, ich funkcjonowanie w polityce. W związku z tym dla mnie domniemanie jest jakby oczywiste, to znaczy ta rozmowa w dużym stopniu musiała dotyczyć sytuacji wewnętrznej w polskiej polityce i być może Donald Trump testował Władysława Kosiniaka-Kamysza jako szefa koalicyjnej partii, czy na przykład ta partia nie myśli o zwrocie politycznym polegającym na tym, wychodzę z rządu z Koalicją Obywatelską i na przykład wchodzę do rządu z opozycją.
1: O tym jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast a propos stałych baz amerykańskich w Polsce, Paweł Jabłoński z ugrupowania Rozwój Plus na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że ma nadzieję, iż rząd niczego nie zepsuje i że będzie taka stała baza w naszym kraju.
2: Mam nadzieję, że rząd tutaj nic nie zepsuje, bo ostatnio się to trochę poprawiło. To muszę pochwalić, znaczy pochwalić, może powiedzieć, że jest lepsza sytuacja niż ta jeszcze parę miesięcy temu, jak z ust czołowych przedstawicieli rządu z premierem Tuskiem na czele słyszeliśmy takie jakieś dziwne szpileczki wbijane w Amerykanów, że tutaj, prawda, nie wiemy, czy oni są naszym prawdziwym sojusznikiem, czy na pewno nam pomogą. Bez sensu były te wypowiedzi, bo nic na tym nikt nie zyskiwał. Może Donald Tusk jakieś tam lajki na Twitterze zbierał, ale to, umówmy się, nie jest szczególnie państwowy sposób myślenia i działania. Mam nadzieję, że rząd niczego nie zepsuje i że uda się to doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy mieć stałą bazę, bo to zwiększa bezpieczeństwo. Nie jest jedynym sposobem, ale bardzo przydatnym.
1: A poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński na antenie Polskiego Radia 24 w kwestii tej stałej bazy mówił o tym, że Amerykanie traktują Polaków jak partnerów.
3: Współpraca jest partnerska i pierwszy raz Amerykanie traktują nas nie jak wyłącznie kupujących, ale jako partnerów, bo historycznie największy kontrakt na remont silników do śmigłowców Apache będzie realizowany w Polsce i to jest istotna jak gdyby zmiana wektorów. Do tej pory myśmy tylko kupowali, nawet nie mieliśmy prawa do tego, żeby technologię absorbować. My to zmieniliśmy wbrew woli Bielana i innych środowisk. Zaczerpnęliśmy również fundusze SAFE-u po to, żeby dołożyć drugą nogę obronnościową. Bazy powstaną. To jest proces, który będzie wielomiesięczny. Chcę, żeby każdy wiedział, że tu jest mowa o co najmniej kilkunastu, być może nawet 15 miliardach stałych kosztów na to, żeby utrzymać taką bazę, żeby zbudować.
1: Tak mówił Witold Zembaczyński, wspominając też Adama Bielana, posła Prawa i Sprawiedliwości, który jeszcze wróci w naszej rozmowie a propos tych tematów politycznych. Ale mówiąc o polityce i temacie stałych baz amerykańskich w Polsce, czy to jest jeden z nielicznych, a może jedyny temat, który obecnie łączy obie strony sporu politycznego w naszym kraju, dr Mateusz Zaremba.
4: No tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, łączy, ale dość złośliwie. Tam były takie uszczypliwości dość duże z obu stron, więc tak łączy, niespecjalnie dzieli. Łączy, bo musi, dokładnie. Więc patrzę na to trochę z przymrużeniem oka, nie z uwagi na rangę tematu, która jest najwyższa i jedna z kluczowych dla bezpieczeństwa Polski, tylko z uwagi na taką właśnie dezynwolturę, z jaką mówi się o tym problemie i jak traktuje się swoich oponentów, dogryzając, tam szydząc i różne rzeczy robiąc, więc no, myślę, że absolutnie kluczowy temat, który polityków nie potrafi połączyć w sposób dojrzały.
1: Porozmawiamy sobie jeszcze na temat tej rozmowy, o której wspominaliśmy, od której zaczęliśmy, Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, ale to już w drugiej części naszego spotkania w debacie dnia w Polskim Radiu 24, tuż po serwisie informacyjnym, czyli słyszymy się około 18.33. Zachęcam do pozostania z nami.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa.

0: na MediaExpert.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pomoc publiczna Polski dla fabryki MAN w Niepołomicach niezgodna z unijnym prawem. Tak po rocznym dochodzeniu stwierdziła Komisja Europejska. Chodzi o 116 milionów złotych. Wstępnie Komisja oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Bruksela zakwestionowała jednak tak zwany efekt zachęty. Według Komisji Polska nie udowodniła, że rządowe wsparcie przesądziło o decyzji dotyczącej rozbudowy. Kamuflaż skuteczniejszy o 30%, materiał 7 razy bardziej odporny na ścieranie. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach. Nowy mundur jest jaśniejszy, łączy barwy zielone, brązowe i beżowe. Żołnierze zyskają kieszenie przelotowe i kieszenie cargo. Wśród nowości jest m.in. haczyk w nogawce spodni. Mówi pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
6: Umożliwia zapięcie do buta, do sznurówki po to, aby żołnierz, który podnosi nogę, wspina się czy też przyjmuje postawę strzelecką klęcząc, ta nogawka mu nie podchodziła do góry.
5: Nowe mundury zostały zaprojektowane w naszym kraju i będą produkowane również w Polsce. Koszt jednego kompletu to blisko 1000 zł. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. Pojazd zatrzymał się na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 6 osób zostało wtedy rannych. Śledczy sprawdzili stan techniczny pojazdu. Analiza materiału dowodowego pozwoliła przedstawić zarzuty kierowcy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
7: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
5: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebne będzie też uzupełniająca opinia toksykologiczna. Na koniec szczęśliwy finał poszukiwań serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzeszu na Mazurach. Policja informuje, że dziki kot Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska.
8: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
5: Na to, aby hodować serwale, nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia, ale trzeba zgłosić w urzędzie miasta lub starostwie.
4: Pilne.
9: Do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego wysłano alert RCB o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Będziemy jeszcze do tego wracać w Polskim Radiu 24. Mamy prawie 34 minuty po godzinie 18. Wracamy do naszej rozmowy politycznej.
4: Debata dnia.

0: W naszym studiu skład bez zmian dr Mateusz Zaremba, politolog, socjolog Uniwersytet SWPS. Panie doktorze, witam ponownie.
1: Dzień dobry.
0: I dr Andrzej Anusz, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego również. Witam ponownie.
2: Witam, witam.
0: Kontynuujemy wątek w zasadzie, który no może nie przerwaliśmy, ale omówiliśmy względnie w połowie. To znaczy ta marcowa rozmowa ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak słyszeliśmy, miała być krótka, ale chyba dość intensywna. Pytanie, czego dokładnie dotyczyła niestałych baz amerykańskich w Polsce, o tym już sobie rozmawialiśmy. Natomiast premier Donald Tusk trochę szczegółów tutaj zdradza. Pomimo tego, iż mówi, rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuje się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Tak mówi premier o tym spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, no ale tutaj mamy te doniesienia czy spekulacje dotyczące tej rozmowy. Prezydent USA miał bowiem podobno proponować, aby to szef Ministerstwa Obrony Narodowej stworzył koalicję z prawicą. Wicepremier miał być kuszony pełnym wsparciem ze strony Białego Domu i polityką otwartych drzwi. Za organizacją spotkania miał stać europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Co te informacje nam mówią? Czy rzeczywiście mogło prezydent Donald Trump chciał wpływać na wewnętrzną politykę naszego kraju? Dr Mateusz Zaremba.
1: Nie wykluczyłbym tego, ale to jest, wie pan, to trzeba mieć dużo dystansu do tego, co pada w takich sytuacjach, dlatego że plotki są bardzo niebezpieczne. Oczywiście one nie tylko kłamstwem się żywią, ale też trzeba powściągliwie do nich podchodzić, no bo jak nie wiemy, to szukamy wyjaśnień, zrozumienia tej sytuacji. Donald Tusk powiedział, nie powiedział, tak uciekał trochę od tych odpowiedzi, ale myślę sobie, że skoro nie wiemy, to jak cisza jest chyba w tym przypadku najlepszym wyjściem. Oczywiście chcielibyśmy wiedzieć, czy Donald Trump próbował ingerować w polskie życie polityczne, ale z drugiej strony wiemy, że w świecie dużo jest takich interwencji na niższym, wyższym szczeblu, więc... Tak podchodzę do tego znowu z dużym dystansem, dlatego że oczywiście wolałbym, żeby Amerykanie nie ustawiali nam rządu i koalicji większości koalicyjnej, ale też uważam, że takie słowa są bardzo niebezpieczne. To znaczy, jak zaczniemy żyć w przekonaniu, że Amerykanie nam ustawiają, że obcy nam ustawiają siły polityczne, no to... Tracimy zaufanie do własnego rządu i nie mówię tego, czy poprzedniego, czy przyszłego, tylko chodzi mi o to, że to jest trochę destrukcyjne dla państwa, jeżeli żyjemy w takim przekonaniu, a plotki utwierdzają taki stan rzeczy.
0: No tak, bo nie mamy jednoznacznego wyjaśnienia i jednoznacznych słów, które tam padły, a raczej taką informację, która może być dalej podawana i możemy spekulować, czy tak było, czy nie było, a w sumie to mogło tak być. Czy rzeczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz mógł być w ten sposób kuszony, ja użyję ponownie tego słowa, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, dr Andrzej Janusz?
2: Znaczy ja tego nie wykluczam i tutaj bym chciał na kilka elementów zwrócić uwagę. To znaczy po pierwsze, no to spotkanie było, jak wiemy, organizowane w dosyć, nazwijmy to, niekonwencjonalny sposób. To znaczy to spotkanie brał udział w organizowaniu tego spotkania europoseł Adam Bielan, no, czyli polityk, prawda, opozycji, które zresztą wiemy, że no, jest europarlamentarzystą, ma relacje międzynarodowe, też wiemy, że dosyć dobrze się porusza w tym w Waszyngtonie, w tej polityce amerykańskiej i wiemy, że tam ma dosyć dobre kontakty. I teraz tak, on brał udział, żeby do tego spotkania doszło. To już jest jakby pierwszy znak, że to spotkanie miało, nazwijmy to, niekonwencjonalny charakter. To jest pierwsza rzecz. Druga. Dzisiaj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski de facto powiedział, że on w ogóle nie ma żadnej informacji z tego spotkania.
0: Notatki, wyszło, tak
2: żadnej notatki nie było. Co to tylko potwierdza, że to spotkanie nie dotyczyło spraw szeroko pojętej polityki zagranicznej, no bo wicepremier rządu, no i gdyby dotyczyło to właśnie baz czy jakichś innych relacji międzynarodowych, no to ma obowiązek, albo nawet osoba wskazana przez wicepremiera, nie wiem, która brała sekretarz, czy osoba, która była w delegacji, no przygotowuje zwyczajowo taką notatkę. Takiej notatki nie było. W związku z tym ewidentnie widać, że znowu jakby jest ta teza, że to dotyczyło naszej takiej wewnętrznej sytuacji wewnątrzpolitycznej w Polsi, jest bardziej jakby prawdopodobna. Ja przypominam sobie, że wiosną rzeczywiście tego roku kuluary polityczne mówiły o tym, że Amerykanie sondują, ale to się też mówiło

0: w kategoriach, że ambasador amerykański w Warszawie sonduje ewentualnie właśnie takie możliwości, czy rząd jakby ma trwałą podstawę parlamentarną. No i zawsze się mówiło o tym, że ewentualnie najmniej takim stabilnym elementem to właśnie miało być Polskie Stronnictwo Ludowe. W związku z tym to dokładnie też by potwierdzało, że być może ze strony prezydenta Trumpa no była próba takiego swoistego, nazwijmy to, testowania, zobaczenia. No, spotkał się z liderem ugrupowania, z wicepremierem rządu i jakby testował, patrzył, na ile rzeczywiście ten PSL jest tym stałym, trwałym elementem koalicji rządu Donalda Tuska, a na ile tutaj jest tym elementem niepewnym, na którym ewentualnie można by budować jakiś inny scenariusz. I oczywiście wiadomo, że wiemy, że rząd trwa, PSL jest w koalicji, tutaj się nic nie wydarzyło. Natomiast ja nie wykluczam, że rzeczywiście to spotkanie miało taki charakter, jakby Donald, prezydent Trump chciał jakby bezpośrednio zorientować się w rozmowie z liderem z jednego ugrupowań koalicyjnych, czy tutaj może liczyć na ewentualnie i spytać go, czy oni na trwale są w tym rządzie,
1: tak,
0: czy nie.
1: Panie doktorze, to prezydent Donald Trump wychodziłby na takiego emisariusza trochę polskiej prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości?
0: To znaczy może nie emisariusza, natomiast myślę, że oczywiście intencja Donalda Trumpa, wiemy, że relacje rządu, zresztą też i osobiste między premierem Donaldem Tuskiem, no, jego zaszłości, jego wypowiedzi, prawda, o Donaldzie Trumpie, o mówienie, że prawda, jest agentem rosyjskim i tak dalej, nie chcę już, bo to był cały katalog pewnych spraw, tych wypowiedzi, te zdjęcia różne, prawda, z tym słynnym pistolecikiem i tak dalej, i tak dalej. No, pokazywały, że w pewnym momencie na Donald Tusk, myślę, że uznał, że Donald Trump po porażce w wyborach prezydenckich jakby zakończył swoją karierę polityczną raz na zawsze. I to jest takie, to kolejna nauczka, że w polityce no nie można pewnych rzeczy przesądzać, nie mówić, że nigdy się nie mówi nigdy, bo wtedy Tusk jakby z funkcji szefa Rady Europejskiej, prawda, bo on miał taką wysoką funkcję, no troszeczkę tak jakby, a później jakby jeszcze z innych funkcji po powrocie do Polski, no zachowywał się tak jakby Donald Trump rzeczywiście już był, nazwijmy to, tym politykiem, który już nigdy do tej polityki poważnej nie wróci, nie zostanie prezydentem. No, stało się inaczej. I w związku z tym, a te wypowiedzi, to zostało i to jakby jest przypominane. W związku z tym myślę, że wiemy, że Donald Trump no, ma bardzo taki też, nazwijmy to, osobisty, wręcz personalny sposób uprawiania polityki. To znaczy on często, te jego relacje osobiste mają duży wpływ na to, jakie decyzje on podejmuje. No i wiemy, że z tego punktu widzenia, na całe szczęście dla Polski, on ma bardzo dobre relacje osobiste z prezydentem Karolem Nawrockim. W związku z tym, wracając do pytania pana redaktora. Oczywiście, ja myślę, że z punktu widzenia Donalda Trumpa, on sądował, czy Tusk się utrzyma na funkcji premiera, czy nie. Bo ja myślę, że dla niego punktem odniesienia w tej polskiej polityce oczywiście jest Donald Tusk jako premier. I on, myślę, w rozmowie z Kosiniakiem Kamyszem, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, jakby prowadził tą rozmowę w ten sposób, chciał uzyskać na tyle informacji, na ile rzeczywiście ta baza polityczna rządu Tuska się utrzyma.
1: Mógłby ktoś powiedzieć, że po co to było w ogóle ministrowi obrony narodowej, po co było to spotkanie, no ale tak się zastanawiam, czy mógł sobie Władysław Kosiniak-Kamysz pozwolić na to, żeby z prezydentem USA się nie spotkać. Bo domyślam się, że przed tym spotkaniem nie wiedział dokładnie, o co prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał pytać albo o czym będzie chciał rozmawiać.
2: Zapewne tak, chociaż może próbował wysondować tematy rozmowy. Myślę, że bardzo dobrze przygotowywał się do tego spotkania, bo wiedział, że ma, nie wiem, mówimy o króciutkim spotkaniu, więc to z rzędu 10-15 minut to jest maksimum, które przypuszczam, że mogło mieć. Też trzeba pamiętać, że to jest duża dysproporcja rangi, bo jednak dla Donalda Trumpa partnerem jest prezydent, tak wynika z protokołu dyplomatycznego. To było duże obniżenie rangi, bo nawet nie premier, gdzie w systemie parlamentarno-gabinetowym, kanclerskim to jeszcze są takie możliwości. Co do politycznych konsekwencji, no wyobrażam sobie, że mógł próbować to dla tego. Znaczy też proszę spojrzeć na to z perspektywy amerykańskiej. Oczywiście być może bazy nie były tematem z prostej przyczyny takiej, że tam były już te strategiczne rzeczy omówione i te techniczne rzeczy nie było potrzeby utwierdzać tego w czasie rozmowy. To nie były też rozmowy oficjalne, gdzie pewne rzeczy wypowiada się ceremonialnie i rytualnie. Więc przemawia kilka argumentów może na temat próby rozpoznania sytuacji w Polsce, ale nie z perspektywy do końca tego, żeby zmienić tutaj rząd, tylko właśnie tak jak powiedział mój przedmówca, z perspektywy stabilności rządu i tej sytuacji, że Amerykanie angażując duże

0: środki polityczne i za tym też finansowe, zapewniając bezpieczeństwo w wschodniej flance NATO, muszą wiedzieć, jaka jest sytuacja polityczna w Polsce. Wiemy też, że z Donaldem Tuskiem nie są, mimo że są imiennikami, to nie mają zbyt ciepłych relacji, to oczywiście wspólne interesy realizują, no bo to nie jest aż taka antypatia, ale mają, muszą, myślę, że mógł próbować rozpoznać nastroje w Warszawie i tak jak mówię, no, może uznał, że sama rozmowa i te możliwości ambasadora, który jednak, umówmy się, pozycja ambasadora amerykańskiego w Warszawie jest zupełnie inna niż ambasadora wielu innych krajów, nawet europejskich, była zbyt niska, że wolał tu zwrócić się samemu, mimo że ma tu dużo osób, które mogłyby pewnie rozpoznać te nastroje.
1: A gdzie w ogóle leży granica między ingerencją polityczną w wewnętrzne sprawy danego państwa, a takim wspieraniem politycznym danego stronnictwa? No bo z takim wspieraniem mam wrażenie, że często mamy do czynienia. Chyba takim przykładem najbardziej wyraźnym były w pewnym momencie Węgry. I jedni politycy na polskiej scenie, którzy w jasny sposób popierali Viktora Orbana i jego rządy, a byli tacy, którzy się sprzeciwiali i popierali jego oponentów. Gdzie ta granica leży?
0: Myślę, że tak naprawdę te granice nakreślają zwycięzcy. Dlatego, że gdybyśmy zobaczyli na przykład pozycję ambasadora francuskiego w Warszawie w 1939 roku, to on przekraczał normy dyplomaty. Później ingerował, ewakuował się z rządem. Tutaj nie chcę wchodzić na pole historyczne, ale jego pozycja naprawdę była duża i wpływ na wybór prezydenta, następcy Mościckiego, tak, był gigantyczny. Sikorski zawdzięczał to między innymi Noelowi, w głównej mierze ambasadorowi Noelowi, który zresztą był współpracownikiem kolaboranta Lawala, żeby tak już doszczegółowić, który z tego co pamiętam stracił życie nawet za kolaborację albo został skazany na ciężkie więzienie. Więc znaczy odwołuję się do, może słuchacze mogą pomyśleć, że odwołuję się do jakiejś prehistorii, ale chcę pokazać, że w dyplomacji rola ambasadorów potrafi być bardzo duża. Gdzie jest ta granica? Tak jak ją napisze historia tak naprawdę. Znaczy my nie mówimy dzisiaj, że zdradą rządu Sikorskiego była kolaboracja z Francuzami. No nie ma takiej narracji. No stąd moja odpowiedź na to.
2: No tak, no historycznie było tak, że prezydent Mościcki wskazał jako swojego następcę ówczesnego ambasadora w Rzymie, generała Wieniawa Długoszowskiego, a Francuzi powiedzieli, że nie przyjmą tej nominacji. I Wieniawa był jednodniowym, można powiedzieć, prezydentem. Wiedział, że Francuzi, a rząd ewakuował się do Francji, do naszego sojusznika, wydawało się wtedy największego. No i Wieniawa w imię odpowiedzialności, tak to zresztą sformułował w swoim piśmie, w imię odpowiedzialności za przyszłość Polski, odmówił, zrezygnował, no i został mianowany następcą Władysław Raczkiewicz, który z punktu widzenia Francuzów już był do zaakceptowania, Francuzi zaakceptowali, no i jeszcze tak powiem, historia potoczyła się dalej.
1: Czyli dzisiaj to wszystko nadal aktualne?
2: Znaczy dzisiaj jest tak, że oczywiście Amerykanie są naszym największym, najważniejszym sojusznikiem.
1: Ale Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówił, to zresztą mieliśmy ten cytat z pana posła, że partnerem Amerykanie zaczęli być w zasadzie dopiero za obecnych rządów.
2: Ja myślę, że myślę, że wcześniej też byli partnerem, natomiast dzisiaj mamy sytuację, powiedziałbym naprawdę bardzo taką specjalną, dlatego że no mamy cały czas za naszą wschodnią granicę tą wojnę. Ta wojna nas bezpośrednio dotyczy, ta wojna bezpośrednio nas w ogóle dotyka, nawet nie dotyczy, tylko dotyka. I w związku z tym Amerykanie są naprawdę największym tutaj naszym gwarantem bezpieczeństwa, nasza obecność w NATO, wschodnia flanka, no właśnie dyskusje o bazach. W związku z tym siłą rzeczy wiadomo, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi no, są jakby pod specjalnym, nazwijmy to, nadzorem. I to jest oczywiste. To jest, myślę, że powiem tak, to jest nasza dzisiaj polska racja stanu. Natomiast z tego punktu widzenia Amerykanie też oczywiście doskonale to wiedzą. W związku z tym i dochodzą do pewnej granicy jakby tego wpływania na tą naszą politykę, tak? I to jest ta polityka, tak? To jest jakby szukanie tej pewnej granicy. Ja myślę, że ta granica nie została jakby przekroczona. Natomiast mam takie poczucie, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, on chyba w momencie, kiedy spotykał się z prezydentem Trumpem, wszystkiego do końca nie powiedział premierowi Tuskowi. Ja myślę, że tutaj między panami jest jakaś taki

0: pewien element, nazwijmy to, pewnego niedomówienia. Ja myślę, że post factum na pewno opowiedział. Natomiast w momencie, moje pytanie, ciekawe pytanie, które można by zadać, czy Donald Tusk wiedział dokładnie w jaki sposób i kiedy to spotkanie z prezydentem Trumpem jest organizowane.
1: Za moment do naszej rozmowy wrócimy.
2: Pilne.
1: Alert RCB. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę.

0: Komisji do spraw Pegasusa. Ja nie wiem, czy jeszcze pamiętamy, jak te komisje wyglądały, czym ta komisja dokładnie się zajmowała, ale spróbujemy sobie to za moment przypomnieć, bo najważniejsze informacje z raportu końcowego Komisji Śledczej do spraw Pegasusa pozostaną niejawne. W tym pełna lista osób inwigilowanych, poinformował o tym członek komisji Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Ta jawna część raportu zostanie przedstawiona 12 października. I po zaprezentowaniu raportu członkowie komisji będą mogli zgłaszać poprawki i zdania odrębne, a ostateczna wersja dokumentu zostanie przegłosowana później. Witold Zembaczyński podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że członkowie komisji wykonali bardzo złożoną pracę, analizując ogromną liczbę materiałów przekazanych przez służby specjalne.
1: Ustalenia jawne to ponad 300 stron i to zaprezentujemy i część tajną, gdzie znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom tej afery, cały patomechanizm i na podstawie której będziemy formułować również kolejne zawiadomienia do prokuratury, dlatego że ta sprawa to nie tylko i wyłącznie polowanie na SMS-y opozycji, podsłuchiwanie dziennikarzy i prawników, ale także gigantyczny skandal szpiegowski, ponieważ tak zwany dead end tego oprogramowania szpiegującego Pegasus wszystko wskazuje na to, że prowadził do Izraela.
0: No można powiedzieć, że takie ekscytujące wręcz informacje płynące z tego raportu, no ale chyba one pozostaną w tej części niejawnej. To jak to interpretować, dr Mateusz Zaremba?
2: Po pierwsze, wydaje mi się, że źle się stało, że temat aparatury szpiegowskiej został potraktowany w sposób publiczny. To byliśmy pośmiewiskiem Europy tak naprawdę w tym, że dyskutujemy o tym, jak wykorzystuje się naprawdę najbardziej zaawansowane technologie szpiegowskie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że sprawa podsłuchiwania opozycji czy polityków jest czymś karygodnym i w systemie naprawdę starych demokracji wywracała rządy, prezydentów, żeby nie przypominać znowu, nie wracać za ocean i tak dalej. Więc myślę sobie, że myśmy z jednej strony podnieśli ten temat, ale nie nadaliśmy mu odpowiedniej rangi. Jeżeli ktoś, podkreślam tryb warunkowy, jeżeli ktoś wykorzystuje aparat państwa i aparat, który jest mu powierzony w bardzo niepoddany społecznej kontroli, bo Komisja do Spraw Służb Specjalnych nie obraduje pod nadzorem Jupiterów, to wykorzystanie tego w złej wierze jest naprawdę ciężkim przestępstwem i grzechem wobec państwa i obywateli tak naprawdę. Ale z drugiej strony nie wierzę, znaczy to co zobaczyliśmy na przesłuchaniach tej komisji to nie były przesłuchania, to była farsa, to były jakieś sprzeczki dotyczące procedury, dotyczące jakiejś takiej uszczypliwości, w ogóle to nie dostarczało materiału i powagi komisji. To jak interpretowana była rzeczywistość przebiegało dokładnie zgodnie z linią podziału w Sejmie i często odnosimy się do afery Rywina, mówiąc o różnych komisjach, znaczeniu. Oczywiście to nie porównuje rangi tamtej komisji, bo to by było obraza dla tych ludzi, którzy wykonali kawał dobrej pracy na 2003 roku, mniej więcej wtedy obradowała komisja pod przewodnictwem Tomasza Nałęcza, profesora Tomasza Nałęcza i zwróciłbym uwagę, jak Tomasz Nałęcz reprezentował interesy komisji, a jak to było dzisiaj robione i dążył do tego, żeby coś wyjaśnić, no myślę, że to najlepiej kwituje to, jak bardzo poważny temat potraktowano w bardzo niepoważny sposób. Więc raport coś pokaże. Mam nadzieję, że w imieniu państwa ktoś przeprosi tych ludzi, że zostali, ale znowu nie stanie się to poważnie, więc
0: pytanie,
2: trudno.
0: Czy będą przecieki jakiejś z tej części niejawnej, czy nie będzie przecieków, no i czy jeżeli ich nie będzie, no to może w tej części niejawnej jednak nie ma tak mocnych informacji, jak to jest sugerowane. Doktor Andrzej Janusz, czy pan czeka na ten raport?
3: Tak, to znaczy ja myślę, że tutaj te emocje wokół tego raportu, w okolicy całej sprawy, to już w zasadzie bardzo dawno opadły, natomiast jeszcze mogą troszeczkę zafunkcjonować właśnie w sytuacji, gdyby. I tutaj no, to jest warunkowo. Poszedł rzeczywiście przeciek, nie wiem, ten tajny raport został opublikowany, ta lista, no to jeszcze by wzbudziło pewne emocje. Natomiast myślę, że najbardziej prawdopodobny scenariusz będzie taki, że tak jak poseł Zembaczyński zapowiedział, no, że mięso będzie w tajnym raporcie, no ale nie może być ujawnione i w związku z tym opinia publiczna będzie troszeczkę tak, politycy będą mrugali okiem i mówią, no wiemy bardzo dużo, ale nie możemy powiedzieć, czyli stary taki cykl, wiem, ale nie mogę powiedzieć, wiem, ale nie powiem. No, no wtedy, jak tak będzie, to myślę, że ta cała sprawa po prostu skończy się z punktu widzenia na pewno politycznego. Myślę, że obóz rządzący, który

0: powoływał tą komisję, miał chyba większe oczekiwania co do uzysku tak zwanego politycznego, a myślę, że ten uzysk jest no, stosunkowo mały.
1: Pozostaje nam poczekać, co też w tym raporcie się znajdzie i jakie informacje tak naprawdę dostaną się do opinii publicznej. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę w Polskim Radiu 24. Dr. Andrzej Janusz, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego i dr Mateusz Zaremba, politolog, socjolog, Uniwersytet SWPS byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję.
1: Powoli, a może szybko zbliża się godzina 19, bo niespełna 5 minut do tej godziny 19. Maria Furdyna w naszym studiu. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: Jesteś gospodarzem wieczornego pasma. Dobry wieczór zatem i powiedz, co czeka naszych słuchaczy.
3: Zastanawiam się, czy temat numer jeden to będzie piłka nożna. Mimo wszystko.
1: Trochę
3: mimo
1: będzie
3: wszystko
1: chyba.
3: Trochę będzie, trochę nie będzie. Zastanawiam się nad tym. Oczywiście 20:45 mecz Bośnia i Hercegowina. Polska to w ramach Ligi Narodów. Oczywiście Polacy, jak to zawsze, zbudowali po tym wysokim zwycięstwie nad Rumunią, ale ja zawsze jednak mówię, no, że graliśmy 11-10, prawda? I z bardzo słabą drużyną, więc...
1: Właśnie zadawałem dzisiaj takie pytanie. Rafał Bała był, przedstawiał informacje ze świata sportu dzisiaj w Polskim Radiu 24. Ja mu mówię, albo pytam go po prostu, czy więcej mamy pytań po tym spotkaniu z Rumunią, czy odpowiedzi?
3: I co powiedział?
1: No właśnie, że nie wiadomo, że tak do końca to spotkanie z Rumunią, to zwycięstwo tak wysokie, no...
3: Oczywiście też zawsze wszyscy mówią, że to wcale nie jest tak łatwo grać z drużyną osłabioną, bo wtedy ona stawia po prostu potężny mur, więc 6 bramek jak najbardziej super, no ale zobaczymy, co dzisiaj wieczorem, ale nie tylko oczywiście o piłce nożnej, bo sport w Polskim Radiu 24 po godzinie 20. Będziemy rozmawiać także o bezpieczeństwie. Moim gościem o 21:30 będzie Tomasz Gajownik, profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa. No przed chwilą zakończył się atak rosyjski kolejny na Ukrainę. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o tej amerykańskiej planowanej bazie w Polsce, o tym zagrożeniu ze strony Rosji, na jakim jesteśmy teraz etapie. To będzie jeden z tematów wieczorem w Polskim Radiu 24.
1: Maria Furdyna zostaje z Państwem. Maja, dziękuję za wspólnie spędzony czas w Polskim Radiu 24. Maciej Wolny. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
10: Autopromocja.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Niespełna godzinę obowiązywał kolejny alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Już został odwołany. Drony i sztuczna inteligencja mają pomóc odeprzeć ewentualny atak Rosji. Taki plan przygotowuje NATO. Nie było mowy o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce. Szef MON-u ujawnia temat rozmowy z prezydentem USA. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę zakończony. Nie ma zagrożenia dla Polski. Taki SMS Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało mieszkańcom województwa lubelskiego. O 18:00 wysłało kolejny alert. RCB zapewniało w nim, że sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni naszego kraju operowało polskie lotnictwo wojskowe. W razie wojny może być 1 000 000 uchodźców z krajów bałtyckich. Będą oni chcieli przyjechać do Polski. Litwini przygotowują się do takiej sytuacji. To słowa litewskiego ministra spraw wewnętrznych. Martinas Katalinas mówił o tym po spotkaniu z szefem polskiego MSWiA. Ministrowie odwiedzili przejście graniczne w Budzisku na Podlasiu. Wcześniej w Suwałkach rozmawiali o planach ewakuacji ludności z krajów bałtyckich do Polski. Litewski minister poinformował, że przy granicy z naszym krajem w miejscowości Łoździeje powstaje specjalny ośrodek dla ewentualnych uchodźców. NATO opracowuje plan odparcia ataku Rosji z wykorzystaniem dronów i sztucznej inteligencji, informuje agencja Bloomberg. Za plan teoria zwycięstwa odpowiedzialny jest naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Główne jego założenia ma przedstawić za tydzień podczas wizyty w Polsce.
2: Plan powstaje w czasie, kiedy Rosja eskaluje, zaostrza retorykę wobec NATO i coraz więcej jest doniesień, że może wtargnąć na wschodnią flankę. Strategia ma umożliwić szybkie odparcie rosyjskiego ataku. Szczególny nacisk jest położony na integrację nowych technologii obronnych, takich jak drony i sztuczna inteligencja, z tradycyjną bronią i siłą wojskową. Rzecznik generała Aleksusa Grynkiewicza powiedział agencji Bloomberg, że założenia teorii zwycięstwa są proste – utrzymać przewagę NATO. Jeśli doszłoby do rosyjskiej napaści, NATO ma wykorzystać do odparcia ataku siły lądowe wspierane przez tanie drony oraz technologie namierzania wspomagane sztuczną inteligencją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Podczas spotkania w marcu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem nie rozmawiałem o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce. Tak zapewnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier tłumaczy, dlaczego wbrew temu, co powiedział w rozmowie z komercyjną stacją europoseł PiSu Adam Bielan, nie poruszył tematu amerykańskiej bazy.
3: Bo jeszcze nie było deklaracji prezydenta Trumpa, która padła kilka miesięcy później w sprawie stałej bazy. Więc tutaj chronologia dat jest ważna. Najważniejszy przekaz z mojej strony to podziękowania za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz przyznał, że do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Jak przekazał, rozmowa miała nieformalny charakter. Powiadomił o niej premiera Donalda Tuska. Kandydaci w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie ponownie spotkali się w sądzie w trybie wyborczym. Tym razem sąd przyznał rację Łukaszowi Gibale i nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie sprostowania. Spór dotyczył wypowiedzi senatorki w programie telewizyjnym. Piątkowska zarzuciła kontrkandydatowi, że w większości głosowań w Radzie Miasta wstrzymywał się od głosu. W posiedzeniu sądu przysłuchiwała się reporterka Polskiego Radia Kraków Natalia Ertman.
4: Pełnomocnicy sztabu Łukasza Gibały przedstawili szczegółowe statystyki dotyczące głosowań radnego z ostatnich dwóch kadencji. Na podstawie ich analizy sąd stwierdził, że twierdzenie, iż Gibała w większości głosowań wstrzymuje się od głosu, było nieprawdziwe. W konsekwencji nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie w mediach społecznościowych sprostowania tej wypowiedzi. Oświadczenie ma pozostać widoczne co najmniej do końca głosowania 11 października. Strony mają teraz 24 godziny na wniesienie ewentualnego zażalenia. Wyrok sądu apelacyjnego, jeśli wpłynie odwołanie, poznamy w ciągu dwóch dni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
1: To nie koniec sądowych starć Łukasza Gibały z Moniką Piątkowską. Kandydat zapowiada kolejny wniosek. Tym razem ma on dotyczyć wypowiedzi senatorki Koalicji Obywatelskiej o rzekomych planach zwolnień w Urzędzie Miasta, jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem. W ubiegłe

0: Piątek pierwszy z procesu w trybie wyborczym wygrała Monika Piątkowska. Łukasz Gibała złożył w tej sprawie zażalenie. W Warszawie był bezbramkowy remis. Wieczorem rewanż. Polska reprezentacja piłkarska zagra na wyjeździe z drużyną Bośni i Hercegowiny. Kibice biało-czerwonych wierzą w ich zwycięstwo.
1: 2-0 dla nas.
2: Z Bośnią i Hercegowiną ostatnio tak za bardzo nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
3: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0. No ale przedtem była taka katastrofa jedna.
4: Szczerze obstawiam 2-1 dla Polski.
0: W składzie polskiej reprezentacji zabraknie kapitana i napastnika Roberta Lewandowskiego. Pauzuje on za czerwone kartki, jakie pokazali mu sędziowie. Początek meczu z Bośnią i Hercegowiną o 20:45.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro nadal powinno być sporo słońca, dużo chmur będzie na północy kraju. Rano na południu miejscami zanikające mgły. Po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach popada przelotny deszcz. Wciąż będzie dość ciepło, 16 stopni na Pomorzu, około 20 w centrum, do 23 na Śląsku i w Małopolsce.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Prawie 7 minut po godzinie 19. Jest poniedziałek, 5 października. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy wraz z całym zespołem, wydawcą Andrzejem Abgarowiczem, asystentką Patrycją Pindakiewicz i realizatorem Eldarem Pedorenką. A zaczynamy od bardzo ważnego tematu, który interesuje wszystkich, czyli ceny paliw. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, wrócił program CPN i od weekendu na stacjach paliw tani. Ale to nie zmienia sytuacji na światowych rynkach. Od początku wojny w Iranie polscy kierowcy zapłacili już za nią ponad 23 miliardy złotych więcej. Już za chwilę zastanowimy się nad tym, od czego dziś zależą ceny paliw, jak sytuacja międzynarodowa przekłada się na Polskę i czy grozi nam kolejny kryzys paliwowy. Sprawdzimy również, czy elektromobilność może być odpowiedzią na niestabilność rynku paliwowego.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych podpisana. Od weekendu tankowanie na stacjach paliw boli trochę mniej, bo znów działa program CPN, ale i tak polscy kierowcy i przedsiębiorcy słono już zapłacili za to, co wciąż dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jaka to kwota i dlaczego kolejne interwencje państwa nie rozwiązują problemu? Jak poradzić sobie z takim permanentnym kryzysem, z którym mamy do czynienia od kilku lat? Te pytania zostawiam na razie bez odpowiedzi, ale myślę, że odpowiedzi na nie wybrzmią w naszej rozmowie. W studiu Fryderyk Karp z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie trwa, ale płacimy za nią tutaj w Polsce. Ile?
9: 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu dla Polski, dla kierowców i dla budżetu państwa. Chodzi mi nie o całkowity koszt, jaki przez te 6 miesięcy od wybuchu wojny w Iranie Polska poniosła, ale o dodatkowy względem cen przedwojennych.
8: Taki, czyli właśnie jak wyglądała metodologia tych obliczeń
9: waszych?
8: Już mówię,
9: taki, który bierze po prostu wyższe ceny paliw, które wzrosły od początku wojny. Z czego to się bierze? My jako Polska w pół roku, w 6 miesięcy konsumujemy około 16,5 miliardów litrów paliw silnikowych typu benzyna i diesel, bo tylko te bierzemy pod uwagę w analizie.
8: Czyli tutaj nie ma mowy też o gazie,
9: ani LPG, ani paliwach lotniczych, ani
8: zdrożał.
9: Dokładnie. Tu tylko dwa podstawowe, benzyna i diesel. Mnożymy je przez zmianę ceny. Te ceny wzrosły średnio o 20-25%, jeśli chodzi o benzynę i diesla. I bierzemy oczywiście pod uwagę segmentację odbiorców, czy to na typ paliwa właśnie, czy to na kierowców indywidualnych, mieszanych, czy firmowych, którzy przecież sobie VAT odliczają. Mhm. I w ten sposób wychodzi właśnie 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, czyli tyle, ile mogłoby zostać wydane na postawienie nowego szpitalu w każdym z województw w Polsce. Mhm.
8: No to jest ogromna kwota, jeżeli ktoś myśli 23 miliardy złotych. Kto mocniej odczuł, kto więcej z tej kwoty zapłacił właśnie? Czy kierowcy,

0: prywatni czy przedsiębiorcy?
1: Z 23 miliardów złotych zdecydowaną większość wzięli na siebie kierowcy, czyli to jest 20 miliardów złotych, a z tych kierowców najbardziej poszkodowane były firmy, kierowcy firmowi. Jest to około 12 miliardów złotych poniesionych kosztów przez nich. Trzeba przyznać, że im te pakiety pomocowe, ceny paliw niżej, przysłużyły się najmniej, bo one i tak odliczały VAT, więc ta obniżka VAT-u ich nie dotknęła.
0: Więc jeżeli mieliśmy VAT zerowy, no
1: tak,
0: to nie było
1: czego
0: odliczać.
1: Jedynie obniżka akcyzy im pomogła i to tylko w pierwszej fazie, bo tylko wtedy obowiązywała. Więc 12 miliardów złotych zdecydowanie najwięcej firmy. Kolejne 5 miliardów złotych to są kierowcy indywidualni, a pozostałe 3 miliardy, żeby dojść do 23 miliardów, to jest koszt budżetu państwa.
0: To znaczy?
1: To znaczy, to jest koszt, który został przeniesiony z kierowców do budżetu, używając właśnie programu pomocowego ceny paliw niżej, który obniżał podatek VAT i akcyzę w pierwszej jego fazie trwania.
0: Czyli z tego tytułu wpłynęło mniej podatków do budżetu państwa, więc jakby no budżet państwa o te 3 miliardy się uszczuplił.
1: Dokładnie.
0: W ten sposób.
1: Ale tutaj jeszcze ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak my definiujemy koszt budżetowy, który w naszej analizie wypadł na 3 miliardy złotych, a kosztem fiskalnym, który rząd podaje na nieco wyższy, bo ponad 5 miliardów złotych. To wynika z innego punktu odniesienia. To znaczy my, tak jak powiedziałem, liczymy koszt względem cen przedwojennych, natomiast koszt fiskalny liczony przez rząd uwzględnia już ceny rzeczywiste, ale scenariusz kontrfaktyczny, gdyby żadnego pakietu pomocowego nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przecież były też okresy pomiędzy okresami z CPN, czyli marzec tuż po wybuchu wojny i wakacje, kiedy żaden pakiet pomocowy nie obowiązywał, a ceny wciąż były wyższe. Wtedy wpływy z VAT de facto były wyższe do budżetu państwa, więc tak naprawdę można powiedzieć, że budżet państwa odnotował pewne nadmiarowe wpływy
0: zarobił,
1: z VAT, że trochę zarobił.
0: Tak.
1: Dlatego biorąc to pod uwagę, my mówimy, że to jest około 3 miliardów złotych łącznego kosztu budżetowego.
0: No to jest takie bardzo dokładne wyliczenie, bo rzeczywiście do tej pory słyszeliśmy tylko, ile dany CPN, ile dany program będzie kosztował, prawda? A tutaj rzeczywiście wzięliście pod uwagę no te wszystkie zmienne, które się zadziały przez te 6 miesięcy.
1: Tak, same nadmiarowe wpływy z VAT-u to jest około 650 milionów złotych.
0: No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji po podpisanej przez prezydenta ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wprowadzony jest czasowy podatek dla tych koncernów. Program CPN wrócił, ceny paliw na stacjach wyraźnie rzeczywiście spadły. No to po sprawie.
1: Niezupełnie.
0: Dlaczego?
1: Faktycznie większość branży zgadza się z tym, że wyższe ceny paliw prowadzą do wyższych zysków koncernów paliwowych, szczególnie w segmencie rafineryjnym i bardzo dobrze, że ten podatek od nadzwyczajnych zysków został dogadany.
0: No bo to będzie dodatkowy zysk dla budżetu państwa znów.
1: Oczywiście, że tak. I bardzo słusznie również, że jest to pomoc dla właśnie, jest to znaczy finansowanie dla tych programów typu ceny paliw niżej, bo to dotyka gospodarstwa domowe, te wyższe ceny paliw i bardzo dobrze, że jest to jakoś ten koszt przeniesiony z ich barków na budżet państwa, aczkolwiek wciąż jest to leczenie jedynie doraźnych przyczyn, a nie systemowej choroby, którą w tym wypadku jest import paliw z bardzo daleka.
0: Tak, no to jest tylko plasterek na bardzo krwawiącą ranę, która krwawi już od tak naprawdę ładnych paru lat.
1: Dokładnie.
0: I tylko nakładamy na to kolejne plasterki. Dlaczego nie tędy droga?
1: Nie tędy droga, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy my mamy szok w energetyce. Parę lat temu byliśmy świadkami, wciąż jesteśmy niestety, rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Wtedy znacząco wzrosły ceny gazu do powyżej 300 euro za megawattogodzinę na rynkach europejskich. Dziś jest ten gaz kosztuje około 80 euro w porywach, więc dużo mniej, aczkolwiek dziś jesteśmy świadkami, znaczy w tym roku, znaczących podwyżek cen paliw. I Unia Europejska i Polska w dużym stopniu płacimy za w ogóle płacimy za import węglowodorów, bo w normalnym roku bezkryzysowym już płacimy my 25 miliardów euro, czyli około 100 miliardów złotych, Europa około 400 miliardów euro, a w roku kryzysowym, czyli dajmy na to 22, było to jakieś dwa razy więcej. 200 miliardów złotych kosztu rocznego za import węglowodorów w Polsce to jest taki sam rząd wielkości jak roczne wydatki na armię. Więc proszę sobie uzmysłowić skalę tych
0: tak,
1: kosztów.
0: I to w tych czasach, kiedy no na tę armię wydajemy rekordowo dużo, prawda? No ale ktoś w takim razie pomyśli, skoro ceny gazu na początku wojny na Ukrainie wzrosły, ale potem spadły, no to może ten konflikt na Bliskim Wschodzie też prędzej czy później się skończy i ceny też znów wrócą do tego poziomu sprzed wojny.
1: To znaczy, oczywiście, że tak możemy sobie

0: żyć w takiej iluzji i ciągle, tak jak mówię, leczyć doraźne przyczyny bez patrzenia na szerszy obraz, ale moim zdaniem jednak wypadałoby przygotować strukturalną odpowiedź, taką, która będzie nas de facto uniezależniała od wydarzeń, które się dzieją tysiące kilometrów stąd, a opierała się bardziej na tym, co my możemy zagwarantować, zaplanować i co od nas zależy.
1: Strukturalna odpowiedź, to mi się podoba i to w takim razie chyba musimy rozszerzyć, na czym ta odpowiedź by polegała, jakie obszary, w jakie obszary powinniśmy zainwestować my jako państwo, być może Unia Europejska też, żeby no właśnie nie odczuwać aż tak bardzo tych negatywnych skutków kryzysów.
0: Tutaj przede wszystkim mowa o elektryfikacji transportu. Zacznijmy może sobie najpierw od segmentu samochodów osobowych, bo już dzisiaj widzimy wymierne korzyści z elektryfikacji transportu. To znaczy samo...
1: Tego indywidualnego czy zbiorowego?
0: Na razie powiem o indywidualnym, dobrze, potem przejdziemy do zbiorowego. To znaczy ładowanie samochodu elektrycznego, jeśli ktoś ma dostęp do ładowania domowego w domu, już dziś kosztuje około 3 zł za umowny litr w przeliczeniu. Czyli przy dzisiejszych cenach paliw to praktycznie 3-krotnie mniej niż tankowanie samochodu spalinowego.
1: Jeżeli ktoś ma własne ładowanie, mówimy o własnym źródle energii, czyli o fotowoltaice, czy w ogóle wystarczy tylko gniazdko?
0: Nie,
1: i pobieranie tego prądu z sieci?
0: Chodzi mi o pobieranie z domu, jasne, z sieci. Aczkolwiek oczywiście nie każdy jest w stanie zapewnić sobie takie ładowanie domowe. Ładowarki publiczne, czy to zmiennoprądowe, czy szybsze stałoprądowe, są nieco droższe, aczkolwiek wciąż... Nawet biorąc pod uwagę ceny przedwojenne paliw na stacjach, wychodzi to ładowanie samochodu elektrycznego taniej. No chyba, że ładujemy tylko na drogich i szybkich stacjach prądu stałego, wtedy faktycznie tak nie jest, ale w większości przypadków to ładowanie samochodu elektrycznego się opłaca. I co jest najważniejsze, te ceny energii elektrycznej w przeciwieństwie do cen importowanych paliw zależą w większym stopniu od nas, szczególnie w średnim i długim terminie. Ta energia, która jest produkowana z krajowego słońca, z krajowego wiatru, teraz z węgla krajowego, w przyszłości z atomu, w większym stopniu jesteśmy w stanie zaplanować to, jak to będzie wyglądać i jakoś tym sterować, niż tym, co się dzieje w Zatoce Arabskiej czy w jakimkolwiek innej części świata.
1: Wystarczy spojrzeć na inne kraje europejskie, choćby Danię, która w swoim miksie energetycznym ma około 80% energii z odnawialnych źródeł, którą produkuje u siebie, prawda? No to jest zupełnie inna pozycja niż ta, w której my jesteśmy.
0: A Dania, tak, a Dania jeszcze jest dużo, dużo bardziej na czele tego wyścigu elektromobilności w Europie. Ona już naprawdę poczyniła ogromne postępy, jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych i tym podobne rzeczy, bo u nas jeszcze trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że istnieją pewne bariery. Jedną z większych jest infrastruktura ładowania.
1: Chociaż z tym nie jest też aż tak źle. Zresztą to chyba nawet z waszych wyliczeń, czy wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że tych stacji ładowania jest już więcej niż stacji tradycyjnych paliw.
0: Tak, tak, to prawda. Tylko chodzi też o to, żeby po pierwsze te stacje ładowania były, jeśli chodzi o trasy dużych mocy, ogólnodostępne, żeby nie było tak, że sprawdzam w aplikacji akurat, czy jedyna stacja, jaka mi pasuje, jest dostępna, czy ja nie muszę kolejne 50 km czy 100 km jechać do następnej. I tak samo, jeśli chodzi o pojemność baterii, to też jest ciągle problem, że w tych modelach, które teraz, to się szybko zmienia oczywiście, ale w wielu obecnych modelach wciąż nie jest możliwe przejechanie w trasie, gdy samochód zużywa 2 razy więcej energii niż w mieście, choćby trasy z Krakowa do Warszawy na jednym ładowaniu. Więc to jest problem, więc są pewne bariery, ale ta elektromobilność indywidualna i zbiorowa, poza tym, co już powiedziałem, czyli poza istotną korzyścią w wymiarze finansowym, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to jeszcze nie zapominajmy o innych kwestiach niż finansowe, czyli na przykład emisja szkodliwych substancji, nie tylko z punktu widzenia środowiska, ale też naszego zdrowia, bo przecież przesiadka na samochód, czy to osobowy, czy autobus elektryczny, powoduje zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu PM10 o mniej więcej połowę, węglowodorów niemetanowych o 100% praktycznie, a tlenków azotu też już dziś nie emitowalibyśmy w miastach, a w perspektywie 10 lat, gdy już ten miks produkcji energii elektrycznej będzie dużo czystszy, również w całym rozrachunku te tlenki azotu znacząco ulegną redukcji.
1: No i świetnie to brzmi. Rzeczywiście każdy chciałby tankować za 3 zł, a nie za 8. Dzisiaj, no tylko jeżeli ktoś myśli nad zakupem samochodu elektrycznego, to często bariera jest na samym początku. Chodzi o cenę takiego auta. Czy to też jednak się zmienia? Albo być może są inne rozwiązania, żeby temu zaradzić?
0: Tak, to prawda. Kolejną barierą jest fakt, że nie każdego stać obecnie na samochód elektryczny, przez to, że koszty baterii, one spadają rok do roku, ale wciąż stanowią tą różnicę między samochodem spalinowym a elektrycznym.

0: używane auta elektryczne no, dzisiaj nie stanowią aż takiej wartości ze względu na degradację baterii. Więc faktycznie jest to problem, ale i na to jest rozwiązanie, które już istnieje we Francji. Jest to leasing społeczny aut elektrycznych.
1: Jak to wygląda, jak to działa?
0: Już mówię, może na razie powiem, dlaczego w ogóle ten leasing społeczny, skąd powstał ten pomysł. To znaczy, nie w każdym regionie, albo nie w każdej gminie, powiecie, czy po prostu adresie jest możliwość dojechania transportem publicznym, transportem zbiorowym. Nie wszędzie na przykład dojeżdża kolej, która na marginesie podczas tego roku, podczas kryzysu, znacząco nie wzrosły ceny na kolej. To znaczy, to też jest alternatywa, żeby właśnie tą kolej rozwijać. Niestety nie każdy punkt adresowy w Polsce ma tą możliwość. Ostatnio czytałem, że 45% około punktów adresowych jest dotknięta wykluczeniem komunikacyjnym w jakimś stopniu. I dla tych gospodarstw domowych faktycznie często jedynym rozwiązaniem jest samochód. Ale albo ich nie stać na samochód elektryczny nowy, albo mają stary samochód, załóżmy dieslowy, tak, pełni spłacony, tak, którego koszty użytkowania rosną ze względu na i rosnące ceny paliwa, i koszty rosnące napraw czy serwisowania. Więc dla takich właśnie gospodarstw można przygotować ofertę leasingu społecznego, która już się sprawdziła we Francji. I na czym ona polega? Ona polega na tym, że jeśli spełnia się określone kryterium dochodowe, czyli jest się w tej, załóżmy, połówce uboższych gospodarstw domowych. Kryterium lokalizacyjne, czyli jeśli potrzeba jest dojechania tam 10 km do miejsca pracy, bądź pracy właśnie w samochodzie służbowym jako swojego zawodu, to wtedy dostaje się szansę na długoterminowy, czyli przynajmniej 3-letni, wynajem samochodu elektrycznego po niskiej racie miesięcznej.
1: Czyli tak jak działa leasing na takich zasadach, dokładnie, tylko że to jest taki leasing
0: współfinansowany.
1: No współfinansowany przez państwo, przez samorząd. Tutaj pewnie są różne możliwości, różne rozwiązania.
0: I tam we Francji to jest maksymalnie do 200 euro miesięczna rata, nawet niektóre te standardowe samochody 100 euro. I faktycznie to się sprawdziło, bo to już trwa trzecia edycja tego programu we Francji. I można tylko powiedzieć, że te 50 tysięcy aut, które wzięło udział na przykład w obecnej edycji, w samej jednej edycji stanowi już 36% wszystkich niefirmowych aut elektrycznych we Francji. Więc widzimy, że to jest potrzebne, bardzo szybko to się rozchodzi zresztą, jest zapotrzebowanie na to i dlatego analogiczny program moglibyśmy odtworzyć w Polsce, oczywiście przeskalowując to, czyli biorąc pod uwagę, że samochodów w Polsce jest ogółem mniej, około dwukrotnie, mogłoby to być 25 zamiast 50 tysięcy samochodów, a rata miesięczna mogłaby wynosić poniżej 500 zł za miesiąc. Rynkowa wynosi 2000, ale jeśli odejmiemy rabat za zakup hurtowy około 400 zł, bo tak jak powiedziałem 25 tysięcy to już jest duża skala, jeśli odejmiemy 1000 zł dotacji, to przez te 3 lata, które powiedziałem, bo na taki okres byśmy ten leasing społeczny mogli proponować, przez te 3 lata robi to nam koszt około 35 tysięcy dotacji, czyli taki porównywalny z tym, co był w programie Nasze Auto.
1: Nasze Auto, tak jest tam.
0: Dokładnie.
1: 40 tysięcy.
0: Dodatkowo, no, jeśli obniżymy stopę oprocentowania do stopy WIBOR-u plus 3%, to nam odejmie kolejne około 100 zł, to nam daje wtedy ratę 500 zł. Do tego trzeba doliczyć oczywiście ubezpieczenie, tak samo we Francji, OC i AC. Załóżmy 150 zł, mamy za 650 zł miesięcznie samochód elektryczny w leasingu, z tym tanim ładowaniem, z tymi benefitami wszystkimi, o których powiedziałem. No tutaj kompromisem jest to, że nie mamy go na własność, po pierwsze, a po drugie, że faktycznie jest to zobowiązanie finansowe na 3 lata dla większości gospodarstw domowych, bo tutaj mówimy o tych właśnie bardziej ubogich gospodarstwach domowych, do których byłby adresowany pewnie ten program.
1: No ale czasami łatwiej udźwignąć jednak tę mniejszą kwotę rozłożoną na lata, niż wydać raz kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na auto elektryczne. Czyli to trochę no też na zasadzie przyznawania mieszkań komunalnych, tak? Mamy jakiś próg dochodowy i właśnie na tej zasadzie dane osoby mogą skorzystać z takiego mieszkania, ale to jak działa we Francji? Jeszcze dopytam, czy tam są prywatni operatorzy, właśnie firmy leasingowe oferują taki program, a państwo tylko jakby dopłaca też do tego?
0: Tak, to działa bardzo podobnie, że firmy leasingowe oferują ten program. Państwo dopłaca, jest to akurat finansowane ze świadectw efektywności energetycznej, ale generalnie jest to z budżetu państwa finansowane. I tak jak tam są bardzo skomplikowane też kryteria dochodowe, bo tam w zależności od tego, ile osób przypada na gospodarstwo domowe, to się wylicza różnie ten współczynnik jakby graniczny, od kiedy można się ubiegać, ale tak jak mówiłem, około 50% tych uboższych gospodarstw, czyli praktycznie połowa gospodarstw domowych jest upoważniona do skorzystania z tej oferty. I tak jak mówię, to już jest trzecia edycja w tym roku. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, więc widać, że to działa i że może być wykorzystywane również w innych krajach.
1: Czy to lepsze rozwiązanie niż jednak ten program dopłat, który był w Polsce na przełomie roku? No, też się cieszył bardzo dużym powodzeniem, nawet

0: ostatnio pojawiła się informacja, że Tom Enfoś musiał dorzucić jeszcze 80 milionów, żeby zrealizować wszystkie wnioski w programie Nasze Auto.
1: Ja nie jestem przeciwnikiem na pewno programu Nasze Auto. To był program, który zapoczątkował wielki boom na elektromobilność.
0: No w pewnym momencie doszliśmy do poziomu, gdzie Polska chyba była liderem, jeśli chodzi o rejestrację nowych aut elektrycznych dzięki temu programowi.
1: Natomiast jest jeden główny problem z nim, to znaczy to, że beneficjentem tego programu były głównie gospodarstwa klasy średniej bądź wyższej, bardziej zamożne, które mieszkają w obwarzankach wielkich miast, mają swój dom, często swoją własną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, których po prostu stać na zakup takiego auta elektrycznego i taką zachciankę.
0: A tu się jeszcze trafiła okazja, że można było dostać dotację.
1: Więc jak najbardziej ten program przysłużył się do rozwoju elektromobilności, ale niestety nie adresuje problemu właśnie wykluczenia komunikacyjnego w takim stopniu i nie adresuje tego problemu braku możliwości zakupu nowego auta wśród gospodarstw najuboższych. Więc dlatego ten leasing społeczny jest de facto dopełnieniem tego rozwoju indywidualnej elektromobilności poprzez właśnie włączenie, większą inkluzywność tych gospodarstw domowych, które dotychczas nie mogły sobie na to pozwolić.
0: Myślę, że jednak problem polega na tym, że z programu CPN skorzysta 20 kilka milionów kierowców, no a z takiego programu społecznego leasingu aut elektrycznych, no tych odbiorców byłoby trochę mniej. Więc no, biorąc pod uwagę czystą, niestety, polityczną kalkulację, no na razie mamy do czynienia z tym, co mamy, czyli z tym plasterkiem, jak to nazwałem.
1: Tak to zawsze jest, że te długoterminowe rozwiązania są mniej modne, powiedziałbym, mniej sexy i dlatego często się je po prostu odkłada na później.
0: Natomiast no, to powinno być jedną z dróg, która nas doprowadzi do takiego uniezależniania się, coraz większego uniezależniania się od dostaw paliw kopalnych z daleka, między innymi z Bliskiego Wschodu. No tylko, że do tego potrzeba też właśnie odważnych decyzji i takiego patrzenia dalekosiężnego pewnie, a nie tylko na to, co jest tu i teraz.
1: Tak, dokładnie. Już mówiłem o elektromobilności indywidualnej. Może jeszcze tylko wspomnę o transporcie zbiorowym. Mhm. Bo tutaj też jest wielkie pole do poprawy, do budowania właśnie odporności poprzez transport publiczny. Wspominałem już o biletach na kolej, które znacząco nie wzrosły, więc bardzo ważne jest rozwijanie tej sieci kolejowej również w tych miejscach, do których aktualnie ona nie dojeżdża. Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę na transport miejski, to znaczy tabor autobusów. Obecnie autobus spalinowy jest wciąż tańszy niż autobus elektryczny, o około 1/3. Aczkolwiek obecnie w większości przypadków tą różnicę może pokryć dotacja publiczna, a w niedalekiej przyszłości spadające koszty baterii, które widzimy rok do roku, jak koszty baterii spadają na świecie, w niedalekiej przyszłości to właśnie te koszty baterii spadające zniwelują tą różnicę między autobusem elektrycznym a spalinowym. A nawet jeśli będziemy mieć do czynienia z kolejnym pesymistycznym scenariuszem, wybuchem kolejnej wojny, konfliktu, to bardzo możliwe, że cena diesla wyrówna te dwa, można powiedzieć, całkowite koszty posiadania autobusu elektrycznego i spalinowego. I tutaj też trzeba pamiętać, ja już wspominałem o korzyści zdrowotnej, środowiskowej, trzeba też pamiętać o korzyści z wyższego komfortu jazdy. To jest niższy hałas, bo autobus elektryczny emituje 40 decybeli, podczas gdy spalinowy 100 decybeli. Dla porównania taka kosiarka spalinowa to jest około 90 decybeli, więc nawet troszkę mniej niż taki autobus spalinowy. To jedna rzecz. Druga rzecz to są niższe wibracje. Na większości nawierzchni, szczególnie podczas stania w korku czy na nawierzchniach asfaltowych, to ma znaczący wpływ na nasze po prostu samopoczucie i zdrowie psychiczne. A kolejna rzecz jeszcze to jest tak zwana technologia Vehicle to Grid, czyli V2G. To jest technologia, która umożliwia oddawanie energii elektrycznej z baterii z powrotem do sieci. To może być zarówno korzyść dla autobusów, jak i samochodów osobowych.
0: Czyli autobus albo samochód mogą stać się takim wielkim powerbankiem.
1: Dokładnie, te baterie na kołach, my liczyliśmy to w tym roku w Fundacji Instrat. Dla gospodarstwa domowego może to być korzyść nawet rzędu 800 zł rocznie, tylko że faktycznie tutaj są dwie główne bariery, to znaczy dwa główne problemy do rozwiązania. Pierwsze to jest takie, żeby większość nowych modeli pojazdów było wyposażonych w ładowanie dwukierunkowe, czyli właśnie możliwość oddawania energii z powrotem do sieci. A druga rzecz, tutaj już bardziej mówię z powrotem o gospodarstwach domowych, o indywidualnych kierowcach, to jest to, żeby oni mogli tą energię w sposób prawny, legalny oddać, sprzedać do sieci, bo aktualnie jest to możliwe tylko dla prosumentów, czyli dla tych, którzy mają już jakąś swoją produkcję, na przykład z paneli fotowoltaicznych. Mm-hmm. Więc to jest kluczowe, żeby móc na tym zarobić. I tak samo autobusy miejskie, elektryczne, choćby szkolne autobusy w przyszłości, które mają dość takie ograniczone kursowanie, że tak powiem, i bardzo jasno sprecyzowane, mogłyby pomagać systemowi elektroenergetycznemu właśnie poprzez oddawanie swojej energii do sieci, kiedy on tego potrzebuje. A poza tym jeszcze te baterie, które są używane w autobusie elektrycznym, można im nadać drugie życie. Ostatnio był taki przykład w Jaworznie, kiedy zużyte baterie autobusu

0: elektrycznego posłużyły za magazyn przesyłowy bateryjny właśnie, więc o tym też można pamiętać, że istnieje drugie życie dla tych baterii zużytych w autobusach.
1: Super, czyli ta elektromobilność rzeczywiście w wielu wymiarach może nam pomóc w uniezależnianiu się od paliw kopalnych, w tworzeniu też takiego bezpieczeństwa energetycznego, o czym wielokrotnie w naszej audycji rozmawialiśmy. I tak właśnie od tego kryzysu paliwowego do rozwoju elektromobilności przeszliśmy w naszej rozmowie. Bardzo za nią dziękuję. Fryderyk Karpe z Fundacji Instrat był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom.
1: I ja dziękuję Państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zdecydowana reakcja szefa polskiej ambasady w Waszyngtonie na słowa amerykańskiego dziennikarza Carlsona Tuckera. Charge d'affaires Bogdan Klich wzywa go do wycofania się z wypowiedzi o Polsce. Prawicowy publicysta stwierdził, że w 1939 roku Adolf Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Te słowa spotkały się z krytyką polskich polityków. Katarzyna Kotula z Lewicy mówi, że to niebezpieczne, skandaliczne i haniebne słowa.
4: Mam nadzieję i liczę na to, że Tucker Carlson po prostu przeprosi. To jest znany prawicowy komentator, wcześniej związany z Fox News. Ważny głos w Stanach Zjednoczonych. Niedobrze, że takie głosy po drugiej stronie oceanu wybrzmiewają i mam nadzieję, że tam będzie jakaś refleksja i będzie słowo przepraszam.
3: Tucker Carlson przez lata był twarzą prawicowej stacji Fox News. Zwolniono go po tym, jak nadawca otrzymał wiele pozwów sądowych za szerzoną przez niego dezinformację. Jest sympatykiem prezydenta Donalda Trumpa. Bezprecedensowy wzrost polskiej gospodarki. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego od 1990 roku urosła ona o 250%. Jesteśmy wśród 15% najbogatszych państw świata. Polską gospodarkę napędzały zagraniczne inwestycje oraz integracja gospodarcza z Unią Europejską. Także otwarcie wspólnego rynku dla polskich przedsiębiorców, podkreśla analityk Instytutu Maciej Klucznik.
5: Jeżeli zobaczymy sobie na przykład statystyki za ostatnich 15 lat, to liczba polskich firm, które posiadają jednostki zagraniczne, podwoiła się. Polskie inwestycje zagraniczne są dzisiaj obecne na wszystkich kontynentach na świecie. W praktyce widzimy, że nasze firmy po prostu rosną.
3: Autorzy raportu wskazują, że polskie bezrobocie pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Policja bada okoliczności wypadku na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Ręka 6-letniego chłopca została zakleszczona w elemencie karuzeli. Na miejsce wezwano strażaków, rozcięli oni konstrukcję, aby bezpiecznie uwolnić dziecko, mówi Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
6: Ojciec pokrzywdzonego 6-letniego chłopca zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Piotrkowski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że wszystkie urządzenia mają wymagane certyfikaty i atesty. O 20 informacje przedstawi Michał Przerwa. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest 19:34, a teraz porozmawiamy o sile uśmiechu. Fundacja Dr. Clown rozpoczęła ogólnopolską akcję Uśmiechnij komuś dzień. Jej główna idea jest prosta. Nie każdy może zmienić czyjeś życie, ale każdy może zmienić czyjś dzień. Czasem wystarczą uśmiech, rozmowa, chwila uwagi lub wspólna zabawa. Ukazał się też raport dotyczący okazywania sobie życzliwości na co dzień. Okazuje się, że prawie połowa z nas obawia się, że ich gest życzliwości, zwłaszcza w stosunku do osoby chorej, może być źle oceniany. 3/4 z nas chciałoby wiedzieć więcej o możliwości wsparcia osób w trudnej sytuacji. Porozmawiamy zatem o tym, co robić, co mówić, by nie urazić, a być wsparciem.
8: Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam moich

0: dzisiejszych gości. A ze mną w studiu Polskiego Radia 24 pani Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown. Dobry wieczór.
1: Witam Państwa. Dobry wieczór.
0: I ze mną również doktor nauk medycznych Łukasz Rakas, neurochirurg dziecięcy. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, pani redaktor.
0: Proszę państwa, co prawda jest wieczór, ale my chcemy zachęcić państwa, żeby uśmiechnąć komuś dzień, bo to jest właściwie cała akcja, którą prowadzi między innymi teraz Fundacja Dr. Clown. Przeprowadzono badania, z których wynika, że my generalnie wszyscy czujemy, że chcemy być życzliwi, mili, uśmiechnięci, tylko nie bardzo wiemy, jak to zrobić. Czasami nie bardzo wiemy, jak to zrobić, kiedy po drugiej stronie mamy osobę w potrzebie, w chorobie. Sięgam do tych badań. Chcemy być dla siebie dobrzy, ale troszeczkę się boimy. 94% Polaków uważa, że powinniśmy być bardziej życzliwi, ale jednocześnie prawie połowa z nas obawia się, że nasze gesty mogą być źle odebrane albo skrytykowane. Pani Katarzyno, dlaczego tak trudno czasem po prostu podejść do człowieka, uśmiechnąć się, okazać mu życzliwość?
1: Myślę, że powodów jest wiele. Tak jak tutaj pani wspomniała, w badaniach osoby pytane przez nas same mają doświadczenie tego, że uśmiech, drobny gest, życzliwość poprawiły im nastrój, czy wręcz śmiech pomógł im w trudnej sytuacji, również w sytuacji choroby. A mam takie wrażenie, że mamy obawę, jak zostaniemy odebrani. Tylko blisko 50, dokładnie 45% osób uśmiecha się do osób, których nie zna na ulicy, czy w sposób spontaniczny wchodzi w takie interakcje. Boimy się, jak zostaniemy postrzegani, jak zostaniemy postrzeżeni, jak zareaguje druga osoba.
0: Czego my chcemy, prawda? Bo tak. Ktoś odbierze, że my czegoś od tego kogoś chcemy, prawda? Zaczepiamy.
1: I myślę, że to, co się zmienia, bo my to zauważamy w Fundacji Dr. Clown, w końcu uśmiech jest naszą tajną bronią, którą wspieramy procesy leczenia osób w szpitalach, że coraz więcej tej pogodności i radości jest na naszych twarzach, zwłaszcza u osób młodych. Stąd właśnie wziął się pomysł, który zrealizowaliśmy dzięki wsparciu firmy Aberzesta, żeby przeprowadzić takie badania, a w ślad za tym przygotować tą kampanię Uśmiechnij komuś dzień. Trafiamy do szpitali, tak jak w tym roku, z apteczkami uśmiechu, robimy warsztaty z klockami, robimy mobilny gabinet doktora Clowna, żeby oswoić niepokój przed pobytem w szpitalu. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, to takie przesłanie, że nie trzeba zrobić rzeczy wielkich, żeby zrobić rzeczy ważne. Kiedy doktorzy Clowni wchodzą na szpitalny oddział, to naprawdę musieliby państwo zobaczyć uśmiechy, które pojawiają się na twarzach dzieci, personelu, rodziców. Kiedy oni doświadczają bezpośrednio, również nasi wolontariusze, jakie to ma znaczenie? Powiedzieć komuś, jesteś ważny, jestem tu dla ciebie. Poprzez uśmiech, poprzez spojrzenie, zauważenie, jakie masz emocje. To nie chodzi o to, żeby zaprzeczać temu, że jest ci trudno. Bo wiadomo, że są dzieci, które mówią z całkowitą powagą, mając 4 lata, dla mnie nie występujcie, bo ja nie lubię klaunów, ale szanuję waszą pracę.
0: O, jak pięknie powiedziane.
1: Ale wiemy, że najważniejsze w tej sytuacji choroby i trudności jest to, żeby drugi człowiek dostał sygnał właśnie, że jestem z tobą, że nie jesteś sam. I pewnie pan doktor tutaj uwiarygodni to swoją wiedzą, ale no nie bez powodu nasz mózg tak działa, że w sytuacji trudności wytwarza się oksytocyna, która skłania nas do szukania pomocy u drugiego człowieka, która wzmaga w nas empatię. Dlatego korzystajmy z tego daru. Ja też zawsze mówię, że uśmiech jest najbardziej demokratycznym darem i zapraszamy do tego w fundacji.
0: Pan doktor wiele lat spędził za granicą. Ja wiem, że bardzo wiele osób, które przyjeżdżają z zagranicy do Polski, no to pierwsze wrażenie, jakie mają, oprócz tego, że oczywiście nasz kraj bardzo się zmienił in plus pozytywnie, no to też wiele osób zwraca uwagę, zwłaszcza przyjeżdżając z tych krajów anglosaskich, że my się rzadko uśmiechamy, prawda? Więc pewnie to pan doktor też zauważył.
3: Ja myślę, to jest bardzo zależy, gdzie się chodzi. Po Warszawie chodząc, bardzo dużo ludzi chodzi uśmiechniętych, zadowolonych i mają ku temu powody.
0: Ale pan doktor pracuje z dziećmi, które czasami mierzą się z bardzo poważną diagnozą, z operacją neurochirurgiczną. Czy w takim miejscu jak klinika, oddział, tam gdzie te przypadki są bardzo poważne, jest miejsce na śmiech?
3: Miejsce na uśmiech, na śmiech jest wszędzie tam, gdzie jest interakcja między ludźmi. A ta interakcja między ludźmi jest wszędzie, a w szpitalu szczególnie. I ta interakcja jest bardzo ważną częścią

0: procesu opieki nad pacjentem, bo zupełnie inaczej opiekujemy się człowiekiem, który reaguje na to, co mu mówimy. A taką reakcją bardzo podstawową jest uśmiech. Zauważmy, że dziecko, jedną z pierwszych reakcji to jest właśnie uśmiech i dziecko reaguje na uśmiech rodzica. Ten grymas twarzy jest tak głęboko zakorzeniony u nas w mózgu, że my po prostu na niego odpowiadamy. I to jest coś, co jest międzykulturowe. Nie ma znaczenia, skąd człowiek przyjedzie, nie ma znaczenia, jak został wychowany, jakie ma poglądy polityczne, wiarę. Ten uśmiech jest takim komunikatem, który zawsze do każdego trafi.
1: Zaglądając do tych przeprowadzonych badań, pani Katarzyno, prawie 80% badanych osób mówi, że doświadczyło pozytywnego działania humoru podczas choroby albo kryzysu. W obliczu cierpienia niektórzy mówią, trzeba zachować jednak powagę. Czy śmiech przy szpitalnym łóżku naprawdę może być formą pomocy, czy też może się okazać, że będzie źle odebrany? No, wy przynosicie humor. Tam, gdzie jest ból, strach i niepewność. Co właściwie daje pacjentowi te kilka minut śmiechu?
2: No, odnosząc się właśnie jeszcze do badań, 50%, 51 dokładnie procent osób powiedziało, że dopuszcza śmiech w sytuacji trudnej. I myślę, że znowu wynika to z takiego niedokładnego zrozumienia, czym jest ten śmiech, bo tak jak wspomniałam, dla mnie śmiech jest budowaniem relacji, a relacja opiera się na uważności. Jeżeli jest osoba, jakby rolą doktora klauna jest zawsze wyczucie, jaki poziom energii ma ta osoba, którą odwiedzamy. My też zawsze pytamy dziecko czy osobę dorosłą, czy ma, na co ma dzisiaj gotowość i nastrój. To nie jest tak, że my mamy ambicje, żeby wywołać gremialny uśmiech w całej sali, bo zawsze szanujemy właśnie to, na co gotowa jest druga osoba. A czy uśmiech działa? No nie bez powodu Fundacja Dr. Klon od 27 lat te uśmiechy do szpitali dostarcza. To jest naukowo udowodnione. To, że lepiej działa nasz organizm, że aktywizuje się układ odpornościowy, że głębiej oddychamy, że te sławetne hormony szczęścia, czyli serotonina i endorfiny się wydzielają. Ja mam ulubioną historyjkę, którą opowiadam ciągle, która nawiązuje do czekolady, po którą lubimy sięgać, jak nam się psuje nastrój. Otóż wyliczono ponoć, że żeby osiągnąć tak pozytywną stymulację mózgu, jaką daje nam śmiech przy pomocy czekolady, należałoby zjeść 2000 tabliczek. Myślę, że pan doktor potwierdzi, że nie jest to kalorycznie, a znaczy
1: nie pod, jest żadnym to,
2: pod żadnym względem nie jest to
0: tak. Że to nie jest zdrowe, żeby zjeść 2000.
2: Myślę, że nawet nierealne. Natomiast cudowne jest też to, tak jak pan doktor wspomniał, że właśnie mamy te neurony lustrzane, że zarażamy się uśmiechem, że nasz mózg, nawet jak mamy trudną sytuację, kiedy dostaje sygnał, że mięśnie poszły w ruch i się uśmiechamy, to zaczyna wydzielać tą serotoninę i endorfinę. W związku z tym, dzięki temu zmienia się optyka osoby chorej. Ja mam też takie wrażenie, że dziecko w szpitalu potrzebuje być dzieckiem, ale najczęściej jest w okolicy, w jego towarzystwie rodzic, który zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Natomiast to, jak potrzebują naszych wizyt również rodzice, właśnie tego, że są dostrzeżeni, że mogą powiedzieć, nareszcie widzę uśmiech na twarzy mojego dziecka, ale sami mogą zacząć się śmiać, kiedy angażujemy ich w magiczne sztuczki, w rozmowy. Ja uważam, że to jest bezcenne i to tylko potwierdza właśnie to, że my potrzebujemy drugiego człowieka w sytuacji, kiedy jest nam trudno. I to nie musi być wielki gest. Można po prostu zapytać, jak ci mogę pomóc i to już jest sygnał, że dostrzegam cię w tej trudności.
1: Panie doktorze, czy jako lekarz widzi pan różnicę w zachowaniu dziecka, u którego uśmiechem udaje się jakoś obniżyć lęk? Czy to widać, że to działa?
0: Każdą jedną możliwością, jaką mamy w rękawie, staramy się ten lęk dziecka, ale nie tylko dziecka, to jest to, co pani powiedziała, rodzica również, odwrócić uwagę, a śmiech jest takim bardzo potężnym narzędziem. Oczywiście on musi być adekwatny do sytuacji, on musi być w dobrym momencie użyty, ale on jest potężnym narzędziem do tego, żeby rozładować atmosferę, żeby rozluźnić trudną rozmowę, jeżeli jest na to przestrzeń, żeby nawiązać kontakt z kimś, kto nie do końca chce tego kontaktu, bo przecież te dzieci przychodzą do szpitala Bogu ducha winne, rodzice je najczęściej prowadzą tam, one nie do końca wiedzą, o co chodzi. Czasem bardzo często wiedzą, o co chodzi. Ale tak czy inaczej są poza swoim środowiskiem, w którym się czują

0: dobrze i takie środowisko trzeba dla nich stworzyć. I jednym z narzędzi jest zdecydowanie uśmiech. To nie jest tylko leczenie polegające na operacji, ale również na stworzeniu warunków, w których pacjent czuje się dobrze, w których rodzina się czuje dobrze i w których to środowisko sprzyja temu, żeby wyleczyć dziecko, a nie tylko zoperować.
1: Czy humor ułatwia kontakt z takim dzieckiem?
0: Z każdym ułatwia. Jak rozmawialiśmy o tym na samym początku, że w autobusie jak się uśmiechamy, to się na nas dziwnie ludzie patrzą, bo nie wiedzą o co chodzi. To już jest ten kontakt. To już wiemy, że ktoś zainicjował jakiś kontakt i jest on z reguły pozytywny.
1: Wspominał pan doktor też o rodzicach i o tym, że ta relacja z nimi jest niezwykle ważna, no bo obok chorego dziecka jest często no jeszcze bardziej przerażony dorosły, no bo on wie czasami w przeciwieństwie do swojego dziecka, co będzie tą perspektywą, jak ma wyglądać leczenie, że operacja jest czymś poważnym, czy czasami to właśnie bardziej rodzice potrzebują rozładowania tego napięcia?
0: Czasami tak, czasami potrzebują po prostu rozmowy, ale takim punktem, który przełamuje te mury, jest bardzo często uśmiech. Szczerość i otwarta rozmowa musi być takim fundamentem zaufania między lekarzem a pacjentem, ale do tego, żeby do szczerej rozmowy doszło, trzeba przełamać bariery. I takim przełamywaczem barier jest najczęściej uśmiech.
1: Pani Katarzyno, czy każdy pacjent chce się śmiać? Jak rozpoznać, jak wy rozpoznajecie przychodząc do szpitala na oddziały, że dzisiaj człowiek potrzebuje, ten mały człowiek czasami potrzebuje żartu, albo że nie potrzebuje tego żartu, bo że potrzebuje po prostu rozmowy, ciszy albo tylko potrzymania za rękę?
2: No, generalnie najczęściej dzieci, tak jak wspomniałam, chcą być w szpitalu dziećmi i my to dzieciństwo chcemy im przywrócić, nawet jeżeli to na szpitalnym korytarzu odbywa się walka na miecze albo zamieniamy się w jakieś magiczne postaci po to, żeby przywrócić dziecku sprawczość, żeby ono poczuło, że poza tym, żeby rozładowało też nadmiar energii, który musi trzymać w ryzach, to robimy to, co zachęcam, możecie zrobić państwo, nie wiedząc jak zareagować. Zapytamy. Pytamy, jak się czujesz. Czy możemy dzisiaj z tobą porozmawiać? Czasami zdarza się, że dziecko mówi, że nie chce, że widzimy po nim, że jest na przykład po zabiegu, jest w słabej kondycji. Pytamy wtedy tylko, czy zostawić kolorowy nosek, czy zostawić zwierzątko z balonika. Czasami jeżeli to jest nastolatek, który no też z jakiegoś powodu nie wchodzi z nami w relacje, to mówimy, słuchaj, my tu jeszcze będziemy. Jak zechcesz, zawołaj nas. Myślę, że to jest ważne, po prostu dać drugiej osobie wybór. Uszanować właśnie tą granicę i po prostu być. To jest to takie banalne słowo, ale najtrudniejsze, bo często na szpitalnych oddziałach czy w hospicjach, placówkach specjalnych jest tak, jak ja powtarzam wolontariuszom, czasami nie chodzi o to, żeby działać, tylko być. A to czasami jest właśnie trudniejsze.
1: To właściwie mam już odpowiedź na kolejne pytanie. Co taki medyczny klaun robi, kiedy słyszy, że dzisiaj nie? Bo umiejętność wycofania się też jest niezwykle ważna i wy to potraficie, tak? Słyszycie tak. Dzisiaj nie, albo widzicie ten błysk w oku i zaciągnięty hamulec.
2: Wie pani, ja myślę, że przede wszystkim to, jak uczymy naszych wolontariuszy ich pracy na szpitalnych oddziałach, to powtarzamy, że oni tam idą dla dziecka i dla rodzica. A nie po to, żeby pokazać, że cudownie potrafią wyciągać kolorowy nosek z worka. I jeżeli jesteśmy w relacji, no to ważne jest, żebyśmy naprawdę byli obecni w tej relacji, a nie realizowali scenariusz. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, to my mamy taki magiczny gadżet poza noskiem, który zawsze powtarzamy, że jest właśnie źródłem magicznych mocy osoby, która go dostaje, to mamy receptę na uśmiech. I zostawiamy taką receptę, pytamy zawsze, co taka osoba, co sprawia jej radość i zalecamy na przykład 4 uśmiechy, 4 podskoki, bycie radosnym przez 2 godziny i przynajmniej takie zalecenie lekarskie po wizycie doktora klauna zostaje na przy łóżku pacjenta.
1: Panie doktorze, pana recepta na uśmiech. Przedstawiciele fundacji zostawiają receptę, a pan ma jakieś swoje sposoby na to, jak przełamać te bariery w kontakcie z małymi pacjentami. No i skąd lekarz, przecież tak skupiony na swojej pracy, wie, na co sobie może pozwolić?
0: Ja chyba będę te recepty

0: też przepisywał na ten uśmiech.
1: No właśnie, może teraz trzeba ten pomysł właśnie pożyczyć.
0: Wdrożyć w życie, tak. Skąd ja wiem? No chyba z empatii.

0: Zupełnie inaczej przebiega ta wizyta niż w sytuacji, kiedy jak to było w filmie z Szaflarską, niech się rozbierze i położy?
1: Tak, tak. My dopiero chyba uczymy się tej, znaczy inaczej, nie my, tylko pracownicy ochrony zdrowia dopiero uczą się tej komunikacji i zaczynają dostrzegać, jakie to jest bardzo ważne w relacjach właśnie z pacjentem. Będzie dobrze, głowa do góry, myśl pozytywnie. To są czasami zdania wypowiadane z najlepszymi intencjami, ale one nie zawsze pomagają, prawda?
0: Ja myślę, że to są kompletnie puste słowa. Będzie dobrze, głowa do góry. One nie mają za sobą żadnego ładunku emocjonalnego, bo to są takie po prostu slogany, które się wypowiada. Trzeba naprawdę nawiązać z człowiekiem relacje, na przykład używając tego uśmiechu, żeby zrozumieć, gdzie on jest. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, w jakiej on jest sytuacji, w jakim stadium emocjonalnym, wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć człowiekowi, że będzie dobrze, ale po tym, jak się zaznajomimy z jego historią i wiemy, co mu dolega.
1: Bo czasami takie słowa wypowiadane w najlepszej intencji zresztą odbierają trochę prawo do strachu, prawo do złości, prawo do płaczu, a to przecież są emocje. Każde emocje są dobre. Bardzo wielu rzeczy musimy się wszyscy nauczyć, bo uczą się tego i wolontariusze fundacji, uczą się odpowiedniej komunikacji z pacjentami w tej chwili, chociażby lekarze, bo zdaje się, że komunikacja z pacjentem jest bardzo ważnym w tej chwili elementem w ogóle kształcenia przyszłych lekarzy. Czyli wszyscy, biorąc pod uwagę, nawet wracając do tych naszych badań, musimy zacząć rozmawiać o tym, jak się odnosić do osoby chorej. Wracam do samego początku, czyli do tych prawie 95% Polaków, którzy wiedzą, że powinniśmy być bardziej życzliwi, ale też ta połowa, która obawia się, że zostanie źle odebrana.
2: No, ja myślę, że można, jak to mówi pewna mądrość, obawiać się, a mimo to próbować i to zrobić. I tak jak mówiłam, my w fundacji udowadniamy, że ten uśmiech buduje relacje i poprawia jakość naszego życia. Jest to poparte badaniami naukowymi. A kiedy prowadzimy takie spotkania albo warsztaty i słyszymy od dziecka, jesteście pierwszymi osobami, które mnie naprawdę wysłuchały, to wiemy tym bardziej, jak to jest ważne i potrzebne. I dlatego zachęcam Państwa, bo no mam głębokie przekonanie, że w każdej chwili możemy odmienić dzień drugiego człowieka, ale też siebie, swój dzień. Zachęcam do powieszenia sobie karteczki na lustrze. Uśmiechnij się i na pewno każdy dzień będzie przyjemniejszy, jak uśmiechniecie się do siebie rano w lustrze, a potem wyjdziecie z tym uśmiechem w codzienność.
1: No to jak uśmiechnąć komuś dzień?
2: No właśnie, w krótkim geście życzliwości, w uśmiechaniu się do siebie, w wysłuchaniu, w powiedzeniu jakiegoś żartu, w dostrzeżeniu tej osoby w sklepie, na ulicy, tak jak pokazują nasze badania, 74% z nas przynajmniej raz otrzymało realną pomoc od osoby obcej. To jest wynik, który mnie najbardziej cieszy w tym, bo my mamy w sobie potrzebę pomagania, zwłaszcza my w Polsce nieraz pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni, wrażliwi, empatyczni, więc mamy w sobie ten dar. Spróbujmy. Spróbujmy w stosunku do osób, z którymi czujemy się bezpiecznie, a potem próbujmy w koło i wiemy równie dobrze, że to jest taki dar, który działa z podwójną mocą. To znaczy, to też mówią nasi wolontariusze. Czasami są bardzo zmęczeni, idą po pracy, po jakichś codziennych zajęciach do szpitala, zmęczeni właśnie i z takim trudem i wychodzą uskrzydleni, bo kiedy dostaje się w oczach dziecka te iskierki radości, kiedy widzi się tą ulgę na twarzy rodzica i ten odpoczynek, kiedy słyszy się, ojejku, doktorzy klaunie przyszli, to już wiadomo, że warto. Że warto wysłać komuś ten uśmiech po to, żeby otrzymać uśmiech i usłyszeć dziękuję ci.
1: Ale wy z tą akcją uśmiechnij komuś dzień, rozumiem, wychodzicie też poza szpital. Mówi pani, tak, po prostu uśmiechajmy się do siebie.
2: Tak, tak. Warsztaty, o których wspomniałam, odbywają się w wielu miastach w Polsce i na nie zapraszamy rodziny z dziećmi. Mobilny gabinet doktora Klauna to też jest nasza działalność, która nie odbywa się na szpitalnym korytarzu najczęściej, tylko właśnie po to, żeby zanim dziecko trafi do szpitala i oby nie, mogło dowiedzieć się, jak uśmiechem pomóc sobie w trudnej sytuacji, żeby rodziny mogły wspólnie się pobawić klockami, a przy tej okazji spędzić ze sobą czas i porozmawiać o swoich emocjach.
1: A jak szukać tych chociażby mobilnych gabinetów doktora?
2: Na naszej stronie są informacje i również u naszych regionalnych koordynatorów.

0: aktorów, którzy mają plan obchodów Dnia Uśmiechu, więc wszystkie telefony są na naszej stronie, zapraszamy na www.doktorclown.pl.
1: A jak ta, długo ta akcja będzie trwała? Do końca świata i o jeden dzień dłużej?
0: No w naszym przypadku mamy nadzieję, że tak. Natomiast Dzień Uśmiechu świętujemy jeszcze przez tydzień. Apteczki uśmiechu też będziemy rozdawać, dopóki je mamy. Mamy 1500 takich pakietów.
1: Panie doktorze, pan wprowadza akcję Uśmiechnij komuś dzień do siebie i będzie ją praktykował.
2: Tak, ja się uśmiecham do ludzi, którzy się dziwnie na mnie patrzą czasami na ulicy. Ale cóż, no zawsze warto zaryzykować. Zawsze można dostać uśmiech z powrotem, który jest dwa razy bardziej cenny.
1: Godzi się pan na to, że czasami na oddziale nie każdy ten uśmiech odwzajemni? Rozumie pan te emocje, które towarzyszą i małym pacjentom, i ich rodzicom?
2: Tak, oczywiście rozumiem i szanuję i wtedy staram się ten uśmiech schować na tą chwilę, ale w innym sytuacji, w innym momencie ten uśmiech będzie na pewno bardzo dobrze odebrany.
1: A czego absolutnie nie można z pana perspektywy mówić chorej osobie albo opiekunowi chorej osoby, rodzicowi chorej osoby? Bo wiemy, że szczerość jest bardzo ważna.
2: Nie wolno kłamać.
1: A, czyli absolutnie nie wolno udawać, że jest inaczej?
2: No, tak naprawdę ta relacja między lekarzem a pacjentem polega na zaufaniu. Jeżeli tego zaufania nie ma, to nie może być relacji między pacjentem a lekarzem. I dlatego nie wyobrażam sobie, żeby lekarze, którzy moralnie i etycznie nie spełniają tych norm, które na nas społeczeństwo narzuciło, wracali do pracy jako lekarze. Dlatego to zaufanie musi być budowane na takim fundamencie.
1: Zaufanie, szczerość, no i uśmiech. O tym rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Samozdrowie przy okazji akcji, którą prowadzi Fundacja Dr. Clown. Uśmiechnij komuś dzień. Szanowni Państwo, proszę sprawdzić, jak ta akcja przebiega. Proszę praktykować uśmiechanie się do innych, nie tylko z okazji Dnia Uśmiechu, tylko w ogóle na co dzień. Mimo, że czasami ktoś na nas krzywo popatrzy, ale może będziemy wkrótce, za parę lat, jakimś społeczeństwem postrzeganym, no, jako bardziej uśmiechnięte. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gośćmi audycji Samozdrowie była pani Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown. Dziękuję bardzo. I doktor nauk medycznych Łukasz Rakas, neurochirurg dziecięcy. Serdecznie dziękuję.
2: Miłego wieczoru, dziękuję.
1: A państwa z uśmiechem zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Samozdrowie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Znamy już ceny paliw obowiązujących jutro. Benzyna w górę, ropa w dół. Dzisiejszy Nobel za odkrycia, które pozwalają włączać i wyłączać komórki nerwowe za pomocą światła. Za 45 minut zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina w Lidze Narodów. Robert Lewandowski nie zagra. Minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam. Od jutra będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł.
2: Na stacjach już widać obniżenie.

0: Niżki, co potwierdzają sami kierowcy.
1: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
2: No taniej, o złoty 50.
3: No zaskakująco, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
0: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
4: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
0: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Ciśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla parlamentarzystów. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus przygotował projekt ustawy, zgodnie z którym posłowie i senatorowie, którzy nie ukończyli 60 lat, mieliby poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa. Pomysł nie znalazł szerokiego poparcia wśród samych zainteresowanych.
6: Szkolenie miałoby się składać z części teoretycznej i praktycznej na poligonie. Parlamentarzyści, podejmując decyzje legislacyjne, powinni wiedzieć, jak takie szkolenie wygląda i gdzie wysyłają młodych ludzi, argumentuje eurodeputowany Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
7: Niestety, mówię to z przykrością, bo to dotyczy mojego środowiska, którego jestem częścią. Wiedza na temat bezpieczeństwa, a szczególnie obronności wśród parlamentarzystów jest naprawdę ograniczona.
6: Zachęcam do zapisania się na ćwiczenia, tak na pomysł odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zastanawia się, dlaczego politycy Rozwoju Plus z jego liderem na czele nie skorzystali do tej pory z kursów organizowanych przez wojsko.
8: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na M-Obywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład.
6: Rozwój Plus chce również w ramach przygotowanego projektu umożliwić parlamentarzystom służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Agata Król, Polskie Radio.
5: Wsparcie polskiego rządu na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołowicach w województwie małopolskim jest niezgodne z unijnym prawem. Tak ogłosiła Komisja Europejska. Po ponadrocznym dochodzeniu. Chodzi o planowaną pomoc publiczną w wysokości 116 milionów złotych.
9: Komisja wprawdzie wstępnie oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Jednak zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Według Brukseli rząd nie udowodnił, że wsparcie miało decydujące znaczenie dla lokalizacji inwestycji w Polsce. Dowody nie wskazują, że bez tego wsparcia firma MAN zdecydowałaby się zainwestować gdzie indziej, poinformowała komisja. Dodała, że Polska nie wykazała też, że proponowana pomoc publiczna ogranicza się do niezbędnego minimum, czyli że jest proporcjonalna. W związku z tym Polska nie może jej udzielić, podsumowała Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To ogromne narzędzie poznawcze. Możliwe, że będziemy mogli precyzyjnie zmapować nasz układ nerwowy. Tak tegorocznego Nobla z medycyny komentuje profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego. Nagrodę otrzymali trzej naukowcy za odkrycia, które pozwalają włączać i wyłączać komórki nerwowe za pomocą światła. Kluczowe dla tej metody białka znaleziono w glonach, a dziś optogenetyka pomaga badać mózg w laboratoriach na całym świecie, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk.
10: Jako klinicystka to jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego i że rzeczywiście jest to bardzo pouczająca droga i pokazuje, że każde stworzenie na Ziemi jest potrzebne i nie powinno z niej znikać.
5: Najbliżej zastosowania u ludzi jest leczenie ślepoty z wykorzystaniem tych odkryć, bo do oka światło dociera naturalnie, a próby kliniczne takiej terapii już trwają. Brak Roberta Lewandowskiego to szansa dla młodych graczy, tak uważa część piłkarskich kibiców, którzy dziś będą wspierać biało-czerwonych podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozpocznie się za 45 minut i jest ono istotne dla układu tabeli, bo Polacy walczą z Bośniakami o pozycję wicelidera w grupie.
11: Już ci młodzi powinni wchodzić więcej niż ta stara gwardia. No pokażmy coś innego, bo naprawdę mamy utalentowanych piłkarzy, młodych, gdzieś tam jakieś perełki, ale my nie możemy tego jakoś odnaleźć, nie wiem.
5: Więcej o meczu już niebawem w magazynie sportowym Polskiego Radia 24.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Jutro słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 22 na południu.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: A to jest poniedziałkowy wieczór, 5 października, 6 minut po godzinie 20 w studiu Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy te 20 parę minut o sporcie będzie zdominowane przez piłkę nożną, bo już niebawem, jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Polskiego Radia 24, Bośnia i Hercegowina kontra Polska.
1: No na pewno będziemy mówić o tym meczu, będziemy w Zenicy, tam nasi wysłannicy będą opowiadać o składach, w jakich wystąpią te drużyny. Ale trwa mecz młodzieżówki z Włochami, a nie wiem, czy pamiętasz, kiedy przegraliśmy ze Szwecją w Lidze Narodów 1-3. Dzień później nasza młodzieżówka pod dowództwem Jerzego Brzęczka pokonała Szwedów 3-0 i wtedy wiele pojawiło się takich głosów, czy Jerzy Brzęczek nie powinien wrócić
0: na stanowisko selekcjonera
1: pierwszej reprezentacji.
0: Ja się zastanawiam, czy po dzisiejszym meczu nie wróci dyskusja.
1: Czy dzisiaj ci, którzy wtedy się nad tym zastanawiali, jakie mają miny? No bo niestety nasi oczywiście cały czas są w grze o to, żeby awansować na te młodzieżowe Mistrzostwa Europy, no ale wynik na wyjeździe z Włochami 2-6 wiele mówi.
0: Boli. Dobrze, to na koniec zapytam, znaczy na koniec naszej rozmowy, na początek twojego programu. Jaki obstawiasz wynik dziś? Jest pozytywnie,
1: nie lubię obstawiania wyników, boisko zweryfikuje, niech wygra po prostu lepszy. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby tą lepszą drużyną okazała się Polska, ale pamiętajmy, w Warszawie graliśmy przed swoją publicznością,
0: było ciężko,
1: było ciężko i skończyło się
0: delikatnie mówiąc.
1: Bez goli.
0: Zapraszamy na magazyn sportowy.
1: Dobry wieczór Państwu, oczywiście w magazynie sportowym. Przede wszystkim piłka nożna, tak jak już wspominaliśmy z Marią. Pierwsza reprezentacja zagra dziś w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Młodzieżówka prowadzona przez Jerzego Brzęczka już zakończyła mecz także na wyjeździe z Włochami. Niestety przegrała 2-6. Będzie także judo, tenis stołowy, no a także oczywiście tenis ten na korcie. I rozpoczniemy właśnie od tenisa w Pekinie. Iga Świątek pokonała Chorwatkę Donę Vekić i awansowała do czwartej rundy turnieju rangi 1000. Polka wybroniła się z bardzo trudnej sytuacji. Przegrywała 4-6 po pierwszym secie. W drugim przegrywała już 2-5, no ale ostatecznie wygrała 7-6. No i w tej decydującej partii pokonała rywalkę 6-2. O tym spotkaniu trener Radosław Nijaki.
2: No i tutaj nie lada wyczyn, ponieważ mecz nie układał się troszkę ze strony Igi. Było już 4-6 i 2-5, po czym nagle zerwała się do odrabiania strat Polka. Wygrała 4 gemy z rzędu, a w tej breaku totalnie zdominowała swoją rywalkę i w trzecim już przypieczętowała swoje zwycięstwo w tej partii 6-2.
1: Następną rywalką Świątek będzie Amerykanka Iwa Jowicz. W Pekinie grał także Hubert Hurkacz. To zawody ATP rangi 500. Polak z powodu kontuzji pachwiny skreczował w półfinale, w którym grał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Pozostaniemy w stolicy Chin i także o tenisie, ale o tym przy stole. W prestiżowym turnieju China Smash mieliśmy dwoje biało-czerwonych. Natalia Bajor po zwycięstwie nad reprezentującą Australię Chinką Yang Ziliu 3-2 awansowała do drugiej rundy, w której zagra z Chinką Xi Xin Yao. Na pierwszej rundzie zmagania zakończył Miłosz Rzedzimski, który przegrał z mistrzem Europy Aleksiem Lebronem. O tym spotkaniu trener męskiej kadry, a prywatnie tata Miłosza Tomasz Rzedzimski.
3: To była trzecia gra Miłosza z Alexisem Lebrun i w poprzednich meczach przegrał 4-0 i 3-0, więc wygrany set może wskazywać na pewien postęp, ale Miłosz ma potencjał, żeby znacznie bardziej zagrozić Alexisowi, znacznie wyżej postawić mu poprzeczkę, ale to wymaga takiego treningu, który jest dokładnie ukierunkowany na ten poziom, na którym trzeba grać przez około 30-40 minut równo na wysokim poziomie, żeby przycisnąć takiego zawodnika, który jest z pierwszej dziesiątki na świecie jak Alexis Lebrun. I to jest do zrobienia. Cieszy mnie to, że Miłosz już regularnie, systematycznie trenuje, że poza drobnymi dolegliwościami barku może systematycznie trenować. Ten trening jest na coraz wyższym poziomie. I potrzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze ustabilizować trening, a po

0: po drugie wejść z poziomem trudności właśnie treningu jeszcze szczebelek wyżej, albo nawet dwa szczebelki wyżej. I wtedy będziemy mogli mówić tak realnie o tym, że Miłosz będzie w stanie walczyć o zwycięstwo z zawodnikami z 1-10 rankingu światowego.
1: W Baku wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Judo. W stolicy Azerbejdżanu jest 7 reprezentantów Polski. Dziś, no niestety bez powodzenia, walczyła Aleksandra Kaleta w wadze do 52 kg. Odpadła po pierwszej walce, w której przegrała z Czeszką Terezą Bondarową. Oczywiście największe nadzieje wiążemy z występem byłej wicemistrzyni świata w wadze do 63 kg, czyli z Angeliką Szymańską. Tam także z medalistą Mistrzostw Europy Piotrem Kuczerą w wadze do 100 kg, czy Jakubem Sordylem w wadze powyżej 100 kg oraz w debiutującej w imprezie tej rangi, a odnoszącej w tym sezonie pierwsze sukcesy wśród seniorów wychowance naszego mistrza olimpijskiego z Atlanty Pawła Nastuli Aleksandrze Kowalewskiej w wadze do 70 kg. No, a rywalizować będą jeszcze Natalia Kropska w wadze do 63 kg i Eliza Wróblewska do 78. Posłuchajmy, jakie oczekiwania z występem biało-czerwonych ma prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
2: Mistrzostwa Świata w Baku to na pewno najważniejsza impreza tego roku i nie tylko zawodnicy i kibice, ale przede wszystkim pion szkolenia. Na pewno liczę tutaj nie tylko na dobre występy, ale marzy nam się medal, aczkolwiek dla mnie najważniejsze jest to, żeby nasza reprezentacja, nasi najlepsi zawodnicy i zawodniczki rozwijali się optymalnie, żeby ten maksimum ich możliwości przypadło na Igrzyska Olimpijskie. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawodnicy i zawodniczki wywalczyli nie tylko ich kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, ale przede wszystkim to, żeby tam mogli zaprezentować się najlepiej, jak to jest tylko możliwe, żeby pokazali pełnię swoich umiejętności. No i daj Boże, żeby przynajmniej jedna osoba, a być może więcej, z Igrzysk Olimpijskich wrócili z medalem. I to jest cel najważniejsze. To wszystko, co jest po drodze, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Grand Slamy, które są oczywiście ważną częścią kwalifikacji olimpijskiej, co z mojego punktu widzenia to jest proces, który ma nam pomóc przy wyjeździe z Los Angeles medalu.
1: W grze pozostało więc jeszcze, pozostały jeszcze cztery nasze zawodniczki. No to posłuchajmy trenera kobiecej kadry Artura Kłysa.
3: Po wakacjach dziewczyny pokazały świetną formę. Angelika zwyciężyła w Grand Slam w Lozannie. Eliza zajęła 5. miejsce, Natalia 7. w Grand Slam w Baku. I te wyniki potwierdzają, że obraliśmy dobry kierunek przygotowań. Oczywiście mamy świadomość, że to Mistrzostwa Świata. I wszystkie najmocniejsze reprezentacje szykowały się do tego turnieju i poziom będzie bardzo wysoki. Ale wiem, że dziewczyny wejdą na matę pełne odwagi i koncentracji i wykorzystają to, nad czym pracowaliśmy.
1: No to jeszcze o tym, czego spodziewa się po występach swoich podopiecznych, czyli Piotra Kuczery i Jakuba Sordyla, trener męskiej kadry Tomasz Kowalski.
4: Kuczera jest najbardziej utytułowanym i najbardziej doświadczonym zawodnikiem kadry. Na swoim koncie ma medale Mistrzostw Europy Seniorów, a także medale turniejów rangi Grand Prix i Grand Slam. W ostatnim czasie miał trochę problemów zdrowotnych, a na turniejach często trafiał późniejszych medalistów, ale forma teraz rosła i Piotrek w dobrej dyspozycji jest w stanie powalczyć z każdym zawodnikiem, nawet z tymi z bardzo wysokich miejsc rankingu światowego. Dla Kuby Sordyla to będzie debiut w Mistrzostwach Świata. Wcześniej zawody tej rangi go mijały przez poważną kontuzję, którą odniósł w czasach juniorskich. To wciąż dość młody zawodnik z bardzo dużym potencjałem, co pokazał zdobywając w tym roku złoty i brązowy medal Grand Slamu, a także w ubiegłym roku zdobywając tytuł wicemistrza Europy do lat 23. I Kuba ciągle w zasadzie się rozwija i zbiera doświadczenie. Chociaż no, nie ukrywajmy, czeka go bardzo trudne zadanie. Ta pierwsza ósemka to są zawodnicy bardzo mocni. To, co możemy wziąć za pewnik, że tak powiem, to, że da z siebie wszystko i będzie walczył do końca.
1: No a następne walki na Mistrzostwach Świata w Judo z udziałem naszych reprezentantów w środę. Wtedy walczyć będą Angelika Szymańska i Natalia Kropska. No i teraz już duża dawka piłki nożnej. Pierwsza reprezentacja zagra w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Młodzieżówka prowadzona przez Jerzego Brzęczka także na wyjeździe przegrała niestety z Włochami 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Musimy czekać na wyniki jutrzejszych spotkań reprezentacji Niemiec i reprezentacji

0: Grecji, no ale tutaj liczyć na to, że akurat potknął się w tych ostatnich meczach, no to może się okazać bardzo złudne. Nasi na pewno mają miejsce w barażach, które odbędą się w listopadzie. No, liczyliśmy na to, że dziś lub jutro będziemy już zakwalifikowani na te Mistrzostwa Europy. No ale tak jak mówię, musimy czekać do jutra. Kadra Jana Urbana jest po bardzo dobrym występie z Rumunią w Warszawie, wygranym 6-0. Posłuchajmy, co trener powiedział drużynie po tym spotkaniu.
1: Po meczu z Rumunią pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No, wynik jest albo dobry, albo zły. Tak zwana góra albo jest zadowolona, albo nie jest zadowolona. Zależy, no jak kto na to wszystko patrzy. Ktoś ma, no na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no robimy to, być może nie tak jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile. Wydaje mi się, że mamy nad nimi kontrolę i spokojnie, ale wprowadzamy ich do drużyny i wiele rzeczy no powoli nam się zaczyna wyjaśniać. Wszyscy żeście czytali, że prezes mówił, że nasze relacje są normalne, bo są normalne, że mamy wszystko do dyspozycji, co chcemy, ale tak samo ma zawsze każdy inny sztab, który był wcześniej. To są rzeczy normalne. Natomiast no, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych 4 spotkaniach. To wtedy do takiej rozmowy wydaje mi się, że dojdzie.
0: No właśnie, a dzisiaj to 4 spotkanie. Jedno jest pewne, że dziś na boisku w Zenicy nie zagra Robert Lewandowski, który w piątek strzelił Rumunom 3 gole, no ale dostał także żółtą kartkę, która wykluczyła go z gry w dzisiejszym spotkaniu. Co na to selekcjoner?
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy no, nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
0: No właśnie, a w Zenicy są Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór.
0: Panowie oczywiście czekają na wejście do programu Pierwszego Polskiego Radia, gdzie będą sprawozdawcami z meczu Bośnia i Hercegowina, no ale teraz kilka minut rozmowy na antenie Polskiego Radia 24. Trener Urban mówił, że czeka go ta rozmowa z prezesem PZPN. Natomiast no powiedzcie, jak, no przede wszystkim, jakie składy, w jakim składzie zagrają Polacy. Trener Urban mówił także o tym, że wielu sobie życzy, żeby ten skład był odmładzany. Czy rzeczywiście ma to miejsce także dzisiaj? Czy pojawili się zawodnicy, którzy mają mały staż jeszcze w reprezentacji? No a później przejdziemy do tego, jaka jest murawa i atmosfera na boisku i na stadionie.
2: Odmładza jak może Jan Urban, ale wiele razy mówił, musi zdobywać punkty, musi wprowadzać nowych zawodników, musi przebudowywać drużynę i wszystko to robić naraz. I nie zawsze te wszystkie rzeczy, które robi się naraz, idą ze sobą w parze, bo coś zaczyna wychodzić gorzej, coś lepiej. No i tylko na bardzo, bardzo takie drobne korekty decyduje się Jan Urban względem ostatniego składu. Dla nas to lepiej, bo od rana wiedzieliśmy, jak ten skład będzie wyglądał i przed pierwszym meczem na takim długim zgrupowaniu zawsze sobie zastanawiamy się, rozpisujemy to godzinami, na dzisiaj tylko przy kawce 5 minut.
3: Tak, dokładnie, bo można było się domyślić, na jaką jedenastkę postawi selekcjoner Jan Urban, a to dlatego też, że coraz mniej zawodników na tym zgrupowaniu reprezentacji Polski z każdym spotkaniem. Jak wspominałeś, nie ma Roberta Lewandowskiego, nie ma także kilku innych zawodników już. A co do młodości w składzie, no to policzmy zawodników poniżej 23 roku życia. Raz i na tym koniec, bo to tylko Wiktor Nowak, 22-letni. Poza tym nie ma żadnego innego zawodnika poniżej 23 roku życia, więc jeśli chcemy odmładzać kadrę, to raczej nie w tym spotkaniu.
2: Ale Mateusz Żukowski też nie jest najstarszy, bo ma 24 lata.
3: Tak. Natomiast z Rumunią zagrał już skład bardziej sprawdzony, już mniej było kombinacji, no i przyniosło to efekty, bo selekcjoner Jan Urban prawdopodobnie stwierdził, że jak ma

0: ma coś się zawalić i ma być może stracić pracę, no to już przestanie chwilowo tę kadrę odmładzać i postawi na sprawdzone rozwiązania i dzisiaj też sprawdzone rozwiązania w reprezentacji Polski.
1: A zatem w bramce Marcin Bułka, który zyskał ostatnio pewność, który dostał bluzę z numerem 1, który w związku z tym rozegra dzisiaj już 10. spotkanie w narodowych barwach. No i dostaje taki prezent na te 27. urodziny, które wczoraj obchodził, dużą dozę pewności.
0: Czwórka obrońców: Mati Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Przemysław Frankowski.
1: Jeżeli chodzi o pomocników, to w środku Wiktor Nowak i Piotr Zieliński.
0: Na skrzydłach Sebastian Szymański i Nikola Zalewski.
1: A w ataku Karol Świderski i Mateusz Żukowski.
0: Jeśli chodzi o napastników, no to tutaj spodziewaliśmy się tego, że będzie to właśnie ten duet, ponieważ no żaden z nich właściwie nie jest za bardzo zdolny do gry w pojedynkę. Wówczas byłby osamotniony, czy to byłby Świderski, czy Żukowski, więc ten duet musiał powstać. Szczególnie, że to są tacy dwa jedyni, bardziej ofensywni zawodnicy w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski zamiast w Zenicy jest już w Chicago. Poleciał do siebie, wcześniej wykartkowując się w spotkaniu z Rumunią. Dość podejrzane te kartki i trochę nie chce nam się wierzyć. Myślę, że to wszystko jest kwestią przypadku. Wszedł na kilka minut ze Szwecją, dostał żółtą kartkę. W meczu z Rumunią nagle stał się nadaktywny, zupełnie jak nie on. I presował w taki sposób, że nadepnął zawodnika rywali i został zawieszony poprzez drugą żółtą kartkę w tych rozgrywkach. No ale oczywiście to teorie spiskowe, pewności mieć nigdy nie będziemy. Natomiast
2: wiemy,
0: będzie okazja,
2: że wtorek,
0: tak jak
2: w nocy z wtorku na środę mecz jego drużyny Chicago Fire z drużyną z Vancouver w lidze MLS. Zobaczymy,
0: i
2: czy tam zagra.
0: Ważny mecz.
2: Tak.
0: I ważny bardzo ważny mecz,
1: tak, ale pamiętajmy, że jednak no, byłoby to naprawdę niepoważne ze strony kapitana, żeby przy wyniku 1-0, przy niepewnym rezultacie, przy opcji strzelania kolejnych goli, no, ryzykował aż tak dużo i był takim ryzykantem. No i to byłby na pewno wstyd w ogóle dla Roberta Lewandowskiego, więc no nie wiem, czy nie jest tutaj dopisana naprawdę mocno ta teoria spiskowa, która się trochę klei, ale naprawdę to nie przystoiłoby kapitanowi reprezentacji.
0: No nawet bardzo się niestety klei, no ale już zostawmy ten temat. Być może Robert Lewandowski
2: panowie, no byli
0: chce
2: też
0: spróbować, chce pokazać, jak to jest, kiedy go nie będzie.
2: No właśnie, tak, to po pierwsze, ale też pamiętacie po tym meczu ze Szwecją, przegranym przez kadrę Jana Urbana. Dzień później kadra Jerzego Brzęczka wygrała ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. No i wtedy wiele głosów było takich, no może zmieńmy selekcjonera, może niech Jerzy Brzęczek wróci. No jestem ciekawy, co ci, którzy wtedy tak mówili, mówią o tym dziś.
1: No zobaczymy, posłuchamy po meczu. Jan Urban może też będzie mógł odpowiedzieć.
2: No bo młodzieżówka dzisiaj się we Włoszech nie popisała. 2-6.
1: Słyszeliśmy, tak, 2-6 przegrała młodzieżówka. Popularne hasło, zmieniamy szyld i jedziemy dalej. Kiedyś Jerzy Brzęczek się oburzał, jak drużyna Michniewicza awansowała i usłyszał to hasło, kiedy prowadził pierwszą reprezentację. Teraz sam przecież tak nie będzie mówił, no musi na pewno poprowadzić drużynę w barażach, więc tutaj żadnych roszad z młodzieżówką raczej
2: nie będzie.
1: Nie będzie.
2: Tak jest.
1: Tak, no nie bądźmy niepoważni, no młodzieżówka Brzęczka wygrała 9 meczów, jedno bardzo poważne teraz potknięcie, ale cały czas w grze o Mistrzostwa Europy, a Jan Urban pracuje od roku i może ten progres nie jest jakiś wielki, ale jednak 12 debiutantów, wyniki raz lepsze, raz gorsze, natomiast nie można powiedzieć, że to jest zupełnie czas stracony. No i my też chyba nie powinniśmy takiej gry prowadzić. Zmieniamy selekcjonera co 13 miesięcy, bo pobijemy jakiś rekord świata i będziemy w księdze rekordów Guinness.
0: Rywalizujemy pod tym względem z afrykańskimi federacjami, co nie jest raczej dla nas chlubą, jeśli chodzi o zachowanie spokoju. No ale słynie z tego, myślę, prezes PZPN-u Cezary Kulesza, bo zobaczmy, jeszcze nie tak dawno Jan Urban był kochany, a Jerzy Brzęczek, no może nie nienawidzony, ale wyśmiewany, nielubiany. Później się wszystko odwróciło. Dawajcie Jerzego Brzęczka, wyrzućcie Jana Urbana. A teraz już Jerzy Brzęczek wcale nie jest taki kochany. A co będzie z Janem Urbanem po tym spotkaniu, nie wiadomo. Ale znając już dość dobrze prezesa Kuleszę, to wcale byśmy się nie zdziwili, jakby za chwilę nie było w Polskim Związku Piłki Nożnej ani Jana Urbana, ani Jerzego Brzęczka.
1: A ciekawe po prostu, co by się stało, jakby Cezarego Kuleszy nie było w Związku Może trochę spokoju.
0: Oj, dla spokoju by było na pewno więcej.
2: No tak, no zobaczymy. Na razie czekamy na mecz. Przypomnę, to spotkanie o 20:45. Filip Jastrzębski i Tomek

0: Kowalczyk opowiadali o tym, co w Zenicy. Bardzo dziękuję panowie, do usłyszenia. No i dobrego widowiska wam życzę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: A my teraz posłuchamy, co mówi się o tym spotkaniu w bośniackich mediach.
3: Bośniackie media przypominają, że pierwszy mecz tych zespołów w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz jednak Polacy przyjeżdżają do Zenicy po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski kapitan nie może zagrać z powodu zawieszenia za kartki. Bośniacy liczą natomiast na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbares zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1-1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Dla miejscowych kibiców będzie to również pierwszy mecz reprezentacji w Zenicy po pożegnaniu Edina Dzeki, który zakończył karierę w kadrze. Bośniackie media podkreślają więc, że wieczorem na Bilinopolie spotkają się nie tylko dwa zespoły walczące o punkty, ale także Nowa Bośnia, która próbuje udowodnić, że potrafi radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No a w bramce naszej drużyny oczywiście zagra Marcin Bułka, o którym już wspominaliśmy w rozmowie z Tomkiem Kowalczykiem, Filipem Jastrzębskim. Posłuchajmy, co on sądzi o dzisiejszych rywalach.
4: Nie dziwi mnie, że chcą wygrać mecz. Ciężko było, jakby nie chcieli go wygrać. No ale my przyjeżdżamy z takim samym zamiarem. Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku, o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach. Wygrywając mecz przybliżasz się czubowi tabeli, dlatego też gramy o to. Jesteśmy reprezentacją, która na pewno nie będzie zadowalała się z tego, że tylko się utrzymamy, czy będziemy walczyć o utrzymanie. Celujemy wysoko, celujemy wygraną i przy tym na pewno w awans do dywizji A, w której byliśmy wcześniej.
0: No właśnie, bo przecież to jest pierwszy sezon, kiedy gramy na tym niższym poziomie, na poziomie B. Początek meczu Bośnia i Hercegowina Polska o 20:45, a w magazynie sportowym. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak, dobranoc i do usłyszenia.
5: Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 20:30, Michał Przerwa, zapraszam. Już za 15 minut w Zenicy początek wyjazdowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po efektownym zwycięstwie 6-0 z Rumunią polscy kibice wierzą w zespół Jana Urbana.
2: 2-0 Polska.
3: Nawet bez Lewandowskiego wygramy?
2: Tak, bo są w formie.
4: 2-1 do Bośni.
5: 3-1 dla nas.
3: Dlaczego?
5: Po ostatnim meczu z Rumunią po prostu widzę, że mamy potencjał. Nowak jest świetnym zawodnikiem, ja na niego najbardziej liczę.
4: Trzymamy kciuki.
1: Polska reprezentacja zagra bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. W Lidze Narodów pauzuje się już po dwóch żółtych kartonikach. Transmisja meczu w radiowej jedynce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza i przyznaje się do błędu. Alert o zagrożeniu omyłkowo został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśli.

0: Myśliwce. Po mniej więcej godzinie alert został odwołany. Dopuszczenie dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty rowerowej to główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Zmiany są potrzebne, przekonuje wiceszef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Tomasz Matuszewski.
1: O tyle te zmiany dzisiaj są rewolucyjne, bo rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowa instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
0: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestię parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenia pozostawić. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. Uważajmy na drogach. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. W niektórych regionach może być ograniczona widoczność, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: To około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
0: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla południa kraju obowiązuje do jutra do 9 rano.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jest 20:33 w Polskim Radiu 24. Czas na tematy międzynarodowe. W studiu Wojciech Cegielski.
5: Dobry wieczór.
4: Co dziś w programie?
5: Dzisiaj będziemy mówić o wyborach po części, które się zbliżają. To jest trochę tak, że przy każdych wyborach w dosyć ważnym kraju na mapie świata dziennikarze mówią, że te wybory będą historyczne. I każde wybory są historyczne, ale te akurat rzeczywiście będą historyczne, niezależnie od wyników tychże wyborów.
4: Dobrze, to zdradź, gdzie te wybory.
5: Państwo na I.
4: Izrael. Państwo na I, nie zdradzamy więcej.
5: 27 października, ale mówimy o tym już dzisiaj, dlatego że bardzo dużo się dzieje wokół tych wyborów i nawet tak odległa rzecz, jak niedoszła katastrofa samolotu, jest bardzo ważnym punktem w kampanii wyborczej. Tamże właśnie, czyli w Izraelu.
4: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
6: Świat w powiększeniu.
5: Benjamin Netanyahu dostał kilka dni temu niemal idealny obrazek do kampanii wyborczej. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu o włos uniknął katastrofy. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota, a premier czekał później na jednego z bohaterów na lotnisku i ściskał go przed kamerami. Tyle, że za dwa dni, w najbliższą środę, Izrael będzie obchodził trzecią rocznicę 7 października, czyli ataku Hamasu na Izrael. Ataku, od którego rozpoczęła się wojna w Gazie. I właśnie teraz wraca pytanie znacznie trudniejsze. Co Netanyahu wiedział przed największą katastrofą w historii Izraela od czasu II wojny światowej i dlaczego jej nie powstrzymał? A 27 października Izraelczycy pójdą do wyborów. Sondaże nie dają Netanyahu większości, ale też nie dają też jej jego przeciwnikom. Czy zatem człowiek, który rządzi Izraelem niemal nieprzerwanie od 30 lat, może przegrać wybory i nadal pozostać u władzy? O tym z naszym gościem, państwa i moim gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich, specjalista od Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Zacznijmy od tego obrazka z lotniska, kiedy samolot linii Fly Dubai wylądował bezpiecznie po perturbacjach. Kilka godzin później izraelski rząd dystrybuował film, na którym Benjamin Netanyahu wita się i ściska z jednym z pasażerów, którzy uratowali ten samolot, podniósł jakby ten samolot i dzięki temu on przestał opadać. To chyba rzeczywiście był dla niego prezent wyborczy, chociaż trzeba powiedzieć, tak mi się wydaje, że Netanyahu wykorzystał doskonale tę historię.
7: Wykorzystał doskonale tą historię. Była to złota okazja, praktycznie slogan przedwyborczy, bo on nie tylko witał tego bohatera, ale w podtekście było, jeśli mnie wybierzecie, wybierzecie bezpieczeństwo. Bo co się stało 24 godziny wcześniej? Otóż premier Netanyahu wypowiedział się dla mediów izraelskich, mówiąc, przed tymi wyborami czekają nas akty terroru sponsorowane czy dokonane.

0: przez naszych wrogów. Musimy być na to gotowi. I 24 godziny później złota okazja, terrorysta, który próbuje rozwalić samolot na lotnisku Ben Guriona w Izraelu. Premier Izraela wita i w podtekście co jest? Ja zajmuję się bezpieczeństwem, wybierzcie mi jeszcze raz, to będzie złota era i jednocześnie zgodnie ze sloganami i z doktryną, którą wpaja Izraelczykom właściwie od samego początku swojego premierowania. O cóż co chodzi? Musimy walczyć, musimy prowadzić wojny przeciwko naszym sąsiadom arabskim, bo jeśli nie będziemy ich bili, to oni będą atakowali nasze bezpieczeństwo i to jest główna teza w jego kampanii. On nie zajmuje się w swojej kampanii kwestiami gospodarki Izraela, problemami praworządności i tak dalej, i tak dalej. Jedynym mottem jest to, musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo wszyscy na nas dbają nasze bezpieczeństwo. Jeśli tego nie będzie, no to będzie koniec Izraela i to motto przewijało się przez wiele, wiele okazji i teraz się mówi, jego krytycy mówią, no dobrze, rozpocząłeś wojny z Iranem, niedokończona, to Amerykanie musieli pomóc w południowym Libanie, toczymy nadal wojnę, podpisałeś porozumienia, ale prowadzimy nadal wojnę. Prowadzimy wojnę w południowej Syrii. Zresztą cały czas rząd prowadzi tą wojnę w Gazie i nie tylko w Gazie, bo na zachodnim brzegu Jordanu. Krótko mówiąc, on ma na koncie kilka takich operacji, które powodują co? Że siły izraelskie są w stanie nieustannego pogotowia. Ludzie, część armii jest pełni, jak to się mówi, tą służbę rotacyjnie. Muszą zostawić swoje biznesy, swoje miejsca pracy, idą.
1: Tak, bo wyjaśnimy, że to nie tylko żołnierze, którzy są w czynnej służbie, ale też rezerwiści. W Izraelu jest to, że wszyscy idą do wojska, a po wojsku wszyscy zostają rezerwistami. No, prawie wszyscy poza ortodoksami.
0: No tak.
1: I gospodarka izraelska też dlatego
0: cierpi.
1: Cierpi, bo ludzie muszą zamknąć swoje właśnie biznesy, sklepy, bo nie ma ludzi, którzy przychodzą do pracy. Firmy mają braki w personelu, bo ludzie jadą na front.
0: Tak, i na tym froncie również giną, bo to jest to, co i teraz jest, następuje takie rozwarstwienie. 80% społeczeństwa izraelskiego no popiera tezy, bo pamiętajmy, mówimy o tych wyborach, które będą za 3 tygodnie. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o główne motto, główny slogan w kampanii, to jest cały czas to, co narzucił Netanyahu. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, zagrożenie, musimy walczyć przeciwko wszystkim, wszyscy na nas dybają, krótko mówiąc dybią, a jeśli chodzi o Europę, to jest skrajnie antysemicistą, w związku z tym to też jest niebezpieczeństwo dla nas. Problem polega na czym? 20%, nawet mniej społeczeństwa mówi, zaraz, zaraz, to nie jest do końca tak. I ostatnio, i to jest rzecz dosyć symptomatyczna, zresztą, jeszcze wrócę do wstecz. Mottem w kampanii, i to bardzo niekorzystnie przewijającym się dla Netanyahu, jest stwierdzenie, pojawiło się w dzienniku izraelskim Haaretz, który mówi, Netanyahu doskonale wiedział, był uprzedzony przez premiera Kataru, był uprzedzony przez rząd egipski, że Hamas szykuje jakąś spektakularną akcję, atak na kibuce izraelskie.
1: To pozwolę sobie jeszcze do tego wrócić, bo to jest też właśnie bardzo, bardzo ciekawy wątek. Natomiast jeszcze zamykając tą kwestię samej kampanii, gospodarka Izraela jest w bardzo złym stanie. Nie to, żeby się kraj walił. Praworządność, o czym pan wspomniał, to są między innymi protesty przeciwko pomysłom Netanyahu z początku 23 roku, które potem jakby się skończyły, a potem była wojna w Gazie i nikt już o tym nie pamiętał. I ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że ta kampania idzie pod dyktando Netanyahu. Netanyahu ma sondaże, które... Wyjaśnimy naszym słuchaczom, Knesset liczy sobie 120 miejsc, żeby... Izraelska polityka jest bardzo rozdrobniona, to znaczy nie zdarzyło się jeszcze tak w historii, żeby jedna partia miała większość, w związku z czym to zawsze są koalicje, tak jak teraz koalicja partii Netanyahu z małymi, skrajnie prawicowymi koalicjami. Natomiast według sondaży no, trzeba mieć 60 albo 61 mandatów, żeby mieć większość. Ta koalicja musi mieć. Według sondaży Netanyahu miał 30 i teraz ma 40 parę, może 50 mandatów, czyli nie jest w stanie jak na razie wygrać tych wyborów, a mimo wszystko mam wrażenie, ta kampania jest dokładnie pod jego dyktando.
0: Tak, bo opozycja, która się teraz zjednoczyła, nawet trzy siły stanowiące tą opozycję, zjednoczyły się z tym, że jeśli chodzi o tezy, to Netanyahu narzucił. Nie mówi się o jego niepraworządności, gospodarce i tak dalej, przyszłości Izraela. Mówi się o zagrożeniu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tą koncepcję polityki zagranicznej, którą narzucił Netanyahu, została powtórzona przez opozycję i tak naprawdę, jeśli opozycja wygra, mówi

0: Obecnie według najnowszych sondaży pan wspominał, że opozycja ma szansę na 63 mandaty, czyli stworzenie rządu i odsunięcie Netanyahu. A odsunięcie Netanyahu to jest wznowienie procesów nie tylko o korupcję, ale właśnie o tą zdradę, bo to zakwalifikowane jako zdradę. Mhm. Wiedział, nie uprzedził, potem wyrzucił dowódców służb bezpieczeństwa wewnętrznych i zewnętrznych, dowódców armii, którzy mówią, że oni skierowali do niego raport o grożącym niebezpieczeństwie. Netanyahu zareagował tak, że ich wyrzucił, a teraz grozi Haretzowi procesem za zniesławienie i nawet zażądał od premiera Kataru, żeby zdezawuował te wszystkie pogłoski, że on wiedział, że on z nim nie rozmawiał na ten temat. Do tej pory jednak Katar ani Egipt nie zdezawuowały tego.
1: No więc jeszcze właśnie, bo mamy dwa dni do rocznicy ataku Hamasu, od którego zaczęła się ta wojna. Tam zginęło 1200 Izraelczyków po stronie palestyńskiej, 74 tysiące osób.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej. Ale jeśli chodzi o Izraelczyków, to była rzeczywiście największa katastrofa Izraela po Holokauście. Zresztą to jest może trudne do wytłumaczenia, bo Izraelczycy, co prawda, zwłaszcza na południu, żyli no niemal płot w płot z Gazą, ale mieli to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ten płot, te wszystkie nowe, przepraszam za wyrażenie, zabawki wojskowe, ten elektroniczny wywiad, ci żołnierze, którzy tam ich strzegą, że dają im poczucie bezpieczeństwa, to się wszystko zawaliło. I ten 7 października, ja zresztą pamiętam, jak byłem kilka miesięcy temu w Izraelu, w tych miejscach, gdzie doszło do tego ataku Hamasu, to jest jakby nowe miejsce pamięci. Izraelczycy już coraz mniej jakby traktują Auschwitz jako miejsce pamięci, a coraz bardziej te nowe miejsca, Nir Oz i tak dalej. I w tym momencie mamy kampanię, w której dla Netanyahu ten 7 października jest bardzo niewygodną rzeczą. Właśnie przez to, że coraz więcej osób oskarża go, że on wiedział o tym, co się kroi, ale to zlekceważył.
0: Gorzej, bo teraz generał emerytowany, który zresztą był, to jest generał Nizan Alon, on był odpowiedzialny za negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników po tym ataku 7 października 2023. I on oświadczył ostatnio, zresztą na takim forum amerykańskim, ale również środkom przekazu, ale tym bardziej lewicowym, między innymi Haretzowi i nie tylko, że tak naprawdę można było uzyskać uwolnienie tych zakładników już w paręnaście tygodni po tej operacji, że Hamas za pośrednictwem znowu Kataru proponował czasowy rozejm, oddamy wam tych zakładników, my wycofamy swoich na parę tygodni, nie będzie działań zbrojnych z obu stron i z tych terenów walk wycofamy cywilów palestyńskich. W związku z tym, że jeśli będziemy walczyli ze sobą, to tylko na tym terenie. On co więcej powiedział, że twierdzenia Netanyahu, że można zawrzeć rozejm w sprawie Gazy dopiero po całkowitym zmiażdżeniu i anihilacji Hamasu są nieprawdziwe, ponieważ cele osiągnięto już w kilka tygodni po 7 października, czyli krótko mówiąc, ta wojna była przeciągana niepotrzebnie i Netanyahu, a nie tylko on, ale również Smotrich, który minister spraw finansów, ale również, który reprezentuje skrajną prawicę izraelską, torpedował wszelkie próby porozumienia się z Hamasem za pośrednictwem Kairu, za pośrednictwem Kataru. To było osiągane, czyli wszystkie ofiary śmiertelne, które były zamordowani albo też, którzy zginęli z wyczerpania w niewoli palestyńskiej, to na konto idą Netanyahu. Tylko, że do większości opinii izraelskiej to nie dotrze. Tak naprawdę Alon Pinkas, który jest również byłym dyplomatą izraelskim, powiedział, że tak naprawdę porozumienia rozejmowe rzeczywiście można było bardzo szybko osiągnąć, ale ta kwestia nie będzie miała znaczenia dla opinii izraelskiej, która żyje całkowicie w tym szoku i pod dyktando Netanyahu, który mówi, mamy tą swoją rocznicę 7, zginęło 1200 Izraelczyków, to jest pamięć nasza i w związku z tym będziemy prowadzili walkę przeciwko wszystkim. Co więcej, on oświadczył parę miesięcy temu, jeśli ktokolwiek na Bliskim Wschodzie spróbuje zagrozić naszym interesom militarnym, gospodarczym czy politycznym, zmiażdżymy go. Czyli to jest zapowiedź, będziemy bombardowali każdego. Zresztą już widać bardzo nerwową reakcję Izraela na to, że Amerykanie będą dostarczali F-35 samoloty Arabii Saudyjskiej i że obiecali Arabii Saudyjskiej cywilne reaktory atomowe. Izrael powiedział, my do tego nie dopuścimy.
1: Czyli krótko mówiąc, Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, który ma atom.
0: Tak. I szykuje się kolejna konfrontacja.

0: konfrontacja, być może nawet konfrontacja z polityką amerykańską. Amerykanom zależy na przyjaźni, dobrych stosunkach z Arabią Saudyjską. Krótko mówiąc, być może Netanyahu, narzucając tą swoją politykę bliskowschodnią, storpeduje jakiekolwiek szanse na trwały spokój, już nie powiedziałem o pokoju, ale spokój na Bliskim Wschodzie.
1: To jest niesamowite. Mamy za moment właśnie rocznicę 7 października, bardzo niewygodną dla Netanyahu. Mamy społeczeństwo zmęczone walkami, co nie oznacza, że mówiące stop, żeby było jasne, ale społeczeństwo, które naprawdę ledwo zipie przez to, że wojska są wysyłane wszędzie. To jest Liban, to są wzgórza Golan na terenie izraelsko-syryjskim, czy na pograniczu izraelsko-syryjskim. To jest wciąż Gaza, która formalnie wojna się skończyła, ale działania wciąż trwają. To jest wreszcie operacja w Iranie. Jest tyle rzeczy, które jakby świadczy przeciwko Netanyahu, a on wciąż ma poparcie. No tak jak pan mówi, 40-50% włącznie z potencjalnymi koalicjantami i wciąż, o czym do czego za chwilę bym chciał wrócić, ale wciąż nie oznacza to, że on przegra wybory.
0: Nie, on cały czas bazuje na tym sentymencie zagrożenia. On to budzi, buduje to niezaufanie, a jednocześnie on właściwie wyczerpał argumentację logiczną, bo nawet senator amerykański Van Hollen, który kiedy Netanyahu przyjechał na sesję ONZ, nazwał go bezczelnym łgarzem i zbrodniarzem wojennym, który odpowiedzialny jest za śmierć obywateli amerykańskich, bo są obywatele amerykańscy Palestyńczycy, ale są również Amerykanie, wolontariusze, którzy ginęli, tak jak nasz wolontariusz, który rozdawał zupę tym cywilom palestyńskim w Gazie. Ale co więcej, i tu jest ogromny problem, tak naprawdę widzimy, że w Izraelu również, na razie to jest zjawisko marginalne, nie przesadzajmy, to nie zaważy na wyborach, ale pojawia się grupa wojskowych, którzy mówią zaraz, zaraz, tam były zbrodnie, myśmy uczestniczyli w zbrodniach. Jest ten film NASA, który niedługo będzie pokazywany i nakręcony przez dwóch reżyserów izraelskich. Reakcja Netanyahu jaka? Odbierzemy im obywatelstwo izraelskie, to są antysemici, to są zdrajcy. Zresztą mówi również o dzienniku Haaretz izraelskim. To są antysemici, to są zdrajcy w sprawy narodowej. Ktokolwiek krytykuje jego politykę, czy politykę rządu izraelskiego, Izrael dla niego jest antysemitą i zdrajcą. On się zaplątał w tym momencie, w tym wyścigu nieustannym. Wojna, wojna, wojna za wszelką cenę. I właściwie nie bardzo wiadomo, jaka jest alternatywa, bo opozycja właściwie nie ma możliwości, bo również opozycja się przyłączyła do tych głosów. Film NASA, który mówi, że wiedziano o tym i bombardowano cywilów palestyńskich, wiedząc, że to nie są terroryści. Ten film, już nie będę teraz go reklamował, ale pokazuje, w jaki sposób prowadzono państwową politykę zbrodni wojennych. I teraz on nadał taki rytm tej kampanii, że nawet opozycja, nikt nie śmie w ogóle skrytykować. Co więcej, izraelski deputowany Ofer, który w parlamencie izraelskim powiedział dosyć tej kampanii zbrodniczej, został ostatnio, próbowano go wykluczyć z możliwości kandydowania ponownie, nazwano go antysemitą, że jest przeciwny Izraelowi i tak dalej. Krótko mówiąc, każdy, kto zaczyna krytykować, no staje się jakby nie tylko, że podejrzany, ale człowiekiem do wytępienia. I to zaczyna przypominać sytuację, którą no, rozpętano w Niemczech w latach 30. Ktokolwiek się sprzeciwiał najwyższemu Führerowi, był posądzany o zdradę i do wykluczenia. Krótko mówiąc, to prowadzi do kolejnej, być może jeszcze odległej, ale fazy ostrej konfrontacji militarnej na Bliskim Wschodzie. Izrael skłóca się teraz i uważa za swojego głównego wroga kogo? Ankarę i Turcję.
1: Mm-hmm. I to teoretycznie powinno być widoczne dla ludzi w Izraelu i jest widoczne dla ludzi w Izraelu, ale fascynuje mnie, żeby, nie wiem czy to jest dobre słowo, to, że biorąc wszystko to, o czym pan mówi pod uwagę, ta machina izraelska propagandowa działa bez zarzutu, machina, która jakby no działa na rzecz de facto polityki Netanyahu, by wspomnieć choćby przykład serialu Fauda, piąty sezon serialu Fauda, który całkiem niedawno wyszedł, znanego takiego serialu, tym, którzy nie widzieli. To jest serial o takim komando Shin Betu, który działa na zachodnim brzegu i tam niszczy palestyńskie bojówki terrorystyczne. To jest serial, który, ja powiem szczerze, zacząłem oglądać ten piąty sezon. On jest zupełnie inny od tych tych poprzednich sezonów. On się też między innymi skupia na 7 października. Tam są dwa odcinki fenomenalne pod względem kina akcji, jeśli chodzi o retrospekcję.

retrospekcję tego, co działo się 7 października 2023 roku. I powiem szczerze, ja dojechałem gdzieś do 8 chyba odcinka i mam takie wrażenie, że to jest fenomenalnie zrobiona propaganda dokładnie tego, czego chce Netanyahu, bo tam jest akcja, żeby nie palić. Między innymi przenosi się do Marsylii, 2 lata po Gazie, tam jest ścigany jeden z dowódców Hamasu.

0: inteligencję, dogmatami polityki Netanyahu, tezami i bardzo dużo pycha tych tez, także oni mówią, w ciągu 2-3 lat, jeśli będziesz szukał czegokolwiek na temat Izraela, czy na Izrael a Arabowie, Izrael a Palestyńczycy, otrzymasz przez to przetworzone przez sztuczną inteligencję wyłącznie tezy izraelskie, które będą indoktrynowały już nie społeczeństwo izraelskie, ale cały świat. Krótko mówiąc, oni opanowali nie tylko technikę wojenną, no, mają ją opanowaną. Również świat polityki. Mają sojusznika nie do odstraszenia. Stany Zjednoczone, prawda? Mają swój dogmat, że wszyscy w Europie boją się krytykować Izraela, bo zaraz zostaną oskarżeni o antysemityzm. I co więcej, niedługo będziemy mieli w internecie, jak będziemy szukali jakiegokolwiek hasła, będzie ten internet będzie nakarmiony tezami izraelskimi. Zresztą wiadomo, jak się instruuje tą inteligencję. W Stanach Zjednoczonych karmi się to książkami jeszcze z ubiegłego wieku, po to, żeby ona miała więcej tez. I te tezy właśnie kanalizuje między innymi Izrael po to, żeby za parę lat teza głoszona przez Netanyahu i skrajne skrzydło rządu izraelskiego prawicowe było jedyną objawioną prawdą dotyczącą Bliskiego Wschodu.
1: To zanim jeszcze zapytam o pańską prognozę na wynik tych wyborów, to jeszcze zapytam, czy to, że Netanyahu, który jest już w oczach samych Izraelczyków potencjalnie tak skompromitowany, bo nie trudno jest znaleźć Izraelczyków, którzy mówią, mamy dosyć. Netanyahu, który prowadzi takiego typu działania, które naprawdę widać no, gołym okiem, a mimo to ma te 50 parę głosów i nie jest wykluczone, że jeśli rzeczywiście ta opozycja nie dojdzie do zgody, tam też jest kwestia partii arabskich, bez tych partii arabskich, które potencjalnie zostały wykluczone, chociaż nie do końca, jeśli nie będzie tych partii arabskich, jeśli oni jednak mimo wszystko się nie zjednoczą, to, no to Netanyahu nie uzyska większości, ale wygra wybory i dalej będzie rządził. To czy to jest przejaw tego, jak słaba jest opozycja izraelska, czy to jest przejaw takiego makiawelicznego geniuszu Benjamina Netanyahu?
0: Jedno i drugie. Jedno i drugie. On potrafi rzeczywiście mobilizować opinię swoją w kraju i ci, którzy są przeciwko niemu, są wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Po drugie, ma nieustraszonych popleczników w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych cały czas ta formuła Izrael jedynym i głównym naszym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie i na świecie. Trzecia wreszcie rzecz to jest słabość opozycji izraelskiej i brak, nie tylko Unii, braku u Netanyahu, braku opozycji, jakiejkolwiek wizji strategicznej. Jak ma wyglądać Bliski Wschód i pozycja Izraela w ciągu najbliższych lat? To, co dominuje, to jest pryncyp walka siłowa, zdusimy wszelkich przeciwników, czyli krótko mówiąc, wojna, ktokolwiek się pokaże, dostanie w łeb. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest koncentracja ludzi, czy skupianie się ludzi pod flagą. I Netanyahu wmusił tezę dla wszystkich Izraelczyków, jesteśmy zagrożeni. To nie jest czas na dzielenie się. Musimy skupiać się przy tym, który jest najbardziej efektywny, najbardziej skuteczny i teraz nie czas na rozdrabnianie się, czyli szukanie jakiejś tam historii. I jeszcze jedna historia. Tak naprawdę Netanyahu i jego partie skrajnie prawicowe mają poparcie kolonistów. No to są z jednej strony indoktrynowani religijnie, bo to jest ziemia Izraela i tak dalej, i tak dalej. Inni są motywowani politycznie, ale zapominamy o trzeciej części. To są ludzie, którzy mogą zamieszkać w koloniach żydowskich na okupowanym zachodnim brzegu, dlatego że tam mieszkania są bardzo tanie. Koszt wynajmu czy zakupu mieszkania w rdzennym Izraelu jest niesłychanie wysoki. Ale jeśli się pojedzie do tej kolonii, za nieduże pieniądze ma się komfortowe warunki, bardzo bliski dojazd, no bo tam naprawdę są odległości niewielkie, czyli krótko mówiąc, mamy trzy siły jakby, które będą wspierały Netanyahu, bo ta jego polityka jest dla nich korzystna albo z powodów religijnych, albo z powodów politycznych, albo z powodów ekonomicznych.
1: Mhm. No dobra, to w takim razie jaki pana zdanie będzie wynik tych wyborów?
0: A to trudno przewidywać. Może się okazać, że naprawdę opozycja wygra i będzie miała te 2-3 głosy więcej, ale może też się okazać, że przed wyborami nagle dojdzie do spektakularnych aktów terroru, które wzmocnią Netanyahu. Czy one będą takie spontaniczne, czy będą inspirowane? Nie wiadomo. Nie chcę tutaj być Machiavellim, prawda? Natomiast wszystko jest możliwe i ten zwrot sytuacji na Bliskim Wschodzie może być bardzo szybki i niespodziewany. I to może umocnić pozycję Netanyahu. Dobrze, wredny jest, naruszał, zaniedbał i tak dalej, ale to jest

0: Jedyny facet, który ma, jak to się mi, tą pięść stalową, może walnąć naszych przeciwników. Tu nie czas na zmienianie zaprzęgu pośrodku rzeki, jak to się mówi.
1: Był taki moment, że izraelskie media, nawet izraelskie media już mówiły, Gadi Eisenkot, nowy premier Izraela. On teraz też w zasadzie już przestaje istnieć w tej kampanii.
0: Co więcej, na ścianach są takie przedwyborcze plakaty, które pokazują na czele Netanyahu, i wali pałą uciekającego Palestyńczyka czy Araba, bo nie wiadomo tam. Mhm. A za nim idzie zaraz Gadi, który ma również emblemat, prawda, izraelski. Mówi, my im pokażemy. Czyli niezależnie, czy będziesz głosował na to, czy na to, to my będziemy i tak prowadzili taką samą politykę. I to jest prawdopodobnie, jeśli chodzi o te miejsca, o które pan pyta. No mogą być tutaj przesunięcia w jedną czy drugą stronę, ale nie zmieni to chyba ani o jotę polityki przyszłego rządu izraelskiego.
1: Zwłaszcza, że jak pamiętamy historię z 2021 roku, czyli historię wyborów, które odsunęły Netanyahu wtedy od władzy na rok, jak się okazało. To była ta koalicja Benneta i Lapida. Oni, jak pamiętamy, byli rotacyjnie premierami. Mnie to trochę przypominało niektóre sceny z polskiej polityki, czyli koalicja, której jedynym spoiwem było to, żeby odsunąć Netanyahu od władzy.
0: A to jest trochę mało, chociaż te obciążenia 7 października i te oskarżenia odbijają się mocnym echem. Już może nie tyle, czy można było tych zakładników wcześniej wyciągnąć i jak to prowadzić te konfrontacje z Arabami i tak dalej, ale ten 7 października i zaniedbania ze strony Netanyahu, no są elementem, który w świadomość Izraelczyków mocno zapadł i to może być ten kamień u szyi, który pogrąży Netanyahu.
1: Zobaczymy 27 października, może nie zobaczymy, bo może być w ogóle taka sytuacja, że będą znane wyniki wyborów, a wciąż nie będzie wiadomo, kto się z kim dogada koalicyjnie i kto będzie rządził Izraelem. W każdym razie w Izraelu to jest bardzo gorący czas. O tym czasie i o tym, co było i co może się zdarzyć, opowiadał państwu Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia, były korespondent w krajach arabskich. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a za ostatnie pół godziny dziękuję. Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu.
3: Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dodatkowi żołnierze i baterie Patriot na Lubelszczyźnie. MON wzmacnia region. Protesty we Francji. 5 tysięcy ludzi trafiło już do aresztów. Lalka Prusa znowu na fali wznoszącej. Film i serial windują popularność powieści. Minęła 21. Michał Przerwa. Zapraszam. Więcej wojska na Lubelszczyźnie. Minister obrony zapowiedział zwiększenie obecności żołnierzy i umieszczenie jednostek Patriot w regionie. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. W Lublinie wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
2: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim.
1: Według szefa MON-u granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty RCB często wysyłane są do mieszkańców województwa lubelskiego. Najważniejsze informacje z raportu końcowego Komisji Śledczej do spraw Pegasusa pozostaną niejawne, w tym pełna lista osób inwigilowanych. Tak mówi członek Komisji Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Jawna część raportu zostanie przedstawiona 12 października. Poseł Zębaczyński podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że członkowie komisji wykonali bardzo złożoną pracę, analizując ogromną liczbę materiałów przekazywanych przez służby specjalne.
3: Ustalenia jawne to ponad 300 stron i to zaprezentujemy i część tajną, gdzie znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom tej afery, cały patomechanizm i na podstawie której będziemy formułować również kolejne zawiadomienia do prokuratury, dlatego że

0: Ta sprawa to nie tylko i wyłącznie polowanie na SMS-y opozycji, podsłuchiwanie dziennikarzy i prawników, ale także gigantyczny skandal szpiegowski, ponieważ tak zwany dead end tego oprogramowania szpiegującego Pegasus wszystko wskazuje na to, że prowadził do Izraela.
1: Po zaprezentowaniu raportu członkowie komisji będą mogli zgłaszać poprawki i zdanie odrębne, a ostateczna wersja dokumentu zostanie przegłosowana później. Położne sprzeciwiają się masowej likwidacji oddziałów porodowych i chcą większego wykorzystania swoich kompetencji w edukacji zdrowotnej. Z pacjentkami pracuje prawie 30 tysięcy położnych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że niska dzietność i mniejsza liczba porodów nie oznaczają, że w Polsce potrzeba mniej położnych. Ich wiedzę i umiejętności można wykorzystać na różnych etapach życia kobiety. Tak mówi przewodnicząca regionu Świętokrzyskiego Związku Agata Semik.
2: Kobiety powinny mieć dostęp we wszystkich małych miejscowościach Polski do położnej, która jest odpowiednio wykształcona, która ma odpowiednie kompetencje. To jest edukacja wczesnoszkolna, to jest edukacja szkolna, przygotowanie do rodzicielstwa. Skończywszy na menopauzie, na powikłaniach, to jest profilaktyka.
1: Według Ministerstwa Zdrowia oddział porodowy powinien przyjmować co najmniej 700 porodów rocznie, tymczasem niektóre porodówki przyjmują ich mniej niż 400. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki. Dziś ponownie doszło do starć manifestantów z policją.
3: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieści Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślone w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się także na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
4: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
1: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy, rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 22 na południu kraju.
5: Klimat.
1: 23% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza we Wrocławiu jest dostateczna. Na południowym zachodzie Polski jest głównie umiarkowana, a na północnym wschodzie bardzo dobra.
5: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A teraz będzie rozmowa na ważne tematy w Polskim Radiu 24. Paweł Wojewódka, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, rzeczywiście na bardzo ważne tematy.
6: Trybunał Konstytucyjny.
7: I dysonans poznawczy. Ale wiesz, dlaczego dysonans poznawczy? Bo zastanawiam się, czy prezydent Karol Nawrocki wie, że utrudnia dostęp obywatelowi Karolowi Nawrockiemu do jego konstytucyjnych praw wynikających z 79 artykułu Konstytucji Rzeczpospolitej, który wprowadza skargę konstytucyjną.

0: prezydent Nawrocki sam sobie uniemożliwia w pełni korzystanie z praw obywatelskich. Jak nie ma sędziów, Trybunał Konstytucyjny nie może pracować. Jeszcze są sprawy nierozstrzygnięte z 2016 roku w Trybunale Konstytucyjnym.
1: No myślę, że to, co się wydarzyło od 2016 roku właśnie z Trybunałem Konstytucyjnym, to nie wiem, ile lat potrzeba, żeby to naprawić, ale myślę, że na ten temat już będziesz rozmawiał.
0: I to mój znamienity gość, tak.
2: Pomówmy o tym.
0: I właśnie o tym pomówię dziś z panem profesorem Mirosławem Wyrzykowskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Witam, panie profesorze.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, ten dysonans poznawczy odłóżmy na bok, ale proszę mi powiedzieć, czy dobry mam tok rozumowania, prezydent Nawrocki uniemożliwia obywatelowi Nawrockiemu korzystanie z jego pełnych praw konstytucyjnych?
3: Ja bym się tak strasznie nie martwił tym, że prezydent Nawrocki uniemożliwia sam sobie jakiekolwiek uprawnienia wynikające z konstytucji. To jego sprawa, jego odpowiedzialność. Nie może nie mieć świadomości, skoro składał przysięgę na wierność konstytucji. Nie może nie mieć świadomości, skoro stworzył sobie zespół doradców. Nie może nie mieć świadomości, skoro doradcą prawnym jest bardzo dobry prawnik, profesor Kulu. Więc wykluczam hipotezę o nieznajomości prawa i nieświadomości treści konstytucji. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje jako organ konstytucyjny zapisany w konstytucji. W ciągu 10 lat Trybunał Konstytucyjny popełnił podwójne samobójstwo. Samobójstwo instytucjonalne poprzez orzeczenia, które nie mają żadnego związku z polskim porządkiem prawnym i z konstytucją, i poprzez zachowania osób, które zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym i orzekały, ale zachowywały się przykładowo w stosunku do przedstawicieli innego konstytucyjnego organu państwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, w taki sposób, że gdyby podobne zachowanie było udziałem woźnego czy woźnej w szkole, byłaby ta osoba dyscyplinarnie zwolniona z pracy. To było coś, co podważało minimalne standardy funkcjonowania sądu, kultury prawnej i kultury osobistej. I drugi przykład moralnego samobójstwa to sytuacja związana z wyrokiem w sprawie aborcji i sytuacji, w której ja miałem zawsze wrażenie po tym wyroku, skojarzenie z Szekspirem, z Lady Macbeth, oszalałą Lady Macbeth, która próbowała i nigdy nie mogła zmyć plam krwi na swoich rękach. Nie w każdym przypadku samobójstwa musimy współczuć samobójcy.
0: Panie profesorze, powiem tak, znam pana od wielu lat i powiem tak, że bardzo pan emocjonalnie do tego podchodzi, chociaż nie ukrywam, że we mnie też to emocje budzi, chociażby dlatego, że uważam, że są instytucje w państwie, które powinny być jako ta skała. Pewne, nienaruszalne i dające mnie, obywatelowi, Pawłowi Wojewódzce, absolutne poczucie bezpieczeństwa. I teraz się zastanawiam, co ja, biedny robak, mam zrobić. Właściwie nie mam wyjścia, bo nie mam się gdzie udać i gdzie skarżyć taką zaistniałą sytuację, jak ma miejsce teraz, czyli sędziów, którzy nie mogą rozpocząć swojej pracy, a zostali powołani prawidłowo według konstytucji przez Sejm Rzeczpospolitej, bo ich nie wpuszcza prezes. Prezydent nie przyjmujący ślubowania, przyrzeczenia od prawidłowo wybranych, konstytucyjnie wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego i teraz tak naprawdę czuje się jak sierota. Ale taka sierota, która się nie ma do kogo zwrócić.

0: wrócić.
1: Ja myślę, że lepiej byłoby mówić o osieroceniu.
2: No może osieroceniu.
1: Bo sierota zawsze ma jakiegoś ojca lub matkę, do której może tęsknić. Nie sądzę.
2: Znaczy ja tęsknię do normalnego Trybunału Konstytucyjnego, który istniał do 2016 roku.
1: Właśnie. I nie sądzę, żeby obywatel, któremu ograniczono możliwości korzystania ze środków prawnych, ochrony wolności i praw, będzie płakał nad swoim ojcem czy swoją matką, którzy doprowadzili do tego, że zostałem osierocony. A przecież sytuacja jest taka, w której Trybunał Konstytucyjny z tego powodu, że prezydent nie zaprosił prawidłowo wybranych sędziów do Pałacu Prezydenckiego, aby oni odczytali rotę ślubowania, a następnie prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza ich z tego pozornego powodu, powołując się na pozorny argument, że nie złożyli ślubowania w przytomności i fizycznej obecności.
2: Wobec.
1: Dlatego
2: taki jest
1: mówię
2: zapis.
1: Inaczej. Właśnie dlatego mówię. W fizycznej i intelektualnej przytomności prezydenta nie dopuszcza ich do orzekania. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy taką sytuację, gdy sędziowie w wyniku zaniechania prezydenta i postawy niedopuszczania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, tworzy się sytuacja, w której Trybunał nie funkcjonuje, ponieważ nie może funkcjonować Trybunał Konstytucyjny, gdy nie funkcjonują w jego składzie sędziowie. Wszystkie akty urzędowe prezesa Trybunału Konstytucyjnego rozdzielające sprawy są dotknięte nieusuwalną wadą. Dlaczego? Dlatego, że nie może być zaakceptowana sytuacja, gdy czworo sędziów, za chwilę piąty, nie są urzędującymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ale są sędziami.
1: Bo oni są od chwili wyboru przez Sejm. I co to oznacza? To oznacza, że wracając do tego wyimaginowanego problemu, sytuacji, kiedy pan Karol Nawrocki, prezydent, nie będzie mógł korzystać ze skargi konstytucyjnej jako obywatel. No to oznacza, proszę państwa, że zablokowany jest mechanizm ochrony mojego prawa lub mojej wolności konstytucyjnej. Ja nie mogę zwrócić się do sądu konstytucyjnego, bo sąd nie funkcjonuje. Ale co więcej, mówimy o skardze konstytucyjnej jako takim uosobieniu mechanizmu ochrony wolności i praw.
2: To chyba, przepraszam, to jest chyba kwintesencja demokracji, skarga konstytucyjna.
1: Skarga konstytucyjna jest stosunkowo nowym elementem w mechanizmie ochrony wolności i praw i u nas jest dosyć w istocie ułomnym mechanizmem. I nawet ten ułomny mechanizm został wyeliminowany. Na czym polega ułomność? Otóż normalnie, w normalnych regulacjach prawnych, to jest możliwość zaskarżenia konstytucyjności rozstrzygnięcia sądowego bądź rozstrzygnięcia administracji publicznej. Mam wyrok i mówię, Wysoki Trybunale, ten sąd był świetny, ale popełnił błąd. Po prostu wydał wyrok, który narusza konstytucję. U nas nie można tego podnosić, tego argumentu. U nas można iść do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego i powiedzieć, Wysoki Trybunale, jestem ofiarą wyroku sądowego, który został wydany w oparciu o przepis, o którym ja mówię, że ten przepis, na podstawie którego jestem skazany, bądź na podstawie którego zostałem pozbawiony własności, bądź na podstawie którego zostałem pozbawiony jakiejś wolności, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją. I nawet ten ułomny mechanizm jest, wyeliminowany. Ale mamy inne mechanizmy, które też są wyeliminowane. Mianowicie mamy proces.

0: proces sądowy. I ja jako obywatel za pośrednictwem na ogół adwokata zwracam się do sądu z wnioskiem, żeby sąd zawiesił postępowanie i zapytał Trybunał Konstytucyjny, czy przepis, na podstawie którego ma być wydane orzeczenie, jest zgodne z konstytucją. Mam wątpliwości. Ja nie twierdzę, że jest niekonstytucyjny. Ale żeby wyczyścić pole, to proszę Wysoki Sąd o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego. No i znowu, sąd zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, mając uzasadnione wątpliwości poparte moją argumentacją i okazuje się, że zawieszone jest postępowanie sądowe. Nic się nie dzieje w sprawie. I ja jako obywatel, który wnosił o uporządkowanie systemu prawnego, czekam w nieskończoność, bo sprawy w Trybunale Konstytucyjnym od 2016 roku trwają latami. Nic się nie dzieje. To, co miało być uruchomieniem mechanizmu przyspieszenia postępowań w Trybunale Konstytucyjnym, które wcale nie były takie, tak długie, jak mówiono.
1: Jak na polski wymiar sprawiedliwości, to przy tej wadze tego sądu te sprawy trwały rok, rok i kilka miesięcy, co jak na polska praktyka wymiaru sprawiedliwości, to nie jest tak długi czas oczekiwania.
0: A w sytuacjach nagłych, a miałem taką sytuację jako sprawozdawca, były podejmowane działania na CITO. Tam był przypadek medyczny. Chodziło o rozstrzygnięcie pewnego problemu konstytucyjnego dotyczącego człowieka, który był nieprzytomny. Można było zastosować terapię autofagami, ale nikt nie był w stanie podjąć decyzji, dlatego że nie było wiadomo, czy to jest eksperyment medyczny, czy inny rodzaj terapii i powstał problem konstytucyjny. Można było w ciągu kilku tygodni doprowadzić do rozstrzygnięcia, biorąc pod uwagę sytuację osoby zainteresowanej. Ale to był wyjątkowy przypadek.
1: No ale takich przypadków, panie profesorze, jest wiele, bo przecież starsze osoby też składają skargi konstytucyjne. Też czekają na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. No i potem się okazuje, że to one już nie doczekały się na tą decyzję. A takich spraw na pewno jest bardzo wiele.
0: Absolutnie. Ale mamy inną sytuację. Popatrzmy, wydaje się, że jest coś, co nie jest związane ze skargą konstytucyjną, nie jest związane z pytaniem prawnym, ale dotyczy obywateli. Ostatnia sytuacja związana z ustawą o opodatkowaniu nadmiernych zysków korporacji naftowych. I co się okazało? To przecież okazało się dla wszystkich jasne, że dotyczy to każdego obywatela.
1: Czyli 22 miliony Polaków posiadających prawo jazdy.
0: No ale mniej korzysta z samochodów, prawda? Ale nie
1: 23 miliony prywatnych samochodów.
0: Tak, wyraz dobrobytu, co by nie powiedzieć. Ale nieważne. Ważne jest to, że proszę zwrócić uwagę, ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, ta pierwsza. Drugą podpisał z argumentem. Zostały opodatkowane duże firmy z mocą wsteczną, czyli z okresu praktycznie od marca, od wojny przeciwko Iranowi, czyli argumentował prezydent, że nie można tworzyć takiej regulacji, bo to oznacza, że prawo działa wstecz. Te podmioty nie mogły wiedzieć, że od marca będą narażone w cudzysłowie na konsekwencje tej ustawy. W związku z tym Sejm naruszył konstytucję. Zasada niedziałania prawa wstecz jest zasadą podstawową, ale nie jest zasadą bezwzględną. Można wyobrazić sobie sytuacje, w których prawo ma zastosowanie do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy. Jak można stworzyć ustawę, która by określała nadzwyczajne zyski

0: przyszłości. No, no absurd.
1: No absurd.
0: Prawda? Ale popatrzmy ostrożnie i poważnie na to, że prawo nie działa wstecz. Tak, prawo nie działa wstecz, szczególnie w sytuacjach, które dotyczą wolności i praw jednostki. Chodzi o to, żeby prawo nie było pułapką na obywatela, żeby nie zaskakiwało, żeby prawo ma działać do przodu, bo obywatel ma dostosować swoje życie, swoją działalność gospodarczą, swoje plany do obowiązującego prawa. Ale są sytuacje nadzwyczajne. I taką nadzwyczajną sytuacją, dobrze umotywowaną, bo to jest ważne, w jaki sposób uzasadnia się odstępstwo od zasady konstytucyjnej niedziałania prawa wstecz. Takie uzasadnienie zostało przedstawione. Myślę, że trafiło do przekonania prezydenta, który nie podpisał, podpisał ustawę i co? Nie uczynił tego, co poprzednio, czyli nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tak zwanej prewencyjnej kontroli, kiedy konieczne jest rozstrzygnięcie przez pełny skład.
1: Nie ma pełnego
0: składu. Ale nie ma pełnego składu. Więc to jest taki paragraf 22 zastosowany przez prezydenta. Pokazać, że no mam instrument, korzystam, ale wiem przecież, że nigdy nie będzie skutecznie wykorzystany.
1: Ale zarządził kontrolę następczą.
0: I to oznacza, że Trybunał Konstytucyjny w składzie pięcioosobowym może orzekać o trafności argumentacji prezydenta. Odstępstwo od zasady.
1: I jak pan przewiduje, panie profesorze, czy ten trybunał w składzie pięciu osób, w obecnym składzie, bo pięciu sędziów, o, znajdzie się w obecnym składzie trybunału, tych, którzy orzekają, to zgodzą się z podpisem pana prezydenta, czy stwierdzą, że rząd przygotował ustawę niezgodną z konstytucją, a prezydent, no właśnie.
0: Nie mam szklanej kuli. Nie wiem, w jakim trybie będzie wyznaczany skład orzekający, bo przecież wiemy, że składy orzekające przez ostatnie 10 lat były wyznaczane z naruszeniem ustawy o postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: No, jest przygotowywane przez prokuraturę tutaj poważne zarzuty w tych sprawach właśnie wobec ustalania składów orzekających przez ostatnie miesiące właściwie, no lata.
0: Analiza była dokonana przez wybitnych prawników Fundacji Helsińskiej i na podstawie tej analizy zostało wszczęte postępowanie. Ja myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, która ma istotny wymiar konstytucyjny, ale z perspektywy kultury prawnej i kultury konstytucyjnej. Mianowicie ta sytuacja, w której prezes Trybunału Konstytucyjnego mianowany z naruszeniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest sformułowane, jeszcze nie przedstawione, ale sformułowane zarzuty naruszenia prawa karnego jest miarą tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy. Niewyobrażalne są w normalnie funkcjonującym państwie, a w latach 2015-16-2023 nie mieliśmy normalnie funkcjonującego państwa konstytucyjnego. Mieliśmy państwo konstytucyjnie prawie upadłe. Wracam do wątku odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Naruszenie mechanizmu wyznaczania składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo poważnym oskarżeniem wobec osoby, która w ten sposób składy orzekające kształtowała. Ale to nie jest jedyny przypadek głębokiej patologii funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko w tamtym czasie. Nie dalej jak 2 lata temu mamy, a propos skargi konstytucyjnej. W Konstytucji jest mowa, że każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo do skargi konstytucyjnej. Przez pewien czas

0: Raz była dyskusja, czy podmioty, osoby prawne, przedsiębiorcy, mówiąc najkrócej, mają prawo do złożenia skargi konstytucyjnej. To oznacza sytuację, w której przedsiębiorca miał proces sądowy i przegrał proces i wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o to z wnioskiem, żeby stwierdzić niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego przegrał proces. I było ukształtowane trwałe orzecznictwo. W składzie pełnym 15 sędziów została określona, nazwijmy to, zasada prawna. Przedsiębiorca ma prawo do skargi konstytucyjnej. Co się zdarzyło? Otóż zdarzyło się to, że wyznaczony przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego skład pięcioosobowy odstąpił od tej zasady. Sędzią sprawozdawcą była pani Krystyna Pawłowicz. I proszę zobaczyć, ten wyrok zapadł większością jednego głosu, 3-2. To, co było ustalone jednomyślnie przez 15 sędziów, zostało zmienione, nazwijmy to uchylone, w sposób absolutnie niedopuszczalny prawnie, proceduralnie, przez 5 sędziów. Troje sędziów było za tym koszmarnym orzeczeniem, ale były 2 zdania odrębne. Co to oznacza? Że tak naprawdę jednym głosem nastąpiła zmiana. To jest przykład, jeden z wielu, w jaki sposób następowało niszczenie podstawowego instrumentu kontroli konstytucyjności prawa.
1: I to jest, panie profesorze, bardzo ważny element, dlatego że to pokazuje, że to dotyczy Trybunału Konstytucyjnego i wyroki Trybunału Konstytucyjnego i jego działanie dotyczą nas wszystkich. Od Kowalskiego, który jest nauczycielem, po Kowalskiego, który jest na przykład przedsiębiorcą, od Nawrockiego, który jest prezydentem i Nawrockiego, który jest obywatelem. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku państwa i moim gościem. Dziękuję za bardzo dobry wykład prawny. Edukacja pełną parą. Dziękuję, panie profesorze.
2: Pomówmy o tym. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Już za chwilę 21.30. Michał Przerwa, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Informacja ta przez pomyłkę dotarła do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, poinformował Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
4: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
3: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Zmarła piesza potrącona na przejściu przez wóz bojowy Straży Pożarnej na ulicy Zgierskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło po południu tuż przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wóz prowadził będący na służbie 22-letni strażak. Potrącił kobietę podczas wykonywania skrętu w lewo, mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
3: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty do paliw i nawozów. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 500 zł na hektar w przypadku nawozów i 52 grosze do litra oleju napędowego. Na takie wsparcie mogą liczyć rolnicy w związku ze wzrostem kosztów wskutek kryzysu na Bliskim Wschodzie. Tak mówi minister Stefan Krajewski.
6: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
3: Na wnioski o wsparcie rolnicy mogą składać do 23 października. Już kończy się pierwsza połowa meczu Polska-Bośnia-Hercegowina. Jest bezbramkowy.

0: remis na razie. Przypomnijmy, takim wynikiem zakończył się mecz w Warszawie 25 września.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest poniedziałek, 5 października, 21.32. Maria Furdyna, zapraszam. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i o zagrożeniach ze strony Rosji.
1: Stan dnia.
2: A z nami jest profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór dla naszych drogich słuchaczy.
2: Panie profesorze, chciałabym zacząć od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i można powiedzieć, że stały się codziennością dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tak zastanawiałam się nad tym, jak zacząć tę rozmowę, no ale nie sposób nie zacząć od tego, że dzisiaj doszło do pomyłki, bo odbiorcy z województwa lubuskiego omyłkowo dostali alert, który miał być wysłany dla województwa lubelskiego. Poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oczywiście przeprosiło, natomiast no to chyba pokazuje, że jeszcze jest dużo do zrobienia w kwestii informowania społeczeństwa o zagrożeniach. Czy to jest kompromitacja, duża pomyłka? Jakby to pan zinterpretował?
3: Uczymy się zawsze na błędach. Nie uważam, żeby nawet systemy działały w warunkach jakiejś gotowości w sposób idealny. No oczywiście decyzję zawsze podejmuje człowiek i to on ponosi za to odpowiedzialność. Świetnie, że RCB bardzo szybko zareagowało, od razu przyznało się do tej pomyłki, prawda? Bo to wtedy też no, takie działanie dezorientuje społeczeństwo, więc myślę o tym alercie dla mieszkańców województwa lubuskiego, więc szybka reakcja naprawiająca jest tutaj in plus. No cóż, jesteśmy testowani i tak jak miałem okazję niedawno mówić też właśnie w Polskim Radiu, to co się dzisiaj dzieje ma swoje plusy i minusy. Minusem jest właśnie to, że tutaj narażeni na tego typu działania alarmowe są mieszkańcy wschodnich województw Rzeczypospolitej i to niesie za sobą takie, a nie inne konsekwencje, szczególnie w sferze psychicznej. Natomiast od tej strony systemowej plus to jest taki, że właśnie działa państwo, w sensie testuje, analizuje, informuje, alarmuje. Pojawiają się ustępki, pojawiają się błędy, które na tym etapie dzisiejszym możemy potraktować właśnie jako takie, nie wiem jak to dobrze ująć, taką formę lapsusu, prawda? A w warunkach realnych, no to mogłoby mieć o wiele poważniejsze konsekwencje. Więc z tej perspektywy cieszę się, że to się tak zakończyło. Natomiast no, bądźmy przygotowani, że być może nie jest to ostatnia pomyłka, a takich alertów myślę, że będziemy jeszcze doświadczać sporo w najbliższym czasie.
2: Jak pan patrzy na to, co dzieje się w ostatnim czasie, jak reagujemy na zagrożenie ze strony Rosji, to te wysiłki rządu idą w dobrym kierunku, czy są jeszcze niewystarczające? Bo rzeczywiście dużo się dzieje wokół bezpieczeństwa. Mamy szkolenia z tego zakresu, chociażby w ostatni weekend Państwowa Straż Pożarna przeprowadzała w sobotę no taki trening reagowania na sytuacje zagrożenia z powietrza. To było na Mazowszu i na Pomorzu. Wcześniej też były takie szkolenia i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie. No ten temat bezpieczeństwa, reagowania na zagrożenia no staje się powoli naszą codziennością.
3: Tak, staje się codziennością i oczywiście można rozpatrywać na wielu płaszczyznach i na pewno można byłoby to rozpatrywać jakby z różnych perspektyw, z różnych kątów widzenia. Prawda? Jedni powiedzą, że państwo robi za mało, inni powiedzą, że w sam raz, inni powiedzą, że nawet za dużo, bo tego, że tak powiem, zagrożenia nie widać tak w takiej formule, która rzeczywiście uprawdopodobniałoby, że coś się może wydarzyć. Niewątpliwie najważniejszą rzeczą, jaką dzisiaj możemy powiedzieć, to jest to, że państwo nie śpi. jako struktura, tak w ujęciu takim systemem.

0: systemowym. Nie śpi w tym sensie, że podejmowane są działania, że powiedzmy obywatele i społeczeństwo są oswajani z różnego rodzaju elementami sytuacji kryzysowych, które miejmy nadzieję się nie wydarzą. Ja jestem raczej, należę do tych osób, które z dzisiejszej perspektywy uważają, że do takiego jakby wykorzystania tej wiedzy, że nie będziemy potrzebowali wykorzystywać tej wiedzy. Natomiast oczywiście też można byłoby powiedzieć, że dużo więcej można zrobić, dużo więcej, ale pamiętajmy, że państwo to jest mechanizm strukturalny, w którym ktoś podejmuje decyzje, powinny zafunkcjonować odpowiednie procedury, powinny pójść za tym polecenia wykonawcze, uruchomienie odpowiednich służb, które z kolei też muszą podejmować decyzje na swoim poziomie, a zarazem też współdziałać ze swoimi odpowiednimi tutaj partnerami, podmiotami, które na przykład działają w takiej sferze wspólnych operacji. Więc no, ja bym powiedział, że dzisiaj oceniam takie działania rządu na takie, powiedzmy, w skali ocen szkolnych 3 plus 4 minus.
1: No to jeszcze jest, panie profesorze, trochę do zrobienia. Ja się zastanawiam nad tym, jak dużym wyzwaniem dla rządu jest informowanie o zagrożeniach, bo z jednej strony trzeba poinformować społeczeństwo, z drugiej strony jak to zrobić, żeby nie wywołać paniki. Już mamy chociażby wypowiedzi paniki albo też zniechęcenia, no bo tak jak pan profesor powiedział, że całe szczęście do tej pory nic groźnego się nie wydarzyło. Natomiast już mamy takie sygnały ze strony mieszkańców Podkarpacia, Lubelszczyzny, no bo to są te dwa regiony graniczące oczywiście, do których te alerty wysyłane są najczęściej. Tam też były i syreny alarmowe, więc no to są mieszkańcy, którzy doświadczają tego najczęściej. No i tutaj jest to pytanie, czy to jest właśnie największym wyzwaniem, no bo zaraz przejdziemy do tych kwestii infrastrukturalnych, działania systemu i tak dalej, ale jaka to jest duża sztuka, żeby z jednej strony informować o zagrożeniu, z drugiej strony nie wywoływać paniki.
0: No właśnie, to jest wtedy takie pytanie, bym powiedział w tym obecnym czasie, takie no jednak retoryczne, co zrobić, żeby zachować tą wartość konstant, prawda, czyli żeby nie nastąpił przekrój w jedną lub w drugą stronę. Powiedzmy sobie wprost, jesteśmy krajem, który w zasadzie od zakończenia II wojny światowej nie dotknął na żaden konflikt militarny. Ostatnie 30 lat to są lata naprawdę dobrej prosperity. Nasze społeczeństwo się jednak bogaci, bogata. Żyjemy, wydaje nam się, w takich czasach, czy wydawało nam się, że żyjemy w czasach bardzo spokojnych. I tak naprawdę no już jesteśmy też przyzwyczajeni tak mentalnie do tego, że się skupiamy na życiu rodzinnym, na życiu zawodowym, prawda? I nagle, powiedzmy, no dla wielu osób, tak mi się wydaje, nagle, no bo ci, którzy się interesują geostrategią, geopolityką, czy w ogóle polityką, wiedzą, że Rosja jest państwem, które od 2014 roku tutaj prowadzi różne zakulisowe działania w takim wymiarze nie politycznym, tylko i ekonomicznym. Więc nagle dla wielu spośród naszych rodaków tego typu działania przysparzają bólu głowy, zdenerwowanie i tak dalej. No ale powiedzmy sobie wprost, no lepiej, żeby teraz się denerwować i nawet być nawet zmęczonym takimi alertami, ale oswajać się z nimi i rzeczywiście w sytuacji potencjalnego, poważnego kryzysu być prawdopodobnie najlepiej przygotowanym mentalnie obywatelem do tego, żeby podjąć działania, które będą od nas wymagane w sytuacji nadejścia tego kryzysu, niż właśnie w drugą stronę. Nagle stanąć, dochodzi do jakiejś sytuacji ekstremalnej, stajemy zdezorientowani, nie wiemy co robić, sięgamy po telefon, dzwonimy na 112, na przykład infrastruktura teleinformatyczna jest w tym momencie zhakowana, zablokowana i 112 nam nie odpowiada i przepraszam, że teraz tak powiem brzydko, budzimy się z przysłowiową ręką w nocniku i co dalej, prawda? Więc wydaje mi się, że lepiej dmuchać na zimne. Polityka państwa jest taka, że polityka odpowiada za nasze bezpieczeństwo, ale to bezpieczeństwo przyjmuje różnorodne formy, w tym także uświadamianie nas o potencjale.

0: zagrożeniu. Więc ja w tym momencie, mimo że nie mieszkam w województwie podkarpackim ani lubelskim, myślę, że ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w sytuacji potencjalnego zagrożenia, żeby być nawet kolokwialnie bombardowanym takimi alertami.
1: Była już taka sytuacja, że zawyły syreny, były ewakuacje, no i najlepiej poradziły sobie urzędy, były do tego przygotowane w szkołach różnie, bo jedne placówki także były przygotowane i wyprowadziły dzieci w bezpieczne miejsce. Najgorzej było ze szpitalami, które na przykład nie zarządziły ewakuacji. No tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia. Czy można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te kwestie infrastruktury, no to kwestia schronów to jest taki, no nie wiem, czy to nazwać, no taka bolączka, że tych schronów po prostu jest za mało na ten moment.
0: No i z jednej strony tak, no bo kto przez ostatnie 30 lat miał...
1: Myślał o schronach.
0: Że te strony nam w ogóle kiedykolwiek nam się do czego przydadzą. Pamiętajmy, że większość z tych stronów to są strony jeszcze budowane w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a nawet niektóre z tego, co ja gdzieś wyczytałem, to są z okresu jeszcze II wojny światowej, które były przystosowywane, czyli albo inaczej zostały zbudowane w czasie wojny, potem były przerabiane na potrzeby właśnie działań w okresie zimnej wojny, a teraz jeszcze ktoś próbuje je wykorzystać do tego, żeby właśnie w tych planach ewakuacyjnych miały jakieś zastosowanie. Więc no, jesteśmy państwem, które, tak jak mówię, ostatnie 30 lat nie spędziło na zastanawianiem się, co może przynieść przyszłość, jeżeli chodzi o ten wymiar konfliktogenny. Czego dowodem jest chociażby stan naszej ówczesnej, przed kilku lat stan naszej armii. Teraz próbujemy to nadrabiać, no bo też trzeba powiedzieć sobie wprost i tutaj nie ganię polityków za to, że przez ostatnie 30 lat o tym nikt nie myślał, no bo jednak zakładano, że ta Europa nawet z tą Rosją taką, bym powiedział, uwieszoną jak na żerandolu, taką roztaczającą taką swoje nici pajęcze w Europie, jakoś my będziemy potrafili tutaj współżyć. To się okazało po raz kolejny jakimś tam mitem. Więc mamy tutaj dużo do nadrobienia. Nie da się tego też nadrobić w ciągu, nie wiem, pół roku, roku. Dotyczy to wszystkich sfer, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cywilne. Więc przede wszystkim wydaje mi się najważniejsza rzecz, która jest i zarazem nisko kosztochłonna, a zarazem może przynieść największe rezultaty, to jest właśnie uświadamianie nas jako obywateli do tego, co powinniśmy robić, jak się zachowywać w określonych sytuacjach, gdzie kierować swój wzrok, gdy 112 nie działa, jak być przygotowanym na różne sytuacje. No i przede wszystkim oczywiście mieć tą świadomość, że pomimo na przykład, załóżmy, sytuacji, w której zostaniemy zaskoczeni jako państwo, no jednak i jesteśmy przez moment zdani na siebie, no to potrafimy się odnaleźć, a nie bezskutecznie szukamy, że tak powiem, pomocy wśród struktur państwa, które na przykład w tym czasie będą neutralizowane przez przeciwnika, no bo on się skupi na tym, ten przeciwnik, żeby właśnie te struktury państwa niszczyć, żeby doprowadzić do jego jak największego zdezorganizowania. Więc im więcej my wiemy, im więcej jesteśmy uświadamiani. Myślę, że ludzie pokroju mojego, którzy jeszcze pamiętają lata 90., lekcje przysposobienia obronnego i tak dalej, którzy sobie po prostu będziemy odświeżać to, czego kiedyś się uczyliśmy na tych lekcjach, no po prostu to zda najlepszy egzamin.
1: Panie profesorze, to wejdźmy w taką szerszą perspektywę, nie tylko Polska. NATO opracowuje plan odparcia ataku Rosji z wykorzystaniem dronów i sztucznej inteligencji, poinformowała agencja Bloomberg. Za plan Teoria Zwycięstwa odpowiedzialny jest naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksów Grynkiewicz, który ma zaprezentować główne założenia za tydzień podczas wizyty w Polsce. Rzecznik generała powiedział agencji Bloomberg, że założenia teorii zwycięstwa są proste: utrzymać przewagę NATO. Co powinno zmienić się w procedurach, co należałoby zmienić w reagowaniu NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, na zagrożenia ze strony Rosji?
0: Znaczy, przede wszystkim musiałaby się niestety, mówię niestety,

0: bo to jest mało prawdopodobne, zmienić nastawienie Białego Domu, czyli samego prezydenta Donalda Trumpa. Wycofywanie się wojsk amerykańskich z Europy podejrzewam, że jest odbierane w Rosji na tyle, na ile znam myślenie rosyjskie, jest odbierane jako oznaka słabości. Prawda? Rosjanie zawsze patrzą w tej takiej szerokiej geopolityce, że jeżeli ktoś się wycofuje, to znaczy, że jest słaby, ustępuje, bo ma jakieś problemy, prawda, i tak dalej. Oni to sobie w jakiś sposób analizują. Więc symbolika tego typu działań wskazuje, że Donald Trump według Rosjan jest po prostu słabym prezydentem i Amerykanie po prostu nie dają sobie rady. Natomiast co za tym idzie? Łańcuch dowodzenia, prawda? Amerykanie twierdzą, że chcą oddawać pałeczkę w łańcuchu dowodzenia w Pakcie Północnoatlantyckim swoim europejskim partnerom. I to jest sytuacja dla mnie chyba najbardziej pokazujące potencjalne zagrożenia, a mianowicie Amerykanie przez dziesiątki lat zimnej wojny i później, gdy my wstąpiliśmy do Paktu Północnoatlantyckiego i nasi sąsiedzi, tak naprawdę zawsze patrzyliśmy na Amerykanów jako ten najwyższy czynnik w tym łańcuchu dowodzenia. Czyli my walczymy tak naprawdę pod amerykańskim dowództwem. Amerykanie mówią, dobrze, my teraz wam to oddajemy. No i teraz się pojawia pytanie, no dobrze, jak nie Amerykanie, to kto? Niemcy, którzy mają słabą Bundeswehrę.
1: No tak, Francuzi. No bo Europa jako całość, to trudno, tutaj ktoś musi wziąć odpowiedzialność, prawda?
0: Oczywiście. A my jako w Europie, no i wtedy mówimy o tej grupie kilku państw, które powiedzmy będą próbowały tutaj działać jako te kraje wiodące. No to tak, mamy słabe Niemcy militarnie, mamy Francję, która jest silna na lądzie i w powietrzu, mamy Wielką Brytanię, z której z kolei są siły morskie i siły specjalne. Prawda? Oczywiście wojskowi nie mają z tym do końca problemu, bo jak się analizuje wypowiedzi wysokich rangów oficerów Paktu Północnoatlantyckiego i doświadczenia, na bazie których oni budują swój system współpracy, no to generalnie wojskowi nie mają z tym problemu, kto mógłby dowodzić. Tam rozmowy są prowadzone, natomiast decyzje podejmują politycy. No i wtedy znowu zaczyna się prawda, sytuacja, kto jest ważniejszy, kto będzie to próbował rozgrywać takie działania, takie kwestie militarne, wojskowe na tej płaszczyźnie politycznej, cywilnej, prawda? Więc tu jest, wydaje mi się, problem. Oczywiście my, pamiętam wypowiedź pana ministra Sikorskiego, który mówił zresztą nie raz o tym, że oczywiście połączone siły NATO przewyższają pod wieloma względami liczbowymi, prawda? Czy sprzętu, czy nawet siły żywej armię rosyjską, ale to znowu pojawia się pytanie właśnie, że o to zróżnicowanie tych standardów, jeżeli chodzi o te siły europejskie, bo tak jak powiedziałem, Brytyjczycy, Wielka Brytania to flota, siły lądowe Francja, Niemcy słabi, my mamy tutaj, odbudowujemy nasz potencjał i są kraje bałtyckie, ale jeszcze mamy oczywiście Europę Środkową, ale to w dalszym ciągu pozostaje pytanie właśnie o to współpracę, to współdziałanie, kto za co będzie odpowiadał, jaki będzie łańcuch zaopatrzenia, czyli sfera, która też mnie bardzo interesuje w tym wymiarze wojskowym, czyli logistyka, gdzie będziemy tworzyć zapasy strategiczne, kto będzie podejmował decyzje o ich użyciu i tak dalej, i tak dalej. Więc tych, takich bym powiedział, problemów natury
1: logistycznej, można powiedzieć.
0: Tak, ale w tym wymiarze nawet politycznym. Czyli tak. Kto będzie ponosił odpowiedzialność polityczną za podejmowanie decyzji w wymiarze militarnym, wojskowym w tej sferze Paktu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o państwa europejskie. Kto weźmie na siebie, nawet nie to, że weźmie ciężar odpowiedzialności, ale jeżeli nawet ktoś się zdecyduje, to czy inni partnerzy się na to zgodzą, prawda? Więc wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Póki Amerykanie mówili wprost, my dowodzimy, i prezydent Stanów Zjednoczonych, za jego pośrednictwem dowódca wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, który z natury rzeczy był właśnie amerykańskim wysokiej rangi oficerem, to pokazywało to ten łańcuch dowodzenia. W tym momencie mamy go zachwiany, prawda? Więc, ale powiedziałem też, że wojskowi dogadają się, ale to...
1: No tak, no ale jedna sprawa są kwestie wojskowe, inna sprawa to są kwestie polityczne. Panie profesorze, bo zaciekawiło mnie to, co pan powiedział odnośnie postawy Stanów Zjednoczonych, dokładnie Donalda Trumpa. Czy właśnie postawa Donalda Trumpa, ona mogła też spowodować, że no, Władimir Putin

Coraz śmielej zachowuje się wobec państw NATO. Tych rosyjskich prowokacji jest coraz więcej, nie tylko w Polsce.

0: każdy przywódca rosyjski, bez względu na to, czy mówimy o dzisiejszej Rosji, czy o Związku Sowieckim, czy o carskiej Rosji, oni zawsze, czy przywódcy carowie, czy Józef Stalin, czy Władimir Szeleni, czy każdy kolejny Gęsek, to tylko z silnymi tutaj przeciwnikami, silnych przeciwników się obawiali. Pamiętamy słynne parówki Nikity Chruszczowa, które, prawda, uważał Kennedy'ego za bardzo słabego prezydenta, a jak przyszło co do czego, no to ugiął się, prawda? Więc tutaj niewątpliwie ja myślę, że to myślenie się nie zmieniło. No i Władimir Putin tak samo widzi. Trump chce rozmawiać, Trump chce negocjować, Trump mówi, że wycofuje wojska, rozpoczął wojnę z Iranem, gdzie teraz się okazuje, że nawet nie ma odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o środki rażenia, czyli o amunicję, prawda, rakiety, amunicję artyleryjską i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie trzeba być jakimś geniuszem geopolitycznym, żeby stwierdzić, że w takim razie no, Trumpowi chyba coś nie idzie, prawda? I on tutaj mówi, że on się z nami dogada, czyli z Rosjanami, więc ewidentnie dla mnie to jest taka sytuacja. I to, co mnie dziwi właśnie, a w jaki sposób to sobie tu tłumaczę obecne działania Rosji, ja uważam, że do wyborów te działania rosyjskie będą najbardziej nasilone, dlatego że to miało służyć pod kątem akcji wyborczej, prawda? I tego budzenia społeczeństwa, w społeczeństwie rosyjskim tego stałego zagrożenia potencjalnego ze strony NATO. Tymczasem i wydawało mi się, że to po tych wyborach się uspokoi, że to jednak te emocje opadną, prawda? Tutaj ta narracja rosyjska, jeżeli chodzi o te działania hybrydowe, zmieni się. Natomiast się okazuje, że się nie zmieniła. A to by właśnie sugerowało, że po prostu Putin zwietrzył okazję poprzez ustępstwo Trumpa do tego, żeby próbować robić tą akcję w stylu push and pull, prawda? Czyli pchanie i odciąganie. Zobaczyć, jak daleko...
1: No właśnie, jak daleko posunie się Rosja? Tak. To jest to pytanie. Czego my możemy się spodziewać? To jest cały czas, no bo tak jak pan przytoczył słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że no jak popatrzymy na to, jakie siły ma NATO, a Rosja, no to wiadomo, że siły Sojuszu Północnoatlantyckiego są dużo mocniejsze. Czy to jest też takie testowanie jedności sojuszu?
0: Tak, dlatego że proszę zwrócić uwagę, Władimir Putin faktycznie od początku swojej prezydentury, jeżeli chodzi o stosunki z Europą, grał tylko na jedną rzecz. Na rozbijanie tej jedności europejskiej, prawda? Na chaos, na przekupywanie poszczególnych państw, w cudzysłowie przekupywanie korzystnymi warunkami gospodarczymi. Dlaczego Niemcy mają do dnia dzisiejszego problem, jeżeli chodzi o politykę energetyczną? Bo dzięki działaniom kanclerza Schrödera zawieranie niekorzystnych dla Niemiec, to znaczy z perspektywy obecnej niekorzystnych, prawda, ale wtedy bardzo korzystnych finansowo umów, tak naprawdę kanclerz Schröder uzależnił Niemcy od rosyjskiego gazu i ropy. I w tym momencie de facto to pokazuje też skalę zaangażowania Rosji w to rozbijanie, prawda? Rozbijać politycznie, rozbijać gospodarczo. Dzisiaj patrzymy na Francję. Ja nawet zrobiłem taki krótki w swoim social mediach, krótki materiał na temat porównania tego, co się dzieje we Francji obecnie z tym, co miało miejsce prawie 60 lat temu, w 1968 roku. I nie wykluczyłbym też, że to, co się dzisiaj dzieje we Francji, a też jest w jakiś sposób podsycane przez środowiska lewicowe. Ja powiem szczerze, postawię taką tezę. Ja nie wiem, czy tam gdzieś nie popłynęły po drodze jakieś pieniądze z firm, słupów, które tak naprawdę są zasilane przez Kreml. Naprawdę, to jest piękna
1: sytuacja. Czyli można powiedzieć, że wpływanie na każdym możliwym poziomie.
0: Oczywiście. Na wszystko, co osłabia Europę, osłabia jedność Europy i co tak naprawdę umożliwi zmianę nastawienia państw europejskich nie tylko do wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale bezpośrednio do jakby odnowienia relacji z państwem rosyjskim. Bo Władimirowi Putinowi w pewnym momencie będzie na tym zależało, bo jednak Europa bardzo mocno finansowała Rosję poprzez zakup surowców i produktów energetycznych w Rosji.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był gościem Polskiego Radia 24.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Działa już trzecia odsłona programu Ceny Paliw Niżej. Zdaniem ekonomistów będzie miała pozytywny wpływ na inflację. Awantura po słowach amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Polska ambasada chce przeprosin. Powoli kończy się polska złota jesień. Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. Trzecia odsłona programu Ceny Paliw Niżej będzie miała pozytywny wpływ na inflację i spowolni wzrost cen produktów w sklepach. Według ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego program CPN obniży średnioroczną inflację w Polsce o około 0,03 punktu procentowego. Jednak podwyższona inflacja wywołana cenami paliw najprawdopodobniej uniemożliwi obniżki cen stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i co za tym idzie obniżenie rat kredytów hipotecznych.
2: Ceny paliwa mają silny wpływ na ceny żywności dostarczanej do sklepów. Ponadto obniżka podatku VAT z 23 do 8% sprawia, że firmy, które mogą odliczyć VAT od paliwa, tak wiele nie zyskują.
3: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
2: Powiedział główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Wysokość cen paliw wpływa również na oczekiwania inflacyjne sektora bankowego. W symulacjach kredytów hipotecznych pojawiają się wyższe raty, zwraca uwagę szef zespołu analitycznego Spot Data Ignacy Morawski.
4: Już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
2: Decyzja o zmianie stóp procentowych może zapaść w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski dostanie nowy raport o inflacji. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Szarze do Polski w Stanach Zjednoczonych. Bogdan Klich wezwał amerykańskiego publicystę Tuckera Carlsona do wycofania się ze swoich skandalicznych wypowiedzi i przeproszenia za znieważenie Polaków, obywateli brytyjskich oraz pamięci ofiar zagłady i wszystkich tych, którzy zginęli w walce z nazizmem. Carlson wywołał falę krytyki, gdy w wywiadzie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że decyzja Wielkiej Brytanii o walce z nazistowskimi Niemcami nie była dobrym pomysłem.
5: Amerykański publicysta w rozmowie z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem stwierdził, że teza, jakoby Adolf Hitler zaatakował Polskę bez żadnego powodu, jest

0: kłamstwem. Swoje argumenty opierał na niemieckim niezadowoleniu z traktatu wersalskiego i sporach terytorialnych, kwestionując jednocześnie sens przystąpienia Wielkiej Brytanii do II wojny światowej w obronie Polski. Prowadzący odrzucił zarzuty, jakoby usprawiedliwiał Hitlera, oświadczając: z pewnością nie bronię tu Hitlera. Na te wypowiedzi zareagował Bogdan Klich. W liście opublikowanym w mediach społecznościowych zażądał natychmiastowych publicznych przeprosin za te haniebne słowa, podkreślając, że nazistowska propaganda nie może być zrehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, historia nie może być zniekształcona, zaznaczył Bogdan Klich, przypominając w swoim liście niezaprzeczalne fakty historyczne związane z II wojną światową. List jest również apelem o pamięć o ofiarach, które w tamtym czasie straciły życie. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie, zakończył swój list Bogdan Klich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Autobus zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
1: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebna będzie także uzupełniająca opinia toksykologiczna. Prokuratura nie składa broni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jeszcze w tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję sądu, który zgodził się na jego wydanie. Prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
3: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany.
1: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie jest wiceminister sprawiedliwości z czasów PiSu, wobec którego wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Po spokojnym i ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać. Do Polski wrócą chłodniejsze masy powietrza, a miejscami opady oraz silniejszy wiatr.
4: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
1: Synoptycy ostrzegają także przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu kraju. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 9.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro jeszcze ma być słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 22 na południu.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 22 patrzę na to, co dzieje się w meczu Bośnia i Hercegowina-Polska. No niestety, jeżeli chodzi o gole, to nie dzieje się nic. 62 minuta spotkania, bezbramkowy remis, czyli podobnie jak 10 dni temu. Wówczas to spotkanie było w Warszawie i także zakończyło się bezbramkowym remisem, no ale tutaj mamy jeszcze 30 minut gry. Zobaczymy, co się wydarzy. Trzymamy oczywiście kciuki za biało-czerwonych. To mecz w ramach Ligi Narodów. A teraz Maciej Jastrzębski opowie Państwu o groźbach Rosji i o tym, jak na nie reagować. Opowie także o tym, co zafundował Rosjanom Władimir Putin po niedawnych wyborach do Dumy Państwowej i o tym, czy Rosjanie widzą koniec wojny na horyzoncie.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Wy tam macie tę demokrację i ciągle się kłócicie. Zmieniacie prezydentów i premierów, a u nas w Rosji jest stabilna sytuacja. Często słyszałem takie wypowiedzi mieszkańców.

0: uciekając w Rosji od zwolenników Władimira Putina. Odpowiadałem, że właśnie dzięki zmianom my się rozwijamy. To jest takie odwieczne prawo przyrody. W Rosji tydzień temu zakończyły się wybory. Nikt nie wierzył w ich uczciwość. Nikt się nie łudził, że coś zmienią. Dziś będzie o wyborach, o rosyjskiej opozycji i sojusznikach Władimira Putina. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Wybory były jak zawsze bez wyboru. Nawet bez pozorów jakiegokolwiek wyboru. Zwyciężyli ci, którzy mieli zwyciężyć. Rozmawiałem z Rosjanami głosującymi na lazurowym wybrzeżu Francji. Oni liczą na zmiany, ale wierzą, że pomoże w tym demokracja. A przecież w Rosji demokratyczny wybór oznacza, że wybierasz między Władimirem Putinem, a Putinem Władimirem.
1: Nie pierwszy rok w Rosji żył, jak się понимаю.
0: Nie pierwszy rok mieszkam w Rosji i zdaję sobie sprawę, co się dzieje i co będzie. Chciałbym, żeby głos ludzi miał jakiś wpływ na władzę, żeby dotarł do nich jakiś sygnał. Chcemy wreszcie pokoju i spokoju. Mam nadzieję, że władze zrozumieją, że coś jest nie tak, że stosują nieprawidłowe metody i że trzeba coś zmienić. Jeśli chodzi o wojnę, to jednak zależy jej koniec od Ukrainy i Putina, bo Duma raczej nie decyduje o tym.
2: Duma nie решает все это.
3: Хочется, чтобы все закончилось поскорее.
0: Chciałoby się, żeby wszystko skończyło się jak można najszybciej. Chcemy naprawdę, naprawdę chcemy pokoju.
3: Конечно, хочется всем мира.
0: Oczywiście nie wszyscy Rosjanie chcą ewolucyjnych zmian. Jest to pozycja, która albo bojkotowała wybory, albo wzywała do głosowania na kogokolwiek, byle nie na ludzi Władimira Putina. Były za granicą protesty, a w Rosji różne akcje, niszczenia kart do głosowania czy dopisywania kandydatów głoszących antywojenne hasła. Już za chwilę o tym, jak postrzegają rosyjską opozycję, opowiedzą były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel i rosyjski politolog niezależny Grigori Amnuel.
4: Prawdziwa Rosja.
5: Jest oczywiście wiele osób, Rosjan, którzy nie tylko nienawidzą tego systemu, ale starają się mu przeciwdziałać. W Rosji jest to bardzo trudne, ale i za granicą. Ale prawda jest taka, że ja nie widzę na dzień dzisiejszy, powiem to szczerze, jakiejś wielkiej mocy sprawczej wśród Rosjan myślących inaczej niż Putin, będących jego przeciwnikami, którzy widzą to, co on robi z samą Rosją. Widzę pewne jakieś takie czasami skłócenie, widzę pewne braki, delikatnie mówiąc, programowe. Tak, znaczy innymi słowy, chciałbym bardzo, bo to było najlepsze, żeby to Rosjanie sami zmienili, prawda, swój kraj, żeby on przestał być pod rządami, żeby w ogóle Putin przestał rządzić i jego klika. No ale nie możemy na to liczyć. I to też, wracając do jednego z pytań poprzednich, które Maćku zadałeś, no to sprawia, że nasze zadanie i Ukraińców również jest trochę trudniejsze, bo ja jestem przekonany, że prędzej czy później dojdzie w Rosji do zmian. Ci ludzie, którzy będą je przeprowadzać, to też jest ważne w jakim kierunku, bo ten pierwiastek jednak neoimperialistyczny nie jest całkowicie obcy, nawet wśród ludzi, którzy Putina nienawidzą, nie zapominajmy o tym. To jednak to będą raczej ludzie, których nawet być może dzisiaj nie znamy po prostu. To jakoś historia się potoczy. Nie widzę po prostu, no nie widzę jakiejś zorganizowanej siły. Więc to sprawia, że musimy, mówiąc kolokwialnie, i to ja rozumiem, no nie chcę tutaj, może Grigory chce się ze mną dać polemiki, ale po prostu nie widzę za bardzo takiej siły, która by sprawiała, żeby powiedzieć, dobra, no my robimy swoje, ale to jest kwestia czasu w Rosji, sami Rosjanie to zmienią. Obawiam się, że no długo czekamy na to, zbyt długo chyba.
6: Na ciała.
0: Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę miałem nadzieję, że Rosjanie coś zrobią, żeby zatrzymać Putina. Jednak nadzieja moja powoli gaśnie.
6: Nadziejał się. No u mnie nadzieja pocichońku ugasaje.
7: Ja nie nadziejał się na mnogo raniej.
0: Ja przestałem mieć nadzieję znacznie wcześniej. Nic nie przychodzi znikąd i nie odchodzi nigdzie. Skąd mieliby się wziąć ludzie chcący występować przeciwko reżimowi, jeśli już całe pokolenie młodzieży wyrosło za czasów rządów Putina, a za chwilę wyrośnie kolejne? Pokolenie indoktrynowane na uniwersytetach, w szkołach i przedszkolach. Natomiast pozostali to ludzie żyjący w Związku Sowieckim, który prowadził wojny w Afganistanie i później w Rosji, która prowadziła terrorystyczną wojnę w Czeczeniu. Ani afgańska, ani czeczeńska wojna nie zostały potępione przez rosyjskie społeczeństwo. Były w

0: historii Rosji przeprosiny, na przykład za Katyń, za Pragę czy Budapeszt, ale to nigdy nie był akt całego społeczeństwa. Dlatego społeczeństwo tak łatwo przyswoiło hasła Krym nasz, no i te pozostałe. Jak widać, niepotrzebna jest mobilizacja. Ludzie idą na wojnę często dobrowolnie z jednego powodu. Nie ma w Rosji innej windy społecznej, która wywiezie cię na szczyt. Wystarczy spojrzeć na listy kandydatów w niedawno zakończonych wyborach. Tam ponad 1500 kandydatów. To ludzie, którzy byli na froncie. I to nie chodzi tylko o rządzącą partię Jedna Rosja, ale o wszystkie partie, które dostały się do Dumy. W parlamencie będzie zapewne około 100 osób, które przeszły wojnę. Czego więc możemy oczekiwać od kraju, z którego owszem, uciekło wiele osób, ale oni uciekli, bo chcą chronić swoje spokojne życie i zachować Rosję taką, jaką ona była zawsze. To jest taki trend wielkiego państwa, a pozostałe kraje są małe i niepotrzebne. Jak mówił jeden z carów, gdy rosyjski car łowi ryby, zagraniczni ambasadorowie muszą poczekać. Taki jest trend. Proszę przypomnieć sobie, że aby zmienić myślenie po upadku III Rzeszy, potrzeba było co najmniej 25 lat. Wielu w Rosji, owszem, chce zmienić portret na ścianie, ale zmienić na swój. Zrezygnować z tej manii wielkości chciałoby niewielu. I to jest właśnie problem.
1: Mnogi chcą zmienić portret na ścianie, na swój własny. I nie более того. Odkazać od wielicia, od pobiedobiesia, nie tu большого количества желающих. Вот в чем проблема.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Coraz częściej słychać w Unii Europejskiej, szczególnie w państwach przyfrontowych takich jak Polska czy kraje bałtyckie, głosy na rzecz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan i części Białorusinów, bo przecież reżim Łukaszenki wspiera reżim Putina. Poprosiłem o komentarz w tej sprawie białoruskiego prawnika, byłego więźnia politycznego Alesia Michalewicza.
3: Zawsze jest pytanie, jak podejmowana jakaś decyzja, czy ta decyzja raczej jest krótkoterminowa, czy jest podjęta dlatego, żeby coś zmienić na przyszłość. No i z jednej strony rozumiem i rządy, i obywateli różnych państw Unii, które w pierwsze dni wojny chcieli powiedzieć, że nie chcemy tutaj Rosjan, Rosjanie nie idą, nie protestują przeciwko tej wojnie, tak? Jest tylko tak mało tych Rosjan, którzy protestują. No to niech będzie taka odpowiedzialność zbiorowa i niech wszyscy oni po prostu wtedy nie wjeżdżają, tak? Z jednej strony to jest, można tak powiedzieć, sygnał, który bardzo szybko dociera. Z innej strony, na dłuższą perspektywę, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo złego. Dlatego, że każdy dyktator próbuje pokazać swoim obywatelom, że nienawidzą nie mnie dyktatora, tylko nienawidzą nas jako naród, tak? Nas jako społeczność, nas jako ludzi, jako Rosjan, czy nas jako Białorusinów. Oni nas nie chcą, oni nas nienawidzą i próbują pokazać, że to nie ja jestem jako dyktator taki zły i prowadzę tak złą politykę, tylko nas w ogóle generalnie nienawidzą. Widzą. Takie po prostu decyzje, jak nie wydawać wizy i nie wpuszczać, nie pokazywać, nie dawać możliwości w ogóle żadnych kontaktów z Unią, w długoterminowej perspektywie po prostu rujnują wszystkie kontakty, zmniejszają wsparcie dla, powiem tak, modelu europejskiego, wsparcie dla demokracji, wsparcie dla praw człowieka i tak dalej, dlatego że ludzie muszą co najmniej widzieć model, tak? Białoruska rewolucja 2020 roku w dużym stopniu stała się możliwa w ogóle przez to, że ludzie wyjeżdżali do Polski, do Litwy, do całej Unii, tak? Ja tutaj też chcę powiedzieć, że ten model schengenowski, który w dzisiejszych dniach już przyjmujemy jako normę, no można sobie wyobrazić, że jeszcze 30 lat temu dla każdego, dla Francji była swoja wiza, dla Niemiec była swoja wiza, nawet tam dla Litwy, Łotwy i tak dalej, Białorusin miał w ogóle robić dla każdego państwa inną wizę, tak? I ta możliwość w ogóle zobaczyć, jak wygląda Unia. Dla Rosjan na przykład, pamiętam piosenkę, którą napisał ktoś z bardów, z piosenkarzy z Kaliningrada. Zdrastwuj, Lidl, zdrastwuj, Biedronka. O tym, że Biedronka z Lidlem przekonywali w ogóle obywateli Rosji do tego modelu, obywateli, którzy zamieszkiwali w ogóle obwód królewiecki po prostu najszybciej, tak? Po prostu pokazując, że ten system jest lepszy, jest tańszy, jest bardziej urozmaicony i...

0: Dlatego po prostu ten model, właśnie wracam do tego, że ten model z zakazywaniem wjazdu, zakazywaniem wiz i tak dalej, według mnie jest bardzo zły, ponieważ robię tak, że obywatele widzą i się przekonują, że to, co mówi propaganda rosyjska, no niestety jest prawdą, bo nas tam nie chcą, z nami nikt nie rozmawia, nas w ogóle nie chcą wpuścić nawet, żeby my tam zobaczyli w ogóle, jak ten świat wygląda i tak dalej. No i to dyktatorom pomaga, tak? Po prostu to jednoczy społeczeństwo w jakimś stopniu, gdzie wrogiem jest Zachód, tak? I gdzie wrogiem jest Unia Europejska. No i bardzo często w przypadku Białorusi wrogiem jest Polska.
1: Przejdźmy na moment do opozycji, bo usłyszałem ostatnio takie zdanie, że białoruska opozycja bardzo dobrze, że jest za granicą, że działa, że ma swoje struktury, że jest zorganizowana. Natomiast do rosyjskiej opozycji coraz mniej zaufania mają politycy i komentatorzy chociażby, tak, z krajów tych zachodnich, dlatego że twierdzą, że jest niezorganizowana, a jeszcze mało tego, w wielu wypowiedziach opozycjonistów jest owszem chęć obalenia Putina i pomocy Ukrainie, ale ciągle przewija się jeszcze takie hasło Wielkorusi.
0: Jeżeli rozmawiam o opozycji, no to na pewno mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, tak? Tylko zawsze jest trochę inne pytanie. Jeżeli się urodziłem na Białorusi, jestem Białorusinem, jestem częścią zorganizowanego narodu, który umie, potrafi i tak dalej, no to czy to jest wybudowane tylko przeze mnie samego, czy to jest po prostu cecha narodowa i właśnie te lata budowania społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, które w ogóle dają swoje skutki. Jeżeli zobaczymy i zaczynamy porównywać sytuację z Rosją i jeżeli tam jest wiele gorzej i tak dalej, to u mnie zawsze jest pytanie, jeżeli człowiek z Rosji, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie, które na pewno będzie przydatny na rynku pracy w ogóle każdego normalnego państwa, ponieważ jest w stanie tworzyć produkt krajowy brutto, coś po prostu dawać jakieś dodatkowe, coś dodatkowego dla tego państwa. Czy nie byłoby lepiej w ogóle tych wszystkich ludzi po prostu z Rosji po prostu zabrać, żeby oni w ogóle wymigrowali i żeby ta Rosja została jako taka, co najmniej ta właśnie centralna Rosja, Moskwa i tak dalej, została jako taka przegrana terytorium, gdzie w ogóle nikt nie chce mieszkać, gdzie tak jest ta dyktatura najstraszniejsza, tak? No ale z innej strony z tej Moskwy wszyscy uciekają. Jeżeli zobaczymy historycznie, jak to było między księstwem moskiewskim a księstwem litewskim, no to szlachta, bardzo często szlachta z księstwa moskiewskiego uciekała do nas, tak? Na Litwę, tak? Do wielkiego księstwa litewskiego. Dlaczego? No bo nie było takiego caryzmu, nie było takiej władzy centralnej, nie było zabijania w ogóle tej szlachty i bezprawia i tak dalej, tak? Dlatego według mnie trzeba po prostu stworzyć wszystkie warunki, żeby w ogóle ta Rosja, no niestety, po prostu stała się bezludna, tak? Żeby było jak najmniej ludzi w ogóle, którzy są w stanie w ogóle w tej Rosji coś pozytywnego robić, tworzyć tą gospodarkę, ponieważ no, jestem przekonany, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą do ostatniego żołnierza, czy do ostatniego dolara, tak? I jakby im mniej pieniędzy jest w tej Rosji, im mniej jest ludzi twórczych, kreatywnych, no to tym lepiej będzie dla wszystkich. I właśnie jestem przekonany, że Unia Europejska może po prostu wybudować politykę nie tylko wobec władz rosyjskich, ale też politykę, która by zachęcała społeczeństwo rosyjskie do zmian, do reform, do bycia normalnymi i też, jak powiedziałem, do uciekania z Rosji. Uważam, że to jest też część bardzo ważnego procesu.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Skoro już rozmawiamy o Białorusi, to pora, żeby moi goście Robert Pszczel i Grygori Amnuel odpowiedzieli na pytanie o to, czy państwo Aleksandra Łukaszenki powinniśmy traktować jak zagrożenie. Mówimy wiele o rosnącym zaangażowaniu rosyjskich służb w tworzenie klimatu zagrożenia ze strony Rosji dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Część tego scenariusza to Aleksander Łukaszenka. Czy będzie on w każdej sytuacji szedł ramię w ramię z Władimirem Putinem, czy tylko obecnie robi dobrą minę do złej gry?
3: Ja mogę сказать swoje opinie i na skoro ja znam Białorusi.
1: Mogę powiedzieć, co ja o tym sądzę na podstawie własnego doświadczenia, na tyle, na ile znam Białoruś. Dopóki Białoruś będzie rządzona przez Łukaszenkę, będzie udostępniać swoje terytorium Rosji, ale nigdy bezpośrednio nie przystąpi do wojny ani przeciwko Ukrainie, ani przeciwko komukolwiek. Dając taki rozkaz, Łukaszenko

0: Nie będzie miał przecież pewności, że jego własna armia nie ruszy na Mińsk. On gra. On ma zwierzęcy instynkt. On gra tak, żeby przejść między dwoma niebezpieczeństwami i wyjść suchą nogą z wody, jak to się mówiło kiedyś w czasach Związku Sowieckiego.
1: Było takie sowieckie wrażenie.
2: Robert, ty masz też takie zaufanie do, znaczy, że tak powiem, wojnę, tego instynktu samozachowawczego Łukaszenki?
3: No, zawsze trochę tam staram się unikać takich jakichś takich kalek, prawda, itd., ale coś w tym jest, uproszczenie. No, Łukaszenka jest taką trochę mniejszą wersją Putina, prawda? Z różnych względów oczywiście to jest inna skala i tak dalej, ale czyli jednym z elementów, którym jest podobny, on się boi. No, Putin też się boi, prawda? Putin to nie jest samobójca, tylko dlatego siedzi w bunkrze, dlatego się bał w czasie COVID-u, dlatego tak naprawdę no, to byłby ostatni, który by poszedł przysłowiowym tam bagnetem na wroga, bo tego by uciekł. To jest oczywiste. Tak samo Łukaszenka. Natomiast więc zgadzam się w tym, że on rozumie pewne rzeczy, zgoda. No ale nawet jeśli nie gotów pójść na wojnę, to po pierwsze nie on pociąga za wszystkie sznurki i jest jednak mocno uzależniony od Putina. Po drugie na wojnę to może nie, ale taką wojenkę, no a przecież co to są te wszystkie prowokacje? Białoruś daje jednak, użycza swojego terytorium do pomocy Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Białoruś uczestniczy w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i innym krajom. Białoruś pomaga Rosji w prowadzeniu różnych działań. Już nie będę mówił o roli tam i służb i wszystkiego tego, prawda? Więc ja bym nie dorabiał Łukaszence jakichś imperialistycznych, bo to nie ta skala. I tak, no nie wierzę w to, że tak powiem, gotów był wysłać, nie wiem, w celu zdobycia tam, nie wiem, Gdańska czy. Ale jego rola pomocnicza jest rolą bandycką. Ja bym powiedział tak, dopóki u władzy będzie Putin, to spokojnie w miarę Łukaszenko zachowując się tak barbarzyńsko, jak się zachowuje, prawda? Trudno się będzie spodziewać, że jakby nie będzie typowym agierem. Natomiast tak, no w tym sensie się zgadzam z Grigoriem, że nie dostrzegam, jeśli można go tak skomplementować, czasami przebłyski większego kontaktu z rzeczywistością niż to jest już u Putina, co jest groźne samo w sobie. Czyli Łukaszenka jest, no wiadomo, no to stary kołchoźnik, no co tu dużo mówić, no nie jest to jakiś tam, prawda, wielki przywódca. Jest to satrapa agresywny, jednak ma krew na rękach. Natomiast no widzimy to przy różnych zachowaniach, jak widzi, że gdzieś tam ktoś ostrzej zareaguje i uderza w czułe miejsca, no to często się wycofuje i udaje, że tego. Więc nie można tego lekceważyć, ale nie należy go postrzegać jako najważniejszego problemu, tak bym powiedział.
1: No bo pierwszych Łukaszenka siedzi dłużej u władzy niż Putin.
0: Łukaszenka dłużej rządzi niż Putin. Kiedyś Echo Moskwy przeprowadziło taki plebiscyt przed wyborami prezydenckimi w Rosji, gdy Putin nie był jeszcze prezydentem, i ten plebiscyt wygrał Łukaszenka. Putin doskonale to pamięta. Mówić, że oni się lubią, to tak jakby mówić, że kot z psem żyją w przyjaźni. Tak może być, ale nie w domu, w którym zwierzęta dostają tyle samo jedzenia.
1: Jak koszka z sobaką, no nie w tym domu, gdzie kormią to jednakowo.
3: Grigori, tylko przerwiły ciebie. Tylko pamiętasz, że na Echo Moskwy to już wiele innych osób też wygrało, prawda?
1: Tak,
3: i co
1: tak,
3: z tego?
1: Tak,
3: oni
1: tak,
3: się
1: tak.
3: Raczej nie pamiętają.
1: Tak, no prosty счет Łukaszenki.
0: Po prostu różnica wygranej Łukaszenki była ogromna.
1: Przy wygrze u Putina był rozgromny. Tam
2: ja
1: poli 70% Rosjan.
2: Zresztą oczy i mnoga żurnalistów.
0: Wielu dziennikarzy podkreślało, że marzeniem Łukaszenki jest być prezydentem państwa Związkowego Białorusi Rosji. Sądzę, że on już wyleczył się z tego marzenia.
1: To tak, taka myśl
2: ja
1: u niego była. Taka myśl u niego była. Da, конечно. I jest jeszcze jedno, samo ważne z mojej точки зрения, определяющее.
0: Jest jeszcze coś istotnego, z mojego punktu widzenia oczywiście, coś decydującego. Łukaszenka lubi i zna swój kraj. To jego kraj, podkreślam tę retorykę, jego kraj. Putin nie lubi Rosji i jej nie zna. Ona dla niego nie ma znaczenia. Traktuje ją jak własność organizacji, klanu, który akurat jest przy władzy.
1: Klana, który on przedstawia tu władzę.
3: Ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że z punktu widzenia planistów wojskowych, to odpowiedź na to pytanie już dawno została udzielona. I terytorium Białorusi i w ogóle system wojskowo-polityczny, a przede wszystkim wojskowy, jej terytorium jest po prostu traktowane przez planistów natowskich jako część rosyjskiego czy wspólnego.

0: systemu. No i jeśli traktujemy Rosję jako zagrożenie, no to chyba Łukaszenka rozumie, że nie możemy oddzielać. To te rzeczy, o których, że to Putin to nie Łukaszenka, Łukaszenka, okej, to jest tego, ale to jest jego wybór. No człowiek, który, nie zapominajmy o paru rzeczach, człowiek, który zmienił konstytucję. Ja wiem, że to dla dyktatora to nie ma nic takiego, ale zmienił konstytucję w sprawie absolutnie fundamentalnej, która właściwie, czego nie musiał robić. Białoruś było państwem tak zwanym konstytucyjnie nienuklearnym, prawda? Zmienił, żeby umożliwić to, co, na co nalegał Putin, rozlokowanie broni nuklearnej na terytorium Białorusi. To raz. Po drugie, no nie jest tajemnicą żadną, bo nawet się tymczasem moim zdaniem głupio chwalą, że na terytorium Białorusi są budowane, czy są już rozlokowane różne wyrzutnie. Nie mówimy tylko o rakietach, ale mówimy o wyrzutniach na przykład dronów. I to te, które dzisiaj są używane, bliżej tam, ale jest te, które mogły być potencjalnie, mówimy o takich rojach dronowych i tak dalej, więc my nie mamy wyboru. My jako państwa NATO, jako Polska i inne kraje frontowe, zwłaszcza graniczące z Białorusią, traktować Białoruś pod rządami Łukaszenki jako kraj wrogi, który jest częścią wrogiego i zagrażającego nam aparatu wojskowego, ofensywnego, dowodzonego z Moskwy. I to Łukaszenka musi rozumieć. Czasami to rozumie, ale efektów tego zrozumienia nie widać tak dużo, jak powinno było widać.
1: To na dziś tyle. A już za tydzień porozmawiamy o tym, jak nastawienie rosyjskiej gospodarki na kontynuowanie wojny i powszechna militaryzacja odbijają się, jeśli odbijają się w ogóle, na życiu przeciętnych Rosjan. Czy jest praca, co ze służbą zdrowia i zaopatrzeniem w sklepach? Proszę słuchać audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 w każdą sobotę po 17. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Hurra!
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 22:30, Michał Przerwa, zapraszam. Na początek ważne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że może dojść do otwarcia amerykańskiej bazy w Polsce. Przekazał, że rozważy też utworzenie bazy na Litwie. Amerykański przywódca był pytany o to przez reportera TVN. Jak zaznaczył, chcą tego Polacy, a on lubi ich prezydenta. Donald Trump powiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie. To moi przyjaciele, to wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu, powiedział przed wylotem do Nebraski. Polak w Polsce gospodarzem to hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Marsz jak co roku przejedzie ulicami Warszawy 11 listopada, kiedy obchodzimy Święto Niepodległości. Podczas poprzednich Marszy Niepodległości niejednokrotnie pojawiały się hasła i transparenty o charakterze rasistowskim i antyunijnym, a także doszło do opalenia flag Unii Europejskiej. Organizatorzy marszu byli pytani, czy jeżeli dojdzie do podobnych zdarzeń w tym roku, będą interweniować. Szef sztabu organizacyjnego marszu, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski mówi, że Marsz Niepodległości to miejsce, w którym swobodnie można manifestować swoją niechęć do Unii.
4: Jeżeli słyszę hasło o spaleniu flagi Unii Europejskiej, czuję się wywołany do tablicy, ponieważ zrobiłem to dwukrotnie na Marszu Niepodległości w formie happeningu i był to happening, który miał wyrazić to, co młode pokolenie polskich narodowców uważa na temat okrajania polskiej suwerenności przez Unię Europejską i uważam, że Marsz Niepodległości jest takim miejscem, żeby te różne wrażliwości uwzględniać.
3: Organizatorzy marszu nie mają jeszcze informacji, czy w tegorocznym wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, który w ubiegłym roku uczestniczył w manifestacji. Prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci jest dopuszczalne. To wyniki najnowszego barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci. Maleje przyzwolenie na kary fizyczne, ale zdecydowana większość dorosłych nie uważa krzyku za przemoc. Tak mówi liderka kampanii Dzieciństwo bez przemocy Monika Sajkowska.
5: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi.
3: Ważną częścią kampanii jest manifest Dzieciństwa bez przemocy. Każdy może do niego dołączyć i wyrazić swoje poparcie dla świata, w którym dzieci dorastają bez przemocy. Dobiega końca druga połowa meczu Polska-Bośnia-Hercegowina. Jest 0-1. Polska reprezentacja gra bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Dopuszczenie wszystkich dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie jej wersji cyfrowej. To główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Resort chce też uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenia pozostawiać. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. To na razie plany. A teraz rząd zmienił przepisy dotyczące e-hulajnóg. Chodzi o to, że hulajnogą maksymalnie można jeździć 20 km na godzinę. W programie także przeniesiemy się do Hiszpanii, która przeprowadziła rowerową rewolucję w przepisach. Czy hiszpańskie pomysły można przenieść na grunt polski?
0: Powtórka programu. Zamieszkania.
2: Audycja Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i jak, w jakim otoczeniu. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania z propozycjami tematów, ale też z pytaniami do trwającej audycji. Do audycji, w której będziemy przyglądać się temu, co na drogach. Drogach w miastach, drogach poza miastami i wszędzie indziej. Ze mną w studiu Rafał Muszczynko. Rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jeszcze coś, kierujący hulajnogą.
3: Zdarzyło się, jeszcze kierowca karetki, można powiedzieć. O,
2: proszę.
3: Czyli
2: bardzo.
3: Pojazd uprzywilejowany też, mam uprawnienia jeszcze.
2: A w wolnym czasie działacz Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Agato, witam również słuchaczy.
2: Dobrze, że wymieniliśmy te wszystkie rodzaje pojazdów i sposobów poruszania się, dlatego że o nich wszystkich dzisiaj powiemy, no może poza karetkami. Zaczniemy od tego, co ogłosiło w lecie Ministerstwo Infrastruktury. I teraz trwają prace nad wprowadzeniem, uwaga, nowych przepisów dotyczących hulajnóg. 50 km na hulajnodze ostatnio ktoś osiągnął. 1000 wypadków w 2025 roku, 11 zabitych. Ten rekord 50 km na hulajnodze został już pobity?
3: Pewnie, myślę, że wielokrotnie. Ostatnio pojawił się w sieci filmy, gdzie na Prymasa Tysiąclecia w Warszawie hulajnogista leciał setką, około. No, jest to mierzone z jadącego samochodu, który też przekraczał prędkość notabene.
2: No, musi go dogonić. No, tak jak Państwo słyszą, problem jest. Dlatego, że hulajnoga to nie jest pojazd, który może się poruszać z taką prędkością. To nie jest bezpieczne dla ani prowadzącego, ani dla tych dookoła. I rząd postanowił coś zrobić. Chce wprowadzić limit. Tak jak mówię, prace trwają. To nie jest jeszcze przepis, który obowiązuje. Pomysł jest taki, żeby konstrukcja hulajnogi elektrycznej uniemożliwiała osiąganie przez pojazd prędkości maksymalnej większej niż 20 km na godzinę. I uwaga, te przepisy mają wejść po 31 marca 2027 roku, czyli na wiosnę. Czy pana zdaniem kierunek jest dobry?
3: Kierunek jest dobry. Można się zastanowić, czy 20 czy 25 km na godzinę, żeby to był ten sam limit, który obowiązuje rowery elektryczne. Moim zdaniem byłoby to bardziej spójne i sensowne. Natomiast na pewno ograniczenie tej prędkości jest potrzebne. Pytanie tylko, jak to będzie skutecznie egzekwowane, bo dzisiaj to z tym jest największy problem.
2: No, lekarze mówią, że hulajnoga jest o wiele bardziej niebezpieczna niż rower elektryczny czy zwykły rower.
3: Tak więc jest, to widać też w danych z wypadków w Polsce. Co więcej, ta liczba wypadków, liczba poszkodowanych w nich rośnie w tempie rakietowym.
2: Tak, no właśnie, no ale jak to właściwie zrobić? Bo rozumiem, że te hulajnogi po prostu fizycznie nie będą mogły jeździć szybciej niż te 20 km na godzinę. To chodzi o to, że będziemy ograniczać, jaki rodzaj silnika ma w nich być wbudowany?
3: Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. W tej chwili jest to tak, że do tej hulajnogi jest wsadzany silnik o mocy dużo wyższej niż potrzebna, a potem jest to ograniczone software'owo.
2: Software'owo, czyli?
3: Czyli programem, że przetwornica da temu silnikowi tylko tyle prądu i powiedzmy przy określonej prędkości odetnie mu zasilanie, że on już szybciej nie pojedzie.
2: I tu od razu powiedzmy, i da się obejść to software'owe, czyli oprogramowanie, da się obejść i umożliwić silnikowi jazdę szybciej?
3: Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, sprzedawcy często sami to proponują. Często jest tak, że no, sprzedamy ci hulajnogę elektryczną, ale jakby jak tam, nie wiem, 5 razy wciśniesz jakiś przycisk, to ona się przełączy w

0: tryb bez blokady, a jak spotkasz policję i wciśniesz kombinację przycisków, gdy cię będą zatrzymywać, no to ona z powrotem będzie legalna. I w ten sposób jest to obchodzone, więc tutaj potrzeba czegoś więcej, albo jakiejś fizycznej ograniczenia wielkości silników, które są montowane. No ja nie jestem elektrykiem, elektronikiem, więc tutaj pewnie ktoś mądrzejszy by się lepiej wypowiedział, ale trzeba czegoś więcej niż ta software'owa blokada, bo ona jest bardzo łatwo zdejmowana. Są dzisiaj firmy, które tylko żyją z tego zdejmowania i ze sprzedawania tego, co niby jest legalne, ale już jakby z przymrużeniem oka już na starcie w momencie kupna.
1: No ale jak państwo słyszeli, w tej treści rozporządzenia pojawia się słowo konstrukcja hulajnogi. Czyli rozumiem, że w to wchodzi i oprogramowanie, i silnik, i wszelkie możliwe zmiany. Czyli ministerstwo, można powiedzieć, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są realia i próbuje zmusić producentów i sprzedawców, by na polski rynek nie wpływały takie hulajnogi umożliwiające jazdę powyżej 20 na godzinę. Ale zawsze wszystko rozbija się o egzekucję przepisów. Na ten moment, jeśli bym jechała hulajnogą, nie jechałabym, bo nie lubię, ale gdybym jechała i zatrzymałaby mnie policja, to w jaki sposób jest w stanie sprawdzić, ile ja mogę jechać maksymalnie tą hulajnogą?
0: No teoretycznie wsiąść i po prostu pojechać tą hulajnogą, zobaczyć.
1: A praktycznie,
0: tak jak mówię, w momencie zatrzymywania ktoś wciska kombinację przycisków i z pojazdu, który robił 70 km na godzinę, robi się pojazd, który robi 20.
1: No dobrze, rozumiem, ale z drugiej strony, czy policja nie może sprawdzić, jaki silnik jest włożony, wmontowany w to urządzenie?
0: Może, ale to, że jest większy silnik, jeszcze nie oznacza, że on dostaje tyle prądu, żeby z tej większej mocy skorzystać. Tak jak mówię, tutaj problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku aut spalinowych i pojazdów spalinowych. Tak naprawdę jedyny dobry sposób to jest sposób, który już robią na Zachodzie w kilku krajach. Po prostu pokupowali hamownie, żeby sprawdzać te pojazdy elektryczne, bo to nie tylko hulajnogi, ale też rowery elektryczne.
1: Pseudorowery,
0: te wszystkie urządzenia tam jednokołowe. I tutaj jakby problem jest szerszy. I to jest jedyny sposób, żeby to rzeczowo sprawdzić. Z zastrzeżeniem tym, że wciąż ktoś może wcisnąć kombinację przycisków i zrobić pojazd legalny z nielegalnego w ciągu ułamka sekundy.
1: Hamownia to jest słowo roku 2026. Już kilka razy pojawiło się w naszej audycji. Co to jest, jak to działa i czy w tym momencie w Polsce takie hamownie są używane?
0: O ile mi wiadomo, policja jeszcze takich urządzeń nie ma, przynajmniej takich dostosowanych do tych e-urządzeń. Natomiast w kraju jest pełno hamowni do pojazdów osobowych, ciężarowych.
1: Co to jest ta hamownia?
0: Jest to po prostu urządzenie, na którym stawia się pojazd, najczęściej jakiś tuningowany samochód i mierzy mu się moc, mierzy mu się moment obrotowy już bezpośrednio na kołach, czyli już po tych wszystkich częściach układu napędowego, przez które on może przejść.
1: Słowem roku właściwie powinno być mobilna hamownia, bo takimi pochwaliła się chyba Straż Miejska czy Policja w niektórych miastach w Polsce. One są mobilne, można je przetransportować na przykład na skrzyżowanie dwóch dróg dla rowerów i czy nawet chodników, gdzie jeżdżą hulajnogi, i sprawdzać te pojazdy. Ministerstwo twierdzi, że w tym momencie jest kłopot w przepisach, żeby właśnie straże gminne, miejskie czy policja mogły te hamownie na masową skalę stosować.
0: Nie czuję się tutaj specjalistą od przepisów o policji, o strażach gminnych. Jeżeli tak mówią, to pewnie tak jest.
1: Mają te przepisy też być zmienione. No dobrze, no też dodatkowym elementem tych zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, jest przekazanie większych możliwości kontroli przez transportowy dozór techniczny. Tylko ja mam taką obawę, że to jest już drugi rok, w którym intensywnie rozmawiamy o pojazdach elektrycznych i o tym, że są one niebezpieczne i ich użytkownicy przede wszystkim niebezpiecznie jeżdżą, ale ostatecznie to jest troszeczkę tak, jak państwo pamiętają, walkę rządu z dopalaczami, że za każdym razem, kiedy rząd wprowadzał nowe zakazy, to producenci dopalaczy wymyślali nowe substancje, nowe łączenia i one znowu wymykały się kontroli. Czy my po prostu przegraliśmy na starcie walkę z pojazdami elektrycznymi różnego typu i ich kierowcami?
0: Na pewno przegraliśmy, bo ta walka nie toczy się od dzisiaj. My mówimy o przepisach, które dopiero mają wejść w przyszłym roku, a pojazdy elektryczne wpuściliśmy na drogi nowelizacją prawa o ruchu drogowego ładnych parę lat temu.
1: Jest ich mnóstwo.
0: Więc wtedy trzeba było się zastanowić, kto to będzie homologował, i takie głosy ze strony społecznej oczywiście były.
1: Ale ja pamiętam tę debatę. Ja pamiętam, że mówiono z uśmieszkiem, a to takie zabawki. Nikt nie myślał o tym, że to będą dzieci, które po prostu rozbijają głowy, łamią karki, przepraszam za drastyczność, albo wpadają na kogoś.
0: No albo rodzice, którzy wiozą swoją pociągę.

0: pociechę z przodu i ta pociecha działa jak taka wielka poduszka powietrzna w razie upadku i łamie wszystko.
1: Drastyczność tej audycji rośnie wykładniczo. No dobrze, to zobaczymy w takim razie, co zrobi rząd i jak będzie walczył z tym procederem. Bo samo wprowadzenie kasków dla młodzieży, jak widać, nie rozwiązało problemu.
0: Co więcej, przy dyskusji o kaskach dla rowerzystów w momencie, w którym ta zmiana była proponowana, my jako miasta dla roweru bardzo wyraźnie sygnalizowaliśmy, że problem nie jest w rowerzystach, bo tam liczba wypadków, liczba zabitych spada od lat, a właśnie, że to jest ta eksplodująca, a wrzucona do tej samej przegródki liczba wypadków i liczba zabitych i liczba rannych na e-urządzeniach wszelakich.
1: A swoją drogą, nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę na pewien paradoks. Rząd walczy o to, żeby konstrukcja pojazdu, jakim jest hulajnoga, uniemożliwiła jazdę powyżej 20 km na godzinę. Natomiast jednocześnie mamy w Polsce samochody, które przecież też ich kierujący podlegają przepisom o ograniczeniu prędkości, ale nikt nie proponuje, żeby konstrukcja samochodów uniemożliwiała jazdę na przykład 200 na godzinę. 300 na godzinę, a motocykli to pewnie jeszcze więcej. Dlaczego? Czym się różnią hulajnogi i ich śmiertelność od samochodów czy motocykli?
0: No tym, że jak hulajnoga w kogoś wjeżdża, nie zdarza się, żeby hulajnoga, nie wiem, wjechała na chodnik i zabiła tam 4 czy 6 osób. A takie sobie wypadki samochodowe mieliśmy.
1: No to zaraz. To właściwie powinno być odwrotnie, że to samochodom ograniczamy fizycznie możliwość rozpędzania się na przykład powyżej 180, a hulajnogi to tam osobny temat, zróbmy to na boku.
0: Pewnie, że tak powinno być, natomiast to jest już kwestia, którą niestety trzeba rozstrzygnąć, zdaje się, na szczeblu europejskim, dlatego
1: ja wiem,
0: że
1: ale nawet to się nie pojawiło w dyskusji, zauważył pan?
0: Nie pojawia się to w dyskusji. Branża motoryzacyjna już bardzo o to dba, żeby to się nie pojawiało i nie wypływało. Do tego stopnia, że jak Volvo wprowadziło same z siebie ograniczenie, że ich auta teraz nowo produkowane nie będą jeździć po 250 na godzinę, tylko 180 to jest maks, to wszyscy się pukali w głowę i tam się krzyczeli im, że cicho, cicho, bo jakby wywołujecie wilka z lasu i zaraz ludzie zaczną o to pytać.
1: O, to ja zaczęłam pierwsza. No,
0: proszę, kontynuuj ten temat, bo energia kinetyczna auta jest dużo większa niż energia kinetyczna hulajnogi.
1: No a my teraz robimy wielką woltę i wyjeżdżamy rowerem, niech będzie, albo hulajnogą z Polski i jedziemy do Hiszpanii. Dlatego, że od 1 października Hiszpania jeździ na nowo. Właśnie weszły przepisy, w których bardzo dużo zmienia się teoretycznie dla rowerzystów, ale jak przyjrzeć się bliżej tym przepisom, to tak naprawdę bardzo dużo zmienia się dla kierujących samochodami. I tych propozycji jest wiele, my dzisiaj o wszystkich nie powiemy, natomiast kilka najciekawszych. Jeśli pan pozwoli, to będę po kolei je wymieniać i zobaczymy, czy w ogóle one by się mogły przenieść na polski grunt, do polskich przepisów. Pierwsze. Przy wyprzedzaniu rowerzysty poza miastem kierowca będzie musiał zwolnić o 20 km na godzinę poniżej limitu obowiązującego na tej drodze. Czyli tam, gdzie jest na przykład limit 70, kierowca wyprzedzając rowerzystę musi jechać 50 lub mniej. Jak gdzieś jest 50, to znów zwalniamy, jedziemy 30, wyprzedzamy rowerzystę. No, najpierw zapytam o ocenę. Czemu ma to służyć i czy to jest dobry
0: pomysł? Teoretycznie ma to służyć zmniejszeniu różnic prędkości, czyli temu, że jak auto walnie w rowerzystę jadącego na przykład 25 na godzinę, no to ich różnica prędkości wynosi tylko 25 km na godzinę. Ten rowerzysta ma większe szanse na przeżycie w takiej sytuacji. No ale nie ma róży bez kolców. Ten manewr wtedy wolniejszy trwa dłużej.
1: Ten manewr wyprzedzania.
0: Wyprzedzania, tak. I to też może być pewnym zagrożeniem dla rowerzysty w momencie, w którym ten kierowca nie zdąży i zacznie uciekać na swój pas za wcześnie. A przede wszystkim znowu...
1: Ale zaraz. To ja od razu zapytam. Mm-hmm. Bo dla mnie to jest szalenie ważne, żebyśmy się odnosili do praktyki, do tego, co się faktycznie dzieje na drodze. Jeśli ten kierowca chciałby wyprzedzić inny samochód i limit by wynosił, niech będzie 50 na godzinę, to musi ocenić odległość od auta na przykład nadjeżdżającego z drugiej strony i wyprzedzić prawidłowo. To dlaczego ten kierowca nie może prawidłowo ocenić prędkości nadjeżdżającego auta i prędkości rowerzysty i wykonać bezpiecznego manewru?
0: Nie no, pewnie, że każdy kierowca powinien oceniać swoje możliwości przy tym. Natomiast w przypadku wyprzedzania auta mówimy jednak o trochę innej sytuacji. Kierowca najczęściej dojeżdża do auta wolniejszego, jedzie za nim z tą samą prędkością, czekając na miejsce i wtedy się

0: rozpędza w momencie wyprzedzania, czyli ta różnica wynosi praktycznie zero. I tylko samym momentem wyprzedzania ta prędkość się zwiększa. W przypadku rowerzysty najczęściej kierowca zbliża się z większą dużo prędkością niż rowerzysty od tyłu i dopiero musi hamować i wyprzedzać.
1: No to rzeczywiście myślę, że kierowcy powinni sobie poradzić, jeśli są w stanie wykonywać szaleńcze po prostu manewry przyspieszania, wyprzedzania, hamowania.
0: Też myślę, że ci, co sobie dzisiaj radzą z wyprzedzaniem w sposób bezpieczny, jutro też będą sobie w Hiszpanii z tym radzić. Natomiast prawo, pamiętajmy, tworzymy dla tych, którzy nie potrafią, nie jeżdżą przepisowo. I tutaj przede wszystkim jest pytanie, jak będzie wyglądać egzekucja tego, no bo w jaki sposób zmierzyć, czy ten kierowca wyprzedzał rowerzystę z prędkością o 20 km mniejszą niż limit, czy z prędkością 10 km mniejszą niż limit, bo nawet jak skierujemy w jego stronę radar, no to mamy dwa pojazdy obok siebie. Nie wiadomo, który ten radar złapał. Te radary nie są homologowane do takich sytuacji na drodze, więc tutaj ten eksperyment hiszpański jest bardzo ciekawy. Ja sam jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądać ich statystyki w kolejnych latach. Może to jest bardzo mądry i dobry kierunek i w tą stronę należy pójść. Trzeba zobaczyć, czy im zaczną teraz spadać poważność i liczba wypadków poza terenem zabudowanym.
1: Tak, ja też myśląc z perspektywy rowerzystki, uważam, że kiedy kierowca bardzo szybko jadąc nas wyprzedza, to jest taki moment dla rowerzysty trudny. Być może nawet tam nie ma zagrożenia, ale jest poczucie zagrożenia.
0: Może być zagrożenie, jak pojazd jest większy, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest duża ciężarówka, tak, to może dość solidnie dmuchnąć tym podmuchem powietrza, co cwańsi rowerzyści potrafią ten podmuch wykorzystać, żeby sobie dodać do prędkości parę kilometrów na godzinę zupełnie za darmo.
1: No
0: to jest już jakby
1: ale
0: inna
1: to
0: historia.
1: Już inna historia. Ale na tym Hiszpanie nie poprzestają, dlatego że uwaga, uwaga. W Hiszpanii obowiązuje 1,5 metra odstępu przy wyprzedzaniu, w Polsce
0: metr.
1: Metr.
0: I też były postulaty ze środowisk rowerowych, żeby to zwiększyć. I tutaj znowu jest pytanie, jak będziemy to mierzyć, bo nie jest problem w tym, że w Polsce jest metr. Problem jest w tym, że część kierowców w Polsce tego metra nie przestrzega.
1: Myślałam, że część kierowców nie wie, ile to jest metr. Mam wrażenie, jak jeżdżę, że nie wiedzą państwo kierowcy, ile to jest metr i jakoś zawsze się kończy na 30 centymetrach. Ale w Hiszpanii obowiązuje 1,5 metra odstępu od wyprzedzanego pojazdu, w tym od rowerzysty. Ale dodają teraz Hiszpanie nowy przepis, że jeśli na drodze jest więcej niż jeden pas ruchu, w jednym kierunku oczywiście, to kierowca wyprzedzając rowerzystę musi całkowicie zmienić pas na ten drugi. Nie może jechać w połowie pasa, nie może się próbować zmieścić w pasie razem z rowerzystą, musi całkowicie zmienić pas. Jak ja to przeczytałam, to powiem szczerze, że aż podskoczyłam z zachwytu i zazdrości na krześle.
0: Tak, to jest mądra zmiana. Mało tego, tam jest jeszcze druga zmiana w tych przepisach, że rowerzysta może jechać środkiem pasa ruchu.
1: A to zaraz o tym jeszcze powiemy.
0: U nas w Polsce też jest taki przepis.
1: To zaraz, jeśli można, powiemy o tym, natomiast skupmy się na tej zmianie pasa, wymogu zmiany pasa.
0: Znaczy,
1: dlaczego
0: dzisiaj
1: to jest
0: niektórzy
1: ważne?
0: Kierowcy już tak robią, ci co są rowerzystami.
1: Pozdrawiamy.
0: Jak najbardziej po prostu odsuwają się od tego rowerzysty jak najdalej, bo wiedzą, że on może się zachwiać, że może być jakaś dziura w nawierzchni inne, może nagle zawiać wiatr. No jakby możliwości jest tutaj wiele. Znowu jest to po to, żeby uczyć tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, nie potrafią, bo nie wiem, nie jeżdżą sami na rowerze, nie mają takich doświadczeń, na kursach też tego przecież
1: nie
0: wiedzą, uczą.
1: I nie wiedzą, ile to jest 1,5 metra, bo często po prostu, jeśli chcemy zachować 1,5 metra, musimy zmienić.
0: Ale pamiętajmy też jedna rzecz, jeżeli on będzie jechał po innym pasie, a nasz pas będzie wąski, to czasem ten inny pas to może być mniej niż 1,5 metra. Taka sytuacja może być w przypadku pasa rowerowego obok pasa do jazdy ogólnej. I tutaj jakby fajnie, że są te dwa przepisy, dlatego że z tego, co rozumiem, znowu, to jest trochę Google Translation, jeżeli chodzi o to, co ja czytałem tych hiszpańskich przepisów, więc mogę się mylić. Natomiast wydaje się, że u nich te dwa przepisy są obok siebie. Czyli w przypadku, jak jedziemy drogą pasem rowerowym po jezdni, no to też ten rowerzysta nie wystarczy kierowcy, że jest na sąsiednim pasie, tylko musi ten odstęp zwiększyć. Natomiast w Polsce, no już jeżeli jest na innym pasie, to jest na innym pasie, tak. Jeżeli jest 30 centymetrów od nas, to wciąż jakby jest to wszystko legalnie.
1: Tak. To prawda. No i teraz ten pana ulubiony przepis, czyli że rowerzysta może poruszać się po środku pasa. To jest tak sformułowane, że no jakby zaleca się. Zasadniczo powinien jechać po środku pasa, jeśli na to pozwalają warunki bezpieczeństwa.

0: Jak to jest w Polsce?
1: W Polsce rowerzysta może jechać środkiem pasa, ale tylko w sytuacji, kiedy jest to przed skrzyżowaniem i z tego pasa, którym on jedzie, można pojechać w kilka kierunków ruchu. Intencją tutaj ustawodawcy było to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której ktoś wyprzedza rowerzystę i zaraz skręca na przykład w prawo, zajeżdżając mu drogę.
0: Albo nie zachowuje bezpieczeństwa, taka, no bo to jest skrzyżowanie. Tam
1: tak,
0: musi...
1: taka sytuacja tak. bardzo często miała miejsce na rondach, gdzie jakby ten zjazd z ronda był kłopotliwy. Wtedy też jakby przepisy

0: Na przykład prowadzi w prawo
1: tak,
0: i prosto.
1: W Hiszpanii jest to szersze i to jest bardzo mądre z kilku powodów. Rowerzysta nie ma obowiązku jechać środkiem pasa, on ma możliwość. Tak. Jeżeli mamy na przykład łuk w prawo, na którym jest słaba widoczność, to im dalej rowerzysta jest od tej prawej strony, tym jest lepiej widoczne dla kierowcy. No. Więc to są takie niuanse, które dają rowerzyście narzędzie, że może uczynić siebie bardziej bezpiecznym.
0: Tak, fantastyczne.
1: Tego w Polsce nie ma.
0: Fantastyczne. Ja tylko jeszcze przypomnę rowerzystkom i rowerzystom, że polskie przepisy nakazują jazdę blisko prawej skrajni jezdni.
1: Możliwie blisko. To
0: ale właśnie tam jest to słowo możliwie blisko. W związku z tym, jak widzą państwo dziury, przeszkody, zaparkowane auta, możemy jechać trochę szerzej. A jak trąbią, to jak to mówi zawsze Rafał Muszynko, trąbi, znaczy, że widzi. I ostatni przykład, to jest też coś niesamowitego. W mieście samochód jadący za rowerzystą, oczywiście tym samym pasem, będzie musiał zostawić minimum 5 metrów między swoim pojazdem, a tym rowerzystą. Czemu to ma służyć?
1: Temu, że jak rowerzysta nagle wpadnie w dziurę, jak nagle zahamuje, coś się wydarzy na drodze, to ten kierowca będzie miał czas na reakcję. Jeżeli jedzie bezpośrednio za rowerem i trzyma tą odległość minimalną, a wiele naszych SUV-ów jest na tyle wysokich, że tego rowerzystę nawet nie bardzo widać już zza maski, zwłaszcza jeżeli jest to rowerzysta mniejszy, mam tu na myśli dziecko, kogoś na rowerze poziomym.
0: Albo niewielką redaktorkę.
1: To tutaj jakby znowu dajemy więcej przestrzeni na wyhamowanie, więcej czasu na to, żeby dostrzec jakieś manewry, na to, żeby móc zareagować.
0: Ale
1: bo pamiętajmy,
0: dobra,
1: że od momentu, kiedy kierowca coś zobaczy i jeszcze mija czas, zanim on zacznie działać.
0: Zanim synapsy prześlą
1: sygnał
0: do mięśni.
1: 5 metrów przy 20 na godzinę to nie jest długo, to jest niecała
0: Ale tutaj
1: niecała
0: chciałabym,
1: sekunda.
0: Żeby pan zdjął czapkę rowerzysta, a założył czapkę kierowcy. Dla kierowcy takie 5 metrów za rowerzystą, a jest to kierowca, który chciałby tego rowerzystę wyprzedzić, to jest taka odległość niekomfortowa, bo manewr trzeba wykonać zupełnie inaczej?
1: Znaczy manewr na pewno będzie dłuższy o te 5 metrów, nie? No bo one nam dochodzą do długości pojazdu, ale w przypadku jakby dzisiejszych pojazdów, które generalnie jakby są bardzo szybkie. Pamiętajmy, że jeszcze 20 lat temu jeździliśmy maluchami, które miały 20 koni. Dzisiaj typowa moc samochodu zwykłego rodzinnego to jest 100-150 koni mechanicznych. Nie sądzę, żeby to było problemem dla kierowcy, który chce to zrobić naprawdę bezpiecznie.
0: Bo z całej naszej rozmowy o Hiszpanii wynika, że większość tych przepisów jest przekładalna na rzeczywistość polską. Zostaje tylko kwestia egzekucji, ale to właśnie i w Hiszpanii, i w Polsce.
1: Tak, dokładnie tak. I wydaje się, że trzeba ten eksperyment hiszpański obserwować. Tutaj wielki apel do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która takimi rzeczami właśnie powinna się zajmować. A z tego, co wiadomo, chociażby z portalu BRD24 w 25 roku zrobiła nic, jeżeli chodzi o opracowania.
0: Ja się śmieję już tylko, bo nie mam siły do tej instytucji.
1: Więc tutaj może jakby jest taki przytyczek, że zaczną działać się.
0: Oby. W każdym razie brawo Hiszpania. No naprawdę zrobiła furorę, jeśli chodzi o europejskie warunki jazdy. Zobaczymy, co będzie później.
1: Szkoda, że nie mamy czasu, żeby więcej powiedzieć, bo tam było jeszcze dużo innych zmian. Myślę, że warto je kiedyś poruszyć. Między innymi bardzo fajne zmiany dotyczące e-urządzeń, o których rozmawialiśmy w pierwszej części programu.
0: To następnym razem się spotkamy, już możemy się umawiać, bo czekamy na te rozporządzenia ministerstwa, czekamy na zmiany w ustawach. Zobaczymy, jakie jeszcze ewentualnie poprawki wprowadzi Sejm i czy prezydent podpisze, bo to zawsze się tym samym kończy ostatnio rozmowa o legislacji. I wtedy Rafał Muszczynko będzie, mam nadzieję, z nami ponownie. Członek Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jak my wszyscy, a sporadycznie kierujący hulajnogą. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I ja państwu też dziękuję. Agata Kowalska, mówię do usłyszenia, do następnej soboty w audycji Adres Zamieszkania.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. A dziś w magazynie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Szef MON-u zapowiada nowe jednostki wojskowe i baterie rakiet Patriot na Lubelszczyźnie. Za nami pierwszy dzień roboczy programu CPN. Kierowcy mówią, że obniżki cen są odczuwalne. Na pierwszy ogień medycyna. Dzisiejszy Nobel za odkrycia, które pozwalają włączać i wyłączać komórki nerwowe za pomocą światła.
0: Suma wydarzeń.
1: Więcej wojska pojawi się w województwie lubelskim. Nowe jednostki zostaną zlokalizowane w Biłgoraju, Poniatowej oraz Łukowie, ogłosił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodatkowo w Świdniku powstanie baza śmigłowców wojsk lądowych. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana do końca roku. O szczegółach tak mówił minister Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Po pierwsze Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce na północy województwa Łuków. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie w Łukowie.
1: W województwie lubelskim pojawią się także jednostki Patriot, zapowiedział szef MON-u i przypomniał, że liczba rosyjskich operacji powietrznych nad Ukrainą wzrosła ponad 15-krotnie.
2: Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
1: Minister obrony przypomniał także, że alerty RCB wynikają z zagrożenia, także prowokacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tymczasem samorządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Informacja ta przez pomyłkę dotarła do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, poinformował Polskie Radio rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
1: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. To nie jedyne dziś istotne wiadomości z dziedziny obronności. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego. Ma on zapewnić kamuflaż skuteczniejszy o 30% i być siedmiokrotnie odporniejszy na ścieranie. Krzysztof Polasik.
4: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
5: Rzeź występuje w polskich lasach jak najbardziej.

0: bardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
1: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
2: 5 kolorów, w porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
1: Tłumaczy pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
1: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
0: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
1: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Prokuratura nie składa broni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jeszcze w tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który zgodził się na jego wydanie. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw.
4: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany. W tej sytuacji konsekwentnie prezentuje takie stanowisko i efektem tego będzie oczywiście złożenie środka odwoławczego.
3: Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego wywołuje różne komentarze polityków, również w łonie koalicji rządowej, a ich głosy zabrał Michał Fabisiak.
5: Z decyzją sądu zgadza się przewodnicząca klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska mówi, że list żelazny to szansa na powrót Marcina Romanowskiego do Polski i przeprowadzenie procesu. Europoseł Lewicy Robert Biedroń uważa, że takiej gwarancji nie ma. Jak mówił w programie Pierwszym, list może posłużyć do ucieczki z Europy.
6: Bo ten list żelazny będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
5: Europoseł KO Michał Wawrykiewicz uważa, że list wydał tak zwany neosędzia. Gość programu Trzeciego spodziewa się, że prokuratura podniesie ten argument w zażaleniu.
7: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry.
5: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Jednym z wątków tej sprawy jest sfinansowanie z funduszu zakupu systemu szpiegowskiego Pegasus. Jednak najważniejsze informacje z raportu końcowego Komisji Śledczej do sprawy Pegasusa pozostaną niejawne. Tak poinformował w Polskim Radiu 24 członek Komisji Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Jawna część raportu zostanie przedstawiona 12 października, mówi poseł Zembaczyński.
8: Ustalenia jawne to ponad 300 stron i to zaprezentujemy i część tajną, gdzie znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom tej afery, cały patomechanizm i na podstawie której będziemy formułować również kolejne zawiadomienia do prokuratury, dlatego że ta sprawa to nie tylko i wyłącznie polowanie na SMS-y opozycji, podsłuchiwanie dziennikarzy i prawników, ale także gigantyczny skandal szpiegowski, ponieważ tak zwany dead end tego oprogramowania szpiegującego Pegasus wszystko wskazuje na to, że prowadził do Izraela.
3: Po zaprezentowaniu raportu członkowie komisji będą mogli zgłaszać poprawki i zdanie odrębne, a ostateczna wersja dokumentu zostanie przegłosowana później. Kończy się pierwszy dzień roboczy obowiązywania programu CPN. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,73 zł, a olej napędowy 7,88 zł za litr. Kierowcy zauważają obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
9: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
10: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
11: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, że naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM, miedź, Orlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążająca tą jedną spółkę, to dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
12: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczające.
3: Od jutra będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł 79 groszy za litr, o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7 zł 82 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7 zł 66 groszy. Trzecia odsłona programu

0: ceny paliw niżej będzie miała pozytywny wpływ na inflację i spowolni wzrost cen produktów w sklepach. Według ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego program CPN obniża średnioroczną inflację w Polsce o 2,3 punkta procentowego. O szczegółach Michał Makowski.
1: Ceny paliwa mają silny wpływ na ceny żywności dostarczanej do sklepów. Ponadto obniżka podatku VAT z 23 do 8% sprawia, że firmy, które mogą odliczyć VAT od paliwa, tak wiele nie zyskują.
2: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
1: Powiedział główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Wysokość cen paliw wpływa również na oczekiwania inflacyjne sektora bankowego. W symulacjach kredytów hipotecznych pojawiają się wyższe raty, zwraca uwagę szef zespołu analitycznego Spot Data Ignacy Morawski.
3: Już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
1: Decyzja o zmianie stóp procentowych może zapaść w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski dostanie nowy raport o inflacji. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Kancelaria Prezydenta poinformowała, że pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii są 3 konie, jeden z okresu prezydentury Andrzeja Dudy i 2 zakupione w ostatnim czasie. Z koni korzystają prezydent Karol Nawrocki i jego rodzina. Zdaniem polityków to dobrze, że prezydent ma hobby. Pytają jednak, kto powinien za to płacić. Zastanawiała się nad tym odpowiedzialna w rządzie za politykę równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
5: Jeden prezydent wybuduje sobie kort, drugi basen, trzeci będzie się ścigał na torze wyścigowym i kupi sobie bolida. To jest to pytanie, tak? Czy kilka koni, stajnia, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby teraz bawić się w takie drogie zabawki?
0: Zbigniew Kuźmiok z Prawa i Sprawiedliwości nie jest zaskoczony zainteresowaniami Karola Nawrockiego. Poseł wskazuje na poważniejsze wydatki z kieszeni podatników.
6: Konie i inne zwierzęta, tak jak czytałem, że w okresie Wałęsy tam był, można powiedzieć, całe zoo. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało, a teraz, rozumiem, szuka się czegokolwiek, czym można by zaatakować pana prezydenta. No, proszę państwa, no, jeżeli konie są problemem, to chyba cotygodniowe loty pana premiera do Gdańska w tą i z powrotem powinny być poważniejszym problemem, bo są znacznie kosztowniejsze niż konie. To idzie w dziesiątki milionów, a zakup koni to kilkaset tysięcy.
0: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że w tej sytuacji prezydent do pracy powinien jeździć konno.
7: Tak samo jak prezydent, jak i premier korzystają z samolotów, ze śmigłowców czy też z samochodów, żeby dolecieć bądź dojechać. No ale nikt jeszcze z prezydentów nie jeździł konno do pracy, no chyba że pan Nawrocki chce zmienić. Skoro tak, to niech odda samochód i weźmie wtedy konno i wtedy faktycznie będzie miał opłacone. Natomiast mówiąc serio, naprawdę, mamy bardzo trudną sytuację budżetową. Musimy wydawać ogromne pieniądze na bezpieczeństwo. I ludzie też się łapią za kieszenie, ale też za głowę, jak patrzą na co Nawrocki wydaje pieniądze. Nasze, publiczne. A przypomnę, Kancelaria Prezydenta łącznie kosztuje rocznie nas 330 milionów złotych.
0: Według informacji medialnych do obsługi koni zatrudniono instruktora jazdy konnej i personel stajni. Nurkowie prowadzili pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, jakie znaleziono na dnie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Zniszczono dziś 2 brytyjskie miny lotnicze. Zalegały w tym miejscu od czasów II wojny światowej. Operację z morza obserwowała Aneta Łuczkowska. Powiedz, jak przebiegało zniszczenie niewybuchów.
8: Najpierw była długa chwila przygotowań i przeganiania rodziny łabędzi, która znalazła się niebezpiecznie blisko miejsca pracy minerów. Potem na powierzchni, na dosłownie chwilę, pojawił się niewielki gejzer wody, a zaraz potem usłyszeliśmy stuknięcie, które brzmiało, jakby ktoś upuścił metalowy przedmiot na stalowy pokład holownika. To była fala uderzeniowa. Nie było to spektakularne, ale to oznaczało, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wcale nie musiało, mówi porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził operacją.
9: Nigdy takie działania pod wodą nie są łatwe. Działamy w środowisku zmiennym, to jest woda, falowanie, inne elementy. Jednak doświadczenie naszych nurków pozwoliło na prawidłowe wykonanie całego zadania.
8: Przed nurkami jeszcze 3 takie obiekty.
9: Dzień dzisiejszy tak naprawdę to jest wstęp do tego, co będziemy robić jeszcze w ciągu tygodnia.
8: Operacja planowana jest do czwartku, ale być może marynarzom uda się przeprowadzić ją szybciej. Na czas neutralizacji niewybuchów wprowadzono zakaz wchodzenia do morza w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Kandydaci w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie po raz drugi spotkali się w sądzie w trybie wyborczym. Tym razem sąd

0: Przyznał rację Łukaszowi Gibale i nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie sprostowania. Spór dotyczy wypowiedzi senatorki w programie telewizyjnym. Monika Piątkowska zarzuciła kontrkandydatowi, że w większości głosowań w Radzie Miasta wstrzymywał się od głosu, a to miało dowodzić jego niesamodzielności w podejmowaniu decyzji. Posiedzeniu sądu przysłuchiwała się reporterka Radia Kraków Natalia Ertman.
1: Pełnomocnicy sztabu Łukasza Gibały przedstawili szczegółowe statystyki dotyczące głosowań radnego z ostatnich dwóch kadencji. Na podstawie ich analizy sąd stwierdził, że twierdzenie, iż Gibała w większości głosowań wstrzymuje się od głosu, było nieprawdziwe. W konsekwencji nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie w mediach społecznościowych sprostowania tej wypowiedzi. Oświadczenie ma pozostać widoczne co najmniej do końca głosowania 11 października. Strony mają teraz 24 godziny na wniesienie ewentualnego zażalenia. Wyrok sądu apelacyjnego, jeśli wpłynie odwołanie, poznamy w ciągu dwóch dni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
0: To nie koniec sądowych starć Łukasza Gibały z Moniką Piątkowską. Kandydat zapowiada kolejny wniosek, tym razem dotyczący wypowiedzi senatorki o rzekomych planach zwolnień w Urzędzie Miasta, jeżeli Łukasz Gibała zostanie prezydentem. Ubiegły piątek pierwszy z procesów w trybie wyborczym wygrała Monika Piątkowska. Łukasz Gibała złożył w tej sprawie zażalenie.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w ataku dronowym na statek na Morzu Czarnym w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Pływający pod banderą St. Kitts i Nevis statek Royat Mamadov, należący do tureckiego armatora i przewożący zboże, zatonął.
3: Jednostka znajdowała się około 9 mil morskich na południowy wschód od platformy Pescarusz. Według pierwszych informacji statek miał zostać trafiony przez dron, a następnie na jego pokładzie doszło do eksplozji i pożaru. Okoliczności zdarzenia nie zostały jednak jeszcze oficjalnie wyjaśnione. Statek wypłynął z ukraińskiego portu Izmaju i kierował się do Włoch. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu otrzymanym przez rumuńskie służby. Na miejsce skierowano jednostki Agencji Ratownictwa Morskiego oraz Straży Przybrzeżnej. Ranni członkowie załogi byli podejmowani z pokładu przez śmigłowiec lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie służby potwierdziły uratowanie 11 osób oraz odnalezienie dwóch zmarłych, w tym kapitana statku. Incydent miał miejsce w rejonie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do kolejnych zagrożeń związanych z dronami i innymi obiektami na Morzu Czarnym. W pobliżu platformy wydobywczej Neptun i rumuńskie służby wcześniej neutralizowały już drony morskie. Tym razem jednak doszło do tragedii z udziałem statku i jego załogi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: NATO opracowuje plan odparcia ataku Rosji z wykorzystaniem dronów i sztucznej inteligencji, poinformowała agencja Bloomberg. Za plan Teoria Zwycięstwa odpowiedzialny jest naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Glinkiewicz, który ma zaprezentować główne założenia za tydzień podczas wizyty w Polsce. O tym, że do takiej wizyty ma dojść, informował też w ubiegłym tygodniu portal Defense24.pl. Rosyjskie ataki na cele w Niemczech są możliwym scenariuszem, mówi szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej BND Martin Jäger. Podczas wystąpienia w Bundestagu wskazał, że z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie jak z Rosji. Możliwe jest prowadzenie przez Rosję działań wojskowych o niskiej intensywności, zwłaszcza w krajach bałtyckich. W tym kontekście nie można również wykluczyć operacji pod fałszywą flagą. Wszystko to wpisuje się w szerszy obraz sytuacji. Rosyjskie władze chcą zapewnić sobie na przyszłość, że ani w Berlinie, ani w innych europejskich stolicach nie będą podejmowane żadne decyzje polityczne skierowane przeciw Moskwie. Jäger podkreślił, że wywiad nie dostrzega żadnej zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej ofensywy na terytorium NATO. Wskazał jednak, że Rosja jest gotowa do przeprowadzenia kolejnych aktów sabotażu, w których mogą zginąć ludzie. Rosjanie są zaniepokojeni informacjami o przypadkach zarażenia dżumą płucną. Władze w Moskwie uspokajają, że lokalna administracja na razie nie podaje szczegółów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow apelował, żeby nie wpadać w panikę i uważnie czytać komunikaty służb sanitarnych. Maciej Jastrzębski.
4: Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się na początku października. Chodziło o śmierć pielęgniarki, która pracowała w Instytucie Chorób Rzadkich w Irkucku. Lokalni dziennikarze napisali, że kobieta zmarła na dżumę płucną. Później Rospotrebnadzor, odpowiednik polskiego sanepidu, podał, że chodziło o zapalenie płuc, którego przyczyny nie ustalono. Portal Ludzie Bajkału napisał, że w związku z tym przypadkiem zamknięto kilka szpitali w obwodzie irkuckim. Natomiast serwisy internetowe poinformowały, że przebadano osoby, które kontaktowały się ze zmarłą i wysłano je na kwarantannę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wsparcie polskiego rządu idące na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach w województwie małopolskim jest niezgodne z unijnym prawem. Tak ogłosiła Komisja Europejska po ponadrocznym dochodzeniu. Chodzi o planowaną pomoc publiczną w wysokości 100

0: u 16 milionów złotych. Beata Płomecka.
1: Komisja wprawdzie wstępnie oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Jednak zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Według Brukseli rząd nie udowodnił, że wsparcie miało decydujące znaczenie dla lokalizacji inwestycji w Polsce. Dowody nie wskazują, że bez tego wsparcia firma MAN zdecydowałaby się zainwestować gdzie indziej, poinformowała komisja. Dodała, że Polska nie wykazała też, że proponowana pomoc publiczna ogranicza się do niezbędnego minimum, czyli że jest proporcjonalna. W związku z tym Polska nie może jej udzielić, podsumowała Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działania mózgu, mówi biochemik profesor Jakub Drożak. Wyróżnienie otrzymali trzej naukowcy za odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem. Profesor Drożak podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że metoda noblistów rewolucjonizuje neurobiologię.
2: Dzięki temu narzędziu możemy precyzyjnie sterować funkcjonowaniem neuronów, niejako włączać je i wyłączać. To daje nam ogromną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu zwierzęcia, ale my wiemy, że poznając funkcjonowanie mózgu zwierzęcia, które jest z nami spokrewnione dość blisko jak mysz, będziemy zdobywali wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. I to nie tylko wiedzę, jak funkcjonuje mózg osoby zdrowej, ale także jak funkcjonuje mózg osoby chorej. I to daje nam kluczową wiedzę, dzięki której możemy rozwijać nowe terapie.
0: Jutro przyznana zostanie Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki. Na koniec niezbyt dobre wieści działki futbolowej. Polscy piłkarze przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Polacy grali bez Roberta Lewandowskiego, który pauzował za kartki. W pierwszym meczu z Bośniakami w Warszawie padł remis 0-0. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował dziś Andrzej Abgarowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, dziękuję i do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest 23.21, a teraz przyjrzymy się temu, jak działa czek turystyczny. Jakie to wsparcie, jakiej wysokości, kto może z niego korzystać, jakie są zasady wydawania pieniędzy, jak wygląda kontrola tych wydatków.
3: Powtórka programu.
8: Twoje pieniądze.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Twoje pieniądze, w której wyjaśnimy zasady korzystania z czeku turystycznego, czyli tańszego wyjazdu na jesienny wypoczynek. Moim gościem jest Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy w tym zakresie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor.
9: Panie Marku, to zróbmy tak. Zapytam, kiedy można skorzystać z czeku, pod jakimi warunkami? Najpierw ogólnie, tak pokrótce, dobrze? Dla kogo jest on przeznaczony i jaka jest jego wysokość? Ten okres, w którym się korzysta, to na początek.
10: Jedyny warunek, który trzeba spełnić, to trzeba mieć skończone lata seniorskie, czyli 60+. I to jest jedyny warunek, który musimy spełnić, żeby dostać dofinansowanie. Od razu powiem, to jest w tym roku w wysokości 300 zł na dofinansowanie wyjazdu minimum jednej nocy gdzieś w województwach czterech, które są objęte programem, czyli podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie. I to są wszystko, to są możliwości spędzenia.
9: To były trzy. Czy jeszcze czwarte to świętokrzyskie, czy nie?
10: I to jest...
9: Bo podlaskie, lubelskie i podkarpackie.
10: Podlaskie, podkarpackie. Tak jest, i warmińsko-mazurskie.
9: Aha, to warmińsko.

0: wszystkie te cztery województwa, które są jakby objęte programem dodatkowego finansowania pomocy ze względu na sytuację wojenną za granicę. Pamiętajmy, że tamte tereny są terenami, które są bardzo dotknięte, jeśli chodzi o mniejszą ilość turystów, no ze względu na strach. No, nie będziemy tego ukrywać, turyści się boją. Ze względów, które znamy wszyscy.
1: Jasne. No to tak, miejsca już żeśmy określili, to teraz jeszcze czas. W jakim czasie można wyjechać, korzystając z tego czeku? Już powiedział pan, że tak, tak, że dwie noce co najmniej, ale chodzi o to od kiedy do kiedy, w sensie tak od września można było. My już jesteśmy na początku października, więc już trochę czasu minęło, no ale jeszcze jest.
0: 3 miesiące, które były przeznaczone na tę realizację tego czeku turystycznego, seniorskiego czeku turystycznego, bo tak to nazywajmy, to jest wrzesień, październik, listopad. To są miesiące, w których na szczęście seniorzy, korzystając z takiego wyjazdu, jadą po sezonie. Pani redaktor, pamiętajmy, że to również już jest tańszy sezon, czyli mimo tego, że mamy dofinansowanie, to, co chcemy dołożyć jeszcze dodatkowo pobytu, na przykład drugi dzień, trzeci i tak dalej, to i tak płacimy taniej. W pensjonaty, hotele, które są brane pod uwagę w tym programie, one i tak w tym sezonie działają jakby po sezonie, czyli są tańsze. To również jest istotna sytuacja, że można to wszystko spędzić taniej.
1: Jasne. No to teraz zapytam jeszcze, czy te wydatki związane z czekiem, tylko te, które są z czekiem związane z tą kwotą 300 zł, trzeba jakoś potwierdzić, jakoś dokumentować. I jak?
0: Oczywiście załatwiamy to po pierwsze. Pobieramy taki czek turystyczny na stronie poszczególnych województw. W każdym województwie jest tak zwany operator, który się tym zajmuje. Trzeba wejść na stronę odpowiednią danego województwa.
1: Już październik.
0: Olbrzymią popularnością teraz zacznie się sprzedaż października, czyli ta następna tura. Również do tych czterech województw, prawda?
1: No tak, cały czas te same, tak.
0: Cały czas to same i logując się na stronie takiego operatora, czyli wbijemy dane województwo, czek turystyczny, cały czas też nie trzeba się mylić, czek turystyczny, senioralny, to istotna sprawa.
1: Tak.
0: I wtedy mamy możliwość zarejestrowania, podajemy swoje dane PESEL i to jest wszystko, co musimy zrobić, żeby nam wrócił, że tak powiem, wirtualny pieniądz.
1: Czyli od razu muszę to powiedzieć, czy my w jakiś sposób musimy brać, chodzi mi o to, czy musimy brać jakieś faktury, cokolwiek?
0: Nic, pani redaktor. Jedyną rzeczą, którą musimy, to musimy mieć skończone 60+. I druga, bardzo istotna sprawa, to dofinansowanie nie jest w żaden sposób uwarunkowane naszymi dochodami, naszym, nie wiem, miejscem zamieszkania.
1: Tak, tak.
0: Ślązak może pojechać do Warmii i Mazury, czy na Podlasie, ci z Wybrzeża również i tak
1: dalej. Ale czy Podlasiak może pojechać na Podlasie też?
0: Tak, oczywiście też. Oczywiście warszawiak może pojechać również w te cztery województwa. Natomiast nie ma to żadnego wpływu na dochód, nie jest to absolutnie dopisywane do PIT-u.
1: To jeszcze o coś zapytam, czy ma to znaczenie, kto pojedzie, bo można sobie wyobrazić, że pojadą na przykład dwie osoby razem za te jakby pieniądze, przynajmniej część opłacą, no już tam teraz nie wnikajmy w to. Czy to ma znaczenie, czy tylko dany senior?
0: Nie ma najmniejszego znaczenia. Jedna osoba, która pobiera ten czek turystyczny, może opłacić za pobyt dwóch osób. Mało tego, jeśli dwie osoby są seniorami, to pobierają oddzielnie takie czeki i już mają 600 zł.
1: A to się bardziej opłaci.
0: Tak, a jeśli nawet to z tej pierwszej tury sprzedaży wynikało na przykład bardzo popularne tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, zbierała się grupa 10, 15, mieliśmy nawet taki przypadek 15 seniorów,
1: bardzo
0: którzy
1: ciekawe
0: pobrali taki czeki i załatwili sobie autokar i wtedy wszyscy razem pojechali na zbiorowy wyjazd, jakby to wszystko finansując pobyt, nawet nie dwudniowy, a okazało się, że starczyło im na 5 dni.
1: Tak jest, bo to jakby oczywiście wtedy większej liczbie osób na pewno. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy w tym zakresie, był naszym gościem. Dziękuję panu.
2: Twoje pieniądze.

0: Powtórka programu.
1: Jest 23:28. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Smutny to jest wieczór dla piłkarskiej reprezentacji Polski, która przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1. To było spotkanie czwarte kolejki grup czwartej dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84. minucie Iwan Basić. Skutecznie wykonał rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Podopieczni Jana Urbana, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w 4 spotkaniach, oddalili się od czołówki grupy. Z 4 punktami biało-czerwoni pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest 2 i wyprzedza nas o 4 punkty. Liderem naszej grupy jest Szwecja, która zgromadziła 10 punktów. No, przypomnijmy, to były 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Najpierw z Bośnią i Hercegowiną zremisowaliśmy bezbramkowo na Stadionie Narodowym. Później przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. No, pamiętamy oczywiście to spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Polacy pokonali Rumunię 6-0. I dziś porażka w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Inne mecze dzisiaj Ligi Narodów. Szwecja pokonała Rumunię 1-0, Francja, Belgię 4-1, Włochy, Turcję 3-1, Ukraina, Węgry wynik 1-2, Irlandia Północna, Gruzja 0-0, Cypr pokonał Łotwę 2-1 i Czarnogóra, Armenia 0-0. A teraz zapraszam na audycję Jakuba Kukli.
0: Powtórka programu.
2: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie, w każdym razie w najbliższym czasie, ostatnie zbliżenie, czyli audycję, w której przyglądaliśmy się najróżniejszym zjawiskom i najróżniejszym fenomenom, takim, które w codziennym biegu często umykają naszej uwadze.

0: zbliżenie.
1: Rozmawialiśmy między innymi o więziach społecznych. Czy w świecie, który premiuje przede wszystkim samowystarczalność, który promuje nieustanną rywalizację, wciąż potrafimy jeszcze budować prawdziwe społeczne więzi? Agata Sikora, kulturoznawczyni i autorka książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, mówiła o konsekwencjach turbokapitalizmu, o człowieku sprowadzanym do roli konsumenta i o tym, dlaczego poczucia bezpieczeństwa nie da się zbudować w pojedynkę.
2: Kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy władza ojca nad wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami, też jest niesamowicie istotne i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
2: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to myślę, że... To nie tak, że... To się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja

0: wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Mnie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego. Bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa więzi społeczne. I teraz jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wywnętrza, opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, którym musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia.
1: O sile więzi i o szacunku pisze też w swojej najnowszej książce niemiecko-koreański filozof Byung-Chul Han. Mam nadzieję, że Agata Sikora tego nie słyszy, bo akurat za jego twórczością nie przepada. Czy szacunek dziś staje się wartością zagrożoną? Byung-Chul Han uważa, że tak. W swojej najnowszej książce, w swoim najnowszym eseju analizuje świat, który zdominowany jest przez narcyzm, przez nieustanną rywalizację i przez kulturę cyfrową. To wszystko osłabia nasze więzi społeczne i utrudnia budowanie autentycznych relacji, a doprowadza do swego rodzaju społecznej pornografii.
2: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, byśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie dochodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: O najnowszym eseju Byung-Chul Hana mówił jego tłumacz, dr Rafał Pokrywka. Ale przyglądaliśmy się też porażkom, czyli zjawisku, którego się boimy, chociaż właściwie to one często uczą nas najwięcej. Moim gościem w jednej z audycji był porażkolog Jarosław Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka, autor książki Anatomia Porażki, Zmieniaj niepowodzenia w narzędzie rozwoju. Jarosław Łojewski przekonywał, że umiejętność analizowania własnych błędów jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji.
3: Niestety jest taka przypadłość wielu osób, że w momencie, kiedy się dookoła nich dzieje coś, co ma charakter jakiegoś niepowodzenia czy porażki, to szukają winnych, zamiast szukać powodu, dlaczego tam się dzieje. Jest taka fajna koncepcja, która się nazywa Just Culture, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, która jest jednym z elementów tego, co robimy w fundacji, która mówi o tym, że jeżeli jakiś błąd, jeżeli jakiś wypadek, jeżeli jakaś katastrofa czy porażka nie zdarzyły się, ponieważ ktoś celowo do tego doprowadził, na przykład kierowca doprowadził do wypadku i był pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim należy się

0: przyjrzeć otoczeniu, w którym to wszystko się wydarzyło. Czy ten kierowca ściął tą latarnię dlatego, że właśnie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił zareagować na to, że jest ślisko na drodze, czy jego zdolności do reakcji były dużo mniejsze, czy też właśnie dlatego, że droga była zaniedbana, że miał jakiś nie do końca sprawny samochód i tak dalej, i tak dalej. Staramy się wskazywać na to i też mowa jest w tej książce o tym, że jeżeli chcemy faktycznie wyciągnąć lekcję z jakiegoś zdarzenia niepożądanego, z jakiejś porażki, to oczywiście, jeżeli myśmy podejmowali jakieś decyzje, jeżeli myśmy robili jakieś działania, to to jest ważne, ale jest to elementem całej układanki, w której my funkcjonujemy. Teraz nie chodzi o to, żeby zwalać winę na okoliczności, żeby zwalać winę na to, że nie wiem, w tej firmie źle się dzieje, albo w tym zakładzie ktoś nie umie czegoś zrobić, tylko żeby przyjrzeć się sobie i otoczeniu równocześnie i zobaczyć, co na przykład można byłoby zrobić, żeby Jarek drugi raz takiego błędu nie popełnił. Bo dzisiaj to ten błąd popełnił Jarek, natomiast jakbyśmy go zwolnili, to Jarek już w tej organizacji tego błędu nie popełni, ale może Kazik, może Zosia, może Józek, może ktoś inny taki błąd popełnić, jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich zasad, które chroniłyby nas przed tego typu błędami.
1: Oczywiście zdarza się, że kiedy popełniamy błędy, dopada nas złość. Choć często postrzegana jest jako emocja negatywna, jako emocja destrukcyjna, w rzeczywistości pełni wiele bardzo istotnych, bardzo ważnych funkcji. Oliwia Ziembińska, specjalistka uzależnień, kulturoznawczyni, podpowiadała, jak odczytywać złość jako informację i jak bezpiecznie z niej korzystać, tak żeby nie niszczyła relacji, ale pomagała je lepiej rozumieć.
2: Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale dużo mężczyzn jednak jakoś na przestrzeni dziejów musiało ukrywać dużo swoich emocji, no bo nie jesteś w stanie być, nie wiem, obrońcą jakiegoś stada czy jakiejś społeczności. No a taka była rola mężczyzn, jednak taka fizyczna też i chroniąca. No jeśli na przykład się bardziej boisz niż złościsz, jeśli lęk wygra, no to będziesz, nie wiem, tchórzem albo nawet już bez oceny możesz po prostu zwyczajnie zginąć. Czyli jakby musisz ten lęk gdzieś schować na chwilę, on może tam gdzieś jest, ale musisz po prostu tak się jednak nastroić, że tak powiem, no żeby jednak zaatakować, nie wiem, wygrać, mieć tą siłę, mieć tą motywację. No i tutaj złość wchodzi tak cała na biało, idealnie, no bo ona to robi. Ona po prostu mówi, dobra, nie bój się, słuchaj, ja ci pomogę, nie? I zaraz...
1: Będę twoim motorem.
2: Tak, zaraz rozwalimy tego i tego i zrobimy to i to. No więc przez setki lat, tysiące, jeśli to się utrwaliło, no to trudno, żebyśmy teraz wymagali od mężczyzn, żeby w ogóle na 3-4 zmienili coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dużo mówimy o traumie przekazywanej na przykład, nie? Jakby z pokolenia na pokolenie, ale my nie mówimy o emocjonalności przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a przecież to nie jest coś osobnego. Przekazuje to kultura, przekazuje to historia, przekazują pamięć ciała i przekazuje to jeszcze to, co teraz, nie? Więc jakby to dużo jest sił, które na nas działają. I myślę, że każdy, kto ma problem z emocjami czy ze złością, musi sobie zdać sprawę, że to naprawdę nie jest jego wina, bo działa na niego bardzo dużo, dużo sił, które mu utrudniają.
1: Z kolei od dziewczynek, od dziewcząt, od kobiet wymagało się, łamane przez wymaga się, żeby były raczej grzeczne niż się złościły. Co to powoduje w przyszłości? Jakie to może mieć skutki?
2: No niestety u kobiet to jest jakby, myślę, że najważniejszym i takim najtrudniejszym tematem to jest to przekraczanie granic. I to przekraczanie granic kobiet może być bardzo od takiego no, niewielkiego, tak, do bardzo też poważnego. Tu od granic takich psychicznych po granice jakieś cielesne. No bo jeśli ja jestem wychowana w kulturze, w której się nie mogę zezłościć, czyli nie mogę powiedzieć stop, nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, nie mogę, tak, no bo to złość powinna mi do tego służyć, ale ja mam ją jakąś uciętą, wyciętą, trochę mi ją zabrano, no to jak ktoś mi zabierze złość, no to ja nie mam obrony przed tym, że ktoś mnie przekracza. Więc tutaj są różne historie, również bardzo takie no, trudne, tak? No bo jak ja mam się na wszystko zgadzać, no to się zgadzam również na rzeczy, których nie chcę. Nie mam tych obron, nie? Więc to jest trochę tragiczne, bo myślę, że jesteśmy jako kobiety chowane do bycia też usłużnymi i też posłusznymi. I to właśnie taka amputacja złości do tego trochę służy.
3: Zbliżenie.
1: Z sporo mówi się ostatnio o literaturze.

0: literaturze, a konkretnie o ekranizacjach. Kwestia literatury też pojawiała się w zbliżeniu. Zastanawialiśmy się na przykład, czy powieści mogą pomóc w przewidywaniu przyszłości. Badacze związani z projektem Cassandra z Uniwersytetu w Tybindze przekonują, że owszem, literatura bywa bardzo czułym sejsmografem społecznych napięć. Analizując dzieła literackie, czy szerzej teksty kulturowe, próbują wychwytywać sygnały, które zapowiadają kryzysy i konflikty. O tym właśnie przedsięwzięciu, w które zaangażowani są także eksperci współpracujący z armiami państw NATO, opowiadała na antenie Polskiego Radia 24 pisarka Magdalena Parys, której twórczość również stała się przedmiotem takich analiz.
1: W niemieckim programie takim publicystycznym, niezwykle znanym, usłyszałam wypowiedź ekspertki od militariów wojskowej Florence Kaup, która mówiła o projekcie Cassandra. I mówiła z wielkim zachwytem o tym, że współpracuje z tymi naukowcami z projektu Cassandra i NATO, i Bundeswehra, i w ogóle, że się tym, że to jest w tej chwili game changer absolutny i wszyscy się tym fascynują i każdy z naukowców, szczególnie z zakresu militariów, czeka na newsletter od tych ludzi. Ja tak sobie myślę, o kurczę, coś tu się zadziało. Przecież ja bez przerwy dostaję jakieś zapytania od naukowców, którzy się zajmują właśnie tym projektem i lekceważę to, myśląc, że to jest newsletter jak każdy inny i że właściwie znowu coś ktoś ode mnie chce. Stworzył to profesor Wertheimer, kulturoznawca wiele lat temu i rozpoczął współpracę właśnie z Ursulą von der Leyen, kiedy ona była jeszcze ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech. Zafascynował ją tym, no i w ten sposób właśnie wszedł w Bundeswehrę i tak dalej. I to jest przewidywanie przyszłości i zapobieganie konfliktom zbrojnym, a nawet dosłownie wojnom, na podstawie i analizie książek, które zostały napisane kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej. I to oczywiście chodzi o prozę, bo to nie chodzi o podręczniki, nie chodzi o fachową literaturę, tylko wiadomo, pisarz, pisarka, i ja to mówię nie jako pisarka, tylko powiedzmy jako też badawczyni, to są ludzie, którzy widzą i wyłapują najróżniejsze tendencje wcześniej. Ktoś usłyszy jedno zdanie, a pisarz usłyszy nie tylko to zdanie, ale jeszcze usłyszy, jakim tonem zostało wypowiedziane. Jak ten ktoś się spojrzał, jak się zachował, czy się odwrócił, czy chciał kontynuować ten wątek. Czyli wszystko to, co normalnie w książce znajduje się między wierszami i co jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi wyczytać, a my po skończonej książce mówimy, w tej książce było coś.
0: Skoro już o konfliktach mowa, o konsekwencjach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, rozmawiałem z Piotrem Pogorzelskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Kijowie i twórcą podcastu Po prostu Wschód, a także z profesorem Karlem Mazalą z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, autorem książki Jeśli Moskwa wygra. Myślę, że ta książka jest ważna dla wszystkich. Także w Polsce są ludzie, którzy wierzą, że kiedy wojna w Ukrainie się skończy, wszystko wróci do jako takiej normy, a Rosjanie będą zadowoleni, bo osiągną swoje cele. Z drugiej strony są tacy, którzy wychodzą z założenia, że Rosja wkrótce rozpocznie atak na NATO na pełną skalę. To ta słynna wizja rosyjskich dywizji pancernych przebijających się przez Białoruś, żeby przekroczyć polską granicę i zdobyć Warszawę. W książce pokazuje, że ani jedno, ani drugie nie musi się wydarzyć. Podstawowym rosyjskim celem jest doprowadzenie do upadku NATO, a to niekoniecznie oznacza, że trzeba atakować Polskę i podbijać Warszawę. Taki ruch mógłby wręcz przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, bo zmusiłby NATO do uruchomienia artykułu 5, a Rosjanie nie mają pewności, że w takim starciu byliby górą. Natomiast jakaś niewielka operacja to już co innego. Na przykład podbicie malutkiego kawałka terytorium natowskiego kraju. W takiej sytuacji pakt musiałby zadać sobie pytanie, czy zaryzykuje wielką wojnę, żeby odzyskać skrawek terytorium na obrzeżach sojuszu. Powstałoby więc pytanie, czy NATO odpowie, a jeśli tak, to jak? Prawdopodobieństwo, że państwa sojuszu nie zrobiłyby nic, jest stosunkowo wysokie i uważam, że to jest wariant, który powinniśmy brać pod uwagę, znacznie intensywniej niż ewentualny atak na Polskę lub pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie. Mówił profesor Carlo Mazala. Czym potwierdzasz tę intuicję, że tu chodzi o coś więcej niż tylko konflikt między dwoma krajami, że to nie jest spór między Rosją a Ukrainą, ale pewien konflikt, który ma szerszy, znacznie szerszy zasięg, że tu Rosjanie i Chińczycy próbują rozegrać Stany

0: Zjednoczonej i NATO.
1: Oczywiście, tak, zgadzam się w pełni i ten konflikt ma wiele różnych warstw. Ma też warstwę historyczną, to jak Putin widzi historię Rosji, ale rozumiem, że tu nie jest ta kwestia najważniejsza. A zdecydowanie jest to konflikt, który dotyczy całej Europy, całego świata i nie jest to jakaś wiedza tajemna, dlatego że ty mówiłeś o tych prowokacjach, które były w styczniu, w lutym 2022 roku, ale wcześniej, przecież w grudniu, Rosja stawiała zdecydowane warunki Zachodowi i one dotyczyły na przykład obecności wojsk NATO w Polsce. De facto Moskwa żądała, żeby te wojska po prostu zniknęły. Znaczy Polska może być członkiem NATO, ale bez tutaj sił amerykańskich czy innych, nie wiem, niemieckich na przykład.
2: Mówiąc w skrócie, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90.
1: Tak, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90. Bylibyśmy takim NATO drugiej kategorii. I dlatego myślę, że mówienie, że to nie jest nasza wojna, jest kompletną pomyłką.
2: W cieniu takich i podobnych dyskusji, debat o konfliktach i o fizycznym bezpieczeństwie coraz częściej umyka nam kwestia równie istotna, mianowicie suwerenność cyfrowa. Kontrola nad danymi, nad infrastrukturą informacyjną i nad technologiami staje się dziś jednym z kluczowych wymiarów niezależności. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na gospodarkę, na demokrację i codzienne funkcjonowanie obywateli. Przekonywał na naszej antenie dr Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej.
3: Nie będziemy przecież zaprzeczać temu, że kiedy po raz drugi obejmował urząd prezydencki Donald Trump w styczniu 2025 roku, to zgromadził dookoła siebie wszystkich szefów big techów amerykańskich, czyli te najpotężniejsze podmioty, których właściciele są miliarderami i często mają budżety większe od budżetów niejednego państwa na świecie, że oni się zgromadzili dookoła ośrodka władzy amerykańskiej o określonej ideologii, tej ideologii, która oczekuje od tych przedsiębiorstw no, co najmniej pewnej uległości, jeśli nie promowania agendy. I szefowie tych przedsiębiorstw, widać było to na przykładzie przedsiębiorstwa Meta, gdzie szef Mark Zuckerberg żeruje pewne zmiany, które się pojawiły w związku z nową władzą polityczną. Inni szefowie także wykazali tutaj daleko idącą uległość, a w zamian za to władza amerykańska chce im gwarantować najwyższy poziom uprzywilejowania w relacjach ze światem zewnętrznym, co w naszym przypadku odsyła nas do awantur o to, jak daleko może się posunąć Unia Europejska w regulowaniu i odzyskiwaniu tej suwerenności cyfrowej, czy w ogóle zdobywaniu jej jakichś przyczółków. I w odpowiedzi no jeden znowu z tych gigantów, lubiany czy nielubiany Elon Musk, w swoich mediach społecznościowych zaczął nawoływać do zniszczenia Unii Europejskiej po prostu w odpowiedzi na te próby zaprowadzenia tam pewnych reguł gry, które by korespondowały z wrażliwością europejską. Więc widać, że my się przesunęliśmy z tej rozmowy o problemie państwo Big Techi na rozmowę trochę w starym stylu, czyli państwo kontra państwa, tak? Stany Zjednoczone kontra Unia Europejska. To oznacza, że my jesteśmy w sferze, w której znowu pojawia się ta rywalizacja dawnych władz centralnych. No i znowu my przyszłości nie znamy, ale każdego dnia widzimy, jak bardzo te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską stają się napięte i że są to relacje, których przyszłość, także ta cyfrowa, odgrywa ogromną rolę.
2: Jeszcze słowo o książkach, ale znów nie o lalce. Kolejne książki, kolejne seriale, mniej lub bardziej wprost nawiązujące do historii Auschwitz, cieszą się ogromną popularnością. Można wręcz odnieść wrażenie, że nazwa obozu staje się gwarancją sprzedażowego i frekwencyjnego sukcesu. Tymczasem autorom zdarzają się błędy, które bywają bolesne, a nawet niebezpieczne. Książka i serial Tatuażysta z Auschwitz na przykład są tego najlepszym dowodem. O tym, jak przekazywać prawdę o historii, konkretnie w tym wypadku o Holokauście, na naszej antenie przekonywała dr Wanda Witek-Malicka z Muzeum Auschwitz-Birkenau.
0: Młodzi ludzie, zanim jeszcze natkną się na przekaz szkolny, zanim jeszcze Auschwitz pojawi się na lekcjach,

tych historii. Oni bardzo często z tym tematem spotykają się w sieci i to w takiej formie najgorszej z możliwych. Pamięta pan być może sytuację, kiedy funkcjonowała, grała pani o Pokemonów. Okazało się, że gra działa także w Auschwitz, więc wtedy było o tym bardzo głośno. Niewykluczone, że nie jeden młody człowiek zetknął się wtedy z tym,

0: piżamie.
1: To jest, przepraszam, film, który w austriackich szkołach jest niejako lekturą obowiązkową, jako wprowadzenie do tematu.
0: Ale w wielu polskich szkołach również nauczyciele, no mam nadzieję, że już coraz rzadziej, wykorzystują go jako film, który doskonale nam opowiada o Holokauście. I uważam, że to jest fatalny film do tego, żeby opowiadać dzieciom o Holokauście. W ogóle, żeby traktować go jako mówiący o Holokauście, no nie, w żaden sposób. Film i książka zresztą, tak, no bo tutaj książka była pierwsza, film został na jej podstawie napisany. To jest film, który całkowicie, czy obraz, który całkowicie nam zmienia perspektywę. Ponieważ kiedy zapytamy, kto jest głównym bohaterem tej książki, no to głównym bohaterem książki okazuje się syn komendanta. I takie cierpienie, które rzeczywiście widzimy, które rzeczywiście zapada w pamięć, które rzeczywiście dotyka widza czy czytelnika, to jest cierpienie tych rodziców, którzy stracili dziecko. To jest ten wątek, który w tym filmie skupia największą uwagę i budzi największe emocje. Ten biedny, zupełnie niewinny chłopiec, który nieświadomy przeszedł do swojego przyjaciela za druty kolczaste i zginął w komorze gazowej. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, no sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, a po drugie, jakoś w tej całej tragedii tej niemieckiej rodziny, rodziny sprawców, umyka czytelnikowi i widzowi, że razem z tym chłopcem, z tym głównym bohaterem, ginie jego przyjaciel Szmul i ginie rzesza Żydów. Szmul, który rzeczywiście uosabia te najbardziej niewinne ofiary, który jest symbolem tych ofiar, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Żydami. To znika z pola widzenia. Tutaj widoczna na ekranie rozpacz matki zdecydowanie przyćmiewa ten najistotniejszy element historii, na którym powinien być główny akcent położony. W związku z czym no nie jest to film, który bym polecała do edukacji zdecydowanie. Ale to niestety jest dla wielu młodych ludzi baza. Również książki bardzo popularne, które gdzieś tam się pojawiają z ostatnich latach. Troszeczkę mam wrażenie, że przycichło, ta fala opadła. Ale w latach wcześniejszych rzeczywiście tych książek, tak zwanych książek w paski, czy z Auschwitz w tytule, pojawiło się niezwykle dużo. I one niestety, ale zaczynają być podstawą edukacji takiej potocznej, czyli takiej właśnie wiedzy, jaką się zyskuje przy okazji lektury.
1: Są w Polsce politycy, którzy tego, co mówi dr Wanda Witek-Malicka, powinni posłuchać ze szczególną uwagą. A skoro o politykach mowa, i oni, ale też influencerzy czy reklamodawcy, ale też ludzie z naszego najbliższego otoczenia próbują wpływać na nasze decyzje i na nasze zachowania. Perswazja to jest naturalna część komunikacji, ale granica między przekonywaniem a manipulacją nie zawsze jest oczywista. Jak rozpoznać techniki wywierania wpływu? Dlaczego niektóre działają na nas szczególnie skutecznie i czy można się przed nimi bronić? O tym opowiadała psycholożka Alicja Stankiewicz.
2: Wpływ jest takim pojęciem najszerszym, dlatego że my wpływamy na innych ludzi każdego dnia i w różny sposób. Wpływamy poprzez to, co mówimy, jak się zachowujemy, nawet jaki mamy tembr głosu, jak się ubierzemy, to wszystko jest rodzaj wpływu na innych ludzi. Jednym słowem, wpływamy na siebie cały czas. Rodzic na dziecko, dziecko na rodzica, szef na pracownika, pracownik na szefa. Perswazja natomiast jest taką próbą przekonania kogoś za pomocą komunikacji, argumentów do tego, na czym tej osobie zależy, ale jednocześnie z zachowaniem takiej możliwości wyboru i autonomii.
1: Czyli chcę panią przekonać, żeby pani przyszła do studia i opowiedziała o nowej książce, bo uważam, że temat jest potrzebny.
2: Na przykład.
1: A pani książka ważna.
2: Tak, i pan mi mówi, przyjdź, no naprawdę, proszę cię, przyjdź, bo ja bym chciał zrobić ten program. A ja mówię, wiesz, nie bardzo mi się chce przyjść do tego radia, nie wiem, dzisiaj, albo że w ogóle. Mam wybór, mogę odmówić. Natomiast manipulacja jest takim sposobem wpływania, w którym intencja lub mechanizm nacisku, one są ukryte.
1: Te i całe mnóstwo innych rozmów znajdą państwo na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl. W wyszukiwarce trzeba wpisać tytuł audycji Zbliżenie. W tym miejscu Zbliżenie zawieszamy. Być może jeszcze kiedyś się pojawi. Tymczasem my będziemy spotykać się, owszem, w niedzielę, ale nieco wcześniej, bo po godzinie 17. I przez najbliższe miesiące będziemy przyglądać się temu, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Przyjrzymy się polityce, przyjrzymy się kulturze, historii i gospodarce Niemiec, bo dzieją się tam rzeczy zastanawiające.

0: zastanawiające, ciekawe, momentami też niepokojące. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
2: Poniedziałkowy wieczór dobiega końca. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Nie żyje najstarszy w Polsce mężczyzna, kapitan Tadeusz Lutak, miał 109 lat. Dziś na stacjach drożej, za benzynę, za ropę taniej, kierowcy pozytywnie o programie CPN. Polska-Bośnia 0-1, piłkarze rozczarowują i przegrywają mecz w Lidze Narodów. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. W wieku 109 lat zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce, kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Był też ostatnim żyjącym żołnierzem pancernego oddziału generała Stanisława Maczka. Kapitan Lutak był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku. Walczył w kompanii czołgów lekkich pod dowództwem generała Maczka. Dostał się do niewoli, udało mu się zbiec i powrócić do Żarnowej, skąd pochodził. Od 1940 roku walczył w konspiracji, uczestniczył w działaniach wywiadowczych, sabotażowych i dywersyjnych. Dziś trochę taniej, drożej za benzynę, a taniej za diesla. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 6 groszy do 6,79 zł za litr. Olej napędowy potanieje do 7,82 zł. Po kilku dniach działania kolejnego pakietu CPN kierowcy pozytywnie oceniają zmiany.
4: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
5: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no, zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
3: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca roku. Dopuszczenie wszystkich dzieci, także mniejszych, na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty rowerowej. To główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Zmiany są potrzebne, tak mówi Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
6: O tyle te zmiany dzisiaj są rewolucyjne, bo rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowe instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
3: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Informacja przez pomyłkę dotarła do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
3: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Baterie Patriot pojawią się w województwie lubelskim, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Systemy będą zlokalizowane w okolicach portu lotniczego Lublin. Ponad 15-krotnie wzrosła liczba operacji powietrznych nad Ukrainą, mówił szef MON-u, ogłaszając decyzję.
8: Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
3: Wicepremier zapowiedział także powstanie nowych jednostek wojskowych w regionie. Wojsko będzie stacjonować m.in. w Biłgoraju, Łukowie czy Poniatowej. Europosłowie potępili Rosję i zaapelowali o pomoc dla mieszkańców okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. To ukraińskie miasto położone nad Dnieprem w pobliżu linii frontu. Ostatni raz do miasta dotarła żywność drogą lądową w maju. Teraz ukraińskie wojsko musi dostarczać pomoc dronami. Dramatyczna sytuacja humanitarna na Ukrainie była jednym z tematów debaty na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
9: krzyczcie o Oleszkach.
10: Europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że takie wiadomości dostaje od dłuższego czasu. Podkreślał, że mieszkańcy nie mają dostępu do wody, energii, żywności i leków, a

0: Z miasta nie ma drogi ewakuacyjnej.
1: Umierają skazani na śmierć przed głód. Malutkie miasto otoczone przez bandytów Putina.
0: A tak komentował europoseł z grupy socjaldemokratów Thijs Reuten z Holandii. Rosja wykorzystuje głód jako broń. Na Ukrainie pomocy humanitarnej potrzebuje prawie 11 milionów osób, mówiła europosłanka Małgorzata Gosiewska z PiS-u.
2: To ludobójcza wojna totalna. Niszczone są nie tylko pozycje wojskowe, ale także miasta, domy, szpitale.
0: Podczas debaty padały apele o kolejne sankcje na Rosję i dozbrajanie Ukrainy. Przeciwna była tylko skrajna prawica. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Po porażce z Bośnią i Hercegowiną kibice piłkarskiej reprezentacji Polski są rozczarowani zarówno wynikiem, jak i postawą biało-czerwonych. Piłkarze Jana Urbana po mało widowiskowej grze przegrali w Zenicy 1-0. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. Polacy nie zdołali odpowiedzieć golem. W Poznaniu mecz razem z kibicami oglądał nasz reporter Maciej Szefer.
4: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no No nie było tam widać, oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no, nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
5: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący.
3: Polska zagrała bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: W ciągu dnia słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy rano, na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. 16 stopni na północy, 20 w centrum i 22 na południu. Sześć minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Świat w powiększeniu.
8: Benjamin Netanyahu dostał kilka dni temu niemal idealny obrazek do kampanii wyborczej. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu o włos uniknął katastrofy. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota, a premier czekał później na jednego z bohaterów na lotnisku i ściskał go przed kamerami. Tyle, że za dwa dni, w najbliższą środę, Izrael będzie obchodził trzecią rocznicę 7 października, czyli ataku Hamasu na Izrael. Ataku, od którego rozpoczęła się wojna w Gazie. I właśnie teraz wraca pytanie znacznie trudniejsze. Co Netanyahu wiedział przed największą katastrofą w historii Izraela od czasu II wojny światowej i dlaczego jej nie powstrzymał? A 27 października Izraelczycy pójdą do wyborów. Sondaże nie dają Netanyahu większości, ale też nie dają też jej jego przeciwnikom. Czy zatem człowiek, który rządzi Izraelem niemal nieprzerwanie od 30 lat, może przegrać wybory i nadal pozostać u władzy? O tym z naszym gościem. Państwa i moim gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich, specjalista od Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Zacznijmy od tego obrazka z lotniska, kiedy samolot linii Fly Dubai wylądował bezpiecznie po perturbacjach. Kilka godzin później izraelski rząd dystrybuował film, na którym Benjamin Netanyahu wita się i ściska z jednym z pasażerów, którzy uratowali ten samolot, podnosi, który podniósł jakby ten samolot i dzięki temu on przestał opadać. To chyba rzeczywiście był dla niego prezent wyborczy, chociaż trzeba powiedzieć, tak mi się wydaje, że Netanyahu wykorzystał doskonale tę historię.
9: Wykorzystał doskonale tą historię. Była to złota okazja, praktycznie slogan przedwyborczy, bo on nie tylko witał tego bohatera, ale w podtekście było: jeśli mnie wybierzecie, wybierzecie bezpieczeństwo. Bo co się stało 24 godziny wcześniej? Otóż premier Netanyahu wypowiedział się dla mediów izraelskich, mówiąc: przed tymi wyborami czekają nas akty terroru sponsorowane czy dokonane przez naszych wrogów. Musimy być na to gotowi. I 24 godziny później złota okazja, terrorysta, który próbuje rozwalić samolot na lotnisku Ben Guriona w Izraelu. Premier Izraela wita i w podtekście co jest? Ja zajmuję się bezpieczeństwem, wybierzcie mi jeszcze raz.

0: To będzie złota era i jednocześnie zgodnie ze sloganami i z doktryną, którą wpaja Izraelczykom właściwie od samego początku swojego premierowania. O cóż co chodzi? Musimy walczyć, musimy prowadzić wojny przeciwko naszym sąsiadom arabskim, bo jeśli nie będziemy ich bili, to oni będą atakowali nasze bezpieczeństwo i to jest główna teza w jego kampanii. On nie zajmuje się w swojej kampanii kwestiami gospodarki Izraela, problemami praworządności i tak dalej, i tak dalej. Jedynym mottem jest to, musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo wszyscy na nas dbają o nasze bezpieczeństwo. Jeśli tego nie będzie, no to będzie koniec Izraela i to motto przewijało się przez wiele, wiele okazji i teraz się mówi, jego krytycy mówią, no dobrze, rozpocząłeś wojny z Iranem, niedokończona, to Amerykanie musieli pomóc. W południowym Libanie toczymy nadal wojnę, podpisałeś porozumienia, ale prowadzimy nadal wojnę. Prowadzimy wojnę w południowej Syrii. Zresztą cały czas rząd prowadzi tą wojnę w Gazie i nie tylko w Gazie, bo na zachodnim brzegu Jordanu. Krótko mówiąc, on ma na koncie kilka takich operacji, które powodują co? Że siły izraelskie są w stanie nieustannego pogotowia. Ludzie, część armii jest pełni, jak to się mówi, tą służbę rotacyjnie. Muszą zostawić swoje biznesy, swoje miejsca pracy, idą.
1: Tak, bo wyjaśnimy, że to nie tylko żołnierze, którzy są w czynnej służbie, ale też rezerwiści. W Izraelu jest to, że wszyscy idą do wojska, a po wojsku wszyscy zostają rezerwistami. No, prawie wszyscy poza ortodoksami.
0: No tak.
1: I gospodarka izraelska też dlatego
0: cierpi.
1: Cierpi, bo ludzie muszą zamknąć swoje właśnie biznesy, sklepy, bo nie ma ludzi, którzy przychodzą do pracy. Firmy mają braki w personelu, bo ludzie jadą na front.
0: Tak, i na tym froncie również giną, bo to jest to, co i teraz jest, następuje takie rozwarstwienie. 80% społeczeństwa izraelskiego no, popiera tezy, bo pamiętajmy, mówimy o tych wyborach, które będą za 3 tygodnie. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o główne motto, główny slogan w kampanii, to jest cały czas to, co narzucił Netanyahu. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, zagrożenie, musimy walczyć przeciwko wszystkim, wszyscy na nas dybają, krótko mówiąc dybią, a jeśli chodzi o Europę, to jest skrajnie antysemicistą, w związku z tym to też jest niebezpieczeństwo dla nas. Problem polega na czym? 20%, nawet mniej społeczeństwa mówi, zaraz, zaraz, to nie jest do końca tak. I ostatnio, i to jest rzecz dosyć symptomatyczna, zresztą, jeszcze wrócę do wstecz. Mottem w kampanii, i to bardzo niekorzystnie przewijającym się dla Netanyahu, jest stwierdzenie, pojawiło się w dzienniku izraelskim Haaretz, który mówi, Netanyahu doskonale wiedział, był uprzedzony przez premiera Kataru, był uprzedzony przez rząd egipski, że Hamas szykuje jakąś spektakularną akcję, atak na kibuce izraelskie.
1: To pozwolę sobie jeszcze do tego wrócić, bo to jest też właśnie bardzo, bardzo ciekawy wątek. Natomiast jeszcze zamykając tą kwestię samej kampanii, gospodarka Izraela jest w bardzo złym stanie. Nie to, żeby się kraj walił. Praworządność, o czym pan wspomniał, to są między innymi protesty przeciwko pomysłom Netanyahu z początku 23 roku, które potem jakby się skończyły, a potem była wojna w Gazie i nikt już o tym nie pamiętał. I ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że ta kampania idzie pod dyktando Netanyahu. Netanyahu ma sondaże, które, wyjaśnimy naszym słuchaczom, Knesset liczy sobie 120 miejsc, żeby izraelska polityka jest bardzo rozdrobniona, to znaczy nie zdarzyło się jeszcze tak w historii, żeby jedna partia miała większość, w związku z czym to zawsze są koalicje, tak jak teraz koalicja partii Netanyahu z małymi, skrajnie prawicowymi koalicjami. Natomiast według sondaży no, trzeba mieć 60 albo 61 mandatów, żeby mieć większość, ta koalicja musi mieć. Według sondaży Netanyahu miał 30, teraz ma 40 parę, może 50 mandatów, czyli nie jest w stanie jak na razie wygrać tych wyborów, a mimo wszystko mam wrażenie, ta kampania jest dokładnie pod jego dyktando.
0: Tak, bo opozycja, która się teraz zjednoczyła, nawet trzy siły stanowiące tą opozycję, zjednoczyły się, z tym, że jeśli chodzi o tezy, to Netanyahu narzucił. Nie mówi się o jego niepraworządności, gospodarce i tak dalej, przyszłości Izraela. Mówi się o zagrożeniu bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o tą koncepcję polityki zagranicznej, którą narzucił Netanyahu, została powtórzona przez opozycję i tak naprawdę, jeśli opozycja wygra, mówi się obecnie, według najnowszych sondaży, pan wspominał, że opozycja ma szansę na 63 mandaty, czyli stworzenie

0: rządu i odsunięcie Netanyahu, a odsunięcie Netanyahu to jest wznowienie procesów nie tylko o korupcję, ale właśnie o tą zdradę, bo to zakwalifikowano jako zdradę. Mhm. Wiedział, nie uprzedził, potem wyrzucił dowódców służb bezpieczeństwa wewnętrznych i zewnętrznych, dowódców armii, którzy mówią, że oni skierowali do niego raport o grożącym niebezpieczeństwie. Netanyahu zareagował tak, że ich wyrzucił, a teraz grozi Harecowi procesem za zniesławienie i nawet zażądał od premiera Kataru, żeby zdezawuował te wszystkie pogłoski, że on wiedział, że on z nim nie rozmawiał na ten temat. Do tej pory jednak Katar ani Egipt nie zdezawuowały tego.
1: No więc właśnie, jeszcze... mamy dwa dni do rocznicy ataku Hamasu, od którego zaczęła się ta wojna. Tam zginęło 1200 Izraelczyków po stronie palestyńskiej, 74 tysiące osób.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej. Ale jeśli chodzi o Izraelczyków, to była rzeczywiście największa katastrofa Izraela po Holokauście. Zresztą to jest może trudne do wytłumaczenia, bo Izraelczycy, co prawda, zwłaszcza na południu, żyli no niemal płot w płot z Gazą, ale mieli to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ten płot, te wszystkie nowe, przepraszam za wyrażenie, zabawki wojskowe, ten elektroniczny wywiad, ci żołnierze, którzy tam ich strzegą, że dają im poczucie bezpieczeństwa, to się wszystko zawaliło. I ten 7 października, ja zresztą pamiętam, jak byłem kilka miesięcy temu w Izraelu, w tych miejscach, gdzie doszło do tego ataku Hamasu, to jest to jakby nowe miejsce pamięci. Izraelczycy już coraz mniej jakby traktują Auschwitz jako miejsce pamięci, a coraz bardziej te nowe miejsca, Nir Oz i tak dalej. I w tym momencie mamy kampanię, w której dla Netanyahu ten 7 października jest bardzo niewygodną rzeczą. Właśnie przez to, że coraz więcej osób oskarża go, że on wiedział o tym, co się kroi, ale to zlekceważył.
0: Gorzej, bo teraz generał emerytowany, który zresztą był, to jest generał Nizan Alon, on był odpowiedzialny za negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników po tym ataku 7 października 23. I on oświadczył ostatnio, zresztą na takim forum amerykańskim, ale również środkom przekazu, ale tym bardziej lewicowym, między innymi Harecowi i nie tylko, że tak naprawdę można było uzyskać uwolnienie tych zakładników już w paręnaście tygodni po tej operacji, że Hamas za pośrednictwem znowu Kataru proponował czasowy rozejm, oddamy wam tych zakładników, my wycofamy swoich na parę tygodni, nie będzie działań zbrojnych z obu stron i z tych terenów walk wycofamy cywilów palestyńskich. W związku z tym, że jeśli będziemy walczyli ze sobą, to tylko na tym terenie. On co więcej powiedział, że twierdzenia Netanyahu, że można zawrzeć rozejm w sprawie Gazy dopiero po całkowitym zmiażdżeniu i anihilacji Hamasu są nieprawdziwe, ponieważ cele osiągnięto już w kilka tygodni po 7 października, czyli krótko mówiąc, ta wojna była przeciągana niepotrzebnie i Netanyahu, a nie tylko on, ale również Smotrich, który minister spraw finansów, ale również, który reprezentuje skrajną prawicę izraelską, torpedował wszelkie próby porozumienia się z Hamasem za pośrednictwem Kairu, za pośrednictwem Kataru. To było osiągane, czyli wszystkie ofiary śmiertelne, które były zamordowani albo też, którzy zginęli z wyczerpania w niewoli palestyńskiej, to na konto idą Netanyahu. Tylko, że do większości opinii izraelskiej to nie dotrze. Tak naprawdę Alon Pinkas, który jest również byłym dyplomatą izraelskim, powiedział, że tak naprawdę porozumienia rozejmowe rzeczywiście można było bardzo szybko osiągnąć, ale ta kwestia nie będzie miała znaczenia dla opinii izraelskiej, która żyje całkowicie w tym szoku i pod dyktando Netanyahu, który mówi, mamy tą swoją rocznicę 7, zginęło 1200 Izraelczyków, to jest pamięć nasza i w związku z tym będziemy prowadzili walkę przeciwko wszystkim. Co więcej, on oświadczył parę miesięcy temu, jeśli ktokolwiek na Bliskim Wschodzie spróbuje zagrozić naszym interesom militarnym, gospodarczym czy politycznym, zmiażdżymy go. Czyli to jest zapowiedź, będziemy bombardowali każdego, zresztą już widać bardzo nerwową reakcję Izraela na to, że Amerykanie będą dostarczali F-35 samoloty Arabii Saudyjskiej i że obiecali Arabii Saudyjskiej cywilne reaktory atomowe. Izrael powiedział, my do tego nie dopuścimy. Czyli krótko mówiąc, Izrael szykuje się...

0: Krajem na Bliskim Wschodzie, który ma atom.
1: Tak. I szykuje się kolejna konfrontacja, być może nawet konfrontacja z polityką amerykańską. Amerykanom zależy na przyjaźni, dobrych stosunkach z Arabią Saudyjską. Krótko mówiąc, być może Netanyahu, narzucając tą swoją politykę bliskowschodnią, storpeduje jakiekolwiek szanse na trwały spokój, już nie powiedziałem o pokoju, ale spokój na Bliskim Wschodzie.
0: To jest niesamowite. Mamy za moment właśnie rocznicę 7 października, bardzo niewygodną dla Netanyahu. Mamy społeczeństwo zmęczone walkami, co nie oznacza, że mówiące stop, żeby było jasne, ale społeczeństwo, które naprawdę ledwo zipie przez to, że wojska są wysyłane wszędzie. To jest Liban, to są wzgórza Golan na terenie izraelsko-syryjskim, czy na pograniczu izraelsko-syryjskim. To jest wciąż Gaza, która formalnie wojna się skończyła, ale działania wciąż trwają. To jest wreszcie operacja w Iranie. Jest tyle rzeczy, które jakby świadczy przeciwko Netanyahu, a on wciąż ma poparcie, no tak jak pan mówi, 40 do 50% włącznie z potencjalnymi koalicjantami i wciąż, o czym, do czego za chwilę bym chciał wrócić, ale wciąż nie oznacza to, że on przegra wybory.
1: Nie, on cały czas bazuje na tym sentymencie zagrożenia. On to budzi, buduje to niezaufanie, a jednocześnie on właściwie wyczerpał argumentację logiczną, bo nawet senator amerykański Van Hollen, który kiedy Netanyahu przyjechał na sesję ONZ, nazwał go bezczelnym łgarzem i zbrodniarzem wojennym, który odpowiedzialny jest za śmierć obywateli amerykańskich. Bo są obywatele amerykańscy palestyńczycy, ale są również Amerykanie, wolontariusze, którzy ginęli, tak jak nasz wolontariusz, który rozdawał zupę tym cywilom palestyńskim w Gazie. Ale co więcej, i tu jest ogromny problem. Tak naprawdę widzimy, że w Izraelu również, na razie to jest zjawisko marginalne, nie przesadzajmy, to nie zaważy na wyborach, ale pojawia się grupa wojskowych, którzy mówią zaraz, zaraz, tam były zbrodnie, myśmy uczestniczyli w zbrodniach. Jest ten film NASA, który niedługo będzie pokazywany i nakręcony przez dwóch reżyserów izraelskich. Reakcja Netanyahu jaka? Odbierzemy im obywatelstwo izraelskie, to są antysemici, to są zdrajcy. Zresztą mówi również o dzienniku Haaretz izraelskim. To są antysemici, to są zdrajcy w sprawy narodowej. Ktokolwiek krytykuje jego politykę czy politykę rządu izraelskiego, Izrael dla niego jest antysemitą i zdrajcą. On się zaplątał w tym momencie, w tym wyścigu nieustannym. Wojna, wojna, wojna za wszelką cenę. I właściwie nie bardzo wiadomo, jaka jest alternatywa, bo opozycja właściwie nie ma możliwości, bo również opozycja się przyłącza do tych głosów. Film NASA, który mówi, że wiedziano o tym i bombardowano cywilów palestyńskich, wiedzą, że to nie są terroryści. Ten film, już nie będę teraz go reklamował, ale pokazuje, w jaki sposób prowadzono państwową politykę zbrodni wojennych. I teraz on nadał taki rytm tej kampanii, że nawet opozycja, nikt nie śmie w ogóle skrytykować. Co więcej, izraelski deputowany Ofer, który w parlamencie izraelskim powiedział dosyć tej kampanii zbrodniejszej, został ostatnio, próbowano go wykluczyć z możliwości kandydowania ponownie, nazwano go antysemitą, że jest przeciwny Izraelowi i tak dalej. Krótko mówiąc, każdy, kto zaczyna krytykować, no staje się jakby nie tylko, że podejrzany, ale człowiekiem do wytępienia. I to zaczyna przypominać sytuację, którą no, rozpętano w Niemczech w latach 30. Ktokolwiek się sprzeciwiał najwyższemu Führerowi, był posądzany o zdradę i do wykluczenia. Krótko mówiąc, to prowadzi do kolejnej, być może jeszcze odległej, ale fazy ostrej konfrontacji militarnej na Bliskim Wschodzie. Izrael skłóca się teraz i uważa za swojego głównego wroga kogo? Ankarę i Turcję.
0: Mm-hmm. I to teoretycznie powinno być widoczne dla ludzi w Izraelu i jest widoczne dla ludzi w Izraelu. Ale fascynuje mnie, żeby, nie wiem czy to jest dobre słowo, to, że biorąc wszystko to, o czym pan mówi, pod uwagę, ta machina izraelska propagandowa działa bez zarzutu, machina, która jakby no działa na rzecz de facto polityki Netanyahu, by wspomnieć choćby przykład serialu Fauda. Piąty sezon serialu Fauda, który całkiem niedawno wyszedł, znanego takiego serialu, tym, którzy nie widzieli. To jest serial o takim komando Shin Betu, który działa na zachodnim brzegu i tam niszczy palestyńskie bojówki terrorystyczne.

0: To jest serial, który, ja powiem szczerze, zacząłem oglądać ten piąty sezon. On jest zupełnie inny od tych poprzednich sezonów. On się też między innymi skupia na 7 października. Tam są dwa odcinki fenomenalne pod względem kina akcji, jeśli chodzi o retrospekcję tego, co działo się 7 października 2023 roku. I powiem szczerze, ja dojechałem gdzieś do 8 chyba odcinka i mam takie wrażenie, że to jest fenomenalnie zrobiona propaganda dokładnie tego, czego chce Netanyahu, bo tam jest akcja, żeby nie palić. Między innymi przenosi się do Marsylii, 2 lata po Gazie, tam jest ścigany jeden z dowódców Hamasu, który był w kibucu Nir Oz, teraz jest człowiekiem, który zakłada Centrum Kultury. Podprogowy przekaz, że właśnie, że antysemici, że siły terrorystyczne, ekstremistyczne, islamskie są wszędzie w Europie i my, Izrael, bronimy waszego europejskiego świata przed terrorem, bo to komando jedzie i ostatecznie go zabija i tak dalej. To są rzeczy żywcem wyjęte z propagandy izraelskiej, tej rządowej.
1: Powiem więcej. Udowodniono. Pojawiło się to zresztą w portalu izraelskim, takim antyrządowym, powiedziałbym, to jest taka lewica trochę, które mówi: Izrael zaczyna wykorzystywać na pełną skalę sztuczną inteligencję. Karmi tą inteligencję dogmatami polityki Netanyahu, tezami, i bardzo dużo wpycha tych tez. Także oni mówią, w ciągu 2-3 lat, jeśli będziesz szukał czegokolwiek na temat Izraela, czy na Izrael a Arabowie, Izrael a Palestyńczycy, otrzymasz przez to przetworzone przez sztuczną inteligencję wyłącznie tezy izraelskie, które będą indoktrynowały już nie społeczeństwo izraelskie, ale cały świat. Krótko mówiąc, oni opanowali nie tylko technikę wojenną, no, mają ją opanowaną. Również świat polityki. Mają sojusznika nie do odstraszenia, Stany Zjednoczone, prawda? Mają swój dogmat, że wszyscy w Europie boją się krytykować Izraela, bo zaraz zostaną oskarżeni o antysemityzm. I co więcej, niedługo będziemy mieli w internecie, jak będziemy szukali jakiegokolwiek hasła, będzie ten internet będzie nakarmiony tezami izraelskimi. Zresztą wiadomo, jak się instruuje tą inteligencję. W Stanach Zjednoczonych karmi się to książkami jeszcze z ubiegłego wieku po to, żeby ona miała więcej tez. I te tezy właśnie kanalizuje między innymi Izrael po to, żeby za parę lat teza głoszona przez Netanyahu i skrajne skrzydło rządu izraelskiego prawicowe było jedyną objawioną prawdą dotyczącą Bliskiego Wschodu.
0: To zanim jeszcze zapytam o pańską prognozę na wynik tych wyborów, to jeszcze zapytam, czy to, że Netanyahu, który jest już w oczach samych Izraelczyków potencjalnie tak skompromitowany, bo nie trudno jest znaleźć Izraelczyków, którzy mówią, mamy dosyć. Netanyahu, który prowadzi tak takiego typu działania, które naprawdę widać no, gołym okiem, a mimo to ma te 50 parę głosów i nie jest wykluczone, że jeśli rzeczywiście ta opozycja nie dojdzie do zgody, tam też jest kwestia partii arabskich, bez tych partii arabskich, które potencjalnie zostały wykluczone, chociaż nie do końca, jeśli nie będzie tych partii arabskich, jeśli oni jednak mimo wszystko się nie zjednoczą, to no to Netanyahu nie uzyska większości, ale wygra wybory i dalej będzie rządził. To czy to jest przejaw tego, jak słaba jest opozycja izraelska, czy to jest przejaw takiego makiawelicznego geniuszu Benjamina Netanyahu?
1: Jedno i drugie. Jedno i drugie. On potrafi rzeczywiście mobilizować opinię swoją w kraju i ci, którzy są przeciwko niemu, są wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Po drugie, ma nieustraszonych popleczników w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych cały czas ta formuła Izrael jedynym i głównym naszym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie i na świecie. Trzecia wreszcie rzecz to jest słabość opozycji izraelskiej i brak, nie tylko u niego, braku u Netanyahu, braku opozycji, jakiejkolwiek wizji strategicznej. Jak ma wyglądać Bliski Wschód i pozycja Izraela w ciągu najbliższych lat? To, co dominuje, to jest pryncyp walka siłowa, zdusimy wszelkich przeciwników, czyli krótko mówiąc, wojna, wojna, wojna, ktokolwiek się pokaże, dostanie w łeb. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest koncentracja ludzi, czy skupianie się ludzi pod flagą. I Netanyahu wmusił tezę dla wszystkich Izraelczyków. Jesteśmy zagrożeni. To nie jest czas na dzielenie się. Musimy skupiać się przy tym, który jest najbardziej efektywny, najbardziej skuteczny i teraz nie czas na rozdrabnianie się, czyli szukanie jakiejś tam historii. I jeszcze jedna historia. Tak naprawdę Netanyahu i jego partie skrajnie prawicowe mają poparcie kolonistów.

0: No to są z jednej strony indoktrynowani religijnie, bo to jest ziemia Izraela i tak dalej, i tak dalej. Inni są motywowani politycznie, ale zapominamy o trzeciej części. To są ludzie, którzy mogą zamieszkać w koloniach żydowskich na okupowanym zachodnim brzegu, dlatego że tam mieszkania są bardzo tanie. Koszt wynajmu czy zakupu mieszkania w rdzennym Izraelu jest niesłychanie wysoki. Ale jeśli się pojedzie do tej kolonii, za nieduże pieniądze ma się komfortowe warunki, bardzo bliski dojazd, no bo tam naprawdę są odległości niewielkie, czyli krótko mówiąc, mamy trzy siły jakby, które będą wspierały Netanjahu, bo ta jego polityka jest dla nich korzystna albo z powodów religijnych, albo z powodów politycznych, albo z powodów ekonomicznych.
1: Mm-hmm. No dobra, to w takim razie jaki pana zdanie będzie wynik tych wyborów?
0: A to trudno przewidywać. Może się okazać, że naprawdę opozycja wygra i będzie miała te 2-3 głosy więcej, ale może też się okazać, że przed wyborami nagle dojdzie do spektakularnych aktów terroru, które wzmocnią Netanjahu. Czy one będą takie spontaniczne, czy będą inspirowane? Nie wiadomo. Nie chcę tutaj być Machiavellim, prawda? Natomiast wszystko jest możliwe. I ten zwrot sytuacji na Bliskim Wschodzie może być bardzo szybki i niespodziewany. I to może umocnić pozycję Netanjahu. Dobrze, wredny jest, naruszał, zaniedbał i tak dalej, ale to jest jedyny facet, który ma, jak to się mi, tą pięść stalową, może walnąć naszych przeciwników. Tu nie czas na zmienianie zaprzęgu pośrodku rzeki, jak to się mówi.
1: Był taki moment, że izraelskie media, nawet izraelskie media już mówiły, Gadi Eisenkot, nowy premier Izraela, on teraz też w zasadzie już przestaje istnieć w tej kampanii.
0: Co
1: prawda?
0: Więcej, na ścianach są takie przedwyborcze plakaty, które pokazują na czele Netanjahu i wali pałą uciekającego Palestyńczyka czy Araba, bo nie wiadomo tam. Mhm. A za nim idzie zaraz Gadi, który ma również emblemat, prawda, izraelski. Mówi, my im pokażemy, czyli niezależnie, czy będziesz głosował na to, czy na to, to my będziemy i tak prowadzili taką samą politykę i to jest prawdopodobnie, jeśli chodzi o te miejsca, o które pan pyta, no mogą być tutaj przesunięcia w jedną czy drugą stronę, ale nie zmieni to chyba ani o jotę polityki przyszłego rządu izraelskiego.
1: Zwłaszcza, że jak pamiętamy historię z 2021 roku, czyli historię wyborów, które odsunęły Netanjahu wtedy od władzy na rok, jak się okazało, to była ta koalicja Bennetta i Lapida. Oni, jak pamiętamy, byli rotacyjnie premierami. Mnie to trochę przypominało niektóre sceny z polskiej polityki, czyli koalicja, której jedynym spoiwem było to, żeby odsunąć Netanjahu od władzy.
0: A to jest trochę mało, chociaż te obciążenia 7 października i te oskarżenia odbijają się mocnym echem. Już może nie tyle, czy można było tych zakładników wcześniej wyciągnąć i jak to prowadzić te konfrontacje z Arabami i tak dalej, ale ten 7 października i zaniedbania ze strony Netanjahu, no są elementem, który w świadomość Izraelczyków mocno zapadł i to może być ten kamień u szyi, który pogrąży Netanjahu.
1: Zobaczymy 27 października, może nie zobaczymy, bo może być w ogóle taka sytuacja, że będą znane wyniki wyborów, a wciąż nie będzie wiadomo, kto się z kim dogada koalicyjnie i kto będzie rządził Izraelem. W każdym razie w Izraelu to jest bardzo gorący czas. O tym czasie i o tym, co było i co może się zdarzyć, opowiadał państwu Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia, były korespondent w krajach arabskich. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a za ostatnie pół godziny dziękuję. Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych podpisana. Od weekendu tankowanie na stacjach paliw boli trochę mniej, bo znów działa program CPN, ale i tak polscy kierowcy i przedsiębiorcy słono już zapłacili za to, co wciąż dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jaka to kwota i dlaczego kolejne interwencje państwa nie rozwiązują problemu? Jak poradzić sobie z takim permanentnym kryzysem, z którym mamy do czynienia od kilku lat? Te pytania zostawiam na razie bez odpowiedzi, ale myślę, że odpowiedzi na nie wybrzmią w naszej rozmowie. W studiu Fryderyk Karp z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie trwa, ale płacimy za nią tutaj w Polsce. Ile?
4: 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu dla Polski.

0: dla kierowców i dla budżetu państwa. Chodzi mi o nie o całkowity koszt, jaki przez te 6 miesięcy od wybuchu wojny w Iranie Polska poniosła, ale o dodatkowy względem cen przedwojennych. Taki,
1: czyli który... właśnie jak wyglądała metodologia tych obliczeń
0: waszych?
1: Już mówię,
0: taki, który bierze po prostu wyższe ceny paliw, które wzrosły od początku wojny. Z czego to się bierze? My jako Polska w pół roku, w 6 miesięcy konsumujemy około 16,5 miliardów litrów paliw silnikowych typu benzyna i diesel, bo tylko te bierzemy pod uwagę w analizie.
1: Czyli tutaj nie ma mowy też o gazie,
0: ani LPG,
1: o LPG,
0: ani paliwach lotniczych,
1: który też trochę ani, zdrożał.
0: Dokładnie. Tu tylko dwa podstawowe, benzyna i diesel. Mnożymy je przez zmianę ceny. Te ceny wzrosły średnio o 20-25%, jeśli chodzi o benzynę i diesla. I bierzemy oczywiście pod uwagę segmentację odbiorców, czy to na typ paliwa właśnie, czy to na kierowców indywidualnych, mieszanych, czy firmowych, którzy przecież sobie VAT odliczają. I w ten sposób wychodzi właśnie 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, czyli tyle, ile mogłoby zostać wydane na postawienie nowego szpitalu w każdym z województw w Polsce.
1: No to jest ogromna kwota, jeżeli ktoś myśli 23 miliardy złotych. Kto mocniej odczuł, kto więcej z tej kwoty zapłacił właśnie? Czy kierowcy prywatni, czy przedsiębiorcy?
0: Z 23 miliardów złotych zdecydowaną większość wzięli na siebie kierowcy, czyli to jest 20 miliardów złotych, a z tych kierowców najbardziej poszkodowane były firmy. Kierowcy firmowi. Jest to około 12 miliardów złotych poniesionych kosztów przez nich. Trzeba przyznać, że im te pakiety pomocowe, ceny paliw niżej, przysłużyły się najmniej, bo one i tak odliczały VAT, więc ta obniżka VAT-u ich nie dotknęła.
1: Więc jeżeli mieliśmy VAT zerowy, no to
0: tak,
1: nie było czego
0: odliczać.
1: Tak,
0: jedynie obniżka akcyzy im pomogła i to tylko w pierwszej fazie, bo tylko wtedy obowiązywała. Więc 12 miliardów złotych zdecydowanie najwięcej firmy. Kolejne 5 miliardów złotych to są kierowcy indywidualni, a pozostałe 3 miliardy, żeby dojść do 23 miliardów, to jest koszt budżetu państwa.
1: To znaczy?
0: To znaczy, to jest koszt, który został przeniesiony z kierowców do budżetu, używając właśnie programu pomocowego ceny paliw niżej, który obniżał podatek VAT i akcyzę w pierwszej jego fazie trwania.
1: Czyli z tego tytułu wpłynęło mniej podatków do budżetu państwa, więc jakby no budżet państwa o te 3 miliardy się uszczuplił.
0: Dokładnie.
1: W ten sposób.
0: Ale tutaj jeszcze ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak my definiujemy koszt budżetowy, który w naszej analizie wypadł na 3 miliardy złotych, a kosztem fiskalnym, który rząd podaje na nieco wyższy, bo ponad 5 miliardów złotych. To wynika z innego punktu odniesienia. To znaczy my, tak jak powiedziałem, liczymy koszt względem cen przedwojennych, natomiast koszt fiskalny liczony przez rząd uwzględnia już ceny rzeczywiste, ale scenariusz kontrfaktyczny, gdyby żadnego pakietu pomocowego nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przecież były też okresy pomiędzy okresami z CPN, czyli marzec tuż po wybuchu wojny i wakacje, kiedy żaden pakiet pomocowy nie obowiązywał, a ceny wciąż były wyższe. Wtedy wpływy z VAT de facto były wyższe do budżetu państwa, więc tak naprawdę można powiedzieć, że budżet państwa odnotował pewne nadmiarowe wpływy z VAT, że trochę zarobił. Dlatego biorąc to pod uwagę, my mówimy, że to jest około 3 miliardów złotych łącznego kosztu budżetowego.
1: No to jest takie bardzo dokładne wyliczenie, bo rzeczywiście do tej pory słyszeliśmy tylko, ile dany CPN, ile dany program będzie kosztował, prawda? A tutaj rzeczywiście wzięliście pod uwagę no te wszystkie zmienne, które się zadziały przez te 6 miesięcy.
0: Tak, same nadmiarowe wpływy z VAT-u to jest około 650 milionów złotych.
1: No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji po podpisanej przez prezydenta ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wprowadzony jest czasowy podatek dla tych koncernów. Program CPN wrócił, ceny paliw na stacjach wyraźnie rzeczywiście spadły. No to po sprawie.
0: Niezupełnie.
1: Dlaczego?
0: Faktycznie większość branży zgadza się z tym, że wyższe ceny paliw prowadzą do wyższych zysków koncernów paliwowych, szczególnie w segmencie rafineryjnym i bardzo dobrze, że ten podatek od nadzwyczajnych zysków został dogadany.
1: No bo to będzie dodatkowy zysk dla budżetu państwa znów.
0: Oczywiście, że tak. I bardzo słusznie również, że jest to pomoc dla właśnie, jest to znaczy finansowanie dla tych programów typu ceny paliw niżej, bo to dotyka gospodarstwa domowe, te wyższe ceny paliw i bardzo dobrze, że jest to jakoś ten koszt przeniesiony z ich barków na budżet państwa, aczkolwiek wciąż jest to leczenie jedynie doraźnych przyczyn, a nie

0: systemowej choroby, którą w tym wypadku jest import paliw z bardzo daleka.
1: Tak, no to jest tylko plasterek na bardzo krwawiącą ranę, która krwawi już od tak naprawdę ładnych paru lat.
0: Dokładnie.
1: I tylko nakładamy na to kolejne plasterki. Dlaczego nie tędy droga?
0: Nie tędy droga, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy my mamy szok w energetyce. Parę lat temu byliśmy świadkami, wciąż jesteśmy niestety, rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Wtedy znacząco wzrosły ceny gazu do powyżej 300 euro za megawattogodzinę na rynkach europejskich. Dziś jest ten gaz kosztuje około 80 euro w porywach, więc dużo mniej, aczkolwiek dziś jesteśmy świadkami, znaczy w tym roku, znaczących podwyżek cen paliw. I Unia Europejska i Polska w dużym stopniu płacimy za to, za w ogóle płacimy za import węglowodorów, bo w normalnym roku bezkryzysowym już płacimy my 25 miliardów euro, czyli około 100 miliardów złotych. Europa około 400 miliardów euro, a w roku kryzysowym, czyli dajmy na to 22, było to jakieś dwa razy więcej. 200 miliardów złotych kosztu rocznego za import węglowodorów w Polsce to jest taki sam rząd wielkości jak roczne wydatki na armię. Więc proszę sobie uzmysłowić skalę tych kosztów.
1: I to w tych czasach, kiedy no na tę armię wydajemy rekordowo dużo, prawda? No ale ktoś w takim razie pomyśli, skoro ceny gazu na początku wojny na Ukrainie wzrosły, ale potem spadły, no to może ten konflikt na Bliskim Wschodzie też prędzej czy później się skończy i ceny też znów wrócą do tego poziomu sprzed wojny.
0: To znaczy, oczywiście, że tak możemy sobie żyć w takiej iluzji i ciągle, tak jak mówię, leczyć doraźne przyczyny bez patrzenia na szerszy obraz, ale moim zdaniem jednak wypadałoby przygotować strukturalną odpowiedź, taką, która będzie nas de facto uniezależniała od wydarzeń, które się dzieją tysiące kilometrów stąd, a opierała się bardziej na tym, co my możemy zagwarantować, zaplanować i co od nas zależy.
1: Strukturalna odpowiedź, to mi się podoba i to w takim razie chyba musimy rozszerzyć, na czym ta odpowiedź by polegała, w jakie obszary powinniśmy zainwestować my jako państwo, być może Unia Europejska też, żeby no właśnie nie odczuwać aż tak bardzo tych negatywnych skutków kryzysów.
0: Tutaj przede wszystkim mowa o elektryfikacji transportu. Zacznijmy może sobie najpierw od segmentu samochodów osobowych, bo już dzisiaj widzimy wymierne korzyści z elektryfikacji transportu. To znaczy samo...
1: Tego indywidualnego czy zbiorowego?
0: Na razie powiem o indywidualnym, dobrze. Potem przejdziemy do zbiorowego. To znaczy ładowanie samochodu elektrycznego, jeśli ktoś ma dostęp do ładowania domowego w domu, już dziś kosztuje około 3 zł za umowny litr w przeliczeniu. Czyli przy dzisiejszych cenach paliw to praktycznie trzykrotnie mniej niż tankowanie samochodu spalinowego.
1: Jeżeli ktoś ma własne ładowanie, mówimy o własnym źródle energii, czyli o fotowoltaice, czy w ogóle wystarczy tylko gniazdko?
0: Nie,
1: i
0: chodzi mi o pobieranie z domu, jasne, z sieci. Aczkolwiek oczywiście nie każdy jest w stanie zapewnić sobie takie ładowanie domowe. Ładowarki publiczne, czy to zmiennoprądowe, czy szybsze stałoprądowe, są nieco droższe. Aczkolwiek wciąż, nawet biorąc pod uwagę ceny przedwojenne paliw na stacjach, wychodzi to ładowanie samochodu elektrycznego taniej. No chyba, że ładujemy tylko na drogich i szybkich stacjach prądu stałego, wtedy faktycznie tak nie jest, ale w większości przypadków to ładowanie samochodu elektrycznego się opłaca i co jest najważniejsze, te ceny energii elektrycznej w przeciwieństwie do cen importowanych paliw zależą w większym stopniu od nas, szczególnie w średnim i długim terminie. Ta energia, która jest produkowana z krajowego słońca, z krajowego wiatru, teraz z węgla krajowego, w przyszłości z atomu, w większym stopniu jesteśmy w stanie zaplanować to, jak to będzie wyglądać i jakoś tym sterować, niż tym, co się dzieje w Zatoce Arabskiej czy w jakimkolwiek innej części świata.
1: Wystarczy spojrzeć na inne kraje europejskie, choćby Danię, która w swoim miksie energetycznym ma około 80% energii z odnawialnych źródeł, którą produkuje u siebie, prawda? No to jest zupełnie inna pozycja niż ta, w której my jesteśmy.
0: A Dania jeszcze jest dużo, dużo bardziej na czele tego wyścigu elektromobilności w Europie. Ona już naprawdę poczyniła ogromne postępy, jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych i tym podobne rzeczy. Bo u nas jeszcze trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że istnieją pewne bariery. Jedną z większych jest infrastruktura ładowania.
1: Chociaż z tym nie jest też aż tak źle. Zresztą to chyba nawet z waszych wyliczeń, czy wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że tych

0: stacji ładowania jest już więcej niż stacji tradycyjnych paliw.
1: Tak, tak, to prawda, tylko chodzi też o to, żeby po pierwsze te stacje ładowania były, jeśli chodzi o trasy dużych mocy, ogólnodostępne, żeby nie było tak, że sprawdzam w aplikacji akurat, czy jedyna stacja, jaka mi pasuje, jest dostępna, czy ja nie muszę kolejne 50 km czy 100 km jechać do następnej. I tak samo, jeśli chodzi o pojemność baterii, to też jest ciągle problem, że w tych modelach, które teraz, to się szybko zmienia oczywiście, ale w wielu obecnych modelach wciąż nie jest możliwe przejechanie w trasie, gdy samochód zużywa dwa razy więcej energii niż w mieście, choćby trasy z Krakowa do Warszawy na jednym ładowaniu. Więc to jest problem, więc są pewne bariery, ale ta elektromobilność indywidualna i zbiorowa, poza tym, co już powiedziałem, czyli poza istotną korzyścią w wymiarze finansowym, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to jeszcze nie zapominajmy o innych kwestiach niż finansowe, czyli na przykład emisja szkodliwych substancji, nie tylko z punktu widzenia środowiska, ale też naszego zdrowia, bo przecież przesiadka na samochód, czy to osobowy, czy autobus elektryczny, powoduje zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu PM10 o mniej więcej połowę, węglowodorów niemetanowych o 100% praktycznie, a tlenków azotu też już dziś nie emitowalibyśmy w miastach, a w perspektywie 10 lat, gdy już ten miks produkcji energii elektrycznej będzie dużo czystszy, również w całym rozrachunku te tlenki azotu znacząco ulegną redukcji.
0: No i świetnie to brzmi. Rzeczywiście każdy chciałby tankować za 3 zł, a nie za 8. Dzisiaj, no tylko jeżeli ktoś myśli nad zakupem samochodu elektrycznego, to często bariera jest na samym początku. Chodzi o cenę takiego auta. Czy to też jednak się zmienia? Albo być może są inne rozwiązania, żeby temu zaradzić?
1: Tak, to prawda. Kolejną barierą jest fakt, że nie każdego stać obecnie na samochód elektryczny, przez to, że koszty baterii, one spadają rok do roku, ale wciąż stanowią tą różnicę między samochodem spalinowym a elektrycznym, a używane auta elektryczne no, dzisiaj nie stanowią aż takiej wartości ze względu na degradację baterii. Więc faktycznie jest to problem, ale i na to jest rozwiązanie, które już istnieje we Francji. Jest to leasing społeczny aut elektrycznych.
0: Jak to wygląda, jak to działa?
1: Już mówię, może na razie powiem, dlaczego w ogóle ten leasing społeczny, skąd powstał ten pomysł. To znaczy, nie w każdym regionie, albo nie w każdej gminie, powiecie, czy po prostu adresie jest możliwość dojechania transportem publicznym, transportem zbiorowym. Nie wszędzie na przykład dojeżdża kolej, która na marginesie podczas tego roku, podczas kryzysu, znacząco nie wzrosły ceny na kolej. To znaczy, to też jest alternatywa, żeby właśnie tą kolej rozwijać. Niestety nie każdy punkt adresowy w Polsce ma tą możliwość. Ostatnio czytałem, że 45% około punktów adresowych jest dotknięta wykluczeniem komunikacyjnym w jakimś stopniu. I dla tych gospodarstw domowych faktycznie często jedynym rozwiązaniem jest samochód, ale albo ich nie stać na samochód elektryczny nowy, albo mają stary samochód, załóżmy dieslowy, tak, w pełni spłacony, tak, którego koszty użytkowania rosną ze względu na i rosnące ceny paliwa, i koszty rosnące napraw czy serwisowania. Więc dla takich właśnie gospodarstw można przygotować ofertę leasingu społecznego, która już się sprawdziła we Francji. I na czym ona polega? Ona polega na tym, że jeśli spełnia się określone kryterium dochodowe, czyli jest się w tej, załóżmy, połówce uboższych gospodarstw domowych, kryterium lokalizacyjne, czyli jeśli potrzeba jest dojechania tam 10 km do miejsca pracy, bądź pracy właśnie w samochodzie służbowym jako swojego zawodu, to wtedy dostaje się szansę na długoterminowy, czyli przynajmniej 3-letni wynajem samochodu elektrycznego po niskiej racie miesięcznej.
0: Czyli tak jak działa leasing na takich zasadach,
1: dokładnie,
0: tylko że to jest taki leasing
1: współfinansowany.
0: No współfinansowany przez państwo, przez samorząd. Tutaj pewnie są różne możliwości, różne rozwiązania.
1: I tam we Francji to jest maksymalnie do 200 euro miesięczna rata, nawet niektóre to jest standardowe samochody 100 euro. I faktycznie to się sprawdziło, bo to już trwa trzecia edycja tego programu we Francji. I można tylko powiedzieć, że te 50 tysięcy aut, które wzięło udział na przykład w obecnej edycji, w samej jednej edycji stanowi już 36% wszystkich niefirmowych aut elektrycznych we Francji. Więc widzimy, że to jest potrzebne, bardzo szybko to się rozchodzi zresztą, jest zapotrzebowanie na to i dlatego analogiczny program moglibyśmy odtworzyć w Polsce, oczywiście przeskalowując to, czyli biorąc pod uwagę, że samochodów w Polsce jest ogółem mniej, około dwukrotnie, mogłoby to być 25 zamiast 50 tysięcy samochodów, a rata miesięczna mogłaby wynosić poniżej 500 zł za miesiąc. Rynkowa wynosi 2000, ale jeśli odejmiemy rabat za zakup hurtowy, około

0: o 400 zł, bo tak jak powiedziałem, 25 tysięcy to już jest duża skala. Jeśli odejmiemy 1000 zł dotacji, to przez te 3 lata, które powiedziałem, bo na taki okres byśmy ten leasing społeczny mogli proponować, przez te 3 lata robi to nam koszt około 35 tysięcy dotacji, czyli taki porównywalny z tym, co był w programie Nasze Auto.
1: Nasze Auto, tak, tam dokładnie. 40 tysięcy.
0: Dodatkowo, jeśli obniżymy stopę oprocentowania do stopy WIBOR-u plus 3%, to nam odejmie kolejne około 100 zł, to nam daje wtedy ratę 500 zł. Do tego trzeba doliczyć oczywiście ubezpieczenie, tak samo we Francji, OC i AC. Załóżmy 150 zł, mamy za 650 zł miesięcznie samochód elektryczny w leasingu z tym tanim ładowaniem, z tymi benefitami wszystkimi, o których powiedziałem. No tutaj kompromisem jest to, że nie mamy go na własność, po pierwsze, a po drugie, że faktycznie jest to zobowiązanie finansowe na 3 lata dla większości gospodarstw domowych, bo tutaj mówimy o tych właśnie bardziej ubogich gospodarstwach domowych, do których byłby adresowany pewnie ten program.
1: No ale czasami łatwiej udźwignąć jednak tę mniejszą kwotę rozłożoną na lata, niż wydać raz kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na auto elektryczne. Czyli to trochę no też na zasadzie przyznawania mieszkań komunalnych, tak? Mamy jakiś próg dochodowy i właśnie na tej zasadzie dane osoby mogą skorzystać z takiego mieszkania, ale to jak działa we Francji? Jeszcze dopytam, czy tam są prywatni operatorzy, właśnie firmy leasingowe oferują taki program, a państwo tylko jakby dopłaca też do tego?
0: Tak, to działa bardzo podobnie, że firmy leasingowe oferują ten program. Państwo dopłaca, jest to akurat finansowane ze świadectw efektywności energetycznej, ale generalnie jest to z budżetu państwa finansowane. I tak jak tam są bardzo skomplikowane też kryteria dochodowe, bo tam w zależności od tego, ile osób przypada na gospodarstwo domowe, to się wylicza różnie ten współczynnik jakby graniczny, od kiedy można się ubiegać, ale tak jak mówiłem, około 50% tych uboższych gospodarstw, czyli praktycznie połowa gospodarstw domowych jest upoważniona do skorzystania z tej oferty i tak jak mówię, to już jest trzecia edycja w tym roku. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, więc widać, że to działa i że może być wykorzystywane również w innych krajach.
1: Czy to lepsze rozwiązanie niż jednak ten program dopłat, który był w Polsce na przełomie roku? No, też się cieszył bardzo dużym powodzeniem. Nawet ostatnio pojawiła się informacja, że tam NFOŚ musiał dorzucić jeszcze 80 milionów, żeby zrealizować wszystkie wnioski w programie Nasze Auto.
0: Ja nie jestem przeciwnikiem na pewno programu Nasze Auto. To był program, który zapoczątkował wielki boom na elektromobilność.
1: No, w pewnym momencie doszliśmy do poziomu, gdzie Polska chyba była liderem, jeśli chodzi o rejestrację nowych aut elektrycznych dzięki temu programowi.
0: Natomiast jest jeden główny problem z nim, to znaczy to, że beneficjentem tego programu były głównie gospodarstwa klasy średniej bądź wyższej, bardziej zamożne, które mieszkają w obwarzankach wielkich miast, mają swój dom, często swoją własną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, których po prostu stać na zakup takiego auta elektrycznego i taką zachciankę.
1: A tu się jeszcze trafiła okazja, że można było dostać dotację.
0: Więc jak najbardziej ten program przysłużył się do rozwoju elektromobilności, ale niestety nie adresuje problemu właśnie wykluczenia komunikacyjnego w takim stopniu i nie adresuje tego problemu braku możliwości zakupu nowego auta wśród gospodarstw najuboższych. Więc dlatego ten leasing społeczny jest de facto dopełnieniem tego rozwoju indywidualnej elektromobilności poprzez właśnie włączenie, większą inkluzywność tych gospodarstw domowych, które dotychczas nie mogły sobie na to pozwolić.
1: Myślę, że jednak problem polega na tym, że z programu CPN skorzysta 20 kilka milionów kierowców, no a z takiego programu społecznego leasingu aut elektrycznych, no tych odbiorców byłoby trochę mniej. Więc no, biorąc pod uwagę czystą, niestety polityczną kalkulację, no na razie mamy do czynienia z tym, co mamy, czyli z tym plasterkiem, jak to nazwałem.
0: Tak to zawsze jest. Te długoterminowe rozwiązania są mniej modne, powiedziałbym, mniej sexy i dlatego często się je po prostu odkłada na później.
1: Natomiast no, to powinno być jedną z dróg, która nas doprowadzi do takiego uniezależnienia się, coraz większego uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z daleka, między innymi z Bliskiego Wschodu. No tylko, że do tego potrzeba też właśnie odważnych decyzji i takiego patrzenia dalekosiężnego pewnie, a nie tylko na to, co jest tu i teraz.
0: Tak, dokładnie. Już mówiłem o elektromobilności indywidualnej. Może jeszcze tylko wspomnę o transporcie zbiorowym. Bo tutaj też jest wielkie pole do poprawy, do budowania właśnie odporności poprzez transport publiczny. Wspominałem już o biletach na kolej, które znacząco nie wzrosły, więc bardzo ważne jest rozwijanie tej sieci kolejowej również w tych miejscach, do których aktualnie ona nie dojeżdża. Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę na transport miejski, to znaczy tabor autobusowy.

autobusów. Obecnie autobus spalinowy jest wciąż tańszy niż autobus elektryczny, około 1/3, aczkolwiek obecnie w większości przypadków tą różnicę może pokryć dotacja publiczna, a w niedalekiej przyszłości spadające koszty baterii, które widzimy rok do roku, jak koszty baterii spadają na świecie, w niedalekiej przyszłości

0: 90 dB, więc nawet troszkę mniej niż taki autobus spalinowy. To jedna rzecz. Druga rzecz to są niższe wibracje. W większości nawierzchni, szczególnie podczas stania w korku czy na nawierzchniach asfaltowych, to ma znaczący wpływ na nasze po prostu samopoczucie i zdrowie psychiczne. A kolejna rzecz jeszcze to jest tak zwana technologia Vehicle to Grid, czyli V2G. To jest technologia, która umożliwia oddawanie energii elektrycznej z baterii z powrotem do sieci. To może być zarówno korzyść dla autobusów, jak i samochodów osobowych.
1: Czyli autobus albo samochód mogą stać się takim wielkim powerbankiem.
0: Dokładnie, te baterie na kołach, my liczyliśmy to w tym roku w Fundacji Instrat. Dla gospodarstwa domowego może to być korzyść nawet rzędu 800 zł rocznie, tylko że faktycznie tutaj są dwie główne bariery, to znaczy dwa główne problemy do rozwiązania. Pierwsze to jest takie, żeby większość nowych modeli pojazdów było wyposażonych w ładowanie dwukierunkowe, czyli właśnie możliwość oddawania energii z powrotem do sieci. A druga rzecz, tutaj już bardziej mówię o z powrotem o gospodarstwach domowych, o indywidualnych kierowcach, to jest to, żeby oni mogli tą energię w sposób prawny, legalny oddać, sprzedać do sieci, bo aktualnie jest to możliwe tylko dla prosumentów, czyli dla tych, którzy mają już jakąś swoją produkcję, na przykład z paneli fotowoltaicznych. Mhm. Więc to jest kluczowe, żeby móc na tym zarobić. I tak samo autobusy miejskie elektryczne, choćby szkolne autobusy w przyszłości, które mają dość takie ograniczone kursowanie, że tak powiem, i bardzo jasno sprecyzowane, mogłyby pomagać systemowi elektroenergetycznemu właśnie poprzez oddawanie swojej energii do sieci, kiedy on tego potrzebuje. A poza tym jeszcze te baterie, które są używane w autobusie elektrycznym, można im nadać drugie życie. Ostatnio był taki przykład w Jaworznie, kiedy zużyte baterie autobusu elektrycznego posłużyły za magazyn przesyłowy bateryjny właśnie, więc o tym też można pamiętać, że istnieje drugie życie dla tych baterii zużytych w autobusach.
1: Super, czyli ta elektromobilność rzeczywiście w wielu wymiarach może nam pomóc w uniezależnianiu się od paliw kopalnych, w tworzeniu też takiego bezpieczeństwa energetycznego, o czym wielokrotnie w naszej audycji rozmawialiśmy. I tak właśnie od tego kryzysu paliwowego do rozwoju elektromobilności przeszliśmy w naszej rozmowie. Bardzo za nią dziękuję. Fryderyk Karp z Fundacji Instrat był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom.
1: I ja dziękuję Państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować

0: najwyżej 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy, jego cena maksymalna to 7,82 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł.
1: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
2: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No taniej, o złoty 50.
4: No zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
1: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
5: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
1: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Cieśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało oficjalnej notatki ze spotkania w Waszyngtonie szefa MON z amerykańskim prezydentem, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem w marcu. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta, o czym poinformował szef resortu obrony.
6: Formalnie mamy informację od naszego chargé d'affaires, szefa placówki Bogdana Klicha, z tej części, w której brał udział. Natomiast nieformalnie dostaliśmy informacje bardziej od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, ale tak jak mówię, formalnie nie mamy notatki od posła Bielana albo od kancelarii prezydenta, czemu służyło i co było na tym spotkaniu. A to organizator powinien coś takiego przedstawić.
0: Mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał o bazie USA w naszym kraju. Jak twierdził w mediach europoseł PiS Adam Bielan, taki temat miał być omawiany w marcu. Według szefa MON rozmowa z prezydentem Trumpem miała charakter nieformalny. 12 myśliwców FA-50 Gapfiller strzeże już polskiego nieba. Wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że kupione w Korei Południowej maszyny weszły w skład dyżurów bojowych. Ekspert do spraw obronności Mariusz Cielma zauważa, że sprawdzą się w niszczeniu dronów.
7: Przede wszystkim te drony odrzutowe, które poruszają się z tymi prędkościami 500-600 km, latają na trochę wyższych wysokościach i tutaj, jak nawet pokazują doświadczenia ukraińskie, no samolot myśliwski będzie się sprawdzał, a FA-50 no, do tej roli na pewno jest optymalny wręcz, można powiedzieć.
0: Maszyny pozwolą odciążyć myśliwce F-16 i MiG-29, które uczestniczą teraz w dyżurach bojowych. Wzmacnianie relacji gospodarczych i wsparcie polityczne w wymianie handlowej to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią prezydenci Polski i Filipin w trakcie dzisiejszego spotkania w Manili, mówi minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
8: Filipiny to prawie 120 milionów ludzi, dość młodych, średnia wieku 25 lat. Rynek bardzo silnie rozwijający się. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem, są zainteresowani też inwestowaniem na tym odcinku. Mówimy tutaj nie tylko o przemyśle rolno-spożywczym, co jest zupełnie naturalne w przypadku Polski, ale mówimy także o chociażby sektorze ICT czy sektorze obronnym.
0: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach potrwa 3 dni. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84. minucie Iwan Basić. Skutecznie wykonując rzut karny, odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Trener Jan Urban uważa, że karny został podyktowany niesłusznie.
9: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
0: Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach podopieczni Jana Urbana. Oddalili się od czołówki grupy i pozostają na trzecim miejscu. Szczęśliwy finał poszukiwań Serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzyszu. Policja informuje, że

0: Ot Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z Spiskiej Policji.
1: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
0: Nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala, należy jednak zgłosić to w Urzędzie Miasta albo Starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce, mogą ważyć do 18 kg. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla południowej części województwa lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego oraz Podkarpacia, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Tam widzialność ograniczona do 200 metrów, ostrzeżenia obowiązują do 9 rano. W nocy na termometrach od 2 stopni na południowym wschodzie, 9 na przeważającym obszarze do 12 nad morzem. A w dzień po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu.
2: Noc w Polskim Radiu 24.
3: Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Prawie 1000 zł zarabiał za kilkuminutowy zabieg dr Łukasz Grabarczyk w szpitalu w Piszu. Neurochirurg w placówkach północno-wschodniej Polski latami wykonywał proste zabiegi przeciwbólowe kręgosłupa. Te same, przez które problemy mają szpitale w Mogilnie i Miastku. To pierwsza strona wirtualnej Polski i od tego zaczniemy nasz komentarz.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz wirtualnej Polski razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tylko za jeden rok placówka musiała oddać panu doktorowi ponad 670 tysięcy złotych. Lekarz zapowiedział, że kontrolerkę NFZ będzie ścigał karnie i cywilnie. Ze szpitalem walczy o wypłatę przed sądem. To pierwsza strona dzisiaj wirtualnej Polski. O sprawie pisze m.in. redaktor Jadczak. Czy to oznacza, że saga pod tytułem Lekarze Milionerzy jeszcze się nie zakończyła?
4: Tak, tak. No, ja myślę, że są tutaj w tym studiu nawet o tym mówiłem, że i nie jest to żadne odkrycie, że takich historii w Polsce powiatowej jest na pewno mnóstwo, że doktor Kacprzyk to na pewno to był tylko wierzchołek góry lodowej, czy ci lekarze w Miastku, którzy jakieś gigantyczne pieniądze za zabiegi inkasowali. Myślę, że wszędzie, że zewsząd takie historie będą wypływać i to na pewno nie jest koniec. Myślę, że w wielu szpitalach w Polsce takie historie się zdarzają.
3: A te przepisy, które zostały ogłoszone przez ministra zdrowia, to jest to, co powinno ukrócić takie wydarzenia, takie zachowania, takie wypłaty?
4: Na pewno trochę przystopuje, ale czy całkowicie uszczelni? Ja mam wątpliwości, bo to jednak jest też tak, że jak są jakieś takie lokalne społeczności, gdzie trochę to oko centralne nie sięga, to tam się zawsze da ominąć jakoś system, zawsze da się, może na mniejszą skalę, ale tak zrobić, żeby było dobrze, w cudzysłowie, dobrze dla tych, którzy w tym procederze chcą uczestniczyć. No pewnie tu by trzeba gruntownie jakoś reformować ten system, zastanowić, bo to jest takie tam na razie takie ad hoc łatanie. No,
3: rzucamy hasło, zabieramy pieniądze, tak, wszyscy zadowoleni, tak, z wyjątkiem,
4: tak,
3: lekarzy.
4: Tak, tak, tak, dokładnie tak. Więc trzeba by chyba przeprowadzić jakąś gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia, żeby faktycznie uszczelnić ten system, żeby do takich patologii nie dochodziło.
3: Reforma zdrowia na rok przed wyborami ryzykowne.
4: Ryzykowne i nikt się za to nie zabierze. Zresztą chyba nikt się za to nie ma ochoty ani siły zabierać ani rok przed wyborami, ani rok po wyborach.
3: Chociaż pewnie recept usłyszymy bardzo wiele.
4: Recept usłyszymy bardzo wiele, a potem czy zazwyczaj najlepsze recepty mają ci, którzy są aktualnie w opozycji, po czym gdy przejmują władzę, to nagle ich recepty tracą w magiczny sposób moc. To dotyczy każdej władzy. Każda władza, która kiedyś była opozycją, miała świetne patenty na uzdrowienie wszystkiego, gospodarki i ochrony zdrowia, no absolutnie wszystkiego. Potem po przejęciu władzy okazywało się, że te recepty jakoś traciły właśnie swoje magiczne właściwości.
3: W większości Polaków bycie milionerem raczej nie grozi, ale myślę, że kilka osób odetchnęło z ulgą, kiedy zobaczyło, że na stacjach paliw jest trochę taniej.
4: Jest trochę taniej, tak.
3: No ale mówimy, trochę taniej. No to jest złoty 20, złoty 30. No zobaczymy jeszcze oczywiście, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie i to może się okazać, że nie jest tak, że to jest, te ceny się zatrzymały na tym poziomie i to już

0: nie wzrośnie. To jeszcze może się pozmieniać. A kto politycznie wygrał, kto przegrał na CPN 3.0?
1: Ja myślę, że finalnie jednak to jest sukces taki wizerunkowy Donalda Tuska i rządu, którzy konsekwentnie powtarzali, że naciskali na prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. No, finalnie to się stało, więc można powiedzieć, że rząd te batalie wygrał, choć oczywiście dało się też to wprowadzić bez podpisu prezydenta, może na nieco mniejszą skalę, bo przecież z faktu, że te paliwa są dużo droższe, czy z tego, że paliwa są dużo droższe, wynika fakt taki, że Orlen i inne koncerny zarabiają dużo więcej i po to była ta ustawa, no ergo oddają więcej pieniędzy w postaci podatków do budżetu. To jest około miliarda złotych miesięcznie więcej, więc można
0: no
1: było...
0: nie będę płakał po Orlenie, który zarobi ciut mniej niż tak, i tak miał zarobić
1: tak,
0: ponad.
1: Tak, ja myślę, że pod tym kątem to też jest sukces, że nikt nie będzie płakał z tego powodu, że Orlen czy inny koncern zarobi nie kilka miliardów, tylko no, o ten miliard powiedzmy mniej.
0: Dla nich to w prawo, w lewo to...
1: To jest tam bez różnicy. To jest podobnie jak z bankami, prawda? Że też nikt nie będzie płakał i gdyby opodatkować banki czy jakieś wielkie korporacje i zmusić je do płacenia wyższych podatków. Mówię tylko, że też sprytnie rząd to rozegrał, stawiając pod ścianą prezydenta i jednak wygrywając tutaj narrację taką narracją, że no bez prezydenta tego się absolutnie nie da i że prezydent jest hamulcowym, żebyśmy zapłacili chociaż trochę mniej na stacji. Mówię, prezydent próbował się jego otoczenie przebić z tą narracją swoją, że to nieprawda, że rząd ma narzędzia, żeby cenę trochę obniżyć i prezydenta do tego nie potrzebuje. Z tym się akurat poniekąd zgadzam.
0: No to dlaczego on wygrała ta narracja premiera, a nie prezydenta? Prezydent też zaproponował swoje przepisy. One zostały skierowane do Sejmu, no a tutaj to już rządzi pan marszałek Czarzasty.
1: Tak, ale chyba dlatego, że bardzo prosto, że ta sytuacja wyglądała właśnie bardzo prosto, plus czy z punktu widzenia przeciętnego człowieka. No jest jakiś koncern, jest jakiś Orlen, który zarabia i tak miliardy, którego prezes zarabia setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, więc jak ten koncern zrobi trochę mniej, to cóż ci prezydencie szkodzi podpisać i tak ten koncern swoje zarobi, bo to nie jest dodatkowy podatek od tego bazowego zysku, tylko od tego nadmiarowego. Więc tak. Swoje, które ten koncern miał w planie zarobić, i tak zarobi.
0: Tak nie straci.
1: Tak nie straci, więc podziel się koncernie tą nadwyżką. Więc myślę, że ten przekaz najmocniej wybrzmiał i on jakby zdominował całą tę sprawę, dlatego nikt tam nie wchodził w niuanse, że pewnie i bez tego dałoby się to zrobić.
0: Mówiło się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory na 500+, że to był taki game changer, że nikt tego wcześniej nie wprowadził, oni to wprowadzili i proszę. Co prawda teraz jest już 800+, ale przyzwyczailiśmy się do tego. Tak. A czy Koalicja Obywatelska dla Koalicji Obywatelskiej CPN może być takim 500+, czy to jest jeszcze
1: za mało? To jest za mało. No 500+ jednak gwarantowało jakąś zmianę jakościową życia wielu rodzin. Było czymś też nowatorskim. To obniżenie ceny paliwa, złotówkę, czy tam złoty 20 na litrze, a trochę. To jest bardziej i tak...
0: Jakby było po 5,19, jak mówi opozycja.
1: A, no to wtedy byłoby co innego. To wtedy pokazałoby, że rząd że potrafi dokonać cudów, bo to już byłaby taka symboliczna zmiana, że wszędzie w Europie paliwo jest po 2 euro, ponad już no, pod 10 złotych podchodzi, a tutaj nagle, bach, 5,19.
0: Polska drugim Kuwejtem.
1: Złoty 20, to jest symboliczne, ale takie właściwie, no to jest taki miły gest. Natomiast czy to jest aż tak wielka w przeciętnym budżecie ulga? No ileż, powiedzmy, że nie wiem, średnio robimy 10 tysięcy kilometrów rocznie, niech będzie nawet ten 1000 rocznie, 1000 miesięcznie, no to przy średnim spalaniu samochodu tam na poziomie, nie wiem, 8 litrów, to tak sobie liczę, to jest 10, to jest 80 litrów, no to jest 100 złotych powiedzmy miesięcznie w portfelu ekstra.
0: No ja tak policzyłem, że na tej awanturze, bo pierwsza ustawa o CPN-ie trafiła na biurko pana prezydenta 24 lipca, a podpisał ją pod koniec września. No tak policzyłem, że w tym okresie jakieś 250 zł, powiem kolokwialnie, jestem w plecy w związku z tą polityczną awanturą. Tyle mógłbym zapłacić mniej za paliwo, gdyby tej awantury całej politycznej nie było.
1: No i oczywiście lepiej mieć 250 zł niż nie mieć, ale czy to są pieniądze, które zmieniają nam jakość życia?
0: Tak, no nie. To są jakieś takie dwie lekcje jazdy na koniu.

0: Chyba, że jest się prezydentem, to wtedy nie trzeba za to płacić.
1: Przed chwilą gościliśmy Jacka Karnowskiego, który powiedział, pana wiceministra, który powiedział, że no każdy ma taką kasztankę, jaką
0: chce mieć.
1: Pan prezydent
0: ma chyba trzy nawet i to...
1: Trzy są, tak.
0: Trzy i to takie...
1: Skąd teraz się pojawiła ta historia?
0: Bo, a to jest ciekawe.
1: Bo mówią, że przecież od lat 90. zwierzęta towarzyszyły, że tak powiem, pałacowi prezydenckiemu. No i faktem jest, że w ostatnim czasie pojawiły się tam dwa nowe konie, tak. Ale już za prezydenta Dudy był koń, tak. Więc no teraz, no fakt, pojawiły się, ale... Takie emocje to budzi?
0: Nie wiem, to też dla mnie zagadka, aż sobie sprawdziłem rano, o co jest cała ta dyskusja i ta awantura. No nie wiem, może dlatego, że koń to się kojarzy, że jazda konna z jakąś taką elitarną rozrywką, to może to jest taki trochę...
1: Wielka Warszawska?
0: Wielka Warszawska, takie trochę, no trochę jak te ośmiorniczki, które też rozpalały emocje i wyobraźnię, mimo że to ośmiorniczki to znowuż nie jest...
1: Rozumiem, emocje budzi to, że konie są państwowe, w sensie kupione za, rozumiem, państwowe
0: tak,
1: pieniądze,
0: no tylko,
1: a nie prywatne.
0: Tak, tylko, zatrudniamy prezydenta na pełen... Czy prezydent, czy człowiek, który zostaje wybrany prezydentem, ja wiem, że sam się na ten urząd pcha, więc chcącemu nie dzieje się krzywda. Mhm. Ale z drugiej strony... No to nie jest taki rodzaj pracy, do której wychodzę o 8 i wracam o 16 i mogę sobie rozdzielić życie zawodowe od prywatnego. No prezydent mieszka w swoim miejscu pracy, no właściwie jest prezydentem jest się 24 tak. godziny na dobę. No trudno, żeby przez co najmniej 5 lat ten człowiek miał zrezygnować ze wszystkich swoich potrzeb, które może nie są jakieś niezbędne z punktu widzenia interesu czy bezpieczeństwa państwa, no ale...
1: No dobrze, no ale ja rozumiem na przykład, nie wiem, w piątek beze z malinami, bo tak dla poprawy humoru, ale koń?
0: Koń. Czy to jest jakieś aż tak bardzo... No, nie wiem, mnie to nie oburza na przykład. I też uważam, że nas powinno stać na to, żeby...
1: Żeby prezydent miał nawet trzy konie.
0: Żeby prezydent miał nawet...
1: Alpakę?
0: Tak, miał jak ma taką potrzebę, niech ma. No przecież cóż mi tam szkodzi, żeby prezydent miał...
1: Donosiliśmy, że serwal uciekł, więc może jeszcze ewentualnie serwal się odnajdzie.
0: Może się i tam odnajdzie. No może gdyby to było jakieś takie, nie wiem, no, w stylu wschodnio, też takim bizantyjskim, gdyby prezydent sobie nagle zażyczył, że chce mieć, że kocha piękne samochody, więc chce mieć stajnie, nie wiem, Ferrari, Lamborghini i Bóg wie czego, to może tu bym trochę się... To tutaj trochę miałbym pewnie opory, no ale jazda konna to jest takie szlachetne bardzo chyba zajęcie i takie piękne. Więc...
1: Mówimy tutaj o trzech koniach, a nie o 200 pod maską. To zupełnie co innego.
0: A i utrzymanie takich trzech koni może być wcale nie droższe, bo tańsze niż tych 200 pod maską, więc zwłaszcza
1: ja
0: przy dzisiejszych cenach
1: paliwa. Ja się nie mogę doczekać kolejnej defilady wojskowej. To
0: ale że prezydent przedefiluje na tym koniu?
1: A ewentualnie faktycznie wojska husaryjne się pojawią.
0: No właśnie mógłby zaprezentować, skoro już jest takie zamieszanie, to mógłby pan prezydent swoje umiejętności jazdy konno zaprezentować.
1: To zatrzymajmy jeszcze te spirale tutaj śmiechu.
0: Konie, zatrzymajmy konie.
1: Hold your horses i jeszcze chciałbym dopytać o stałe bazy amerykańskie w Polsce. A raczej
0: tam
1: w kontekście...
0: chyba koni nie będzie.
1: Tam chyba, no właśnie, a będzie sukces, bo są takie doniesienia, że Donald Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przepraszam za to określenie. Władku, jeżeli zmienisz koalicję, jeżeli pójdziesz do koalicji z prawicą, to tutaj drzwi obrotowe w gabinecie owalnym dla Polski będą.
0: No tak, tylko zgadzanie się na taką propozycję to jest bardzo ryzykowna rzecz, bo to jest no już takie bardzo poddańcze, czyli oddanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych decyzji o tym, jak ma wyglądać polska polityka już w 100%, a jeszcze biorąc pod uwagę, jak zmienny jest pan prezydent Trump, to absolutnie nie ma to chyba większego sensu.
1: Ja bym grał na czas na wybory połówkowe.
0: Na wybory połówkowe, tak. No chyba, nie wiem, czy akurat tutaj piłka jest po naszej stronie i czy my tutaj nie jesteśmy trochę może nie petentami, no ale takimi bardziej klientami. No grunt, żeby ta baza była. Chyba w grudniu ma się to wszystko ostatecznie wyjaśnić. Dobrze, że premier Kosiniak-Kamysz spotkał się na kilkadziesiąt minut z prezydentem Trumpem. To też chyba pokazuje, że temat jest poważnie traktowany przez obie strony. To jest akurat, myślę, dobry sygnał tutaj.
1: I koniec. I tak. Janusz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Janusz, bardzo dziękuję ci.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie.
2: Komentarz. Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.

0: komentarz.
1: Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Oskarżony przebywa za granicą. To jest podstawowy warunek zastosowania listu żelaznego. Składa oświadczenie, że stawi się przed sądem lub prokuratorem w oznaczonym terminie. Jeszcze kilka warunków przyznania listu żelaznego. Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego, taki list może być wydany na wniosek prokuratora lub przy braku jego sprzeciwu. Udział prokuratora w posiedzeniu jest obowiązkowy. Pani doktor, prokuratura była przeciw. Czy prosty wniosek, aż się zawahałam, brzmi: sędzia złamał prawo w tej sprawie?
2: No dlatego mamy w Polsce dwuinstancyjność. Dzięki temu prokuratura ma prawo się odwołać od wyroku, z którym się nie zgadza i który pewnie dowiedzie tutaj w drugiej instancji, że być może był to błąd, być może nie wzięcie pod uwagę właśnie tych zapisów. Także myślę, że wszystko w tej chwili w rękach prokuratury i właściwego uzasadnienia tego wniosku. Myślę, że minister Żurek tutaj w wielu wypowiedziach bardzo ostro wypowiedział się właśnie na temat tego, co stało się w sądzie, na temat tego, w jaki sposób też zadziałała prokuratura w sprawie tego, że no, pan sędzia jest uznawany za tak zwanego neosędziego. I tutaj prokuratura jednak nie wyłączyła, nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego. Więc okoliczności mamy sporo i myślę, że przed nami jakby dopiero początek spektaklu.
1: No tak, tylko czy to nie byłoby przypadkiem korzystne dla sprawy? Przede wszystkim, ale też politycznie, bo o tych aspektach rozmawiamy. Gdyby pan minister Romanowski stawiał się na każde wezwanie i składał zeznania...
2: To ciężko powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że gdyby pan Romanowski rzeczywiście dostał ten list żelazny i mógł funkcjonować w Polsce, no to pewnie zachowywałby się jak rasowy polityk, chodziłby po mediach, opowiadałby swoje wersje. No i jednak w poczuciu sprawiedliwości takich przeciętnych obywateli myślę, że gdzieś byłby taki zgrzyt pomiędzy sprawczością obecnego obozu rządowego, a praktycznie tym, co by się działo. Więc widzę, a nie prawnie, patrząc politologicznie, nie jestem prawniczką, no to wydaje mi się, że jednak list żelazny nie jest korzystny dla obozu rządzącego.
1: No to czekamy na odwołanie i decyzję w sprawie pana posła Romanowskiego. Czytam, właściwie taka pora, jesień, zbliża się ofensywa wyborcza Mateusza Morawieckiego, on ją zapowiadał na 15 października i padają pytania o wybory kopertowe. Jest właściwie jedynym politykiem, który usłyszał zarzuty w tej sprawie. Myśli pani, że i ta jesień, i wiosna wyborcza przyniesie więcej takich prokuratorskich postępowań czy konkretów w tej sprawie? Bo Mateusz Morawiecki, no, prokuratura krajowa już kilka miesięcy temu ogłaszała zarzuty. Przestępstwo urzędnicze, tak? Zgoda na przeprowadzenie tej procedury pomimo wielu opinii, o które sam wnioskował, między innymi. To może kolejne zarzuty w drodze.
2: Podobnie i tak, dlatego że tutaj obóz rządzący będzie robił wszystko, żeby właśnie pokazać tę sprawczość, o której wspominałyśmy. A więc jest to taki moment, w którym faktycznie trzeba zrobić wszystko, żeby w kampanii wyborczej pokazać przynajmniej swojemu elektoratowi, że faktycznie działamy, jesteśmy sprawczy. A pamiętajmy, że w tej chwili bój będzie przede wszystkim o frekwencję, dlatego że osoby, które pewnie będą rozczarowane tym, co dzieje się w Koalicji Obywatelskiej, łącznie z partiami, które są właśnie w tej koalicji, no to myślę, że nie zagłosują na przeciwników, natomiast po prostu mogą nie pójść do wyborów i to może się skończyć klęską dla Koalicji Obywatelskiej, więc niewątpliwie ta jesień i pewnie wiosna będzie składała się z wielu tego typu sytuacji, w których właśnie, jeśli nie będą ogłaszane zarzuty, bo te zarzuty już w stosunku do wielu polityków one są, ale być może rozpoczną się procesy, być może rozpoczną się kolejne zatrzymania, ewentualnie przesłuchania. No i być może właśnie ta polityka będzie w ten sposób wyglądać, że gdzieś będziemy mieli te dwie narracje. Z jednej strony rozliczeń, a z drugiej strony będziemy mówić cały czas o tym, że są to procesy.

0: polityczne i że one nie mają tak ogromnego znaczenia. No także zobaczmy, pani redaktor, przed nami naprawdę dość ciekawy czas.
1: No nudy nie będzie, bez dwóch zdań. Jedynym podejrzanym jest Mateusz Morawiecki, jak wspomniałam, ale upewniłam się, bo czasem nie dowierzam, że czas tak szybko płynie. Półtora roku temu, nie kilka miesięcy temu usłyszał zarzuty. Akt oskarżenia cały czas nie trafił do sądu, ale coraz częściej szepcze się albo mówi się, uwielbiam to określenie, że pojawia się albo wraca wątek możliwej odpowiedzialności prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy. Pani doktor, to tak a propos stajni pana prezydenta. Jacek Karnowski, przypomnijmy, co mówił w Polskim Radiu.
2: Każdy ma kasztankę, jaką ma. No jeżeli tak będzie, no to wtedy koniowi się należy darmowe jedzenie i koniuszy się należy panu prezydentowi.
1: Są drwiny, ironia. Myśli pani, że to się przełoży? Och, na sondaże też właściwie pytanie, którego nie bardzo lubię zadać, które nie bardzo lubię zadawać, bo to nie o politykę sondażową chodzi, ale to się przełoży na opinię na temat pana prezydenta dodatkowe? Czy pan, może pan prezydent ma prawo mieć swoją stajnię?
0: Ja myślę, że tutaj tłumaczenia kancelarii prezydenta są w miarę rozsądne, tak, że rzeczywiście te konie tam już były, jakie by one nie były, to gdzieś tam sobie pomieszkiwały. Pani prezydentowa Kwaśniewska podobno kiedyś w prezencie dostała konia. Natomiast o co innego tutaj chodzi, pani redaktor? Tu chodzi tak naprawdę o to, że pan prezydent gdzieś zaczyna mieć takie problemy wizerunkowe, dlatego że pamiętajmy, że pan prezydent kreował się na osobę bardzo silną, ewentualnego przywódcę prawicy, więc mamy tutaj naprawdę taki dysonans, dlatego że nie ma nic gorszego dla polityka niż go ośmieszyć. I to ośmieszanie naprawdę trwa. Widać wyraźnie taką mocną ofensywę również pana premiera, który wreszcie przeprosił się z mediami społecznościowymi i od razu zyskał w sondażach, dlatego że pan premier był bardzo sceptyczny co do właśnie kształtowania polityki wizerunkowej. Ja przypomnę, było takie hasło, robimy, nie gadamy. Natomiast okazuje się, że trzeba też gadać. No i o to gadanie chodzi, czyli o to, kto przejmie w tej chwili narrację i kto w tej chwili właśnie będzie mówił prześmiewczo o panu prezydencie. Biorąc pod uwagę chociażby, tak jak powiedziałam, z jednej strony kancelaria, no sensownie się tłumaczy, ale z drugiej strony widać takie coraz większe próby nadmiarowego tłumaczenia prezydenta. No i myślę, że tutaj Polacy, którzy nie są z tej zupełnie takiej bańki pana prezydenta, bo głosowali na pana prezydenta trochę, żeby było na przekór, trochę, żeby nie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No i myślę, że wśród tego elektoratu zaczynają się ludzie zastanawiać, czy faktycznie dobrą decyzję podjęli. No zwłaszcza, że ta pułapka, w którą trochę pan prezydent wpadł w związku z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, no też pokazuje, że gdzieś taka polityka wetowania i tylko i wyłącznie bycia przeciwko, no nie do końca się sprawdza.
1: Nie chcę przypisywać sobie jakichś szczególnych umiejętności czy predyspozycji, ale od miesięcy jestem zdania, że to prędzej czy później odbije się na notowaniach pana prezydenta, zwłaszcza, że niektóre weta są trudne do wyjaśnienia. Niektóre decyzje ustawowe są nam po prostu potrzebne, jak choćby o statusie osoby najbliższej. No i kilka innych, ja już nie mówię o tych głęboko stricte politycznych, tylko zmieniających też nasze otoczenie i reagujących na nasze potrzeby. Tyle. Jest sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. Na przykład 44,2% pytanych wybrało wariant, że bardzo szkodzi, a 42%, nieco ponad 42%, że raczej szkodzi. Łącznie to ponad 86%. Ale to bezpieczeństwo możemy rozumieć w bardzo różny sposób, prawda? Od cen paliw po sejf.
0: Oczywiście, pani redaktor, ale bądźmy szczerzy, Polacy mają dokładnie bardzo dobrą intuicję i bardzo dobre rozeznanie w tym, w jaki sposób oceniają pana prezydenta i to, że taka sytuacja no nie może

0: może trwać za długo, bo to się przekłada też na politykę zagraniczną. Ja z kolei przyglądam się właśnie tej polityce zagranicznej i bardzo często jest tak, że Polska nie jest zapraszana do takich szerokich gremiów, dlatego że z tyłu głowy politykom, którzy teraz zaproszenia rozdają, no mają świadomość tego, że u nas trwa właśnie spór pomiędzy prezydentem a premierem. Więc do końca nie możemy być takim sensownym, stabilnym państwem. A biorąc pod uwagę jeszcze, jak kancelaria prezydenta zamierza właśnie rozgrywać to bezpieczeństwo, które moim zdaniem no jest wręcz w skandaliczny sposób rozgrywane. Mówię tutaj o wojskach amerykańskich, które mają być w Polsce i że ma to być wykorzystywane w kampanii, tak żeby przypisać wszelkie zasługi panu prezydentowi, albo właśnie dyskusje na temat tego, że rząd spowalnia utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. No dla mnie to jest po prostu skandal. Takie właśnie wykorzystywanie partykularne, takie marketingowe do tego, żeby ratować wizerunek prezydenta i do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą. No gdzieś to przekroczyło moim zdaniem sensowne podejście, dlatego że sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna. No i po prostu nie możemy tego wykorzystywać właśnie do takich partykularnych interesów.
1: No tak, a zaczęło się od tego, że jedni drugim nie przekazują informacji, chociaż przypominam sobie ostatnie wypowiedzi szefa BBN-u, który mówił, no w wypowiedziach medialnych formułował takie przekonanie, że obieg informacji jest, że informacje są przekazywane, za chwilę usłyszymy, że jednak nie są. Zaczyna się od tego, kończy się na amerykańskich albo przez amerykańskie bazy, dokąd to zmierza. Nie ma sufitu w tej sprawie.
0: To prawda i biorąc pod uwagę chociażby właśnie wypowiedzi, ostatnie wypowiedzi, które miałam okazję słuchać pana Bielana, no to rzeczywiście to zaczyna być bardzo mocno wykorzystywane i gdzieś myślę, że właśnie Polacy w tym sondażu odpowiedzieli sobie na to pytanie, że gdzieś jednak ten limit musi zaistnieć i politycy muszą w końcu mówić jednym głosem.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, doktor Agnieszka Zaryba z Państwem w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Zaskakująca propozycja byłego premiera, chodzi o polityków i szkolenia wojskowe. Proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Tak mówił dziś były premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego jego zdaniem to jest tak ważne? No bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, a ta siła będzie tym większa, im bardziej nasze społeczeństwo będzie spójne, a będzie tym bardziej spójne, jeśli parlamentarzyści dadzą przykład, jeżeli nie będą żadnym wyjątkiem, nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą, tak mówi były premier, no, polityk w politycznej ofensywie. Zaraz zapytamy naszego gościa, czy to dobry pomysł?
0: Komentarz.
1: A z nami generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry.
1: Czy powinni... No, żeby nie powiedzieć jakoś dosadnie, ale jakieś świętości w tej sprawie powinny być w sytuacji, w której jesteśmy, ktokolwiek powinien być z takiego obowiązku wyłączony?
2: To znaczy, pierwsze pytanie jest takie, kogo, do czego, na jakim sprzęcie, w jaki sposób, w jakim miejscu edukujemy czy szkolimy, bo to jest zasadnicze pytanie tak naprawdę, ponieważ... takie byle jak zorganizowane zajęcia, to tak powodują niepróżnujące próżnowanie, krótko mówiąc, albo piknik z grochówką w gotowości, w cudzysłowie oczywiście. Dobrze byłoby przeszkolić grzybiarzy, żeby mieli te plecaki, bo w plecakach podobno ma być kompas. Grzybiarzu on na pewno by się przydał, bo jak się gubią w lesie, to można się znaleźć, ale nie znam jednego przypadku w Ukrainie, żeby gdzieś tam ktoś za pomocą kompasu sobie życie uratował. Tak jak nie widziałem też obrazków z Ukrainy, żeby ktoś filtrował wodę przez piasek i serwiwal też lubię, też jest fajny, ale pytanie to jest zasadnicze. Jeżeli szkolimy cywili z przetrwania, obrona cywilna, ochrona ludności, to w jakim zakresie? Pierwsza pomoc zawsze się przydaje, serwiwal zawsze się przydaje, no tylko... Kto, do czego, jak i tak samo rezerwy, jeżeli szkolimy wojskowe, no to... Do...

0: takich działań? Czy wykorzystamy ten potencjał firm, które inwestują w drony, żeby budować wojska dronowe? Czy to już będą drony odrzutowe, czy też inne? Kto będzie szkolił? W których koszarach? Czy są na to dostępne poligony? Czy wręcz nawet do takich prozaicznych rzeczy zejdziemy, jak ciągi żywnościowe, które zlikwidowano wtedy, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową, czy będą odtworzone? Czyli krótko mówiąc, warto szkolić Polaków, ale to musi być odpowiednio przygotowane, przemyślane, metodologicznie realizowane, a nie może być na zasadzie sztuka dla sztuki, że ktoś tam będzie udawał, że szkoli, ktoś inny będzie udawał, że się szkoli, a wszyscy będą zadowoleni, bo będzie miło, ładnie, przyjemnie, a na koniec będzie wojskowa, w cudzysłowie oczywiście, grochówka.
1: Dziś w siedzibie pierwszej dywizji piechoty Legionów w Ciechanowie ma zostać zaprezentowane nowe umundurowanie polowe, które ma odpowiadać współczesnym wymaganiom pola walki i doświadczeniom wyniesionym z ostatnich konfliktów zbrojnych. Między innymi chodzi o nowy rodzaj nadruku maskującego, czyli kamuflażu. Panie generale, obecny mundur polowy funkcjonuje w wojsku od 33 lat. No to już można mówić o jakichś muzealnych odniesieniach.
0: Znaczy, teren chyba w Polsce się nie zmienił. Kamuflaż,
1: 33 lata w zmieniającej się sytuacji dynamicznie?
0: Zaraz. Mundur się nie dopasowuje do sytuacji, tylko do kamuflażu. I faktura munduru co najwyżej ma być bardziej wygodna dla żołnierzy. Kieszenie, żeby były łatwo dostępne. No i tyle. No, zmiana kamuflażu. Otóż sztuczna inteligencja dzisiaj nawet jest tak programowana, że właśnie rozpoznaje konkretny kamuflaż, może to o to chodzi, i na bazie konkretnego kamuflażu wręcz można doprowadzić do sytuacji, że drony ze sztuczną inteligencją będą atakować ludzi w takich konkretnych wzorach umundurowania. To jest wiele takich wyzwań z tym związanych, czy współcześni żołnierze mają się ubierać w takim razie pstrokato, żeby temu zapobiegać, czy w różne barwy. Natomiast z tego co wiem, to szata, jeżeli na Polskę patrzy się z zewnątrz, jesień wygląda też tak samo kolorowo, wiosna podobnie, zielono w Polsce, to jeżeli strefa klimatyczna się nie zmienia, no to i ten kamuflaż jest adekwatny do wyzwań. A jeżeli zmieniamy mundury, no to chciałbym, żeby to też no wiązało się z poprawą komfortu żołnierzy i zapewnieniem tego, żeby te mundury czy to nowoczesne wyposażenie mieli wszyscy żołnierze. Z tego co pamiętam, minister Kosiniak-Kamysz obiecał, że każdy rezerwista będzie miał plecak taki alarmowy, powiedziałbym wojskowy, w domu. Rozumiem, że wszyscy już mają hełmy, wszyscy mają kamizelki kuloodporne, że to, co pisał Onet o tym, że kurtki zimowe niespecjalnie spełniają wymogi utrzymania żołnierza w cieple przy niskich temperaturach, to jest jakiś fake news i ta sprawa oczywiście nie ma żadnego znaczenia.
1: Czyli czy ja dobrze wyczuwam ironię w pana głosie, panie generale?
0: Dokładnie tak. No, naprawdę, generał kiedyś, jak się nie znał na robocie, to sprawdzał kurze w wojsku i taki generał niespecjalnie żyje.
1: Czyli myśli pan, że panterka,
0: modzie, to,
1: no tak,
0: to
1: panterka mogłaby
0: tutaj,
1: no. Panterka mogłaby się ostać, bo to chodzi o nowy...
0: Nie, ja nie będę w ogóle dyskutował z panią o mundurach. No,
1: nie, ale chcę pana
0: sprawa.
1: Zapytać...
0: To... Rozmawiajmy poważnie o wyposażeniu.
1: Ale chcę panu zadać bardzo poważne pytanie.
0: Żeby tarcza wschód to były zęby smoka, a żeby to były krzyżaki, nie jakaś osłona przeciwpancerna, tylko ochrona przeciwdronowa, za to odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie będziemy rozmawiać o umundurowaniu. W tej chwili
1: ale
0: dzisiaj,
1: panie generale, jeżeli minister obrony narodowej proponuje zmianę, to ja mam podstawę, żeby traktować to poważnie. Dlatego też pana pytam, ale rozumiem.
0: 30 lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywałem się do kursu Ranger i tam otrzymałem talon i poszedłem do salonu mundurowego, bo tak to jest rozwiązana kwestia mundurowa. I sam sobie wybierałem. Buty w jednym rozmiarze, były 3-4 różne tęgości, różna przepuszczalność. Mogłem sobie dobrać podeszwę. Bluzę kupowałem osobno, spodnie osobno. Płaciłem za to talonem, który dostałem z wojska. I myślę, że po prostu trzeba systemowo to rozwiązać, tak żeby to nie było na zasadzie jak rzeczywiście w minionej epoce, że przychodził do wojska, rzucał mu magazynier mundur, będziesz ubierał taki, jaki mi się wymyśliło. Otóż najwyższa pora, żeby rzeczywiście wprowadzić nowoczesne systemy, tak żeby żołnierz sam decydował, jakie elementy wyposażenia chce mieć. Oprócz tego, co obowiązkowo mi przysługiwało,

0: na kurs Ranger, to mogłem zapłacić tą kartą, to Amerykanie dali mi 2000 dolarów w tamtym czasie, żebym sobie dokupił jeszcze indywidualne rzeczy, które w tym salonie mundurowym były, które mi pasują. Czy to jakiś kompas z szybką stabilizacją, czy to jakiś zegarek, czy to jakiś specjalny nóż taki, który mnie bardziej będzie pasował. No, myślmy o takim indywidualnym wyposażeniu, o tym programie Szpej, który był z hukiem ogłoszony w sposób poważny i doprowadźmy do tego, żeby rzeczywiście żołnierz sam mógł decydować o tym, w czym mu będzie wygodnie, a kolor munduru, czy taki, czy inny kamuflaż, to oczywiście zależnie od terenu działania. Wtedy, kiedy działamy na pustyni, to kolor pustynny, w lesie to oczywiście też zapewniający kamuflaż, to nie jest sprawa pierwszorzędna.
1: Ja pytam absolutnie poważnie. Panie generale, coś, panterkę odkładamy na bok, tak? Czy ona jest M, czy ma jakiś inny symbol, to jest pana zdaniem mniej ważne, ale generalnie mundury do poprawki? Wspomniał pan o kieszeniach bardziej dostępnych. Ja wiem, to są niuanse i takie detale, ale...
0: Skarpety są bardzo ważne, bo żołnierz, jeżeli dużo maszeruje, to sobie nogi obciera.
1: Jasne. Buty podobno każdy może sobie dobrać już.
0: Miałem jedną parę na jeden dzień, czyli tak obliczono, że wtedy, kiedy zmieniałem cykl, to mogłem zmieniać też skarpety. Double, taki podwójny system skarpetkowy zakazany. No krótko mówiąc, no możemy sobie rozmawiać o kwestii mody, ale naprawdę, to szkoda w ogóle czasu, to są kwestie, które właściwie już różnego rodzaju podróżnicy, taternicy, nie wiem, alpiniści rozwiązali i trzeba...
1: Nie, no jasne, ale pytanie o to, czy...
0: korzystać z pozytywnych rozwiązań i dać żołnierzom swobodę wyboru. Ja nie będę z panią naprawdę rozmawiał o tym, czy mam mieć taką kieszeń, czy inną, bo dobrze by było, żeby żołnierz sam miał możliwość wyboru, gdzie tą kieszeń chce mieć, w którym miejscu. I w tych salonach mundurowych 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych na zapleczu była taka szwalnia i tam żołnierz sobie mógł jeszcze poprawki wprowadzać, takie, które powodowały, że ten mundur był dla niego bardziej wygodny.
1: No tak, to zamykając temat, to proszę mi wybaczyć, ale no, chciałabym wiedzieć, czy nasi żołnierze mają takie mundury, w których jest im bezpiecznie i wygodnie. To nie jest kwestia mody, panie generale.
0: Znaczy, ja też chciałbym wiedzieć, ale wiem, że na rynku są takie, które są bezpieczne i wygodne. I jeszcze raz powtarzam, salon mundurowy. W tym salonie mundurowym był też szef. Jak na przykład żołnierz amerykański, który w lesie działał, wybierał się na fazę pustynną, to poszedł do szewca. Ja też byłem zdziwiony, po co szewc w tamtym czasie. Teraz niektórzy też będą w głowę się stukać. On miał po prostu buty z miękkiej skórki i sobie wymieniał podeszwę, tak żeby mieć dogodną do chodzenia po piasku.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje przepisy, które mają być ustawą przedwojenną. To jest informacja od wiceszefa resortu Cezarego Tomczyka. Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny w Ukrainie. Co jest pana zdaniem do zrobienia na tu i teraz?
0: Przede wszystkim na tu i teraz potrzebna jest strategia polityczno-strategiczna, dyrektywa obronna i wprowadzenie w normie prawnej polskiej pojęcia, myślałem, że wojna hybrydowa będzie wprowadzona, czyli zdefiniowanie tego stanu wojny, nie wojny, z którym mamy do czynienia, a który w aktach normatywnych nigdzie nie istnieje. Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan i jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie. Ja tutaj wyczuwam pozytywną inicjatywę dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, który no rzeczywiście, jak sądzę, przekazał ministrowi obrony narodowej, że chociażby taka kwestia jak wizualne rozpoznanie celu, no to jest coś, co nie może funkcjonować, jeżeli chcemy skutecznie tym działaniom takim o charakterze prowokacji czy takim atakom dronowym przeciwdziałać.
1: Minister Tomczyk mówi o tym, że przepisy dotyczą między innymi przerzutu wojsk sojuszniczych, zakupów dla armii, rozbicia, ja cytuję, pewnych węzłów gordyjskich, które często od wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. Co to za węzły gordyjskie? Jakie mamy słabe punkty?
0: Dokładnie tak. No jeden z tych słabych punktów, to już pani powiedziałem o tym rozpoznaniu wizualnym. Oczywiście jest wiele takich barier biurokratycznych, które no, obowiązują na czas pokoju i które rzeczywiście, tak jak nawet kwestia ruchu wojsk w Europie, bo to nie dotyczy tylko Polski, które powodują, że wojsko nie może być tak mobilne, jakbyśmy chcieli, żeby było, w szczególności w sytuacji takiego zagrożenia o charakterze dywersyjnym. To jest kwestia nawet uprzywilejowania czasem pojazdów wojskowych po to,

0: sytuacjach kryzysowych, gdy prowadzone są jakieś różnego rodzaju działania o charakterze terrorystycznym na obiekty wojskowe czy inne, żeby po prostu mogły się przemieszczać. Myślę, że takiego obszaru znaleźć można mnóstwo. W tej chwili trudno, żebym tutaj po kolei mówił, ale tak, zgadzam się z panem ministrem, że wiele takich gordyjskich węzłów po prostu trzeba przeciąć, żeby no, nie tyle nakręcać spiralę wojenną i tak dalej, tylko żeby wzmacniać naszą odporność i zdolności obronne.
1: No tak, bo dobrym przykładem jest sytuacja transportu czy przerzutu wojsk choćby sojuszniczych, prawda? Przez terytorium naszego kraju, ale na przykład, prawda, gdyby próbowali wjechać czy wejść do naszego kraju od któregoś z sąsiadów, potrzebna jest regulacja czy koordynacja działań między poszczególnymi organami władzy, instytucjami. Próbuję sobie wyobrazić skalę takiego przedsięwzięcia i chyba nie jestem w stanie.
0: No to jest rzeczywiście duży problem, ponieważ no, dopiero teraz tak naprawdę budzimy się w kwestiach obrony cywilnej, ochrony ludności. Dopiero teraz więcej jest takich dyskusji, działań, które mają na celu no właściwie spowodowanie, żeby to państwo było odporne. Słyszymy te głosy, że no, bezpieczeństwo to nie jest tylko sprawa wojska. Widać nawet, jak to się dzieje w Ukrainie, że no musi zaistnieć synergiczne współdziałanie pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. No i szkoda, że ten program SAFE nawet, który jest wprowadzany, to on bardziej dotyczy wojska. Gdyby pan prezydent podpisał, no to też pomagałby w integrowaniu wysiłków pozostałych służb mundurowych, policji, straży granicznej, czy działań w zakresie infrastruktury, no ale z pewnością to są działania, które wreszcie są podejmowane, wreszcie ten struś wyjął głowę z piasku i problemy nie są zamiatane pod dywan.
1: A w tej chwili to by się udało tak organizacyjnie? To znaczy zastanawiam się nad tą koordynacją węzłami gordyjskimi, dostosowaniem prawa, ile czasu by to zajęło, ja myślę, na przykład przejście od jednej granicy do drugiej.
0: Myślę, że to jest trochę tak, jak w tej chwili z tą rewolucją technologiczną, która się dokonuje w armii, też na bazie tych doświadczeń, które są w Ukrainie. To jest proces, którego cele najbliższe są założone na około 5 lat, ale to będzie proces niekończący się. To cały czas trzeba będzie nad tym pracować. Myśmy naprawdę przez na przykład właściwie ponad 2 lata nie mieli obrony cywilnej, bo ustawa o obronie ojczyzny właściwie wykreśliła obronę cywilną z normy prawnej, czy w ogóle z pojęć w Polsce. I dopiero ustawa z obronie cywilnej, ochronie ludności z 2025 roku zaczyna ją z powrotem tą obronę cywilną budować i na szczęście buduje ją według już takich wzorców, które przystają do rzeczywistości, a nie na zasadzie czegoś, co po prostu ma być, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje.
1: No tak, według Rzeczpospolitej chodzi między innymi o rozszerzenie liczby podmiotów biorących udział w systemie stałych dyżurów i w systemie kierowania obroną państwa, czyli pewnie wspólny mianownik to koordynacja. Panie generale, dziękuję bardzo. Generał Roman Polko z Państwa w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak się liczy te koszty, panie Marku?
3: No i to jest dobre pytanie, panie redaktor.
1: Cieszę się.
3: Dlatego, że
1: taki dobry początek tygodnia?
3: Dlatego, że cały czas tak do końca nie wiemy, bo nie dość precyzyjnie jednak podaje nam to Ministerstwo Finansów. Przynajmniej ja nie spotkałem się z takim bardzo precyzyjnym określeniem w stosunku do czego te koszty są liczone. No bo mamy tu parę możliwości. Na przykład był jakiś plan dotyczący wpływów z podatków od sprzedaży paliw w Polsce na rok 2026. No więc czy to jest zmniejszenie wpływów w porównaniu z tym planem na rok 2026? Jest taka możliwość. Oczywiście przy założeniu, że ten CPN działa. Czy też jest to utrata wpływów przy założeniu, że mamy takie ceny paliw, jakie mieliśmy jeszcze w piątek, czyli bardzo wysokie. W związku z tym tu głównie chodzi o ten podatek VAT, ponieważ akcyza jest kwotowa, natomiast VAT jest procentowy. Im wyższa ta część, na którą nakładamy procentowy VAT, tym oczywiście z tego VAT-u jest więcej pieniędzy. No więc czy w stosunku do tej wielkości liczymy te straty budżetu? No tak do końca tego nie wiem, prawdę mówiąc. Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno te koszty są. No i budżet jest bardzo, bardzo napięty.

0: pięty, więc rozumiem oczywiście, że najlepiej wprowadzać tego typu działania wtedy, kiedy ma się jakieś dodatkowe źródło finansowania, no ale też chyba zgodzimy się z tym, że przez decyzję wcześniejszą prezydenta doszło tutaj do ewidentnej jeszcze rozgrywki politycznej. Jeśli Nawrocki nie podpisze, no to oczywiście nie będzie funkcjonował program CPN, czyli nie będzie niższych cen paliw i to jest jego wina. Taką mniej więcej mieliśmy retorykę. No, jeśli nie podpisze, to oczywiście jest to jego wina, no bo przez niego nie działa ten program i tu chyba trzeba się zgodzić z tym, że te kwestie właśnie PR-u politycznego chyba zdecydowały o tym, że jednak ta wersja ustawy została podpisana, bo ona się specjalnie nie różni od tej poprzedniej. Ale wracając do tych kosztów, więc
1: jeszcze,
0: myślę...
1: Jeszcze chcę pana dopytać, no bo ustawa ma obowiązywać od 1 listopada, ale to wcale nie przeszkadza, żebyśmy cenę obniżali już, prawda?
0: Tak, dlatego że ona co prawda ma obowiązywać, wejść w życie, może tak, bo właśnie chcę obowiązywać. Ona wchodzi w życie, no to w tym sensie obowiązuje od 1 listopada, ale dotyczy okresu od 1 marca. W związku z tym rząd już wie, że będzie miał dodatkowy wpływ wynikający z tych wyższych marż, które mieliśmy poprzednio, czyli od 1 marca. W związku z tym będą te pieniądze już fizycznie, dlatego można CPN obniżyć. Ja bym powiedział więcej. Gdyby rząd nie wprowadził w tej chwili CPN-u, czyli od razu po tym, jak prezydent podpisał tę ustawę, to myślę, że teraz rozmawialibyśmy i bardzo mocno krytykowali właśnie takie działania, że no przecież nie o to chodziło. No to tłumaczyliście, że to jest wina prezydenta, a teraz jak już macie podpisaną ustawę, no to dalej nie chcecie tej ceny obniżyć. Więc pieniądze już, nie ma ich jeszcze oczywiście fizycznie na rachunku państwa, natomiast one tu wpłyną i wiemy, ile tych pieniędzy będzie. To jest właśnie kolejny ciekawy element układanki, bo my wiemy, ile w tych poprzednich miesiącach wyniosła ta marża dodatkowa. To
1: czy
0: znaczy,
1: te nadmiarowe,
0: ja nie wiem,
1: tak zwane nadmiarowe zyski, padała kwota 16 miliardów złotych w przypadku Orlenu. Chodziło o zysk firmy. A nie wiem, czy no, właśnie, to jest podstawa do tego opodatkowania dodatkowego.
0: Już do tego wrócimy, tylko najpierw jeszcze w kwestii właśnie tych wielkości, więc to historycznie to już znamy. Oczywiście ja nie znam, nie mam dostępu do danych Orlenu takich szczegółowych, a w szczególności do szczegółowych danych za wrzesień na przykład. Natomiast oczywiście Orlen już jest w stanie to jakoś oszacować. Natomiast co będzie w październiku, listopadzie i grudniu, no tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa. Nie wiemy, ile będzie wynosiła marża, bo to nie jest jakaś liniowa zależność. Jak ropa rośnie o tyle, to marża rośnie o tyle. To zależy od wielu elementów rynkowych, więc do końca roku nie wiemy, ile ten podatek będzie wynosił. No właśnie, jak to jest teraz?
1: Ja myślę, że do listopada, do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump też nie będzie ryzykował żadnych, powiedziałabym, chaotycznych ruchów na Bliskim Wschodzie. Ja wiem, że sięgam daleko, ale on sobie nie może pozwolić na kolejne zawirowania przed tymi wyborami, co w moim przekonaniu może wskazywać na to, że będziemy mieć do czynienia z taką względną stabilizacją.
0: No, wiele osób tak uważa, z tym, że wie pan, ja w ogóle uważałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć tę cenę benzyny, bo tu głównie o tę benzynę chodzi w Stanach. On oczywiście mówi o oleju napędowym, bo to jest kwestia głównie transportu, tak jak u nas. Ten olej napędowy również mocno podrożał. Tak samo jest taka sama różnica między ceną oleju napędowego a benzyną w Stanach jak w Europie. Natomiast głównie chodzi o benzynę i ja sobie wyobrażałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć cenę benzyny, no właśnie ze względu na wybory listopadowe. Tymczasem pamiętamy bodajże 3 tygodnie temu konwencję, na której powiedział, że wojna się zakończy po wyborach. Zgłosujcie na republikanów, bo jak oni wygrają, to ja mam taką władzę, jaką mam i będę władny.
1: No nie mógł powiedzieć, że zakończy się przed wyborami, dlatego że się nie zakończy.
0: No właśnie, myślę, że po prostu jest problem z tym, żeby sytuację opanować. No więc wymyśla się tego typu rzeczy. Ale wracając teraz do tej marży, bo tutaj też różne gdzieś tam w pewnym momencie pojawiały się koncepcje. No patrząc na te ustawy, to jest tak, że mamy jakąś średnią marżę, którą oczywiście jesteśmy w stanie określić za rok 2025. Weźmy Orlen, bo to jest najważniejszy element układanki, jeżeli chodzi o podatek. Tam tych firm w sumie jest około 30, ale największa część tych wpływów do budżetu z tytułu nadmiarowego zysku będzie pochodziła oczywiście z Orlenu. No więc mamy ten średni poziom marży za zeszły rok i oczywiście jesteśmy go w stanie policzyć, bo to jest wielkość historyczna, jest to pewna dana. Do tego dodajemy 20%, czyli zwiększamy tę marżę o 20% i wszystko, co jest ponad te 20%, uznajemy za ten zysk za tą marżę nadmiarową, czyli na tą wynikającą z sytuacji rynkowej, czyli z mocnego wzrostu cen ropy, z tych niedoborów, nawet jeżeli one nie były realne, to oczywiście spekulanci rozkręcają.

kręcali taką atmosferę albo próbowali osiągnąć taki efekt niedoboru tego paliwa. I 60% teraz z tego, powyżej tych 20% średniej marży, 20% dodanych do średniej marży zeszłego roku, 60% z tego to jest właśnie to, co zostanie zabrane przez państwo, czyli to jest ten podatek od tego

0: W zasadzie wszystko się zgadza, tylko cyfry się poprzestawiały. 9,51. Ale to oczywiście żart. No to jest tak, jak się rzuci jakąś, przepraszam za kolokwializm, jak się rzuci jakąś wielkość bardzo określonej sytuacji rynkowej i ona potem za człowiekiem się ciągnie. Nie wiem, czy pamięta pani Donald
1: ja
0: Tusk...
1: Tylko dodam, ja tylko dodam, że ktoś przeliczył, biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen i tak dalej, wzrost płac, że te 5,19 z 2022 roku, bo wtedy padała ta deklaracja, to dziś 6,50.
0: Ale my wcale nie musimy podchodzić do tego. Ja wiem, znam oczywiście to przeliczenie. Tutaj znowu, no, pewnie po to, żeby trochę pierowsko to wygładzić, robi się takie rzeczy. Ale właśnie dlaczego mielibyśmy podchodzić do tego z punktu widzenia inflacji? Przecież jak popatrzy pani na ceny ropy z ostatnich 20 lat, to one przy wzroście inflacji potrafią spadać. Oczywiście one są jednym z ważnych czynników wzrostu inflacji. To w tę stronę działa. Ale wcale nie musi być tak, że wzrost inflacji oznacza wzrost cen ropy. Więc ja bym bardziej podchodził do tego nawet nie w kontekście inflacji, tylko siły nabywczej, jeżeli już miałbym coś takiego robić. Czyli właśnie to, co pani przed chwilą powiedziała, wzrost wynagrodzeń. Czyli powiedziałbym, ile przeciętnie Polak mógł kupić tego paliwa w 2022 roku, ile może kupić i ile musiałoby kosztować, żeby to była ta sama wielkość dzisiaj. No i z pewnością oczywiście to będzie dużo więcej niż 5,19. Przede wszystkim ten 2024 rok, czyli bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, w ogóle w szczególności na przykład w administracji, on spowodował to, że dzisiaj mówilibyśmy już o dużo wyższej wielkości, na pewno powyżej 6 zł. No więc można tak do tego podchodzić, ale słowo tak. Się rzekło. No padło jeszcze... to 5,19.
1: Jasne. Przepraszam, że tak radykalnie, bo niewiele czasu nam zostało, a chcę pana zapytać o Radę Polityki Pieniężnej. Jutro posiedzenie.
0: Ciekawie będzie.
1: Stopy w górę?
0: Myślę, że nie. Natomiast na pewno też wracam do tej konferencji Glapińskiego, ostatniej konferencji, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego sprzed wakacji dla Rady Polityki Pieniężnej, kiedy on sugerował te obniżki stóp. Myśmy mówili, że to trochę za odważne jest, chociaż oczywiście pojawiały się przesłanki wtedy tego, że tak to się może zakończyć, czyli jakąś obniżką stóp, no ale nie doszło do trwałego obniżenia cen ropy. W związku z tym dzisiaj na pewno mogę powiedzieć tak, że prawdopodobieństwo podwyżek jest już zdecydowanie większe niż obniżek. O obniżkach możemy na razie zapomnieć. Natomiast no, ja bym jednak tych stóp nie podnosił. Ja bym poczekał jeszcze przynajmniej miesiąc, dwa. No bo teraz, jeżeli mamy ten CPN, także już działający na przedsiębiorców, bo tu mamy też obniżkę akcyzy, która powoduje, że także trochę jest taniej, no niedużo, 30 groszy niecałe, ale jednak jest trochę taniej dla przedsiębiorców, no to ten impuls inflacyjny można troszeczkę wyhamować. A czy on się rozkręca potencjalnie, może się rozkręcić tak mocno, że trzeba było mocno te stopy podnosić, no to jest na razie pytanie otwarte. Więc ja bym chyba się jeszcze wstrzymał z decyzją. No a co zrobi Rada, to zobaczymy. Jeszcze jedna uwaga.
1: Musimy kończyć.
0: Jest możliwość 5,19, panie rektor. Proszę popatrzeć sobie na sytuację 2008 roku, kiedy tak. Ze 147 dolarów spadliśmy do 32 za ropę w ciągu, jeśli dobrze pamiętam, 11 miesięcy. Czy ja widzę możliwość ceny ropy po 50 dolarów? Oczywiście, że widzę. Więc wszystko jeszcze jest możliwe.
1: No ale musiałby pan zakończyć
0: Musi
1: wojnę
0: być
1: na
0: Bliskim
1: Wschodzie.
0: Wschodzie. Oczywiście, no to jest ten najważniejszy element dzisiaj.
1: Skoro kabaretowo, to słyszałam pewną propozycję kabaretową, że może by poszerzyć cieśninę Ormus i wtedy sytuacja by się wyprostowała. No ale to życie, a nie kabaret. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz. Powtórka programu.
3: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Baterie Patriot pojawią się w województwie lubelskim, zapowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Systemy będą zlokalizowane w okolicach portu lotniczego Lublin. Ponad 15-krotnie wzrosła liczba operacji powietrznych nad Ukrainą, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłaszając decyzję.
4: Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
3: Powstaną też nowe jednostki wojskowe w regionie. Wojsko będzie stacjonować m.in. w Biłgoraju, Łukowie czy Poniatowej. Prokuratura zamierza w tym tygodniu złożyć zażalenia na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina.